0: Prezydent Donald Trump po raz kolejny ogłosił porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia konfliktu. Jednak dziś wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu nie brzmiał już tak kategorycznie. Rano dałbym 75% szans na to, że zawrzemy porozumienie. Teraz jest to 80-85%, ale nie jest to stuprocentowa pewność, powiedział. Urzędnik wyraził przekonanie, że rozbieżności uda się usunąć w ciągu najbliższych dni. Odmówił jednak podania, gdzie i kiedy może nastąpić podpisanie dokumentu. Pytany, czy najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, już zaakceptował porozumienie, przedstawiciel Białego Domu dał do zrozumienia, że takiej ostatecznej akceptacji jeszcze nie ma. Obecna sytuacja przypomina podobne wydarzenia z przeszłości, kiedy to Trump ogłaszał porozumienie z Iranem, a potem nie dochodziło ono do skutku. Krytycy sugerują, że taki scenariusz może mieć miejsce także tym razem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oświadczył jednak, że dalsze negocjacje nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi będą możliwe dopiero po wdrożeniu wstępnego porozumienia. Według Teheranu warunkiem jest m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie działań zbrojnych na kilku frontach.
2: To są aktualności jedynki.
1: Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej może stanąć na Mazowszu, a nawet w Warszawie. Prezydent stolicy i marszałek województwa podpisali deklarację w sprawie lokalizacji instytutu, mówi Adam Struzik.
3: Połowa polskich firm zajmujących się technologiami kosmicznymi znajduje się na Mazowszu. Umieszczenie tutaj Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej wobec tych czasów, w których żyjemy, jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
1: Warszawa będzie konkurować z innymi dużymi miastami z kraju. Gdzie ostatecznie znajdzie się ośrodek, mamy dowiedzieć się do końca tego roku, mówi Adam Okniński z sieci badawczej Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa w Warszawie.
4: Dostęp do nowych technologii, to znaczy do miejsca, gdzie decydować się będą kształt i postać prac dedykowanych do rozwoju sektora kosmicznego. Zlokalizacja tego w Warszawie bądź w metropolii mazowieckiej to bez wątpienia też szansa na to, żebyśmy też te polskie interesy przekładali bezpośrednio na nasze projekty, gdzie ten komponent zarówno badawczy, jak i przemysłowy Polski będzie tylko rósł.
1: W centrum mają być prowadzone badania nad rozwojem technologii, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa Europy za pomocą środków satelitarnych. Należąca do Ilona Muska firma SpaceX zadebiutowała na giełdzie. Sprzedaż akcji spotkała się z entuzjazmem ze strony inwestorów, a ceny udziałów w firmie zajmującej się eksploracją kosmosu od środy poszły w górę. W związku z tym Elon Musk stał się pierwszym na świecie bilionerem. Wejście firmy na giełdę to prawdopodobnie największy tego rodzaju debiut w historii. Jednocześnie mimo wielu innowacji i projektów budzących duże zainteresowanie, firma przynosi straty. W zeszłym roku było to ponad 4 miliardy dolarów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy opady deszczu przesuwające się od zachodu kraju po centrum, na wschodzie zanikające burze. Temperatura od 7 stopni na wschodzie, Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 13 na pozostałym obszarze. W najwyższych partiach Tatr w piątek spadł śnieg, dziś też może padać powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, gdzie temperatura spadnie do 0 stopni. A w sobotę na termometrach w kraju przeważnie od 19 do 22 stopni.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Błażej Prośniewski, dzień dobry. A dziś w audycji porozmawiamy o sytuacji na rynku ropy i paliw, bo na nim wciąż dużo zamieszania i niepewności. Z jednej strony wciąż nie wiemy, co z porozumieniem, które ma zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. Z drugiej, rząd wciąż nie podjął decyzji w sprawie przedłużenia programu CPN. A w naszym studiu pojawił się już gość, Michał Stajniak, analityk surowcowy i wicedyrektor działu analiz w XTB. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: A porozmawiamy o sytuacji na rynku ropy i paliw, bo tak jak wspomniałem na początku, na nim wciąż dużo zamieszania i niepewności. Te niepewności dotyczą głównie tego, co dalej z konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz tego, czy i kiedy cieśnina Ormus zostanie otwarta. W ostatnich dniach byliśmy świadkami eskalacji.

0: eskalacji tego konfliktu, po czym prezydent Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest właściwie gotowe i zostanie niebawem podpisane. Te informacje jednak szybko zdementowała strona irańska, zatem możemy powiedzieć, że chaos informacyjny trwa w najlepsze. A co na to wszystko rynki, bo wydaje się, że one nie przejmują się już tym zamieszaniem i raczej optymistycznie patrzą w przyszłość, bo ceny ropy spadają.
1: Tak, już od dłuższego czasu obserwujemy dosyć wyraźne zejście cen poniżej $100 za baryłkę. Ropa Brent dzisiaj zeszła poniżej $90 za baryłkę. Mamy najniższe ceny w zasadzie od połowy kwietnia, więc można powiedzieć, że rynek już ma to za sobą, najgorszą sytuację teoretycznie, choć no, trzeba podkreślić, tak jak pan redaktor tu wskazał, mamy cały czas cieśninę Ormus zamkniętą, więc przez cieśninę, przez którą przepływało wcześniej 20 milionów baryłek ropy plus produktów ropopochodnych, no nie przepływa, tak? Oczywiście gdzieś tam w jakiś sposób Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie część ropy eksportują dalej. Mamy zmniejszony popyt w niektórych krajach, przede wszystkim w Chinach, ale jednak na rynku panuje ekstremalnie duży deficyt, zapasy są wykorzystywane. No i w pewnym momencie, jeżeli ta cieśnina Ormus nie zostanie odblokowana, no to pojawi się taki naprawdę duży sygnał ostrzegawczy przed czymś, co może się stać no, w takiej no, niedalekiej przyszłości, czyli bardzo mocny wzrost cen, ale przynajmniej na ten moment rynek absolutnie tego nie obstawia. Jeżeli popatrzymy sobie właśnie na te ceny, są naprawdę relatywnie nisko jak na to, jak fundamentalnie stoimy, ale no jednocześnie, jeżeli popatrzymy sobie na sytuację sprzed wojny, to jednak jesteśmy ponad $20 powyżej tych cen.
0: Tak, bo przed wojną te ceny zeszły poniżej $70 za baryłkę. Dziś jesteśmy blisko granicy 90. Natomiast tak czy inaczej, nawet jeśli to porozumienie zostanie niebawem zawarte, ostatnie doniesienia Bloomberga mówią o tym, że być może będzie to już niedziela, to sytuacja na rynku ropy nie wróci tak szybko do sytuacji sprzed 28 lutego. No właśnie, ile czasu może pana zdaniem zająć to przywracanie równowagi na rynku ropy?
1: Znaczy trzeba też, należy podkreślić, że prawda, mamy cały czas ten chaos informacyjny i nie wiadomo, czy to porozumienie w ogóle będzie miało miejsce, bo Trump zapowiadał to porozumienie prawie 40 razy od początku tego konfliktu, więc nie zdziwiłbym się, gdyby był 41, 42, 43.
0: Ale za którymś razem musi się udać.
1: Kiedyś tak, ale z drugiej strony, prawda, tak samo jak w przypadku wojny na Ukrainie, mieliśmy mówić o wojnie kilkudniowej, a trwa już, prawda, ponad 4 lata. Więc no, oczywiście cieśnina Ormus jest kluczowa, absolutnie kluczowa z perspektywy globalnej. I prawdopodobnie pozostanie. No, trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim część zniszczonej infrastruktury, druga rzecz zaminowanie i kolejna rzecz to jest to, że Iran poznał swoją tak naprawdę kluczową broń, czyli to, że może zamknąć tą cieśninę Ormus, tak naprawdę za dużo nie robiąc, tylko grożąc atakami na statki, więc nawet jeżeli ta cieśnina Ormus zostanie zapowiedziana, że zostanie otwarta, to Iran tak naprawdę w każdym momencie może ją zamknąć, więc ubezpieczenia pozostaną wysokie dla statków, więc to będzie wymagało, że ceny będą musiały pozostać wysokie. Po drugie, szkic tego porozumienia mówi o otwarciu cieśniny Ormus w perspektywie 30 dni, czyli podpisując nawet w takim najbardziej optymistycznym scenariuszu, podpisując to porozumienie w niedzielę, no to w poniedziałek niekoniecznie jakby będzie płynąć 100 czy 120 statków, bo tyle pływało przez cieśninę Ormus dziennie przed wojną. Na ten moment liczymy to na palcach jednej ręki, tą liczbę statków.
0: No poza tym w międzyczasie tak zwanym sytuacja może się zmienić o 180 stopni i to porozumienie zostanie po prostu zerwane i konflikt znowu będzie eskalował.
1: Dokładnie tak, więc tu naprawdę musi to zostać wypracowane w takim naprawdę perfekcyjnym stopniu, a trudno powiedzieć, żeby Donald Trump był perfekcjonistą w tym, co robi. Druga strona to jest oczywiście Iran, który no, nie ma za dużo do stracenia, więc moim zdaniem Oczywiście chciałbym, żeby to porozumienie zostało podpisane, ale wydaje mi się, że jeszcze przed nami sporo tej zmienności na rynku.

0: Choć jednocześnie jakby tą obecną sytuację możemy przyrównać troszkę do lat 90., kiedy mieliśmy wojnę w Zatoce Perskiej, czy do 2022 roku. I patrząc na to, jak wtedy się ceny zmieniały, to już powinniśmy znajdować się w tej trajektorii spadkowej, w której w zasadzie się znajdujemy, ale jakby patrząc na tą przeszłość, nie powinniśmy już obserwować nowych szczytów. Ale czy tak będzie? No zobaczymy, bo rynek jest ekstremalnie napięty, prawda? 15 milionów baryłek na dzień produkcji spadło w Zatoce Perskiej. To jest około 15% produkcji globalnej, więc to nie jest tak, że pstrykniemy palcami i zaczniemy produkować te 15 milionów baryłek na dzień w momencie, kiedy zostanie podpisane porozumienie. To będzie powolny proces. Nie ma statków w tym momencie wolnych w cieśninie Ormus, które mogłyby załadować ropę. Te statki, które były wolne, to teraz transportują ropę ze Stanów Zjednoczonych do Azji. Więc zanim ten cały proces logistyczny ruszy, to będą miesiące. Nawet w 1990 roku, kiedy Arabia Saudyjska szybko zwiększyła produkcję, wykorzystując tą sytuację, gdzie Irak i Kuwait zmniejszyły produkcję, wtedy przywrócenie produkcji do normalności potrwało 12 miesięcy. Więc no jednak, nawet jeżeli to porozumienie zostanie podpisane, owszem, ceny spadną prawdopodobnie 10-15%, ale szybko powrócimy do wyższych poziomów, prawdopodobnie w okolicach 80 dolarów za baryłkę, więc historycznie to nie jest jakiś bardzo wysoki poziom, ale jednak
1: ostatnio się przyzwyczailiśmy do ceny poniżej 70 dolarów, więc to 80 to cały czas będzie przynajmniej w najbliższych kilku miesiącach traktowane jako taki poziom podwyższony, patrząc w perspektywie ostatnich kilku lat.
0: Na pewno psychologicznie to będzie wysoki poziom. Z drugiej strony, jeżeli byśmy sobie popatrzyli przez pryzmat inflacji ostatnich lat, no to dostosowując tą cenę 80 dolarów do inflacji, to relatywnie niska cena.
1: Od sytuacji na Bliskim Wschodzie rząd uzależnia dalsze kroki, jeśli chodzi o przedłużenie programu CPN. Wiemy, że trwają rozmowy w tej sprawie. Pana zdaniem rząd przedłuży ten mechanizm regulowania cen, a jeśli tak, to na jak długo? No bo z drugiej strony wiemy też, o czym otwarcie mówi chociażby minister Domański, że to jest program dość kosztowny dla budżetu. Mówi się o 1 600 000 000 zł miesięcznie.
0: Tak, to jest bardzo kosztowny program. Niestety z perspektywy budżetu wygląda to bardzo źle, ale z drugiej strony utrzymywanie tego programu powoduje, że nas tak naprawdę ten konflikt w dużej mierze nie dotyka. I to dla portfeli zwykłego Polaka jest naprawdę bardzo dobre. To powoduje też, że raczej perspektywa na podwyżkę stóp procentowych w Polsce się oddala. Więc oczywiście z jednej strony budżet na tym traci, z drugiej strony my mamy więcej pieniędzy w portfelu, wydajemy je na inne rzeczy, więc pośrednio też gdzieś te pieniądze ostatecznie do budżetu trafiają. Niemniej, no oczywiście nie da się tego utrzymywać w nieskończoność, więc jakby tutaj mocno trzymamy kciuki za to, żeby cieśnina Ormus została otwarta i rząd no nie ma w tym momencie możliwości tego, żeby zrezygnować z tego programu, ponieważ no to mogłoby się spotkać z bardzo dużym niezadowoleniem. Jeżeli w tym momencie, prawda, no spadły ceny poniżej 6 zł i najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, jeżeli nic się złego nie stanie, no to one będą o kilkanaście, jak nie ponad 20 groszy na litrze tańsze. No to jednak, jeżeli byśmy nagle mieli mieć ceny powyżej 7 zł za litr benzyny 95, no to nie byłoby przyjęte z zadowoleniem przez polskie społeczeństwo.
1: Jak powiedzieliśmy, program CPN jest kosztowny. Rząd natomiast ma plan, aby pokryć przynajmniej część wydatków związanych z programem CPN, a to miałby przynieść tak zwany windfall tax, czyli podatek od nadmiarowych zysków. Wczoraj projekt ustawy w tej sprawie został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Stawkę tego podatku ustalono na 60%. Pierwotnie miało być to 75%, więc mamy tutaj delikatną korektę w dół. W sumie w tym roku ten windfall tax miałby przynieść 3,8 miliarda złotych. Czy pana zdaniem te szacunki nie są zawyżone?
0: Znaczy, po pierwsze musimy poczekać, aż w ogóle ten projekt zostanie przepchnięty przez Sejm i podpisany przez prezydenta. Tu oczywiście widzę szansę na to, że to będzie dosyć mocno rozwleczone w czasie, więc może być ostatecznie tak, że ta kwota ostateczna będzie niższa. No i też druga rzecz jest to, że

0: na ten moment już ten program kosztował więcej niż to, ile ma przynieść ten podatek, więc to jest tak naprawdę jakby łatanie otwartego złamania plasterkami. No trudno tutaj znaleźć też inne rozwiązanie, w jaki sposób można by było załatać tą dodatkową dziurę, ale z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że ten program jest też przewidziany w taki sposób, że to nie jest tak, że bierzemy absolutnie każde zyski, tylko te
1: nadmiarowe.
0: Absolutnie nadmiarowe, plus bierzemy jakąś tam średnią, dodajemy do tego 20% i dopiero od tego liczymy ten dodatkowy podatek, więc ostatecznie i tak te firmy będą zarabiać dużo. Oczywiście wiadomo, w kogo najbardziej uderzy ten dodatkowy podatek.
1: Orlen, który jest największą firmą
0: dokładnie,
1: paliwową w Polsce.
0: Dokładnie tak, ale oczywiście jakby tutaj ten wachlarz tych spółek, które w jakiś sposób handlują paliwami, no to jest dosyć spory, więc oczywiście nie sam Orlen będzie płacił, ale w dużej mierze to właśnie ta
1: tak,
0: spółka.
1: Tak, mówi się o tym, że Windfall Tax ma objąć 20-30 największych firm paliwowych w Polsce. Największe obciążenie oczywiście dotknie sam Orlen. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że Orlen, jak i inne firmy paliwowe, na obecnej sytuacji i tak już nieźle zarobiły, więc suma summarum raczej stratne nie powinny być.
0: Stratne nie powinny być, ale też jakby oczywiście z perspektywy Orlenu musimy się patrzeć jakby z perspektywy inwestorów. Patrzymy na to, co się dzieje na rynku, więc oczywiście ostateczne przejście tego pomysłu przez Sejm, podpisanie przez prezydenta, może w jakimś tam stopniu wpłynąć na notowanie Orlenu, który no, sięga w tym momencie bardzo wysokich historycznych poziomów, jeżeli chodzi o notowania, więc oczywiście zmniejszenie tych potencjalnych zysków może ostatecznie wpłynąć negatywnie na notowania tej spółki.
1: To na koniec naszej rozmowy, abstrahując już od rynku ropy i paliw, porozmawiajmy jeszcze o jednym ważnym wydarzeniu, którego będziemy świadkami dziś, a mianowicie chodzi mi o debiut SpaceX, czyli spółki należącej do Elona Muska. Muskowi udało się pozyskać z rynku 75 miliardów dolarów i to będzie największe IPO w historii rynków kapitałowych. Akcje spółki zostały wycenione na 100, akcja została wyceniona na 135 dolarów za walor, co przekłada się na wartość rynkową na poziomie blisko 1 800 000 000 000 dolarów. Czego pan spodziewa się po tym debiucie i czy on przejdzie do historii?
0: Absolutnie przejdzie. Tu wystarczy wspomnieć, że jakby sama wielkość tej spółki na debiucie spowoduje, że spółka automatycznie trafi do wielu indeksów, więc to spowoduje, że wiele funduszy będzie musiało po prostu kupować te akcje, więc to spowoduje bardzo mocny wzrost na samym debiucie. Myślę, że spokojnie powyżej 200 dolarów za akcję się otworzymy. Natomiast to, co przyniesie przyszłość, to już jest ogromny znak zapytania, ponieważ no, spółka już w tym momencie jest ekstremalnie przewartościowana, patrząc na to, ile tak naprawdę ta spółka zarabia. Tu Elon Musk sprzedaje przede wszystkim marzenia, jakieś dalekobieżne plany. I z pewnością myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że kiedyś te marzenia i plany po części przynajmniej się ziścią i to będzie pozwoli w dalekiej przyszłości na to, żeby nawet na tym debiucie zarobić, ale powiedzmy perspektywa pół roku, 12 miesięcy może zdarzyć się tak, że ta cena dosyć mocno zanurkuje później, kiedy inwestorzy będą jednak patrzeć na to, co się dzieje teraz, ale z perspektywy takiego globalnego rynku myślę, że to będzie też pozytywne. Sporo gotówki zostanie uwolnionej, która będzie mogła wrócić tam, gdzie była wcześniej, czyli na takim już standardowym rynku akcji, czy nawet walut, czy kryptowalut, więc myślę, że jeżeli Trump nie nabroi, to powinno być pozytywnie w przyszłym tygodniu. Miejmy taką nadzieję.
1: Jeśli chodzi o te wizje, które sprzedaje dziś Elon Musk, to one są rzeczywiście kosmiczne, bo już nie mówię nawet o kolonizacji Marsa, bo i takie informacje w prospekcie emisyjnym się pojawiły, że spółka zamierza w przyszłości zbudować kolonię na Marsie, ale Musk obiecuje między innymi uruchomienie orbitalnych centrów danych AI, które w przyszłości miałyby generować miliardowe zyski. Dziś te wizje są bliskie science fiction, no ale znając z drugiej strony Muska, pewnie możemy założyć, że

0: będzie dążył w przyszłości do realizacji tak śmiałych pomysłów.
1: To się dobrze sprzedaje, prawda? Cokolwiek, co ma teraz, prawda, w nazwie AI i wykorzystujemy AI, budujemy centra danych, to dla inwestorów brzmi bardzo dobrze. Natomiast no, logistyka, tak naprawdę doprowadzenie tego do końca i jakby wystarczy spojrzeć na to, jak wielkie są centra danych budowanych. I jeżeli mielibyśmy to przenieść w kosmos, to jest naprawdę setki tysięcy ton wyniesienia w przestrzeń kosmiczną, więc oczywiście SpaceX na tym zarobi, żeby coś takiego wrzucić w kosmos, ale czy to będzie zyskowne, to już druga część medalu.
0: To wszystko będzie w najbliższych miesiącach i latach weryfikował rynek. Wspomniał pan o tym, że dziś wszystko, co kojarzy się i jest związane z AI, bardzo dobrze się sprzedaje. I jak rozumiem, też na tej fali planowane są kolejne spektakularne debiuty, choć może nie aż tak bardzo spektakularne jak ten dzisiejszy, bowiem na giełdę wybiera się m.in. spółka OpenAI czy Anthropic.
1: Tak, będą to spore debiuty, z pewnością jakby tak jak SpaceX jakby zbiorą sporo kapitału, czy zostanie on później dobrze wykorzystany z perspektywy jakby dalszego rozwoju, no to oczywiście zobaczymy, jeśli ta kwota zebrana zostanie wykorzystana pozytywnie, a nie tylko po to, żeby prawda, doszło do realizacji zysków przez wcześniejszych inwestorów, no to oczywiście mamy tutaj świetlaną przyszłość przed tymi spółkami, ale też sporo się mówi o tym, że to jest takie wykorzystanie hype'u i wyjścia, kiedy tylko można, więc niewykluczone, że po części przyrównujemy to, co się dzieje teraz do tej bańki z 2000 roku, po której tak naprawdę wiele spółek powróciło do, albo nigdy nie powróciło do historycznych szczytów, albo powróciło nawet po 20 latach. Więc może się tak zdarzyć, że jeżeli gdzieś tam ten wzrost i ten rozwój AI stanie w miejscu, to będziemy mieli debiut, bardzo mocne wzrosty na początku, a później, prawda, ślamazarne odrabianie strat przez wiele lat. Ja nie wykluczam takiej sytuacji. To wszystko zależy od tego, gdzie, w którą stronę pójdzie ten rozwój sztucznej inteligencji, bo na razie przynajmniej gdzieś tam jest próba wykorzystania firm, żeby kupowały subskrypcje, kupowały tokeny. Potem się okazuje, że niekoniecznie to się przekłada na jakiś wzrost produktywności, więc no, te spółki będą musiały walczyć o klientów. Już widzimy, że Anthropic tutaj przejął tą pałeczkę pierwszeństwa nad OpenAI, więc no, Anthropic też chciał wykorzystać sytuację, w której OpenAI zapowiedział swoje IPO, bo nie chce zostać w tyle, bo jak się okaże, że ten debiut jest takim punktem kulminacyjnym, no to może być problem.
0: A pana zdaniem, krótko na koniec poprosiłbym o odpowiedź, jakie jest ryzyko, że rośnie nam duża bańka spekulacyjna na rynku AI i ona niebawem pęknie?
1: Ryzyko jest spore, ale z drugiej strony cały czas te spółki przynajmniej pokazują w papierach, że zarabiają. Dopóki nie okaże się, że to jest jakiś wielki skam, to będzie ok. W 2000 roku jednak spółki w ogóle nie zarabiały. Teraz realnie jednak ta gotówka przepływa.
0: A największym beneficjentem tego, jak się zdaje, jest dziś Elon Musk, który ma szansę stać się pierwszym bilionerem w historii, najbogatszym człowiekiem w naszej dotychczasowej historii, a zatem jesteśmy ciekawi, jak to wszystko będzie wyglądało. Michał Stajniak, analityk surowcowy i wicedyrektor działu analiz FixTB, był gościem magazynu Saldo. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: No, nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani profesor, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: To zacznijmy od tego paktu migracyjnego, który dzisiaj w Unii Europejskiej wchodzi w życie. Polska, tak jak słyszeliśmy, jest w tym roku wyłączona z tak zwanej puli solidarnościowej, ale czy możemy to traktować jako sukces polskiej dyplomacji naszego rządu, czy tylko czasowe odroczenie również, a może przede wszystkim politycznego problemu?
4: Ja myślę, że to jest taki sukces, no ale na miarę czasu, czyli z perspektywy dnia dzisiejszego,

0: i teraz, no musielibyśmy pozwolić sobie na snucie scenariuszy.
1: Ja myślę, że tutaj i teraz, w miejscu, w którym jesteśmy, jest to niewątpliwie sukces. No chociaż pewnie oczekiwania społeczne i polityczne też byłyby no bardziej rozbudzone, to znaczy wyobrażalibyśmy sobie, że będzie to takie odroczenie bardziej skierowane na kolejne lata. Natomiast teraz niestety najbardziej istotne jest to, że jakiekolwiek scenariusze się pojawią, to zanim one wejdą w życie, mówię tutaj o tych odroczeniach ewentualnie na dalsze lata, będą wykorzystywane jako broń polityczna. I już właśnie to zróżnicowanie narracji słyszymy. Proszę zauważyć, że ta dynamika zmian politycznych jest tak duża, że w ogóle mówienie o tym, co się wydarzy w przyszłym roku, no już jest trochę wróżeniem z fusów. W sytuacji geopolitycznej Polski szczególnie, natomiast to, że jesteśmy w grupie tych pięciu państw, które w tej chwili z tym problemem się nie mierzą, a jednocześnie, że jesteśmy beneficjentami ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej, tych rozwiązań, które mają systemowo pomóc ten problem rozwiązać, no to powinno być traktowane, wydaje się, jednak jako sukces, może nie spektakularny, nie trwały, natomiast na pewno dobre rozpoczęcie, dobry punkt startu do kolejnych negocjacji.
2: Komisja Europejska sama w sobie przekonuje, że te nowe przepisy, ten pakt migracyjny wynegocjowany w ramach Unii Europejskiej ma pomóc państwom mierzącym się z presją migracyjną. Ale to pytanie, dlaczego w naszym kraju ten temat budzi tak duże emocje polityczne, no i społeczne pewnie?
1: Ponieważ bardzo łatwo jest wykreować figurę wroga i tę figurę wroga zapełniać ze względu na to, jakie jest zapotrzebowanie społeczne. Czasami są to migranci, czasami są to osoby innej narodowości. Tutaj właściwie spektrum jest bardzo duże i nawet na przestrzeni kilku ostatnich lat można zauważyć, jak politycy w swojej retoryce kreślili naprawdę grubą kreską to zagrożenie, które no, wedle ich opowieści już stoi u polskich granic, a zatem jest to kwestia no, wrażliwa społecznie, kwestia, która wzbudza emocje, kwestia, która niestety nie wymaga też pogłębionej wiedzy ze strony odbiorców, ze strony wyborców. Bardzo łatwo właśnie wywołać takie zachowania afektywne, a przede wszystkim no, jest to zarządzanie strachem. I tutaj przy tym zarządzaniu strachem właśnie no, to, co się powtarza wprost w narracji, czyli takie straszenie zalewem migrantów i tymi obostrzeniami, tymi zaleceniami Unii Europejskiej, które rzekomo będziemy musieli wdrażać, czyli przyjmować jakieś ogromne liczby migrantów, to bardzo sprawnie działa, zwłaszcza w okresie przedwyborczym.
2: No ale słyszeliśmy też tutaj w relacji naszej reporterki Martyny Szymczakowskiej chociażby głos ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceszef tego resortu Maciej Duszczyk zapewniał, że my migrantów przejmować nie będziemy. No, ale też w wypowiedziach pana ministra pojawiały się informacje dotyczące no, sprzeciwu Polski wobec części rozwiązań tego paktu migracyjnego, że my w zasadzie nie będziemy niektórych rzeczy przestrzegać. Nie tylko tutaj mówię o tej kwestii mechanizmu solidarnościowego. Polska nie zamierza na przykład budować na granicach specjalnych budynków z zapleczem medycznym, czy wdrażać tam procedur azylowych. No i to jest w zasadzie takie wypowiedzenie części tego paktu migracyjnego, no jednostronne, z naszej strony, polskiej strony. I też słyszymy, że my jesteśmy przygotowani na ewentualną obronę prawną tych naszych racji i tych argumentów, dlaczego Polska części z tych zapisów paktu nie będzie przejmowała. Czy to nie jest jednak dorzucenie takiego kamyczka do ogródka tych osób, a mam na myśli przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, no, które jednak straszą tym paktem migracyjnym.
1: Tak, tylko proszę zauważyć to, o czym pan redaktor powiedział. To są wszystko na razie deklaracje. To są zapewnienia. My nie znamy szczegółów, na przykład tych racji prawnych, które pozwoliłyby nam obronić to wyłączenie części zaleceń, których nie chcemy przestrzegać. A czy to jest kamyczek do ogródka? Ja uważam, że Znowu, ważny jest kontekst, w jakim taki komunikat jest prezentowany, ważna jest perspektywa, bo można z drugiej strony powiedzieć, że to pokazuje jednak taką aktywną politykę polskiego rządu względem Unii Europejskiej w tym aspekcie systemowym i instytucjonalnym, że nie dajemy sobie narzucać pewnych rozwiązań, a zatem te kwestie naszej suwerenności, naszego samostanowienia są istotne dla rządu, chociaż no, chyba trzeba cały czas jednak pamiętać o tym,

0: aspekcie polityki krajowej, która tak bardzo mocno splata się z międzynarodową, po prostu akceptacja wielu z tych punktów, chociażby tych związanych z budową odpowiedniej infrastruktury na granicach, no ona byłaby tak niesamowicie nośnym paliwem dla opozycji, że zapewne też przed wyborami nie można sobie na to pozwolić. Stąd takie uspokajające, przynajmniej tu i teraz na dzisiaj, deklaracje, że my sobie od strony formalno-prawnej też poradzimy, żeby nie wszystkie te rozwiązania stały się naszym udziałem.
1: No ale z drugiej strony w mediach społecznościowych widziałem taki filmik ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość do władzy dojdzie, to wypowie pakt migracyjny. Jak to traktować? No, przede wszystkim w tym kontekście walki politycznej, bieżącej walki politycznej.
0: No, gdybym miała odpowiedzieć krótko, to absolutnie populistycznie. No tutaj znowu nie trzeba być jakimś szczególnie uważnym obserwatorem, żeby pamiętać te wątki aferalne związane właśnie z przyjmowaniem migrantów za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. No trzeba mieć też taką socjologiczną świadomość, że my pewnym ruchom społecznym, właśnie przemieszczaniu się ludności, czyli migracją, no nie postawimy tamy, bo to są naturalne procesy i pewnie z nimi będziemy mieć do czynienia w najbliższej perspektywie i dobrze byłoby też wypracować pewne mechanizmy, żeby ten ruch migracyjny odbywał się pod kontrolą, ale jednocześnie załóżmy z pożytkiem dla gospodarki, bo wiemy, że w warunkach starzejącego się społeczeństwa to jest kwestia pilna i istotna. Natomiast no, obietnice, że wypowiemy w ogóle pakt migracyjny, zastanawiam się, czy to nie jest jeden z tych kroków, które no, wiodą nas nieuchronnie do takiej deklaracji, która może jednak paść wprost, czyli deklaracji o polexicie. No bo miejmy tego świadomość i uważam, że rządzący również mają świadomość, tylko specjalnie używają takich, a nie innych argumentów, że no nie możemy funkcjonować w ramach Unii Europejskiej zupełnie na własnych, ustalanych przez siebie zasadach, na przykład nie przestrzegając zasady solidaryzmu.
1: Kolejny temat przed nami. W takim razie, pani profesor, przejdźmy do przywitania w Polsce, włączenia do polskiej armii samolotów F-35. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił podczas ceremonii przejęcia tych samolotów do Sił Zbrojnych RP, że to jest z jednej strony wielki dzień dla Wojska Polskiego, który dowodzi też ciągłości w budowaniu siły Polski, no a z drugiej strony, że Polska też jest liderem budowy architektury bezpieczeństwa w Europie. Ja chcę a propos tego pierwszego wątku i ciągłości budowania siły Polski zapytać, czy przyjęcie tych samolotów, to, że one są w Polsce, ta pierwsza transza przynajmniej, możemy traktować jako sukces obecnego rządu, czy właśnie poszczególnych rządów, które przyłożyły się do tego, żeby w Polsce te samoloty się pojawiły?
0: Gdybyśmy spojrzeli bez emocji politycznych, to zdecydowanie ten drugi wariant odpowiedzi, którą pan redaktor tutaj zaproponował, świadczy to o ciągłości, świadczy to o skuteczności i o pewnej nawet wspólnej linii politycznej, jeżeli chodzi o wizję obronności Polski w ramach kolejnych rządów. I bardzo szkoda, że w ten sposób nie jest ta narracja budowana w przestrzeni publicznej, bo można by wówczas w obywatelach, myślę, no wzbudzić takie przekonanie, że te ekipy może zmieniają się, może niekoniecznie lubią się kolejni ministrowie, którzy po sobie obejmują resorty, ale jest coś ponad to i to jest właśnie kwestia bezpieczeństwa. No niestety widzimy w praktyce, jak bardzo brakuje w debacie publicznej takiego wątku. Raczej jest porównywanie się, raczej jest szukanie, jeżeli coś się nie udaje, także w sferze bezpieczeństwa, winnych, czyli ci, którzy rządzili przed nami. Trudno jest naprawdę, ja szukam takich wypowiedzi w przestrzeni publicznej, powiedzieć politykom wprost, tak i my i nasi poprzednicy odpowiadamy za ten sukces i jest to dla dobra kraju. Wydawałoby się, że rzecz najprostsza, no ale znowu w warunkach polaryzacji, w warunkach porównywania się, no raczej mamy do czynienia no, z takim licytowaniem, czyli ten sukces jest.
1: Okazuje się, że nawet przy tej bieżącej polaryzacji kwestia zaproszenia, od kogo ono jest, może wywołać problem i polityczną, no taką kłótnię, w cudzysłowie przynajmniej. Chodzi mi tutaj o byłego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. On w mediach społecznościowych podziękował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Natomiast dostał taką odpowiedź, że to zaproszenie zostało wysłane przez ministra Obrony Narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. No i po prostu, że ten jego wpis i podziękowanie w pewien sposób jest kłamstwem, a przynajmniej mijaniem się z całą prawdą. No ale odnośnie tego

0: zaproszenia. Wyjaśnił to podczas samej uroczystości prezydent Karol Nawrocki. Posłuchajmy.
1: Dziś na tę uroczystość zaprosiłem pana ministra Mariusza Błaszczaka. Panie ministrze, dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu. Pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej przygotować tą wspaniałą uroczystość i wykonywać dalsze zadanie. Tak powinniśmy postrzegać odpowiedzialność, siłę i powagę państwa polskiego.
0: No być może te zaproszenia były po prostu dwa wobec byłego szefa resortu obrony Mariusza Błaszczaka, ale to trochę na marginesie. Natomiast tę samą wypowiedź ja potraktowałem, odebrałem, pani profesor, jak wbicie takiej delikatnej politycznej szpilki, że w zasadzie Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, przyszedł na gotowe.
2: W ogóle konstrukcja tej wypowiedzi jest złożona. Ja wcześniej słyszałam pytanie o zaproszenie poprzedniego ministra zadane wprost panu wicepremierowi Kosiniakowi Kamyszowi i on powiedział bez chwili wahania, że oczywiście pan minister Błaszczak zostanie również zaproszony, więc ta deklaracja padła. Z wypowiedzi pana prezydenta no w tej chwili trudno byłoby wywnioskować, kto tak naprawdę stoi za tym zaproszeniem, czy ile tych zaproszeń było, ale to są kwestie no, świadczące jednak o pewnej politycznej małostkowości. My zupełnie nie tym powinniśmy w tym momencie się zajmować. Nie te aspekty tej nowej floty powietrznej powinny nas interesować, ale potraktowana wypowiedź tak per se sama w sobie, gdybyśmy zrobili analizę treści, rzeczywiście zawiera, poza kontekstem, zawiera tutaj no taką może troszkę ukrytą, ale sugestię, że no to poprzednia ekipa się przyczyniła, natomiast obecna no może zbierać owoce tego, co kiedyś zostało zasadzone. No i znowu, tutaj pojawia nam się ten problem nie tylko roli prezydenta, gdzie ta funkcja arbitrażu jest realizowana, jeżeli nawet przy takich okolicznościach no jest to dzielenie sceny politycznej, no ale też dialogu samych polityków ponad podziałami. Nadal tego dialogu nie ma i to, co powtarzam, w perspektywie najbliższej, czyli kolejnych wyborów parlamentarnych, uważam, że absolutnie nie będzie.
0: Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, była naszym gościem. Pani profesor, dziękuję i życzę dobrego dnia.
2: Dziękuję i pozdrawiam.
3: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A w zasadzie goście w naszym studiu, profesor Wojciech Załuska, jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Profesor Rafał Krenke, jego magnificencja, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Profesor Mariusz Klęcki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwo Zdrowia. Dzień dobry również.
6: Dzień dobry państwu.
0: Panowie, przed nami rozmowa o zmianach, które mają zajść w zawodach z jednej strony lekarza dentysty, z drugiej strony lekarza oraz niektórych innych ustaw, bo mamy projekt nowelizacji ustawy, który też będzie konsultowany. On przewiduje między innymi duże zmiany w kształceniu przed- i podyplomowym, egzaminach końcowych i kredytach na studia medyczne. Skraca też obowiązkowy staż podyplomowy do 6 miesięcy. Czy z panów perspektywy obecny model kształcenia lekarzy rzeczywiście wymaga akurat takiej przebudowy? Tutaj zacznę od profesora Mariusza Klęckiego jako przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. Panie profesorze.
6: No, odpowiedź jest oczywista, bo gdybyśmy nie widzieli potrzeby zmian, to byśmy nie proponowali tych zmian. Trzeba powiedzieć, że ta ustawa, o której pan powiedział, ona zawiera dużo, dużo naprawdę czasami drobnych zmian, które są odpowiedzią na pewne wady systemu, który obecnie funkcjonuje, które zidentyfikowaliśmy. Analizując to, jak działa, także prowadząc no, dziesiątki rozmów z interesariuszami, jak to ładnie się nazywa, czy po prostu z lekarzami, także studentami, nauczycielami akademickimi. Staż podyplomowy, jego skończenie.

0: Wrócenie pewnie wzbudza największe emocje. Trochę dlatego, że się do tego stażu przez lata przyzwyczailiśmy. Poza tym dlatego, że no już go raz znosiliśmy, potem zrezygnowaliśmy z tego.
1: A jeżeli chodzi o ten staż i w przypadku lekarza, dentysty i lekarza, to jest z jednej strony o 6 miesięcy skrócenie, a z drugiej strony o 7.
0: Tak, bo w tej chwili staż lekarski trwa 13 miesięcy, a staż lekarzy dentystów 12, w związku z tym rzeczywiście skracamy tak, że powodujemy, że oba będą trwały tyle samo. Ale tak prawdę mówiąc, jest to trochę konsekwencja tego, co się stało w 2012 roku, kiedy rozpoczął się proces upraktycznienia studiów lekarskich, lekarsko-dentystycznych, właśnie pod kątem zniesienia stażu. I tak naprawdę jest to, no, powiedzmy, pewna konsekwencja tego, co się stało w ostatnich latach na uczelniach. Uczelnie zaczęły kształcić znacznie bardziej praktycznie. Zostały też doposażone, o czym pewnie rektorzy więcej powiedzą. Więc uznaliśmy, że jesteśmy już na tym etapie, że możemy ten ciężar przygotowania przenieść w większym stopniu na ostatni rok.
1: To jeszcze jeden aspekt, przepraszam, że tu wchodzę w słowo też, ale pojawia się taki argument, że Ministerstwu Zdrowia po prostu chodzi o oszczędności w tym przypadku i że najchętniej Ministerstwo Zdrowia by cały staż zlikwidowało.
0: No, ja bardzo chętnie na ten zarzut odpowiem, dlatego że przecież to nie minister zdrowia ze swoich pieniędzy finansuje staż, tylko staż finansujemy my wszyscy. On jest finansowany z budżetu. I tutaj zestawienie dwóch liczb. 3 miliardy złotych, które z budżetu ministra zdrowia są przekazywane do 9 uczelni nadzorowanych, które kształcą większość lekarzy, dentystów, dużo pielęgniarek, położnych, w inne zawody medyczne, a także inne takie, o których zwykle nie pamiętamy, to są 3 miliardy. Natomiast roczny koszt stażu to jest 1 400 000.
1: Czyli mamy tutaj takie jednoznaczne porównanie na liczbach. Jak na te propozycje ze swojej perspektywy patrzy profesor Rafał Krenke?
2: Perspektywa uczelni różnych w Polsce pewnie jest nieco odmienna, bo to, co rzeczywiście stało się w ostatnich latach, o czym mówił pan profesor, pan dyrektor, to są działania, które mają na celu jak najbardziej upraktycznić kształcenie i ogromny rozwój centrów symulacji medycznych dzięki pozyskanym środkom. W związku z tym studenci na pewno mogą być lepiej przygotowani do zawodu praktycznego, opuszczając nasze studia. Z tym, że pewnie są różnice między uczelniami, ponieważ te uczelnie, które mają mniejszą liczbę studentów, jest łatwiej zapewnić dostęp do takiej struktury, natomiast te uczelnie, które są uczelniami większymi, to pewnie jeszcze wymaga przygotowania i odpowiedniego dosprzętowienia, ale także zapewnienia odpowiedniej kadry. I teraz zgadzam się z tym, co powiedział pan dyrektor Klęcki, że w znacznym stopniu ta sytuacja się poprawiła. Ta zmiana, czy nie, tak jak pan redaktor mówił, o całkowitym zniesieniu stażu, tylko skrócenie z tego stażu do 6 miesięcy, jest rzeczywiście pewnym kompromisowym rozwiązaniem, które pozwala być może nawet absolwentom na taką większą mobilizację, że jeśli ten staż jest krótszy, to postaram się go wykorzystać jak najlepiej, nauczyć się tego, co może nie udało się praktycznie nauczyć podczas samych studiów. Jest jeszcze jeden taki aspekt pewnie ważny, no bo studenci na 6 roku choćby z kierunku lekarskiego, czy na 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego, oni mają mnóstwo zajęć praktycznych i staramy się w tę stronę działać, ale oni w tym momencie nie mają jeszcze prawa wykonywania zawodu. Więc oni tak naprawdę części procedur nie mogą wykonywać na pacjentach z pełną odpowiedzialnością. Więc pozostawienie tego stażu jest chyba dobrym rozwiązaniem, bo rzeczywiście pozwala im te elementy uzupełnić.
1: To trzymając się tego tematu dotyczącego właśnie stażu i długości trwania tego stażu lekarzy, jak na to ze swojej perspektywy i ze strony Uniwersytetu Medycznego w Lublinie patrzy pan profesor Wojciech Załuska?
3: Myślę, że nie tylko Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, panie redaktorze, ponieważ nasza konferencja, która odbyła się w murach znakomitej uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dotyczyła właśnie tego, co w tej sytuacji możemy zrobić i co chcemy zrobić. Ten proces, który zaczął się w ramach upraktycznienia 6 roku i niezwykłego rozwoju w tej części Europy, centrów symulacji,

sytuacji medycznej. Ja chciałem powiedzieć, że te centra to nie jest taka tylko czysta symulacja. Między innymi na mojej uczelni w Centrum Symulacji Medycznej pracuje 300 klinicystów, czyli lekarzy, którzy mają doświadczenie kliniczne i które tą wiedzę z zakresu organizacji i organizacji pracy i kontaktu z bardzo nowoczesną technologią

0: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i 5 kolegiów czy wydziałów lekarskich w ramach dużych uniwersytetów. To jest 100 tysięcy studentów w sumie. 100 tysięcy studentów, czyli cały czas niezwykłe dbanie o jakość nauczania. I tutaj musimy jasno sobie zdefiniować. Nie osiągnęliśmy doskonałości, jeśli chodzi o nauczanie praktyczne. Chcemy dalej w tym kierunku się rozwijać, wykorzystując i centra symulacji medycznej, i bazę jak najbardziej szeroko, szpitalną, nie tylko w naszych szpitalach uniwersyteckich, ale także w szpitalach zewnętrznych. Myślimy tutaj też o szpitalach powiatowych, bo to jest niezwykle ważne. I żeby jak najbardziej przygotować studentów i ten okres rozłożyć tak, żeby te pół roku, ja tutaj absolutnie jestem podobnego zdania jak pan rektor Rafał Krenke, że będziemy się starali symulować do większej aktywności w ciągu tego pół roku i być może postaramy się, żeby ten staż podyplomowy był bardziej efektywny. Czyli oczywiście tutaj elementami naszych były dyskusji było to, żeby to osiągnąć. Będziemy prosić jednostki budżetowe, nasze ministerstwo o wsparcie, bo i praca centrów symulacji medycznych, wprowadzenie nowych technologii, ale też jeszcze te elementy wprowadzenia, bo tu chcemy wprowadzić egzamin OSCE, czyli obiektywny egzamin kliniczny, który będzie nam gwarantował pewien próg monitorowania jakości nauczania na naszych uczelniach. To są pewne koszty, które dobrze obliczyliśmy, ale na pewno są nieporównywalne w tym obszarze budżetowym, o którym mówiliśmy. No, bo jeżeli całość kształcenia kosztuje kwota, która w porównaniu do kosztów stażu podyplomowego są takie dziwne, jeśli chodzi o proporcje, a przecież wiemy o tym, że istnieją i inne problemy. Między innymi na tym spotkaniu dostaliśmy informacje odnośnie sytuacji finansowej naszych szpitali klinicznych i na to też w sytuacji budżetowej państwa musimy zwrócić uwagę, jaki mamy potencjał i jak w sposób uczciwy należycie musimy go wykorzystać.
1: Kolejna kwestia to też zmiana w kontekście lekarskiego egzaminu końcowego. To samo w przypadku dentystów, to znaczy ma zniknąć baza pytań tych jawnych oraz ma zostać przywrócona obligatoryjna część ustna egzaminu specjalizacyjnego. Z czego wynikają te zmiany akurat a propos egzaminów, tych pytań, tej bazy, która do tej pory funkcjonowała, profesor Mariusz Klęcki?
2: No, egzamin ze znanych pytań trochę zaprzecza idei egzaminowania, bo jakby egzamin służy temu, żeby zweryfikować, czy egzaminowany posiadł jakąś wiedzę w konkretnym zakresie.
1: Ja pamiętam ze swoich studiów, czy to inżynierskich, czy magisterskich, kiedy zdawałem te egzaminy, to też była baza pytań i z tych pytań człowiek się przygotowywał, ale domyślam się, że przy zawodzie medycznym, być może jakimkolwiek innym, jest rzeczywiście to metoda być może kontrowersyjna albo zbyt ułatwiająca zdanie egzaminu.
2: No, ja powiem tak, kiedy studenci medycyny mówią, że studiują na bardzo ciężkich i wymagających studiach, które wymagają wielu godzin nauki, to na pewno nie chodzi im o to, że muszą dużo czasu spędzić na nauczeniu się 2000 pytań testowych, bo to zapewniam wszystkich państwa zabiera dużo, dużo mniej czasu. I nie o to w studiach medycznych chodzi, żeby nauczyć się. Medycyna się nie zawiera w 2000 pytań testowych. To jest myślę dla każdego praktykującego lekarza oczywiste. Ale LEK, czyli lekarski egzamin końcowy, on służy nie tylko zweryfikowaniu wiedzy lekarzy, ale przyszłych lekarzy, ale też służy do takiego postępowania kwalifikacyjnego przy naborze na specjalizację. I ponieważ te pytania są znane, to spowodowało, że od kilku lat mamy wyniki, bardzo spłaszczone wyniki. Właściwie wszyscy uzyskują bardzo podobne rezultaty na tym egzaminie. W związku z tym nie bardzo jest jak ich zróżnicować na tych powiedzmy lepszych i tych trochę słabszych przy tym postępowaniu kwalifikacyjnym. I to generuje dużo wtórnych problemów. I zresztą z tego powodu powrót do normalnego egzaminu, który nie jest oparty o znane pytania.

0: pytania, ale o pytania z dziedzin, które nie są tajemnicą, bo to trzeba podkreślić, że to nie chodzi o zaskoczenie zdających, o co ich będziemy pytać tak w ogóle. To jest postulowane przez środowisko młodych lekarzy i studentów, szczególnie tych lepszych. Więc tutaj myślę, że ta zmiana nie budzi jakichś specjalnych kontrowersji.
1: Czyli to jest zmiana na lepsze i nie budząca kontrowersji, ale ja się zastanawiam z perspektywy też pacjentów, czy możemy mieć jakieś wątpliwości w takim razie co do jakości kształcenia tych kadr medycznych, lekarskich, które mamy w tym momencie, skoro ta zmiana jednak jest potrzebna, żeby było lepiej. Profesor Rafał Kręka.
2: No z przykrością odpowiem, że możemy mieć wątpliwości, dlatego że w konferencji rektorów akademickich uczelni medycznych zrzeszonych jest 15 uczelni i ta organizacja ogromnie dba o jakość kształcenia, które jest prowadzone w uczelniach. Natomiast z kierunków lekarskich w Polsce w tej chwili mamy ponad 35, jak mi się wydaje, a może nawet
0: 39.
2: Jeszcze 39 nawet pan dyrektor dopowiada. I teraz wiem, jak to się odbywa kształcenie i jak się odbywa na przykład przygotowanie do tego lekarskiego egzaminu końcowego, do którego pytania są znane. W części uczelni duża część ostatniego roku studiów jest poświęcona na przygotowanie do odpowiedniej udzielenia odpowiedzi na pytania. Na tym nie polega nauczanie i kształcenie medycyny. Ja bym zdecydowanie, to o tym wspomniał już pan dyrektor, bym zdecydowanie wolał i taką jednak strategię my stosujemy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, że postępujemy znacznie ambitniej. To już zadaniem jest studenta rzeczywiście przygotowanie się do egzaminu, natomiast on ma nabyć odpowiednią wiedzę. A teraz jak zostanie sformułowane pytanie, jakiej odpowiedzi ma udzielić, to już jest zadanie studenta. Wydaje nam się, że to jest kierunek znacznie lepszy, aniżeli próba przygotowania się do odpowiedzi na 2000 pytań.
1: Profesor Wojciech Załuska.
3: Wyrażam tutaj też podobne poglądy ze względu na pewno, możemy to nazwać uczciwość, bo jeżeli wynik lekarskiego egzaminu państwowego jest podstawa do uzyskania możliwości specjalizacji, rezydencji, to musi on być obiektywny. I w momencie istnienia bazy dostępnej w 70% nie znam warunków takich na świecie. Egzamin licencyjny w USMLE w Stanach Zjednoczonych jeszcze bardziej rozbudowany, mając pewne doświadczenie i pracując tam kilka lat, obserwowałem pewne zjawiska, które bardzo pomogłoby w ocenie jakości nawet lekarzy po specjalizacji, bo te egzaminy są powtarzane potem, posadane cyklicznie. I jeżeli ten egzamin będzie, to tutaj co mówimy o spłaszczeniu, czyli uczciwej ocenie, no jest znacznie bardziej rzetelne. Bo rezydencja jest podstawą pierwszego bardzo ważnego etapu po stażu edukacji przyszłych specjalistów.
1: Mówiąc o rezydencji, panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale goni nas czas. Poruszmy jeszcze jedną zmianę, to znaczy to miejsce rezydenckie ma być przypisywane przez wojewodę konkretnym podmiotom i spośród nich lekarze będą wskazywać swoje preferencje, więc nie będzie takiego dowolnego wyboru miejsca odbycia rezydentury przez lekarza. Czy to dobra zmiana?
3: Dyskutujemy na ten temat, natomiast
1: chciałem
3: wspomnieć o tym, że to muszą być miejsca referencyjne. To nie jest to, że wszędzie będą możliwości, no bo te obawy co do lokalizacji miejsca swojej rezydencji, wydaje mi się, że są przesadzone, bo na pewno w dużych miastach tych miejsc jest więcej. Natomiast czasami, i to jest naszą praktyką, zdarza się tak, że my w niektórych naszych jednostkach mamy za dużo rezydentów.
1: Profesor Rafał Kręka, panie profesorze, czy a propos rezydencji, ma pan jakieś wątpliwości?
2: To zależy od punktu spojrzenia, na który patrzymy rzeczywiście. Jeśli do tej pory funkcjonujący system dawał dużą dowolność tego wyboru, no to ten rzeczywiście tę dowolność ogranicza. Ale z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia i zapewnienia opieki pacjentom, to też trudno nie zauważyć tego argumentu, o którym na naszym spotkaniu mówił pan dyrektor Klęcki, o tym, że chcąc zapewnić świadczenia medyczne na odpowiednim poziomie w szpitalach rejonowych, powiatowych, to muszą tam trafiać lekarze. To jest pewnie jeden z mechanizmów, który ma pomóc w tym.
1: To tutaj dopytajmy w takim razie pana profesora Mariusza Klęckiego, czemu to ma ostatecznie służyć? Jaki cel jest tych zmian w rezydencji?
0: Tak, zdecydowanie temu. To znaczy my postrzegamy kłopot z dystrybucji kadry lekarskiej pomiędzy poszczególnymi regionami

0: kraju, a także pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami medycyny, dziedzinami medycyny, jako jeden z zasadniczych problemów, jeśli chodzi o kadrę lekarską. Wcale nie cierpimy na jakiś ostry deficyt lekarzy. Cierpimy na deficyt specjalistów w niektórych dziedzinach, w niektórych regionach kraju. I to trochę wynika właśnie z konstrukcji systemu kształcenia, tak jak on obecnie działa. I chciałem przy tej okazji powiedzieć, że oczywistym absurdem jest zarzut, że chcemy wyprowadzić kształcenie specjalizacyjne z ośrodków akademickich na prowincję tak zwaną, bo to jest po prostu niemożliwe, nie tylko nieracjonalne i niepotrzebne, ale i też niemożliwe, bo podstawą jest kształcenia specjalizacyjnego jest akredytacja. Nie każdy szpital, nie każdy gabinet lekarski jest miejscem kształcenia specjalizacyjnego.
1: Mam wrażenie, że dopiero otworzyliśmy naszą debatę, a musimy tutaj postawić kropkę, bo czas nas dogonił. Profesor Mariusz Klęcki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, profesor Rafał Krękę, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i profesor Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodniczący konferencji rektorów akademickich uczelni medycznych. Byli naszymi gośćmi. Panowie, bardzo dziękuję za nasze spotkanie i panów komentarze w Polskim Radiu 24. Dobrego dnia życzę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.
3: Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polska nie będzie przyjmować migrantów z innych państw ani ponosić kosztów z tym związanych, informuje MSWiA. Pakt migracyjny w Unii Europejskiej już obowiązuje, a politycy są podzieleni w ocenie dokumentu. Adam Gomoła z Polski 2050 podkreśla, że nasz kraj jest zwolniony z niektórych zapisów.
1: Pokazuje to jasno, że sprzątamy te złe rzeczy, które PiS po sobie zostawił. Będziemy oczywiście aktywnie zabiegać o to, żeby Polacy nawet finansowo nie wspierali tych krajów południowych, które się mierzą z tą falą migracyjną, bo my mamy swój własny problem na naszej wschodniej flance i to reszta Europy po prostu powinna rozumieć.
0: Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że unijna polityka migracyjna nie rozwiązuje problemu.
2: Że w perspektywie 2-3 lat będziemy mieli do czynienia z tym samym problemem, że będą u nas tysiące, setki tysięcy migrantów. Konsekwencje takie jak w Belfaście, bo niestety z tym się wiążą bardzo konkretne zagrożenia. Dobrze państwo wiecie, co dzieje się w Hiszpanii, gdzie rząd Pedro Sancheza próbuje zalegalizować 500 tysięcy nielegalnych migrantów. To w perspektywie najbliższych lat czeka Polskę, jeżeli po prostu nie zerwiemy z tą chorą polityką migracyjną Unii Europejskiej.
0: Komisja Europejska przekonuje, że nowe regulacje pomogą krajom zmagającym się z napływem migrantów, usprawnią odsyłanie tych, którym azyl się nie należy, a także zapewnią ochronę granic. Pierwsza mogiła odkryta w Hucie Pieniackiej, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Od 4 dni w byłej polskiej wsi na Ukrainie trwają poszukiwania ofiar. W bezimiennych dołach może tam spoczywać nawet 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
3: Przypuszczalnie jest to mogiła zbiorowa, w której zostały pogrzebane osoby zamordowane podczas zbrodni w 1944 roku. Część z odnalezionych szczątków nosi ślady spalenia, co również potwierdza, że są to prawdopodobnie właśnie szczątki ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej.
0: Naukowcy będą dziś kontynuować pracę, aby odsłonić całą mogiłę i oszacować liczbę ofiar. Nowa funkcja dostępna w M-Obywatelu to e-doręczenia. Użytkownicy rządowej aplikacji będą mogli prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu, wyjaśnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Za pomocą jednego urządzenia, telefonu i aplikacji będzie można wysyłać i komunikować się z administracją. Będzie można wysyłać listy polecone, będzie można realizować zadania, które pozwalają na to, że szybko, skutecznie, bez papieru i bez

0: marnowania czasu. Załatwimy swoją sprawę urzędową.
1: Do tej pory za pomocą systemu e-doręczeń wysłano ponad 80 milionów listów poleconych. 25 lat dumy i buntu. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przejdzie dziś Parada Równości. Uczestnicy przemarszu zamanifestują poparcie dla równości, różnorodności i tolerancji, mówi Tomasz Bączkowski z Fundacji Parada Równości.
2: Ale parada to nie tylko zabawa, to jest również bunt przeciwko temu, że nie mamy równych praw w Parku Świętokrzyskim pod Pałacem Kultury. Od rana jest miasteczko równości, gdzie się wystawia ponad 60 różnych organizacji i instytucji, nie tylko organizacji LGBT-owych.
1: Jubileuszowa Parada Równości wyruszy sprzed Pałacu Kultury i Nauki o 14:00. Więcej połączeń, dodatkowe wagony i wydłużone kursy. 14 czerwca wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. Na mapę po 30 latach wróci Łomża. Będzie można dojechać z niej m.in. do Białegostoku, mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski.
3: W drugiej połowie 2026 roku ruch będzie prowadzony z Białegostoku do Łomży i z Łomży do Olsztyna. Ruch będzie realizowany przez pociągi Polregio i pociągi PKP Intercity. W pierwszym kwartale 2027 roku ruszą pociągi łączące bezpośrednio Łomżę z Warszawą.
1: W czasie wakacji spółka PKP Intercity będzie oferować 560 połączeń w ciągu doby, mówi Marta Ziemska z biura prasowego spółki.
4: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Będzie to druga para pendolino kursująca ze stolicy do Kołobrzegu.
1: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy opady deszczu od zachodu po centrum, na wschodzie zanikające burze, temperatura od 7-9 stopni na wschodzie Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 10-13 na pozostałym obszarze, a w dzień na termometrach przeważnie od 19 do 22 stopni.
5: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
6: Mateusz Sabat, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Witam pana bardzo serdecznie. Zacznijmy od kolejnego weta prezydenta Karola Nawrockiego. Dotyczy ustawy o kryptowalutach, co oznacza, że Polska tego rynku nie ureguluje. Strona rządowa zarzuca prezydentowi opóźnianie prac. Prezydent z kolei twierdzi, że jego poprawki nie zostały wzięte pod uwagę. Jak rozsupłać ten węzeł?
7: W tym temacie kumulują się dwie rzeczy, które są wokół Pałacu Prezydenckiego. Jedna rzecz to Karol Nawrocki ze względu na to, kto go popierał, jacy wyborcy go popierali w 2025 roku. Jest tutaj trochę zakładnikiem elektoratu Konfederacji, który jest najbardziej zainteresowany kryptowalutami, jednocześnie chyba najmniej chętny do tego, żeby je regulować. Nie widzą takiej potrzeby, uważają to za rodzaj wolnościowego rynku, który właśnie wymyka się tym regulacjom, które mają standardowe instytucje finansowe i uważają to za atut. Więc to jest jeden czynnik. Tutaj Karol Nawrocki na pewno musi pokazać temu elektoratowi, że jest też po ich stronie, że uwzględnia ich rację, że nie chce im zabrać tej wolności i różnych rzeczy, które się z tym wiążą. Drugi element to jest też taka tendencja prezydenta do tego, żeby brać sobie trochę więcej uprawnień. Składa te poprawki, składa te swoje projekty po wetach, no i oczekuje, że rząd będzie je uwzględniał. No ale jak wiemy, mamy przeciwne obozy polityczne, które ze sobą mocno rywalizują i ani prezydent nie zamierza odpuszczać, ani rząd nie zamierza.

0: dawać tych dodatkowych prerogatyw. Nie ma tutaj takiej ścieżki, żeby operacyjnie wypracowywać jakiś kompromis czy jakieś sensowne rozwiązania.
1: A propos wolności, wydaje mi się, że jest jednak dość fundamentalna różnica między wolnością a samowolą, ale zostawmy tę kwestię, wracając jeszcze do kryptowalut.
0: Mówiłem tylko o postrzeganiu tego przez elektorat Konfederacji, a niekoniecznie jakby jak ta sytuacja wygląda.
1: Więc mając na myśli ten elektorat, pozwalam sobie właśnie na uwagę, że chyba jednak pewna różnica między tymi sformułowaniami istnieje. Dobrze, żebyśmy sobie z niej zdawali sprawę. Ten spór trwa już od dłuższego czasu. Myśli pan, że chodzi faktycznie bardziej o to, żeby uregulować sytuację kryptowalut w Polsce, czy może o to, żeby nawzajem sobie zarzucać brak współpracy?
0: Myślę, że to drugie, czyli jednak ta polaryzacja wokół tego tematu jest korzystna dla obu stron, dlatego że no to nie jest też jakiś bardzo mainstreamowy temat. To nie jest jakaś bardzo istotna część rynku finansowego i oczywiście te rzeczy, które się dzieją niewłaściwe na tym rynku, powinny być uregulowane. Natomiast sytuacja jest taka, że no nie jest to też tak ważny problem, żeby którakolwiek ze stron traciła na tym, że on nie jest uregulowany. Dla większości takich zwykłych użytkowników, którzy nie korzystali nigdy z kryptowalut, nie zarabiają na tym i tak dalej, no to tutaj taka narracja, że tam są jakieś problemy, że są potencjalne oszustwa, że politycy PiS byli z tym związani, no to jest wystarczające jakby wyjaśnienie tego problemu. Z drugiej strony, no tak jak mówiłem, prezydent jest w jakiejś części zakładnikiem tego wolnościowego, w cudzysłowie, elektoratu, który ma tutaj inne spojrzenie na to. No i przeciąganie tej sprawy jest korzystne, tak? No bo ten ich postulat, żeby nie było dodatkowych regulacji, no jakby w praktyce znajduje zastosowanie, bo po prostu ustawy nie ma.
1: Do prezydenckiego weta odniósł się między innymi Donald Tusk. Premier stwierdził, cytuję, jest w to chyba, chodzi o prezydenta, bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Koniec cytatu. Czy insynuacje stały się stałym elementem polskiej polityki?
0: To jest chyba ta część tej narracji koalicji rządzącej na temat rynku kryptowalut. Wiemy, że były pewne związki niektórych podmiotów z prawą sceną strony politycznej. Pojawiły się też kontrowersje na przykład wokół PKOL-u, gdzie jeden ze sponsorów upadł, zniknął i nie wypłacił naszym mistrzom należnych nagród. Więc to jest wpisywanie się w tą narrację. Czy Karol Nawrocki bezpośrednio się zajmował kryptowalutami? No pewnie nie, tak? W sensie nie było takich informacji. Natomiast jako reprezentant tego obozu jest tutaj w tej narracji wpisywany w te wszystkie sprawy, które są negatywne na temat tego rynku.
1: No tak, tylko zastanawiam się, czy tego rodzaju język przybliża nas jakoś do rozwiązania problemu, czy może być kwestią presji politycznej, czy po prostu to już stało się odruchem, że właściwie obie strony sporu politycznego koncentrują się na epitetach, a niekoniecznie na sednie istocie sprawy.
0: No niestety debata w internecie i szerzej debata publiczna zmierza w tym kierunku. Może nie zawsze w ważnych sprawach, bo też jakby trzeba rozgraniczać, jeśli na przykład Polacy w jakimś temacie mają silne przekonanie, że powinno być coś rozwiązane, czy jest jakiś problem, który elektryzuje całe społeczeństwo, to politycy pewnie w mniejszym stopniu sobie pozwolą na takie wycieczki, ale tak jak mówiłem, ten temat kryptowalut jest dość niszowy, dotyczy dość małego segmentu rynku finansowego, a jest wdzięczny dla obu stron, żeby pokazywać, że reprezentują swoje elektoraty, swoje racje.
1: Elektryzuje społeczeństwo na pewno kwestia relacji polsko-ukraińskich, szczególnie w ostatnich dniach, po tym jak prezydent Zełenski uhonorował jedną z formacji armii ukraińskiej mianem bohaterów UPA. Myśli pan, że przed wyjazdem prezydenta Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa poznamy decyzję w sprawie ewentualnego odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego?
0: Wydaje mi się, że nie. Tutaj ta sprawa wydaje mi się, że będzie przeciągana, ale nie mam tutaj pełnej informacji. Natomiast ona tak rezonuje.

0: Przyjmuję też z tego powodu, że trochę w naszej debacie politycznej niektórzy operują pewnymi fałszywymi założeniami. No bo jakby prezydent Zełenski nie ubiega się o przychylność Polaków i tego, czy my będziemy jego konkretne ruchy dobrze oceniać, czy nie, tylko jest politykiem ukraińskim i jakby zabiega przede wszystkim, tak jak każdy polityk w każdym kraju, zabiega przede wszystkim o popularność wśród swoich wyborców. Druga sprawa, jeśli chodzi o ten wątek, no to też kto walczy w wojnie, tak? No bo mamy sytuację wojenną, Ukraina walczy w imieniu trochę całej Europy, bo pewnie byłaby wojna w innym miejscu, gdyby Ukraina szybciej padła i Rosja na przykład przesunęłaby się w kierunku polskiej granicy. I jeśli chodzi o żołnierzy, to bardzo często są to osoby motywowane patriotycznie czy wręcz nacjonalistycznie. No i nie jest to dziwne, że w takich środowiskach też pojawiają się tego rodzaju bohaterowie. Więc trochę wydaje mi się, uwzględniając całą wrażliwość tego tematu Wołynia i tego, jak te relacje polsko-ukraińskie wokół tego tematu wyglądały, no to jednak trochę brakuje tutaj zachowania skali. W sensie oni tam dalej walczą. Nie mamy dzięki temu wojny na przykład w rejonie państw bałtyckich czy w jakichś rejonach Polski, bo ta wojna jest toczona w Ukrainie. Ukraina daje odpór Rosji. Z drugiej strony właśnie jeśli chodzi o prezydenta Zełenskiego, no on też musi myśleć o swojej pozycji. No i nie oczekujmy, że będzie robił gesty, które się spodobają Polakom, Amerykanom, Japończykom, komukolwiek. W sytuacji, kiedy przede wszystkim musi zabezpieczyć swoją pozycję, która też, przypomnę, słabnie, bo jest tam duża afera korupcyjna. Ludzie są zmęczeni tą wojną. No, politycy się też zużywają na takich stanowiskach i ta wojna na pewno też na jego popularność, ale też siłę sprawczą na pewno na tym się odbiła.
1: Ale czy ta decyzja jakoś na jego postrzeganie wpłynie w samej Ukrainie? Nie jestem przekonany.
0: Wydaje mi się, że ten gest, jeśli by nawet został dokonany, chociaż tu wiele autorytetów, wielu ekspertów jednak mówiła, że to jest zbyt radykalny gest, że wielu, na przykład pan Mussolini jest przywoływany jako taki przykład z przeszłości, który też był w jakichś specyficznych okolicznościach odznaczony tym samym odznaczeniem, no, że to jest za dużo, że to jest za daleko. Natomiast i z drugiej strony to jest tak, że to się na Ukrainie wydaje mi się nie odbije jakimś szerokim echem. W sensie to nie jest rzecz, którą cokolwiek ugramy jako kraj, jako dyplomacja, jako naród.
1: Zwlekając czy też odsuwając decyzję, prezydent Nawrocki daje czas stronie ukraińskiej, żeby przygotowała jakiś gest, który mógłby trochę uspokoić nastroje w Polsce, czy może raczej stał się zakładnikiem swoich własnych zapowiedzi, że będzie wnioskował o odebranie Zełenskiemu orderu. I teraz okazuje się, że po chłodnej kalkulacji być może te słowa były przedwczesne, zbyt emocjonalne, niepotrzebne.
0: No tak jak mówię, nie mam szerokiej wiedzy o kulisach tej sprawy, ale wydaje mi się, jak znam praktykę funkcjonowania polskiej administracji, to wydaje mi się, że tego typu zapowiedź, która była trochę za wcześnie, trochę za mocno i trochę na wyrost, jak wszyscy eksperci mówią. No podejrzewam, że w kuluarach gdzieś toczą się jednak takie dyskusje i właśnie poszukiwanie jakiegoś wyjścia, które pozwoli zachować twarz też prezydentowi, a jednocześnie no, dostać coś, co byłoby jakimś rodzajem symbolu. No i pamiętajmy, że jakby odebranie tego odznaczenia no też wymaga współpracy z premierem, tak? I tutaj zawsze można próbować i ta zagrywka w ogóle tak wyglądała, że chodziło też o to, żeby do ogródka premiera wrzucić taki kamyczek.
1: Przydałoby się jakieś wyjście z tej sytuacji, ale przydałoby się też

0: wyciągnięcie wniosków na przyszłość, żeby jakoś być może z mniejszym dodatkiem emocji kształtować relacje polsko-ukraińskie i nie tylko zresztą. Mateusz Sabat, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Pan Piotr Gonciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Co się będzie działo z nowym KRS pod nowym przewodnictwem? Na ile rzeczywiście to może zmienić polski wymiar sprawiedliwości?
4: Po pierwsze, mamy wreszcie Krajową Radę Sądownictwa, a nie żaden neo-KRS i nie jakąś atrapę polityczną. Mieliśmy przybudówkę polityczną jednego środowiska politycznego. Mieliśmy tak naprawdę strażników interesu partyjnego pana Ziobry, a nie interesu publicznego. Więc odzyskuje rangę, autorytet i zacznie pracować. Zacznie robić to, do czego jest powołana Krajowa Rada Sądownictwa. Mhm. Uczciwe konkursy. Stanie na straży niezawisłości sędziowskiej.
3: No ale przecież jeżeli chodzi o KRS, to można powiedzieć, że wiele się zmieniło, a jednocześnie niewiele się zmieniło, bo przecież przepisy pozostały dokładnie te same.
4: To zawdzięczałem panu prezydentowi, który uniemożliwił wejście w życie dobrego prawa, ale proszę zauważyć, 13 sędziów z 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, to są osoby wybrane przez środowisko sędziowskie. Za każdym stoi przynajmniej 3000 głosów sędziów. To nie są przedstawiciele tej czy innej partii. To pan Piebiak i ten drugi pan z jego stowarzyszenia są przedstawicielami tak naprawdę określonej siły politycznej, bo za nimi nie stoi żadne poparcie środowiska sędziowskiego tak naprawdę.
3: Jak te prace będą wyglądały? No bo oczywiście cały czas pojawia się pytanie, jak będzie układać się ta współpraca z prezydentem, bo wcześniej czy później będzie do niej dochodzić.
4: Znaczy, my wszyscy obywatele oczekujemy, że będą przeprowadzane uczciwe konkursy, gdzie będzie oceniany poziom merytoryczny sędziego, tego, który ma awansować do sądu wyższego rzędu, ale także jego etyka, tak, jego postawa moralna, czy po prostu czy jest nieskazitelny charakter, czy może awansować. Konkursy będą uczciwe, nie według kryteriów towarzyskich, rodzinnych, znajomości czy kryteriów politycznych, bo tak właśnie było w ostatnich latach. A od prezydenta oczekujemy chyba wszyscy tego, co należy do prezydenta. No, powinien honorować, bo rolą prezydenta nie jest ocena merytoryczna kandydata, tylko no, wręczanie nominacji, uhonorowanie tego, uszanowanie tej procedury, którą przeprowadziła Krajowa Rada Sądownictwa.
3: Konkursy to jest rzeczywiście to, czym w pierwszej kolejności KRS musi się zająć, no bo mówi się o tym, że być może w tej chwili, jeżeli chodzi o obsadę w polskich sądach, jeżeli chodzi o wakaty w polskich sądach, to padają takie liczby od 900 nawet do 1000 wakatów, które trzeba pilnie uzupełnić.
4: Konkursy jak najbardziej, bo oczywiście kadry są zasilane młodymi prawnikami, czyli mam na myśli asesorów, ale no sądy, takie sądy jak sądy okręgowe, apelacyjne nie mogą jakby opierać swojej pracy na takim wzmocnieniu, tylko na delegacjach. Tam muszą też sędziowie doświadczeni, dobrzy sędziowie powinni tam po prostu awansować. Jest też kwestia podejścia do tych uchwał, które były w przeszłości podjęte. Z tym się też będzie musiała zmierzyć Krajowa Rada Sądownictwa. I wreszcie też jest kwestia no, jakiegoś też stania na straży niezależności sądów, ale także na stania na straży etyki sędziowskiej, czyli tak naprawdę no, głos Krajowej Rady Sądownictwa będzie musiał mieć także znaczenie w sprawach dyscyplinarnych. Tylko nie za ściganie sędziów za poglądy, tylko tam, gdzie trzeba naprawdę wyciągnąć konsekwencje wobec nagannych, karygodnych zachowań sędziowskich.
3: A to będzie możliwe?
4: Sytuacja jest trudna, bo mamy tak naprawdę zniszczony Sąd Najwyższy. Pan Kapiński udaje, że nie wie, o co chodzi. Mówię pan Kapiński, czyli pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Przez dewastację Sądu Najwyższego, przez to, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie pracuje i w ogóle nie jest sądem, to system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów stoi w miejscu. Ja przypomnę, nie podam nazwiska, ale jest ono powszechnie znane. Pewien pan, sędzia sądu rejonowego z Warszawy, z poważnym podejrzeniem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, po zawieszeniu wrócił do pracy. Przecież to jest policzek dla wszystkich obywateli. To jest coś niesłychanego, że osoba z takim uzasadnionym podejrzeniem popełnienia takiego czynu zabronionego pracuje i wydaje wyrokiem Rzeczypospolitej Polskiej, bo system jest niewydolny.
3: To jest tylko wina systemu?
4: To jest wina tych, którzy go niszczyli. To jest wina polityków, którzy go niszczyli i wina sędziów i prawników, którzy przyłożyli do tego rękę. To jest wina osób, które nie wiadomo co uprawiają w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, bawią się w sąd, w którym sądem nie są ci państwo. Dramatem jest to, że mamy 2/3, ja to powtórzę, w tym radiu mówiłem u państwa, trzeba powiedzieć jeszcze raz. Sąd Najwyższy jest zawłaszczony w 2/3 przez karierowiczów i uzurpatorów, którzy nie mają prawa orzekać. Trzeba też to przypomnieć, no, pan Kapiński dla ludzi, którzy poczyniają trzeźwo i uczciwie.

0: sprawy, no nie może być uważany za pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Może być uważany za osobę, która kieruje Sądem Najwyższym, no bo no, warunkiem, żeby być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego jest to, że trzeba być prawidłowo powołanym sędzią tego sądu, którym pan Kapiński nigdy nie został.
1: Na ile nowy KRS tak naprawdę zanim zajmie się kwestią chociażby właśnie wspomnianych konkursów, no, będzie się musiał w jakiejś mierze też zająć sam sobą, no bo takich tematów jest co najmniej kilka. To jest na przykład kwestia wniosków kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego. Takie wnioski przecież z KRS-u wychodziły. Kilka z takich wniosków wciąż jeszcze czeka na rozpatrzenie.
0: No myślę, że oczywiście, że KRS musi dokonać przeglądu tego i tam, gdzie te wnioski nie miały żadnej racji bytu, była to czysta polityka, no bo tak naprawdę KRS pod przewodnictwem pani Pawełczyk-Wojcki reprezentował, był jakimś takim partnerem jednej opcji politycznej. Trzeba dokonać tego przeglądu. Myślę, że KRS wycofa się te wnioski, które nie zasługują na ich rozpoznanie. Chciałbym też zwrócić uwagę, bo to musi mocno wybrzmieć, że przecież są podjęte bardzo ważne pierwsze uchwały. Krajowa Rada Sądownictwa dziękuje obywatelom, także mediom, prawnikom, tym, którzy bronili praworządności. Tamten to podziękowanie dla obywateli wybrzmiało bardzo wyraźnie, on jest bardzo ważne. Jest też taka uchwała programowa, która mówi o tym, jak należy przywrócić autorytet wymiaru sprawiedliwości samej Krajowej Rady Sądownictwa. I gdzie jest także mowa o zakotwiczeniu Polski w Unii Europejskiej, o tym, że jesteśmy częścią tej wspólnoty prawa, że polscy sędziowie są od 20 lat także sędziami europejskimi. To jest bardzo ważne, takie podkreślenie tego, jak ważna jest obecność Polski w Unii Europejskiej.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo mówiliśmy o konkursach, mówiliśmy o tych wakatach, ale pojawił się taki pomysł, że być może KRS w tym już nowym składzie powinien się również zająć na przykład kwestią odwoływania uchwały do prezydenta w sprawie niektórych nominacji sędziowskich. Może chodzić o tak zwanych neosędziów, ale o konkretne nazwiska, bo tylko w takiej sytuacji rzeczywiście Krajowa Rada Sądownictwa miałaby uprawnienia do tego, żeby taki ruch przeprowadzić.
0: Myślę, że jest to rzecz, na którą trzeba się pochylić. Ciągle są jeszcze niewręczone nominacje, które no, są niektóre po prostu skandaliczne, bo awansowano osoby skompromitowane, nad którymi ciążą poważne zarzuty. I myślę, że z pewnością Krajowa Rada Sądownictwa się na tym pochyli i rozważy, czy może tutaj coś zrobić, czy może uchylić te uchwały. Bo musimy bardzo jasno sobie powiedzieć, że bardzo dużo tych uchwał, konkursów, nie wszystkie, ale bardzo duża część w przeszłości, to nie były kryteria merytoryczne. To była czysta polityka, ideologia, znajomości i układy. To były skandaliczne awanse.
1: No ale tu z kolei pojawia się kolejne pytanie. Przepraszam, że tak wrzucam takie wątki dość nieoczywiste, no, co do których nie można powiedzieć tak lub nie. Bo tu z kolei pojawia się taka obawa, że te nominacje wręczał prezydent. No i teraz pytanie, czy bez udziału prezydenta taką nominację można cofnąć?
0: No to jest trudne pytanie. Nie ma tutaj prostej odpowiedzi.
1: Znaczy rzeczywistość nas ewidentnie, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, w ostatnich latach mocno zaskakuje.
0: Mocno zaskakuje, ale na pewno Krajowa Rada Sądownictwa musi coś tutaj zrobić, dać wyraz i ocenić jednoznacznie to, co w przeszłości dokonywał tak zwany neo-KRS. Oczywiście całkowita naprawa wymiaru sprawiedliwości, czyli no wyjście z tego bałaganu, z tego chaosu, z tego ogromu wadliwych nominacji, no wymaga ustawy, wymaga współdziałania wszystkich organów państwa, także prezydenta. Bardzo źle się stało, że pan prezydent reprezentuje takie stanowisko, że nie chce współdziałać tutaj z innymi władzami w tej poważnej misji naprawy wymiaru sprawiedliwości.
1: Ale być może jest jakieś takie bardzo delikatne światełko, bo mamy chociażby decyzję ministra dotycząca ustawy o kuratorach sądowych. Za podpisanie tej ustawy dziękował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To jest ważna ustawa, ona rzeczywiście w znaczący sposób, albo inaczej, w widoczny sposób dla przeciętnego obywatela może coś zmienić?
0: Znaczy powiem tak, ja nie jestem ekspertem w zakresie tej ustawy, ale kuratorzy sądowi to jest taki często niedoceniany element. Wzmocnienie ich pozycji, należyte uregulowanie ich statusowego jest bardzo ważne, bo kurator pełni bardzo taką czasami niewidoczną, ale niewdzięczną rolę. Przecież to jest kurator przy kontaktach rodzica z dziećmi problematycznych, także przy dramatycznych sytuacjach typu odbieranie dziecka. To jest kurator przy probacji, przy kontrolowaniu osoby, która jest wcześniej zwolniona z więzienia, czy ma karę w zawieszeniu, więc kurator jest takim ważnym elementem wspomagającym wymiar sprawiedliwości i należyte uregulowanie statusu tych osób, wzmocnienie ich pozycji jest bardzo ważne.
1: No i na szczęście, być może to jest dowód na to, że na szczęście zdarzają się jeszcze w wymiarze sprawiedliwości tematy, które jakoś udaje się chronić przed polityką. No to teraz temat, który

0: bez wątpienia jest bardzo polityczny. Trybunał Konstytucyjny, sam pan już wspomniał, że to jest być może największe wyzwanie, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału. Przypomnijmy, że został zgłoszony wspólnie przez Koalicję Obywatelską, PSL, Trzecią Drogę, Lewicę i Centrum. Odrzucona została kandydatura zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i chciałby się zapytać, co dalej? Bo dziś to wcale nie jest takie oczywiste.
1: Zacznijmy od tego, że Sejm wybrał świetnego konstytucjonalistę, przedstawiciela nauki prawa, nie polityka. To jest bardzo ważne. To nie jest tak, to jest ktoś zupełnie inny niż pan Święczkowski, prawda? Po prostu wybrano wybitnego przedstawiciela nauki prawa. To raz, dwa. No powinno się zdarzyć tak, jak przewiduje konstytucja i jak przewidują ustawy. No to akurat ustawa przewiduje to odebranie ślubowania. To jest obowiązek prezydenta. Prezydent nie ma prawa selekcjonowania i mówienia, że nie, no ten kandydat mi się nie podoba. Jakbyście wybrali innego, to bym odebrał ślubowanie. Źle by się bardzo stało, gdyby pan prezydent ponowił swoją postawę i zwlekał, czy wręcz odmawiał odebrania ślubowania od nowo wybranego sędziego.
0: Takie ryzyko istnieje, no bo jeżeli chodzi o tych sędziów, od których nie odebrano ślubowania, to tu argumentem prezydenta było to, że oni nie byli wybierani w tym czasie, kiedy rzeczywiście pojawiały się wakaty.
1: No ale to akurat ci sędziowie na to wpływu nie mieli. To są takie zarzuty, które można stawiać na zasadzie pewnego przyciągania liny politycznej. Można stawiać zarzuty do koalicji i tak dalej. Natomiast konstytucja mówi jasno, Sejm wybiera. No, akt się dokonał. My możemy krytykować, że może to była jakaś taktyka polityczna, że zwlekano z tym. Ale wybór się dokonał i pan prezydent nie miał prawa tego zrobić. Na pytanie, co zrobi prezydent, to jest pytanie polityczne. Ja się nie chcę kusić o odpowiedź. Oczywiście jest jakieś ryzyko, że zrobi to samo, co zrobił, ale trzeba powtórzyć jeszcze raz, od strony prawnej prezydent nie jest od oceny kandydata. To Sejm dokonuje oceny kandydata i go wybiera. Prezydent ma odebrać tylko większość, bo nie ma prawa oceniać merytorycznie kandydata, czy on mu pasuje, czy nie pasuje.
0: No to jeszcze jedna kwestia. Jeżeli okaże się, że tym razem prezydent odbierze ślubowanie, to czy ten nowy członek Trybunału Konstytucyjnego, on zmieni jakoś układ sił w Trybunale? To by to będzie miało jakieś realne przełożenie?
1: Trybunał liczy... Trybunał składa się z 15 sędziów. W tej chwili mamy już 7 sędziów, no, o których nie możemy mówić, że są apolityczni. Że są polityczni, prawda? Mamy 7 sędziów świetnych prawników. Tam zostaje 8, z czego 3 to są dublerzy. Jeżeli jeszcze po wakacjach będzie wybrany jeszcze jeden sędzia, to będzie już 8-7, licząc z dublerami. Czyli można powiedzieć, że będzie taka większość apolityczna i demokratyczna. To na pewno zmieni sytuację, bo dojdzie do tego, że pan Święczkowski no, będzie jakoś ograniczony, w tym przestanie traktować ten trybunał jako prywatny folwark. Jego wszechwładza będzie jakoś ograniczona. Poza tym pamiętajmy ciągle, że jest jednak wniosek o uchylenie immunitetu panu Święczkowskiemu, ten immunitet może uchylić tylko i wyłącznie Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ale to jeszcze jedna kwestia. Nawet jeżeli ten układ sił się zmieni, mówię oczywiście o liczbach, to na ile jednak kwestią decydującą będą decyzje prezesa Trybunału Konstytucyjnego i to, kogo będzie wyznaczał, do czego będzie wyznaczał, jakie składy będzie wybierać do poszczególnych...
1: Oczywiście w zakresie składów jego władza jest olbrzymia, to on tutaj decyduje. Ale proszę pamiętać, że też są pewne kwestie, w których decyduje Trybunał w pełnym składzie 15-osobowym. I jednak to, jak tych sędziów 8 będzie apolitycznych, nieuwikłanych w te polityczne związki z obecną opozycją, to zmieni to układ. No po drugie jednak o pewnych rzeczach nas decyduje też Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego, więc myślę, że to dużo zmieni w Trybunale Konstytucyjnym. No bo sytuacja jest tragiczna. No. Sytuacja jest tragiczna. Pamiętajmy, musimy ciągle o tym pamiętać. No. No, traktowanie pana Święczkowskiego jak apolitycznego sędziego, który jest niezawisły, no to jest po prostu jest śmieszne. No, to jest człowiek, to jest zastępca Ziobry. To jest człowiek, który całą swoją karierę polityczną i prawną przebył na, można powiedzieć, na plecach Ziobry z jego poparciem. Więc to do niedawna był czynny polityk. Więc mówienie, że to jest jakiś niezawisły sędzia, no to jest jakieś skrajne nieporozumienie. No i ten człowiek no, nie realizuje misji publicznej w Trybunale Konstytucyjnym, tylko misję czysto partyjną. No, daje temu wyraz.
0: To zobaczymy w takim razie, jak będzie się układać ta historia i czy rzeczywiście od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego to ślubowanie zostanie odebrane, czy też nie. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości i przepisy, no to w ostatnim czasie okazuje się, że przepisy nie nadążają za tą polityczną rzeczywistością. No to w takim razie jeszcze jeden temat. 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych, między innymi w Siedlcach,

0: Chodzi o wybory prezydenckie z roku 2025. Usłyszały prokuratorskie zarzuty. Dotyczą one, i to chyba jest dosyć ważna informacja, nieumyślnego niedopełnienia obowiązków. Pamiętam, że po tych wyborach prezydenckich nie brakowało głosów, nie brakowało różnego rodzaju ruchów, nacisków, protestów domagających się ponownego przeliczenia tych głosów. No, były nawet takie postulaty mówiące o tym, że te wybory powinny być unieważnione. No, wiemy, że spora część tych zarzutów to była jednak publicystyka, ale tu mamy dowód na to, że jednak do pewnych nieprawidłowości dochodziło.
1: No tak, ja zwróćmy uwagę, że tu chodzi o nieumyślny zarzut, brak takiej rzetelności, może jakieś takie nie zbyt lekkie traktowanie tych obowiązków. Ja myślę, że te zarzuty, jak to będzie sprawa, zakończyć to aktem oskarżenia wyrokiem, to powinno być takie memento i nauka dla nas wszystkich obywateli, ale także dla polityków. Nauka jaka, że pójście do komisji wyborczej na jakiekolwiek wybory, to nie jest tylko kwestia uczestniczenia w czymś ważnym i zarobienia jakichś pieniędzy na diety, tylko to jest bardzo poważny obowiązek obywatelski. Ja przyjmuję na siebie odpowiedzialność, obywatele mi ufają, ja muszę zrobić wszystko, zrobić rzetelnie, policzyć. To jest bardzo ważne. I to jest taki też, wydaje mi się, lekcja dla polityków, bo nie chodzi tylko o to, że swoich ludzi, przedstawicieli posyłamy do komisji wyborczych. To jest uprawnienie komitetów wyborczych. Ale przecież każda opcja polityczna wśród swoich zwolenników, członków, no ma osoby, które się mniej lub bardziej nadają. Nie każdy ma kwalifikacji do tego, żeby wytrzymać, pracować całą noc, żeby pracować w stresie, żeby mieć takie kwalifikacje, powiedziałbym, czysto świetnym być organizatorem, świetnym matematykiem, doskonale liczyć. No, są osoby, które może i są uczciwe, ale nie mają kwalifikacji takich czysto charakterologicznych, merytorycznych, żeby temu sprostać. Tam muszą być osoby naprawdę, które nadają się do takiej komisji, a osoby, które tam idą, muszą mieć świadomość, że to jest poważny obowiązek prawny i obywatelski i tu się nie można pomylić. No niestety za to trzeba ponosić konsekwencje.
0: No to dodajmy jeszcze, że prokuratura ze względu na dobre postępowanie i konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa na razie nie ujawnia szczegółowych danych, nie ujawnia szczegółów dotyczących lokalizacji komisji, których te nieprawidłowości dotyczą. Nie informuje również o treści składanych wyjaśnień. My rzeczywiście zbyt lekko podchodzimy do takich obowiązków?
1: No, te błędy w liczeniu głosów na to pokazują to bardzo wyraźnie. Poza tym to takie sytuacje, gdy źle policzono głosy, nawet jeżeli jak tu widzimy, że one tak naprawdę nie miałyby wpływu na wynik wyborczy, ale to osłabia zaufanie do całego procesu wyborczego.
0: Bo rzuca trochę cień na
1: tak,
0: ten
1: tak, bo gdzieś
0: proces.
1: Obywatele się to zastanawiać, że skoro pomyłka była w 20 komisjach, a to może jeszcze w 100 innych też.
0: Tak, też
1: było. Także to osłabia jakby takie zaufanie do demokracji, do prawidłowości procesu wyborczego. Dlatego takie uchybienia są bardzo ważne. Tak? Oczywiście nie chodzi o to, żeby te osoby ponosiły jakąś surową karę, żeby je piętnować, no ale zmierzyć się z odpowiedzialnością prawną, w jakiś sposób zmuszą. Oczywiście tu ostateczna ocena będzie należała do sądu, bo wcale nie jest tak, że każda taka sprawa, która z aktem oskarżenia będzie, że skończy się skazaniem, bo sądy mogą tutaj oceniać sprawę, będą badać wszystkie aspekty i niezawiśle orzekną w tych sprawach. Mhm.
0: Czy ta klasyfikacja, czyli nieumyślne niedopełnienie obowiązków, pana zdaniem zamyka dyskusję, zamyka te podejrzenia dotyczące tego, że no, być może to nie było wcale nieumyślne? No bo znów, spoglądając na to, co działo się po samych wyborach, to po obu stronach, no, nie brakowało takich komentarzy. Ja wiem, że to jest spiskowa teoria dziejów, ale no, czy to jest być może sposób na to, żeby tego typu głosy jakoś uciąć?
1: Uważam, że zarzut umyślnego sfałszowania wyniku wyborów jest bardzo poważnym zarzutem. Nie można go lekko stawiać. Poza tym tak naprawdę to jest bardzo trudne, bo jednak pamiętajmy, ta komisja jest wieloosobowa. W tej komisji są osoby naprawdę o różnych poglądach, o różnych orientacjach. Więc to tak trochę musiałyby chyba ze sobą jakoś współdziałać, co jakby jest zupełnie bez sensu, bo niejako nawzajem sobie patrzą na ręce.
0: No, teoretycznie więc tak powinno być.
1: Nie mamy racjonalnych podstaw, żeby uważać, że doszło do intencjonalnego sfałszowania wyborów. Oczywiście chyba, że coś innego wyjdzie. No, prokurator nas poinformuje, że ze śledztwa wyjdzie, że jakieś tam osoby dopuściły się tego, ale na chwilę obecną przecież takich informacji nie mamy. No, nierzetelność i błędne policzenie to jest coś zupełnie innego niż intencjonalne sfałszowanie.
0: Czy to jest jakiś powód, żeby powrócić do dyskusji na temat, no być może trochę innego zabezpieczania samego przebiegu wyborów, tego na przykład, w jakie instrumenty mogłyby być wyposażone komisje? Pamiętam chociażby kwestię kamerek, tak? To był dosyć głośny temat.
1: Można to rozważać, bo to na pewno byłoby w interesie publicznym, żeby to jakoś tak, nie wiem, w jakiś sposób dało obywatelom jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, prawda? To z całą pewnością można tutaj rozważać jakieś wzmocnienie tych gwarancji rzetelności tego procesu.
0: Pan Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich.

0: Ad Iustitia. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: IF-35 nadal będą bohaterami naszej rozmowy. Już teraz pan Michał Fischer, major rezerwy, były pilot wojskowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Gdy pan słyszy te wszystkie ochy i achy, te wszystkie głosy mówiące o tym, jak wiele ten samolot zmieni, jeżeli chodzi o możliwości polskiej armii, to są prawdziwe słowa? To nie są słowa na wyrost?
3: Tak, oczywiście, że tak, ale... Musimy również zadbać o to, żeby po pierwsze były one właściwie wykorzystane, po drugie cała reszta armii musi się w sumie do nich dostosować w tym sensie, że jeżeli tego nie zrobi, to nie będzie czerpać korzyści, jakie dają nam te samoloty, czyli nie będzie dostawać informacji, nie będzie mogła współpracować z nimi w taki sposób, jakby mogła, jeżeli oczywiście tego nie zrobimy. Także tu czeka nas jeszcze bardzo wiele pracy, poza lotnictwem po prostu, w różnych rodzajach wojsk. Tak, żeby można było informacje, które ten samolot dostarcza, pompować do systemu wymiany informacji w wojskach lądowych.
0: Ale to panie majorze, to jeżeli możemy na chwilę właśnie przy tym wątku pozostać, bo na ile w takim razie, myśląc w ogóle o nowoczesnej broni, o nowoczesnych samolotach takich jak F-35, o najnowszych samolotach takich jak F-35, my w ogóle musimy zmienić nasz sposób myślenia o tym, czym jest dziś samolot bojowy. No bo samolot bojowy, wiadomo, jest od tego, żeby walczyć. A pan mówi o zupełnie innych aspektach jego wykorzystania.
3: Tak, ale to wszystko składa się na walkę, dlatego że skuteczną walkę prowadzi się wtedy, kiedy ma się pełen obraz informacji sytuacji taktycznej. Spróbujmy to porównać do czegoś takiego. Wszyscy chyba znają grę w okręty, prawda? Że mówi się tam B3, pudło albo trafione i tak dalej. To tak wyglądała mniej więcej wojna do tej pory, prawie że. Jakieś fragmenty sytuacji i tak dalej znaliśmy, resztę się zgadywało, tu się szukało, tam się szukało, zakładało się pewne rzeczy, których się nie wiedziało i tak dalej. Natomiast jeżeli współczesne wojska są w stanie budować pełne obrazy sytuacji, to jest tak, jakbyśmy grali w te okręty, ale widzieli planszę przeciwnika. I co strzał, to trafienie. No, łatwo się domyślić, która strona wygra w takim konflikcie. Dlatego właśnie tworzenie tego pola informacyjnego jest niezwykle istotne w ogóle dla prowadzenia walki.
0: Ale to muszę w takim razie jeszcze o to też dopytać, bo nawet w tym materiale i w tych opiniach, które cytowała Agnieszka Drążkiewicz tuż przed naszą rozmową, tam się pojawił taki argument, że ten samolot jest czymś, czego na przykład druga strona, czyli myślimy oczywiście o Rosjanach, najbardziej się w tej chwili obawia. Rzeczywiście on tak wiele może zmienić?
3: Może zmienić dużo, na pewno. Tym, że jeżeli chodzi o Rosjan, to tak. Z całą pewnością będzie trzymał rosyjskie myśliwce na dystans i inne samoloty bojowe, czyli w znacznym stopniu uniemożliwi działania rosyjskiego lotnictwa w stosunku do naszych wojsk. Również jest w stanie odpalać uzbrojenie kierowane z takie stand-off, czyli dalekiego zasięgu, które jest w stanie niszczyć w głębi ugrupowania przeciwnika wiele obiektów. Natomiast on będzie w stanie wlecieć nad terytorium przeciwnika, to zależy od tego, bo teoretycznie taką możliwość on ma. One nad Iranem swobodnie latały, nikt nie był w stanie ich wykryć, zrobić im krzywdy i tak dalej. No ale siła obrony powietrznej Iranu była dużo mniejsza na dużym obszarze od siły obrony powietrznej Rosji. Przy tym zagęszczeniu ilości środków przeciwlotniczych, nowoczesnych i tak dalej, on będzie w stanie tak swobodnie operować, no obyśmy nie musieli się przekonywać. Ale może się zdarzyć, że będzie wymagał mimo wszystko wywalczenia jakiejś powietrznej przewagi. I tutaj znowu daje znać o sobie ta integracja z różnymi, to co powiedział zresztą pułkownik Duda, te działania wielodomenowe. Działania wielodomenowe polegają na tym, że nie jest tak, że siły powietrzne walczą w powietrzu.

0: to, co się dzieje na ziemi, ich nie obchodzi i vice versa, że wojska lądowe walczą na ziemi, a to, co w powietrzu, ich nie obchodzi. Działania wielodomenowe to są zintegrowane wspólne działania jednych i drugich w taki sposób, że na przykład wojska lądowe działają na rzecz sił powietrznych, czyli F-35 latuje, wykrywa system przeciwlotniczy, która to informacja natychmiast dociera do wojsk lądowych, oni ładują HIMARS-a, strzelają rakietę i nie ma zestawu przeciwlotniczego przeciwnika i F-35 jest w stanie działać dalej, tak mówiąc w pewnym uproszczeniu. To są takie klasyczne działania wielodomenowe. I może być też drugą stronę, czyli na przykład ten F-35 na rzecz wojsk lądowych, co zresztą częściej się będzie odbywało. No i problem polega na tym, żeby zbudować właśnie tą sieć taką wzajemnej wymiany informacji. My tutaj mamy ten system, który kupiliśmy z Patriotami, Battle Management System, ale on dotyczy przede wszystkim sytuacji powietrznej i obrony powietrznej. Natomiast tutaj trzeba też wpiąć system dowodzenia wojsk lądowych, żeby obiekty, które ten samolot wykryje na ziemi, mogły być również transmitowane dla dowódców wojsk lądowych, żeby oni wiedzieli, kto gdzie u nieprzyjaciela na ziemi się znajduje.
1: Na ile my w takim razie rzeczywiście jesteśmy już na tyle zaawansowani, żeby na tym poziomie, o którym pan mówi, bo to jest rzeczywiście bardzo skomplikowana układanka, albo inaczej taka bardzo, bardzo skomplikowana pajęczyna, żeby na tym poziomie rzeczywiście w 100% móc z możliwości tych samolotów korzystać?
0: No na pewno jesteśmy dużo bardziej pod tym względem zaawansowani od Rosji. Tu leży nasza wielka przewaga. Natomiast na ile systemy dowodzenia wojsk lądowych takie jak Jaśmin na przykład, czy inne, będą w stanie przyjąć te informacje, na ile ona będzie przetransferowana, to prawdopodobnie jest dopiero transferowana, przepraszam. To są rzeczy, które prawdopodobnie będziemy musieli dopiero zrobić. Amerykanie mają taki system JTIC, Joint Tactical Information Distribution System. My prawdopodobnie będziemy musieli dostosować nasze systemy zautomatyzowanego dowodzenia komputerowe, fizjocentryczne do tego, żeby mieć pełną interaktywność, wymianę informacji w stałym polu informacyjnym sił zbrojnych. To jest rzecz do wykonania.
1: To panie majorze, ja tylko dodam, że jedno jest pewne, F-35 na pewno są bardzo punktualnymi samolotami, bo właśnie w tej chwili przelatują nad Trójmiastem, czyli dokładnie w tym momencie, jak to było wcześniej zaplanowane i ogłoszone. Kolejnym celem, czy też kierunek kolejnego przelotu to Warszawa, więc już niedługo, za kilkanaście, kilkadziesiąt minut być może usłyszymy nad nami przelatujące F-35. To jeszcze jedna wątpliwość, bo myślę teraz o tych doświadczeniach z wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdzie na początku, przez pierwsze miesiące rzeczywiście byliśmy świadkami walk powietrznych, nawet walk pomiędzy ukraińskimi i rosyjskimi myśliwcami. Natomiast po jakimś czasie to niebo nad Ukrainą, ono opustoszało, bo okazało się, że nagromadzenie środków przeciwlotniczych, zarówno po ukraińskiej, jak i rosyjskiej stronie, sprawiło, że latanie samolotami bojowymi stało się po prostu nazbyt niebezpieczne.
0: Tak, dlatego że obie strony zorganizowały swoje systemy obrony powietrznej w taki sposób, mając do dyspozycji, one po prostu były już przed wojną, te systemy obrony powietrznej przeciwlotniczej, przynajmniej po stronie rosyjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to Ukraina otrzymała bardzo dużo środków przeciwlotniczych z zachodu, takich jak słynne Patrioty, ale też francusko-włoskie Zamte, wyrzutnie też Amramów, czyli NASAM, wystrzeliwane z wyrzutni lądowych, niemieckie IRIS-T i tak dalej. Także Ukraina ten system w czasie wojny dopiero budowała. Rosja go miała wcześniej, tylko ten rosyjski okrzepł, w tym sensie, że oni go zorganizowali, dopracowali sobie, rozwiązali pewne kwestie proceduralne i tak dalej. I z obu stron te systemy obrony powietrznej, w tym naziemna część obrony przeciwlotniczej i lotnictwo myśliwskie, dowodzenie i tak dalej, działa tak sprawnie, że żaden samolot nie jest w stanie wlecieć w przestrzeń powietrzną przeciwnika.

ale na naszych oczach następuje transformacja, która zmierza do tego, że tą robotę, którą dotąd wykonywały samoloty w uderzeniach na obiekty,

0: one akurat dziś wyjątkowo nie powinno paść, ale jeżeli mamy takie doświadczenia z tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, to pytanie brzmi, czy takie samoloty jak F-35, one na tym współczesnym polu walki, zupełnie innym niż jeszcze niedawno to wyglądało, one po prostu nie są nazbyt nowoczesne, nazbyt potężne i nazbyt drogie.
1: One mają, je trzeba po prostu adaptować do tych warunków nowego pola walki, dlatego że one na przykład mają możliwość kierowania dronami. One mają niesamowite możliwości w zakresie rozpoznania i zbierania informacji, integrowania je, tworzenia jednolitego obrazu sytuacji taktycznej. To daje niesamowitą przewagę pilotowi, który może na przykład dronom wskazywać cele. I ta współpraca takich, to się nazywa manned and unmanned integration, nie? Czyli zintegrowanie lotnictwa pilotowanego i bezpilotowego. To ta współpraca właśnie manned and unmanned tutaj w jego przypadku będzie miała kluczowe znaczenie w ogóle dla powodzenia przyszłych działań, z tym, że to jest olbrzymia praca, którą musimy wykonać. Musimy przeanalizować te doświadczenia z tej wojny. Musimy dokonać wielu różnych symulacji. Musimy dostosować nasze programy szkolenia, a nie ślepo przejmować też amerykańskich programów szkolenia, którzy mają doświadczenia z Wenezueli, z Iranu. Z Iranu zresztą niezbyt dobre dla siebie. Innych konfliktów z krajami trzeciego świata, co tu dużo mówi.
0: A panie majorze, a to, o czym pan mówi, czy to się dzieje? No bo rzeczywiście można przywitać te samoloty, które są już w Polsce, można oczywiście przywitać te kolejne partie, które będą przylatywać etapami, można za każdym razem przecinać wstęgę, ale pytanie brzmi, i oczywiście chwalić się potęgą tych maszyn, bo to jest bezdyskusyjne, no ale pytanie brzmi, czy na przykład to wszystko, o czym pan teraz mówił, czyli ta adaptacja F-35 do zupełnie innych kryteriów, do zupełnie innych wymogów, jakie stawia ten konflikt, chociażby ten konflikt rosyjsko-ukraiński i doświadczenia z niego płynące. Czy to się już dzieje? Czy my mamy tego świadomość i czy rzeczywiście wdrażamy te zmiany w życie? Czy tylko dyskutujemy?
1: Na pewno mamy tego świadomość, z tym, że wdrażanie tych zmian w życie nie jest takie proste, dlatego że ten konflikt w Ukrainie toczy się tak dynamicznie, następują takie przemiany, i taka adaptacja, że gdybyśmy wszystko wdrażali natychmiast, co tam wyniknie, to potem się okazuje, że już musimy o tym zapomnieć, bo się dzieją już nowe rzeczy. Także to jest niezwykle trudny proces i my bardzo dokładnie obserwujemy ten konflikt, staramy się wyciągać wnioski, ale jednocześnie staramy się odnaleźć taką drogę do tego, jak będzie wyglądał ten konflikt w warunkach tej technologicznej przewagi NATO. Ukraina wielu rzeczy nie ma, po prostu korzysta z różnych substytutów, to samo Rosja. Ale NATO ma pewne środki do dyspozycji, których żadna ze stron konfliktu w Ukrainie nie ma. I w związku z tym, jak zintegrować te doświadczenia ukraińskie z tymi możliwościami, które my mamy. To jest w ogóle niesamowite wyzwanie i to jest tak ciężka robota, jeżeli chodzi o analityków, teoretyków wojskowości, no ja szczerze mówiąc cieszę się, że siedzę sobie w fotelu na emeryturze wojskowej, popijam kawę i komentuję to z daleka, ewentualnie patrząc na to czy owo krytycznie, natomiast tą pracę, którą będą mieli do zrobienia ci ludzie, jest po prostu tytaniczna.
0: Ale to panie majorze, To są pewne paradoksy, bo to oznacza, że my tak naprawdę w jakiejś mierze, no delikatnie być może to przerysuję, no trochę poruszamy się po omacku, bo nie za bardzo możemy kopiować te wzorce amerykańskie, no bo przecież rzeczywiście, tak jak pan powiedział, te doświadczenia chociażby z Iranu czy z Wenezueli, one w żaden sposób nie przystają i nie będą przystawać do tych realiów tej części świata, tej części Europy, ba, nawet ten konflikt rosyjsko-ukraiński, no wydawałoby się najbliższy nam z wielu powodów, on też nie do końca może być wzorcem, bo jednak ta rzeczywistość, czy też dostępność środków na Ukrainie jest inna niż w krajach natowskich. No więc my trochę, oczywiście spoglądając na Ukrainę, spoglądając na inne konflikty, my trochę musimy jednak działać bardziej na wyczucie.
1: No tak, my musimy po prostu tutaj, korzystając z tamtych doświadczeń, musimy przeprowadzić dużą pracę analityczną. My mamy pewne narzędzia, na przykład w Akademii Obrony Narodowej

0: mamy doskonały system symulacji prowadzenia całej operacji obronnej w Polsce. W Lembertowie jest niesamowity taki komputerowy system, w którym można rozegrać całą wojnę praktycznie na komputerze. Taka gra strategiczna, ale taka bardzo profesjonalna, na wysokim poziomie i tak dalej. I wprowadźmy te dane, zróbmy różnego rodzaju symulacje, prześwićmy różne warianty, zobaczmy, jak to wszystko się sprawuje, określmy, czego nam jeszcze do tego wszystkiego potrzeba i wtedy jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś wnioski. Generalnie rzecz biorąc, pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to zintegrować inne rodzaje wojsk pod względem tego pola informacyjnego, pod względem systemu wymiany informacji, żeby mogły odbierać informacje od F-35, wykorzystywać je w czasie rzeczywistym, no i mogły też przekazać mu swoje informacje, które one mają, a mogą na podkładzie się okazać przydatne. No i teraz trzeba się zastanowić, jakie uzbrojenie, jakie cele, co będziemy zwalczać konkretnie, jakie środki się okażą najlepsze do tego. Może się okazać na przykład, że F-35 będzie idealnym liderem bezpilotowców, na przykład jeżeli chodzi o atakowanie obiektów naziemnych. Amerykanie mają taki program, który się nazywa Loyal Wingman, nie? Czyli lojalny skrzydłowy. To jest taki współpracujący aparat bezpilotowy, jeden lub nawet dwa lub cztery, który wykonuje polecenia pilota i przepraszam za określenie, odwala za niego czarną robotę. Czyli leci przed samolot, rozpoznaje sytuację, środki przeciwlotnicze, atakuje go i ten bezpilotowiec się wystawia na niebezpieczeństwo, a nie pilotowany samolot wtedy bardziej. Natomiast pilotowany samolot wchodzi na gotowe, poszukuje celów, wskazuje je albo sam je zwalcza i tak dalej. Także tu będziemy musieli wykonać taką pracę związaną z integracją tych samolotów lotnictwem bezpilotowym. To będzie dla nas zupełnie coś nowego. Tego po prostu nie znamy, nie robiliśmy i w ogóle na całym świecie jest to w powijakach, ale no to trzeba zrobić.
1: To panie majorze, na koniec mamy niewiele czasu, ale chciałbym, żeby to pytanie jeszcze padło, bo my w ostatnich latach dokonaliśmy wielu spektakularnych zakupów, czyli bardzo drogie F-35, przypomnę, 4 miliardy 600 milionów dolarów na razie, potężne partie czołgów Abrams, sprzęt z Korei Południowej, do tego również Apache, sprzęt też niezwykle skomplikowany, zaawansowany i bardzo, bardzo drogi. I znów pojawiają się głosy, które czerpią właśnie trochę z tych doświadczeń rosyjsko-ukraińskich, że być może to jest ślepa uliczka, że nie w taką broń powinniśmy polską armię w tej chwili zaopatrywać.
0: To nie jest ślepa uliczka. Tutaj możemy dyskutować o ilościach. Na pewno nie w 35, bo mamy ich minimalną ilość. Ale powiedzmy, Apache już tak, ale nie, żeby te śmigłowce nie miały żadnego zastosowania, absolutnie. Okazuje się, że mimo wszystko ich sposób użycia się całkowicie zmienia, ale to jest nadal bardzo przydatny sprzęt i po prostu trzeba przede wszystkim przepracować sposób używania tego uzbrojenia w odniesieniu do doświadczeń ukraińskich. Natomiast ciekawostką jest coś takiego. Wszyscy mówią, niech to będzie ilustracja do tego wszystkiego, co nas czeka. Wszyscy mówią, pojazdy pancerne na ziemi w tej chwili nie mają żadnego zastosowania, to pokazuje wojna ukraińska, bo drony i tak dalej, to wszystko niszczą, co się pojawi na polu walki. No to pozostaje pytanie, to dlaczego Ukraińcy wciąż proszą o te pojazdy? Dlaczego oni ciągle je chcą? Znaczy, że one mają jednak u nich zastosowanie, cenią je, tylko oni całkowicie zmienili sposób ich używania. Ta wojna przyniosła dużą rewolucję. Ale może się okazać na przykład, że jeżeli my będziemy mieć dużo lepsze środki do zwalczania dronów, to jesteśmy w stanie powrócić do używania wielu różnego rodzaju środków bojowych na polu walki w szerszym zakresie, bardzo przydatnych. Także to...
1: No, panie majorze, ewidentnie widać, że tych ciekawych pytań dotyczących przyszłości wojska, przyszłości uzbrojenia, no bo rzeczywiście można by było długo je wymieniać. Musimy niestety kończyć, ja tylko przypomnę. Godzina 10.10 Warszawa, 10.35 Kraków, a potem uroczyste powitanie F-35 w bazie lotniczej w Łasku. Panie majorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zielone światło dla formalnego rozpoczęcia negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą. Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się, by otwarcie rokowań nastąpiło w poniedziałek w Luksemburgu.
1: Węgry za rządów Viktora Orbana przez prawie 2 lata blokowały rozpoczęcie negocjacji. Nowy premier Péter Magyar zniósł weto i już dziś wiadomo, że nie ma żadnych przeszkód dla otwarcia pierwszych rozdziałów negocjacyjnych. Na początek pójdą m.in. kwestie praworządnościowe, prawa człowieka i sądownictwo. Negocjacje wraz z Ukrainą rozpocznie też Mołdawia. To wyraz uznania dla determinacji, odwagi i ciężkiej pracy, jaką wykazały oba kraje we wprowadzaniu reform, nawet w obliczu ogromnych wyzwań, podkreślili we wspólnym oświadczeniu przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Ursula von der Leyen i Antonio Costa napisali też, że oferta Unii dotycząca pokoju, stabilności i możliwości jest bezkonkurencyjna, a rozszerzenie jest wyborem strategicznym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Jest śledztwo prokuratury w sprawie szczątków płodów znalezionych na budowie domów jednorodzinnych w Lutoryżu pod Rzeszowem. Prace śledczych na miejscu mogą potrwać kilka dni. To sprawa bez precedensu, mówi dr Michał Sutkowski. Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce tłumaczył w TVP Info, że w przypadku ludzkich szczątków obowiązuje ścisła procedura utylizacji.
2: Rzeczą oczywiście niedopuszczalną jest w żaden sposób przechowywanie tego w prywatnym miejscu.
0: Była właścicielka działki, 57-letnia Magdalena H. z Rzeszowa, została zatrzymana. Dziś kobieta będzie przesłuchana. Śledztwo dotyczy zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów medycznych. Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności odpowiednio do 2 i 12 lat. Ceny paliw w weekend i w poniedziałek będą nieco wyższe niż w piątek. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł. 4 grosze, benzyny 98-oktanowej 6 zł. 58 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 40 groszy. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Pytany o to, co dalej z pakietem osłonowym ceny paliwa niżej, szef resortu Miłosz Motyka odpowiedział, że trwają rozmowy.
3: Jest to oczywiście istotny koszt dla budżetu państwa, więc te rozmowy z Ministerstwem Finansów się toczą. Natomiast w najbliższym czasie ta decyzja zapadnie, jeszcze nie zapadła. Ostrożnie optymistycznie podchodzimy do deklaracji Donalda Trumpa. Sytuacja na rynkach jest znacznie lepsza niż w momencie, w którym my ten pakiet wdrażaliśmy. Stąd to też jako resort jesteśmy do tego zobligowani i od początku to deklarowaliśmy. Mamy przygotowane ewentualne plany, jak z programu powinno się wychodzić, biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju scenariusze, ale tej decyzji jeszcze nie ma.
0: Koszt programu to około 1 600 000 000 złotych miesięcznie. Obniżony VAT i akcyza na paliwa obowiązują do 15 czerwca. Pakiet wprowadzono w marcu w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie. W przyszłym roku wzrośnie wysokość rent rodzinnych, zapowiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. To świadczenie, które pozwala pobierać oprócz swojej emerytury także część lub całość emerytury zmarłego współmałżonka.
4: To możliwość łączenia całej swojej emerytury z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku albo całej renty rodzinnej z częścią swojej emerytury. W 2025 roku, w 2026 to jest 15%.

0: 20% drugiego świadczenia od 2027 roku, to jest aż 25%.
1: Sebastian Gajewski przypomniał też, że już od 8 lipca Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy cywilnoprawne na umowy o pracę. Brytyjsko-polska kompozytorka Roxana Panufnik, odznaczona przez króla Karola III orderem Imperium Brytyjskiego. Jej nazwisko znalazło się na tradycyjnej liście odznaczeń opublikowanej z okazji obchodów oficjalnych urodzin monarchy. Kompozytorka została odznaczona za działalność muzyczną i charytatywną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Od zachodu po centrum opady deszczu, na wschodzie zanikające burze. Temperatura od 7 stopni na wschodzie, Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 13 na pozostałym obszarze. A w dzień na termometrach przeważnie od 19 do 22 stopni.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Błażej Prośniewski, dzień dobry, a dziś w audycji porozmawiamy o sytuacji na rynku ropy i paliw, bo na nim wciąż dużo zamieszania i niepewności. Z jednej strony wciąż nie wiemy, co z porozumieniem, które ma zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. Z drugiej, rząd wciąż nie podjął decyzji w sprawie przedłużenia programu CPN. A w naszym studiu pojawił się już gość, Michał Stajniak, analityk surowcowy i wicedyrektor działu analiz w XTB. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: A porozmawiamy o sytuacji na rynku ropy i paliw, bo tak jak wspomniałem na początku, na nim wciąż dużo zamieszania i niepewności. Te niepewności dotyczą głównie tego, co dalej z konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz tego, czy i kiedy cieśnina Ormus zostanie otwarta. W ostatnich dniach byliśmy świadkami eskalacji tego konfliktu, po czym prezydent Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest właściwie gotowe i zostanie niebawem podpisane. Te informacje jednak szybko zdementowała strona irańska, a zatem możemy powiedzieć, że chaos informacyjny trwa w najlepsze. A co na to wszystko rynki, bo wydaje się, że one nie przejmują się już tym zamieszaniem i raczej optymistycznie patrzą w przyszłość, bo ceny ropy spadają.
4: Tak, już od dłuższego czasu obserwujemy dosyć wyraźne zejście cen poniżej 100 dolarów za baryłkę. Ropa Brent dzisiaj zeszła poniżej 90 dolarów za baryłkę. Mamy najniższe ceny w zasadzie od połowy kwietnia, więc można powiedzieć, że rynek już ma to za sobą, najgorszą sytuację teoretycznie, choć no, trzeba podkreślić, tak jak pan redaktor tu wskazał, mamy cały czas cieśninę Ormus zamkniętą, więc przez cieśninę, przez którą przepływało wcześniej 20 milionów baryłek ropy plus produktów ropopochodnych, no nie przepływa, tak? Oczywiście gdzieś tam w jakiś sposób Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie część ropy eksportują dalej. Mamy zmniejszony popyt w niektórych krajach, przede wszystkim w Chinach, ale jednak na rynku panuje ekstremalnie duży deficyt, zapasy są wykorzystywane. No i w pewnym momencie, jeżeli ta cieśnina Ormus nie zostanie odblokowana, no to pojawi się taki naprawdę duży sygnał ostrzegawczy przed czymś, co może się stać no, w takiej no, niedalekiej przyszłości, czyli bardzo mocny wzrost cen, ale przynajmniej na ten moment rynek absolutnie tego nie obstawia. Jeżeli popatrzymy sobie właśnie na te ceny, są naprawdę relatywnie nisko jak na to, jak fundamentalnie stoimy, ale no jednocześnie, jeżeli popatrzymy sobie na sytuację sprzed wojny, to jednak jesteśmy ponad 20 dolarów powyżej tych cen.
3: Tak, bo przed wojną te ceny zeszły poniżej 70 dolarów za baryłkę. Dziś jesteśmy blisko granicy 90. Natomiast tak czy inaczej, nawet jeśli to porozumienie zostanie niebawem zawarte, ostatnie doniesienia Bloomberga mówią o tym, że być może będzie to już niedziela, to sytuacja na rynku ropy nie wróci tak szybko do sytuacji sprzed 28 lutego. No właśnie, ile czasu może pana zdaniem zająć to przywracanie równowagi na rynku ropy?
4: Znaczy trzeba też, należy podkreślić, że prawda, mamy cały czas ten chaos informacyjny i nie wiadomo, czy to porozumienie w ogóle będzie miało miejsce, bo Trump zapowiadał to porozumienie

0: prawie 40 razy od początku tego konfliktu. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby był 41, 42, 43.
1: Ale za którymś razem musi się udać.
0: Kiedyś tak, ale z drugiej strony, prawda, tak samo jak w przypadku wojny na Ukrainie, mieliśmy mówić o wojnie kilkudniowej, a trwa już, prawda, ponad 4 lata. Więc no, oczywiście cieśnina Ormus jest kluczowa, absolutnie kluczowa z perspektywy globalnej. I prawdopodobnie pozostanie. No, trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim część zniszczonej infrastruktury, druga rzecz zaminowanie i kolejna rzecz to jest to, że Iran poznał swoją tak naprawdę kluczową broń, czyli to, że może zamknąć tą cieśninę Ormus, tak naprawdę za dużo nie robiąc, tylko grożąc atakami na statki, więc nawet jeżeli ta cieśnina Ormus zostanie zapowiedziana, że zostanie otwarta, to Iran tak naprawdę w każdym momencie może ją zamknąć, więc ubezpieczenia pozostaną wysokie dla statków, więc to będzie wymagało, że ceny będą musiały pozostać wysokie. Po drugie, szkic tego porozumienia mówi o otwarciu cieśniny Ormus w perspektywie 30 dni, czyli podpisując nawet w takim najbardziej optymistycznym scenariuszu, podpisując to porozumienie w niedzielę, no to w poniedziałek niekoniecznie jakby będzie płynąć 100 czy 120 statków, bo tyle pływało przez cieśninę Ormus dziennie przed wojną. Na ten moment liczymy to na palcach jednej ręki, tą liczbę statków.
1: No poza tym w międzyczasie tak zwanym sytuacja może się zmienić o 180 stopni i to porozumienie zostanie po prostu zerwane i konflikt znowu będzie skalował.
0: Dokładnie tak, więc tu naprawdę musi to zostać wypracowane w takim naprawdę perfekcyjnym stopniu, a trudno powiedzieć, żeby Donald Trump był perfekcjonistą w tym, co robi. Druga strona to jest oczywiście Iran, który no nie ma za dużo do stracenia, więc moim zdaniem oczywiście chciałbym, żeby to porozumienie zostało podpisane, ale wydaje mi się, że jeszcze przed nami sporo tej zmienności na rynku, choć jednocześnie jakby tą obecną sytuację możemy przyrównać troszkę do lat 90., kiedy mieliśmy wojnę w Zatoce Perskiej, czy do 2022 roku. I patrząc na to, jak wtedy się ceny zmieniały, to już powinniśmy znajdować się w tej trajektorii spadkowej, w której w zasadzie się znajdujemy, ale jakby patrząc na tą przeszłość, nie powinniśmy już obserwować nowych szczytów. Ale czy tak będzie? No zobaczymy, bo rynek jest ekstremalnie napięty, prawda? 15 milionów baryłek na dzień produkcji spadło w Zatoce Perskiej. To jest około 15% produkcji globalnej, więc to nie jest tak, że pstrykniemy palcami i zaczniemy produkować te 15 milionów baryłek na dzień w momencie, kiedy zostanie podpisane porozumienie. To będzie powolny proces. Nie ma statków w tym momencie wolnych w cieśninie Ormus, które mogłyby załadować ropę. Te statki, które były wolne, to teraz transportują ropę ze Stanów Zjednoczonych do Azji. Więc zanim ten cały proces logistyczny ruszy, to będą miesiące. Nawet w 1990 roku, kiedy Arabia Saudyjska szybko zwiększyła produkcję, wykorzystując tą sytuację, gdzie Irak i Kuwejt zmniejszyły produkcję, wtedy przywrócenie produkcji do normalności potrwało 12 miesięcy. Więc no jednak nawet jeżeli to porozumienie zostanie podpisane, owszem, ceny spadną prawdopodobnie 10-15%, ale szybko powrócimy do wyższych poziomów, prawdopodobnie w okolicach 80 dolarów za baryłkę, więc historycznie to nie jest jakiś bardzo wysoki poziom, ale jednak
1: ostatnio się przyzwyczailiśmy do ceny poniżej 70 dolarów, więc to 80 to cały czas będzie przynajmniej w najbliższych kilku miesiącach traktowane jako taki poziom podwyższony, patrząc w perspektywie ostatnich kilku lat.
0: Na pewno psychologicznie to będzie wysoki poziom. Z drugiej strony, jeżeli byśmy sobie popatrzyli przez pryzmat inflacji ostatnich lat, no to dostosowując tą cenę 80 dolarów do inflacji, to relatywnie niska cena.
1: Od sytuacji na Bliskim Wschodzie rząd uzależnia dalsze kroki, jeśli chodzi o przedłużenie programu CPN. Wiemy, że trwają rozmowy w tej sprawie. Pana zdaniem rząd przedłuży ten mechanizm regulowania cen, a jeśli tak, to na jak długo? No bo z drugiej strony wiemy też, o czym otwarcie mówi chociażby minister Domański, że to jest program dość kosztowny dla budżetu. Mówi się o 1 600 000 000 zł miesięcznie.
0: Tak, to jest bardzo kosztowny program. Niestety z perspektywy budżetu wygląda to bardzo źle, ale z drugiej strony utrzymywanie tego programu powoduje, że nas tak naprawdę ten konflikt w dużej mierze

0: że nie dotyka. I to dla portfeli zwykłego Polaka jest naprawdę bardzo dobre. To powoduje też, że raczej perspektywa na podwyżkę stóp procentowych w Polsce się oddala. Więc oczywiście z jednej strony budżet na tym traci, z drugiej strony my mamy więcej pieniędzy w portfelu, wydajemy je na inne rzeczy, więc pośrednio też gdzieś te pieniądze ostatecznie do budżetu trafiają. Niemniej, no oczywiście nie da się tego utrzymywać w nieskończoność, więc jakby tutaj mocno trzymamy kciuki za to, żeby cieśnina Ormus została otwarta i rząd no nie ma w tym momencie możliwości tego, żeby zrezygnować z tego programu, ponieważ no to mogłoby się spotkać z bardzo dużym niezadowoleniem. Jeżeli w tym momencie, prawda, no spadły ceny poniżej 6 zł i najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, jeżeli nic się złego nie stanie, no to one będą o kilkanaście, jak nie ponad 20 groszy na litrze tańsze. No to jednak, jeżeli byśmy nagle mieli mieć ceny powyżej 7 zł za litr benzyny 95, no to nie byłoby przyjęte z zadowoleniem przez polskie społeczeństwo.
1: Jak powiedzieliśmy, program CPN jest kosztowny. Rząd natomiast ma plan, aby pokryć przynajmniej część wydatków związanych z programem CPN, a to miałby przynieść tak zwany windfall tax, czyli podatek od nadmiarowych zysków. Wczoraj projekt ustawy w tej sprawie został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Stawkę tego podatku ustalono na 60%. Pierwotnie miało być to 75%, więc mamy tutaj delikatną korektę w dół. W sumie w tym roku ten windfall tax miałby przynieść 3,8 miliarda złotych. Czy pana zdaniem te szacunki nie są zawyżone?
0: Znaczy, po pierwsze musimy poczekać, aż w ogóle ten projekt zostanie przepchnięty przez Sejm i podpisany przez prezydenta. Tu oczywiście widzę szansę na to, że to będzie dosyć mocno rozwleczone w czasie, więc może być ostatecznie tak, że ta kwota ostateczna będzie niższa. No i też druga rzecz jest to, że na ten moment już ten program kosztował więcej niż to, ile ma przynieść ten podatek, więc to jest tak naprawdę jakby łatanie otwartego złamania plasterkami. No trudno tutaj znaleźć też inne rozwiązanie, w jaki sposób można by było załatać tą dodatkową dziurę, ale z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że ten program jest też przewidziany w taki sposób, że to nie jest tak, że bierzemy absolutnie każde zyski, tylko te absolutnie nadmiarowe, plus bierzemy jakąś tam średnią, dodajemy do tego 20% i dopiero od tego liczymy ten dodatkowy podatek, więc ostatecznie i tak te firmy będą zarabiać dużo. Oczywiście wiadomo, w kogo najbardziej uderzy ten dodatkowy podatek.
1: Orlen, który jest największą firmą
0: dokładnie,
1: paliwową w
0: dokładnie
1: Polsce.
0: Tak, ale oczywiście jakby tutaj ten wachlarz tych spółek, które w jakiś sposób handlują paliwami, no to jest dosyć spory, więc oczywiście nie sam Orlen będzie płacił, ale w dużej mierze to właśnie ta
1: tak,
0: spółka.
1: Tak, mówi się o tym, że windfall tax ma objąć 20-30 największych firm paliwowych w Polsce. Największe obciążenie oczywiście dotknie sam Orlen. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że Orlen, jak i inne firmy paliwowe, na obecnej sytuacji i tak już nieźle zarobiły, więc summa summarum raczej stratne nie powinny być.
0: Stratne nie powinny być, ale też jakby oczywiście z perspektywy Orlenu musimy się patrzeć jakby z perspektywy inwestorów. Patrzymy na to, co się dzieje na rynku, więc oczywiście ostateczne przejście tego pomysłu przez Sejm, podpisanie przez prezydenta, może w jakimś tam stopniu wpłynąć na notowania Orlenu, który no sięga w tym momencie bardzo wysokich historycznych poziomów, jeżeli chodzi o notowania, więc oczywiście zmniejszenie tych potencjalnych zysków może ostatecznie wpłynąć negatywnie na notowania tej spółki.
1: To na koniec naszej rozmowy, abstrahując już od rynku ropy i paliw, porozmawiamy jeszcze o jednym ważnym wydarzeniu, którego będziemy świadkami dziś, a mianowicie chodzi mi o debiut SpaceX, czyli spółki należącej do Elona Muska. Muskowi udało się pozyskać z rynku 75 miliardów dolarów i to będzie największe IPO w historii rynków kapitałowych. Akcje spółki zostały wycenione na 100, akcja została wyceniona na 135 dolarów za walor, co przekłada się na wartość rynkową na poziomie blisko 1 800 000 000 dolarów.

0: Oscarów. Czego pan spodziewa się po tym debiucie i czy on przejdzie do historii?
1: Absolutnie przejdzie. Tu wystarczy wspomnieć, że jakby sama wielkość tej spółki na debiucie spowoduje, że spółka automatycznie trafi do wielu indeksów, więc to spowoduje, że wiele funduszy będzie musiało po prostu kupować te akcje, więc to spowoduje bardzo mocny wzrost na samym debiucie. Myślę, że spokojnie powyżej $200 za akcję się otworzymy. Natomiast to, co przyniesie przyszłość, to już jest ogromny znak zapytania, ponieważ no, spółka już w tym momencie jest ekstremalnie przewartościowana, patrząc na to, ile tak naprawdę ta spółka zarabia. Tu Elon Musk sprzedaje przede wszystkim marzenia, jakieś dalekobieżne plany. I z pewnością myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że kiedyś te marzenia i plany po części przynajmniej się ziścią i to będzie pozwoli w dalekiej przyszłości na to, żeby nawet na tym debiucie zarobić, ale powiedzmy, perspektywa pół roku, 12 miesięcy może zdarzyć się tak, że ta cena dosyć mocno zanurkuje później, kiedy inwestorzy będą jednak patrzeć na to, co się dzieje teraz, ale z perspektywy takiego globalnego rynku myślę, że to będzie też pozytywne. Sporo gotówki zostanie uwolnionej, która będzie mogła wrócić tam, gdzie była wcześniej, czyli na takim już standardowym rynku akcji, czy nawet walut, czy kryptowalut. Więc myślę, że jeżeli Trump nie nabroi, to powinno być pozytywnie w przyszłym tygodniu. Miejmy taką nadzieję.
0: Jeśli chodzi o te wizje, które sprzedaje dziś Elon Musk, to one są rzeczywiście kosmiczne, bo już nie mówię nawet o kolonizacji Marsa, bo i takie informacje w prospekcie emisyjnym się pojawiły, że spółka zamierza w przyszłości zbudować kolonię na Marsie, ale Musk obiecuje między innymi uruchomienie orbitalnych centrów danych AI, które w przyszłości miałyby generować miliardowe zyski. Dziś te wizje są bliskie science fiction, no ale znając z drugiej strony Muska, pewnie możemy założyć, że będzie dążył w przyszłości do realizacji tak śmiałych pomysłów.
1: To się dobrze sprzedaje, prawda? Cokolwiek, co ma teraz, prawda, w nazwie AI i wykorzystujemy AI, budujemy centra danych, to dla inwestorów brzmi bardzo dobrze. Natomiast no, logistyka, tak naprawdę doprowadzenie tego do końca i jakby wystarczy spojrzeć na to, jak wielkie są centra danych budowanych. I jeżeli mielibyśmy to przenieść w kosmos, to jest naprawdę setki tysięcy ton wyniesienia w przestrzeń kosmiczną, więc oczywiście SpaceX na tym zarobi, żeby coś takiego wrzucić w kosmos, ale czy to będzie zyskowne, to już druga część medalu.
0: To wszystko będzie w najbliższych miesiącach i latach weryfikował rynek. Wspomniał pan o tym, że dziś wszystko, co kojarzy się i jest związane z AI, bardzo dobrze się sprzedaje. I jak rozumiem, też na tej fali planowane są kolejne spektakularne debiuty, choć może nie aż tak bardzo spektakularne jak ten dzisiejszy, bowiem na giełdę wybiera się m.in. spółka OpenAI czy Anthropic.
1: Tak, będą to spore debiuty, z pewnością jakby tak jak SpaceX jakby zbiorą sporo kapitału, czy zostanie on później dobrze wykorzystany z perspektywy jakby dalszego rozwoju, no to oczywiście zobaczymy, jeśli ta kwota zebrana zostanie wykorzystana pozytywnie, a nie tylko po to, żeby prawda, doszło do realizacji zysków przez wcześniejszych inwestorów, no to oczywiście mamy tutaj świetlaną przyszłość przed tymi spółkami, ale też sporo się mówi o tym, że to jest takie wykorzystanie hype'u i wyjścia, kiedy tylko można, więc niewykluczone, że po części przyrównujemy to, co się dzieje teraz do tej bańki z 2000 roku, po której tak naprawdę wiele spółek powróciło do, albo nigdy nie powróciło do historycznych szczytów, albo powróciło nawet po 20 latach. Więc może się tak zdarzyć, że jeżeli gdzieś tam ten wzrost i ten rozwój AI stanie w miejscu, to będziemy mieli debiut, bardzo mocne wzrosty na początku, a później, prawda, ślamazarne odrabianie strat przez wiele lat. Ja nie wykluczam takiej sytuacji. To wszystko zależy od tego, gdzie, w którą stronę pójdzie ten rozwój sztucznej inteligencji, bo na razie przynajmniej gdzieś tam jest próba wykorzystania firm, żeby kupowały subskrypcje, kupowały tokeny.

0: świetny, potem się okazuje, że niekoniecznie to się przekłada na jakiś wzrost produktywności, więc no, te spółki będą musiały walczyć o klientów. Już widzimy, że Anthropic tutaj przejął tą pałeczkę pierwszeństwa nad OpenAI, więc no, Anthropic też chciał wykorzystać sytuację, w której OpenAI zapowiedział swoje IPO, bo nie chce zostać w tyle, bo jak się okaże, że ten debiut jest takim punktem kulminacyjnym, no to może być problem.
1: A pana zdaniem, krótko na koniec poprosiłbym o odpowiedź, jakie jest ryzyko, że rośnie nam duża bańka spekulacyjna na rynku AI i ona niebawem pęknie?
0: Ryzyko jest spore, ale z drugiej strony cały czas te spółki przynajmniej pokazują w papierach, że zarabiają. Dopóki nie okaże się, że to jest jakiś wielki skam, to będzie okej. W 2000 roku jednak spółki w ogóle nie zarabiały. Teraz realnie jednak ta gotówka przepływa.
1: A największym beneficjentem tego, jak się zdaje, jest dziś Elon Musk, który ma szansę stać się pierwszym bilionerem w historii, najbogatszym człowiekiem w naszej dotychczasowej historii, a zatem jesteśmy ciekawi, jak to wszystko będzie wyglądało. Michał Stajniak, analityk surowcowy i wicedyrektor działu analiz FixTB, był gościem magazynu Saldo. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: No, nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani profesor, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: To zacznijmy od tego paktu migracyjnego, który dzisiaj w Unii Europejskiej wchodzi w życie. Polska, tak jak słyszeliśmy, jest w tym roku wyłączona z tak zwanej puli solidarnościowej, ale czy możemy to traktować jako sukces polskiej dyplomacji naszego rządu, czy tylko czasowe odroczenie również, a może przede wszystkim politycznego problemu?
4: Ja myślę, że to jest taki sukces, no ale na miarę czasu, czyli z perspektywy dnia dzisiejszego tu i teraz, no musielibyśmy pozwolić sobie na snucie scenariuszy. Myślę, że tutaj i teraz, w miejscu, w którym jesteśmy, jest to niewątpliwie sukces, no chociaż pewnie oczekiwania społeczne i polityczne też byłyby no bardziej rozbudzone, to znaczy wyobrażalibyśmy sobie, że będzie to takie odroczenie bardziej skierowane na kolejne lata. Natomiast teraz niestety najbardziej istotne jest to, że jakiekolwiek scenariusze się pojawią, to zanim one wejdą w życie, mówię tutaj o tych odroczeniach ewentualnie na dalsze lata, będą wykorzystywane jako broń polityczna. I już właśnie to zróżnicowanie narracji słyszymy. Proszę zauważyć, że ta dynamika zmian politycznych jest tak duża, że w ogóle mówienie o tym, co się wydarzy w przyszłym roku, no już jest trochę wróżeniem z fusów. W sytuacji geopolitycznej Polski szczególnie, natomiast to, że jesteśmy w grupie tych pięciu państw, które w tej chwili z tym problemem się nie mierzą, a jednocześnie, że jesteśmy beneficjentami ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej tych rozwiązań, które mają systemowo pomóc ten problem rozwiązać, no to powinno być traktowane, wydaje się, jednak jako sukces, może nie spektakularny, nie trwały, natomiast na pewno dobre rozpoczęcie, dobry punkt startu do kolejnych negocjacji.
3: Komisja Europejska sama w sobie przekonuje, że te nowe przepisy, ten pakt migracyjny wynegocjowany w ramach Unii Europejskiej ma pomóc państwom mierzącym się z presją migracyjną. Ale to pytanie, dlaczego w naszym kraju ten temat budzi tak duże emocje polityczne, no i społeczne pewnie?
4: Ponieważ bardzo łatwo jest wykreować figurę wroga i tę figurę wroga zapełniać ze względu na to, jakie jest zapotrzebowanie społeczne. Czasami są to migranci, czasami są to osoby innej narodowości. Tutaj właściwie spektrum jest bardzo duże i nawet na przestrzeni kilku ostatnich lat można zauważyć, jak politycy w swojej retoryce kreślili naprawdę grubą kreską to zagrożenie, które no, wedle ich opowieści już stoi u polskich granic, a zatem jest to kwestia no, wrażliwa społecznie, kwestia, która wzbudza emocje, kwestia, która niestety nie wymaga też pogłębionej wiedzy ze strony odbiorców, ze strony wyborców. Bardzo łatwo właśnie wywołać takie zachowania afektywne, a przede wszystkim no, jest to zarządzanie strachem. I tutaj przy tym zarządzaniu strachem właśnie no, to, co się powtarza wprost,

0: wprost w narracji, czyli takie straszenie zalewem migrantów i tymi obostrzeniami, tymi zaleceniami Unii Europejskiej, które rzekomo będziemy musieli wdrażać, czyli przyjmować jakieś ogromne liczby migrantów, to bardzo sprawnie działa, zwłaszcza w okresie przedwyborczym.
1: Ale słyszeliśmy też tutaj w relacji naszej reporterki Martyny Szymczakowskiej chociażby głos ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceszef tego resortu Maciej Duszczyk zapewniał, że my migrantów przejmować nie będziemy. Ale też w wypowiedziach pana ministra pojawiały się informacje dotyczące sprzeciwu Polski wobec części rozwiązań tego paktu migracyjnego, że my w zasadzie nie będziemy niektórych rzeczy przestrzegać. Nie tylko tutaj mówię o tej kwestii mechanizmu solidarnościowego. Polska nie zamierza na przykład budować na granicach specjalnych budynków z zapleczem medycznym, czy wdrażać tam procedur azylowych. No i to jest w zasadzie takie wypowiedzenie części tego paktu migracyjnego, no jednostronne, z naszej strony, polskiej strony. I też słyszymy, że my jesteśmy przygotowani na ewentualną obronę prawną tych naszych racji i tych argumentów, dlaczego Polska części z tych zapisów paktu nie będzie przejmowała. Czy to nie jest jednak dorzucenie takiego kamyczka do ogródka tych osób, a mam na myśli przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, które jednak straszą tym paktem migracyjnym.
0: Tak, tylko proszę zauważyć to, o czym pan redaktor powiedział. To są wszystko na razie deklaracje. To są zapewnienia. My nie znamy szczegółów, na przykład tych racji prawnych, które pozwoliłyby nam obronić to wyłączenie części zaleceń, których nie chcemy przestrzegać. A czy to jest kamyczek do ogródka? Ja uważam, że znowu ważny jest kontekst, w jakim taki komunikat jest prezentowany. Ważna jest perspektywa, bo można z drugiej strony powiedzieć, że to pokazuje jednak taką aktywną politykę polskiego rządu względem Unii Europejskiej w tym aspekcie systemowym i instytucjonalnym, że nie dajemy sobie narzucać pewnych rozwiązań, a zatem te kwestie naszej suwerenności, naszego samostanowienia są istotne dla rządu, chociaż no, chyba trzeba cały czas jednak pamiętać o tym aspekcie polityki krajowej, która tak bardzo mocno splata się z międzynarodową. Po prostu akceptacja wielu z tych punktów, chociażby tych związanych z budową odpowiedniej infrastruktury na granicach, no ona byłaby tak niesamowicie nośnym paliwem dla opozycji, że zapewne też przed wyborami nie można sobie na to pozwolić. Stąd takie uspokajające, przynajmniej tu i teraz na dzisiaj, deklaracje, że my sobie od strony formalno-prawnej też poradzimy, żeby nie wszystkie te rozwiązania stały się naszym udziałem.
1: No ale z drugiej strony w mediach społecznościowych widziałem taki filmik ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość do władzy dojdzie, to wypowie pakt migracyjny. Jak to traktować? No, przede wszystkim w tym kontekście walki politycznej, bieżącej walki politycznej.
0: No, gdybym miała odpowiedzieć krótko, to absolutnie populistycznie. No tutaj znowu nie trzeba być jakimś szczególnie uważnym obserwatorem, żeby pamiętać te wątki aferalne związane właśnie z przyjmowaniem migrantów za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. No trzeba mieć też taką socjologiczną świadomość, że my pewnym ruchom społecznym, właśnie przemieszczaniu się ludności, czyli migracją, no nie postawimy tamy, bo to są naturalne procesy i pewnie z nimi będziemy mieć do czynienia w najbliższej perspektywie i dobrze byłoby też wypracować pewne mechanizmy, żeby ten ruch migracyjny odbywał się pod kontrolą, ale jednocześnie załóżmy z pożytkiem dla gospodarki, bo wiemy, że w warunkach starzejącego się społeczeństwa to jest kwestia pilna i istotna. Natomiast no, obietnice, że wypowiemy w ogóle pakt migracyjny. Zastanawiam się, czy to nie jest jeden z tych kroków, które no, wiodą nas nieuchronnie do takiej deklaracji, która może jednak paść wprost, czyli deklaracji o polexicie. No bo miejmy tego świadomość i uważam, że rządzący również mają świadomość, tylko specjalnie używają takich, a nie innych argumentów, że no nie możemy funkcjonować w ramach Unii Europejskiej zupełnie na własnych, ustalanych przez siebie zasadach, na przykład nie przestrzegając zasady solidaryzmu.
1: Kolejny temat przed nami. W takim razie, pani profesor, przejdźmy do przywitania w Polsce, włączenia do polskiej armii samolotów F-35. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił podczas ceremonii przejęcia tych samolotów do Sił Zbrojnych RP, że to jest z jednej strony wielki dzień dla Wojska Polskiego, który dowodzi też ciągłości w budowaniu siły Polski, no a z drugiej strony, że Polska też jest liderem budowy architektury bezpieczeństwa w Europie. Ja chcę

0: po tego pierwszego wątku i ciągłości budowania siły Polski zapytać, czy przyjęcie tych samolotów, to, że one są w Polsce, ta pierwsza transza przynajmniej, możemy traktować jako sukces obecnego rządu, czy właśnie poszczególnych rządów, które przyłożyły się do tego, żeby w Polsce te samoloty się pojawiły?
1: Gdybyśmy spojrzeli bez emocji politycznych, to zdecydowanie ten drugi wariant odpowiedzi, którą pan redaktor tutaj zaproponował, świadczy to o ciągłości, świadczy to o skuteczności i o pewnej nawet wspólnej linii politycznej, jeżeli chodzi o wizję obronności Polski w ramach kolejnych rządów. I bardzo szkoda, że w ten sposób nie jest ta narracja budowana w przestrzeni publicznej, bo można by wówczas w obywatelach, myślę, no wzbudzić takie przekonanie, że te ekipy może zmieniają się, może niekoniecznie lubią się kolejni ministrowie, którzy po sobie obejmują resorty, ale jest coś ponad to i to jest właśnie kwestia bezpieczeństwa. No niestety widzimy w praktyce, jak bardzo brakuje w debacie publicznej takiego wątku. Raczej jest porównywanie się, raczej jest szukanie, jeżeli coś się nie udaje, także w sferze bezpieczeństwa winnych, czyli ci, którzy rządzili przed nami. Trudno jest naprawdę, ja szukam takich wypowiedzi w przestrzeni publicznej, powiedzieć politykom wprost, tak, i my, i nasi poprzednicy odpowiadamy za ten sukces i jest to dla dobra kraju. Wydawałoby się, że rzecz najprostsza, no ale znowu w warunkach polaryzacji, w warunkach porównywania się, no raczej mamy do czynienia no, z takim licytowaniem, czyli okazuje ten sukces
0: się,
1: jest.
0: Okazuje się, że nawet przy tej bieżącej polaryzacji kwestia zaproszenia, od kogo ono jest, może wywołać problem i polityczną, no taką kłótnię w cudzysłowie przynajmniej. Chodzi mi tutaj o byłego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. On w mediach społecznościowych podziękował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Natomiast dostał taką odpowiedź, że to zaproszenie zostało wysłane przez ministra Obrony Narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, no i po prostu, że ten jego wpis i podziękowanie w pewien sposób jest kłamstwem, a przynajmniej mijaniem się z całą prawdą, no ale odnośnie tego zaproszenia wyjaśnił to podczas samej uroczystości prezydent Karol Nawrocki. Posłuchajmy.
2: Dziś na tę uroczystość zaprosiłem pana ministra Mariusza Błaszczaka. Panie ministrze, dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu. Pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej przygotować tą wspaniałą uroczystość i wykonywać dalsze zadanie. Tak powinniśmy postrzegać odpowiedzialność, siłę i powagę państwa polskiego.
0: No być może te zaproszenia były po prostu dwa wobec byłego szefa resortu obrony Mariusza Błaszczaka, ale to trochę na marginesie. Natomiast tę samą wypowiedź ja potraktowałem, odebrałem, pani profesor, jak wbicie takiej delikatnej politycznej szpilki, że w zasadzie Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, przyszedł na gotowe.
1: W ogóle konstrukcja tej wypowiedzi jest złożona. Ja wcześniej słyszałam pytanie o zaproszenie poprzedniego ministra zadane wprost panu wicepremierowi Kosiniakowi Kamyszowi i on powiedział bez chwili wahania, że oczywiście pan minister Błaszczak zostanie również zaproszony, więc ta deklaracja padła. Z wypowiedzi pana prezydenta no w tej chwili trudno byłoby wywnioskować, kto tak naprawdę stoi za tym zaproszeniem, czy ile tych zaproszeń było, ale to są kwestie no, świadczące jednak o pewnej politycznej małostkowości. My zupełnie nie tym powinniśmy w tym momencie się zajmować. Nie te aspekty tej nowej floty powietrznej powinny nas interesować, ale potraktowana wypowiedź tak per se sama w sobie, gdybyśmy zrobili analizę treści, rzeczywiście zawiera, poza kontekstem, zawiera tutaj no taką może troszkę ukrytą, ale sugestię, że no to poprzednia ekipa się przyczyniła, natomiast obecna no może zbierać owoce tego, co kiedyś zostało zasadzone. No i znowu, tutaj pojawia nam się ten problem nie tylko roli prezydenta, gdzie ta funkcja arbitrażu jest realizowana, jeżeli nawet przy takich okolicznościach no jest to dzielenie sceny politycznej, no ale też dialogu samych polityków ponad podziałami. Nadal tego dialogu nie ma i to, co powtarzam, perspektywie najbliższej, czyli kolejnych wyborów parlamentarnych, uważam, że absolutnie nie będzie.

0: Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, była naszym gościem. Pani profesor, dziękuję i życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A w zasadzie goście w naszym studiu profesor Wojciech Załuska, jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Profesor Rafał Krenke, jego magnificencja, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Profesor Mariusz Klęcki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwo Zdrowia. Dzień dobry również.
5: Dzień dobry państwu.
0: Panowie, przed nami rozmowa o zmianach, które mają zajść w zawodach. Z jednej strony lekarza dentysty, z drugiej strony lekarza oraz niektórych innych ustaw, bo mamy projekt nowelizacji ustawy, który też będzie konsultowany. On przewiduje m.in. duże zmiany w kształceniu przed- i podyplomowym, egzaminach końcowych i kredytach na studia medyczne. Skraca też obowiązkowy staż podyplomowy do 6 miesięcy. Czy z panów perspektywy obecny model kształcenia lekarzy rzeczywiście wymaga akurat takiej przebudowy? Tutaj zacznę od profesora Mariusza Klęckiego jako przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. Panie profesorze.
5: No, odpowiedź jest oczywista, bo gdybyśmy nie widzieli potrzeby zmian, to byśmy nie proponowali tych zmian. Trzeba powiedzieć, że ta ustawa, o której pan powiedział, ona zawiera dużo, dużo naprawdę czasami drobnych zmian, które są odpowiedzią na pewne wady systemu, który obecnie funkcjonuje, które zidentyfikowaliśmy. Analizując to, jak działa, także prowadząc dziesiątki rozmów z interesariuszami, jak to ładnie się nazywa, czy po prostu z lekarzami, także studentami, nauczycielami akademickimi. Staż podyplomowy, jego skrócenie pewnie wzbudza największe emocje. Trochę dlatego, że się do tego stażu przez lata przyzwyczailiśmy. Poza tym dlatego, że no już go raz znosiliśmy, potem zrezygnowaliśmy z tego.
0: A jeżeli chodzi o ten staż i w przypadku lekarza dentysty i lekarza, to jest z jednej strony o 6 miesięcy skrócenie, a z drugiej strony o 7.
5: Tak, bo w tej chwili staż lekarski trwa 13 miesięcy, a staż lekarzy dentystów 12, w związku z tym rzeczywiście skracamy tak, że powodujemy, że oba będą trwały tyle samo. Ale tak prawdę mówiąc, jest to trochę konsekwencja tego, co się stało w 2012 roku, kiedy rozpoczął się proces upraktycznienia studiów lekarskich, lekarsko-dentystycznych, właśnie pod kątem zniesienia stażu. I tak naprawdę jest to, no, powiedzmy, pewna konsekwencja tego, co się stało w ostatnich latach na uczelniach. Uczelnie zaczęły kształcić znacznie bardziej praktycznie. Zostały też doposażone, o czym pewnie rektorzy więcej powiedzą. Więc uznaliśmy, że jesteśmy już na tym etapie, że możemy ten ciężar przygotowania przenieść w większym stopniu na ostatni rok.
0: To jeszcze jeden aspekt, przepraszam, że tu wchodzę w słowo też, ale pojawia się taki argument, że Ministerstwu Zdrowia po prostu chodzi o oszczędności w tym przypadku i że najchętniej Ministerstwo Zdrowia by cały staż zlikwidowało.
5: No, ja bardzo chętnie na ten zarzut odpowiem, dlatego że przecież to nie minister zdrowia ze swoich pieniędzy finansuje staż, tylko staż finansujemy my wszyscy. On jest finansowany z budżetu. I tutaj zestawienie dwóch liczb. 3 miliardy złotych, które z budżetu ministra zdrowia są przekazywane do 9 uczelni nadzorowanych, które kształcą większość lekarzy, dentystów, dużo pielęgniarek, położnych, w inne zawody medyczne, a także inne takie, o których zwykle nie pamiętamy, to są 3 miliardy. Natomiast roczny koszt stażu to jest 1 400 000.
0: Czyli mamy tutaj takie jednoznaczne porównanie na liczbach. Jak na te propozycje ze swojej perspektywy patrzy profesor Rafał Krenke?
4: Perspektywa uczelni różnych w Polsce pewnie jest nieco odmienna, bo to, co rzeczywiście stało się w ostatnich latach, o czym mówił pan profesor, pan dyrektor, to są działania, które mają na celu jak najbardziej upraktycznić kształcenie i ogromny rozwój centrów symulacji medycznych dzięki pozyskanym środkom.

0: W związku z tym studenci na pewno mogą być lepiej przygotowani do zawodu praktycznego, opuszczając nasze studia. Z tym, że pewnie są różnice między uczelniami, ponieważ te uczelnie, które mają mniejszą liczbę studentów, jest łatwiej zapewnić dostęp do takiej struktury, natomiast te uczelnie, które są uczelniami większymi, to pewnie jeszcze wymaga przygotowania i odpowiedniego dosprzętowienia, ale także zapewnienia odpowiedniej kadry. I teraz zgadzam się z tym, co powiedział pan dyrektor Klęcki, że w znacznym stopniu ta sytuacja się poprawiła. Ta zmiana, czy nie tak jak pan redaktor mówił o całkowitym zniesieniu stażu, tylko skrócenie z tego stażu do 6 miesięcy jest rzeczywiście pewnie pewnym kompromisowym rozwiązaniem, które pozwala być może nawet absolwentom na taką większą mobilizację, że jeśli ten staż jest krótszy, to postaram się go wykorzystać jak najlepiej, nauczyć się tego, co może nie udało się praktycznie nauczyć podczas samych studiów. Jest jeszcze jeden taki aspekt pewnie ważny, no bo studenci na 6 roku choćby z kierunku lekarskiego, czy na 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego, oni mają mnóstwo zajęć praktycznych i staramy się w tę stronę działać, ale oni w tym momencie nie mają jeszcze prawa wykonywania zawodu. Więc oni tak naprawdę w części procedur nie mogą wykonywać na pacjentach z pełną odpowiedzialnością. Więc pozostawienie tego stażu jest chyba dobrym rozwiązaniem, bo rzeczywiście pozwala im te elementy uzupełnić.
1: To trzymając się tego tematu dotyczącego właśnie stażu i długości trwania tego stażu lekarzy, jak na to ze swojej perspektywy i ze strony Uniwersytetu Medycznego w Lublinie patrzy pan profesor Wojciech Załuska?
2: Myślę, że nie tylko Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, panie redaktorze, ponieważ nasza konferencja, która odbyła się w murach znakomitej uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dotyczyła właśnie tego, co w tej sytuacji możemy zrobić i co chcemy zrobić. Ten proces, który zaczął się w ramach upraktycznienia 6 roku i niezwykłego rozwoju w tej części Europy, centrów symulacji medycznych. Ja chciałem powiedzieć, że te centra to nie jest taka tylko czysta symulacja. Między innymi na mojej uczelni w Centrum Symulacji Medycznej pracuje 300 klinicystów, czyli lekarzy, którzy mają doświadczenie kliniczne i które tą wiedzę z zakresu organizacji pracy i kontaktu z bardzo nowoczesną technologią, bo centra symulacji w ciągu ostatniej dekady przeżyły taki okres niezwykłego rozkwitu, powiedzmy sobie szczerze. I ten program, który nam zaoferowało Ministerstwo Zdrowia, my reprezentujemy 9 uczelni medycznych, czyli uniwersytetów medycznych, plus Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i 5 kolegiów czy wydziałów lekarskich w ramach dużych uniwersytetów. To jest 100 tysięcy studentów w sumie. 100 tysięcy studentów, czyli cały czas niezwykłe dbanie o jakość nauczania. I tutaj musimy jasno sobie zdefiniować. Nie osiągnęliśmy doskonałości, jeśli chodzi o nauczanie praktyczne. Chcemy dalej w tym kierunku się rozwijać, wykorzystując i centra symulacji medycznej, i bazę jak najbardziej szeroko, szpitalną, nie tylko w naszych szpitalach uniwersyteckich, ale także w szpitalach zewnętrznych. Myślimy tutaj też o szpitalach powiatowych, bo to jest niezwykle ważne. I żeby jak najbardziej przygotować studentów i ten okres rozłożyć tak, żeby te pół roku, ja tutaj absolutnie jestem podobnego zdania jak pan rektor Rafał Krenke, że będziemy się starali symulować do większej aktywności w ciągu tego pół roku i być może postaramy się, żeby ten staż podyplomowy był bardziej efektywny. Czyli oczywiście tutaj elementami naszych dyskusji było to, żeby to osiągnąć. Będziemy prosić jednostki budżetowe, nasze ministerstwo o wsparcie, bo i praca centrów symulacji medycznych, wprowadzenie nowych technologii, ale też jeszcze te elementy wprowadzenia, bo tu chcemy wprowadzić egzamin OSCE, czyli obiektywny egzamin kliniczny, który będzie nam gwarantował pewien próg monitorowania jakości nauczania na naszych uczelniach. to są pewne koszty, koszty, które dobrze obliczyliśmy, ale na pewno są nieporównywalne w

w tym obszarze budżetowym, o którym mówiliśmy. No, bo jeżeli całość kształcenia kosztuje kwota, która w porównaniu do kosztów stażu podyplomowego, no, są takie dziwne, jeśli chodzi

0: jaki mamy potencjał i jak w sposób uczciwy należycie musimy go wykorzystać.
1: Kolejna kwestia to też zmiana w kontekście lekarskiego egzaminu końcowego. To samo w przypadku dentystów, to znaczy ma zniknąć baza pytań tych jawnych oraz ma zostać przywrócona obligatoryjna część ustna egzaminu specjalizacyjnego. Z czego wynikają te zmiany akurat a propos egzaminów, tych pytań, tej bazy, która do tej pory funkcjonowała, profesor Mariusz Klęcki?
2: No, egzamin ze znanych pytań trochę zaprzecza idei egzaminowania, bo jakby egzamin służy temu, żeby zweryfikować, czy egzaminowany posiadł jakąś wiedzę w konkretnym zakresie.
1: Ja pamiętam ze swoich studiów, czy to inżynierskich, czy magisterskich, kiedy zdawałem te egzaminy, to też była baza pytań i z tych pytań no, człowiek się przygotowywał, ale domyślam się, że przy zawodzie medycznym, no być może jakimkolwiek innym, no jest rzeczywiście to metoda być może kontrowersyjna albo zbyt ułatwiająca zdanie egzaminu.
2: No ja powiem tak, kiedy studenci medycyny mówią, że studiują na bardzo ciężkich i wymagających studiach, które wymagają wielu godzin nauki, to na pewno nie chodzi im o to, że muszą dużo czasu spędzić na nauczeniu się 2000 pytań testowych, bo to zapewniam wszystkich Państwa zabiera dużo, dużo mniej czasu. I nie o to w studiach medycznych chodzi, żeby nauczyć się. Medycyna się nie zawiera w 2000 pytań testowych. To jest myślę dla każdego praktykującego lekarza oczywiste. Ale LEK, czyli lekarski egzamin końcowy, on służy nie tylko zweryfikowaniu wiedzy lekarzy, ale przyszłych lekarzy, ale też służy do takiego postępowania kwalifikacyjnego przy naborze na specjalizację. I ponieważ te pytania są znane, to spowodowało, że od kilku lat mamy wyniki, bardzo spłaszczone wyniki. Właściwie wszyscy uzyskują bardzo podobne rezultaty na tym egzaminie. W związku z tym nie bardzo jest jak ich zróżnicować na tych powiedzmy lepszych i tych trochę słabszych przy tym postępowaniu kwalifikacyjnym. I to generuje dużo wtórnych problemów. I zresztą z tego powodu powrót do normalnego egzaminu, który nie jest oparty o znane pytania, ale o pytania z dziedzin, które nie są tajemnicą, bo to trzeba podkreślić, że to nie chodzi o zaskoczenie zdających, o co ich będziemy pytać tak w ogóle. To jest postulowane przez środowisko młodych lekarzy i studentów, szczególnie tych lepszych. Więc tutaj myślę, że ta zmiana nie budzi jakichś specjalnych kontrowersji.
1: Czyli to jest zmiana na lepsze i nie budząca kontrowersji, ale ja się zastanawiam z perspektywy też pacjentów, czy możemy mieć jakieś wątpliwości w takim razie co do jakości kształcenia tych kadr medycznych, lekarskich, które mamy w tym momencie, skoro ta zmiana jednak jest potrzebna, żeby było lepiej. Profesor Rafał Kręka.
3: No z przykrością odpowiem, że możemy mieć wątpliwości, dlatego że w konferencji rektorów akademickich uczelni medycznych zrzeszonych jest 15 uczelni i ta organizacja ogromnie dba o jakość kształcenia, które jest prowadzone w uczelniach. Natomiast z kierunków lekarskich w Polsce w tej chwili mamy ponad 35, jak mi się wydaje, a może nawet
2: 39.
3: Jeszcze 39 nawet pan dyrektor dopowiada. I teraz wiem, jak to się odbywa kształcenie i jak się odbywa na przykład przygotowanie do tego lekarskiego egzaminu końcowego, do którego pytania są znane. W części uczelni duża część ostatniego roku studiów jest poświęcona na przygotowanie do udzielenia odpowiedniej odpowiedzi na pytania. Na tym nie polega nauczanie i kształcenie medycyny. Ja bym zdecydowanie, to o tym wspomniał już pan dyrektor, bym zdecydowanie wolał i taką jednak strategię my stosujemy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, że postępujemy znacznie ambitniej. To już zadaniem jest studenta rzeczywiście przygotowanie się do egzaminu, natomiast on ma nabyć odpowiednią wiedzę. A teraz jak zostanie sformułowane pytanie, jakiej odpowiedzi ma udzielić, to już jest zadanie studenta. Wydaje nam się, że to jest kierunek znacznie lepszy, aniżeli próba przygotowania się do odpowiedzi na 2000 pytań.
1: Profesor Wojciech Załuska.
0: Wyrażam tutaj też podobne poglądy ze względu na pewno możemy to nazwać uczciwość, bo jeżeli wynik lekarskiego egzaminu państwowego jest podstawa do uzyskania możliwości specjalizacji, rezydencji, to musi on być obiektywny. I w momencie istnienia bazy dostępnej w 70%, nie znam warunków takich na świecie. Egzamin licencyjny w USMLE w Stanach Zjednoczonych, jeszcze bardziej rozbudowany, mając pewne doświadczenie i pracując tam kilka lat, obserwowałem pewne zjawiska, które bardzo pomogłoby w ocenie jakości

0: Nawet lekarze po specjalizacji, bo te egzaminy są powtarzane potem, posadane cyklicznie. I jeżeli ten egzamin będzie, to tutaj to, co mówimy o spłaszczeniu, czyli uczciwej ocenie, no jest znacznie bardziej rzetelne. Bo rezydencja jest podstawą pierwszego bardzo ważnego etapu po stażu edukacji przyszłych specjalistów.
1: Mówiąc o rezydencji, panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale goni nas czas. Poruszmy jeszcze jedną zmianę, to znaczy to miejsce rezydenckie ma być przypisywane przez wojewodę konkretnym podmiotom i spośród nich lekarze będą wskazywać swoje preferencje, więc nie będzie takiego dowolnego wyboru miejsca odbycia rezydentury przez lekarza. Czy to dobra zmiana?
0: Dyskutujemy na ten temat, natomiast
1: chciałem
0: wspomnieć o tym, że to muszą być miejsca referencyjne. To nie jest to, że wszędzie będą możliwości, no bo te obawy co do lokalizacji miejsca swojej rezydencji, wydaje mi się, że są przesadzone, bo na pewno w dużych miastach tych miejsc jest więcej. Natomiast czasami, i to jest naszą praktyką, zdarza się tak, że my w niektórych naszych jednostkach mamy za dużo rezydentów.
1: Profesor Rafał Krękę, panie profesorze, czy a propos rezydencji, ma pan jakieś wątpliwości?
2: To zależy od punktu spojrzenia, na który patrzymy. Rzeczywiście, jeśli do tej pory funkcjonujący system dawał dużą dowolność tego wyboru, no to ten rzeczywiście tę dowolność ogranicza. Ale z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia i zapewnienia opieki pacjentom, to też trudno nie zauważyć tego argumentu, o którym na naszym spotkaniu mówił pan dyrektor Klęcki, o tym, że chcąc zapewnić świadczenia medyczne na odpowiednim poziomie w szpitalach rejonowych, powiatowych, to muszą tam trafiać lekarze. To jest pewnie jeden z mechanizmów, który ma pomóc w tym.
1: To tutaj dopytajmy w takim razie pana profesora Mariusza Klęckiego. Czemu to ma ostatecznie służyć? Jaki cel jest tych zmian w rezydencji?
3: Tak, zdecydowanie temu. To znaczy my postrzegamy kłopot z dystrybucji kadry lekarskiej pomiędzy poszczególnymi regionami kraju, a także pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami medycyny, dziedzinami medycyny, jako jeden zasadniczy kłopot problemów, jeśli chodzi o kadrę lekarską. Wcale nie cierpimy na jakiś ostry deficyt lekarzy. Cierpimy na deficyt specjalistów w niektórych dziedzinach, w niektórych regionach kraju. I to trochę wynika właśnie z konstrukcji systemu kształcenia, tak jak on obecnie działa. I chciałem przy tej okazji powiedzieć, że oczywistym absurdem jest zarzut, że chcemy wyprowadzić kształcenie specjalizacyjne z ośrodków akademickich na prowincję tak zwaną, bo to jest po prostu niemożliwe, nie tylko nieracjonalne i niepotrzebne, ale i też niemożliwe, bo podstawą jest kształcenia specjalizacyjnego jest akredytacja. Nie każdy szpital, nie każdy gabinet lekarski jest miejscem kształcenia specjalizacyjnego.
1: Mam wrażenie, że dopiero otworzyliśmy naszą debatę, a musimy tutaj postawić kropkę, bo czas nas dogonił. Profesor Mariusz Klęcki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, profesor Rafał Krękę, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i profesor Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodniczący konferencji rektorów akademickich uczelni medycznych. Byli naszymi gośćmi. Panowie, bardzo dziękuję za nasze spotkanie i panów komentarze w Polskim Radiu 24. Dobrego dnia życzę.
0: Bardzo dziękuję. Dziękujemy.
4: Powtórka programu. Autopromocja.
5: Jak magazynowana jest ropa naftowa? Jak przechowywane są paliwa na czarną godzinę? Czym są tajemnicze solankowe kawerny? I dlaczego są ważne dla rynku węglowodorów energetycznych? O tym powiemy w magazynie Saldo Extra, a moim i Państwa gościem będzie pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
6: Dzieciństwo coraz rzadziej kojarzy się dziś z beztroską zabawą na świeżym powietrzu. Zamiast godzin spędzanych na podwórku, coraz częściej pojawiają się ekrany, zajęcia dodatkowe i życie w zamkniętych wnętrzach. Jak to zmienić i jak projektować przestrzeń, aby dzieci wróciły na podwórka i place zabaw? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Bożej Prośniewski, zapraszam w poniedziałek, kilka minut po godzinie 22.00.
4: Autopromocja.

0: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polskie lotnictwo wojskowe oficjalnie wkroczyło w erę piątej generacji. Wczoraj do bazy w Łasku przyleciały pierwsze myśliwce F-35, które po uroczystym chrzcie otrzymały dumną nazwę Husarz. Zanim jednak maszyny dotarły na miejsce, piloci wykonali przelot pokazowy nad największymi polskimi miastami.
1: Wczorajszy przelot pod hasłem Powitanie z Polską przyciągnął obserwatorów w Gdańsku, Warszawie czy Krakowie. Nad Wzgórzem Wawelskim potężny ryk silników i nowoczesna sylwetka maszyn wywołały poruszenie wśród zgromadzonych mieszkańców.
2: Bardzo nam się spodobało. Szkoda, że tak szybko.
3: Fajny przelot, fajna okazja, żeby zobaczyć taką niecodzienną sytuację. Nie
4: warto było czekać na tą chwilę.
1: Prosto z podniebnej trasy myśliwce skierowały się do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Po przyziemieniu i opuszczeniu kokpitu pierwszy polski pilot F-35 złożył na płycie lotniska oficjalny meldunek.
5: Melduję przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Wart ponad 4,5 miliarda dolarów kontrakt zakłada dostarczenie łącznie 32 husarzy. Kolejne maszyny będą sukcesywnie trafiać do naszego kraju do 2029 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: W całej Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Nowe przepisy mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych wspólnoty oraz przyspieszyć odsyłanie osób, którym nie przysługuje prawo do azylu. Polska została wyłączona z tak zwanego mechanizmu solidarnościowego. Komisja Europejska uwzględniła argumenty Warszawy dotyczące przyjęcia milionów uchodźców z Ukrainy, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister Tomasz Szymański.
6: Te elementy paktu, które będą wdrażane, które będą Polski dotyczyły, to tylko te, które mają mieć za zadanie przyjmowanie odpowiednich technologii granicznych, przyjmowanie odpowiednich narzędzi do kontroli właśnie dla osób państw trzecich i bezpaństwowców, czyli te wszystkie rzeczy, które de facto pilnują integralności i nienaruszalności naszych granic, niż typowe przyjmowanie i relokacje migrantów oraz płacenie za ich nieprzyjęcie. Tego nie ma, Polski to nie obowiązuje, jesteśmy z tego zwolnieni.
0: Decyzja o ewentualnym przedłużeniu zwolnienia będzie podejmowana co roku po ocenie sytuacji migracji przez Komisję Europejską. Wczoraj zatrzymanie w Zamościu, dziś przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie. 57-letnia patomorfolożka może usłyszeć m.in. zarzut bezczeszczenia zwłok. Na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, która wcześniej należała do kobiety, znaleziono szczątki płodów.
7: Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem, podczas prac budowlanych. Nowi właściciele domu powiadomili policję. Na miejscu pojawili się i pracują technicy kryminalistyki. Dotąd znaleźli szczątki kilkudziesięciu płodów i odpady medyczne, w tym bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Ich pochodzenie nie jest znane, bo lekarka zawodowo była związana z kilkoma szpitalami. Prowadziła też prywatną praktykę. Niewykluczone, że po przesłuchaniu w prokuraturze usłyszy zarzuty. Śledztwo obejmuje dwa przestępstwa – bezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci w Ekwadorze aktywistki Moniki Silwy Koniuszek. Polka pochodząca z Reszla w Warmińsko-Mazurskiem była znana z nagłaśniania domniemanych nieprawidłowości w ekwadorskiej administracji publicznej, mówi rzecznik prokuratury w Olsztynie Daniel Brodowski.
8: Potwierdzamy, rzeczywiście wszczęliśmy śledztwo. Prokurator następnie sporządzi stosowne wnioski o pomoc prawne do władz Ekwadoru. Nawiązał również kontakt oczywiście z naszą placówką dyplomatyczną w stolicy tego kraju. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci.
0: Monika Silva Koniuszek mieszkała w Ekwadorze od 12 lat. W minioną środę została znaleziona martwa w swoim domu. Fascynujące spotkanie z nauką, niemała dawka wiedzy o

0: otaczającym nas świecie oraz spotkania z naukowcami i dziennikarzami. O 11 na PGE Narodowym w Warszawie rozpoczyna się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, którego tegoroczne hasło brzmi „Z życia wzięte”. Każdy znajdzie coś dla siebie, mówi doradca zarządu Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
1: Jestem przekonany, że będzie to najciekawszy dzień w tym roku dla każdego, kto pojawi się na tym spotkaniu. I jeśli mają Państwo taki pomysł, by zarezerwować sobie na tę wycieczkę godzinę lub dwie, to nie ma sensu. Od razu zmieńcie plany. Załóżcie, że będziecie tam cały dzień. Wierzę, że pogoda dopisze i że będą Państwo zadowoleni.
0: Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik potrwa do 19. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze i lokalnie grad. Temperatura w dzień od 18 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem 16. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Proszę Państwa, porozmawiamy o empatii, o zdrowiu, a także o idei krwiodawstwa. A przypomnę, że 14 czerwca, to już w niedzielę, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa. Artur Wolski, przedstawiam ekspertki w studiu Polskiego Radia 24, a są nimi Katarzyna Welinow. Pani jest założycielką oraz prezeską zarządu krewniacy.pl i jest pani także jedną z autorek książki Liga Krewniaków, Bohaterów Marsz we Krwi. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
4: Jest z nami też lekarka, pani doktor Agnieszka Szymczyk. Pani jest specjalistką hematologii. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
4: Współczesna i nowoczesna medycyna, szczególnie hematologia, a także onkologia, pani doktor, nie mogą funkcjonować bez regularnego oddawania krwi. Kiedy krew staje się lekiem, przypomnijmy, w jakich schorzeniach konieczne w ogóle jest podawanie krwi.
6: Właśnie przytoczenie preparatów krwi kojarzy nam się przede wszystkim z hematologią, ale tak naprawdę krwi możemy potrzebować w bardzo różnych sytuacjach. W momencie, kiedy doznamy wypadku samochodowego, po dużym urazie, w momencie, kiedy jesteśmy poddawani dużemu zabiegowi chirurgicznemu. Ale też jeżeli chodzi o samą hematologię, czyli coś, co dla mnie jest bardzo, bardzo bliskie, to nie tylko choroby nowotworowe. Jest szereg chorób hematologicznych, które de facto nie są chorobami nowotworowymi. I tutaj krew tak naprawdę jest niezbędna w wielu, wielu sytuacjach.
4: Czy to może być na przykład niedokrwistość, małopłytkowość?
6: Jak najbardziej. Trafiają do nas pacjenci, którzy zgłaszają się do szpitalnych oddziałów ratunkowych właśnie skierowani albo przez lekarza rodzinnego, albo w momencie, kiedy pacjent źle się czuje, zgłasza objawy niedokrwistości, duszność, pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego i lekarz w szpitalnym oddziale ratunkowym, bądź też my w ramach poradni oddziału dziennego stwierdzamy niedokrwistość. I jeżeli ta niedokrwistość jest niedokrwistością głęboką, kiedy stężenie hemoglobiny spada poniżej 8 gram na decylitr, bądź jest to pacjent obciążony kardiologicznie, wtedy poniżej 9 gram na decylitr, wtedy bardzo często musimy posiłkować się przetoczeniami krwi. Jeżeli pacjent ma ciężką małopłytkowość, bądź też ma małopłytkowość średniego stopnia i wymaga zabiegu operacyjnego, wtedy musimy przetoczyć koncentrat krwinek płytkowych.
4: A jakie są objawy przy małopłytkowości? Co się wtedy dzieje z naszym zdrowiem i z ogólnym stanem?
6: Najczęściej pacjenci zgłaszają się do swojego lekarza rodzinnego, do naszej poradni są kierowani, bądź też do szpitalnego oddziału ratunkowego w momencie, kiedy stwierdzają łatwość siniaczenia się, my to nazywamy podbiegnięciami krwawymi, bądź też zgłaszają krwawienia z nosa, ze śluzówek, czyli w momencie, kiedy pacjent na przykład szczotkuje zęby, widzi, że masywnie krwawi. U kobiet są

0: to na przykład przedłużające się miesiączki, bądź też nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, bądź też zdarzają się tacy pacjenci, którzy nie wiedząc o tym, że mają małopłytkowość, są poddawani jakimś zabiegom, na przykład zabiegom stomatologicznym, bądź też zabiegom kosmetologicznym i pojawia się krwawienie, bądź też cechy skazy małopłytkowej. Pacjent widzi na kończynach dolnych, na śluzówkach małe wybroczyny, które kojarzą mu się z wysypką i zgłasza się do lekarza.
1: A skoro 14 czerwca już w niedzielę obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa, no to ja zapytam, czy to prawda, pani doktor, że jedna osoba oddająca krew może uratować życie kilku chorym?
0: Dokładnie tak, dlatego że z tej jednej porcji krwi, którą pobieramy od dawcy, możemy otrzymać preparaty, koncentrat krwinek płytkowych, tak zwany preparat zlewany. I tutaj średnio od 5 dawców otrzymujemy jedną jednostkę preparatu, koncentratu krwinek płytkowych. Otrzymujemy z tej porcji krwi również koncentrat krwinek czerwonych i osocze, które jest wykorzystywane do bardzo różnych celów. Możemy wykorzystać je jako osocze świeżo mrożone, krioprecypitat, ale też pamiętajmy o pacjentach z rzadkimi chorobami, takimi jak hemofilia, choroba von Willebranda. I też tak naprawdę my nie potrafimy wytworzyć tych czynników w większości przypadków i te preparaty również są wytwarzane właśnie z tych preparatów, które pobieramy od dawcy.
1: Oddawanie krwi, proszę Państwa, to nie tylko taki akt altruizmu, ale też, myślę, taka realna troska o własne zdrowie, o system opieki zdrowotnej. No dobrze, ładnie powiedziane, ale jak to rozumieć? No i to pytanie kieruję do naszej drugiej gościni, czyli do pani Katarzyny Welinow.
2: Drodzy Państwo, no właśnie, idea oddawania krwi tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. To, co tutaj pani doktor powiedziała, że ta krew jest bardzo często potrzebna w nagłych wypadkach. Często my nie wiemy, co się może przydarzyć nam lub naszym bliskim. I to, że będziemy mieć w społeczeństwie taką postawę właśnie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też za inne osoby, czyli wytworzymy tą możliwość oddawania krwi wśród osób zdrowych, no to jest tak naprawdę bezpieczeństwo nas wszystkich. Tak? Ten system krwiodawstwa dotyczy naprawdę całego społeczeństwa, bo to jest bezpieczeństwo każdego z nas.
1: No dobrze, to jakie są wymierne korzyści z oddawania krwi w Polsce? Tak, poprosiłbym panie o odpowiedź. Niby proste pytanie, ale myślę, że odpowiedź będzie złożona i długa.
2: No myślę, że takim chyba najważniejszym aspektem oddawania krwi jest ta satysfakcja tego, że jako zdrowa osoba bez uszczerbku dla własnego zdrowia możemy podzielić się cząstką siebie, by ratować właśnie zdrowie i życie drugiego człowieka.
1: Czyli taki efekt sprawczy, prawda?
2: Efekt sprawczy, tak. Jestem zdrowa, zdrowy, mogę pomóc, więc robię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością.
1: Mało tego, i to działa.
2: I to działa. I to jest ten właśnie piękny gest, którym możemy się dzielić. Kolejna rzecz to jest oczywiście to, że honorowi dawcy krwi otrzymują posiłek regeneracyjny. I tutaj są to czekolady, są to posiłki regeneracyjne w zależności od centrów krwiodawstwa, bo to one decydują, jakie te właśnie posiłki będą, ale są to również jakieś batony energetyczne. Ostatnio pojawiło się masło orzechowe, soki naturalne. Więc tych produktów, możliwości jest sporo, ale to taki miły upominek dla dawcy w dniu oddania krwi, a jednocześnie właśnie szybka możliwość uzupełnienia tego, co tracimy podczas oddawania krwi.
1: Chyba też 2 dni wolne od pracy?
2: Tak, 2 dni wolne od pracy, czyli dzień, w którym oddajemy krew i dzień następny.
1: Pani doktor, ale myślę, że taką wartością dodaną jest również możliwość takiego dokładnego zbadania dawcy, prawda? Czyli profilaktyka zdrowia.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Nasi dawcy są bardzo dokładnie badani, również regularnie badani są pod kątem wirusologicznym. A tak naprawdę w dzisiejszych czasach każdy z nas ma kontakt i ze służbą zdrowia, ponieważ regularnie odwiedzamy dentystę, ale też dbamy o swoją urodę, odwiedzamy gabinety kosmetyczne, fryzjera, więc nasi dawcy są bardzo dokładnie badani pod tym kątem, ale też mają wykonywane rutynowo podstawowe badania, plus badanie fizykalne w trakcie wizyty. Jest to niezwykle ważne i to jest bardzo, bardzo ważny aspekt. I kolejna

0: rzecz, którą ja tutaj widzę, a mianowicie bardzo dużo naszych pacjentów, którzy w przeszłości było dawcami, sami aktualnie potrzebują krwi, bo tak naprawdę życie kołem się toczy i nikt z nas nie wie, co go spotka za kilka, kilkanaście lat. I ta świadomość tego, jak to wszystko wygląda, jak ważne jest dawstwo, jest tutaj ważnym takim bardzo aspektem.
1: A z takich też bardzo praktycznych i wymiernych benefitów to są różnego rodzaju zniżki, prawda? I w hotelach, i w różnych ośrodkach, gdzie możemy też sobie spędzić czas, ale także i, nie wiem, w wyjściach do teatru, do kina.
0: Tak, ale też to, co jest ważne w sytuacji, kiedy nasz system opieki zdrowotnej jest bardzo przeładowany, a mianowicie dawcy krwi, honorowi dawcy krwi oczekują na wizytę w poradni maksymalnie 7 dni. Jest to zgodnie z ustawą, więc to jest bardzo ważny aspekt moim zdaniem, dlatego że kolejki, jeżeli chodzi o oczekiwanie do specjalisty, są bardzo, bardzo długie.
1: A tutaj tylko tydzień, maksymalnie
0: dokładnie,
1: tydzień.
0: Dokładnie i mamy obowiązek przyjąć takiego dawcę w ciągu 7 dni do poradni.
1: No właśnie, jak się ma legitymację honorowego dawcę, odznakę honorową, prawda, dokument, który nas do tego też uprawnia, no bo jesteśmy sami lekiem, tak na dobrą sprawę, dzięki temu, że tę krew oddajemy. Proszę Państwa, Polska może pochwalić się silną tradycją honorowego krwiodawstwa. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku 651 tysięcy osób oddało krew, co przełożyło się na 1,5 miliona donacji krwi i jej składników. I to jest taki wskaźnik, który rośnie, czyli znaczy, że ludzie zaczynają coraz bardziej do tego podchodzić tak mądrze. No i to zaczyna gdzieś w nas siedzieć, że jednak jeżeli możemy pomóc komuś, ale także i sobie, żeby monitorować własne zdrowie, no to może warto to robić, pani doktor.
0: Zdecydowanie warto to robić. I tak naprawdę to, na czym nam zależy jako personelowi medycznemu, to przede wszystkim dawcy nie pierwszorazowi, bo bardzo często widzimy taki zryw serca. Ktoś przychodzi, oddaje krew dla kogoś z rodziny, kogoś bliskiego i jest to jednorazowe oddanie krwi. Taki dawca jest dla nas oczywiście bardzo, bardzo cenny, natomiast jest to dawca, w przypadku którego niektórych preparatów nie możemy uzyskać. Więc tutaj też podkreślamy to, żeby właśnie zachęcić już osoby, które do nas się zgłosiły, do regularnego oddawania krwi.
1: Pani Katarzyna Welinow jest założycielką oraz prezeską zarządu krewniacy.pl. To taka wielka rodzina krewniaków, ludzi, którzy oddają krew, się wzajemnie wspieracie, gdzieś się razem spotykają państwo, no bo przyświeca wam piękny cel i taka służba w utrzymaniu i zachowaniu dobrostanu zdrowia innego, czasami zupełnie obcego człowieka.
2: Tak, rodzina krewniaków jest wielka i mamy nadzieję, że będzie rosła nie tylko w liczebność, ale właśnie też w ilość osób oddających krew, dlatego że wychodzimy z założenia, że krewniakiem może być każdy. Nie tylko ta osoba, która może oddawać krew, ale każdy, który z różnych powodów nie może oddać krwi, czyli na przykład już przekroczył wiek dopuszczalny do oddawania krwi, bądź ma wyzwania zdrowotne, ale może promować tą ideę. Czasami jedna osoba, która nie może oddawać krwi, może zrobić dużo więcej dobrego, zachęcając swoich znajomych, bliskich i organizując akcje właśnie poboru krwi.
1: Jaka jest ta granica wiekowa?
2: To jest 65 lat dla osób, które i dla kobiet, i dla mężczyzn.
1: Nawet jak ktoś jest zdrowy jak rydz, to 65 lat i koniec.
2: Tak, jeżeli ktoś oddaje systematycznie krew, to za zgodą lekarza, który oczywiście zna jego wyniki i stan zdrowia i stan organizmu, to wtedy może oddawać krew trochę dłużej.
1: Ale jeśli ktoś po raz pierwszy chciałby się zdecydować, a PESEL wskazuje 65, pani skończyła, no to już nie, ale droga się nie zamyka, bo okazuje się, tak jak pani powiedziała, ktoś może być edukatorem i popularyzatorem samej idei. Podejrzewam, że jak w nim jest tyle energii, chęci, rozumie potrzebę, to będzie to robił z całego serca.
2: Jak najbardziej. No i oczywiście zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby poznali tą ideę, tak? Poznali rolę krwi, to co mają w sobie cennego, dlatego że właśnie studenci przede wszystkim

0: wszystkim mamy takie doświadczenie, że jeżeli zaczynają oddawać krew na studiach, to wchodzi im to, że tak powiem, w krew i oddają to właśnie przez cały okres studiów, a później często przenoszą to już w dorosłe życie.
1: Pani doktora, proszę nam przypomnieć, jakie warunki trzeba spełniać, żeby tę krew oddać i jak to się w ogóle odbywa?
2: Więc taki potencjalny dawca zgłasza się do Centrum Krwiodawstwa. Najczęściej jest to Centrum Krwiodawstwa najbliżej miejsca zamieszkania. Otrzymuje specjalną ankietę zdrowotną. Spotyka się z lekarzem, który przeprowadza dokładny wywiad dotyczący przede wszystkim chorób przebytych, chorób współistniejących, przyjmowanych leków, ale także narażenia na kontakt z wirusami, tak? Osoby z grup wysokiego ryzyka zakażenia wirusem HIV, wirusem HBV, HCV, no niestety tutaj zwykle są dyskwalifikowane. Również poważne choroby współistniejące, na przykład choroby hematologiczne. Bardzo często nasi pacjenci pytają, czy oni mogliby oddać dla swojego kolegi z sali, tak, czy kolegi, którego spotkali pod naszą poradnią, oddać krew, więc zwykle taka choroba hematologiczna jest niestety przeciwwskazaniem do oddania krwi.
1: To, ale mogą być edukatorami.
2: Dokładnie i bardzo często tak się dzieje. Wielu naszych pacjentów angażuje się właśnie w propagowanie, jeżeli chodzi o dawstwo krwi.
1: A kobiety w ciąży, które karmią piersią, mogą oddawać krew?
2: No niestety tutaj również pamiętajmy o tym, że jest to okres immunizacji, więc taka kobieta nie będzie idealnym dawcą. Więc kobiety są dyskwalifikowane również na tym etapie swojego życia.
1: No tak, no ale pamiętajmy, że chyba najważniejszą rolą wtedy w życiu kobiety, która już urodzi albo jest w ciąży, no to jest wychowanie i urodzenie zdrowego
2: Dokładnie.
1: Dziecka i na tym się skupiamy głównie, prawda? No i może dlatego właśnie te przeciwwskazania, ale są przeciwwskazania czasowe.
2: Tak, to są przeciwwskazania czasowe.
1: A no właśnie. A jak działają banki krwi?
2: Tak naprawdę przy każdym większym szpitalu działa bank krwi, którego zadaniem jest racjonalne gospodarowanie preparatami krwi. Banki współpracują i z regionalnymi centrami krwiodawstwa, ale także z innymi jednostkami. Czasami zdarza się tak, że pacjent ma bardzo rzadki fenotyp krwi u naszych pacjentów hematologicznych. Zdarza się tak, że dobranie preparatu krwi jest bardzo, bardzo trudne. Te preparaty są dobierane na przykład w układzie HALA, nie tylko w układzie AB0 i zdarza się tak, że dawcy musimy poszukiwać w innym województwie bądź specjalnie dla naszego pacjenta wzywamy konkretnego dawcę, który wiemy, że charakteryzuje się danym fenotypem czy danym układem HALA. Więc takim głównym zadaniem banku krwi jest racjonalne dysponowanie preparatami krwi, które bank posiada, tak, aby maksymalnie wykorzystać te preparaty, żeby te preparaty się nie przeterminowały, bo też pamiętajmy o tym, że preparat, który wytworzymy z porcji krwi, który będzie uzyskany od naszego dawcy, nie ma przydatności, tak naprawdę terminu przydatności nieskończonego. One mają konkretne terminy przydatności, w zależności oczywiście od preparatu. I tutaj ważne jest również to, żeby maksymalnie wykorzystać to, co mamy, tak? Czyli pamiętajmy o tym, że również są idealni biorcy, idealni dawcy krwi. I czasami bank krwi proponuje nam inną grupę krwi preparatu dla naszego pacjenta, bo wie, że na przykład dany preparat się za chwilę przeterminuje. Więc jest to niezwykle, niezwykle ważne.
1: No właśnie, zbliża się czas urlopów, wakacji. Myślę, że banki będą też magazynowały krew, no bo zawsze w tym czasie jest duże zapotrzebowanie też, no z uwagi na wysoką urazowość, prawda, która się zdarza i potrzeby przetaczania krwi, więc w tych bankach ta krew jest bardzo potrzebna. A ciekawy jestem, czy wśród krewniaków mają Państwo takich rekordzistów, którzy chwalą się, że oddali bardzo dużo tej krwi i mają jeszcze ciągle ochotę oddawać więcej i więcej?
0: Tak, oczywiście takich osób jest bardzo dużo i to jest tak, że no właśnie, to jest tak, że dawcy krwi zazwyczaj nie chwalą się tym, ile tej krwi oddają, tak? To jest tak, że czasami dopiero jak się zapytamy, to wtedy sięgają

0: po to, żeby sprawdzić. Natomiast robią to z takiej intencji czystego serca, ale tak, dawców, którzy oddają po 20, po 30, po 60 litrów krwi jest bardzo dużo, więc no, to są bardzo cenne osoby, które naprawdę mają na swoim koncie wiele uratowanych osób.
1: Powstała też taka bardzo fajna idea edukacyjna, dlatego że aby promować w ogóle ideę krwiodawstwa, no to trzeba chyba taką akcję popularyzacji wiedzy zaczynać już od najmłodszych lat, prawda? I myślę, że z tematami trudnymi nie ma co się wzbraniać, dlatego że myślę o dzieciach. Dlatego, że mały dzieciak właściwie jest w stanie zrozumieć wszystko, nawet więcej niż nam się wydaje. I chyba lepiej jest rozmawiać, niż w ogóle trzymać dziecko w niewiedzy. Pani razem ze swoją koleżanką stworzyły taki fajny program. Proszę nam powiedzieć, jak on działa i jakie są założenia i cele, co chcemy osiągnąć.
0: No właśnie, wyszłyśmy z założenia, że edukacja o krwi powinna się zaczynać od najmłodszych lat, dlatego że dzieci nie rodzą się z lękiem, a często właśnie przejmują ten lęk od nas dorosłych i boją się badań, boją się wizyt lekarskich, boją się pobrania krwi, a to przenosi się później na życie dorosłych i tak jak spotykamy wiele osób, które są zdrowe i mogłyby oddawać krew, ale nie robią tego tylko dlatego, że mają traumę z dzieciństwa, bo mama powiedziała, że nie będzie bolało, a jednak bolało i to się utrwaliło gdzieś tam w nas na wiele, wiele lat. Dlatego program edukacyjny właśnie Liga Krewniaków i książka, która jest filarem tego programu Bohaterów Masz we Krwi, służy temu, żeby właśnie dzieciom poprzez przygodę, wyobraźnię, poprzez opowieść tego, że mają w sobie tych superbohaterów, którzy każdego dnia robią wielkie rzeczy dla naszego zdrowia, żeby było to taki właśnie językiem przyjaznym, zrozumiałym dla dzieci, ale pokazanie tego naszego organizmu od środka.
1: Czyli książka troszkę jak komiks, prawda?
0: Tak. Był kiedyś taki film Było sobie życie, który wiele z nas osób pamięta.
1: O krwinkach.
0: O krwinkach, tak. W ogóle o funkcjonowaniu całego organizmu. Więc wychodzimy z założenia, że to jest bardzo dobry sposób właśnie, żeby z dziećmi w ten sposób rozmawiać. Nawet na tematy bardzo ważne, jak zdrowie, jak właśnie pobieranie krwi, badania krwi. Dlaczego one są takie ważne, dlaczego tych naszych bohaterów trzeba od czasu do czasu przebadać i zobaczyć, czy oni nadal mają te swoje supermoce zachowane.
1: Czy dzieciakom się podoba ta idea?
0: Och, bardzo się podoba.
1: Bo to dzieci... jest i wiedza, ale także zabawa.
0: Tak, dokładnie tak. W przedszkolach prowadzimy prelekcje. Dzieci są zachwycone, bawiąc się właśnie w czerwone krwinki, które biegają po sali, roznosząc tlen, a później zabierając dwutlenek węgla, który trzeba z organizmu wydalić. Białe krwinki zabijają wirusy, więc jest dużo zabawy i śmiechu. No i budujemy oczywiście jako płytki krwi, budujemy naturalne plasterki z rąk, które właśnie ratują nasze rany, żeby krew się nie wydostawała na zewnątrz. Więc przez zabawę tak, dzieci bardzo łatwo rozumieją te rzeczy, a przy okazji też mówimy o tym, że krew jest czymś wspaniałym, czym w przyszłości można się podzielić. I to jest też taki trochę wejście do domów poprzez dzieci o rozmowy o tym, co to jest krwiodawstwo i dlaczego tą krew można oddawać.
1: Proszę Państwa, dziś porozmawialiśmy o krwi, o edukacji związanej z krwiodawstwem, a naszymi ekspertkami były pani Katarzyna Welinow, założycielka oraz prezeska zarządu krewniacy.pl i pani jest też jedną z autorek książki Liga Krewniaków Bohaterów Masz we Krwi. I była z nami też lekarka, dr Agnieszka Szymczyk, specjalistka hematologii. Bardzo panią dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Artur Wolski, ja też dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samo Zdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Czy da się jeszcze żyć tak jak dotąd? Czy to już za późno? Nadwiślańskie pawilony na bulwarze Pattona zamieniają się w artystyczną przestrzeń i opowieść o świecie w czasach katastrofy klimatycznej. Wszystko się zmieni. To wystawa, czasowa wystawa Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, która już jest otwarta. Można już ją zwiedzać, no i przyjrzeć się temu, czy świat będzie wyglądał inaczej niż ten, który znamy. Ten

0: do którego jesteśmy przyzwyczajeni i który jest naszą codziennością. A w studiu gość Marta Matysiak, kuratorka wystawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wszystko się zmieni, chociaż jak spojrzymy na to, jak wyglądała tegoroczna zima, jak przyszła wiosna, no to wszystko po staremu, nic się nie zmieniło. To co ma się zmienić na tej wystawie i w naszym klimacie, że mówimy o tym na wystawie?
1: Wystawa plenerowa, Wszystko się zmieni, to jest wystawa, która trochę opowiada o tym zastanym świecie, ale też pisze scenariusze przyszłości. I zaczynamy tak naprawdę od takiego pojęcia polikryzysu, czyli świata, w którym kryzysy nakładają się na siebie, a katastrofa klimatyczna jest jednym z nich. I właśnie wokół katastrofy klimatycznej kolektywy artystyczne zaproszone do wzięcia udziału w tej wystawie na niej bazują i o niej opowiadają, a osią do tego wszystkiego są zasoby naturalne i ich nieograniczone wydobycie, co nazywamy w sumie ekstraktywizmem. I to jest coś takiego, gdzie zasoby są wydobywane w obecnym systemie gospodarczym, społecznym, ale nie są ponoszone żadne konsekwencje tego, co bardzo wpływa na klimat i bardzo wpływa na życie wielu społeczności i wielu społeczeństw. Więc tak, wszystko się zmienia i cały czas się będzie zmieniać, co już teraz widzimy. Niby zima była, ale ta zima mimo swoich bardzo dużych opadów.
0: Jak na to, co znamy z ostatnich lat, bo jeszcze kiedyś, te zimy takie były zawsze, że były duże opady.
1: Dokładnie, ale nadal codziennie budzimy się, słuchamy wiadomości o bardzo dużej suszy. Więc niby zima była, ale susza dalej postępuje. I to jest coś, co jest nieodłącznym elementem naszej codzienności, zwłaszcza teraz, kiedy przychodzą te cieplejsze miesiące. I właśnie od tej suszy też zaczyna się opowieść na wystawie. Ponieważ kolektyw Hydroza, który jest pierwszym pawilonem i to jest pierwsza instalacja, z którą się stykamy, w zależności od tego, z której strony oczywiście idziemy, jeżeli idziemy od Centrum Nauki Kopernik, to będzie pierwszy pawilon. To jest taka instalacja, która troszeczkę zwiastuje przyszłość. I to jest przyszłość, można by powiedzieć, katastroficzna, ponieważ spotkamy się tam z wyschniętą fontanną.
0: Taką fontanną, którą znamy, czy jakąś randomową fontanną?
1: To jest fontanna stworzona specjalnie do tej instalacji przez artystki.
0: Czyli na przykład fontanna Di Trevi, którą znamy, że zawsze była, tylko na rzecz tej wystawy stworzona.
1: Tak, dokładnie tak. I to jest fontanna stworzona na bazie muszli, małży. I ona jest wyschnięta. W środku leży popiół. Stykamy się po prostu z tą suszą i tą degradacją w taki bardzo namacalny sposób i jest ona bardzo obecna i to też jest pierwsze wyjście od tego najbardziej podstawowego zasobu, jakim jest woda. Bez wody nie ma życia.
0: I my o tym dużo mówimy i w audycji Zmiana Klimatu i w ogóle mówi się o tej suszy, słyszymy o suszy i tak wszyscy mieli nadzieję trochę, że ta śnieżna zima sprawi, że nie będzie wiosennej suszy. No nie pomogło, to jednak za małe opady, poza tym wiosna rzeczywiście bez deszczu, więc z suszą dokładnie już mamy do czynienia i to dotyczy nas wszystkich, bo pewnie będą za chwilę dalej na wystawie tematy być może mniej bezpośrednio nas dotykające, ale ta susza, no to widzimy to na co dzień, widzimy to chociażby uprawiając nawet zwykły ogródek, czy mając kwiaty na balkonie,
1: dokładnie,
0: albo robiąc zakupy warzyw, owoców, które no, będą droższe ze względu na trudności w uprawie.
1: Dokładnie i to jest właśnie ta pierwsza zmiana, z którą się stykamy i w zasadzie najbardziej namacalna, z którą wszyscy jesteśmy w stanie się w pewnym sensie utożsamić, bo ją po prostu widzimy w naszych codziennych rytuałach i widzimy, jak też nasz portfel na tym cierpi. Więc tak, to jest coś, co najbardziej nas dotyka. Później pawilony, ta opowieść o katastrofie klimatycznej i w ogóle zasobach i temu, jak one są wykorzystywane, nieco się rozwija, bo przechodzimy później do takiego bardziej lokalnego ekosystemu. Stykamy się z instalacją grupy Zakola. To jest grupa artystek, badaczek, która działa w taki dosyć aktywistyczny sposób, chroniąc Zakole Wawerskie w mieście Warszawa, na warszawskim Wawrze. To jest mokradło, które no, jest bardzo bogate w różne bioorganizmy i różne gatunki roślin, ale też zwierząt. I one właśnie zajmują się nie tyle opowiadaniem historii tego mokradła, ile też przekazywaniem trochę szerzej wiedzy o nim, ale także ochroną tego ekosystemu, co jest bardzo istotne i właśnie ich pawilon jest jednym z może najbardziej rzucających się poniekąd w oczy, ponieważ artystki zamalowały w nim ściany i jak Państwo też zobaczycie, kiedy będziecie spacerować po bulwarach, jest to taki kolor torfowy, kolor właśnie bagna. Instalacja też się nazywa 2,5 metra bagna.
0: Czyli takie błotko trochę.
1: To jest błotko, do którego będzie można zaglądać i w różnych boksach będą pokazane właśnie różne

0: elementy i będzie się snuć opowieść, jak Państwo zobaczą, snuje się opowieść o Zakolu Wawerskim. Będziemy mogli i możemy bardziej poznać po prostu historię tego, tej cząstki środowiska warszawskiego i miejskiego. Co jest bardzo istotne też, żeby w mieście były takie miejsca, ponieważ to jest, też jest ważne w kontekście suszy. To jest bardzo podmokły teren i jak najbardziej trzeba go chronić na wszystkie sposoby.
1: Dziewczyny z grupy Zakole były kiedyś w audycji Zmiana Klimatu. Myślę, że jak Państwo zajrzą na naszą podcastową stronę, to można wrócić do tej rozmowy, czyli dobrze wiedzieć, że dalej działają, bo jak rozmawiałyśmy, to miały różne obiekcje, różne problemy, ale jak się okazuje, determinacja sprawia, że to wszystko cały czas się kręci.
0: Jak najbardziej. Dziewczyny działają, stworzyły właśnie instalacje. No i co mogę powiedzieć dalej? Przechodzimy do trochę bardziej zawiłych tematów, ponieważ to już są takie tematy wchodzące na pole łączenia właśnie katastrofy klimatycznej z systemem, w którym żyjemy, z kapitalizmem, z tym, jak działają przepływy między firmami i po prostu tymi najbogatszymi
1: korporacjami, które teoretycznie często nam się kojarzą z tymi najbardziej odpowiedzialnymi za kryzys klimatyczny, za te zmiany, które obserwujemy. Niekoniecznie my użytkownicy, my w naszym codziennym życiu, tylko właśnie się zrzuca odpowiedzialność na te duże firmy.
0: Dokładnie tak. I to jest coś, co też jest nam trochę bliskie w tym rozmawianiu o właśnie katastrofie klimatycznej w muzeum. Mi też jako kuratorce jest to dosyć bliskie, ponieważ no, widzimy, jak ta kumulacja kapitału i jak coraz... Kapitalizm nie ma dachu. Jakby to cały czas jest akumulacja i zbieranie tego, ile się da, jak najwięcej. I to też się ma do właśnie do zasobów naturalnych i niszczenia środowiska naturalnego, ponieważ tak jak już wspomniałam o tym ekstraktywizmie, no to jest ten system, który zakłada, że zasoby będą trwać zawsze i jest ich nieskończenie wiele, a one się kiedyś skończą i już się kończą. Jest tego coraz więcej. I właśnie w następnym pawilonie, Snu o końcu, spotykamy się z wieloma zasobami, ale to jest pawilon skupiony bardziej na ich dystrybucji. Na tym, co potem my, jako konsumentki, konsumenci, dostajemy w zamian. Spotykamy się tam ze skrytkami pocztowymi, bardzo przecież znanymi w przestrzeni miejskiej. W każdej ze skrytek jest ukryty element, który niesie ze sobą właśnie historię, opowiadającą o danym zasobie i spotkamy tam takie najprostsze rzeczy jak cukier, ale również jest porcelana kobaltowa, bo przecież kobalt jest jednym z zasobów, które się bardzo masowo wydobywa.
1: Czy będzie złoto mieć rzeczy, które mamy w telefonach komórkowych?
0: Złota nie będzie.
1: Te rzeczy, które właśnie też są nam potrzebne, czyli tak. Do produkcji elektroniki, dlatego tak ważne jest, żeby te elektroodpady zbierać, odpowiednio oddawać, bo z nich można wiele rzeczy wydobywać, ale nie zawsze mamy świadomość, że co w takim moim małym telefonie, ale być
0: zawsze
1: może jak się zobaczy, to właśnie pokazuje, uświadamia nam, jak
0: dokładnie
1: dużo tego jest.
0: I właśnie, te skrytki pocztowe i tam jest bardzo dużo tego, są też ubrania. Jakby to jest też jeden z elementów, które bardzo wpływają na środowisko. Wykorzystuje się do ich produkcji przecież wodę. Potem leżą na wysypiskach, nie wspominając już o wszechobecnym poliestrze. I już kończąc tę opowieść, całą właśnie to przejście, tą narrację przez wszystkie pawilony, spotykamy się z kolektywem Piotrowska Szczęśniak i oni z kolei zrobili instalację opowiadającą o piasku, bo to też jest bardzo ciekawy zasób. My sobie sprawy nie zdajemy w codziennym życiu, jak piasek jest wszędzie obecny. To jest podstawowy budulec do tworzenia jakiejkolwiek infrastruktury. Podstawowy budulec do betonu, do budowli, do szkła, do wszystkiego. I piasek, wydaje się, że jest go bardzo dużo, przecież mamy pustynię. Ale to nic bardziej mylnego, bo piasek z pustyni nie nadaje się do na przykład materiałów związanych z budownictwem. To musi być piasek rzeczny, dlatego że on jest wtedy bardziej chropowaty, mniej obły i lepiej to wszystko wiąże. I właśnie o tym też jest trochę ich instalacja, która opowiada o takich przepływach też globalnych tego zasobu, ponieważ fantastyczna infrastruktura Dubaju, którą znamy doskonale przecież ze zdjęć, mimo że Dubaj jest postawiony na pustyni, nie mogła być zbudowana
1: z tego piasku, który tam był. Musiał być przywieziony.
0: Piasek był sprowadzany między innymi z Australii. I to jest właśnie też trochę o tym, że ta dystrybucja tych zasobów, przepływy, sprzedaż, kontakty, to jest cała logistyka, która gdzieś też produkuje po prostu pieniądz, więc to jest bardzo łakomy kąsek dla ludzi, którzy za wszelką cenę chcą się wzbogacać bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji środowiskowych i społecznych.

0: za to, ponieważ też nie trzeba, jakby my mówimy cały czas o katastrofie klimatycznej w kontekście środowiska, ale to jest bardzo ważny element, który dotyczy też całych społeczności i niekiedy, bardzo często całe społeczności bardzo, bardzo cierpią przez to, jak na przykład kopalnie odkrywkowe albo jakieś inne wydobycia w ich okolicy zmieniają ich rzeczywistość. Są miejsca, w których się nie da już w tym momencie żyć i funkcjonować, bo były jakieś wylewy, były jakieś skażenia i to są właśnie te konsekwencje też społeczne, które są bardzo istotne i o których też szerzej powiemy podczas naszego nowego programu muzealnego w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Już na jesieni otwierają się też kolejne dwie wystawy związane poniekąd z katastrofą klimatyczną, ale jak najbardziej z zasobami, ale też z taką produkcją trochę wiedzy, ale też przemocą systemową. Będzie to wystawa jedna oparta na zasobach i przedmiotach z naszej kolekcji, w których te zasoby są ukryte. To są właśnie, będzie glina, piasek, będzie kobalt i wokół tego będą różne opowieści, a samorzecznicy z różnych społeczności, do których te obiekty poniekąd należą, będą się wypowiadali właśnie na te tematy. I będzie ich komentarz włączony w wystawę, bo też bardzo nam zależy na tym włączaniu właśnie lokalnych społeczności w narrację. Druga wystawa będzie o kolonializmie osadniczym i Alasce, więc też serdecznie zapraszamy na jesieni.
1: To na jesieni, ale jesteśmy teraz
0: jak najbardziej,
1: na początku.
0: To jest też cały system po prostu myślenia o całym programie. Wszystko się zmieni, jest pierwszą odsłoną niego, więc my jesteśmy bardzo podekscytowani też w muzeum, że możemy mówić o tak ważnych tematach, które są bardzo nam bliskie.
1: I ważne, i wychodzić do ludzi, bo to nie jest wystawa w muzeum, tylko jak na początku wspomniałam, na bulwarach. Do muzeum czasami trzeba taką wyprawę, wyjście zaplanować, a zwiedzenie wystawy na bulwarach, nad Wisłą, jak wspomniałyśmy, w okolicy Centrum Nauki Kopernik, może być przygodą zupełnie niezaplanowaną. Po prostu podczas spaceru jesteśmy świadkami tego, co na wystawie, bo tak ją można oglądać. Czy to są jakieś zapisy, czy właśnie to jest taka wystawa, że idziemy na spacer i możemy poczuć głębiej to, co nas otacza i ten świat, który nas będzie otaczał.
0: Tak, wystawa jak najbardziej jest otwarta i jest to, ma charakter plenerowy. Każdy może tam zajrzeć do środka, każdy może przeczytać tekst, każdy może ją obejrzeć. Jest dostępna 24/7. I jak najbardziej zapraszamy podczas spaceru do przyjrzenia się temu, co tam jest przedstawione właśnie przez te kolektywy artystyczne. To, że mieliśmy szansę wyjść z murów muzeum, też jest dla nas ważne, ponieważ Państwowe Muzeum Etnograficzne ciągle się zmienia i tak jak i wystawa. Muzeum się ludziom też kojarzy właśnie z budynkiem, z ciężkimi murami, z eksponatami w gablotach.
1: I z kapciami, chociaż może to już, już może przeszłość.
0: Z kapciami, chociaż moje pokolenie już kapci nie nosiło, ale
1: moje tak, jeszcze tak.
0: Słyszeliśmy. I ta interwencja w taką tkankę miasta jest też bardzo jakimś istotnym elementem tej narracji, którą tworzymy. Bo mówimy od jakiegoś czasu w muzeum, o bardzo ważnych rzeczach, od dekolonizacji, o włączaniu właśnie osób samorzeczniczych w mówienie w ogóle o kolekcjach muzealnych. I teraz jest ten punkt, gdzie poprzez sztukę wizualną w przestrzeni miejskiej możemy opowiedzieć coś więcej o bardzo palących problemach współczesności. Czyli właśnie to jest ten polikryzys wspomniany wcześniej, to jest katastrofa klimatyczna, bo warto też wspomnieć, że no, katastrofa klimatyczna bardzo mocno oddziałuje na emocje, na psychikę. Jakby to jest coś, z czym musimy na co dzień się mierzyć.
1: Ale jest też czymś, co sprawia, jest takim powodem do dyskusji, bo jedni uważają, że to jest bujda i to jest tylko jakieś hasło, być może polityczne, być może jakichś aktywistów ekologicznych, a inni to widzą, wierzą i wiedzą, że rzeczywiście ta zmiana klimatu jest, postępuje i no, musimy coś robić, żeby zwolniła. Bo zatrzymać ani cofnąć się to już raczej nie da, tak. Ale żeby to te zmiany następowały wolniej. Więc no, to też jest taki temat być może do dyskusji, ale też taki trochę polaryzujący.
0: Może to jest trochę mocne, co powiem. Czasami łatwiej jest odwrócić wzrok.
1: Oczywiście.
0: Bo w momencie, kiedy żyjemy sobie w Europie, w Polsce, te zmiany klimatu faktycznie dotykają nas poprzez właśnie wcześniej, tak jak była mowa o suszy. Natomiast to nie jest sytuacja, w której wymierają całe społeczności. To nie jest sytuacja, w której mamy miejsca w Polsce, w których się nie da żyć.

0: przeżyć, bo na przykład jest za ciepło, bo na przykład są skażone. Nas to poniekąd nie dotyczy w takim stopniu, jak tych kontynentów, państw, w których jest to dużo bardziej zauważalne i dużo ma dużo większy wpływ właśnie na życie społeczne. I wydaje mi się, że no mowa jest o katastrofie, katastrofa to, katastrofa tamto, pożary tu, ale one są gdzieś daleko. To nas nie dotyczy tutaj. I dlatego łatwo jest odwrócić ten wzrok. Tak, to jest takie moje właśnie indywidualne też zdanie, ale wydaje mi się, że dużo osób je podziela, a na pewno też w rozmowach z kolektywami, które biorą udział w wystawie, gdzieś to było bardzo namacalne i o tym dyskutowaliśmy.
1: Ale to tak jest z wieloma tematami. Jeżeli gdzieś był wypadek, gdzieś jest pożar, gdzieś jest bieda, gdzieś są jakieś działania wojenne, ale daleko, no to nas tutaj interesuje nasze życie, nasza codzienność i tak bardzo te problemy nie przesłaniają nam codzienności. Dopiero jak to się zbliża, no tak, to wtedy rzeczywiście zastanawiamy się, czy nie jest za późno i dokąd uciekać. No i czy właśnie też trochę jest po to ta wystawa, żeby właśnie nam pokazać, że mimo, że może bezpośrednio nie jest tak źle, że jeszcze woda z kranu leci, że w razie czego można podlać trawnik, chociaż lepiej tego nie robić, jeżeli już to zostawić taką dziką łąkę, która wchłonie więcej wody. No ale można podlać te plony, można się umyć, mamy co jeść, może trochę drożej warzywa, owoce ze względu na suszę, ale jednak to nie jest jakaś zaporowa cena, więc czy ta wystawa ma trochę wzbudzić w nas takie poczucie zastanowienia, że może jednak warto nawet w swoim własnym codziennym życiu coś zmienić, co pomoże planecie?
0: Jak najbardziej. W ogóle tam też się pojawia takie pytanie do publiczności, że skoro ta zmiana jest tak wyraźna i problemy, o których jest mowa, są tak widoczne i namacalne, to dlaczego cały czas działamy według schematów, które potęgują te problemy i które wpływają dalej na pogłębianie katastrofy klimatycznej i kryzysów na świecie? Czemu nie robimy nic jako wielkie społeczności i państwa, ale też czemu rządzący i ci najbogatsi nie robią nic, żeby to zmienić? To jest właśnie też ciekawe.
1: Znaczy myślę, że nie to zdanie, że nie robią nic, to trochę przesada, bo znaczy, może robią za mało. Właśnie, nie to, że nic.
0: Tak, ja się zgadzam. To był taki skrót myślowy, bo już jestem po prostu bardzo mocno w temacie, ale jak najbardziej.
1: A dlaczego akurat to miejsce zostało wybrane na wystawę? Bo jest to miejsce, jak już wspomnieliśmy, charakterystyczne, takie, gdzie dużo ludzi spaceruje. Jest to nad samą Wisłą. W związku z tym ta Wisła też jest takim pewnie tematem, no bo rozmawia się często o tym, że wysychają rzeki albo że są zanieczyszczone rzeki, więc czy ta bliskość Wisły to też trochę ma tak działać na wyobraźnię, jakby ta rzeka wyglądała, jeżeli właśnie nie zaczniemy szybciej działać i co się może zmienić, chociażby na przykładzie tej rzeki, która teraz płynie. No ale co będzie dalej?
0: Dzielnica Wisła zajmuje się właśnie tymi pawilonami, tymi kubikami, w ogóle tym miejscem. I też cała ta wystawa powstała we współpracy z Zarządem Zieleni i Dzielnicą Wisła. Jakby w ogóle Wisła jest tutaj bardzo istotnym elementem.
1: No właśnie, czy ona jest
0: tak
1: częścią trochę tej wystawy?
0: Tak jak już pani wspomniała, że jakby próbowaliśmy gdzieś tą Wisłę włączać, może nie w taki bezpośredni sposób, ale jednak ona jest bardzo istotna, bo ta woda w instalacjach, temat wody i temat wody jako zasobu powiela się bardzo często. Więc sam fakt, że oglądamy najpierw tutaj właśnie wyschniętą fontannę z popiołów, a później patrzymy na płynącą rzekę, już gdzieś jest ten element właśnie zastanowienia, a przynajmniej mam nadzieję, że on wystąpi.
1: Wystawa została otwarta 5 czerwca. Jak długo będzie można oglądać? Bo akurat dobry moment. Dużo turystów też przyjeżdża do Warszawy. Czy zatem właśnie ci, którzy przyjdą zobaczyć Wisłę, bulwary, Centrum Nauki Kopernik w okolicy, no to też będą mieli trochę czasu, żeby przejść się po wystawie.
0: Oczywiście wystawa będzie otwarta aż do października, do końca października, więc jak najbardziej mamy bardzo dużo czasu, żeby zobaczyć. I całe wakacje będzie jak najbardziej dostępna dla publiczności i dla wszystkich spacerowiczów na bulwarach.
1: Wszystko się zmieni. To o tej wystawie dzisiaj rozmawialiśmy. Wystawie plenerowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, która jest dostępna od 5 czerwca do niemal końca października, więc jeżeli będą Państwo w wakacje w Warszawie, to koniecznie ten punkt programu proszę sobie wpisać, zaznaczyć i o dowolnej porze można tam iść. Nie trzeba kupować biletu. Można w dzień, można w nocy, można wieczorem, można o świcie zobaczyć, jak być może będzie wyglądał ten nasz świat, a przede wszystkim jak to wszystko się zmienia. Marta Matysiak, kuratorka wystawy, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: I widzimy się na wystawie, bo jeszcze nie byłam.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. 24/7 jest dostępna. Można o dowolnej porze przyjść i zwiedzić.
1: Bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na kolejne spotkanie.

0: Spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
1: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
2: Świat w powiększeniu.

0: porozumienia między Iranem a Stanami, to podpisanie go może zostać zaplanowane na najbliższą niedzielę w Genewie. To są przynajmniej informacje Bloomberga. I tak sobie pomyślałam, że jak to w niedzielę, jak to w Genewie, skoro Donald Trump będzie wtedy na gali UFC, będzie obchodził swoje urodziny. Ale okazuje się, że do Genewy ma być wysłany wiceprezydent J.D. Vance, który zresztą później także ma się pojawić we Francji na szczycie G7. Więc tutaj wszystko jest pod kontrolą. Natomiast jeszcze a propos tej gali i a propos w ogóle tego wydarzenia, chciałam się zapytać jeszcze o taką kwestię, która wydaje się budzi pewne kontrowersje w Stanach. Otóż ponownie pojawił się symbol, bo to chyba tak można już nazywać, czyli takie oznaczenie liczb 8647. I tym razem pojawiło się to na terenie zielonym, na National Mall, czyli na takim terenie zielonym niedaleko Białego Domu i właśnie tego południowego trawnika, na którym mają się odbywać te niedzielne wydarzenia, co z kolei skłoniło władze federalne do wszczęcia dochodzenia i wysunięcia oskarżeń o przemoc polityczną. Może wyjaśnimy na początku, co to w ogóle jest za symbol, co to w ogóle jest za sekwencja cyfr 8647. Co to miałoby znaczyć?
1: 8647, tak, tak jest. To 86, czyli 86, to jest takie slangowe wyrażenie z branży, powiedzmy, hotelarskiej albo gastronomicznej może bardziej, które oznacza usunąć, pozbyć się, wyrzucić na przykład. Ja próbuję sobie znaleźć, na przykład, o, jest takie piękne zdanie, właśnie teraz je znalazłem, sobie wypisałem je przed samą naszą rozmową. We are 86 on the chicken, czyli skończył się kurczak. Skąd się to 86 wzięło, tego nie wie nikt, a na pewno nie wie tego internet. I określenie to jest w slangowym języku mniej więcej od 100 lat. No i to oznacza właśnie pozbyć się. A 47, no to jest kolejna liczba, to jest, oznacza prezydenta Trumpa, tak, bo on jest 47. Prezydentem Stanów Zjednoczonych. I teraz, jeżeli ktoś, nie wiadomo kto, popełnia taki wielki napis na trawniku 8647, niedaleko, relatywnie niedaleko Białego Domu, no to rzeczywiście ktoś, kto mógłby, nawet nie naciągając mocno rzeczywistości, potraktować to jako próbę grożenia samemu prezydentowi. I to już jest polityczna przemoc, która, no, nawet ludzie, którzy specjalnie historii Stanów Zjednoczonych nie znają, wiedzą, że historia przemocy politycznej tutaj w Stanach Zjednoczonych jest obecna, czy była, i zresztą sam prezydent był celem ataków, przepraszam, mniej czy bardziej skutecznych, mam na myśli, nie do końca skutecznych na szczęście, ale te groźby ciągle istnieją. No więc wydaje się, że to jest sprawa poważna. 8647 pojawia się na każdej manifestacji przeciwko Trumpowi, pojawiło się na manifestacjach pod tytułem No Kings, na przykład, żadnych królów. Pojawiło się na manifestacjach pierwszomajowych, tak, bo tutaj pierwszomajowe manifestacje też są organizowane przez organizacje lewicowe, i 8647 też można było tam znaleźć. Pytanie tylko, czy jest to tylko chuligański wybryk, czy jest to prawdziwa groźba, i dlatego FBI podjęło śledztwo na ten temat. Ale z drugiej strony, jakby, umówmy się, jeżeli ktoś widział zdjęcia tych liczb, to są olbrzymie liczby. No, tego.
0: Ale jak one tam w ogóle powstały? Na tym, jak one się pojawiły w ogóle na tym trafniku? Ktoś je wykosił one powstały?
1: Do tego FBI próbuje dojść. To nie jest 8647, które ktoś sobie na trawniku przed domem wyciął, tylko to są olbrzymie liczby, które są widoczne z lotu ptaka. I jeżeli ktoś może taki numer zrobić prawie pod nosem prezydenta, no to znaczy, że tutaj jest jakiś problem chyba troszeczkę w służbach, i w FBI, i w służbach, w Secret Service na przykład. No to nie jest tak blisko, bo to jest kilkaset metrów jednak może wszystko od Białego Domu, ale powiedzmy w takiej relatywnej odległości, dosyć niewielkiej. No i kto wie, jak to się skończy. No ktoś za to poleci na pewno. Tylko pytanie, kto to zrobił i czy w ogóle dojdziemy do tego, kto to zrobił i jak to zostało zrobione.
0: No domyślam się, że wśród ogrodników

0: W Waszyngtonie teraz jest wielki popłoch i zamieszanie, ponieważ no, być może oni mieli dostęp do tej trawy i tam mogli coś na niej wykosić. Ale tak jeszcze a propos tego symbolu 8647, czy tutaj jakby mamy to rozumieć jako pozbyć się prezydenta, w sensie obalić go, czy zdjąć z urzędu, czy pozbyć się w rozumieniu no, zabić?
1: No,
0: czy to
1: właśnie,
0: można
1: nie wiadomo,
0: różnorako
1: tak,
0: rozumieć?
1: Tak naprawdę myślę, że absolutnie można to bardzo szeroko rozumieć. Okay. I to znaczenie, to konkretne znaczenie tego symbolu w tym konkretnym, no to już jest w tym konkretnym przypadku jest znane tylko autorom czy autorowi tego, no właśnie, tego wybryku. Czy prawdziwej groźby. Tego jeszcze nie wiemy. No, mam nadzieję, że się dowiemy. No, BI teraz jest kontrolowane, przynajmniej od strony administracyjnej, przez władzę prezydencką. Miejmy nadzieję, że do jakich wniosków dojdą, ale no, mówiąc takim swobodniejszym językiem, numer jest naprawdę wycięty całkiem niezły prezydentowi i nie do końca właśnie wiadomo, co on może oznaczać.
0: Mówisz, że ta sekwencja liczb pojawia się często na protestach antytrumpowych. Ja tylko przypomnę, że sekwencja tych liczb leży także u podstaw postępowania karnego przeciwko byłemu dyrektorowi FBI, czyli właśnie Jamesowi Comeyowi, który został w kwietniu oskarżony po tym, jak Departament Sprawiedliwości stwierdził, że groził on prezydentowi Trumpowi, publikując na Instagramie zdjęcie i uwaga, muszli ułożonych właśnie w kształt cyfry 8647 w zeszłym roku. To miało być takie muszle na plaży. No on sam twierdzi, że jest niewinny, że nie miał pojęcia, co taka sekwencja oznacza. Wierzysz w takie argumenty?
1: No to jest ciężko powiedzieć, ale jest taka stara paremia prawnicza, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. No być może, no ale kto jak kto, ale mimo wszystko James Comey powinien wiedzieć, co ten symbol tak naprawdę oznacza. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. To, że administracja, poprzednia administracja, czyli jeszcze za prezydentury Joe Bidena, naciskała, czy jakoś używała, powiedzmy sobie, służb specjalnych różnego rodzaju do przynajmniej infiltracji środowisk konserwatywnych, powiedzmy, czy środowisk MAGA, szczególnie w kontekście ataków na Kapitol po poprzedniej prezydenturze Donalda Trumpa. Zresztą Donald Trump nawet postanowił, administracja postanowiła zorganizować specjalny fundusz finansowy po to, żeby ewentualnie takim osobom pomagać, bo wiadomo, że działania służb były niezgodne z konstytucją amerykańską i będą prawdopodobnie skarżyły państwo za niewłaściwe, nieprawidłowe użycie swoich sił.
0: Ciekawe, jak ta sprawa się potoczy, tym bardziej, że w odrębnej sprawie z kolei znalazłam taką informację, że w tym miesiącu sędzia federalny uznał, że ta liczba 8647 sama w sobie nie stanowi zagrożenia, ponieważ fraza ta stanowi wyraz wolności słowa. A więc to jest jedna z podobnych tego typu spraw. Zobaczymy, jak to zdarzenie przed Białym Domem, czy też niedaleko Białego Domu dalej się potoczy. Tutaj musimy postawić kropkę, ale do tematów amerykańskich na pewno na naszej antenie będziemy wracać. Dr Mariusz Wolf, amerykanista, autor książki This Breeds Called Americans, wykładowca akademicki, był państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: To początek nowej ery w polskim wojsku. Pierwsze myśliwce F-35 przyleciały do bazy w Łasku. Jest szansa na amerykańsko-irańskie porozumienie. O wykorzystanie tej szansy apelują Francuzi. Będą też najnowsze wieści z Mundialu. Tam zdecydowane zwycięstwo Stanów Zjednoczonych z Paragwajem. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Polskie lotnictwo wojskowe oficjalnie wkroczyło w erę piątej generacji. Wczoraj do bazy w Łasku przyleciały pierwsze myśliwce F-35, które po uroczystym chrzcie otrzymały dumną nazwę Husarz. Zanim jednak maszyny typu Stealth dotarły na miejsce, piloci wykonali przelot pokazowy nad największymi miastami naszego kraju. O szczegółach Piotr Durys.
1: Wczorajszy przelot pod hasłem powitanie z Polską przyciągnął obserwatorów w Gdańsku, Warszawie czy Krakowie. Nad Wzgórzem Wawelskim potężny ryk silników i nowoczesna sylwetka maszyn wywołały poruszenie wśród zgromadzonych mieszkańców.
2: Bardzo nam się spodobało, szkoda, że tak szybko.
3: Fajny przelot, fajna okazja, żeby zobaczyć taką niecodzienną sytuację, nie?
4: Warto było czekać na tą chwilę.
1: Prosto z podniebnej trasy myśliwce skierowały się do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Po przyziemieniu i opuszczeniu kokpitu pierwszy polski pilot F-35 złożył na płycie lotniska oficjalny meldunek.
5: Melduję przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Wart ponad 4,5 miliarda dolarów kontrakt zakłada dostarczenie łącznie 32 husarzy. Kolejne maszyny będą sukcesywnie trafiać do naszego kraju do 2029 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Szansa na przełom w rozmowach między Waszyngtonem a Teheranem. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oświadczył jednak, że dalsze negocjacje nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi będą możliwe dopiero po wdrożeniu wstępnego porozumienia. Według Teheranu warunkiem jest m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie działań zbrojnych na kilku frontach. Abbas Araghchi podkreślił jednocześnie, że Iran nie zamierza wracać do zasad funkcjonowania cieśniny sprzed wojny i będzie sam gwarantował bezpieczeństwo żeglugi. Amerykańska administracja ocenia tymczasem, że szanse na zawarcie porozumienia z Iranem sięgają 85%, a do obu stron o wykorzystanie szansy na zawarcie pierwszego porozumienia pokojowego apeluje Francja. Minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot przyznał, że pojawia się coraz więcej pozytywnych sygnałów świadczących o gotowości do osiągnięcia układu. Wczoraj zatrzymanie w Zamościu, dziś przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie. 57-letnia patomorfolożka może usłyszeć m.in. zarzut bezczeszczenia zwłok. Na działce w Lutoryżu, która wcześniej należała do kobiety, znaleziono szczątki płodów. Więcej o tym Anna Orzeł.
6: Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem. Podczas prac budowlanych nowi właściciele domu powiadomili policję. Na miejscu pojawili się i pracują technicy kryminalistyki. Dotąd znaleźli szczątki kilkudziesięciu płodów i odpady medyczne, w tym bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Ich pochodzenie nie jest znane, bo lekarka zawodowo była związana z kilkoma szpitalami. Prowadziła też prywatną praktykę. Niewykluczone, że po przesłuchaniu w prokuraturze usłyszy zarzuty. Śledztwo obejmuje dwa przestępstwa – bezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Na razie nie ma jeszcze decyzji w sprawie przedłużenia rządowego pakietu ceny paliw niżej, poinformował minister energii. Miłosz Motyka oświadczył, że program osłonowy spełnia swoje zadanie. Problem w tym, że niższa cena paliwa obowiązuje tylko do najbliższego poniedziałku. Rozmowy w sprawie przyszłości pakietu CPN ciągle trwają, mówi minister energii.
7: O tym rozmawiamy z ministrem finansów, z ministrem aktywów państwowych. Jeszcze nie ma decyzji, natomiast na pewno jeżeli chodzi o resort energii, jeżeli coś rekomendujemy, to by ewentualne wychodzenie z pakietu było stopniowe, więc na pewno nie należy się spodziewać lawinowego wzrostu cen na stacjach. Nie wykluczamy tutaj żadnej decyzji. W najbliższym czasie myślę je ogłosimy.
0: Miłosz Motyka powiedział, że nastąpi to zapewne w najbliższy poniedziałek. Dodajmy, że w ten weekend litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł 4 grosze, benzyny 98 6 zł 58 groszy, a oleju napędowego 6 zł 40 groszy za litr. I zgodnie z zapowiedzią w informacjach zaglądamy jeszcze na Mundial. A tam zdecydowane zwycięstwo reprezentacji Stanów Zjednoczonych z Paragwajem 4-1 w zakończonym przed mniej więcej godziną meczu grupy D. Do przerwy było 3-0 dla współgospodarzy turnieju po samobójczym golu Damiana Bobadilla w 7 minucie i dwóch golach Folarina Baloguna.

0: 31 minucie i 5 minucie doliczonego czasu pierwszej połowy. W drugiej połowie honor Paragwajczyków uratował Mauricio, strzelając bramkę w 73 minucie, a kropkę nad i postawił w ostatniej minucie doliczonego czasu drugiej połowy Giovanni Reina, strzelając 4. gola dla Amerykanów. Wcześniej w meczu grupy B inni współgospodarze turnieju, Kanadyjczycy, zremisowali z reprezentacją Bośni i Hercegowiny 1-1. A dziś wieczorem kolejne spotkanie w grupie B, Katar-Szwajcaria, początek o 21 polskiego czasu, a punktualnie o północy w meczu grupy C Brazylia zagra z Marokiem.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś przyda się parasol, sobota w całym kraju będzie deszczowa, miejscami pojawią się burze, gdzieniegdzie z opadami gradu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy do 20 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zwłaszcza w czasie burz, zachodni i południowo-zachodni. Jutro pogoda też będzie deszczowa, a do tego chłodniej, od 14 do 19 stopni.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest teraz bardzo dobra. Powietrzem dobrej jakości oddychają mieszkańcy Gdańska, Białegostoku, Zawiercia, a także południowo-wschodnich okolic Warszawy. Teraz ponad 22% prądu w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Między 6 a 17 zalecane jest wykonywanie wszelkich energochłonnych prac, tak by wykorzystać nadmiar prądu.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Siedem minut po godzinie 6. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Dziś sobota, 13 dzień czerwca, 164 dzień roku. Słońce w znak bliźniąt wzeszło o godzinie 4.14, zajdzie o 20.57. To oznacza, że dzień trwać będzie 16 godzin 43 minuty. Imieniny obchodzą dziś Lucjan, Grzegorz, Olga, Tobiasz, Gerard oraz Herman. Czas teraz na kalendarium historyczne.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
11: 13 czerwca w roku 1900 urodził się architekt modernistyczny profesor Bohdan Lachert.
12: Starałem się o wprowadzenie zarówno nowej, nowoczesnej technologii, jak i nowej formy.
11: W Warszawie zaprojektował między innymi osiedla Muranów i Żoliborz, a także gmachy PKO oraz poczty przy ulicy Targowej. 120 lat temu powstał Klub Sportowy Krakowia, który początkowo nazywał się Akademicki Klub Futbolowy.
13: Ćwiczenia w grze w piłkę nożną rozpoczynają się we środę 13 bieżącego miesiąca. Uprasza się wszystkich, którzy chcą do tego klubu należeć, o przybycie do parku doktora Jordana we środę o godzinie 6 wieczorem przed parkanem.
11: Informowała ówczesna prasa. Krakowia jest uznawana za pierwszy klub sportowy na terytorium obecnej Polski. W roku 1930 urodził się Ryszard Kukliński, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego oraz agent CIA w Polskim Sztabie Generalnym. Kukliński przekazywał Amerykanom tajemnice Układu Warszawskiego, uprzedził też o planach wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i przekazał im plany tej operacji.
14: Uważam się za zwykłego żołnierza Rzeczpospolitej, który nie dokonał niczego, co wykraczałoby poza święty obowiązek służenia swojej ojczyźnie w potrzebie.
11: Postać Kuklińskiego upamiętnia film fabularny Jack Strong, gdzie w rolę pułkownika wcielił się Marcin Dorociński. Dziś 95. rocznica urodzin aktora Mieczysława Gajdy. Dużą popularność zyskał dzięki dubbingowej roli Smerfa Ważniaka.
15: Trzeba wysmerfować wcześnie rano, żeby przesmerfować Ważniaka. Mam nos wyczulony na zdradę.
11: Przez wiele lat współpracował z Polskim Radiem, wcielając się w postać wuja Kostka w powieści radiowej Matysiakowie. 80 lat temu wprowadzono tak zwany Mały Kodeks Karny, czyli dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa.

0: Zmiany wprowadzone przez komunistyczne władze służyły do walki z przeciwnikami politycznymi nowego ustroju. Kodeks przewidywał karę śmierci za 13 rodzajów przestępstw, w tym udział w grupie o charakterze zbrojnym, posiadanie broni i amunicji, sabotaż gospodarczy czy szpiegostwo. Mały kodeks karny obowiązywał do końca 1969 roku. 13 czerwca w roku 1954 urodził się polityk i działacz ludowy Andrzej Lepper.
1: Powołał do życia Związek Zawodowy Samoobrona w 1991 roku. Potem powstała partia o tej samej nazwie, której został przewodniczącym. Był przywódcą wielu demonstracji i akcji protestacyjnych w obronie polskiej wsi. W 2001 roku został wybrany posłem. Od maja 2006 roku był wicepremierem i ministrem rolnictwa w rządzie koalicji PiS-LPR i Samoobrony. Rozpad koalicji wyprowadził do przyspieszonych wyborów parlamentarnych w 2007 roku.
0: Charakteryzowała polityka redaktor Zuzanna Dąbrowska. Tego dnia, lecz w roku 1962 urodził się aktor i satyryk Cezary Pazura. Zadebiutował rolą Drucha Pumy w filmie Czarne Stopy, a dużą popularność przyniosły mu role komediowe, między innymi w filmach Chłopaki nie płaczą i Killer, czy serialu Trzynasty posterunek.
2: Trzech synów matka miała, dwóch słynęło z mądrości, a trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. Titata, ti-ti-ta-ta, ti-ta-ta, ti-ti-ta-ta, a trzeci, co był głupi, poszedł do łączności.
0: Śpiewał w jednym z odcinków sitcomu o najgorszym posterunku w Polsce. W roku 1975 urodziła się piosenkarka Anita Lipnicka.
3: Wszystko

0: Artystka była również pierwszą wokalistką grupy Various Manx. W roku 2004 w Polsce po raz pierwszy przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego.
1: Według wstępnych wyników pierwsza jest Platforma Obywatelska, może liczyć na 14 mandatów, 4 mniej Liga Polskich Rodzin, PiS i Samoobrona 7 miejsc, SLD Unia Pracy 5. 4 mandaty zdobyły Unia Wolności i PSL. Do parlamentu wejdzie także Socjaldemokracja Polska, która przekroczyła 5-procentowy próg wyborczy.
0: Przekazywało Polskie Radio. Do Europarlamentu weszło wówczas łącznie 54 polskich posłów. 19 lat temu zmarł muzyk i autor tekstów Jacek Skubikowski. Był autorem m.in. takich przebojów jak Zawsze tam, gdzie ty zespołu Lady Punk czy Droga pani z telewizji wykonywanego przez grupę Lombard. Poza tworzeniem dla innych wykonawców prowadził także solową działalność muzyczną.

0: Kalendarium historyczne. To dodajmy jeszcze, że kalendarium historyczne przygotował Szczepan Pawłosek, przedstawiła Blanka Pietrzak. A już teraz 13 minut po godzinie 6 na antenie Polskiego Radia 24. Zmiana klimatu.
1: Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, dzień dobry. Choć to weekendowe wydanie naszej audycji, to wybierzemy się na początek do szkoły, a w zasadzie przed szkoły, żeby zobaczyć, jak wygląda ich otoczenie. Betonowe boiska czy uliczny hałas nie sprzyjają na pewno nauce i rozwojowi. Dlatego tak ważne jest tworzenie zielono-błękitnej infrastruktury wokół placówek edukacyjnych. Temu poświęcone było seminarium, które zorganizowała niedawno Fundacja Banku Ochrony Środowiska. O tym, co można zrobić, by tworzyć przyjaźniejszą przestrzeń uczniom i nauczycielom wokół szkół, Marta Hoppe rozmawia z Przemysławem Radwanem z Fundacji Banku Ochrony Środowiska.
3: Mówiliśmy o zieleni, trochę o wodzie, bo mamy takie poczucie, że po pierwsze w ten sposób możemy chłodzić, chronić przed pyłem, hałasem i tworzyć jeszcze dodatkowe klasy na te upalne dni, gdzie będzie można wyjść i w cieniu być. Jak zaczynałem to wydarzenie, to powiedziałem o tym, że tak naprawdę tradycja sadzenia drzew to nie jest nic nowego. To już starożytne Chiny, gdzie zresztą w XIII wieku obowiązywała kara śmierci

0: zaniszczenie drzew. Ale my często jeżdżąc na przykład po Warmii i Mazurach zachwycamy się drzewami wzdłuż dróg, a to była świadoma polityka Fryderyka Wilhelma I i II, żeby sadzić drzewa. Po co? Żeby chronić przed pyłem, w zimie przed zamiecią i przed upałem. Dlaczego przed upałem?
1: No bo
0: jak
1: jedziemy...
0: wojska się przemieszczały, to żeby nie szły w słońcu. Więc tak naprawdę to sadzenie drzew po to, żeby nas ochronić przed upałem, oczywiście być może mniejszym, przed pyłem, hałasem, to już stara tradycja. A teraz chyba potrzebujemy takiego zrywu, zwłaszcza, że tych dni upalnych w ciągu roku szkolnego zrobiło nam się coraz więcej.
1: No chociaż to najgorsze, najbardziej upalne miesiące, szkoła zamknięta. Chyba, że
0: ale
1: też są czasami...
0: Ale i w kwietniu już też było słonecznie.
1: A poza tym są czasami takie zajęcia jak lato w mieście, kiedy
0: dokładnie
1: właśnie dzieci te z młodszych klas przychodzą normalnie
0: coraz
1: do szkoły.
0: Coraz więcej ruchu wokół szkół. No i to jest taka szansa, ta zieleń wokół szkół to jest szansa na to, żeby było właśnie ciszej, bez pyłu, chłodniej, z przestrzenią do odpoczynku, ale też coś, co jest związane z jednym z naszych projektów, gdzie zachęcamy szkoły do tworzenia ogrodów szkolnych, nasz projekt Tradycyjny Sad, też żeby było takie poletko, gdzie dzieci same mogą sadzić, eksperymentować, kopać w ziemi i trochę symbolicznie mówiąc wiedzieć, że rzodkiewka nie rośnie w pęczkach
1: i
0: skąd się biorą czereśnie i jabłka.
1: To prawda, to taka biologia czy przyroda w praktyce, nie tylko
0: dokładnie
1: w tej teorii, którą czytamy z książek. A w ogóle o jakich szkołach my mówimy i problemach wokół szkół? No bo mamy szkoły w dużych miastach, mamy szkoły w mniejszych miastach, mamy szkoły na wsiach. No szkoły są wszędzie, w całej Polsce.
0: I tak naprawdę ten problem zielonego otoczenia jest już wszędzie, tak? Znaczy oczywiście czasem mamy szkoły, które nie mają terenów i ten problem jest jeszcze większy. Często jest tak, że te tereny są wybrukowane, jest parking przyszkolny, ale właśnie nie ma trawnika, jest boisko, ale nie ma takiej części zielonej. Dla nas szkoła oczywiście jest symbolem w ogóle budynku użyteczności publicznej, bo tak samo ten problem zielonego otoczenia dotyczy szpitali, bibliotek, domów kultury i wszędzie tam, gdzie ten teren wokół budynków użyteczności publicznej jest, można sadzić. Sadzić, żeby robić po pierwsze chronić właśnie użytkowników tych instytucji, ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, zyskujemy zielone wyspy w naszych miastach, małych, dużych. A mówimy tutaj o dzieciach i młodzieży, która jest w tych szkołach na co dzień, ale tak naprawdę kiedyś być może będą to miejsca, do których po południu będą mogli przychodzić seniorzy, żeby posiedzieć w cieniu, rodzice z dziećmi, tak jak mamy otwarte boiska dla mieszkańców, tak też mogą być otwarte te zieleńce. Kluczowe jest to, żebyśmy zmobilizowali siły, środki i sadzili. I o tym było to seminarium. Też co można zrobić, żeby tej zieleni przybywało szybciej.
2: Eksperci rekomendują szereg działań, które można stosować przy zmianach otoczenia szkół. O tym ponownie Przemysław Radwan.
0: Jedna rzecz to jest kwestia po prostu standardu, jak taka zieleń może wyglądać. Druga rzecz, żeby pokazywać modelowe rozwiązania, bo już w wielu miastach pilotażowo w Warszawie, w Bydgoszczy, w Poznaniu, to się udało, Łodzi przy iluś szkołach. A żeby dodać wymóg przy różnych remontach szkolnych, przy termomodernizacji, jeżeli szkoła otrzymuje środki na termomodernizację, niech tam będą dodatkowe punkty w konkursie za stworzenie przy okazji terenu zielonego. A żeby łączyć inwestycje, boisko, super, ale z terenem zielonym wokół. I dzięki temu mamy szansę, żeby po prostu trochę przyspieszyć, żeby jednak tej zieleni było szybciej i więcej.
1: A na przykład nie byłoby problemem, jeżeli mamy boisko i ogrodzone jest to boisko płotem, siatką, a wzdłuż tej siatki rośnie żywopłot.
0: Dokładnie.
1: Chociaż może to nie jest najlepsza roślinność, jeśli chodzi o bioróżnorodność, bo znowu też są tacy, którzy podniosą głos, że żywopłot nie jest szczególnie ważny.
0: Ale nie
1: ważny,
0: mówimy, żeby sadzić żywopłoty stój. Można posadzić z czegoś, co jest gatunkiem rodzimym i nie będzie problemu z bioróżnorodnością.
1: No też prawda. Natomiast właśnie przynajmniej ten hałas od ulicy i to zanieczyszczenie już zatrzyma.
0: Dokładnie.
1: Z czegokolwiek by nie był, z jakichkolwiek roślin.
0: Tak, znaczy powiem tak, wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie rozgrzanych tych przestrzeni wokół szkolnych, że cokolwiek to będzie, oczywiście nie zachęcamy do sadzenia roślin
1: inwazyjnych
0: i obcych gatunków. My w naszym projekcie zachęcamy do sadzenia tradycyjnych odmian drzew owocowych. Ale kluczowe jest to, żeby faktycznie podejmować ten wysiłek i tam, gdzie tylko można, to po prostu sadzić. A to, co apelujemy i o co będziemy apelować wspólnie z uczestnikami tego seminarium, to faktycznie, żeby w różnego typu konkursach, czy to na termomodernizację, czy na remonty boisk, czy remonty w ogóle otoczenia szkół, Można było dostać dodatkowe punkty za to, że będzie zadbane będą

0: są tereny zielone, że one powstaną, bo to jest taka szansa, żeby to wymusić, żeby to się działo. Poza tym, jeżeli będziemy mieli teren zielony, to będziemy mieli chłodniej też wokół tej szkoły, tak? Bo to w naszym, jednym z naszych projektów dzieci robią taki eksperyment, że termometrem mierzą temperaturę chodnika i trawnika. No, jest
1: różnica
0: chłodniej.
1: Ogromna.
0: No wiadomo, że jeżeli mamy nie asfaltowe alejki, tylko grunt z trawą, to to jednak o te kilkanaście stopni będzie chłodniejsze niż czarny asfalt.
2: Fundacja Banku Ochrony Środowiska zachęca do udziału w projekcie Tradycyjny Sad. Szkoły mogą uzyskać dofinansowanie na tworzenie ogrodów owocowych i warzywnych na swoich terenach. Szczegóły na stronie fundacji. Można powiedzieć, że drzewa i krzewy mogą być zieloną tarczą przed hałasem i gorącem w szkołach. Przyroda może być też tarczą, która zwiększy nasze bezpieczeństwo militarne. Tego właśnie dotyczy zielony komponent Tarczy Wschód. To projekt, który zakłada budowę systemu fortyfikacji, umocnień i dodatkowego dozbrojenia wzdłuż polskiej wschodniej granicy. Ważnym elementem tego systemu mają być naturalne lasy, mokradła i rzeki. Działania na ich rzecz mają oczywiście podwójną korzyść, bo służą też odbudowie ekosystemów i wzmacnianiu bioróżnorodności. O tym rozmawiam z Szymonem Święcickim z Centrum Ochrony Mokradeł.
3: My jako przyrodnicy ogólnie staramy się promować te lasy naturalne, które nie są użytkowane gospodarczo, czy też nie są tak intensywnie użytkowane gospodarczo. No i właśnie takie lasy mogą stanowić tą linię obrony. Na czym polega przede wszystkim różnica? Ona opiera się na takich trzech głównych aspektach. Po pierwsze, chodzi o to, żeby w lesie zostawiać martwe drewno. Kiedy pojedzie się do Puszczy Białowieskiej, może część słuchaczy była tam w rezerwacie ścisłym, tam jest wielokrotnie więcej martwego drewna niż w lesie gospodarczym. Gdziekolwiek się nie pójdzie, to wszędzie leżą takie powalone drzewa. No i tutaj, gdybyśmy zostawiali takie drzewa powalone na większym obszarze, to po prostu one stanowią taką naturalną barierę. Trudno jest przez nie przejechać ciężkim sprzętem, trudno jest przez nie przejść, co też swoją drogą już gdzieś tam w Puszczy Białowieskiej było odczuwane przy okazji tego takiego wzmożenia na granicy polsko-białoruskiej. Druga rzecz to jest zadbanie jakoś o kwestie dróg w środku lasu. Tutaj znowu sprawa jest dosyć prosta. Chodzi o to, żeby nie było ich zbyt wiele, takich dróg prowadzących prostopadle do granicy, które mogłyby wykorzystać obce wojska. Jeśli byśmy ograniczyli liczbę takich dróg, bo nie chodzi o to, żeby w ogóle je zlikwidować, to po prostu wtedy możemy lepiej wiedzieć, gdzie obce wojska mogłyby się potencjalnie przemieszczać i wykorzystać takie korytarze jako jakieś takie punkty obrony. No a trzecia kwestia to są inne elementy infrastruktury liniowej, jak to się ładnie mówi, czyli na przykład linie elektryczne. Często kiedy przecinamy taką linię wysokiego napięcia w lesie, to widać, że to jest taki długi, pusty pas, który jest koszony, żeby to wszystko nie zarosło. No i oczywiście takie linie wymagają jakiegoś nadzoru, jakiegoś utrzymania, dlatego one muszą być w jakiś sposób dostępne. No ale znowu można by tam zostawić jakieś zakrzaczenia, czy tego rodzaju elementy, które przeszkodzą by potencjalnemu najeźdźcy jakoś przemieszczać się wzdłuż właśnie takich korytarzy.
2: Drugi aspekt, na który zwraca się uwagę, no to jest odtwarzanie mokradeł. Coś z pana działki w szczególności. No i na początek trzeba powiedzieć, że w ostatnich dekadach generalnie osuszyliśmy Polskę jak tylko się dało.
3: Tak jest. To jest coś, co dla nas w Centrum Ochrony Mokradeł jest oczywiście najważniejszym tematem. No i niestety fakty są takie, że torfowisk naturalnych, zachowanych, dobrze uwodnionych w Polsce jest już bardzo, bardzo niewiele. Osuszyliśmy ich w ostatnim, można nawet powiedzieć już stuleciu, około 85%. No a dlaczego takie mokradło mogłoby być barierą, to chyba nie trzeba tego tak bardzo tłumaczyć. Tutaj może warto odnieść się tylko do takiej historii sprzed kilku lat z Litwy, gdzie zatonął amerykański taki ciężki sprzęt wojskowy Herkules. Zatonął na bagnie w czasie ćwiczeń i tam nawet zginęło kilku amerykańskich żołnierzy. No i o ile ta historia jest oczywiście tragiczna i w takich przypadkach nie chcemy, żeby dochodziło do powtórek takich spraw, no to pokazuje to jasno, że nawet takiemu ciężkiemu sprzętowi wojskowemu trudno jest przedostać się przez dobrze uwodnione mokradło. Dlatego powinniśmy robić wszystko, żeby było ich wzdłuż naszej granicy jak najwięcej. No i tutaj też oczywiście możemy odnieść się do wszystkich tych korzyści, które z tego płyną. To znaczy mokradła są nam potrzebne jako magazyny węgla, które przeciwdziałają zmianom klimatu. Są nam potrzebne jako magazyny wody w Polsce. teraz susza zresztą jest głośnym dosyć tematem. Na pewno państwo słyszeli o tym, że w tej chwili w Polsce sytuacja z wodą jest coraz gorsza z roku na rok i dlatego potrzebujemy takich

0: naturalnych magazynów wody, jakimi są mokradła. No a tylko te dobrze zachowane, prawidłowo funkcjonujące mokradła mogą tej wody magazynować tak dużą ilość.
1: To jeszcze jeden aspekt, na który zwraca się uwagę przy projekcie Zielonej Tarczy Wschód. Konieczność renaturyzacji rzek. Jakie działania są potrzebne w tym zakresie? No bo że rzeka jest taką naturalną barierą, to nikogo nie trzeba przekonywać.
0: Mhm. Tak jest. Z tym, że rzeki mogą różnie wyglądać. No i mamy rzeki naturalne, które będą miały obszary zalewowe właśnie ze starorzeczami, znowu z mokradłami. Taka rzeka będzie meandrowała, więc jej dolina będzie dużo szersza, co za tym idzie trudniejsza na przykład do tego, żeby zbudować na niej jakiś most pontonowy, czy jakąś budowlę tego typu. Tymczasem rzeka uregulowana często przypomina bardziej kanał, jest wąska, często ma jakieś utwardzone brzegi, niezarośnięte roślinnością. No i w związku z tym, mimo że ona też stanowi oczywiście barierę, no to stanowi po prostu tą barierę dużo słabszą, dużo łatwiejszą do pokonania. Także tutaj te działania renaturyzacyjne polegałyby na tym, żeby pozwolić rzekom płynąć w sposób nieskrępowany, tak żeby one rozlewały się, żeby ich dolina była szeroka, żeby mogły meandrować.
1: Czy na to wszystko potrzeba dużo pieniędzy? Czy takie inwestycje są, czy będą drogie?
0: Takie inwestycje nie muszą być drogie. I to jest kolejna dobra wiadomość, kolejny sygnał, że jest to program, który naprawdę warto wykorzystać. Dlatego, że tak jak powiedziałem, wiele z tych działań może być nawet bezkosztowych, jeśli chodzi po prostu o to, żeby zostawić przyrodę samą sobie. Mhm. Dla przyrody stan taki dziki jest stanem naturalnym i to, że ona jest jakoś okiełznana, wymaga od nas ciągłego wysiłku. Przykładowo w lesie drzewo nie decyduje sobie o tym, gdzie się wywróci. Często drzewa po prostu spadają na te drogi leśne, które są wykorzystywane właśnie na przykład przy wycinkach. No i w tej chwili w takiej sytuacji lasu gospodarczego musi tam pojechać jakiś ciągnik, trzeba to wyciąć i wywieźć. No tymczasem moglibyśmy to zostawić samo sobie, przynajmniej na tych niektórych drogach, które nie są nam kluczowo potrzebne do prowadzenia jakichś działań w tym lesie. No i w ten sposób oszczędzamy na tych działaniach utrzymaniowych, a droga sama staje się trudniejsza do pokonania. Tak samo w przypadku tych rowów, o których mówiłem. One zarastają same, bobry się nimi same zajmą bez naszej ingerencji. Oczywiście nie jest tak, że te działania nie będą generowały żadnych kosztów, bo na przykład w przypadku mokradeł na terenach rolniczych potrzebujemy jakiegoś systemu wsparcia, zachęt dla rolników, żeby oni nawadniali te swoje tereny. No i tutaj już potrzebne są jakieś wydatki, ale w takich przypadkach, gdzie te działania wymagają jednak jakiegoś nakładu finansowego, często okazuje się, że nakłady finansowe są nieporównanie mniejsze od osiąganych korzyści.
1: Tak, i trzeba też powiedzieć, że myślenie o obronności czy odporności na różne kryzysy, no to jest myślenie nie tylko o tym, że potencjalny wróg może nas zaatakować, ale tę odporność warto budować na przykład w reakcji na to, co dzieje się z klimatem, na przykład na suszę. No takie działania ewidentnie pomagają tę odporność budować.
0: Tak jest. To jest coś, co też może łatwo o tym zapomnieć w przypadku takiego bardzo namacalnego zagrożenia wojskowego ze wschodu, ale trzeba pamiętać, że Polska stoi w obliczu wielu wyzwań obecnie. No i właśnie wyzwanie zmian klimatu, wyzwanie suszy, która nas dotyka coraz mocniej, także dosyć bezpośrednio dotyka naszego bezpieczeństwa, naszego zdrowia, naszego bezpieczeństwa żywnościowego choćby. Także myślę, że takie programy jak ta Tarcza Wschód, czy właśnie proponowana przez nas Zielona Tarcza Wschód, warto, żeby obejmowały szeroki zakres tych wszystkich zagrożeń. Oczywiście wiadomo, że trzeba to priorytetyzować odpowiednio, ale jeśli możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, no to głupio byłoby z tego nie skorzystać.
1: O czym mówił Szymon Święcicki z Centrum Ochrony Mokradeł. Warto dodać, że w maju Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło pierwszy program wart prawie 500 000 000 zł na projekty dla samorządów i organizacji pozarządowych, które będą realizować założenia Zielonej Tarczy Wschód. I pozostaje nam tylko życzyć, by te działania służyły tylko i wyłącznie przyrodzie. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
4: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku już dziś po 17:00.
2: Autopromocja.
5: Za 28 minut godzina 7:00. Za nami ceremonia przyjęcia F-35 do polskich sił zbrojnych. Maszyny piątej generacji mają znacząco zwiększyć zdolność operacyjną polskiego lotnictwa, wzmacniając jednocześnie interoperacyjność z sojusznikami z NATO. O znaczeniu nowych samolotów mówił na naszej antenie generał Bogusław Samol, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i wykładowca Akademii Sztuk Wojennej. Z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiała Ewa Wasążnik.
6: Przelot tych myśliwców to było coś, co nawet u laika, u osoby, która na co dzień nie jest związana z armią, z wojskiem, z wojskowością, budziło emocje i wywoływało gęsią skórkę. Jak pan to obserwował? Jakie emocje panu towarzyszyły?
7: No przede wszystkim z mego punktu widzenia, co prawda emerytowanego generała, ja patrzę na ten samolot jako środek walki na przyszłym tarcze działań wojennych w obronie Rzeczypospolitej, jako naprawdę wielki krok w zakresie zwiększenia zdolności operacyjnej, a w sumie skuteczności naszych powietrznych sił zbrojnych, które się skutecznie modernizują, a ta modernizacja, przypominam, rozpoczęła się w 2006 roku od przylotu w listopadzie pierwszych samolotów F-16 z krótką przerwą, a to jest kilkoletnią przerwą, czy nawet kilkunastoletnią przerwą dotyczącą decyzji podjęcia o zakup kolejnych samolotów, tych najbardziej nowoczesnych na świecie, jakim są samoloty F-35. Ja z tego to oczywiście powodu jestem bardzo zadowolony.
6: I duma. Duma nas rozpierała rzeczywiście. I wszyscy w komentarzach...
7: Panie redaktor, duma to, że przełamaliśmy Tą taką myślenie niemożności, że to jest za drogie, że my tego nie jesteśmy w stanie podołać, że to technologia jest tak skomplikowana, że nasi piloci tego nie opanują. Ja przepraszam, że przerwałem, ale tutaj nasunęła się natychmiast taka myśl u mnie i przyszła pamięć z tego okresu, kiedy byłem szefem zarządu planowania rzeczowego od 2006 do 2009 roku i Amerykanie nam proponowali wtedy wejść w program naukowo czy badawczy, czy odnośnie do tego konsorcjum, do którego dołączyło szereg państw europejskich. No wtedy Polska, ówczesne władze wojskowe i polityczne uważały, że to jest zbyt skomplikowany samolot i nie na naszą korzyść. No byśmy za te samoloty na pewno dzisiaj taniej płacili.
6: Zwracamy uwagę na to, że to jest bardzo zaawansowana technologia, panie generale, że to są maszyny, które naprawdę nie reprezentują warunków pewnie XXI, a może już nawet XXII wiek, ale zapominamy o tym, że za tymi maszynami, a właściwie w tych maszynach siedzą ludzie wyszkoleni, piloci, ale także cały personel obsługi naziemnej. Wiemy o tym, że ci ludzie byli wiele miesięcy szkoleni w Stanach Zjednoczonych. To są naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy pełnią tę swoją misję w też niezwykle trudnych warunkach. Słyszymy o tym, że właściwie cała ich służba przebiega według takich zasad ściśle tajne. Ci ludzie nawet nie są w stanie, nawet nie powinni mówić, na czym to szkolenie polegało. Nie poznajemy ich imion i nazwisk. To jest naprawdę coś, co musi...

0: budzić nasze zainteresowanie?
1: Po pierwsze, chylę czoła przed młodszymi kolegami, jak zarówno generałami, i tymi pilotami, chłopakami, przepraszam, tak nazywam, bo to są młodzi ludzie, 30 lat, co najmniej 30 lat ode mnie młodszy, ale ich podziwiam. Podziwiam ich upór, zdecydowanie, determinację, ale nie tylko pilotów, ale również personelu na lądzie, a więc na lotnisku, którzy będą obsługiwać te samoloty, przygotowywać ich do misji, bo samolot jest naprawdę skomplikowany. On ma wykonywać zadania nie tylko związane ze zwalczaniem celów powietrznych, a więc wrogich samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej, ale również do współpracy, współdziałania z jednostkami wojsk lądowych, z artylerią, z pododdziałami czołgów, z pododdziałami zmechanizowanymi, z obroną przeciwlotniczą, z rozpoznaniem szeregiem obszarów funkcjonowania sił zbrojnych na przyszłym polu walki. Na pewno o tym nie można mówić i tutaj dziennikarze nie powinni się tym interesować, dlatego że służby na pewno rosyjskie będą tym zainteresowane, w jaki sposób ten samolot może być przez polskie siły zbrojne wykorzystany w przyszłości, jak również na temat systemu szkolenia, przygotowania tych maszyn. Niech to pozostanie na lotniskach, ta wiedza wśród pilotów, a nie do dyskusji na łamach czy w przestrzeni informacyjnej.
0: No to prawda, ale panie generale, rzeczywiście podziw dla tych ludzi, którzy się tym zajmują, jest w pełni uzasadniony. Panie generale, ale mówi o tym się, że F-35 to jest zupełnie inna jakość, że to jest naprawdę no, gwiezdne wojny, jeśli chodzi o zaawansowanie tych technologii. Czym F-35 różni się od F-16, który do tej pory był synonimem tego najbardziej nowoczesnego uzbrojenia?
1: Przede wszystkim F-35 jest samolotem trudno wykrywalnym w przestrzeni powietrznej przez system rozpoznawczy przeciwnika. To jest technologia stealth. Ponadto F-16 oczywiście jest wielozadaniowym samolotem, ale głównie wykonuje zadania do myśliwskie również, ale przez Amerykanów został przeznaczony do wsparcia misji na lądzie we współdziałaniu z wojskami lądowymi. Co prawda też wykorzystywany jest w różnych innych misjach, dlatego że to sama nazwa mówi, samolot jest zadaniowy. Panie doktor, proszę wybaczenie, natomiast nie chciałbym zabierać możliwości poinformowania o tych różnicach przez moich kolegów czy generałów, nawet emerytowanych, jak generała Drewniaka, który jest ekspertem w tych sprawach. Ja jestem czołgistą i tutaj nie pozwolę sobie wchodzić innym na mój obszar wiedzy. Natomiast bym nie chciał się przechwalać wiedzą na temat tych samolotów, bo to jest nawet i F-16 są tak skomplikowanymi samolotami, które wymagają obsługi, przygotowania, wyszkolenia personelu latającego, jak również personelu naziemnego. Natomiast F-35 jest to kolejny skok już w przyszłość, daleką przyszłość. Być może nawet tak jak pani zasugerowała parę minut przed chwilą, że to jest skok w XXI wiek.
0: To jest także maszyna, która z tego co mówią eksperci, panie generale, i pan pewnie to potwierdza, jako czołgista. To jest maszyna, która też daje te możliwości współpracy samolotu myśliwskiego, pilota takiego samolotu z tym, co się dzieje na lądzie albo na morzu, bo ta wielozadaniowość również na tym polega, na tej koordynacji.
1: Właśnie tak. Może wykonywać zadania bliskiego wsparcia wojsk lądowych, podobnie jak F-16, ale przede wszystkim precyzyjnego bombardowania, również w styczności z przeciwnikiem, znaczy na linii frontu, jak i w głębi strefy operacyjnej przeciwnika. Może prowadzić rozpoznanie, może prowadzić walkę elektroniczną i realizować zadania jako myśliwiec, tak jak pani w tej chwili przedstawiła. No ale to jest powodowane tym, że on działa w pewnym systemie dowodzenia. W zakresie rozpoznania, w zakresie uderzeń, a więc działań kinetycznych. I to jest po prostu latająca maszyna, która umożliwia wykorzystanie jej oczywiście przez pilota w różnych wariantach. I tutaj trzeba powiedzieć, że tutaj człowiek na pokładzie, a więc nasz oficer, który piloci, nasi oficerowie sił powietrznych, którzy latają, to po prostu są nie tylko fighterami, którzy naciskają, czy może inaczej, nie tylko są tymi, którzy pilotują ten samolot i prowadzą go w określonym kierunku, na określonych wysokościach, z określoną prędkością, ale przede wszystkim też są fighterami, ponieważ wykonują zadania ogniowe, nie tylko ogniowe, tak jak mówiłem o tych zadaniach, które są przesyłane są w formie zadań z lądu. A więc krótko mówiąc, pilot jest ciągle związany poprzez system dowodzenia ze stanowiskami dowodzenia na lądzie czy na morzu, jak również w innych domenach.
0: Czy nasi potencjalni przeciwnicy, wrogowie,

0: na polu walki dysponują sprzętem, który może się równać z F-35?
1: No według ekspertów na pewno nie, dlatego że Rosjanie nie osiągnęli tego samego poziomu w technologiach lotniczych, za wyjątkiem awioniki. Przepraszam, w obszarze awioniki nie osiągnęli takich zdolności, a więc tutaj mówimy o elektronice. Bo jeżeli chodzi o lotność i tutaj budowanie płatowca, to oni są na bardzo wysokim poziomie. No ale to nie wszystko, ponieważ tak jak zaznaczyłem w tej chwili, awionika, to znaczy wyposażenie cyfrowe, wyposażenie komputerowe, które komputery wspomagają pracę pilota w powietrzu, a tego fightera. W związku z tym Rosjanie tego nie osiągnęli. Zresztą to potwierdzają eksperci na Zachodzie, jak również chyba sami Rosjanie o tym, chociaż się do tego, tym mówią, chociaż do tego się oficjalnie nie przyznają. No, wojna na Ukrainie pokazała, że Rosjanie, którzy używali samolotów przeciw Ukraińcom. Oczywiście Ukraińcy dysponowali podobnymi maszynami. No, były potężne straty, no, spowodowane też różnymi czynnikami. Natomiast tutaj, jeżeli mówimy o tym użyciu czy konfrontacji z samolotami rosyjskimi, nie ulega wątpliwości, że ten samolot może dać możliwość uzyskania przewagi w powietrzu nad terenem działań wojennych, nad terytorium Polski, ale oczywiście musi być to odpowiednia ilość tych samolotów. Uważam, że 32 samoloty i 47 F-16, które są w naszych zasobach, i FA-50 szkolno-bojowe nie zapewnią jeszcze dostatecznej jakby zdolności operacyjnych, aby tą przynajmniej równowagę przestrzeni powietrznej nad Polską uzyskać w konfrontacji z lotnictwem sił powietrznych Federacji Rosyjskiej.
0: A w jaki sposób wzmacniają ten potencjał odstraszania? Bo mówimy o tym, że oczywiście no, te zdolności, o których pan wspomniał, no to liczba tych maszyn rzeczywiście może wydawać się niewystarczająca, jeśli chodzi o budowanie tego potencjału odstraszania.
1: No, jeżeli chodzi o odstraszanie, to nie tylko samoloty są czynnikiem odstraszającym przeciwnika, ale również inne systemy, które w tej chwili polskie siły zbrojne, czy może inaczej, polskie władze zakupują na potrzeby sił zbrojnych, jak wyrzutnie rakietowe, HIMARS, ciumo, jeżeli chodzi o jednostki artyleryjskie, polskie krawy czy koreańskie, jak również wojska pancerne, obrona przeciwlotnicza, szczególnie system Patriot. To wszystko powoduje, że wzrasta potencjał militarny sił zbrojnych i wzrasta odporność sił zbrojnych na uderzenia rosyjskie, a tym samym zwiększają się zdolności obronne państwa polskiego. Ale powtarzam, że wielokrotnie o tym mówiłem i powtórzę teraz, że polskie siły zbrojne są w okresie permanentnej przebudowy struktur organizacyjnych, wyposażenia tych struktur w nowe uzbrojenia, jak również zmiany w systemie szkolenia personelu, nie tylko w siłach powietrznych, ale po prostu we wszystkich rodzajach sił zbrojnych i wszystkich rodzajach wojsk, jakie są w wojskach lądowych, czy w marynarce wojennej, siłach powietrznych, czy w wojskach obrony terytorialnej.
0: Widzi pan w tym takie spójne myślenie o tym, żeby wszystkie te rodzaje uzbrojenia, żeby szkolenie żołnierzy no, sprawiało, że te wszystkie możliwości były ze sobą kompatybilne, żeby mogły ze sobą współdziałać, współpracować tak, żeby to odstraszanie, a potem, jeżeli doszłoby do jakiegoś rodzaju konfrontacji, również te zdolności obronne były, no, były wystarczające.
1: To zależy od współczesnego sztabu generalnego i generałów, oficerów, którzy pracują w sztabie generalnym, a także zarówno w instytucjach wojskowych. Po pierwsze, sztab generalny musi mieć świadomość i wiedzę na temat sposobu prowadzenia przyszłych działań wojennych przez stronę rosyjską wobec państwa polskiego i w oparciu o tą wiedzę, jak również o posiadane siły i środki, opracować konkretnie strategię wojskową, tą jawną zarówno dla wiedzy społeczeństwa, ale przede wszystkim tajną, użyciu sił zbrojnych w potencjalnej konfrontacji z wojskami Federacji Rosyjskiej. To tego to zależy. Ale nie tylko, bo jeżeli zakupujemy uzbrojenie, to musimy pamiętać o tym, że musimy mieć zaplecze w zakresie zabezpieczenia logistycznego, a więc krótko mówiąc w zakresie części zapasowych do sprzętu, centrów logistycznych w zakresie napraw tego sprzętu, ale też i produkcji na terenie kraju tego sprzętu w wypadku ponoszonych strat. A już nie mówiąc o amunicji, gdzie bardzo głęboko, bardzo głośno bardzo intensywnie trwa dyskusja na temat zwiększenia zdolności produkcyjnych amunicji dla czołgów, dla haubic, krab, jak również też jest mowa o tym, w jaki sposób zabezpieczyć produkcję rakiet w Polsce do Patriota, a więc rakiet przeciwlotniczych i innych. Bo mamy pewne obszary, które sami produkujemy, ale to są...

0: uzbrojenie zabezpiecza działanie w pewnym sensie, nie w pełni, na poziomie taktycznym. Natomiast jeżeli chodzi o wymiar strategiczny, wymiar operacyjny, to jest bardzo dużo do zrobienia. Bo jeżeli nie będziemy mieli zaplecza logistycznego i krótkich linii zaopatrzenia, bo to, co ja mam na myśli, mianowicie mówiąc o krótkich liniach zaopatrzenia, mam na myśli możliwość produkcji tych części zapasowych, czy sprzętu, czy podzespołu w Polsce, ale również za granicą w Europie, tutaj u naszych sąsiadów, Francja, Wielka Brytania, Niemiec, bez względu na to, co jaka trwa obecnie konfrontacja stron politycznych w przestrzeni medialnych, uważam, że do końca nie rozumieją politycy istoty budowania sprzętu, bo podam tylko Borsuka, pani redaktor. Borsuk jest budowany oczywiście w naszych zakładach zbrojeniowych w Stalowej Woli. Jest to oczywiście wielki wysiłek naszych inżynierów i myśli technicznej, ale trzeba pamiętać o tym, że w większości Borsuk składa się z podzespołów, które są zakupywane w tych krajach zachodnich. A więc krótko mówiąc, tutaj ta krytyka, gdzie te pieniądze idą, to jest, uważam, w jakiś sposób nie do końca przemyślane. A strona rządząca nie potrafi, a przede wszystkim przemysł zbrojeniowy nie potrafi przedstawić opinii publicznej rzeczywistej wiedzy na tym, w jaki sposób ten sprzęt jest budowany.
1: Może to się zmieni, panie generale, w miarę jakby będzie realizowany program SAFE.
0: Panie redaktor, tak, ale to jest dużo rzeczy. Tu jest może tak. Dobrze, że te pieniądze są, tylko pytanie, w jaki sposób te pieniądze będą wykorzystane w polskich warunkach, bo ja bym nie chciał głęboko wchodzić w szczegóły zapisów tego sejfu z różnych powodów, między innymi dlatego, że to jest przede wszystkim spór polityczny między stronami. Dzisiaj w Polsce, ja zresztą unikam takich uczestnictwa w takich sporach, ale po drugie, no, osobiście mogę tyle powiedzieć, że nie jestem zadowolony, jeżeli to by prawda była. Paru polityków z obecnego obozu władzy powtarzało tezę, że to może być też wydawanie tych pieniędzy, znawanie pieniędzy na zasadzie warunkowości. No, tutaj uważam, że tak nie powinno być. No a druga sprawa, którą tutaj jestem zaniepokojony, to jest tym, że jest bardzo krótki okres realizacji. A więc z 2030 roku mamy tak dokładnie 3,5 roku. I po pierwsze, żeby zakupić sprzęt, to trzeba zamawiać 2-3 lata, przeprowadzić przetargi, bo tak one będą trwały. A kiedy później będą dostarczone, to jest kolejny okres, co najmniej 2-3 lat. Następna sprawa. Tutaj mamy informację, że bardzo duża część tych środków z sejfu zostanie przeznaczona na rozbudowę zdolności produkcyjnych naszego przemysłu obronnego. Ja z tego powodu się cieszę, jestem zadowolony, tylko uważam, że w ciągu tych 3,5 roku oczywiście przemysł ten nie osiągnie takich zdolności, ponieważ po pierwsze musi też zdobyć nowe technologie, aby zabezpieczyć funkcjonowanie sił zbrojnych w czasie pokoju, w czasie wojny, kiedy będą straty i uszkodzenia sprzętu, to muszą być zakupione licencje, a o tym się nie myśli. A sam zakład, żeby zbudować, to trzeba około 3-4 lat w Polsce. No ale zobaczymy, nie krytykujmy tego, dajmy szansę politykom i naszym menadżerom przemysłu zbrojeniowego, a więc z udziałem Skarbu Państwa, bo przemysł prywatny sobie doskonale radzi. Tam doskonałą wizytówką jest WB Elektronik, gdzie trwa ta firma, została zbudowana 30 lat, a dzięki temu, że jest stabilność kadry zarządzającej i menadżerskiej, jak również inżynierów, mamy dzisiaj produkcję światowej klasy, które są eksportowane nawet poza Polskę. Ale wracając jeszcze do tematu, jeżeli my nie zbudujemy tego systemu, a więc począwszy od strategii wojskowej, w jaki sposób sprzęt, zakupowany sprzęt wykorzystać, w jaki sposób go zabezpieczyć w czasie funkcjonowania, w czasie pokoju, w czasie wojny, to ja powtórzę jeszcze raz, niestety jestem złośliwy, ale budujemy armię jednorazowego użytku, to znaczy na 2-3 tygodnie. A widzimy na tym, widzimy jak długo działania wojenne trwają na Ukrainie. Praktycznie 5. rok.
1: Panie generale, to co zrobić, żeby te zakupy były obarczone mniejszym ryzykiem przypadkowości? Bo czasami można ulec takiemu wrażeniu, że te pieniądze są wydawane. Oczywiście chwalimy się tym, szczególnie wobec naszego największego sojusznika Stanów Zjednoczonych, że wydajemy najwięcej w Europie na zbrojenia. No ale właśnie, może nie jest kwestią tego, ile wydajemy, tylko jak to robimy.
0: Panie redaktor, no oczywiście to jest bardzo ważne pytanie, bardzo ważna kwestia, którą pani przedstawiła, ale trzeba pamiętać o tym, że po okresie do 2015-2016 roku totalnego rozbrajania się.

zbrojnych pod pozorem no, różnych zmian i tak dalej, oszczędzania że pieniędzy, że wojny nie będzie. Dzisiaj wszystko, co jest na rynku i można kupić dla polskich sił zbrojnych, jest im potrzebne. Ale teraz w jaki sposób to będzie wykorzystane, to tak jak powiedziałam przed chwilą, musi być stworzona strategia wojskowa, która ustali przebieg operacji wojennej.

0: Pani redaktor. Jest to związane z zdolnościami polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo każdy chciałby i my chcemy też, żeby większość tych środków była lokowana w polskiej gospodarce, bo ona napędza gospodarkę. No tak czy inaczej zbroje napędzają gospodarkę. Bo ktoś mówi, że to jest narodowy wydatek środków finansowych. Absolutnie nie. Dlatego, że w czasie pokojowej nawet eksploatacji sprzętu potrzebne są części zapasowe, potrzebne są centra logistyczne, a tam pracują Polacy, którzy zarabiają na życie, utrzymanie rodzin, płacą podatki. A więc to jest też jedno z kół zamach, czy kół napędzających naszą gospodarkę. Ale to, w jaki sposób te pieniądze, czy gospodarka będzie, może inaczej, ten przemysł będzie funkcjonował, to zależy od polityków i rządzących, zarządzających przemysłem zbrojeniowym. Ja znowu będę taki trochę złośliwym, bo śledzę te procesy. W ubiegłym roku, może inaczej, pod koniec 2024 roku, po przyjęciu władzy przez obecną ekipę rządzącą, przemysł zbrojeniowy ogłosił, że do końca 2025 roku będzie opracowana strategia rozwoju przemysłu obronnego. No cóż, mamy, kończy się pierwsza połowa 2026 roku, tej strategii nie ma. I ja obserwuję jednak faktycznie dużo przypadkowych działań na zasadzie trochę takiej, żeby o, pojawiły się pieniądze, to może coś z tego skorzystamy, a zobaczymy, jak to będzie później, czy będą efekty, czy nie. No zobaczymy. A dlaczego? Bo byłem świadkiem poprzednich latach, kiedy byłem szefem zarządu planowania rzeczowego i obserwowałem działanie polskiego przemysłu zbrojeniowego. To było na zasadzie pozyskać pieniądze, a później zobaczymy, jak to będzie. A tak nie może być. To są pieniądze nasze, naszych podatników, nasze pieniądze, które na potrzeby obronne powinny być rzetelnie wykorzystane z korzyścią dla państwa polskiego i obywateli.
1: Panie generale, to jeszcze jedno pytanie, bo mówimy o programie SAFE, mówimy o zakupach, mówimy o F-35 kupionych od Amerykanów. A czym nasz przemysł uzbrojeniowy może zachwycić, ma do zaoferowania sojusznikom? Bo rozumiem, że program SAFE na tym też polega, że nie tylko my kupujemy, ale także oferujemy naszym sojusznikom sprzęt, który wychodzi spod ręki polskich inżynierów czy polskich producentów uzbrojenia.
0: Na pewno, panie redaktor, na pewno takim, znaczy mrawie, że hitem to jest wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych Piorun. Później są systemy również w zakresie, to już prywatnej spółki, wspomnianej przeze mnie WB Elektronik. Tutaj zastrzegam się, nie jestem żadnym członkiem Rady Nadzorczej WB Elektronik, w związku z tym nie prowadzę lobbingu, ale po prostu mówię tak, jak jest. No przede wszystkim już mamy informacje z mediów, że samoloty bezpilotowe, więc amunicja krążąca, ona była sprzedawana do innych państw. Ale to w tym miejscu trzeba też pamiętać o tym, że również inne państwa, jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania, a nawet Włochy mają, Turcy, nie mówiąc już o Turcji, mają też wyroby, które dorównują, a nawet w wielu przypadkach wobec naszych niektórych wyrobów zbrojeniowych ich przewyższają. I teraz, żeby, tak jak pani mówiła, żeby eksportować ich do innych krajów ościennych, no to trzeba pamiętać o tym, że jeżeli by był sprzęt wyprodukowany o polską myśl naukową, polskie technologie, to wtedy zakłady, które to wyprodukowały, mogą swobodnie prowadzić działania na rynku w celu pozyskania kontrahentów do zdobycia czy zakupów tego sprzętu. Natomiast jeżeli część jest skupowana i tak jak jest Rosomak składany, no bo tak musi być, no to często są zastrzeżenia tych, którzy sprzedają pewne elementy. Na przykład jakieś państwo sprzedaje silniki do Rosomaka i mówi tak, no na własne potrzeby możecie wykorzystać, ale nie możecie tego eksportować. Przykład jest Rosomaka. Tutaj z tym, że być prawdopodobnie to się zmieniło. Kiedy weszliśmy w program w 2003 roku w produkcję Rosomaka, to były zastrzeżenia, że możemy wyprodukować tylko i wyłącznie około 690 pojazdów. I tak się stało. Były próby kilkanaście lat temu, bodajże w 2015 roku, sprzedaży Rosomaka do Słowacji, nic nie wyszło. No bo ci, którzy sprzedali nam licencję, nie pozwolili nam sprzedawać, handlować tym towarem. A więc krótko mówiąc, jeżeli nie jesteśmy, czy nasz, czy nie tyle rząd, co polski przemysł zbrojeniowy, mówię z udziałem Skarbu Państwa przede wszystkim, nie ma własnych technologii, to nie może sprzedawać. Jest znowu wspomniana firma prywatna przeze mnie, już nie będę wymieniał jej nazwy, zbudowała sprzęt w oparciu o własne technologie i spokojnie tym sprzętem handluje.
2: Z generałem Bogusławem Samolem rozmawiała Ewa Wasążnik.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności.

0: i obronę cywilną Olioc. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
7: Nie lekceważy śpiewu kosa, wróbla i dudka.
8: Nagrywam i różne świerszcze, i pasikoniki, i turkucie podjatki. Tak naprawdę mnie interesuje wszystko.
7: Izabela Dłużyk, dokumentalistka dźwiękowa i rejestratorka dźwięków natury od urodzenia, jest osobą niewidomą.
8: Zainteresowanie przyrodą jest chyba najbardziej ironicznym zainteresowaniem, które może mieć osoba niewidoma.
7: Zachwyt. Reportaż Alicji Samolewicz-Jeglickiej. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To istotny element modernizacji naszej armii. W bazie lotniczej w Łasku zostały powitane myśliwce F-35. Wysokie, ale nie stuprocentowe. Biały Dom ocenił szansę na zawarcie porozumienia z Iranem. Kilkaset eksperymentów, spotkania z naukowcami i dziennikarzami. W Warszawie dziś coroczny piknik naukowy. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Polska jest niekwestionowanym liderem budowy bezpieczeństwa w Europie, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz na uroczystym powitaniu pierwszych F-35 w bazie

0: w Łasku. Pierwsze z zakupionych myśliwców włączono do polskich sił zbrojnych. Minister obrony podkreślił, że to będą jedyne takie samoloty na wschodniej flance NATO.
1: Wschodniej granicy Unii Europejskiej, która dzięki naszym działaniom jest najlepiej strzeżona i najlepiej chroniona w historii. Z każdym dniem będzie to silniejsze, będzie to mocniejsze, ponieważ trwa największy w historii państwa polskiego proces modernizacji i transformacji polskich sił zbrojnych.
0: Wicepremier zapowiedział, że w najbliższych miesiącach do Polski zostanie dostarczonych 11 kolejnych F-35, a w przyszłym roku 12. Samoloty przeleciały wczoraj uroczyście z Gdańska przez Warszawę, Kraków i Łódź do macierzystej bazy w Łasku. Przedstawiciele rządu USA przyznali, że nie ma jeszcze ostatecznego porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia wojny. Podczas rozmowy z dziennikarzami wysoki rangą urzędnik administracji ocenił szansę na zawarcie porozumienia na 85%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Wczoraj prezydent Donald Trump po raz kolejny ogłosił porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia konfliktu. Jednak dziś wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu nie brzmiał już tak kategorycznie. Rano dałbym 75% szans na to, że zawrzemy porozumienie. Teraz jest to 80-85%, ale nie jest to stuprocentowa pewność, powiedział. Urzędnik wyraził przekonanie, że rozbieżności uda się usunąć w ciągu najbliższych dni. Odmówił jednak podania, gdzie i kiedy może nastąpić podpisanie dokumentu. Pytany, czy najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, już zaakceptował porozumienie, przedstawiciel Białego Domu dał do zrozumienia, że takiej ostatecznej akceptacji jeszcze nie ma. Obecna sytuacja przypomina podobne wydarzenia z przeszłości, kiedy to Trump ogłaszał porozumienie z Iranem, a potem nie dochodziło ono do skutku. Krytycy sugerują, że taki scenariusz może mieć miejsce także tym razem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oświadczył tymczasem, że dalsze negocjacje nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi będą możliwe dopiero po wdrożeniu wstępnego porozumienia. Według Teheranu warunkiem jest m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie działań zbrojnych na kilku frontach. Do szpitala trafiło 8-letnie dziecko, które poparzyło się podczas zabawy benzyną. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jarogniew, niedaleko Kołobrzegu w zachodniopomorskim. Informacje w tej sprawie zebrała Aneta Łuczkowska.
3: Z ustaleń strażaków wynika, że troje dzieci bawiło się na podwórku, rozpaliły ogień i dolewały do niego przeznaczoną do kosiarki benzynę z kanistra. W pewnym momencie kanister z łatwopalną cieczą się zapalił, a trzymający go chłopiec spanikował, zaczął machać kanistrem i oblał swojego 8-letniego kolegę benzyną. Dziecko stanęło w płomieniach. Pozostała dwójka zachowała na tyle przytomności, że ugasiła ogień. Poszkodowany 8-latek jest przytomny, kontaktowy, ma jednak poparzone nawet 70% powierzchni ciała. Karetka zabrała dziecko do szpitala w Szczecinie, gdzie jest dziecięcy oddział leczenia oparzeń. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Więcej połączeń, dodatkowe wagony i wydłużone kursy. Jutro wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. W czasie wakacji spółka PKP Intercity będzie oferować 560 połączeń w ciągu doby. Jak mówi Marta Ziemska z biura prasowego spółki, niektóre kursy zostaną wydłużone, by pasażerowie szybko mogli dostać się do miejscowości wypoczynkowych.
4: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Będzie to druga para pendolino kursująca ze stolicy do Kołobrzegu.
0: Od jutra na kolejową mapę wróci Łomża, gdzie pasażerskie pociągi dojadą po raz pierwszy od ponad 30 lat. Będzie można stamtąd dojechać m.in. do Białegostoku. Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do końca sierpnia. Fascynujące spotkania z nauką, niemała dawka wiedzy o otaczającym nas świecie oraz spotkania z naukowcami i dziennikarzami. O 11 na PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, którego tegoroczne hasło brzmi „Z życia wzięte”. To wydarzenie dla starszych i młodszych, bo jak przekonuje rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka, każdy z nas ma w sobie gen odkrywcy i ciekawość świata.
5: Jeśli będziemy tą swoją ciekawość ciągle pobudzać i ciągle ją doceniać i pozwalać sobie za nią podążać, no to na pewno możemy tutaj znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Możemy znaleźć coś, co nas wzbogaci, ale także znaleźć nową fascynację, która nas ukierunkuje gdzieś tam zawodowo. No bo jeśli nie spróbujemy, jeśli nie sprawdzimy, no to nie możemy wiedzieć, czy to jest coś dla nas, czy nie.
0: Piknik naukowy potrwa do 19. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Na miejscu nie zabraknie też Polskiego Radia 24 i przy tej okazji zapraszamy na godzinę 17 na specjalne wydanie podcastu Studia Wiedzy, wspólnego programu Polskiego Radia 24 i Uniwersytetu Otwartego.

0: do Uniwersytetu Warszawskiego.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami na znacznym obszarze kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla 11 województw oprócz południowo-wschodnich. Burzom będą towarzyszyły podmuchy wiatru w porywach do 65 km na godzinę i lokalnie opady gradu. Poza tym w całym kraju przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Strefa wpływów.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Strefie Wpływów. Renata Grochal, program trzeci Polskiego Radia i...
6: Jacek Czarnecki, program pierwszy Polskiego Radia. Dzień dobry.
5: Jeszcze raz dzień dobry. Dlaczego w rządzie ciągle są Ukraińcy, którzy obrażają Polaków? Pyta kandydat na kandydata na premiera Przemysław Czarnek, a Janusz Kowalski, który najwyraźniej zaleca się do Konfederacji, a może nawet do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, chce sprawdzać, liczyć, ilu Ukraińców pracuje w ministerstwach, w urzędach centralnych. Z kolei premier Donald Tusk przestrzega, że kierunek, w jakim pożeglowała polsko-ukraińska awantura o upamiętnienie UPA, brzydko pachnie gettem ławkowym. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać w Strefie Wpływów. Będzie też gość specjalny, ale zaczynamy jak zwykle od tego, co naszym zdaniem było ważne, a co nieważne w minionym tygodniu. Jacku, co było ważne?
6: To, co się dzieje wokół wojny, wypowiedź ministra Szeptyckiego, bo to, co powiedziałaś o tym, co mówi Przemysław Czarnek, to jest pokłosie tego, co minister Szeptycki powiedział w Radiu Tok FM.
5: Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki.
6: Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki. On powiedział, tak mówiąc w skrócie, że generalnie dla Ukraińców ze wszystkimi konotacjami możliwymi w głowie, ale dla Ukraińców UPA to tak jak w Polsce żołnierze wyklęci. I
5: on użył sformułowania żołnierze niezłomni.
6: I żołnierze
5: tam jeszcze
6: niezłomni,
5: się pojawiło tak. Takie słowo jak imaginarium, czyli ten cały system kulturowy, który
6: tak, to wszystko,
5: mamy w głowie.
6: Tak. I to, co Ukraińcy mają w głowie. No bo chodzi o to, że dla Ukraińców UPA, oni wypierają to ze swojej historii, ze swoich głów, że UPA to ludobójcy z Wołynia i dla nich UPA to przede wszystkim ci, którzy do 1956 roku walczyli z Sowietami, którzy okupowali Ukrainę w ich mniemaniu. Więc no, takie porównanie mi też się nasuwa, jak ja o tym myślę, że dla Polaków to żołnierze wyklęci walczyli o Sowietami po II wojnie światowej, a tam walczyło UPA. Natomiast cała prawica rzuciła się do gardła ministrowi Szeptyckiemu i to jest właśnie to, o czym wspomniałeś na wstępie, że zaczyna się takie patrzenie, kto jest Ukraińcem, liczenie Ukraińców w polskim rządzie już tam...
5: Bo Andrzej Szeptycki ma korzenie ukraińskie, sam podkreśla to, że jest Ukraińcem.
6: Ja bym powiedział, że to są bardzo dalekie korzenie ukraińskie, bo rodzina Szeptyckich, majątek rodowy rodziny Szeptyckich leży 35 kilometrów od dawnej granicy, od obecnej granicy Polski, leży no, tuż za granicą tak naprawdę. Pradziadek ministra Szeptyckiego, Leon Szeptycki, był polskim hrabią, był szambelanem papieskim, drugi brat, drugi cioteczny pradziadek, czy jak to tam nazwać, brat Leona Szeptyckiego. A, jeszcze Leona Szeptyckiego zamordowało NKWD, jak tylko wkroczyli do Polski we wrześniu 1939 roku. Prababką, praprababką pana ministra Szeptyckiego była córka Aleksandra Fredry. To jest rodzina, polska rodzina ziemiańska, być może z korzeniami ukraińskimi. Tam silne, że tak powiem, silne

0: silny wpływ ukraiński. To jest drugi brat Leona Szeptyckiego, czyli brat pradziadka, który był biskupem i chyba nawet arcybiskupem kościoła grekokatolickiego, który rzeczywiście walczył o samostyjną Ukrainę od lat 20. On był i przy Petlurze, ale później wrócił do Polski i no, współpracował z władzami polskimi. Także jeśli minister Szeptycki mówi, że ma korzenie ukraińskie, okej, ale wypominanie mu tego, że jest Ukraińcem, to już zupełnie nie jest okej, bo mi to przypomina w mojej pamięci 68 rok albo właśnie getto ławkowe. Getto ławkowe to, proszę państwa, było coś takiego przed wojną, że chodzili nawiedzeni prawicowcy, w tym mój dziadek, i wyrzucali, na uniwersytecie wyrzucali Żydów z sal wykładowych. Mój dziadek później zmienił po wojnie, znaczy w czasie wojny zmienił poglądy, ale wielu z takich ludzi nie zmieniło poglądów i no, te poglądy są cały czas do dzisiaj w głowach wielu Polaków. Jak widać, z szukania Żydów niektórzy przeflancowali się na szukanie Ukraińców, zaraz będą szukać innych obcokrajowców, a może tak jak powiedział marszałek Włodzimierz Czarzasty, zaraz będą szukać gejów czy innych, nie Polaków, może tak.
1: Ja też uważam tę niebezpieczną dyskusję, taki smrodek unoszący się faszyzmu, za bardzo niebezpieczne i uważam, że to jest niestety coś, co z nami zostanie, taka ponura konsekwencja tej wojny o odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu. Z tego nic nie wyjdzie. Zresztą widać, że prezydent Karol Nawrocki najpierw wymachiwał szabelką, zapowiadał odebranie najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Później spotkała się kapituła Orła Białego i prezydent zniknął, już nie opowiada teraz, że będzie odbierał. To dobrze, bo zbliża się konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy, powojennej odbudowy Ukrainy. Pod koniec czerwca będzie w Gdańsku i Zełenski ma być współgospodarzem obok polskiego premiera. I przy wszystkich oczywiście zastrzeżeniach moich dotyczących czczenia tak zwanych bohaterów UPA, na co wyraził zgodę Zełenski, dając imię jednostce elitarnej bohaterów UPA właśnie, to nie powinno mieć miejsca, to jednak uważam, że na kilka tygodni przed, czy na kilkanaście nawet dni przed konferencją, robienie wielkiej awantury, z której no nic nie wynika, jak dzisiaj widać, i zostaje tylko smród faszystowski, który z nami będzie do wyborów w 2027 roku, to jednak myślę, że prezydent powinien bardziej patrzeć do przodu i bardziej jednak brać pod uwagę możliwe konsekwencje tego i jakby myśleć nad tym, co mówi, jakie mogą być konsekwencje tego, co mówi, bo chodziło wyłącznie o ukłony wobec nacjonalistów, wobec takiego elektoratu skrajnych narodowców, tak, konfederackiego w Polsce, skrajnych narodowców w Ukrainie, bo po jednej i po drugiej stronie moim zdaniem taka sama kalkulacja była. No ale czy relacje polsko-ukraińskie są tego warte, to już sobie sami państwo odpowiedzą.
0: Ale ja mogę na pewno się z tobą nie zgodzić?
1: Poczekaj, na pewno nie jest warte tego, to żebyśmy teraz żyli właśnie w takim smrodzie poszukiwania przodków ukraińskich albo innych, bo my już przeżyliśmy marzec 68 roku, przeżyliśmy później kampanię prezydencką, gdzie był dziadek z Wehrmachtu Tuska, teraz będzie poszukiwanie Ukraińców, to wszystko. Szkoda na to czasu.
0: No, szkoda na to czasu. Jeszcze tylko przypomnę, że w kampanii prezydenckiej w roku 90, gdy Lech Wałęsa startował do wyborów, to okrzyknięto, że Tadeusz Mazowiecki był Żydem,
1: no,
0: i
1: oczywiście
0: jeden z biskupów musiał to dementować z ambony i listem pasterskim. To są takie rzeczy, które niestety w Polsce się powtarzają. Jeśli chodzi, ja się nie zgodzę z prezydentem Nawrockim, znaczy z tym, co mówiłaś o prezydencie Nawrockim, że on powinien pomyśleć. Moim zdaniem on to przemyślał. Zobacz, że on to powiedział, on wyszedł z Pałacu Prezydenckiego na spacer. Ile on razy wychodzi na spacer? Tygodniowo czy miesięcznie? Ja pamiętam, to może był drugi spacer prezydenta w czasie tej kadencji. I oczywiście tam byli dziennikarze, bo dziennikarze zostali zawiadomieni, że

0: prezydent wyjdzie na spacer. To było przemyślane.
1: Ale co było przemyślane?
0: To, że on powie, że odbierze order Orła Białego za te niegodziwe, za ten niegodziwy czyn Zełenskiego.
1: Nie no, gdyby to było przemyślane, to prezydent by pomyślał 3 kroki do przodu. Na tym polega dyplomacja, polityka zagraniczna i w ogóle polityka, że polityk musi być skuteczny. I słusznie powiedział w radiowej jedynce w Sygnałach Dnia u Agaty Kondzińskiej profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych z PiS-u, że właściwie dzisiaj to jest Karol Galareta Nawrocki, czyli właściwie z punktu widzenia Ukraińców, no to stchórzył. Z punktu widzenia elektoratu Konfederacji stchórzył. PiS podjęło przecież nawet uchwałę wzywającą prezydenta, licytując się z Konfederacją na radykalizm, wzywającą prezydenta do odebrania tego orderu. I teraz prezydent tego orderu nie odbiera, bo tak należy czytać wypowiedzi płynące z pałacu, że w odpowiednim czasie prezydent podejmie decyzję. Teraz jest najnowszy komunikat Rafała Leśkiewicza, wypowiedź, że na pewno to nie nastąpi, odebranie orderu przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Później mamy konferencję, więc pewnie też nie nastąpi. No słuchaj, to
0: ale
1: było...
0: poczekaj,
1: ja uważam, że to było przemyślane jedynie pod jednym względem. Że musimy się przypodobać elektoratowi Konfederacji.
0: O to chodzi.
1: Ale
0: prezydent myśli tutaj długofalowo.
1: Ale jak
0: on
1: myśli długofalowo?
0: Jest, on jest w sercu...
1: No w ogóle nie myśli
0: długofalowo. On jest w sercu Konfederatu.
1: Znaczy nie myśli on, interesem państwa.
0: On, a, to już zupełnie co innego.
1: No, ale ja od prezydenta,
0: myśli swoim politycznym interesem.
1: Ale ja od prezydenta
0: oczekuję.
1: Proszę bardzo.
0: On buduje swój elektorat w tej chwili. Tak mi się wydaje, że on buduje swój elektorat, on buduje, że tak powiem, swoje skrzydło polityczne. Nie wiem, jakie ono będzie, czy ono będzie pisowsko-konfederackie, czy ono będzie tylko konfederackie, czy ono będzie może braunowe.
1: Ale
0: nie
1: konfederat,
0: wiem tego.
1: Głosami Konfederacji prezydent wyborów nie wygra.
0: Nie wiemy tego jeszcze. Bo jeszcze,
1: no wiemy, bo ma nie. 12 plus 7 to jest 20%, a trzeba 50 plus 1.
0: Poczekaj, mówisz o wyborach prezydenckich w 30 roku? Ja nie mówię o wyborach prezydenckich w 30 roku. Ja mówię o budowaniu większości parlamentarnej, która się ma zadziać w 27 roku. I teraz jeśli PiS ma 24, tu jest najnowszy, mam najnowszy sondaż, PiS ma 24,2% i spadł, a Konfederacja Mentzena ma 12,6 i wzrosła o prawie 1%, punkt procentowy, to tylko może oznaczać, że jeśli prezydent będzie dalej się budował na prawicy, na tej skrajnej prawicy i na przykład na elektoracie Konfederacji, to może doprowadzić do tego, że to skrzydło konfederackie tak urośnie, że będzie rząd, który, bo Jarosław Kaczyński wczoraj, w czwartek, powiedział w czasie konferencji prasowej, że z Konfederacją to why not, pójdzie, może zrobić koalicję. Nie zrobi tego z Konfederacją Brauna, ale z Konfederacją Mentzena.
1: Ale tu nie ma nic nie nowego. To jest coś, co Kaczyński powtarza od wielu miesięcy. Ja bym się dzisiaj
0: on tego
1: w ogóle
0: nie powtarza od wielu miesięcy,
1: ja bym się dzisiaj oderwała.
0: Wiele miesięcy temu to on mówił o tym, że Mentzen to jest polityk, który powinien się wycofać, że jest niedojrzały, że jest za młody, że on może rozmawiać z jakimiś politykami z Konfederacji, ale z Konfederacją nie będzie rozmawiał. I to powiedział expressis verbis na konferencji prasowej, nie wiem, w kwietniu czy w marcu. Teraz mówi, że pójdzie do wyborów z Konfederacją. Ja myślę, że prezes policzył te słupki i doliczył się, że nie ma co iść na udr z Konfederacją Mentzena, a z kolei prezydent w ten sposób buduje to swoje skrzydło polityczne, że być może... To nie chodzi o interes państwa, tylko chodzi o to, żeby zamieszać w tym polskim tyglu, żeby się zrobił ruch w interesie, żeby poszły w górę te antyukraińskie, żeby poszły w górę te antyukraińskie nastroje, bo prezydent jest antyukraiński
1: od początku.
0: No one
1: już bardzo i tak poszły w górę, natomiast prezydent sprawuje jeden z najwyższych urzędów w państwie, ma swój udział w polityce międzynarodowej. I szczególnie na przykład w relacjach z Ukrainą, kiedy odpowiednikiem dla prezydenta Zełenskiego jest prezydent Karol Nawrocki. I prezydent w kwestii rzezi wołyńskiej mógł się wykazać realnymi dokonaniami, kiedy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja przypomnę, że od 2017 roku właściwie ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej zamarły, nawet w 2016 roku. I prezydent Karol Nawrocki, przypominam sobie, że nawet nie chciał się spotkać ze swoim odpowiednikiem.
0: Jak był szefem IPN-u.
1: Jak był szef, tak, o tym cały czas mówię, jak był szefem IPN-u, bo to była za niska szarża, żądał spotkania z ministrem kultury. I w kwestii ofiar rzezi wołyńskiej i ekshumacji, poszukiwań, nic nie zrobi.

0: nie ma żadnych dokonań. Zero.
1: Tylko pokazuje, więc, że nie
0: ale
1: jest
0: poczekaj
1: dyplomatą.
0: Chwilę. No tak, ale ja przez cały czas o tym mówię. Mówię o tym, że od prezydenta się oczekuje skuteczności w budowaniu polityki międzynarodowej. A jaki uzysk jest z tego, co zrobił Karol Nawrocki? Poza tym, że tak jak mówisz, zamieszał w tym tyglu i za chwilę będzie dochodziło do pobić być może obywateli ukraińskich, którzy tutaj mieszkają.
1: Już
0: mieliśmy kilka przypadków. I dla mnie to jest bardzo krótkowzroczna polityka, bo dzisiaj wychodzi na to, że Karol Nawrocki robi krok w tył, nie odbiera orderu Orła Białego, czyli pomachał szabelką i zniknął. Jest konferencja w Gdańsku, gdzie Polska właściwie ma szansę wziąć udział w odbudowie Ukrainy, czyli polscy przedsiębiorcy mogą zarobić grube pieniądze.
1: O, byłbym tutaj sceptyczny.
0: I jeśli się pokłócimy z Ukraińcami, gdyby na przykład prezydent odebrał order, to by znaczyło, że no, kończy swoje relacje z Wołodymyrem Załęskim, tak. I na przykład Niemcy wejdą do Ukrainy i oni będą
1: i
0: odbudowywać.
1: Tak,
0: okej, ale Polska też może walczy o to.
1: Popatrz,
0: między innymi Paweł Kowal.
1: Lwowie. Co się dzieje
0: żeby,
1: ze spalarnią
0: ja wiem,
1: śmieci we Lwowie?
0: Żeby Polacy też wzięli udział w odbudowie i powinno nam zależeć na budowaniu dobrych relacji z Ukrainą. Oczywiście, jeśli jest decyzja taka jak nadanie imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej, to trzeba po prostu Zełenskiemu uświadomić, że to jest zła decyzja i najlepiej, gdyby się z tego wycofał. Ale moim zdaniem dużo bardziej prawdopodobne byłoby, że będą jakieś decyzje po naszej myśli ze strony Ukrainy, gdyby to były zakulisowe rozmowy, gdyby nie było wielkiej awantury, bo dzisiaj Zełenski się z tego nie wycofa, bo nie może. No.
1: Ale ty cały czas masz takie, że tak powiem, życzeniowe podejście do prezydenta, czyli prezydent powinien, Ukraińcy powinni, a ja mówię o faktach. Prezydent
0: Ja też mówiłam o faktach.
1: Prezydent zamieszał
0: co mógł
1: w tyglu.
0: Zrobić prezydent,
1: pyta
0: czego
1: się,
0: nie
1: co
0: zrobił.
1: Uzyskał. Pyta się, co uzyskał. Trzy dni po tym, jak prezydent powiedział, że cofa, że zabierze order Zełenskiemu, order Orła Białego, raptem ukraiński IPN zgodził się na kolejne ekshumacje. Na co czekaliśmy miesiącami.
0: Nie, no bez tego też by się zgodził.
1: Czekaliśmy na to miesiącami i jakoś nie mogli się wyjaić z tą zgodą, a tu się raptem wyjaili. Moim zdaniem jest to pośredni efekt tego, że prezydent zamieszał w tyglu. Ja nie mówię, że prezydent zrobił dobrze. Ja jestem cały czas przeciwny takiej decyzji. Być może trzeba było coś bardziej w cichości dyplomacji załatwiać i uświadamiać to inaczej, ale z tego, co w tej chwili, popatrz, jak premier zmienił zdanie. Najpierw premier i członkowie rządu mówili, że to jest pochopna decyzja i że odbieranie morderu się niczego nie zwojuje, a teraz premier mówi, ja jestem w pełni zgodny z tym, co mówi prezydent, bardzo dobrze.
0: No nie, to było kilka zwrotów akcji.
1: Ale ostatnio powiedział, niech prezydent Zełenski rozmawia z prezydentem
0: tutaj
1: Nawrockim.
0: Było kilka zwrotów akcji, bo najpierw było właśnie to, że premier mówił, że tutaj trzeba uspokoić nastroje, patrzmy w przód, a nie historycznie. Później właśnie, kiedy się okazało, że ponad połowa Polaków popiera decyzję Nawrockiego o odebraniu orderu, to premier uznał, że wskakuje na tę falę, no bo nie może być wbrew nastrojom społecznym, bo tylko na tym straci. I
1: no tak,
0: teraz po wizycie Budanowa w Polsce premier
1: Kiry
0: powiedział...
1: Budanow to był szef kancelarii prezydenta Zełenskiego.
0: Premier powiedział, że nie ma...
1: Były szef służb specjalnych ukraińskich.
0: Wywiadu. Premier powiedział, że nie ma żadnych sukcesów na niwie dyplomatycznej i zachęca do rozmowy dwóch prezydentów. Karol Nawrocki nie sądzę, żeby rozmawiał z prezydentem Zełenskim, bo od początku tej prezydentury, właściwie jeszcze w kampanii, Karol Nawrocki wykonywał same nieprzyjazne gesty wobec Ukrainy.
1: Tak.
0: Mówił, że
1: Polska
0: tutaj,
1: nie będzie gospodarstwem pomocniczym Ukrainy.
0: Tak, że nie będzie gospodarstwem pomocniczym, że nie zgodzi się na wejście Ukrainy bezwarunkowe do Unii Europejskiej. Nie chciał pojechać do Kijowa i do tej pory nie pojechał do Kijowa. Zmusił Zełenskiego, żeby przyjechał do Warszawy. Chociaż według protokołu dyplomatycznego to prezydent, który krócej urzęduje, jedzie do tego, który ma większy staż. I tutaj było ileś tych nieprzyjaznych gestów. No to Zełenski się odwinął.
1: No dobrze, ale cały czas mówisz, pokazujesz, że Nawrocki jest konsekwentny, jest cały czas antyukraiński i naprawdę on,
0: ale ja mówię,
1: on nie myśli o dobru Polski.
0: Ty pokazujesz

0: taktykę Nawrockiego, a ja patrzę z punktu widzenia państwa, bo uważam, że dziennikarze są nie tylko od pokazywania takiej bieżącej taktyki politycznej, tylko też pokazywania interesu państwa. I to jest tak, że my możemy w relacjach międzynarodowych oczywiście zachowywać się jak awanturnik i za każdym razem godnościowo szabelką wymachiwać, tylko jakie my realne interesy załatwiamy?
1: Znaczy, tak,
0: bo ja
1: PiS,
0: poczekaj,
1: niestety.
0: Bo ja mówię, że zaraz będzie odbudowa Ukrainy i w naszym interesie jest to, żeby polskie firmy na tym zarobiły. A jeśli my będziemy dzisiaj kłócić się o historię z Ukraińcami, dlaczego Polska, dlaczego prezydent Karol Nawrocki nie buduje różnych stowarzyszeń, think tanków w Ukrainie?
1: Ile masz? Chyba 17 lat
0: w Ukrainie,
1: a,
0: które by
1: ale prezydent Nawrocki jest
0: promowały naszą wersję historii, bo tak się zmienia świadomość społeczną, rozumiesz?
1: Ale jeśli... on nie zmienił jeszcze swojej świadomości. On się jeszcze nie nauczył być prezydentem. On cały czas jest Karolem Nawrockim, który od niecałego roku zasiada w Pałacu Prezydenckim.
0: Ale
1: cały
0: on się,
1: czas.
0: No tak, ja
1: I
0: to
1: cały
0: też,
1: czas pokazywaliśmy
0: i,
1: to.
0: I teraz właściwie powiedziałeś to, co ja powiedziałam na początku, że prezydent Karol Nawrocki ciągle się nie nauczył prowadzić politykę zagraniczną, ponieważ od wymachiwania szabelką nie zwiększa się jego skuteczność. Karol Nawrocki, no co on dzisiaj powie swojemu elektoratowi? Cofnąłem się, bo co? Bo wystraszyłem się Zełenskiego?
1: Nie, on nic nie powie.
0: No właśnie.
1: Nic nie powie, bo ma taki elektorat, że daj Boże zdrowie, nie oszukujmy się, mimo że mu trochę spada, to cały czas 46% Polaków go popiera i uważa go za najbardziej skutecznego polityka w Polsce.
0: A ja chcę ci powiedzieć, że Bronisław Komorowski na kilka miesięcy przed przegraną miał 64%.
1: W marcu, pamiętam. Tak,
0: tak. Tak.
1: Ale
0: więc
1: ja chciałem powiedzieć
0: jest
1: jeszcze o tej konferencji, która nadchodzi i o której mówisz, że Polacy mogą tak skorzystać. Ja jestem sceptyczny. Jest bardzo... nasza kultura biznesu tu w Polsce i kultura współpracy biznesu z państwem, ona nie jest idealna. Jeśli pomyślimy o tym, co się dzieje w Niemczech czy we Francji, jak to działa, czyli to ten styk prywatne-państwowy. Ale to, co się dzieje na Ukrainie, jest kompletnie różne od tego, co mamy w Polsce. Przykładem niech będzie ta nieszczęsna spalarnia śmieci we Lwowie, gdzie według firmy, polskiej firmy, która tą spalarnię buduje, która jest nadzorowana przez jakiegoś inspektora ukraińskiego, przepraszam, inspektora europejskiego, ta spalarnia jest w 95% ukończona, a władze Lwowa zerwały umowę, powołując się na jakieś niedopatrzenia czy niedociągnięcia w wykonaniu tej umowy. Zrywają kontrakt i nie chcą zapłacić brakujących 10 milionów euro, czyli 1/4 kontraktu nie chcą zapłacić, mając 95% inwestycji wykonane. I ja się boję, że polscy inwestorzy, jeśli będą wchodzili na Ukrainę, to będą się spotykali właśnie z takimi przypadkami, że oni będą coś robili, a później nie będzie pieniędzy. Jeśli te pieniądze nie będą wypłacane gdzieś spoza Ukrainy, to ja nie wróżę dobrze temu projektowi i nie wróżę dobrze tym inwestorom, którzy będą wchodzili do Ukrainy.
0: Ale to jest kolejna rzecz.
1: Polscy inwestorzy mają, że tak powiem, mały zapas gotówki, żeby ryzykować coś w Ukrainie. Niemiecka wielka firma, czy amerykańska ogromna firma, czy jakakolwiek inna firma międzynarodowa może tam wejść, bo ich może być stać na stratę tej inwestycji. Polskich inwestorów na to nie stać.
0: No nie, ale jest cały szereg firm, które chcą brać udział w odbudowie Ukrainy.
1: Ja
0: o tym mówi
1: sprawę.
0: Paweł Kowal. Ale wiesz, to jest kolejny uzysk, który ma to, co powiedziałeś, bo dzięki tej awanturze polsko-ukraińskiej o historię, o order, Ukraińcy całkowicie zszedł z agendy temat afery korupcyjnej w Ukrainie i weszła w to miejsce
1: w
0: afera...
1: W najbliższym otoczeniu prezydenta Zełenskiego.
0: Oczywiście. Weszła w to miejsce afera polsko-ukraińska dotycząca historii. Ale możemy o tym jeszcze porozmawiać w wydarzeniach. Twoje nieważne.
1: A mam jeszcze drugie ważne.
0: To może już...
1: Prezydent jedzie do Stanów Zjednoczonych i będzie obserwował walkę, no, amerykańską wersję walki MMA.
0: Znaczy jedzie przede wszystkim na urodziny.
1: W Białym Domu, tak, bo to
0: 80.
1: będą urodziny, 80. urodziny Donalda Trumpa. 14 czerwca święto flagi. I co ciekawe, znaczy dla mnie to jest ważne dlatego, że pokazuje, że jednak prezydent, że prezydent Trump pamięta o Nawrockim, a siłą rzeczy też pamięta o

0: Polsce, czyli jakieś tam więzi między nimi są. Nie wiem, na ile to jest interesowne ze strony Trumpa, bo on nie ma za wielu sojuszników w Europie, więc Nawrocki może po prostu mu się tu przydawać. Na pewno z punktu widzenia polskiego prezydenta, no to jest wielkie hura, zaprosił mnie, jadę. Ja dzisiaj słyszałem, bo przyleciały do Polski dzisiaj powitanie oficjalne amerykańskich, najnowocześniejszych na świecie samolotów F-35 i słuchałem przemówienia prezydenta Nawrockiego. Prezydent Nawrocki najpierw powiedział, że polscy żołnierze są najlepsi na świecie, a za chwilę przepraszał Amerykanów za to, że to powiedział. To było dla mnie śmieszne.
1: Szkoda, że Trump nas nie przeprosił za to, że powiedział, że sojusznicy z NATO zawsze gdzieś tam z tyłu byli.
0: No nas, a Brytyjczyków przede wszystkim powinien przeprosić, bo Brytyjczyków wiele tysięcy zginęło w wojnach prowadzonych przez Stany Zjednoczone, w których Brytyjczycy ich wsparli. Ale mimo wszystko, z punktu widzenia Polski, to jest ważne, że prezydent amerykański zaprasza prezydenta polskiego na swoje urodziny. Tam będzie mały kłaczek, bo z tych najważniejszych państw świata, nie wiem, ilu przyjedzie, że tak powiem, głów państwa czy szefów rządów, bo na przykład z grupy G7 to chyba nikt nie przyjedzie, poza prezydentem Trumpem oczywiście, bo grupa G7 w poniedziałek zaczyna swój szczyt w Evian-le-Bain nad Jeziorem Genewskim i chyba przywódcy będą się raczej szykować do tego szczytu.
1: To się dopiero okaże. Ja bym chciała, żeby prezydent Karol Nawrocki, oprócz tego, że będzie się walką przyglądał, jeszcze coś załatwił dla Polski. Można porozmawiać o tej stałej bazie. Już jest nawet lokalizacja, której na razie MON nie ujawnia, ale w liście została wskazana, który wysłał szef MON-u do Stanów Zjednoczonych. Są rozmowy już na temat konkretnej lokalizacji, gdzie ta baza miałaby powstać. Jest temat tych dodatkowych żołnierzy, co to Donald Trump obiecał, że mają do Polski przylecieć. Nie wiemy jeszcze, czy przyjechać. Nie wiemy jeszcze, ilu będzie tych żołnierzy ostatecznie.
0: Na razie tylko wylecieli. Moje nieważne.
1: Nieważne, proszę.
0: A moje nieważne to...
1: Kiedy dzisiaj jesteś ofensywny.
0: Trzy kolejne weta prezydenta Nawrockiego. To już jest weto numer chyba 37, 36 i 35. Dlaczego nieważne? To już zaczyna być takie trochę śmieszne, trochę straszne.
1: Tutaj to ja polemicznie, dlatego
0: dobrze,
1: że...
0: Dobrze, ale poczekaj, daj mi skończyć,
1: Myślałam, że już
0: bo te weta już się tak przyzwyczailiśmy, że właściwie każda ważna dla rządu ustawa, to ja sobie myślę, dobra, oni w Sejmie to uchwalą, a prezydent to uwali. I tyle. I to jest, ja już mam taki schemat myślowy. Nie liczę na to, że prezydent uchwali jakąś ważną dla rządu ustawę, jakąś taką rzeczywiście gwarantującą jakąś przemianę ustrojową w jakiejś dziedzinie. I prezydent konsekwentnie to robi. Tutaj smaczkiem jest to, że po raz trzeci zawetował ustawę o kryptowalutach, co premier Tusk skomentował, że widocznie prezydent jest bardziej uwikłany w te kryptowaluty niż się wszystkim wydawało.
1: No ja się nie zgadzam, że to jest nieważne, bo jednak w Polsce rządzi rząd, a prezydent próbuje nakłonić rząd do tego, wprowadzając system prezydencki, którego nie ma w konstytucji, próbuje kreować politykę tak naprawdę. To, co się dzieje w państwie, takie kluczowe kwestie, jak na przykład kryptowaluty, gdzie po prostu Polacy są oszukiwani, wetuje po raz trzeci. Nie wydaje mi się, żeby to było nieważne. A moje nieważne...
0: Poczekaj, to jeszcze polemicznie do twojego.
1: Proszę bardzo.
0: Bo mówiłaś, że prezydent powinien okazywać sprawczość.
1: No i co to jest za sprawczość?
0: No blokuje rząd. To jest jego sprawczość. Jego zadaniem, z tego co ja usłyszałem w Pałacu Prezydenckim od wysokiego urzędnika, to jego zadaniem jest doprowadzić w jak najlepszej kondycji PiS, a w jak najgorszej kondycji rząd do wyborów w 2027 roku.
1: Ale to chyba słabo wychodzi, bo PiS nie jest w dobrej kondycji.
0: PiS nie, ale rząd jest skutecznie blokowany i rząd nie ma tych sukcesów, o których chciałby mówić, że je ma.
1: To zależy na jakim polu. Natomiast 35 wet w 10 lat to była prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego.
0: Tak.
1: Do tej pory w sondażach najlepiej oceniany prezydent w III RP od 89 roku. I Karol Nawrocki po 10 miesiącach 37 wet.
0: Tam jest 10 lat, 35, to jest 10 miesięcy, 37.
1: Jeśli rzeczywiście zadanie prezydenta w kraju

0: polega tylko na blokowaniu, no to po co nam prezydent wybierany w bezpośrednich wyborach, który właściwie jego wpływ na politykę jest tylko negatywny. Od awanturnictwa w polityce międzynarodowej po blokowanie w polityce krajowej. A moje nieważne to stowarzyszenie, po pierwsze Polska, Jacka Sasina i maślarzy, przy okazji plagiat hasła wyborczego Karola Nawrockiego, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, i tutaj jest po pierwsze Polska, czyli połowa na razie. Może jeszcze powstanie stowarzyszenie po pierwsze Polacy. To
1: ale już wczoraj w Sejmie posłowie PiSu się chwalili, że już mają 100 członków w tym stowarzyszeniu, a Nawrocki, Mateusz Morawiecki miał tylko tam 38 w momencie rejestracji, więc już tutaj są, oni już mówią, że są w siłę to urośli.
0: Ale to
1: już
0: tylko pokazuje słabość partii Jarosława Kaczyńskiego i samego Jarosława Kaczyńskiego. Bo ja sobie przypominam pierwszą reakcję Kaczyńskiego, że mają zamknąć natychmiast stowarzyszenie Morawieckiego, bo jak nie, to ich wywalą.
1: Bo to jest
0: pasożytowanie na PiSie. Później, że Morawiecki pokazał figę Kaczyńskiego i że ma za sobą prawie 40 posłów, więc nie można było 40 posłów usunąć z Prawa i Sprawiedliwości. No to teraz Sasin zakłada swoje stowarzyszenie, po pierwsze Polska. I właściwie po co jest ta partia? To znaczy, jak polityk zakłada stowarzyszenie, tak jak Partia Centrum na przykład, czy to nie Partia Centrum, tylko Klub Centrum zakłada stowarzyszenie Centrum, bo myśli o tym, żeby założyć partię, to co? To oni teraz się przygotowują do założenia dwóch nowych partii, bo Kaczyński zaraz pójdzie na emeryturę. Znaczy,
1: a ja
0: moim zdaniem
1: powiem,
0: to jest coraz mniej zrozumiałe i to jest tylko takie, wiesz, no, mieszanie w kotle pisowskim.
1: Tak, na razie jest to mieszanie w kotle pisowskim, ale powiem ci, po co to jest. Bo stowarzyszenie nie podlega ustawie o partiach politycznych. I stowarzyszenie może sobie prowadzić działalność, jaką chce.
0: I zbierać pieniądze.
1: I zbierać pieniądze. I wydawać i robić kampanię. I co? I nikt nie zakwestionuje, żadna PKW nie powie, że jakiś festyn był nielegalny, bo to była kampania wyborcza, a nie zostało to zarejestrowane w ramach kampanii wyborczej w tym raporcie o kampanii wyborczej finansowym. A oni powiedzą, ale to było stowarzyszenie, to stowarzyszenie robiło, nie partia polityczna. I figa z makiem. W ten sposób PiS będzie mógł omijać, moim zdaniem, ustawę o partiach politycznych i te wszystkie ograniczenia, które dotyczą finansowania kampanii wyborczej. To jest bardzo dobry sposób właśnie na coś takiego, na taki szwindel.
0: Już widzę te zastępy liczne chętnych do uiszczania wpłat na Prawo i Sprawiedliwość i na stowarzyszenia. Nie dość, że na partii nie chcą płacić, nawet jej członkowie, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, to teraz będą.
1: Ale płacą na Telewizję Republika, więc może się wreszcie, no tak, coś tam odwróci.
0: Tak, tak.
1: A mogę jeszcze coś powiedzieć o wetach prezydenta?
0: Nie możesz, teraz,
1: muszę.
0: Teraz już gość.
1: Nie, a ja zauważyłem taką pewną prawidłowość w tych wetach prezydenta.
0: Jaką?
1: Że koło między 10 a 13 jest jedno weto, a na przełomie miesiąca, czyli między 30 a tam pierwszym, drugim jest drugie weto. Znaczy, on ma takie dwa okresy, kiedy wetuje. I jak popatrzysz, chyba od początku tego roku to się powtarza, na pewno od marca. Tak,
0: a to jakoś się łączy z fazami Księżyca, czy nie?
1: Nie wiem właśnie, ale trzeba by zbadać.
0: Musisz to porównać.
1: Pójdę do jakiegoś numerologa albo do wróżki i zobaczę, co to może znaczyć.
0: Szanowni Państwo.
1: A może nasz gość nam powie.
0: To jest znak, że należy już kończyć ważne, nieważne. I teraz zapraszamy naszego gościa. Z nami jest już Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy afera z odebraniem potencjalnym, bo na razie decyzja nie zapadła, orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu jakoś rezonuje w sieci, czy organizuje emocje społeczne?
2: Bardzo. To znaczy, gdybyśmy wzięli historycznie od 2022 roku, od inwazji Rosji na Ukrainę, de facto mamy, to jest, oczywiście inwazja była największym tematem, najwięcej zasięgowych w tych pierwszych tygodniach, natomiast to jest dzisiaj drugi największy temat relacji polsko-ukraińskich z perspektywy mediów społecznościowych. Trzecim był koncert Maxa Korża i niepodpisanie, zawetowanie ustawy.

0: ustawę o pomocy Ukrainie w sierpniu 2025 roku, a dzisiaj mamy tak naprawdę jakby w mediach społecznościowych temat Wołynia stał się tematem numer jeden w relacjach polsko-ukraińskich. Potem mamy tematy tak zwane, my je nazywamy lokalnymi, czyli relacje polsko-ukraińskie. To jest tam, nazywamy to tak jakby wojna o boisko, czy tam awantury o tipsy, tak? Czyli te relacje, które są gdzieś samorządowe. I dopiero trzecia jest wojna. Z tej perspektywy algorytm nauczył się, że i dla Ukraińców, i dla Polaków. Ten temat jest dzisiaj numerem jeden, ponieważ niesie za sobą bardzo dużo emocji, a algorytmy lubią emocje.
1: Ale mówimy o Wołyniu jako zjawisku, a nie tylko o tej awanturze o order Orła Białego.
0: Właśnie to się nakłada, bo kiedy przyszła informacja o tym, co o decyzji prezydenta Zełenskiego, było wielkie oburzenie i to jest ta emocja, tak zwane zaskoczenie, to jest emocja, która jest premiowana. I później ten, właściwie nie decyzja, ale że rozpatrzy prezydent, wywołała na polskiej prawicy, bo to w tej prawicowej bańce, wywołała euforię i praktycznie rzecz biorąc wywindowała wszystkie zasięgi. Więc rozmawiamy tutaj nie tyle co o konkretnej jednej rzeczy, co rozmawiamy jakby o splocie kilku informacji, które mają taki stempelek Ukraina, relacje polsko-ukraińskie.
2: Ale czy ta kwestia wychodzi poza bańki? Bo pytanie jest takie, eksperci mówią, i ja się tutaj akurat zgadzam z tym podejściem, że są dzisiaj bardzo zmobilizowane dwa elektoraty, dwie grupy elektoratów, czyli ten liberalno-demokratyczny, który głosuje na koalicję 15 października i ten pisowsko-konfederacki. I jest ta, nie wiem, kilka procent elektoratu, który nie interesuje się polityką, idzie na wybory, decyzje podejmuje w ostatnich godzinach, na kogo głosować. I czy ta kwestia wychodzi poza te bańki właśnie? Czy ona dociera do tych ludzi, którzy na co dzień nie siedzą na Twitterze, na tych wszystkich mediach społecznościowych?
0: Po pierwsze jest tak. Temat Ukrainy jest tematem z perspektywy mediów społecznościowych codziennym. Znaczy, to nie jest tak, że to jest temat abstrakcyjnych. Rosjanie są abstrakcyjni. Nikt nie widział Rosjanina. Natomiast Ukraińcy są codziennie. Mijamy ich, pracujemy z nimi. Oni są jakby oni. No, Ukraińcy są de facto, mieszkają, są największą mniejszością. Dwa. Nie rozmawiamy tutaj, bo jaka jest definicja bańki. Bańka jest wtedy, kiedy mamy pewną grupę użytkowników, którzy są w tak zwanym towarzystwie wzajemnej adoracji, widzą to samo, mają te same poglądy. I oczywiście te bańki, tutaj było pierwsze zaskoczenie. Dzisiaj robiliśmy podsumowanie raportu z Centrum Mieroszewskiego dotyczące, jaki jest wizerunek Ukraińców w mediach społecznościowych w tym okresie. I to, co widzimy, pierwsza rzecz. Temat UPA wywołał zjednoczenie wszystkich baniek. To znaczy była różna skala emocji, tak? Ale wszyscy mówili, że to nie jest dobre. I to jakby był pierwszy taki sygnał. Druga rzecz jest taka. Inaczej konsumują, mamy taki złoty podział, on się nazywa 45. Inaczej media społecznościowe, to co się dzieje w mediach społecznościowych, konsumują wszyscy ci powyżej 45 roku życia w górę. To wynika z socjalizacji, wynika z tego, że czytają, wynika w ogóle ze wszystkich, to znaczy, bo to jest okres, ten 40-45 to jest okres 86 rocznik, to będzie kwestia gimnazjum. I całkowicie zmiana, prawda, większa dostępność do mediów społecznościowych, całkowicie zmiana jakby konsumowania mediów. I dla nich media społecznościowe raczej są po to, żeby potwierdzać pewne informacje i nie szukają o tyle informacji, co szukają potwierdzania emocji w informacjach swoich. Natomiast dla tych grup młodszych, które są dzisiaj bardziej konfederackie albo są bardziej też radykalizują się w drugą stronę w kwestię patrzmy pan na razem, dla nich sprawa Ukraińców to jest sprawa ich znajomych ze szkoły. I oni doskonale wiedzą, o co chodzi i doskonale się w tym orientują. Więc z tej perspektywy ona wyszła poza bańki. Natomiast wszystko zależy, jaka będzie w tym momencie wrażliwość poszczególnych grup. Na razie temat jest tak. On sobie bulgocze, jest jak ciśnienie w kotle. I teraz zobaczymy, jaka będzie decyzja prezydenta Nawrockiego. To, co jest ważne i wydaje się dzisiaj kluczowe, Nawrocki nie może się cofnąć. Stał się zakładnikiem całego infrastruktury, czy nazwijmy to całego tego prawicowego internetu i gdyby dzisiaj podjął inną decyzję niż odebranie medalu, to porównujemy to do tak zwanego weta prezydenta Dudy w 2016 roku chyba, jeśli chodziło o ustawy sądowe. Więc to będzie porównywalne ze zdradą. Więc on dzisiaj nie ma innej w ogóle decyzji niż tylko musi tak naprawdę wykonać to, co

0: No, było to widać wczoraj przy wetach, czy widać to cały czas. Gdzie jest decyzja o orderach? Więc z tej perspektywy oczywiście bańki inaczej reagują, co powinno się zrobić, ale są zgodne, że prezydent Zełenski popełnił błąd.
1: A ja mam takie pytanie, bo mówimy o mediach społecznościowych. Które medium w Polsce jest według pana tak, czy można zhierarchizować, które jest najpopularniejsze, mniej popularne? Czy na przykład do medium społecznościowego zaliczymy YouTube'a, czy nie?
0: Jeśli spojrzymy na liczbę użytkowników, to najpopularniejszym medium pozostaje Facebook. Jako platforma, która... może troszkę inaczej. Jeżeli zobaczymy sobie, że nasz telefon to jest stacja pociągów, dworzec, gdzie latam i teraz tak, mamy ten swój dworzec. I każde medium społecznościowe jest różnego rodzaju pociągiem. I na przykład pociąg regionalny, którym dojeżdżam do pracy, którym jeżdżą znajomi i tak dalej, to jest Facebook. On jest inaczej zbudowany, on jest ważny regionalnie, on jest ważny personalnie, tam są grupy, znajomi i tak dalej. I z tej perspektywy on ma inną wrażliwość. Tam nie będzie dynamiki newsów, tam będzie jednak bardziej stawiane relacje. Twitter, czyli X, jest jak pendolino. Jest szybko, ma po prostu lecieć i w ogóle nikt nie patrzy. Przeleciał jedną stację, drugą stację, ma po prostu cały czas ma napędzać newsy. Bardziej, jeżeli sobie zobaczymy YouTube'a, to jest, nazwalibyśmy, nie ma takich pociągów, kiedyś może były, taki wycieczkowy. To znaczy jedziemy sobie od jednego... YouTube, dla YouTube'a liczy się czas. Nie liczy się szybkość, tylko liczy się, ile spędziliśmy czasu i w którą stronę chcemy nawigować. TikTok jest w ogóle zwariowany, generalnie rzecz biorąc, jest jeszcze szybszym, jest jakby powiedzielibyśmy, jakby jakimś super, super szybkim pociągiem, który tak naprawdę...
1: Shinkansen.
0: Tak, którego nie interesuje szybkość przewijania kciuka. Z tej perspektywy, co jest w Polsce ważne?
2: Widzimy, a Instagram?
0: Instagram jest krajobrazowym pociągiem, który... Z naszej perspektywy Instagram po tym, jak wprowadził zmiany dotyczące usunięcia polityki, jest po prostu niczym innym jak serwisem do przeglądania informacji niepolitycznych, lifestyle'owych. Jest troszkę takim bardziej fotograficznym Facebookiem, bo to jest ta sama rodzina. Jeszcze na to wszystko musimy dołożyć te dwie rzeczy, które są kluczowe, czyli, że ważne jest, dla X-a będą ważne informacje, dla całej reszty będą, dla TikToka, YouTube'a będzie ważny content, czyli treść. A dla Facebooka będzie ważna ta relacja. I teraz, co byśmy powiedzieli, co jest ważne? Ja bym nie zaryzykował tezy, że jest jakiś jeden, który jest nadrzędny nad wszystkimi. Ja rozumiem, że dla polityków dzisiaj, no bo jeżeli rozmawiamy o strefie wpływów polityków, dla nich ulubieniem jest, to jest Twitter. Na Twitterze się odnajdują bardzo szybko, mogą napisać każdą głupotę, dostaną swoją liczbę lajków. Jeden drugiemu po prostu taka przepychanka, taka bójka w tramwaju. Wpadają na przystanek, wypadają i tak dalej. No coś takiego. Natomiast tam, gdzie mają wyborców, mają na Facebooku i wiedzą doskonale, że muszą swojego Facebooka jakby cały czas dostarczać mu informacji. Rzeczą, która wydaje się dzisiaj takim nowum, ona jest od 2023 roku, to jest formaty TikTokowe, czyli generalnie rzecz biorąc szybkie rolki, szybkie filmy, one są wszędzie jakby robione i tak naprawdę Sejm zamienia się powoli, tu państwo wiedzą bardziej, zamienia się w studio nagrań, gdzie tak. Te wyliczanki, te takie 90-sekundowe formy.
1: Zbitki wypowiedzi.
0: Tak.
2: Posłowie mają nawet teraz takie obowiązki, że muszą nagrać ileś tam tych rolek.
0: Problem jest taki, że tak naprawdę tego znali i nikt nie ogląda, ale zostawmy ich, są zajęci. I teraz z tej perspektywy, dlatego, że te rolki tak naprawdę mają coś wprowadzać, a one są tak naprawdę powtórzeniami, ale to już jest jakby technologia polityki polega dzisiaj na tym, żeby produkować jak największą ilość kontentu. I z tej perspektywy więc każdy jest dla nich ważny. Natomiast co kreuje dzisiaj rzeczywistość? Na pewno dzisiaj kreuje rzeczywistość Twitter X. Dlatego, że z niego tam jest najszybsza jakby wymiana informacji i najwięcej rzeczy można tam, mało tego, bardzo często posłowie podają u siebie na Facebookach, czy pokazują, co było na X-ie. Więc raczej nie patrzyłbym, bo Twitter ma w Polsce 12, podaje 14 milionów użytkowników i to też są takie dane, no bo przyjmijmy, nie wiemy, każdy ma po 3-4 konta, no to są różne, powiedzmy, że jest najbardziej wpływowym, natomiast nie znam nikogo, kto by wygrał wybory dzięki Twitterowi. Wybiera się dzięki Facebookowi i TikTokowi.
1: Powiem panu, dlaczego pytam, bo mnie przeraziły liczby, które zobaczyłem w waszych analizach, bo powiedział pan też o bańce prawicowej. Ja widzę tak, Kanał Zero, to jest raport chyba z maja 26 roku,

0: 37 milionów 670 tysięcy odsłon.
1: W tym miesiącu, ten miesiąc, dokładnie tak. Produkcje wyprodukowane.
0: A Telewizja Republika 18 milionów 900 tysięcy odsłon. I tutaj, bo wcześniej przeglądałem.

0: 12 milionów użytkowników, to ile użytkowników YouTube, musi mieć YouTube?
1: YouTube ma w granicach 27-24, tylko że tamty użytkownicy jest tak, no YouTube jest pewnego rodzaju wyszukiwarką też rzeczy, w sensie szukamy, gdzie jeździmy, więc jest traktowane trochę na poziomie Google'a, nie ma jakby tej społeczności, no bo media społecznościowe teoretycznie w nazwie powinny mieć społeczność. YouTube buduje bardziej subskrybentów. Natomiast wracając do wyświetleń majowych i do popularności kanałów. Media społecznościowe w Polsce, polska infosfera jest nasycona, ma przechył prawicowo-konserwatywny, duży, ma infrastrukturę prawicowo-konserwatywną, wolnościową, tak byśmy to nazwali. De facto istnieje bardzo duży deficyt kanałów lewicowo-progresywnych. One, i to dotyczy tak naprawdę nie tylko Polski, w ogóle ta scena polityczna ma problem z mediami społecznościowymi, ze sprzedażą swojego kontentu w mediach społecznościowych, a wynika to z jednego prostego względu, a mianowicie dotyczy kwestii, że i to jest ten problem, który widzimy, ten kryzys, który widzimy od 2016 roku wyborów, pierwszych wyborów Trumpa, to znaczy nie potrafi siebie zdefiniować. Od Brexitu siły progresywne, lewicowe, centrowo-lewicowe nie potrafią się zdefiniować. Definiują się przez antytezę do prawicy. I dlatego prawicy jest łatwiej narzucać pewne rzeczy. To znaczy w każdej jednej kampanii widzimy, że to bardziej wyjątek był 23 rok w kampanii Donalda Tuska, który się nie bał pewnych rzeczy mówić, to znaczy jak było tam 800+, to mówi, to zróbmy to teraz, tak? To było to słynne, to zróbmy to prezent na 1 czerwca, tak? I to jest jedyna odpowiedź na to, tylko że tu w tym momencie w Platformie brakuje kroku dalej, to znaczy generalnie rzecz biorąc nie tylko gramy jakby tutaj u siebie na boisku i trzymamy i próbujemy na czynnik, żeby nam w piłki nie wrzucał, tylko chodzi o to, żeby wyjść z kontrą i tu jest problem
2: taki,
1: z tą kontrą.
2: A czy był właśnie taki temat, w którym to koalicja rządząca narzucała w internecie narrację?
1: Ostatnie głosowanie nad ministrem, wotum ministra Kierwińskiego, koalicja wygrała 53-47 w komentarzach, to znaczy potrafiła wytworzyć na tyle w mediach społecznościowych przekaz o silnej Polsce, bo chyba taki był hashtag, że spokojnie go zagospodarowała. Problem nie leży w tym, bo, ale to są działania aktywne, znaczy reaktywne. Problem paradoksalnie polega na tym, że nie tyle, co nie chciałbym zarzucać tutaj, bo każda partia ma jakąś tam swoją wizję i jakąś strategię. Problem bardziej polega na tym, na pewnego rodzaju budowanie wyobraźni. No bo pytanie, jakie zawsze sobie zadajemy, czy bez mediów społecznościowych by nie było, znaczy, czy by się zmieniły sondaże? Nie zmieniłyby się. Absolutnie bardziej tu chodzi o to, bo wyborcy, którzy są przekonani, są przekonani. 80% i tak zawsze głosuje na partię, którą chce. Natomiast media społecznościowe dzisiaj dają politykom dwie rzeczy, a mianowicie dają im poczucie, że są w ogóle komuś potrzebni przez te lajki, no bo mają te lajki, mają wyświetlenia, czują się ważni, czują się spełnieni, a z drugiej strony media społecznościowe robią wrażenie. I o ile trudniej jest, i to widzimy od 2015 roku, siłą liberalno-progresywnym jest łatwiej przez media społecznościowe narzucić, że są gorsze i się czują gorsze. I generalnie rzecz biorąc łatwo jest i wierzą w to, co widzą. I z tej perspektywy dlatego potrzebują mediów społecznościowych, żeby budować, że są lepsze. I dzisiaj jedynym politykiem po stronie progresywno-liberalnej, który jest w stanie to robić, jest Donald, nie ma żadnego innego. No i Radosław Sikorski jako jakby druga osoba. Natomiast cała reszta jest jakby w defensywie. To znaczy boi się nie tyle się, co boi, co powiedzą ich wyborcy, co widzieliśmy w wyborach 2025, co boi się tak naprawdę, co powie tamta strona. A tamta strona, czyli prawicowa konserwacja, kompletnie się nie interesuje, co powie strona liberalno-progresywna na ich temat.
2: A z czego wynika ten brak odwagi?
1: Oj, to już są pytania do politologów, to już jest kwestia dotycząca, nie wiem, jakiejś wrażliwości, jakiegoś pewnego rodzaju, co wolno, co nie wolno. To już są rzeczy, wydają się też, że kwestia definiowania pewnych polityk, pewnych celów w polityce, to znaczy dopiero widać, że Donald Trump pozwala liberałom i z drugiej strony wojna na Ukrainie pozwala liberałom czy siłom jakby europejskim definiować się na nowo. To znaczy, że generalnie rzecz biorąc jednak trzeba być troszkę ostrym, jednak trzeba wiedzieć, co się chce, jednak trzeba być jakby bardziej, że to nie jest miękka gra. I mówię, wracamy do algorytmu. Algorytmu, który nie rozumie faktów, który jest maszyną, który nie rozumie tego, że dla niego nie jest prawdą to, że my tu siedzimy. Prawdą dla niego, że my tu siedzimy, będzie ilość serduszek, które dostanie pod film. wtedy stwierdzi, że to taki fakt nastał. I z jego perspektywy liczy się właśnie nie tyle, co chciałem powiedzieć, że ktoś jest brutalniejszy, ktoś jest...
2: To znaczy im ostrzej, tym lepiej, tak? Jak ktoś wali na odlew, to wtedy
1: emocja stała się nośnikiem

0: Żyjemy, tak, powiem w ten sposób. Żyjemy w dwóch rzeczywistościach. Rzeczywistości, tutaj, którą jesteśmy, siedzimy, jesteśmy ludźmi, możemy się dotknąć, możemy porozmawiać, widzimy się. I to jest taka rzeczywistość, która jest nasza. I żyjemy w rzeczywistości mediów społecznościowych, gdzie chodzi tak naprawdę o emocje i o atencję. To znaczy i twór jest sztuczny i komunikujemy się przez coś, czego nie do końca rozumiemy, przez telefony, których nie wiemy do końca jak działają algorytmy i tak dalej.
1: A teraz... w naszej rzeczywistości musimy postawić tutaj przecinek i pożegnać się z słuchaczami Polskiego Radia 24, ale proszę z nami zostać na platformach podcastowych, na YouTubie. Pan Michał Fedorowicz z nami zostaje i będziemy dalej rozmawiać o tym, co może zaważyć na kampanii w przyszłym roku.
2: Reklama. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam.
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Po reklamie. Autopromocja.
7: Co dalej z wyższą kwotą wolną od podatku? Jak to wygląda w Europie? Dlaczego stojące w miejscu progi to w rzeczywistości podwyżki podatku? Czy ulga na drugie dziecko to panaceum na problemy polskiej demografii i kto by na tym naprawdę skorzystał? To wszystko w rozmowie z ekspertami. Dziś, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
8: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To był ważny dzień dla wojska. Pierwsze myśliwce F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił zbrojnych. Będzie o ostatnich ustaleniach po makabrycznym znalezisku w Lutoryżu na Podkarpaciu. Za chwilę relacja naszej reporterki. Burze, deszcz, gdzieniegdzie opady gradu. Tak zapowiada się pogoda na sobotę. Minęła ósma. Rafał Boguta. Zapraszam. Myśliwce F-35 są już w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Za nami ceremonia oficjalnego przyjęcia myśliwców do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na miejscu był i relacjonował wydarzenie reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
2: To był bardzo ważny i radosny dzień. Pierwsze z 32 maszyn pojawiły się już w Polsce. Zakup husarzy przez Ministerstwo Obrony Narodowej wpłynie nie tylko na obronność kraju. Pojawienie się samolotów akurat w Łasku ma też bezpośredni wpływ na subregion sieradzki.
3: O Łasku coraz bardziej słychać, tak? W Polsce i nie tylko. Natomiast no, cieszymy się z tego, że właśnie jest baza, która generuje i napędza jednak rynek pracy.
2: Mówi Paweł Kijański z Urzędu Miejskiego w Łasku. Co do samych samolotów, to co wyróżnia te nowoczesne myśliwce piątej generacji, to zdolność zbierania i analizowania

0: przechowywania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii stealth, będąc w powietrzu, myśliwce są niemal niewykrywalne dla radarów. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
1: Dodajmy, że w Łasku stacjonują obecnie 3 myśliwce F-35. Polska zakupiła ze Stanów Zjednoczonych 32 takie maszyny. Całość dostaw ma się zakończyć w 2029 roku. W informacjach zgodnie z zapowiedzią powracamy do sprawy makabrycznego znaleziska na działce w Lutoryżu w województwie podkarpackim. Odkryto tam szczątki płodów. Działka wcześniej należała do 57-letniej patomorfolożki. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Orzeł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, co do tej pory wiemy w tej bulwersującej sprawie?
2: No, sumując te informacje, którymi dysponujemy, czy którymi dysponuje prokuratura, na jednej z działek w Lutoryżu podczas prac budowlanych znaleziono ludzkie szczątki. Biegli potwierdzili, że te szczątki co najmniej 29 płodów. W ziemi były też odpady medyczne, m.in. bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Na miejscu wciąż pracują technicy kryminalistyki i te prace potrwają najprawdopodobniej do poniedziałku. Faktycznie nieruchomość należała wcześniej do 57-letniej patomorfolożki. Kobieta została zatrzymana w Zamościu, gdzie pracuje w jednym ze szpitali. W ciągu najbliższych godzin odbędzie się jej przesłuchanie w rzeszowskiej prokuraturze. Niewykluczone, że 57-latka usłyszy zarzuty bezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych.
1: I o tym prosto z Lutoryża na Podkarpaciu mówiła Anna Orzeł. Dziękujemy. Wyłączenie Polski z mechanizmu solidarnościowego w ramach unijnego paktu migracyjnego to sukces, choć oczekiwania społeczne i polityczne były prawdopodobnie większe, ocenia profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Komisja Europejska uznała argumenty Warszawy dotyczące przyjęcia milionów uchodźców z Ukrainy oraz kosztów związanych z ochroną granicy z Białorusią. Ekspertka podkreśliła na naszej antenie, że roczne zwolnienie Polski z obowiązku przyjmowania migrantów relokowanych z innych państw Unii można traktować jako dobry punkt wyjścia do dalszych negocjacji z Komisją Europejską.
3: To, że jesteśmy w grupie tych 5 państw, które w tej chwili z tym problemem się nie mierzą, a jednocześnie, że jesteśmy beneficjentami ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej tych rozwiązań, które mają systemowo pomóc ten problem rozwiązać, powinno być traktowane, wydaje się, jednak jako sukces. Może nie spektakularny, nie trwały, natomiast na pewno dobre rozpoczęcie, dobry punkt startu do kolejnych negocjacji.
1: Pakt migracyjny obowiązuje w Unii Europejskiej od wczoraj. Nowe przepisy mają usprawnić zarządzanie migracją, mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych wspólnoty oraz przyspieszyć procedury wobec osób, którym nie przysługuje prawo do azylu. 25 lat dumy i buntu. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przejdzie po południu Parada Równości. Jak podkreśla Tomasz Bączkowski z Fundacji Parada Równości, to jubileuszowy przemarsz osób LGBTQ+, i wszystkich popierających różnorodność i tolerancję.
4: Spod Pałacu Kultury, z ulicy Świętokrzyskiej, o godzinie 14 rusza Parada Równości. W związku z tym, że jest to parada jubileuszowa, mamy nadzieję, że będzie to bardzo duża parada, większa niż dotychczas. No, w zeszłych latach mieliśmy 60-70 tysięcy ludzi. Mamy nadzieję i liczymy na to, że będzie jeszcze większa.
1: Obok Pałacu Kultury i Nauki w Parku Świętokrzyskim od godziny 11 otwarte będzie Miasteczko Równości. W informacjach zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Współgospodarz mundialu Stany Zjednoczone pokonał Paragwaj 4-1 w meczu grupy D. Dwie bramki dla Amerykanów zdobył Folarin Balogun w 31 minucie i w doliczonym czasie pierwszej połowy, a także Giovanni Reina w 98 minucie. Samobójcze trafienie zaliczył Paragwajczyk Damian Bobadilla w 7 minucie. Honorowego gola dla Paragwajczyków zdobył w 73 minucie Mauricio. Więcej o mundialu na naszej antenie już za nieco ponad kwadrans w informacjach sportowych.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Dziś burze niemal w całym kraju. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje w centrum, na północy, na zachodzie i północnym wschodzie kraju. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm, a także porywy wiatru do 60 km na godzinę. Lokalnie możliwe opady gradu. Ostrzeżenie obowiązuje od godzin południowych do późnego wieczora. Temperatura maksymalna dziś od 18 stopni na północy do 20 na południu.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.

0: Rozpakowani. Poradnik turystyczny.
1: Dzień dobry Państwu. Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj, proszę Państwa, wybierzemy się do Austrii. Austrii, która wielu osobom kojarzy się z zimą, nartami, a tymczasem 3 na 10 polskich turystów odwiedza Austrię latem. Co tam jest takiego ciekawego? O tym opowie nam pani Ewa Nasiłowska z Austriackiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Co takiego jest w Austrii letniej, co powoduje, że 3 na 10 polskich turystów postanawia właśnie spędzić tam wakacje?
2: Mnóstwo turystów to są osoby, które znają już Austrię zimą, znają właśnie te ośnieżone stoki, znają Alpy i przyszedł czas na odkrywanie Austrii latem.
1: A bardzo... po drodze jak jadą do domu, to mijają przepiękne jeziora, bo się okazuje, że Austria, kraj bez dostępu do morza, jednak może poszczycić się taką infrastrukturą wodną, że rzeczywiście dech zapiera. No pięknie, ale takie górskie jezioro... zimne w lecie.
2: A no właśnie i tu mogę Państwa zaskoczyć. Bo oczywiście, jeśli mówimy o jeziorach położonych wysoko w Alpach, w kraju związkowym Tyrol, na przykład jezioro Achensee, to są jeziora, które idealnie nadają się dla wszystkich, którzy szukają coolcation, którzy jednak w gorących letnich miesiącach chcieliby zażyć chłodu. Ale wystarczy udać
1: się... Do chłodu to jaka tam przeciętna? Bałtyk czy trochę jednak lepiej niż
2: Myślę,
1: Bałtyk?
2: Myślę, że czasami bywa lepiej niż w Bałtyku, więc dla nas, dla Polaków nie jest to żadne zaskoczenie.
1: Przypomnijmy, średnia w Bałtyku to jest 18 stopni w lecie.
2: Tak. A jeziora bardziej południowe, czyli skierujmy się w stronę Karyntii, to są jeziora nie dość, że o jakości wody pitnej, przejrzyste, przepiękne, no to właśnie. Jeszcze z temperaturą 25 stopni.
1: No bo tam rzeczywiście są jeziora, gdzie człowiek jak włoży nogę do wody, to myśli sobie, no nie, ktoś to musi podgrzewać.
2: Otóż nie. Otóż podgrzewa to ten podstawowy grzejnik na całym świecie, czyli słońce. Oczywiście położenie Karyntii jest też bardzo specyficzne. Tam już mówimy o tym, że jednak mamy trochę tego wpływu śródziemnomorskiego. Mamy tą południową stronę Alp, bo Karyntia, to przypomnijmy, jest trochę na styku Włoch, Słowenii i Austrii. Więc mają to co najlepsze i jest to jeden
1: Łącznie
2: z landów...
1: Łącznie z kuchnią, o czym jeszcze porozmawiamy.
2: I jest to kraj, który ma jedną z największych liczb dni słonecznych w całym roku, więc nie ma możliwości, żeby te przepiękne jeziora nie były po prostu nagrzane.
1: Jakie te jeziora karyńskie są takie, że poleciłaby pani must see, ale nawet must swim, czyli że koniecznie trzeba w nich popływać.
2: To jest właśnie super, że te jeziora są jeziorami kąpielowymi w większości. Jeżeli chcielibyśmy połączyć miasto i jezioro, no to wybierzmy się nad Wörthersee, otoczone przepięknymi miejscowościami. Klagenfurt, stolica landu Karyntia, położona jest bezpośrednio nad jeziorem, z dostępem do pięknej plaży, z dostępem do możliwości uprawiania sportów wodnych. Od sapów, bardzo popularnych w tej chwili kajaków, po łódki, żaglówki, stateczki. Dla każdego coś dobrego, a także sporty wodno-powietrzne, czyli wszystkie kejty, wszystkie żagle. Z wielką przyjemnością można sobie tam tego spróbować. A też zobaczycie to Państwo, będąc, spacerując nawet nad jeziorem, ile osób uprawia sporty wodne. Ale też, jeżeli szukają Państwo czegoś bardziej naturalnego, wybierzmy się do regionu Villach, gdzie mamy jeziora Fakazie, Ozachezie. Wybierzmy się do Milsztete, nad Milsztetezie i jeszcze inne krajobrazy. A to, co jest przepiękne, wchodzicie Państwo do wody, rozglądacie się dookoła i dalej widzicie piękne Alpy.
1: Więc... Tak, to prawda. Zdaje się, że mamy sporo tych jezior. Rzeczywiście można na nich pływać nawet statkiem takim spacerowym od miejsca do miejsca. Oprócz tego nie zapominajmy jednak o tym, że są fantastyczne rzeki w Austrii, które pozwalają uprawiać też różnego rodzaju aktywności. Od Dunaju, tutaj to może raczej bym poprzestał na pływaniu takim właśnie statkiem wycieczkowym przez przepiękną Dolinę Wach.

0: Hał, ale mamy też takie rzeki w Salzburgerlandzie, i w Karyntii, Drawa, Zalach, Zalcach, gdzie można uprawiać różnego rodzaju inne sporty, prawda?
1: A do tego dołączają jeszcze wszystkie rzeki, mniejsze rzeki górskie, potoki, które są idealne do uprawiania raftingu, do uprawiania...
0: Co to jest ten rafting, powiedzmy?
1: A rafting to siadamy na pontony i płyniemy, dajmy się ponieść z nurtem rzeki.
0: Ubieramy się w pianki.
1: Ubieramy się w pianki, jesteśmy zabezpieczeni, mamy instruktorów, są też szlaki, które są dostępne dla rodzin z dziećmi, czyli znacznie spokojniejsze, łagodniejsze. Są też dla wytrawnych amatorów adrenaliny i ekstremalnych sportów.
0: Na rzece Zalach zdaje się, że tam w ogóle kadry narodowe trenują do kajakarstwa górskiego. Ale mamy też w Kaiserwinkel bardzo, bardzo spokojną wersję raftingu. Także to jest i dla tych, którzy
1: dla każdego
0: chcą
1: coś
0: mieć
1: dobrego.
0: Strzał adrenaliny, i tacy, którzy chcą po prostu obujać się w pontonie na wodzie.
1: Natomiast kanoning to jest troszkę większe wyzwanie, bo tu łączymy wodę, łączymy wodospady, łączymy wspinaczki i wąwozy.
0: Spacer,
1: wędrówki, bo najpierw trzeba dojść, żeby potem zejść w dół.
0: Tak. Powiedzmy, co to jest. To jest po prostu taki spacer połączony albo ze wspinaniem się, albo zjeżdżaniem. Idziemy wąwozami, potokami. Czasami trzeba zejść pod ziemię,
1: Czasami trzeba się wspiąć, korzystając z lin. I tu też szlaki znajdziecie Państwo w Austrii o bardzo zróżnicowanym poziomie trudności. Dla początkujących przyjemnością oczywiście te łagodniejsze, te niższe.
0: Gdzie ich szukać? W której części?
1: Proponujemy wtedy Styrię, proponujemy Górną Austrię i Salzkammergut, proponujemy Karyntię.
0: Wróćmy na chwilę do tych jezior, bo jeśli chcecie Państwo zobaczyć nagromadzenie przepięknych miejsc i jezior, i cukierkowych, bomborniarkowych miasteczek i wiosek, to chyba nie ma piękniejszego miejsca niż region Salzkammergut.
1: Salzkammergut to jest, powiedziałabym, perła wśród pereł. Znajdujecie się Państwo w regionie, który jest pojezierzem ukrytym wśród gór i otoczonym przez rzeczywiście klejnotowe, butikowe miejscowości, z tą najsłynniejszą, którą nawet Chińczycy skopiowali, czyli Hallstatt.
0: Pewna epoka brązu, to dla zainteresowanych prehistorią, jest nawet nazwana okresem hallsztackim. Wróćmy do współczesności, bo Hallstatt to jest jedno, ale na Hallstatt nie kończy się Salzkammergut, prawda?
1: Ja bym powiedziała, że jednym z takich moich ulubionych miejsc, w ogóle to jest Mondsee, czyli księżycowe jezioro. Odbijają się w nim góry, odbija się słońce, ale mamy tam taką świeżość, tą alpejską świeżość. To jest taka trochę brama do Salzkammergut.
0: To jest program Spakowani. Naszym gościem jest pani Ewa Nasiłowska z Austriackiego Ośrodka Informacji Turystycznej. Wyjdźmy teraz z wody i wskoczmy na rowerowe siodełko, bo to też jest coś, z czego Austria słynie, i coś, co nie jest wcale takie oczywiste, bo ludzie sobie pomyślą, takie wielkie góry, to tam muszą być stromizny, ja nie dam rady. A tymczasem okazuje się, że Austria jest wręcz poprzecinana przepięknymi trasami rowerowymi, a oferuje takie rozwiązania, które naprawdę ciężko spotkać na przykład ze skojarzonej z taką turystyką rowerową Holandii.
1: Możecie Państwo wybrać się na wyjazd rowerowy, spędzać cały dzień na rowerze, a Państwa bagaże będą przewożone od jednego miejsca noclegowego do drugiego.
0: I codziennie śpimy w innym miejscu.
1: Mamy całą trasę opracowaną. To też nie są bardzo długie odcinki, więc każdego dnia jest też szansa zwiedzania okolicy, zobaczenia
0: tego
1: wszystkiego.
0: Chyba na tym to polega, żeby trochę pojechać rowerem, ale trochę
1: region,
0: też zobaczyć.
1: Bo wyobraźcie sobie Państwo jedną z piękniejszych tras prowadzących wzdłuż Dunaju w Dolinie Wachau, między Krems a Melk, gdzie macie Państwo po jednej stronie Dunaj, po drugiej stronie Winnice i góry, ruiny opactw albo kościoły, ruiny dawnych
0: jest
1: zamków.
0: Jest taka miejscowość Dürnstein, gdzie więziono Ryszarda
1: Lwie
0: Serce. Melk to jest ta słynna miejscowość, które weszło do takiej wręcz popkultury za sprawą Umberto Eco i imienia Róży. Ale powiedzmy jeszcze o tej Dolinie Wachau, bo Krems na pewno kojarzy się z musztardą kremską. I to jest dobre skojarzenie.
1: Bardzo dobre skojarzenie. I to są właśnie te smaczki, nomen omen, które warto odkrywać w trakcie takich podróży, gdzie szczególnie wyjazdy rowerowe można połączyć z kulturą.

0: kulturą, z naturą i jeszcze z kulinariami.
1: Które takie trasy by pani poleciła? Przede wszystkim na rodzinny, taki spokojny wyjazd rowerowy, gdzie każdy przeciętnie aktywny człowiek będzie wiedział, że po prostu da radę. To nie musi od razu być z górki na pazurki, bo mamy też takie miejsca. Najlepszy tor downhillowy i najdłuższy tor downhillowy na świecie w Leogang. Ale powiedzmy o tych takich... Bo dla przeciętniaków.
0: Choćby ta trasa naddunajska przez Wachau, czy trasa w kraju związkowym Burgenland wokół jeziora Neusiedlersee. Płaska, delikatna i znowu wśród winnic z małymi miasteczkami, idealna na przystanki. Możemy pojechać w okolicach Grazu trasą wzdłuż rzeki Mur. Znowu nie jest zbyt wymagające, ale z każdej z tych tras, o których mówimy, są szanse wjechania sobie troszkę w bok, wybrania tras bardziej wymagających i znowu możemy połączyć rowery górskie, możemy połączyć rowery rekreacyjne, a czasami nawet gravele, czy tak jak pan mówił, wszelkie szalone zjazdy downhille. W wielu miejscach Austrii są wypożyczalnie rowerów, nawet przy tych trasach, o których mówiliśmy, że można sobie podróżować z miejsca do miejsca, tam też nie trzeba mieć własnego roweru. Można te rowery wypożyczać, oddawać w kolejnym miejscu.
1: Jest takie miejsce w Austrii, że można być i na jeziorze, i popływać, i pojeździć na rowerze,
0: i jeszcze
1: a jak
0: na
1: się
0: narty.
1: Komuś zachce, to pojechać na narty. To jest Celamsee Kaprun.
0: I to też polecamy Celamsee Kaprun nad jeziorem Celeazie. Niedaleko mamy lodowiec Kitzsteinhorn, więc i wędrówki, i rowery. Przepiękne jezioro, sporo kultury, mnóstwo natury, bo warto się wybrać na takie wędrówki na przykład z tak zwanymi rangerami, czyli przewodnikami, którzy w naturę z nami pójdą i pokażą na przykład jak się robi ciasto z kwiatów zebranych na łące.
1: Oj, zanim zaraz dojdziemy do tych różnych smacznych rzeczy, jeszcze tylko jako zapalony narciarz przypomnę, że w Austrii mamy oprócz lodowca Kitzsteinhorn jeszcze dwa miejsca, gdzie w lecie możemy jeździć na nartach. To jest lodowiec Molthaler
0: w Karyntii.
1: Lodowiec Hintertux w Tyrolu. Ale wróćmy teraz, zeskakujemy z siodełka, bo trzeba coś przegryźć. Mówiliśmy o tych ciastach z ziół, wcześniej mówiliśmy o musztardzie kremskiej. No ale co takiego przegryźć?
0: Patrząc na każdy z krajów związkowych Austrii, wszędzie znajdziemy coś pysznego. Tak jak Styria słynie z wszystkiego, co jest związane z dynią. Olej z pestek dyni, zupa dyniowa, ciasto
1: uwaga,
0: dyniowe.
1: Uwaga na ten olej, bo jak kapnie na ubranie, niczym już tego człowiek nie spierze.
0: Dlatego trzeba to po prostu przepysznie wyjadać.
1: Tak, rzeczywiście, ale no, mamy takie klasyki typu Kaiserschmarrn, palaczynki. Co by pani zaproponowała jednak takiego troszeczkę innego, takiego właśnie na lato? Mówiliśmy na początku Karyntia na pograniczu z Włochami. Jeśli trafimy na przykład do takiego urokliwego miasteczka Lienz, będziemy zaskoczeni, jak bogate są menu w restauracjach i jak dużo jest takich bardziej nawet śródziemnomorskich niż alpejskich potraw.
0: To prawda, bo Austria, ta południowa Austria w szczególności, ma taką fantastyczną umiejętność łączenia kuchni austriackiej, która jest troszkę podobna do kuchni polskiej. Natomiast w Karyntia no to mamy też te mączne potrawy różnego rodzaju. Karynckie pierogi, zwane knedlami, które mogą być albo z serem, albo z mięsem. I na przykład do tego kiszona kapusta na ciepło. Wracając choćby do tej dyni, kwiaty dyni smażone w cieście. Przepyszne.
1: Robię wielkie oczy, bo znam Austrię, ale tego jeszcze nie znałem.
0: To jest troszkę takie ciasto naleśnikowe. One są maczane w tym cieście naleśnikowym i smażone na głębokim oleju albo pieczone w piekarniku. Przepyszne rzeczy. Znowu w Karyntii wszelkie ciasta typu pizza, no bo te włoskie wpływy są wszędzie, ale z dodatkami lokalnymi, z kwiatami jadalnymi.
1: Proszę państwa, dzisiaj naszym gościem była pani Ewa Nasiłowska z Austriackiego Ośrodka Informacji Turystycznej, która zaprasza do Austrii na Coolcation. Będzie cool?
0: Zawsze. Czy jest bardziej ciepło, czy jest bardziej zimno, to Austria jest zawsze cool.

0: 21 minut po godzinie 8. Sport. A w studiu jest już Rafał Bała. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: To będzie chyba trafny początek, gdy powiem, że za nami kolejne spotkania mundialne.

0: serialu i zaczyna się robić trochę ciekawie.
1: Zaczyna się robić trochę ciekawie i powiedzmy przede wszystkim, że już wszyscy trzej współgospodarze, no pierwszy w historii Mundial, który ma trzech współgospodarzy, wszyscy już mają mecze za sobą. Niektórzy bardziej szczęśliwi, jak Meksyk, który wygrał, czy Stany Zjednoczone, które znakomicie 4-1 pokonały Paragwaj.
0: Efektownie, naprawdę.
1: Efektownie, ale Kanadyjczycy, o, mały włos by przegrali tę inaugurację. No, udało im się zremisować i to też jest historia,
0: choć
1: bo...
0: cisnęli naprawdę cisnęli cały czas.
1: Bardzo ofensywnie grali. Tylko że no, oni mają ten problem, że grają dobrze, szybko, mają sporo tych sytuacji, ale w obronie to jednak sporo dziur.
0: Ale z efektywnością i skutecznością to też tak średnio.
1: Tak, dokładnie. Także sporo zamieszania robią pod bramką, ale efektu tego nie ma. Więcej o tym opowie nam Tomasz Kowalczyk, który pewnie, można powiedzieć tak kolokwialnie, zarwał tę noc, Tomku, ale mamy nadzieję, że sporo masz spostrzeżeń po tych wczorajszych meczach.
2: Dzień dobry. No tak, to co panowie powiedzieliście, już wszystkie ceremonie otwarcia za nami, ta kanadyjska i ta amerykańska. Ta amerykańska, można powiedzieć, no była przeciwwagą dla tej z 94 roku, gdzie tam mnóstwo wpadek mieli organizatorzy, dużo muzyki, dużo sztuki, muzycznie, kolorowo, barwnie. Tak z gracją, można powiedzieć. Kanadyjczycy też dali radę i jeżeli chodzi o te wartości piłkarskie, to w sumie i dla jednej, i dla drugiej drużyny też wszystko skończyło się korzystnie, bo Kanada, proszę sobie wyobrazić, w sześciu wcześniejszych meczach Mistrzostw Świata, które rozegrała, wszystkie przegrała. No a tym razem był remis 1-1, chociaż na pewno liczyli na troszeczkę więcej. Liczyli na to, że można wygrać z Bośnią i Hercegowiną. 1-1 ostatecznie Kanada zremisowała. Bośniacy dobrze się wypozycjonowali w tym spotkaniu. W 21 minucie Kolasinac dośrodkował do Lukicia. Ten strzelił głową i Bośnia prowadziła. A później Kanada rzeczywiście cisnęła. Tyle, że brakowało precyzji, brakowało dokładności tego ostatniego podania, ale w końcu wyrównał w 78 minucie Kyle Larin. Zrobiło się 1-1. Na więcej Kanady nie było stać. Myślę, że obie drużyny ten remis już wzięły do końca, przytrzymały, bo wiadomo, że każdy punkt może być cenny. Wiadomo, że z trzeciego miejsca można w tych mistrzostwach wyjść. Ale to, co zrobili Amerykanie, to myślę, że nie spodziewali się najbardziej optymistycznie nastawieni kibice, bo wprawdzie nie najgorszy był rywal na początek, zespół Paragwaju, ale wysokie zwycięstwo, 4-1, efektowne akcje. Zaczęło się wszystko już w 7 minucie. Akcja Balogona i Boba Dia trafia do własnej bramki w zamieszaniu w polu karnym. Później ten fenomenalny zawodnik Monaco trafia na 2-0. Balogun w 31 minucie po podaniu Pulisicia, a w 45 minucie po tym, jak nawinął obrońców i trafił do siatki, podwyższył wynik na 3-0. Moment nadziei, moment takiego uwierzenia, że można jeszcze coś w tym spotkaniu zrobić, dał Mauricio w 73 minucie, trafiając dla Paragwaju z lewej strony pola karnego, ale zamknął wszystko ostatecznie w 90 minucie, w doliczonym czasie już właściwie, Giovanni Reina, trafiając na 4-1. Na razie najskuteczniejsza drużyna w tym turnieju. Amerykanie najbardziej bramkostrzelna. No i mamy zawodnika pierwszego, który strzelił już 2 gole. Kto wie, czy nie będzie walczył gdzieś o wysokie miejsce w klasyfikacji strzelców. Więc Amerykanie w doskonałych nastrojach po tym pierwszym spotkaniu.
1: A opowiadał o tym wszystkim Tomasz Kowalczyk. Dziękujemy ci serdecznie, Tomku. Czekamy na kolejne mecze. To ja tylko dodam, że kto wie, może Amerykanów natchnął prezydent Donald Trump, który okazuje się, że zadzwonił do nich przed tym spotkaniem z Paragwajem. No i były tam życzenia oczywiście powodzenia. Tak podbudował piłkarza. No i później mamy wynik 4-1.
0: Tak? A może usłyszeli, że Lewandowski jedzie?
1: Że jedzie, nie? I że tam będzie...
0: To do Chicago.
1: To może ten ich natchnął też, że będzie może zawodnikiem MLS. Ale jeszcze tutaj szczegółów nie mamy. I a propos mundialu, to jeszcze jeden taki żart, który pewnie będzie krążył w trakcie całego mundialu. Oczywiście Gianni Infantino, on ma mnóstwo wpadek, czyli szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, udzielił wywiadu brazylijskiej telewizji. No i tam został zapytany o Włochów, że oni nie awansowali po raz trzeci z rzędu. No i zdobył się na taki niefortunny dosyć żart. Może awansują Włosi, jak będą grały 64 drużyny, albo może jak będą grały

0: Będzie grało 228 drużyn. No, tylko, że w FIFA zrzeszonych jest 211 federacji, także takie życzenia, życzenia w kierunku Włochów średnie, no i Włosi, nawet minister sportu się odezwał, że chciałby zadzwonić do szefa FIFA i wyjaśnić z nim tę sprawę, bo to już jest sprawa polityczna nawet.
1: No, futbol we Włoszech to chyba naprawdę jest, kwestia bardzo poważna.
0: Bardzo poważna. Siatkówka w Polsce jest kwestią bardzo poważną i nasi siatkarze grają w Lidze Narodów. Przegrali drugi mecz 2-3, tym razem z Japonią. To w chińskim mieście Linii. Najwięcej punktów dla Polski 24 Aleksiej Nasiewicz, a mecz podsumowuje przyjmujący Bartosz Fiszt.
2: Bardzo szkoda, bo zwyczailiśmy jako kadra narodowa kibiców do wygrywania, więc takie porażki są na pewno bardzo nieprzyjemne. Także drugi dzień z rzędu przegrałem po tiebreaku. Na pewno cieszy to, że potrafimy wrócić po gorszym secie czy w gorszych momentach i potrafimy nawiązać tą rywalizację ponownie. Mamy ekipę młodych chłopaków. Takie mecze jak ten czy wczorajszy pomagają na przyszłość. No cóż, no teraz mamy dzień przerwy i mamy mecz z Ukrainą przed nami, który musimy wygrać i to jest w tym momencie najważniejsze.
0: Po tej porażce biało-czerwoni stracili prowadzenie w światowym rankingu na rzecz Włochów. To prowadzenie objęli w 2022 roku, także 6 lat się utrzymali na pierwszym miejscu, ale teraz spadli na drugą pozycję. Dobrze grają nasi tenisiści Kamil Majszak i Magdalena Hertogenbosch na trawiastej nawierzchni przygotowania do Wimbledonu. Oboje są w półfinałach. No i dobrze Klaudia Zwolińska, Pucharze Świata w kajakarstwie slalomowym, trzecia w Augsburgu. No i na koniec też rozkręca się sezon lekkoatletyczny. Znakomity wynik na 100 metrów Alidzidzia Hocz z brytyjskich Wysp Dziewiczych. Co ciekawe, to były eliminacje akademickich mistrzostw Stanów Zjednoczonych. Także to tylko pokazuje, jaki jest potencjał wśród studentów amerykańskich uczelni w lekkoatletyce. A to jest, podam tylko, że to piąty czas w historii biegu na 100 metrów. I myślę, że tak dobrego wyniku nie będzie nawet w mistrzostwach świata. Ale w Stanach Zjednoczonych studenci tak szybko biegają.
1: No, pytanie, kiedy amerykańscy futboliści, sokerzyści, należałoby powiedzieć, tak, dorównają lekko, to jeżeli chodzi o osiągnięcia.
0: Tak,
1: na razie idzie im dobrze.
0: Idzie im dobrze, ale zobaczymy, jak to dalej będzie w tym mundialu. Czekamy na kolejne mecze.
1: Bardzo dziękuję, to był Rafał Bała, rzeczywiście kolejne spotkanie mundialowe przed nami.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce

0: nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Po reklamie.
6: Jest 8:32.
7: Kafe Armia.
6: Dzień dobry, Agnieszka Drążkiewicz i goście. Jeżeli Państwo słyszeli jakieś takie małe szepty i ożywioną dyskusję w trakcie tego, jak mówiliśmy godzinę, no to to właśnie goście moi, którzy już tutaj dyskutują i debatują. A na jaki temat? Oczywiście na F-35. A jacy to są goście? Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa. Witam cię serdecznie, Mariuszu.
8: Witam ciebie serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Witam naszych słuchaczy.
6: I Bartek Głowacki. Głównie lotnictwo, prawda? Skrzydlata Polska i inżynier lotnictwa. Witam cię serdecznie.
9: Dzień dobry państwu. My jeszcze w emocjach po wczorajszej ceremonii w Łasku.
6: Właśnie.
9: Byliśmy, widzieliśmy, rejestrowaliśmy.
6: I bardzo się cieszę. I ja muszę się przyznać, teraz będzie trochę prywaty i chciałam wam bardzo, bardzo podziękować, że zgodziliście się w ostatniej chwili tak naprawdę, ponieważ czasami jest tak, że prowadząca ma inną koncepcję na inną audycję i nagle wpada o godzinie 20:20, że jednak chce zmienić gości. Naprawdę ukłony bardzo duże. Dziękuję, że zechcieliście przyjść do nas.
9: Brytyjczyk
6: dzisiaj
9: powiedziałby for king and country, ale my oczywiście wszystko dla dobra kraju.
6: I dla obronności.
9: I dla prowadzącej.
6: Bardzo dziękuję. I dla naszych słuchaczy.
9: Słuchajcie,
6: bo Bartek już powiedział, rzeczywiście byliśmy, widzieliśmy. Ja byłam, relacjonowałam. Bartek był, relacjonował, robił zdjęcia przepiękne i prosto z innych bardzo też istotnych wydarzeń, czyli z przepięknych lotniczych pokazów ILA.
9: No tak, jeżeli mogę, malutki kamyczek.
6: Ale króciutko.
9: Do ogródka, króciutko. W Berlinie trwa ILA i na ILA działo się naprawdę wiele, jeżeli chodzi o obronność europejską, a zwłaszcza niemiecką. I termin 12 czerwca był troszkę niefortunny. Wszyscy zainteresowani musieli w przyspieszonym tempie przemieścić się z Berlina do Łasku. Na szczęście udało się.
6: Udało się. A Mariusz Cielma na przykład oglądał to trochę z innej pozycji, to co wczoraj się działo w bazie taktycznej 32 właśnie w Łasku, gdzie oficjalnie były witane pierwsze egzemplarze F-35 w polskich siłach powietrznych. Ty oglądałeś to z pozycji dużego ekranu, czyli
8: widzę.
6: W telewizji
8: oglądałem.
6: Ale to jest mój zabieg specjalny i celowy, bo chciałam właśnie mieć dwie osoby, które, z czego jedna widziała wszystko z bliska, druga nie widziała z bliska, a widziała z daleka. I teraz uważajcie, zanim porozmawiamy, co zobaczyliście, co to oznacza tak naprawdę dla naszych sił powietrznych i dla całej armii, bo my mówimy o systemie, to posłuchajmy i potem się odniesiemy do tego, co powiedział w rozmowie ze mną dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Krzysztof Duda.
10: Oczywiście, że są emocje. Każdy z nas jakieś emocje posiada. Powiedzmy, że przez te emocje przechodzę po raz drugi, ale te są bardziej spokojne, wyważone, bardziej zorientowane na przyszłość. Wcześniejsze, które miałem, były takie, nazwałbym to dziecięce bardziej, chłopięce, hobbystyczne. Te teraz są takie dojrzałe, ludzkie, przemyślane, wyważone, z nastawieniem na budowanie przyszłości.
11: A jak pan widział wtedy właśnie, to wróćmy do tych emocji chłopięcych. Te kilkanaście dni temu, jak pan widział, jak te trzy F-35 eskortowane przez F-16, przez jeszcze w dodatku też pilota, który jest w czynnej służbie, ale jest też dowódcą,

0: Czyli mówię oczywiście o generale Nowaku. Widział pan, że one się zbliżają i że lądują na płycie bazy, którą pan dowodzi. To jakie to były emocje?
1: Ja bym powiedział, że wspaniałe. Człowiek, który kieruje jakąś jednostką, ma też świadomość, że to nie tylko on jako ta osoba, która pełni tą rolę dowódcy, w tym procesie uczestniczy, ale w tym procesie uczestniczy cały zespół. Ja w sumie codziennie doglądałem działalności tego zespołu. Ja byłem tak dosyć pozytywnie do tego nastawiony, jak chodziłem i widziałem, jak ci wszyscy ludzie pałają taką żądzą, chęcią już operowania nowym statkiem powietrznym, wprowadzenia tego, chcieli stać się tym historycznym już elementem naszego państwa. Ja sam się zresztą tym ich postępowaniem motywowałem. Sprawiło mi to ogromną przyjemność, jeśli chodzi o obserwowanie tych zjawisk socjologicznych. Ale z drugiej strony, jak sobie na to patrzę, to mimo wszystko widzę w sobie chłopca, który by chciałby siedzieć w tym samolocie, czy w jednym, czy w drugim, i być tam w niebie, w powietrzu z kolegami.
0: Pan jako dowódca może być też pilotem F-35, czy musi pan się skupić na dowodzeniu właśnie tą bazą?
1: No teraz skupiam się na dowodzeniu bazą, na wdrażaniu tego nowego systemu. Musimy pamiętać, że to nie jest tylko element bazy, to nie jest tylko element sił powietrznych, to jest element sił zbrojnych i tylko w takim wymiarze ten samolot może spełnić swoją rolę w pełni. I to jest moje zadanie, niestety wymaga to poświęcenia czasu. Ja latam oczywiście samolotem, latam samolotem F-16, tylko że ten czas, który poświęcam na te czynności, jest dużo mniejszy niż czas, który muszę poświęcić na zarządzanie w sumie dosyć dużą jednostką wojskową, bo to jest około 2000 ludzi.
0: Pan już wspomniał, ale ja właśnie dopytam, bo to jest bardzo istotna kwestia, którą pan podjął, czyli że to nie jest tylko samolot myśliwiec o nazwie F-35, no u nas będzie nazywał się Husarz, ale to jest właśnie cały system. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego musimy, nawet opowiadając osobom, które są z cywila i nie znają się na lotnictwie, mówić o systemie?
1: Samolot został zbudowany, żeby działać wielodomenowo, czyli żeby działać z różnymi rodzajami wojsk, pozyskiwać informacje od innych rodzajów wojsk i dzielić się tą informacją również z innymi. I tylko w tej formie ten samolot jest w stanie osiągać swoje sukcesy i do tego był budowany. Jak siedział inżynier przy projekcie i zastanawiał się, jakie rozwiązanie wdrożyć, to wdrażał takie, które pozwala działać w tej wielowymiarowej przestrzeni.
0: To ja wejdę w słowo, czyli rozumiem, jak siedział inżynier i pracował nad F-35, to pomyślał sobie tak, ten samolot musi być taki, żeby zebrał informacje, przekazał te informacje i żeby na przykład po tych informacjach dowódca na przykład czołgów albo dowódca artylerii, albo dowódca jakichś innych sił, które są na ziemi, podjął decyzję, ruszamy razem.
1: Tak, jest to jedna z opcji, jeden z wariantów, który możemy sobie opisać, jeśli chodzi o użycie tego samolotu. Jest to samolot, który oprócz tego, że działa wielodomenowo, to też może działać tak jak każdy inny, gdzieś w jakiś sposób samodzielny, czy w grupie innych samolotów, ale swoją skuteczność potwierdza, jeśli działa właśnie z różnymi innymi rodzajami wojsk. I na to bym kładł największy nacisk w całym procesie wdrażania tego systemu do uzbrojenia naszej bazy. I tutaj budujemy teraz takie wydarzenie, które będzie ćwiczeniem, które ma za zadanie wskazać jakby te elementy krytyczne systemu, które musimy poprawić.
0: No właśnie, bo to jest też bardzo ważna kwestia, bo my opowiadamy przepięknie w przestrzeni publicznej o tym, jakie ma zalety ten myśliwiec, właśnie że może mieć ten multi, ma wielodomenowość. Opowiadamy o tym, co potrafi zrobić, jak długo być w powietrzu, że jest niewidzialny dla radarów dzięki tej technologii, którą ma zastosowaną, ale tak naprawdę zapominamy o tym, jak dużo trzeba poświęcić czasu i jak dużo jeszcze tak naprawdę przed wami, czy przed dowódcą, czy przed w ogóle pilotami i przed naziemną obsługą, żeby ten samolot rzeczywiście był wykorzystywany, żebyśmy na przykład mogli kiedyś, jak pojedziemy jako dziennikarze, powiedzieć na danym poligonie, że o, F-35 też brało udział w tych ćwiczeniach.
1: Tak, F-35 będą brały udział w ćwiczeniach. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie procesy, i tutaj możemy mówić o procesie życia całego systemu uzbrojenia F-35, no to on będzie trwał aż do czasu, kiedy ten samolot wykona ostatni lot, bo będziemy pewne rzeczy cały czas poprawiać ostatecznie.
2: No, moi goście bywają niesubordynowani i właśnie znowu są niesubordynowani, bo już debatują, już dyskutują, omawiają to, co powiedział dowódca. To teraz proszę, Bartek, jak taki jest, byłeś wyrywny w trakcie wypowiedzi, to proszę. Po pierwsze, dowódca zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię, zresztą no, my o niej mówiliśmy wiele razy, czyli że to jest system i tak należy patrzeć na F-35.
3: To jest element systemu.

0: temu systemów, jak to się kiedyś ładnie mówiło. Już tu wspominaliśmy nawet kilka tygodni temu o współpracy z różnymi innymi elementami. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na coś innego, co może umknęło w natłoku wczorajszych przemówień, emocji, radości, że minister Kosiniak-Kamysz zapowiedział wszem i wobec, że kupimy dwie kolejne eskadry F-35. I słyszał to nie kto inny, tylko podsekretarz handlu uzbrojeniem Dianno, Amerykanin, więc to na pewno nie była przypadkowa deklaracja.
1: Tym bardziej wejdę ci w słowo, Bartku, że wspomniany przez ciebie gość ze Stanów Zjednoczonych zadeklarował, bo również miał oficjalne wystąpienie wczoraj, że rząd Stanów Zjednoczonych jest gotowy udzielić Polsce 4-miliardowej pożyczki w ramach programu FMF.
0: No to mniej więcej na te 32 samoloty. No, troszeczkę zabraknie.
2: Bez uzbrojenia.
0: Bez uzbrojenia, tak. Natomiast to chyba jest najważniejszy element wczorajszej ceremonii, że będzie tych samolotów więcej. Zresztą o tym się mówiło, wspominało się od dawna, że chcemy mieć jeszcze dwie eskadry, to generał Nowak mówił, dwie eskadry wielozadaniowych samolotów bojowych. Były różne opcje, były głosy za F-15X, były głosy za Eurofighterem, ale już wtedy ja pamiętam, że były głosy, że właściwie kolejne dwie eskadry F-35 też byłyby dobrym rozwiązaniem. I myślę, że z punktu widzenia przyszłości, o której mówił pułkownik Duda, to też ma głębszy sens, bo dzięki temu te samoloty już, kiedy dotrą do Polski, staną się elementem systemu logistycznego, systemu wsparcia, systemu szkolenia już działającego, już przygotowanego. No kwestia tylko, w jakich bazach one mają stacjonować, ale myślę, że też racjonalniej byłoby dodać je do baz, które już będą miały F-35, czyli do Łasku i do Świdwina.
1: To teraz za chwilę.
2: Znaczy, to ja może Mariusz, dodam, bo jest wywiad z panem generałem Nowakiem u nas w Nowej Technice Wojskowej, gdzie on tak wskazuje na województwo lubuskie, konkretnie dawną bazę Babi Most, dawne lotnisko też i wojskowe, gdzie wojsko ma właśnie te oczekiwania, żeby zbudować kolejne obiekty na swoje potrzeby, no bo jednak jest zauważalna od x czasu ta potrzeba, że musimy mieć większe zdolności też do oczywiście stacjonowania tych zwiększonych sił, ale po drugie do takiego po prostu też i manewru lotniskowego, tak? Czyli do baz, większej liczby baz, w których możemy, że tak powiem, w pełni zarządzać lotnictwem wojskowym.
1: I które moglibyśmy wykorzystać.
0: Tylko to są pieniądze kolejne, które trzeba wydać. Trzeba zbudować całą bazę od podstaw, pamiętajmy o tym.
2: Ale ja jestem spokojny, mamy polski sejf podobno, być może będzie sejf 2.0.
0: Ale poczekajcie, czy wystarczy pieniędzy na wszystko z tego sejfu.
2: Więc ja uważam, że minister Kosiniak-Kamysz powinien być najszczęśliwszym ministrem w tym rządzie, bo po prostu gdzie nie spojrzy, to pieniądze obiecują.
1: Zanim jeszcze powiemy o tych kolejnych bazach, bo też warto chyba powiedzieć o tym, że jak będziemy mieli w sumie już w 2029 te 32 myśliwce, no to przecież będzie musiał ktoś je serwisować, obsługiwać, pilotować, już nie wspomnę właśnie o tym, no i jakby zarządzać całym tym systemem. To Mariuszu, chciałabym jeszcze tak dla ciebie, bo ja wiem, że też do zwykłych zjadaczy chleba, którzy niekoniecznie interesują się aż tak lotnictwem, docierają takie pewne obrazy i porównania. Jakbyś miał powiedzieć tak na szybko, na teraz, jako ekspert, co już dają, chociażby te trzy myśliwce, co one dają, bo było mówione od samego początku, że one są inaczej wdrażane niż F-16, że nie czekamy, nie sprawdzamy potem, tylko od razu po pierwsze szkolimy tam pilotów w taki sposób, żeby oni już byli niejako w tym systemie i że te maszyny są tak naprawdę budowane pod nas.
2: Nie, no na tym etapie bym bardziej powiedział, mamy taki pierwszy już, taki coraz głębszy kontakt z tą najnowszą technologią, którą Amerykanie też wdrażają u siebie od kilkunastu lat, bo to trzeba pamiętać, że to jednak to nie jest coś jak na przykład z tymi systemami obrony powietrznej, jak IBCS, tak? Często rozmawialiśmy, że jesteśmy drugim krajem po Stanach Zjednoczonych, była to trochę jak taka mantra wymawiana, który wdraża ten system do naszych patriotów. F-35 to już jest maszyna, która jest rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych, w NATO, wypełnia coraz więcej zadań. Jak każdy samolot, ciągle jednak w tym wieku dziecięcym, samolot ery tej zarządzania informacją, ery komputerów, ma jakieś swoje oczywiście także i problemy i wyzwania. Więc my, to trzeba jasno podkreślić, my potrzebujemy no raczej kilku lat, żeby w pełni zrozumieć ten samolot.

0: samolot, żeby potrafić się nim posługiwać nie tylko w ramach uroczystych przelotów, tylko także na polu walki. Jak go chcemy w ogóle wpiąć? Bo to jest kluczowe. Tu padają te hasła system systemów i tak dalej. Ale jeżeli ten samolot ma być tylko po prostu kolejną nowością w naszych siłach powietrznych, mniej więcej co 20 lat pojawia się nowa generacja w naszych siłach powietrznych, więc to będzie trochę za mało. Nie wyciągniemy z tego samolotu, tu często pada latające stanowisko dowodzenia, fuzja danych, dzielenie się tymi danymi, skrytość działania. Więc jeżeli to nie będzie działało na rzecz nie tylko walki o powietrze, sił powietrznych, mówiąc w skrócie, ale nie będzie działało na rzecz całości wojsk lądowych, no to powiem szczerze, jedną nogą trochę wejdziemy w ten program.
1: Bartek, to jest samolot, który został zaprojektowany po to właśnie, żeby być tym elementem, o którym wspomniał Mariusz, czyli że ma być tym górnym okiem, który przekaże potem do dołu, do tak, właśnie wojsk tak, lądowych, ale nie informacje.
2: Tylko. Ja pamiętam, jak leciliśmy prawie 2 lata temu do Waszyngtonu.
1: Myślałam, że powiesz, że F-35 leciałeś do Waszyngtonu.
2: Nie, przez Waszyngton leciliśmy do Fort Worth. Ja rozmawiałem wtedy na pokładzie samolotu z ludźmi odpowiedzialnymi za wdrażanie. Ja dodam do tego, co powiedział Mariusz, usłyszałem bardzo fajne zdanie, że F-35 to nie będzie samolot tylko do obrony przestrzeni powietrznej, bo on jest zbyt wartościowy do tego. To ma być nasze oko na niebie, to ma być nasz mózg na niebie. Najważniejsza chyba misja, najważniejsze zadanie, jakie on ma wykonywać, to przełamywanie obrony powietrznej przeciwnika. I to jest najważniejszy element, wydaje mi się, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Polski. My jesteśmy krajem, no teraz przyfrontowym, jesteśmy krajem granicznym NATO. Od nas jest najbliżej do potencjalnego przeciwnika, tak to nazwijmy, który ma doskonałą obronę powietrzną. To Mariusz mógłby się wypowiadać godzinami zapewne na ten temat, co posiadają nasi
1: adwersarze. Kiedyś, myślę sobie, teraz tak zapłodniliście mnie, kiedyś chyba zorganizujemy taki meeting wiedzy na temat tego, czym dysponuje.
0: Panel dyskusyjny w ramach Cafe Arby. Tak. Pięknie brzmi. Tak. Czujemy się już zaproszeni.
1: I już tutaj od razu apelujemy do dyrektora Polskiego Radia 24, żeby zastanowił się kiedyś nad, w ramach Nocy Muzeów na przykład będzie meeting wielogodzinny z Cafe Armią.
2: I z kawą, żeby
1: i
2: nie
1: też,
2: zasnąć.
1: Oczywiście.
2: I to jest właśnie jedno z chyba z najważniejszych zadań F-35.
0: Tak, bo jeszcze ja dodam, bo on wywodzi się z programu Strike Fighter.
2: Joint Strike Fighter, specjalnie tego
0: pierwszego słowa nie ująłem.
2: Ale
0: chodzi
2: to też jest clue, bo joint to połączone tak. Operacje, wszystkie siły zbrojne.
0: I samolot, tak, dla kilku.
2: Dodam jeszcze to, co powiedział Mariusz, że to już jest powoli system, to już jest początek systemu. Wczoraj bardzo dokładnie było widać, po lądowaniu samolotów, kiedy one skołowały, stanęły za mównicą, gdzie mieli przemawiać oficjele, widać było, że wszystko już jest dograne, wszystko jest znane. Obsługa naziemna wiedziała, co ma robić. Piloci, no oczywiście wiedzieli, co mają robić, ale widać było, że już te procedury są przeszkolone, przećwiczone. Nikt nie był tam z przypadku. Zresztą już po samej ceremonii, kiedy ludzie...
0: Potwierdzę, w telewizji też widziałem, że wszystko przebiegało płynnie.
2: Bo ja stałem 10 metrów od samolotu.
1: Ja stałam też 10 metrów, też przebiegało płynnie, potwierdzam.
2: I też już wszystko, wszystkie służby odpowiedzialne za ochronę tych samolotów też wiedzą, co wolno, czego nie wolno. Podeszliśmy, żeby robić zdjęcia. Usłyszeliśmy, nie, stop. Do tego momentu wolno, pewnych elementów nie wolno fotografować.
1: A teraz będzie stop i teraz będziecie musieli się naprawdę spróbować zamienić właśnie w takie szybkie wyścigówy lotnicze, w szybkie F-35, bo mamy bardzo mało czasu, a jeszcze muszę przynajmniej 2 zagadnienia. Po pierwsze, MRTT, czyli ten system do tankowania w powietrzu. Bartek, się zgłaszaj dobrze, bo jesteś od tego specjalistą, pisałeś o tym wielokrotnie. I to jest też w kontekście tego, że zbliża się już za tydzień z małym układem wizyta szefa resortu obrony właśnie w Madrycie, właśnie w Hiszpanii, właśnie w jednym z zakładów lotniczych, gdzie moglibyśmy wspólnie z Hiszpanią te MRTT, czyli samoloty do tankowania, kupować w ramach mechanizmu SAFE. Krótko proszę.
2: Wczoraj kolejna deklaracja.
1: Dlaczego to jest takie ważne w kontekście
2: F-35? F-35, że po prostu te samoloty się utrzymywały w powietrzu jak najdłużej, żeby miały paliwo, żeby mogły działać nieprzerwanie. To tylko ograniczone wytrzymałością pilota. Wczoraj kolejna deklaracja, 2 samoloty MRTT. Przedwczoraj w Berlinie była konferencja prasowa Airbusa. Spytałem,

Jak jest z dostępnością MRTT? Jak wygląda kwestia zakupu przez kraje, które jeszcze nie zgłosiły akcesu? Miesiąc temu Airbus postanowił zwiększyć moce produkcyjne z 5 do 7 samolotów rocznie. Otwierają właśnie trzecią linię konwersji.

0: Ty 2031.
1: Ja muszę zdanie, przepraszam.
2: Proszę.
1: Przejmuję lejce. Bo 24 luty 2022, atak Rosji na Ukrainę. Dostępne polskie samoloty wzniosły się w powietrze, bo nikt nie wiedział, co będzie dalej. Ale po jakimś czasie pojawiło się problem, te samoloty muszą lądować. My nie mieliśmy powietrznych tankowców. I było wyzwanie, kto przejmie te zadania, osłony Polski, kiedy my nie mamy powietrznych tankowców. Pojawili się sojusznicy. Ale to jest właśnie najlepszy przykład, do czego są powietrzne tankowce. I ja, jeśli mogę, bo też przyszedłem, żeby zaapelować, żeby to nie były dwa samoloty. Bo jeżeli kupujemy dziesiątki nowoczesnych samolotów bojowych, a statystycznie jeden taki tankowiec zabezpiecza, w zależności od misji, 6 do 10 maszyn bojowych, to jasno z tego wynika, że część naszego lotnictwa jednak może być złapana na ziemi, a nie możemy do tego dopuścić. Inwestujemy w samoloty wsparcia, nie w parę.
0: I nigdy nie lata jeden tankowiec, tylko jest ich co najmniej kilka w powietrzu.
1: Mało kto wie, ale w dniu, w którym wczoraj latały F-35 w rejonie Poznania krążył amerykański tankowiec.
2: Dobrze, to teraz będzie krótki fact-checking i to będzie taki fact-checking, który pomysł na niego podsunął mi mój redakcyjny kolega Witold Banach, którego serdecznie pozdrawiam. Martwił się wczoraj, patrząc z pozycji telewizora i widza, że ten samolot ma takie małe kółka. Proszę.
1: O to niech inżynier się wypowie.
2: Inżynier.
0: Ale dlaczego małe?
2: No w porównaniu do sylwetki potężnej.
0: Nie,
2: no bo...
0: ma takie, jakie ma mieć. Opony balonowe, niskociśniowe są potrzebne do lądowania na trawie. Natomiast teraz do lądowania na betonie wystarczą standardowe opony, standardowe koła.
2: Jakby samoloty, to porównać do
0: samoloty samochodowych.
2: Samochodowych to? Są mniej więcej takie, czy trochę większe?
0: Nie no, większe są. To jest zupełnie inna guma. Opony samolotu pracują właściwie przez krótką chwilę, kiedy samolot w czasie lądowania styka się z powierzchnią ziemi. Jest olbrzymie obciążenie, olbrzymie siły tarcia. Zdarza się, że opony samolotowe są wymieniane po jednym lądowaniu. Nie mogą być zniszczone, to jest zbyt duże ryzyko. To jest też dosyć drogi element samolotu, bardzo ważny, ale mówię, no nieomalże jednorazowy. Natomiast samoloty bazujące na lądzie nie muszą mieć specjalnie wzmocnionego podwozia, tak jak samoloty bazujące na lotniskowcach.
2: Dobrze, Witku, pozdrawiamy cię. Mam nadzieję, że została twoja ciekawość zapełniona i
0: natomiast
2: że już się nie martwisz o te zbyt małe opony.
0: W porównaniu z innymi samolotami, no F-35 ma podwozie takie, jakie powinien
1: prawie
0: mieć.
1: Prawie jak nasz programowy AI, zadaj pytanie i zaraz odpowiedź.
2: Będzie odpowiedź. A teraz drugie pytanie, to z kolei było pytanie od innego mojego kolegi, który jest też fanem Kafe Armii. I będzie to pytanie do ciebie bardziej ogólne. Pozdrawiam również. To jest Michał z Weldzieny z Radia Komercyjnego.
1: Ale to widzimy, że takie jednak spotkanie Kafe Armii potrzebne jest.
2: Oczywiście zadał pytanie ogólne, czy ten samolot jest dobry. Mariusz.
1: Nie, to ja bym powiedział bardzo dobry. Bym dodał do słowa dobry jeszcze jedno, bardzo dobry. Tam nawet mniejsze znaczenie w tym samolocie ma to, że manewrowość, że on lata. Tak jak w poprzednich pokoleniach maszyn, istotna była prędkość, ta walka na bliskich dystansach. Ta maszyna ma wygrać z przeciwnikiem nawet wtedy, kiedy nie będzie go widzieć pilot fizycznie, a tamten szczególnie w ogóle nie będzie w stanie zareagować.
0: Jest najlepszy, bo jest nasz. Mamy go.
1: Nie ma lepszego na zachodzie na dzisiaj, no, moim zdaniem. No,
2: Mariusz takie... Cielma, Nowa Technika Wojskowa,
1: dziękuję
2: Bartek Głowacki.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Polska. Dziękuję, dobrego dnia.
3: Kafe Armia. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony

0: i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Jak magazynowana jest ropa naftowa? Jak przechowywane są paliwa na czarną godzinę? Czym są tajemnicze solankowe kawerny? I dlaczego są ważne dla rynku węglowodorów energetycznych? O tym powiemy w magazynie Saldo Extra, a moim i Państwa gościem będzie pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polskie wojsko ma pierwsze 3 myśliwce F-35. Maszynom nadano imię Husarz. Biały Dom ocenia je na 85%. Są szanse na amerykańsko-irańskie porozumienie. To będzie potężna dawka wiedzy, ciekawostek i rozrywki. Za 2 godziny w Warszawie początek corocznego pikniku naukowego. Minęła 9. Rafał Boguta, zapraszam. Polskie lotnictwo wojskowe oficjalnie wkroczyło w erę piątej generacji. Do bazy w Łasku przeleciały pierwsze 3 myśliwce F-35, które po uroczystym chrzcie otrzymały dumną nazwę Husarz. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w najbliższych miesiącach do Polski zostanie dostarczonych 11 kolejnych takich maszyn, a w przyszłym roku 12. Planowane są też kolejne zakupy takich myśliwców. I o tym dyskutowali na naszej antenie kilkanaście minut temu goście audycji Cafe Armia. Zapowiedź zwiększenia liczby myśliwców jest bardzo ważna, podkreślał Bartosz Głowacki ze Skrzydlatej Polski.
2: Dzięki temu te samoloty już, kiedy dotrą do Polski, staną się elementem systemu logistycznego, systemu wsparcia, systemu szkolenia już działającego, już przygotowanego. Kwestia tylko, w jakich bazach one mają stacjonować, ale myślę, że też racjonalniej byłoby dodać je do baz, które już będą miały F-35, czyli do Łasku i do Świdwina.
1: Potrzebujemy kilku lat, żeby w pełni zrozumieć ten samolot, tłumaczył redaktor naczelny magazynu Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
3: Żeby potrafić się nim posługiwać nie tylko w ramach uroczystych przelotów, tylko także na polu walki. Jak go chcemy w ogóle wpiąć, bo to jest kluczowe.
1: W sumie Polska zamówiła 32 myśliwce piątej generacji. Umowę wartą ponad 4,5 miliarda dolarów podpisano w 2020 roku. Szansa na przełom w rozmowach między Waszyngtonem a Teheranem. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oświadczył jednak, że dalsze negocjacje nuklearne z USA będą możliwe dopiero po wdrożeniu wstępnego porozumienia. Według Teheranu warunkiem jest m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie działań zbrojnych na kilku frontach.

0: frontach. Abbas Araghchi podkreślił jednocześnie, że Iran nie zamierza wracać do zasad funkcjonowania cieśniny sprzed wojny i będzie sam gwarantował bezpieczeństwo żeglugi. Amerykańska administracja ocenia tymczasem, że szanse na zawarcie porozumienia z Iranem sięgają 85%. W Hucie Pieniackiej na Ukrainie będą kontynuowane prace archeologiczne na miejscu zbrodni dokonanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Wczoraj odnaleziono tam pochówek będący najprawdopodobniej zbiorową mogiłą. Dziś ma być szacowana jego wielkość i liczba spoczywających tam ofiar. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Badacze natrafili na pochówek w pobliżu odkrytych wcześniej fundamentów kościoła. Jak wyjaśnia mi pracujący na miejscu w Hucie Pieniackiej ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, dzisiaj archeologowie zajmą się dalszym badaniem odnalezionej bezimiennej mogiły.
2: Część z odnalezionych szczątków nosi ślady spalenia, co potwierdza, że są to szczątki ofiar zbrodni.
1: W Hucie Pieniackiej ukraińscy ochotnicy z 4. Pułku Policyjnego SS wspólnie z oddziałami UPA w lutym 1944 roku zamordowali około 800 Polaków. Badania poszukiwawcze potrwają do 18 czerwca. Następnym etapem będzie uzyskanie pozwolenia na ekshumację i godny pochówek ofiar. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Tysiące żołnierzy, dziesiątki tysięcy widzów i rodzina królewska na balkonie pałacu Buckingham. W centrum Londynu odbędą się dziś oficjalne obchody urodzin króla Karola III. To jedno z najważniejszych i najbardziej widowiskowych wydarzeń w brytyjskim kalendarzu. O szczegółach Anna Rączkowska.
3: Od wczesnego rana w centrum stolicy trwają próby wojskowych orkiestr. Gromadzą się też tłumy mieszkańców i turystów. Wielu z nich przyjechało do Londynu specjalnie na tę okazję. Najlepsze miejsca przy trasie parady zajmowane są jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości, a okolice pałacu Buckingham już wypełniają się widzami. Centralnym punktem wydarzenia będzie wielka parada wojskowa przed królem Karolem III. Ulicami Londynu przejdą żołnierze Gwardii Królewskiej, orkiestry wojskowe i oddziały kawalerii konnej. To tradycja licząca ponad 260 lat. Finałem uroczystości będzie tradycyjne pojawienie się rodziny królewskiej na balkonie pałacu Buckingham. Chwilę później nad centrum Londynu przelecą samoloty królewskich sił powietrznych, a niebo nad pałacem wypełnią barwy brytyjskiej flagi. Choć Karol III urodził się 14 listopada, oficjalne urodziny brytyjskiego monarchy od ponad dwóch stuleci obchodzone są latem. Powód jest prosty. Brytyjscy władcy uznali, że czerwcowa pogoda daje znacznie większą szansę na udaną paradę niż jesienna aura. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Ponad 650 eksperymentów i pokazów naukowych przygotowywanych przez 133 instytucje naukowe z Polski i zagranicy, a także spotkania z dziennikarzami, konkursy i gry. Punktualnie o 11 na PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, którego tegoroczne hasło brzmi „Z życia wzięte”. Każdy znajdzie coś dla siebie i nie ma mowy, aby ktokolwiek się nudził, mówi doradca zarządu Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
4: Jestem przekonany, że będzie to najciekawszy dzień w tym roku dla każdego, kto pojawi się na tym spotkaniu. I jeśli mają Państwo taki pomysł, by zarezerwować sobie na tę wycieczkę godzinę lub dwie, to nie ma sensu. Od razu zmieńcie plany. Załóżcie, że będziecie tam cały dzień. Wierzę, że pogoda dopisze i że będą Państwo zadowoleni.
0: Wydarzenie potrwa do godziny 19. Wstęp jest bezpłatny. Na pikniku naukowym nie zabraknie też nas i naszych reporterów. Pierwsza relacja z PGE Narodowego pojawi się na naszej antenie jeszcze w tej godzinie.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na burze na znacznym obszarze kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 11 województw oprócz południowo-wschodnich. Burzom będą towarzyszyć podmuchy wiatru w porywach do 65 km na godzinę, intensywne opady deszczu, a lokalnie gradobicia. Poza tym w całym kraju sporo przelotnego deszczu. Na termometrach maksymalnie od 18 do 20 stopni.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra i dobra. 35% prądu w sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do 17 zalecane jest wykonywanie wszelkich prac energochłonnych, tak by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. Niemal w całym kraju obowiązują też alerty związane z suszą hydrologiczną.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.

0: Kierunek kino.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w to sobotnie przedpołudnie w Polskim Radiu 24, audycja Kierunek Kino. Program wydaje Paulina Olak, a przed mikrofonem Andrzej Sołtysik oraz gość naszego programu, pan Robert Wichrowski, reżyser. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry Andrzeju.
1: Fabuła, serial, dokument, a także jesteś wykładowcą Warszawskiej Szkole Filmowej. Poza tym ostatnio zrobiłeś film dokumentalny Palm Olbrychski, bardzo dobrze przyjęty. Aczkolwiek Daniel Olbrychski bywa postacią kontrowersyjną, co mnie bardzo dziwi. Jeśli pozwolisz, to do tego wątku jeszcze wrócimy. Poza tym na twoim koncie m.in. filmy Kobieta Sukcesu, Dzisiaj śpisz ze mną, czy Negatyw z 2022 roku, no i seriale. Leśniczówka, Komisarz Alex, kilka odcinków Śladu, Archiwisty, a także dawno temu Brzydula i Na Wspólnej. Widzę, że Na Wspólnej to jest taki serial, z którym jesteś związany od samego początku i przez długi czas.
2: Tak, bo to rodzaj domu, że tak powiem, do którego zawsze się przyjemnie wraca. Zaczęło się wiele lat temu. Zaczęło się to propozycją w telewizji TVN, konkretnie Piotra Waltera. Wiele, wiele lat temu trafiłem do Fremantla i zacząłem jeszcze na Chełmskiej w studiu reżyserować serial Na Wspólnej.
1: Do Fremantla, czyli producenta i właściciela praw czy...
2: Tak. Też... Producenta, który przygotowuje odcinki serialu od wielu, wielu lat dla stacji TVN, właściwie teraz dla Warner.
1: Tak.
2: No i wówczas w gronie kilku znakomitych reżyserów tworzyliśmy rzeczywiście serial Na Wspólnej.
1: Trzeba było ruszyć tę lokomotywę z posad, prawda? Bo to było bardzo istotne. Ja pamiętam też, że to było spore wydarzenie, rodzaj przełomu, prawda? Można powiedzieć, bo dla stacji takiej komercyjnej jak TVN to było wielkie wydarzenie i bardzo ważny projekt.
2: Ważny projekt, a myślę, że on jest ważny też dlatego, że przetrwał tyle lat. To jest dowód na to, że jednak widzowie cały czas chcą oglądać ten serial. To jest dowód na to, że ten serial, mimo tego, że wokół nas wiele się zmienia, ciągle nowe wyzwania nas, że tak powiem, wołają do działań, to wspólna ma to swoje stałe miejsce, stałych odbiorców, ale też nowych odbiorców, bo ja niekiedy jestem zaskoczony, jak gdzieś tam się spotykam z młodymi ludźmi, że oni też oglądają ten serial i interesują się losami bohaterów tego serialu.
1: Tak jest. A serial ma ten przywilej, że tak jak powiedziałeś, istnieje, a z drugiej strony jest zawsze i zawsze tam można zajrzeć na tą wspólną do stałych bohaterów, aczkolwiek wielu młodych też się pojawia. Jaki jest ten nowy narybek aktorski?
2: No, zmieniają się pokolenia, zmieniają się aktorzy, pojawiają się nowe wątki i rzeczywiście pojawia się w serialu wielu, wielu utalentowanych młodych aktorów. To jest dla mnie niesamowite i zawsze to podkreślałem, że praca w serialu Na Wspólnej jest takim przeglądem tego, co dzieje się wśród aktorek, aktorów. Jacy się nowi ludzie pojawiają, nowe talenty. I rzeczywiście niekiedy sobie myślę, że właściwie przez ten serial przewinęli się prawie wszyscy. I to jest niesamowite, że te spotkania są niezwykle inspirujące, że ta ekipa, która pracuje tam już od wielu, wielu lat, choć oczywiście tam też się w tych ekipach coś zmienia, może pracować tak naprawdę co chwilę kimś nowym, kimś, kto się pojawia, kto wprowadza nową energię i wydaje mi się, że to jest niezwykle interesujące doświadczenie, kiedy zaczynają pojawiać się dzieci aktorów, którzy grali na początku serialu.
1: No tak, posłuchaj, bo jakbyśmy tego nie liczyli, drogi Robercie, to jest tak, mamy 2026, a to wspólna wystartowała w 2003, 23 lata, to rzeczywiście nowe pokolenie już się może pojawiać i dzieci też mogą się pojawić z tych różnych związków filmowych lub nie.
2: Oczywiście. Też mamy taki ukuty dowcip, że właściwie w serial Na Wspólnej każdy był z każdym już w związku, ale to oczywiście jest lekka przesada. Tak aż nie jest. Natomiast 23 lata to jest świetny wynik, choć biorąc pod uwagę niektóre seriale europejskie, choćby niemieckie czy amerykańskie, to też nie jest rekord, no bo trzeba wspomnieć o

0: wiem, że tam niektóre produkcje trwają już po 40-50 lat nawet. Także to są już swoiste rekordy.
1: A dlaczego wspólna się udała? Dlaczego istnieje? Dlaczego ma taki dorobek i tyle wątków poruszonych i ciągle istnieje i ma dobrą, niezachwianą pozycję, jeśli chodzi o oglądalność i ramówkę?
0: Ja myślę, że porusza codzienne problemy i codzienne dylematy Polaków i że cały czas aktualizuje swoje fabuły o to, co dzieje się u nas w kraju, co jest ważne. Oczywiście to nie jest przełożenie 1:1. To nie jest tak, że w danym momencie coś się dzieje i już wspólna na to odpowiada. Natomiast te problemy w takiej szerszej skali i takim dłuższym czasie się pojawiają w serialu i one są, myślę, takie dla każdego Polaka, czy mogą być dla każdego Polaka jego problemami. To są problemy, które są mu bliskie, które dotyczą jego rodziny, często jego bliskich, sąsiadów i tak dalej, dlatego to się dobrze ogląda. Poza tym na wspólnej rzeczywiście ten przekrój wiekowy, tych wątków, są wątki bardzo młodych ludzi, czyli tak, uczniów prawda. Szkoły podstawowej, średniej, studentów i też wątki ludzi starszych, czyli te tematy podejmowane są różnorodne. Są wątki kryminalne, są wątki stricte obyczajowe. Tak. Nie brakuje też wątków komediowych.
1: No tak.
0: Czyli ta różnorodność jest duża.
1: A poza tym, czy to jest tak, że można wprowadzić każdego i zawsze, znaczy każdego wybranego aktora albo postać i pociągnąć wątek przez ileś odcinków?
0: Oczywiście tak. Oczywiście są wątki, które rozgrywają się przez kilkadziesiąt odcinków. Są wątki, które trwają kilka odcinków. W zależności od tego, jak to planowanie przebiega, czy też jak myślenie o tym, jaka jest otaczająca nas rzeczywistość, co ona przynosi i na ile te problemy są istotne.
1: Wspomniałeś, że na początku była to Chełmska, czyli wytwórnia na Chełmskiej w Warszawie, gdzie realizowano pierwsze odcinki. Dzisiaj od wielu, wielu lat to baza na wspólnej istnieje w Sękocinie, też pod Warszawą i to są już własne studia. Ale na tej Chełmskiej, no to musiało być jakieś wielkie poruszenie, pospolite zamieszanie, może trochę chaosu i dużo strachu. Pamiętasz te momenty?
0: Tak, zupełnie inaczej wyglądała realizacja serialu na ulicy Chełmskiej. Realizowaliśmy na trzy kamery sceny. Z użyciem trzech kamer. Mieliśmy wstępny montaż w trakcie realizacji scen już tak naprawdę, czyli który troszeczkę przypominał realizację telewizyjną, tak? Bo na bieżąco reagowaliśmy na to, dzieje. Czyli reagowaliśmy na to, że na przykład czegoś brakuje w ujęciu, trzeba coś powtórzyć, a może tylko z jednej kamery i tak dalej, i tak dalej. Często powtarzaliśmy sobie, że ten serial jest niesamowity, bo jest taki blisko domu. Wysiada się z autobusu, tramwaju, idzie do roboty, a potem się wraca. I to było niezwykle urocze. Teraz, tak jak powiedziałeś, technologia się bardzo zmienia się, coraz bardziej staje się nowoczesna, czyli z jednej strony cały czas realizowane są zdjęcia plenerowe, cały czas jest zbudowana scenografia w Sękocinie, ale też są ściany LED-owe i wykorzystujemy nowe technologie.
1: Ściana LED-owa, czyli taki rodzaj ekranu obrazu, który co pozwala umieścić
0: na stworzenie ciekawego tła, drugiego, trzeciego planu i tak dalej.
1: Umieścić bohaterów w środku miasta, tak?
0: Nawet nie wyjeżdżając za granicę, gdzieś za granicą, prawda?
1: Jakaś plaża nadmorska.
0: Na przykład, co jest akurat bardzo często stosowane już w różnorodnych produkcjach, bo przecież na świecie powstają już seriale, które są realizowane wyłącznie w studiu z użyciem ekranów, czyli mamy przykłady takich seriali, które właściwie w ogóle poza studio nie wychodzą.
1: I to jest kwestia szybkości realizacji, możliwości, ale też finansów, prawda? To wszystko jest tańsze.
0: Może być tańsze. Ale może być tańsze, bo jednak inwestycja w tę technologię jest wysokim kosztem. Aha. Natomiast myślę, że w ciągu miesięcy, lat, one oczywiście te koszty maleją. Szukanie nowych obiektów, ciągle nowych obiektów, nowych miejsc, przerzuty w trakcie zdjęć, są równie kosztowne, bo można mniej scen zrealizować w ciągu dnia, mówiąc tak już totalnie banalnie.
1: Czy z planów filmowego serialu na wspólnej droga była prosta i łatwa do brzyduli, bo też zrealizowałeś jako reżyser kilkanaście

0: odcinków tego, co by nie powiedzieć, niezłego, może nawet momentami można by użyć sformułowania kultowego dla niektórych serialu, brzydula.
1: No tak, to
0: 2008-2009.
1: To jakby była konsekwencja tak naprawdę pracy w serialu na wspólnej, bo bowiem producentem zewnętrznym tak zwanym serialu na wspólnej również była firma Fremantle.
0: Aha, okej.
1: I jakby to firma Fremantle skazała trzech reżyserów, którzy rozpoczęli pracę nad serialem Brzydula, nad jego pierwszym i kolejnymi też sezonami, ale tym pierwszym wydaniem Brzyduli, która, tak jak powiedziałeś, zdobyła dużą popularność i stała się dla niektórych osób bardzo ważnym serialem, wręcz kultowym. No i w ramach tej trójki realizowaliśmy pierwszych 30, jeśli pamiętam dobrze, odcinków serialu. No a później już z doskoku pracowaliśmy również, ale także pojawiali się nowi reżyserzy, którzy kontynuowali pracę nad tym serialem. No to było bardzo interesujące doświadczenie i myślę, że jak na tamten czas, kiedy ten serial powstawał, dość nowatorskie.
0: No tak, to prawda. I przy tej okazji chciałem cię zapytać o fenomen Małgosi Sochy i Jacka Braciaka, bo oni się tam pojawili, poza oczywiście Julią Kamińską w roli głównej, tytułowej i tak dalej, szacunek i szapoba. Ale ta Socha i ten Braciak, co oni tam aktorsko wykonali? Jak byś to nazwał? Co się stało takiego, że oni stali się troszkę, ich postacie i role stały się większe niż sam serial?
1: Tak naprawdę wykreowali postaci i to wykreowali je w sposób bardzo autorski, indywidualny. Bo pewien zarys, który my mieliśmy jako reżyserzy tych postaci oczywiście był, ale oni dali taki bonus. Wprowadzili coś, co było takim naddatkiem do tego, co było napisane. No tu też nie trzeba wiele mówić, bo zarówno Małgosia Socha, jak i Jacek Braciak są znakomitymi aktorami.
0: Prawda? No właśnie.
1: I Jacek stworzył tyle kreacji w swojej karierze, że tylko go oglądać i jeść łyżkami, jak to mówią. Jest to wyjątkowy
0: aktor. No co wtedy robi reżyser? Tylko klaszce i zaciera ręce? Czy pomaga? Czy podpala? Dopala?
1: Ja myślę, że pobudza do dalszego działania, że absolutnie nie może hamować tych, nazwijmy to, dobrych zapędów.
0: Musi
1: wspierać. I to jest bardzo, bardzo ważne. Poza tym reżyser ma jedną przewagę nad aktorem. On widzi efekt od razu na ekranie. I w podglądzie może zobaczyć, co się dzieje. W związku z tym, jeśli chce dokonać drobnej korekty, to może powiedzieć, wiesz, tutaj należy zrobić to nieco inaczej. Zróbmy wariant, który będzie chyba lepszy dla tej sceny. Natomiast absolutnie nie należy powstrzymywać aktorów, bo tak świadomi aktorzy, o których mówimy, wiedzą, co robić przed kamerą.
0: Tak jest. I powiedziałeś właśnie, że ta autorskość tej kreacji, tak, ich własna, są jakieś ramy określone, no ale potem musisz tylko przypilnować, żeby tych ram nie rozsadzić, ale jednocześnie, żeby ten błysk był.
1: No żeby dać coś więcej. I oni dali. No, nie ma co tu wiele mówić. Zarówno Małgosia, jak i Jacek, no, skradli ten ekran.
0: Prawda?
1: I tak,
0: no
1: naprawdę
0: właśnie,
1: przywłaszczyli
0: tak,
1: sobie absolutnie aktorsko ten serial. No, to jakby w ogóle
0: z całym szacunkiem dla innych, dla
1: oczywiście,
0: innych.
1: No ale tutaj ten wkład był tak ogromny, że ja myślę, że przed serialem, myśląc o roli Małgosi Sochy, nikt nie myślał, że to będzie tak wielka postać.
0: Nie. A rola Jacka Braciaka z kolei, czyli tego Przemka, Przemko, dobrze mówię,
1: tak,
0: Przemko,
1: tak.
0: Też była schowana i była kolorowa, ale drugoplanowa, bardzo drugoplanowa, prawda? A się okazało, że to był koń pociągowy.
1: Rzadko zdarza się nie tylko w serialu polskim, ale w serialu, ale też w kinie polskim w ogóle, żeby postać drugoplanowa stała się tak ważną postacią.
0: Jedna i druga, no właśnie, bo rzeczywiście to może stanowić też o kultowości tego serialu. Twoje wykształcenie mnie zaskoczyło, że jest takie duże, że studiowałeś historię i potem politologię, potem dopiero trafiłeś do łódzkiej filmówki. Dlaczego takie pokrętne losy były twoje, ta twoja droga do reżyserii?
1: Trudno to jednoznacznie określić. Może wydawało mi się, że nie jestem na tyle dobry, by być reżyserem. I to jest taki... Nie miałem też w sobie chyba na tyle, nazwijmy to, bezczelności, by od razu sięgać po najwyższe cele. I wydawało mi się, że jeszcze muszę przeczytać trochę książek, że jeszcze się dokształcić, że jeszcze wiedzieć więcej, by móc później pracował.

0: w zawodzie, który był zawodem moich marzeń, czyli zawodzie, który nie tylko jest zawodem kreatywnym, ale też zawodem, który wymaga umiejętności kierowania ekipą.
1: Organizacyjnym
0: no bardzo,
1: mówić,
0: tak. No bo jednak nieczęsto zdajemy sobie sprawę z tego, że reżyser pojawiając się na planie, mimo obecności kierownika produkcji, kierownika planu, tak naprawdę jest odpowiedzialny za tą kilkudziesięcioosobową ekipę. Nie tylko za aktorów. Aktorzy oczywiście stanowią ten szczególny, tą szczególną część ekipy, no bo to oni swoimi twarzami, oni swoimi osobowościami pokazują to, co my chcemy przekazać widzom. Natomiast jest to dość odpowiedzialna rola. Dlatego pomyślałem sobie, że jak czegoś się tam jeszcze więcej nauczę i trochę poczytam, to potem będę mógł lepiej wykonywać pracę reżysera, bo moja wiedza będzie troszkę bardziej rozległa i nie tylko na temat tego, gdzie postawić kamerę.
1: Tak jest i udało się, tak? Wyszło na twoje. To był dobry plan. Ta historia i politologia to był Uniwersytet Gdański, tak?
0: Tak, ja nie wiem, czy to cokolwiek mi dało, tak szczerze mówiąc, ale oczywiście dzisiaj ewentualnie cały czas ten kontekst jednak, bo wiesz, kontekst ten historyczny, filozoficzny, psychologiczny jest niezwykle istotny w kinie. Tak. I na przykład jak często oglądamy na festiwalach filmy, produkcji różnych krajów, od Korei przez Japonię, Iran,
1: Rumunię. Iran, bardzo interesujące kino.
0: No właśnie.
1: Rumunia.
0: Doskonałe kino.
1: Tak jest,
0: w związku z tym musimy mieć jakąś wiedzę, dlaczego te filmy tam akurat powstały. Tak, i co sprawia, że one mają tak niesamowitą, uniwersalną wartość. No bo jeśli zdamy sobie sprawę o pewnych traumach, no Europa przeżyła traumę II wojny światowej, wojny w Jugosławii, wielu wydarzeń. Ale jak z kolei pomyślimy o kinematografii chińskiej, japońskiej i pomyślimy sobie o tym, co wydarzyło się tam w trakcie II wojny światowej, po II wojnie światowej, to zdajemy sobie sprawę, skąd wzięła się literatura japońska i kinematografia japońska na przykład. Taka akurat, a nie inna. Skąd byli ci twórcy? Tacy jak Ozu, jak Kurosawa, jak Mizoguchi, jak Oshima, czy wielu pisarzy, wielu, którzy tragicznie skończyli, no bo wielu z nich popełniło samobójstwo, prawda?
1: Tak,
0: czyli ten smutek. I tak moglibyśmy przez te wszystkie rzeczy iść, także może przesadziłem, do czegoś się to jednak przydało, ta znajomość historii.
1: No właśnie, a jeśli mogę cię zapytać, bo jesteś też wykładowcą i masz tytuł doktora. Jaki był temat twojego doktoratu? W Łodzi, tak?
0: Tak, rzeczywiście robiłem doktorat na Wydziale Reżyserii. Oczywiście, jak to w szkole filmowej, czy każdej szkole artystycznej, bardzo ważny jest dorobek dotychczasowy, prawda? I on stanowi taką jedną część, bardzo ważną część, kto wie, czy nie najważniejszą, tego, żeby przystąpić do tych egzaminów. Natomiast teoretycznie zajmowałem się kinematografią XXI wieku, kinem autorskim, czyli czyli interesowało mnie przede wszystkim jakby tą moją pracą teoretyczną była analiza tego, co się w tej kinematografii wydarzyło, autorskim kinie na przykładach wielu filmów, ale też kilku znakomitych reżyserów, no takich jak Bruno Dumont, jak Michael Haneke, jak Carlos Rey Gadas, jak Bellatar, czyli to kino, które możemy nazwać arthouse'owym, ale ja bardziej bym powiedział autorskim, czyli kinem, w którym reżyser często jest autorem scenariusza, niekiedy jest producentem i tak dalej, i tak dalej. Czyli idzie coś więcej niż wielkie studio i wynajęcie reżysera jako, jak ja to nazywam, realizatora tak naprawdę filmu.
1: Okej. Bardzo skromne podejście, ale właściwe i takie rozróżnienie. Dobrze, że wspomniałeś o tym kinie autorskim, bo mam tutaj taki wątek z tobą związany. Jeden, ale najpierw tylko powiem, że w 2006 roku doszło do twojego debiutu fabularnego i był to francuski numer, całkiem niezła historyjka.
0: Tak.
1: Musimy powiedzieć, drodzy państwo, francuski numer do dzisiaj dosyć urocza opowieść. Karolina Gruszka, Jan Frycz, Jakub Tolak, a także
0: Robert Więckiewicz i Maciek Szczur.
1: Szczur obsadzeni w rolach drugoplanowych dwóch takich gangsterów filozofujących między sobą i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale kino autorskie, Negatyw z roku 2022, to jest próba twojego autorskiego, autobiograficznego wręcz podejścia do filmu i przedstawienia takich losów i bohatera?
0: Tak, wcześniej Karuzela, później Negatyw, gdzieś taka próba podejścia autorskiego. No, z Negatywem mógłbym dużo opowiedzieć.

0: bo tu miałem bardzo dużo,
1: że tak powiem, nieprzyjemnych sytuacji produkcyjnych związanych z tym filmem. Był to film, do którego zdjęcia realizował nieodżałowany operator, autor zdjęć Arkadiusz Tomiak.
2: Tak jest.
1: Wielki facet, mówię o nim jako wielkim facecie z wielkim sercem i z wielkim talentem.
2: Zwany przez członków ekipy tatą, tak?
1: Nazywany przez, tak, tatą. I
2: Arek Tomiak.
1: I warto o nim pamiętać, warto jego nazwisko przypominać, bo to wybitna postać polskiej kinematografii i mogę sobie uzurpować prawo do tego, żeby powiedzieć, że jakoś tam blisko byliśmy z Arkiem.
2: I to był przywilej z nim zrobić ten film. No tak. To,
1: ogromny,
2: no dobrze,
1: ogromny.
2: Ale negatyw.
1: Ale też między innymi dlatego, że był to przywilej, bowiem z tym filmem mieliśmy bardzo duże nieprzyjemności produkcyjne związane z tym, że on miał być bardzo kameralny, miałby zostać zrealizowany w niespełna 14 dni zdjęciowych tak naprawdę, a ostatecznie zrealizowaliśmy go w nieprawdopodobnym tempie 9 dni zdjęciowych. Musiałem zrezygnować z wielu scen z uwagi na brak...
2: Tego nie wiedziałem.
1: To właśnie, ze względu na brak pieniędzy.
2: Aha.
1: A ten brak pieniędzy wynikał z tego, że ówczesny dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, bo nasz film przeszedł pierwszą fazę, nazwijmy to, tych eliminacji. W ogóle nie lubię tego systemu bardzo. I dostał dobrą rekomendację Lecha Majewskiego. Potem to podczas drugiej tury padło wiele różnych pytań, nie padła żadna decyzja w sprawie filmu, a na końcu okazało się, że jednym z dwóch filmów, które weszły do finału, które nie dostało finansowania, marnego bardzo, bo to był poziom, najniższy poziom, o jaki można było się tak naprawdę starać, ten film najmniej, że zostaliśmy odrzuceni. Ja próbowałem wówczas się odwoływać, bo byliśmy już w trakcie zdjęć. Próbowałem spotkać się z ówczesnym dyrektorem, od którego z sekretariatu dostałem informację, że nie ma ochoty się ze mną spotkać.
2: Radosław Śmigielski?
1: Dokładnie tak.
2: Ulala.
1: I to była taka sytuacja, która była dla nas bardzo nieprzyjemna, bo stanęliśmy przed decyzją, czy w ogóle zarzucić dalsze działania, czy nie. Ale wtedy ekipa zachowała się bardzo pięknie i wszyscy powiedzieli, musimy ten film dokończyć, jakkolwiek. Czy jesteś w stanie, żeby ten scenariusz tam, powiedzmy, skrócić, co zrobić? A my, no dobrze, no. Będziemy działać. No okay, i tak powstał ten film, który został kompletnie pominięty u nas kraju.
2: Ale ta opowieść pokazuje, jak wiele siły trzeba, żeby wykonać to swoje dzieło autorskie, prawda? Bo ty byłeś i autorem scenariusza, i reżyserem,
1: i pomysłodawcą,
2: i producentem, etc., etc. Ile wysiłku kosztuje kino autorskie? Powiedzmy tylko, że w roli głównej Michał Gadomski. Powiedzmy tylko, że w roli głównej Michał Gadomski. Dziękuję ci zresztą za tą obsadę, bo mi ta postać i ten aktor pasuje. I że historia dotyczy prawie 50-letniego fotografa, jego różne perypetie życiowe, ale także rodzaj podróży. Umiera ojciec i bohater musi wrócić, żeby pochować tego ojca, i w trakcie tej podróży doznaje różnych wrażeń, olśnień, odkryć, coś się tam z nim dzieje, więc to jest taka podróż w głąb, także w głąb samego siebie.
1: Ja tylko, Andrzeju, dodam to, że Michał Gadomski dostał nagrodę na całkiem prestiżowym festiwalu San Lento International Film Festival na południu Włoch dla najlepszej roli męskiej, a sam film dostał kilkanaście nagród na festiwalach zagranicznych kina niezależnego. No, między innymi w Paryżu ja dostałem nagrodę za reżyserię. W Barcelonie został uznany najlepszym filmem niezależnym tamtego festiwalu. W Madrasie dostał dwie nagrody dla najlepszego filmu i roli. Także okazało się, że na różnych kontynentach, w różnych miejscach, nie na wielkich festiwalach, powiedzmy sobie otwarcie, ale na małych festiwalach kina niezależnego bardzo często był wyróżniany, nagradzany zarówno jako film, za reżyserię i za rolę męską.
2: I czy to jakoś dowartościowuje ciebie jako autora, jako twórcę, jako tego, który musiał wnieść krzyż tej produkcji?
1: Dało mi to drobną satysfakcję, a i dało mi też szansę umieszczenia filmu w Netflixie, co niejako zamknęło kwestię problemów
2: dystrybucyjnych
1: i też finansowych tego filmu. Także finał był dobry i tutaj w tym miejscu właśnie chcę tym wszystkim, którzy brali udział w dystrybucji i produkcji tego filmu, podziękować.
2: Negatyw, drodzy państwo. Całkiem świeża produkcja, bo sprzed 4 lat jest dostępny, tak jak powiedział Robert, na Netflixie.

0: Ja też również z całego swojego krytycznego filmoznawczego serca polecam, a także polecamy pana Olbrzychskiego, który jest dostępny z kolei na VOD Telewizji Polskiej. To też jest zacna rzecz. Na koniec, drogi Robercie, jeszcze takie pytanie, wiesz, dyżurne, pozwól, że ci zadam. A co teraz? Jaki plan? Co, nad czym teraz siedzisz i pracujesz?
1: Chciałoby się powiedzieć, co dalej, maturzysto, ale to już nie te czasy. Już tych wyborów dokonywać nie możemy. No, co planuję? No, przede wszystkim staram się jako ten niezależny producent robić różne wartościowe rzeczy. I tu chciałbym wspomnieć, że wspomogłem swoją małżonkę Ewę Abart, która na co dzień jest lektorką, w takiej społecznej akcji Hejt nie jest okej. I przygotowaliśmy film, którym chciałbym się pochwalić, bo to jest 25-minutowy film edukacyjny o tym, czym jest hejt. I Andrzeju, przez 10-11 dni ten film w YouTubie obejrzał już 10 tysięcy osób. Poza tym ten film ma wsparcie poważnych organizacji, takich jak Amnesty International, jak Rzeczniczka Praw Dziecka i tak dalej, i tak dalej. Świetnym narzędziem dla nauczycieli, uczniów i rodziców do tego, żeby zrozumieć bardziej hejt i żeby jemu przeciwdziałać i żeby wiedzieć, jak przed nim się ratować. I z tego jestem bardzo dumny. Jestem dumny z tego, że moja żona Ewa Abart ten film zrobiła, że ja mogłem go wyprodukować. Produkcja jest drogą przez mękę generalnie i ja się już boję troszeczkę produkować, że tak powiem, mimo że to kino autorskie cały czas siedzi mi w głowie i gdzieś po dokumencie o Danielu Olbrzychskim, który był wspierany przez Telewizję Polską, przez Filmotekę Narodową i WFDF, chciałbym zrobić jeszcze dwa kolejne filmy dokumentalne, filmy biograficzne na temat postaci już nieżyjących i obie te postaci związane są z literaturą, bo ta literatura dla mnie jest zawsze punktem wyjścia dla kina. Tak. Zobaczmy, ile wspaniałych filmów powstało na podstawie literatury. Powstaje do dziś. No,
0: z całym szacunkiem dla kina na początku było słowo.
1: Tak, i zobaczmy, czekamy na Odyseę Nolana, czekamy na Dune kolejną Villeneuve'a.
0: I na polską lalkę.
1: Na lalkę, na dwie lalki nawet. A gdyby tak spojrzeć, to wiele, wiele, wiele tej literatury. No i mam projekt filmu fabularnego.
0: Poczekaj, ale zdradzisz te nazwiska?
1: Wolałbym nie, jeszcze
0: szkoda,
1: nie. Może dobra. Andrzej, no będzie pretekst do tego, żebyś mnie zaprosił jeszcze raz. Natomiast jeszcze też jeden film fabularny, który jest w tak zwanym developmencie. Jest to film o takim szerokim, bym powiedział, dla szerokiego widza kino familijne, ale kino familijne na temat bardzo poważny, bo na temat oswajania śmierci i troszeczkę zjawisk nadprzyrodzonych na podstawie książki norweskiej, bardzo popularnej autorki. Powiem tylko, że dwie części już w Polsce się pojawiły, zatytułowane Stacja Straszydło.
0: Aha, okay.
1: I tu ten projekt rozwijamy. Z jakim efektem zobaczymy? Na razie rozmowy z partnerami trwają.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie i te wyznania i zdradę planów. Życzę powodzenia. Robert Wichrowski był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję ci, Robert, za spotkanie.
1: Dziękuję państwu, dziękuję Andrzeju.
0: Kierunek Kino wraca za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
11: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisane.

0: Przepisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
4: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
3: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
4: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Za 22 minuty godzina 10.
2: Stan dnia.
5: Eksperymenty naukowe, spotkanie z naukowcami, dziennikarzami, a także spora dawka faktów o otaczającym nas świecie. Za niecałe półtorej godziny w Warszawie startuje 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na PG jest już Przemysław Lis. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: To Przemku, powiedz, co przed nami, bo jest jeszcze chwila czasu, żeby na spokojnie sobie dojechać.
6: Przed nami fascynujące spotkanie z nauką i ponad 650 eksperymentów i pokazów przygotowanych przez 133 instytucje naukowe z Polski oraz z zagranicy. Nie zabraknie konkursów, gier oraz ciekawostek związanych z pracą naukowców, ale też z pracą nas, czyli pracą radiowców. Tegoroczne hasło pikniku to z życia wzięte. I jak mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik, Katarzyna Nowicka, w trakcie pokazów naukowych będziemy mogli zobaczyć m.in. jak wiele przedmiotów, z których korzystamy na co dzień, powstało właśnie dzięki wzorcom skopiowanym z otaczającej nas przyrody.
7: Nauka jest z życia wzięta. Właśnie nie rodzi się w laboratoriach, ale często rodzi się w prostym pytaniu, które zadaje dziecko. W kuchni rodzi się bardzo często pytanie naukowe. Chcemy pokazać tutaj, jak życie i natura inspiruje naukowców do tworzenia na przykład różnego rodzaju wynalazków.
6: Udział w pikniku naukowym jest całkowicie bezpłatny i każdy może wziąć w nim udział. Nie liczy się tu wiek, a ciekawość świata. Z pewnością nikt nie będzie się także nudził, bo stoisk, namiotów i różnotematycznych stref jest tu naprawdę bez liku, mówi doradca zarządu Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
8: Jestem przekonany, że będzie to najciekawszy dzień w tym roku dla każdego, kto pojawi się na tym spotkaniu. I jeśli mają Państwo taki pomysł, by zarezerwować sobie na tę wycieczkę godzinę lub dwie, to nie ma sensu. Od razu zmieńcie plany. Załóżcie, że będziecie tam cały dzień.
6: Wydarzenie na PGE Narodowym w Warszawie potrwa od 11 do 19.
5: To Przemku, muszę jeszcze dopytać, czy w jakiś aktywny sposób włączysz się do pikniku?
6: Oczywiście, będąc w takim miejscu, żal by było nie skorzystać. Na pewno pójdę, za moimi plecami znajduje się stoisko elektrowni atomowych i stoi tam takie urządzenie, które myślałem, że jest cewką Tesli. Okazuje się, że jest to generator Vandengrafa i na pewno pójdę tam, zobaczę, jak to działa i jak ten prąd to wytwarza. Poza tym lubię też kosmos i mam nadzieję, że wśród tych szarych, ołowianych chmur zrobi się małe okienko i będę mógł przez teleskop popatrzeć sobie na Słońce, bo choć maksimum słoneczne już za nami, to cały czas na Słońcu bardzo dużo się dzieje i liczę, być może zobaczę jakieś plamy, może jakiś rozbłysk. Będę też zwiedzał inne strefy, bo mam 35 lat, ale nie wyrosłem cały czas z fascynacji dinozaurami, a widziałem, że są tu stoiska paleontologiczne, więc tam również na pewno się pojawię.
5: No i proszę bardzo, od kosmosu do dinozaurów będzie w czym wybierać, także gorąco zachęcamy. A na miejscu szczęśliwy Przemysław Lis. Bardzo dziękuję.
6: Jak najbardziej. Bardzo dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
5: A już teraz na naszej antenie pan inżynier Piotr Jarosz, prezes zarządu Holtford SA. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
5: Panie prezesie, w ostatnim czasie dużo mówiło się o kwestiach obrony cywilnej, ochrony cywili, o kwestiach przygotowania naszych miast na wypadek różnych zdarzeń. Mam wrażenie, że Padło wiele słów, padło sporo zapowiedzi. Pojawiły się również informacje mówiące o tym, że w

0: końcu pojawiły się także przepisy, na które czekaliśmy w Polsce od wielu, wielu lat, ale jak się okazuje, temat nie jest wcale zamknięty czy też domknięty, bo nadal jest także sporo dziur, sporo niedopowiedzeń, no i sporo takich drobnych, wydawałoby się, mankamentów, które jednak mogą być skuteczną przeszkodą przed wprowadzaniem tych nowych rozwiązań.
1: Tak, faktycznie mamy całkiem niezłe prawo, przepisy, jeżeli chodzi o kwestie wymagań technicznych wobec czy to tak zwanych budowli ochronnych, czy tak zwanych NDS-ów. Natomiast jest pewna luka w tych przepisach i tutaj może bym w kilku zdaniach króciutko o tym opowiedział. Nasze prawo świetnie opisuje, jak zbudować właśnie każdą kategorię budowli ochronnej. One dzielą się na 6 typów. To są tak zwane ukrycia i schrony. Ukrycia dzielą się na 3 kategorie, od U1 do U3 i później schrony od S1 do S3. Ale nasze prawo nie mówi, jaką kategorię wybrać w danej sytuacji lub dla konkretnej liczby ludzi. I to jest pierwsza luka, która pojawia się w naszym prawie.
0: Czyli absolutna dowolność?
1: W zasadzie absolutna dowolność. Tak naprawdę decyduje, nie wiem, wybrany samorządowiec, projektant, ktokolwiek. Ponieważ, tak jak już wspomniałem, prawo nie definiuje tego, ani nie wiąże kategorii budowli ochronnej z liczbą chronionych osób, ani z konkretną sytuacją.
0: Chciałbym dopytać, czy to oznacza, bo wiadomo, że przeważnie jest tak, że patrzymy na pieniądze, że księgowa czy też księgowy od razu podpowie, które rozwiązanie dla budżetu danej gminy, danego miasta będzie mniej obciążające. Czyli rozumiem, że jeżeli będziemy myśleli w tych kategoriach, o których teraz wspomniałem, mając takie przepisy, no to skończy się na tym, że jeżeli te budowle będą powstawać, to będą to małe, najtańsze rozwiązania.
1: No gdyby były jeszcze małe, to byłoby pół biedy. Tak, tutaj jeżeli chodzi o pieniądze, to zawsze można powiedzieć, przecież jest program finansowania ochrony ludności, obrony cywilnej, pójdą miliardy na właśnie te budowle ochronne. Przepraszam. Natomiast trzeba pamiętać, że gmina potem będzie musiała utrzymywać taki obiekt i schron oczywiście ma znacznie większe koszty utrzymania. Ale żeby tutaj dosyć precyzyjnie jeszcze odpowiedzieć na pana pytanie, bo to jest właśnie sedno problemu. Prawo nakłada obowiązek budowy budowli ochronnej, nie schronu. A najtańszą budowlą ochronną jest ukrycie. I skoro nie można wymusić wyższej kategorii i nie ma z kolei pewnych ograniczeń związanych z objętością tego typu obiektów, więc to niekoniecznie będą małe ukrycia, tylko tak jak teraz właśnie słyszeliśmy przed kilkoma dniami, w Sandomierzu planuje się zmodernizować piwnicę pod szpitalem na 4,5 tysiąca osób.
0: No można by było powiedzieć, że krok w słuszną stronę, czy nie? Halo, halo, panie prezesie. Mamy jakiś mały problem techniczny. Przypomnę, że naszym gościem jest pan inżynier Piotr Jarosz, prezes zarządu Holtford SA, a rozmawiamy o Polskim Programie Ochrony Ludności. Ten program rusza z bardzo dużym budżetem. Przez wiele lat czekano na odpowiednie przepisy, które miałyby wprowadzić właśnie rozwiązania umożliwiające realizację tego typu inwestycji, ale jak się okazuje, w tych przepisach są jednak pewne luki, pewne niedoskonałości, które sprawiają, że choćby ich interpretacja będzie mogła następować dość dowolnie. Bez tego te publiczne pieniądze, całkiem spore publiczne pieniądze, o których rozmawiamy, mogą sprawić, że będą powstawać obiekty po prostu najtańsze z tych, które są w tej chwili wymieniane. Przypomnijmy, że jest 6 takich kategorii, no ale to ryzyko jest jak najbardziej realne. No i mam nadzieję, że już pan prezes jest z nami ponownie. Halo, halo.
1: Tak, tak. Przepraszam, najmocniej były problemy techniczne, już jestem na łączach.
0: To panie prezesie, to wróćmy w takim razie właśnie do tego problemu, o którym pan zaczął mówić, czy też zaczął pan go naświetlać. Mamy sytuację, w której rzeczywiście jest tych 6 kategorii, natomiast nie jest sprecyzowane, jaką kategorię, w jakiej sytuacji należy zastosować. Wspomniał pan o tych piwnicach szpitalnych, które mają być właśnie dostosowane do takich potrzeb. Chciałoby się powiedzieć, że krok w dobrą stronę. Jeżeli mamy takie możliwości, to rzeczywiście remontujmy, zmieniajmy i dostosowujmy.
1: Faktycznie jest tak, że biorąc pod uwagę naszą obecną sytuację, każde miejsce, gdzie można się schronić, tak zwane punkty schronienia, miejsca doraźnego schronienia, ukrycia, schrony są jak najbardziej potrzebne. Tak? W sytuacji totalnego niedoboru jakiekolwiek miejsce, które chroni przed odłamkami czy ostrzałem jest jak najbardziej wskazane.
0: Ale zgaduję, że jest ale.
1: No właśnie jest ale. Chodzi o tą liczbę osób. Ja właśnie teraz wróciłem z podróży ze Szwajcarii, gdzie w latach 70. wybudowano największy schron cywilny w historii. Tak zwany Sonnenberg w Lucernie. I to był schron, który miał wytrzymać wybuch bomby atomowej o mocy

0: megatony. Na papierze szczyt bezpieczeństwa, ale Szwajcarzy zrobili w 1987 roku test, realny test. Pięciodniowe ćwiczenie o kryptonimie Amajze, czyli po polsku mrówka. I to się okazało być piękną katastrofą. Nie udało się zamknąć szczelnych drzwi. Zamiast kilka minut zamykały się przez całą dobę. Nie dało się rozstawić łóżek. Generalnie nie można było obsłużyć tej całej masy ludzi. Schron idealny na papierze dla 20 tysięcy osób okazał się w praktyce niezarządzalny.
1: Był zbyt wielki, zbyt potężny?
0: No to teraz właśnie jest puenta. Szwajcarzy wyciągnęli wniosek i mieli odwagę się wycofać i z czasem, po kilku latach, doszli do wniosku, że te 20 tysięcy to jest gruba przesada i dzisiaj ten schron jest przewidziany, uwaga, dla 2000 osób. Mhm. Schron przeciwatomowy, który wytrzymuje 1 megatonę dla 2000 osób, a nie ukrycie, które zabezpiecza tylko przed odłamkami i tak zwanym zagruzowaniem, czyli zawaleniem się wyższych kondygnacji, a nie chroni ani przed skażeniem, ani przed trującymi gazami pobliskiego pożaru, ani przed podmuchem fali uderzeniowej, a tutaj proszę sobie uwzględnić jeszcze jedną rzecz, bo często skupiamy się na odłamkach, na oszale z broni i tak dalej. Natomiast sama fala uderzeniowa, jeżeli człowiek nie jest w chronionym, hermetycznym pomieszczeniu, też potrafi zabić. To jest tak, że jeżeli uderzy pocisk, na przykład taki Iskander. Iskandery potrafią przenieść ładunek nawet do 700 kg trotylu. To jest porównywalne jak gdyby moc tego ładunku. Jeżeli taki Iskander spadnie w pobliżu takiego ukrycia, które jest niehermetyczne, nie izoluje od zewnątrz i do środka wedrze się ta fala tego wybuchu, to organy wewnętrzne ludzi, którzy są w środku, są narażone na to nadciśnienie. Zaczyna się od 35 kilopaskali, gdzie pękają błony bębenkowe, a później dochodzi do uszkodzeń pęcherzyków płucnych i do zatorów w krwiobiegu. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, żeby nie opowiadać zbyt drastycznie.
1: No tak, mamy sobotni poranek, to fakt, mamy ale to panie prezesie, poranek, tak. To muszę w takim razie dopytać, jakie jest rozwiązanie, jednak pewne uszczegółowienie tych przepisów, narzucenie pewnych rozwiązań, określenie pewnych norm, pewnych proporcji?
0: Tak, zdecydowanie. Przy czym zanim jeszcze nie dopowiem wszystkiego, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, to jeszcze jedna dygresja. Oprócz tego, że mamy świetnie zdefiniowane te ukrycia i schrony, to się okazuje, że nasz najtańszy schron, tak zwany S1, jest znacznie droższy od schronów w Finlandii czy w Szwajcarii.
1: A to przepraszam, jakim cudem?
0: No tak go sobie wymyśliliśmy, że on ma chronić przed promieniowaniem gamma i redukować je 1000-krotnie, co wymusza, że ściany, strop muszą mieć 60 cm zbrojonego betonu, że on musi mieć mnóstwo dodatkowych pomieszczeń, funkcjonalności, bardzo dużo powietrza i tak dalej, i tak dalej.
1: No ale to znów, to przepraszam, no to teraz patrząc z drugiej strony, można by było powiedzieć, to może dobrze, że stawiamy sobie tak wygórowane wymagania, bo przynajmniej to, co powstanie, będzie porządne, będzie bezpieczne i będzie rzeczywiście czymś, co da nam prawdziwe schronienie.
0: No tak, ale skoro wymyśliliśmy 3 kategorie schronów, od S1 do S3, to prosi się aż o to, żeby te schrony miały różną gradację, jeżeli chodzi o wymagania. I z tym powiązaną też z kolei pojemność, tak? To jest podobna logika jak w Finlandii. Finowie mają 2 kategorie schronów, plus tak zwane schrony skalne. I ten najprostszy, najtańszy schron, który może być nawet o połowę tańszy od polskiego najtańszego, on jest przewidziany, proszę sobie wyobrazić, maksymalnie dla 180 osób. Schron S2, już kolejna kategoria wyższa, może być maksymalnie do 1200 osób. Więc Finowie bardzo mocno powiązali tą kategorię wytrzymałości i konsekwencji zniszczenia takiego schronu w postaci, no na przykład śmierci osób, które się chronią w środku, z tą kategorią i z pojemnością. To są bardzo ścisłe powiązania, które zresztą wynikają z badań, z norm, które stosujemy na co dzień w budownictwie.
1: No to nie sposób nie zapytać, dlaczego w takim razie, skoro rzeczywiście mamy w Europie państwa, które przeszły tę drogę, mają doświadczenia, czasami mają doświadczenia negatywne, z których potrafiły wyciągnąć wnioski, no to dlaczego w takim razie w jakiejś mierze nie skopiowaliśmy tych dobrych, sprawdzonych rozwiązań?
0: No, muszę przyznać, że sam tego nie rozumiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. Ten schron w Lucernie, Sonnenberg, został wybudowany 50 lat temu. 40 lat temu przeprowadzono test, który wykazał, że nie da rady zarządzać tak dużą budowlą ochronną i Szwajcarzy wycofali

się z tego zredukowali do 2000, schron przeciwatomowy. Finowie mają też bardzo ostre ograniczenia. Tak jak już wspomniałem, ten podstawowy schron 100

0: trzeba zmienić przepisy, trzeba, tak jak pytałem, bardzo rygorystycznie określić te normy, czy być może jednak wystarczyłyby pewne wskazania, pewne podpowiedzi, pewna taka instrukcja ABC dla samorządów, dla gmin, jakie warianty do czego wybierać? Czy to jednak może być za małe, bo jednak pieniądze i księgowi wygrają?
1: No, jest taka obawa, natomiast tak na szybko, na gorąco na pewno tego typu wskazania byłyby jak najbardziej przydatne, ale tutaj uwaga, te wszystkie uwarunkowania, o których rozmawiamy, one nie są zapisane w ustawie, one są zapisane w rozporządzeniu MSWiA, które dotyczy warunków technicznych właśnie tych budowli ochronnych. A jak wiadomo, takie rozporządzenie można dosyć szybko zmienić. To nie jest dokument, który musi przejść przez Sejm i musi być podpisany przez pana prezydenta. To jest moim zdaniem tylko i wyłącznie kwestia świadomości i szybkiej decyzji.
0: Widzi pan, żeby coś się zmieniało, że rzeczywiście dyskusja, która się toczy wokół tego tematu, sprawia, że powstają takie plany, zmiany, doprecyzowania tych obecnych przepisów? Czy ponieważ przepis został przegłosowany, jak to bardzo często w naszym kraju bywa, czyli problem mamy rozwiązany, nie ma co do tego wracać?
1: Tak jak już wspomniałem, to jest rozporządzenie, więc on nawet nie musiałby być przegłosowywany. Natomiast ja nie słyszałem nic o pracach w ministerstwie dotyczących tego zagadnienia. Toczy się debata publiczna, natomiast ona bardziej się toczy wokół tego, że mamy zbyt dużo warstw tych ochrony, bo mamy punkty schronienia, tak zwane MDS-y, no i później 6 kategorii budowli ochronnych. Moim zdaniem to nie jest główny problem, bo biorąc pod uwagę naszą sytuację obecną, czyli konieczność nadrobienia tych kilkudziesięciu lat zaniedbań, każde miejsce, tak jak wspomniałem na początku, które jakkolwiek chroni, czy to przed dronami, czy przed odłamkami, jest jak najbardziej wskazane. I na przykład można adoptować już istniejące piwnice, takie jak chociażby ta w szpitalu w Sandomierzu, na powiedzmy 100, 200, 300 osób, ale za te 15 milionów sugerowałbym, żeby zbudować schron, który będzie na 1000 osób. Naprawdę schron S1, nawet według obecnych przepisów, można wybudować za tą kwotę, którą tam przeznaczono na tą modernizację piwnicy, czyli za 15 milionów.
0: Mm-hmm. O jakich pieniądzach w ogóle mówimy?
1: No tak jak już wspomniałem, no, schrony oczywiście nie są tanimi obiektami budowlanymi, bo muszą z jednej strony zabezpieczać przed falą uderzeniową, przed promieniowaniem gamma, muszą mieć bardzo drogie wyposażenie, to są zawory przeciwbuchowe, które zamykają otwory wentylacyjne w momencie, kiedy pojawia się fala, muszą posiadać tak zwaną filtrowentylację, awaryjne zasilanie itd., itd. Więc to, tak jak już wspomniałem, nie są tanie obiekty. Do tego no, zwykło się sytuować i powinno się sytuować tego typu obiekty pod ziemią, co dodatkowo podnosi koszt, tak? Natomiast, tak jak już wspomniałem, a jestem praktykiem i sami policzyliśmy te koszty, można wybudować schron S1 na 1000 osób, na przykład pod boiskiem szkolnym, za kwotę właśnie porównywalną 15 milionów złotych. W takim schronie można ulokować klub sportowy, idealne miejsce. Można zrobić na przykład korty do padla, które ostatnio staje się bardzo popularny. I taki schron zaczyna na siebie zarabiać, przynajmniej na swoje utrzymanie, więc nie jest punktem kosztowym w budżecie gminy, tylko przynosi normalne, realne dochody.
0: To panie prezesie, myślę, że do tego tematu w takim razie warto będzie jeszcze na antenie Polskiego Radia 24 powrócić, bo bez wątpienia jest o czym rozmawiać. Pan inżynier Piotr Jarosz, prezes zarządu Holtford S.A. Bardzo panu dziękuję.
1: Ja również dziękuję, pozdrawiam.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.

0: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
8: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska potrzebuje kolejnych myśliwców, a zapowiedź dalszych zakupów kluczowa w informacjach komentarzy po odebraniu pierwszych F-35. KRS może powrócić do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, chce tego nowy przewodniczący Polskiej Rady. Po latach wrócą do niej pociągi. Od dziś Łomża ponownie na mapie połączeń kolejowych. Minęła 10. Łukasz Pastor, dzień dobry. Deklaracja zakupu kolejnych samolotów F-35 jest kluczowa dla rozwoju polskich sił zbrojnych. Na początek komentarz w sprawie zapowiedzi rozszerzenia floty polskich myśliwców. Gotowość do zakupu tego typu maszyn wyraził szef MON-u. Wczoraj w bazie lotniczej w Łasku odbyło się powitanie trzech F-35. Deklaracja ministra Kosiniaka-Kamysza padła w obecności przedstawiciela amerykańskiej administracji, zauważył w rozmowie na naszej antenie Bartosz Głowacki, ekspert lotniczy.
2: Minister Kosiniak-Kamysz zapowiedział wszem i wobec, że kupimy dwie kolejne eskadry F-35. I słyszał to nie kto inny, tylko podsekretarz handlu uzbrojeniem Dianno, Amerykanin, więc to na pewno nie była przypadkowa deklaracja. To chyba jest najważniejszy element wczorajszej ceremonii, że będzie tych samolotów więcej.
1: Polska armia potrzebuje kilku lat, by dostosować się do pełnej współpracy z F-35, powiedział Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej.
3: Żeby potrafić się nim posługiwać nie tylko w ramach uroczystych przelotów, tylko także na polu walki. Tu padają te hasła systemów i tak dalej. Latające stanowisko dowodzenia, fuzja danych, dzielenie się tymi danymi, skrytość działania. Jeżeli to nie będzie działało na rzecz całości wojsk lądowych, to powiem szczerze, jedną nogą trochę wejdziemy w ten program.
1: Łącznie Polska zamówiła 32 takie maszyny, a cała umowa jest warta niemal 5 miliardów dolarów. Polska będzie zabiegać o przywrócenie KRS do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Chce tego Dariusz Zawistowski, nowy przewodniczący Krajowej Rady. 5 lat temu Nadzwyczajne Zgromadzenie Europejskiej Sieci podjęło decyzję o usunięciu Polskiej Rady z organizacji. Argumentem było między innymi naruszenie zasad ochrony niezależności sądownictwa. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
4: Historia tego konfliktu sięga zmian przeprowadzonych w 2017 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o przepisy, które polegają na tym, że sędziów członków Rady wybiera Sejm, a nie jak wcześniej środowiska sędziowskie. Przewodniczący KRS, sędzia Dariusz Zawistowski, powiedział, że to wpłynęło najpierw na zawieszenie Polskiej Rady, a później na całkowite wydalenie.
5: Myśmy byli członkiem, założycielem tej organizacji, ale w związku z tym, że Krajowa Rada Sądownictwa powołana w 2018 roku nie spełniała standardu niezależności, najpierw Krajowa Rada

0: została zawieszona jako członek tej organizacji, ostatecznie wykluczona.
1: Sprawą powrotu Rady do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ma się zająć jedna z trzech nowo powołanych komisji. W 2021 roku zarząd organizacji podkreślił, że nie zamyka drzwi dla polskiej KRS. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Kolejne miasto wraca na mapę połączeń kolejowych. Dosłownie przed chwilą z Ostrołęki wyruszył skład do Łomży. W przejeździe inauguracyjnym bierze udział premier Donald Tusk. Polska kolej przeżywa największy skok rozwojowy od 30 lat, mówi minister infrastruktury. Ten rozwój kolei skłania coraz więcej osób do korzystania z tej formy transportu, dodaje Dariusz Klimczak.
3: Również w tegoroczne lato idziemy na rekord. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji aż 560 połączeń na dobę. To aż 46 więcej niż rok temu. Z roku na rok zwiększa się liczba połączeń. Inwestujemy także w nowoczesny tabor, ale fundamentem naszej strategii jest przywracanie i budowa nowych linii kolejowych w całej Polsce. Kolej wraca tam, gdzie przez lata jej brakowało.
2: Regularne kursy do Łomży ruszą jutro wraz z letnią korektą rozkładu jazdy. W informacjach Mundial i reakcje kibiców po meczu USA-Paragwaj. Amerykanie wygrali 4-1. Spotkanie było poprzedzone amerykańską ceremonią otwarcia mistrzostw. Rozegrano je na stadionie SoFi pod Los Angeles. Na trybunach zasiadło niemal 100 tysięcy widzów. Tak cieszyli się ze zwycięstwa swojej drużyny. Nigdy jeszcze nie widziałem takiej energii tutaj w Los Angeles. Jestem taka szczęśliwa, że FIFA zorganizowała tę imprezę u nas. Wszyscy jesteśmy jednością w mieście. Stany Zjednoczone są razem i razem wygramy. Wygramy Mistrzostwa Świata. Czuję się tak niesamowicie. Ameryko, dziś będziemy się świetnie bawić. Amerykanie liczą, że dla ich drużyny będzie to turniej wyjątkowy. Największym sukcesem amerykańskich piłkarzy w historii mundialu był występ w ćwierćfinale w 2002 roku podczas imprezy w Korei Południowej i Japonii. Od tamtej pory reprezentacja USA wygrała na wszystkich mundialach 3 mecze. Fascynujące spotkanie z nauką, niemała dawka wiedzy o otaczającym nas świecie oraz spotkania z naukowcami i dziennikarzami. Za godzinę na PGE Narodowym rusza 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Czego można się spodziewać? Przede wszystkim eksperymentów i pokazów naukowych, konkursów, gier oraz ciekawostek. To wydarzenie dla starszych i młodszych. W końcu każdy z nas ma w sobie gen odkrywcy i ciekawość świata, mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka.
4: Jeśli będziemy tą swoją ciekawość ciągle pobudzać i ciągle ją doceniać i pozwalać sobie za nią podążać, no to na pewno możemy tutaj znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Możemy znaleźć coś, co nas wzbogaci, ale także znaleźć nową fascynację, która nas ukierunkuje gdzieś tam zawodowo. No bo jeśli nie spróbujemy, jeśli nie sprawdzimy, no to nie możemy wiedzieć, czy to jest coś dla nas, czy nie.
2: Również my jesteśmy obecni na pikniku. O 17:06 w Polskim Radiu 24 specjalne wydanie Studia Wiedzy.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Nad całym krajem sporo chmur, przelotny deszcz, burze, lokalnie grad. Taka będzie sobota. Na północnym wschodzie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą przeważnie od 18 do 22 stopni.
1: Autopromocja.
2: Audycja Głębia Ostrości, nowa odsłona Instytutu Fotografii Ford. Zapraszam już jutro po godzinie 11. Będę rozmawiała z Katarzyną Białołusz i Justyną Kociszewską. Iga Niewiadomska, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: 7 minut po godzinie 10.
1: Gość Polskiego Radia 24.
3: A już teraz na naszej antenie Rafał Dębę, organizator Parady Równości. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
3: Wyjątkowej Parady Równości dodajmy, ponieważ dziś o godzinie 11 startuje parada. Startuje również Miasteczko Równości w Parku Świętokrzyskim, czyli tuż koło Pałacu Kultury i Nauki. Ale dodajmy, że wyjątkowość tej parady to wynika z faktu, iż jest to już 25. edycja.
4: To jest tak naprawdę, mija dokładnie 25 lat od pierwszej Parady Równości, która odbyła się w 2001 roku. Nie było...

0: było dokładnie 25 parad, ponieważ parada nie odbyła się raz z powodu pandemii w 2022 roku. Wtedy zrobiliśmy taki tęczowy spływ kajakowy po Wiśle. No i trzeba też pamiętać, że w 2024 i 2004 i 2005 Parada Równości została zakazana. Wtedy też przeszli ludzie ulicami Warszawy, ale w formie takiego protestu nieoficjalnej parady.
1: Dobrze, to w takim razie, żeby rzeczywiście wszystko się zgadzało, 25-lecie i teraz już żadnych, rozumiem, błędów nie będziemy popełniać.
0: Dokładnie tak jest.
1: To jak ta parada się zmieniła w ciągu tych 25 lat?
0: No, zmienia się ogromnie. Pierwsza Parada Równości to było kilkaset osób, około 300. Wtedy ona była robiona 1 maja, bo to był dzień tak, pochodów pierwszomajowych i tak, żeby trochę nawet zaznaczyć obecność, ale może nie kuć w oczy. W zasadzie trudno może było odróżnić na pierwszy rzut oka tę paradę od jakiegoś innego pochodu. I parada rosła. Promowa, myślę, była w 2005 roku, to była, kiedy drugi raz została zakazana i wtedy ogromna liczba osób, które na co dzień nie wybierały się na Paradę Równości, czy tam raz do roku nie wybierały się na Paradę Równości, dołączyły i ona była jak na tamte czasy bardzo liczna. Myślę, że też bardzo ważna była parada w 2010. To był tak zwany Europride, czyli Europejska Parada Równości. Ona była gigantyczna jak na tamte czasy, bo mówi się o tym, że było nawet 10 tysięcy osób. Ja powiem tylko, że w zeszłym roku było nas 65 tysięcy, także skala wydarzenia zmienia się niesamowicie.
1: Tak, zaczynaliście od 300 osób, jak pan powiedział. To pokazuje tak zmianę.
0: Ale do dzisiaj, co też ważne, mimo że jest to gigantyczne wydarzenie, mimo że to jest cały dzień, festiwal kultury queerowej, do 21 jesteśmy pałacem kultury, wszystko jest organizowane tak jak 25 lat temu w całości przez wolontariuszy wieczorami, w weekendy. To jest absolutnie oddolne działanie.
1: No to w takim razie teraz już o tym, co nas czeka, bo przypomnę, godzina 11, więc już bardzo, bardzo blisko. Czy idziecie w tym roku pod jakimś hasłem?
0: Oczywiście 25 lat dumy i buntu to jest nasze hasło, dlatego że chcemy się odnieść do tych korzeni Parady Równości, czyli do protestu. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tu powiem praktycznie szkoda, że państwo tego nie widzą, ale być może słychać
1: różne szumy dookoła.
0: Tutaj wszędzie dookoła mnie, jestem w tej chwili pod Pałacem Kultury, rośnie miasteczko Równości, olbrzymie miasteczko namiotowe, które jest o połowę większe od tego, które było w zeszłym roku. I tu zapraszamy już od godziny 11. Będzie ponad 50 wystawców, kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, strefy makijażu i merytorycznie będzie można się zapoznać z ofertą dla społeczności LGBTQ+, i sojuszniczej, i związanej z prawami człowieka, ale też po prostu się dobrze bawić. A o godzinie 14, to jest ta godzina, o której wyrusza sam przemarsz, to będzie kilkadziesiąt, mamy 20 platform, i w sumie kilkadziesiąt zgłoszonych grup. Żeby wymienić tylko parę, bardzo serdecznie zapraszam w okolice naszej platformy Parady Równości, pierwszej platformy, gdzie będzie grał legendarny duet DJ-ski, chyba najbardziej znany na świecie DJ-e pochodzący z Polski, czyli Cats and Dogs. Będzie oficjalna platforma Madonny we współpracy z Warner Music Polska. Będzie fantastyczna platforma organizacji Równik Praw, która będzie taką salą weselną na kółkach, gdzie w sposób symboliczny będzie można wziąć ślub, a na platformie spotkać czy Reni Jusis, czy Majkę Jeżowską. Także tych atrakcji i tych ważnych momentów będzie dużo.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. No, będziecie widoczni na ulicach Warszawy bez wątpienia i nie myślę tylko oczywiście o samej paradzie, ale również choćby o miasteczku. No, myślę, że całe centrum będzie dziś wyglądać inaczej, skoro mówimy o kilkudziesięciu tysiącach osób, które powinny się dziś pojawić właśnie na samym marszu, czy też właśnie w okolicach Pałacu Kultury i Nauki. Jak przez tych 25 lat byliście odbierani podczas marszu, jeżeli chodzi o miasto? I nie pytam o władzę, ale raczej o przechodniów, raczej o to, co mogliście usłyszeć, co mogliście zobaczyć na ulicach Warszawy. 25 lat temu i dziś.
0: I tutaj z jednej strony jest zmiana, ale to nie jest zmiana totalna. Tak jak kiedyś niestety często mogliśmy spotkać się z hejtem, tak i dzisiaj z tym hejtem się spotykamy. I na ulicach Warszawy tego dnia, kiedy jest Parada Równości, ale też podczas takiego życia codziennego.

0: innego. Natomiast to, co się zmieniło, to diametralnie zmieniły się proporcje. Liczba osób, która przychodzi świętować razem z nami, jest tak gigantyczna, że kontrmanifestacje, które są organizowane wzdłuż trasy, a jest ich zazwyczaj kilkanaście, dzisiaj one są po prostu niewidoczne. Ale to niestety nie dlatego, że nie ma osób, które nie zgadzają się na równość wszystkich osób. To dlatego, że osoby, które... Mamy coraz więcej sojuszników, coraz więcej sojuszniczek, coraz więcej osób po prostu jest z nami i pokazuje, że to są wartości, w które wierzą.
1: No to w takim razie, na ile to jest właśnie święto dla osób, które się identyfikują, no należą jak gdyby do LGBT+, a na ile też na przykład choćby w miasteczku przy tego rodzaju atrakcjach, pawilonach, można też zauważyć osoby, które trafiają tam trochę z przypadku. To będzie chyba dobre określenie, bo są ciekawe, bo są zostały w jakiś sposób przyciągnięte do tego miejsca, zaintrygowane.
0: Mamy bardzo dużo, zawsze co roku mamy bardzo dużo osób, które trafia do nas pierwszy raz w bardzo różnym kontekście. Czasami faktycznie przypadkiem, bo trudno nas nie zauważyć.
1: No to bez wątpienia.
0: A w Miasteczku Równości jest naprawdę wspaniała atmosfera. Są takie osoby, które sympatyzują gdzieś tam wewnętrznie z Paradą Równości, ale jakoś nigdy się nie wybrały i nagle tutaj lądują i później mówimy, że później rozmawiamy z nimi i mówią, że nie spodziewali się, że będzie aż tak wspaniała atmosfera, że spodziewali się dobrego, ale nie wiedzieli, że to naprawdę jest taka super atmosfera przyjaźni, miłości i szacunku. I myślę, że są też tacy zupełnie przypadkowi też przechodnie, którzy się tutaj zainteresują, ale to, co też bardzo cieszy, to widać tę zmianę bardzo mocno, to pytał pan też wcześniej. Mamy bardzo dużo rodzin z dziećmi i mamy też sporo atrakcji dla dzieci i to jest takie miejsce, gdzie można przyjść i po prostu pokazać, że Polska jest różnorodna. Więc to jest o społeczności LGBTQ+, ale to nie jest tylko dla osób LGBTQ+.
1: Dobrze, to spytam jeszcze o jedną kwestię. Być może z pana doświadczenia lub też nie, no, ale jestem ciekaw, czy na przykład pojawiają się również osoby, znów wróćmy do samego miasteczka, które podchodzą do was delikatnie rzecz biorąc z daleko idącym dystansem, po czym okazuje się, że nie jest tak źle.
0: Ja myślę, że i Miasteczko, i Parada Równości to zdecydowanie ma też taki wymiar edukacyjny i myślę, że wiele osób po prostu boi się tego, co jest nieznane i to, o czym pan mówi, czyli tak naprawdę spotkanie gejów, lesbijek, osób transpłciowych, pogadanie po prostu z drugim człowiekiem w cztery oczy, to naprawdę potrafi zmienić percepcję, chociaż jednak na Paradę Równości przede wszystkim przychodzą osoby, które wiedzą, gdzie przychodzą. Ja myślę, że to przede wszystkim organizacje pozarządowe, które się tutaj bardzo licznie wystawiają, to one zmieniają percepcję społeczności LGBTQ+, tak po prostu każdego dnia.
1: No to w takim razie jeszcze raz, już właściwie za kilkadziesiąt minut rusza samo miasteczko. Jeżeli chodzi o paradę, to proszę o przypomnienie godziny, no i oczywiście trasy, jaką będziecie dzisiaj się po Warszawie poruszać.
0: Oczywiście. Do miasteczka zapraszamy o godzinie 11. O godzinie 14 z ulicy Świętokrzyskiej startujemy, idziemy Świętokrzyską aż do krakowskiego przedmieścia, skręcamy, idziemy w stronę Pałacu Prezydenckiego, później w stronę Kolumny Zygmunta i tam zawracamy ulicą Senatorską, idziemy w stronę Placu Bankowego i Marszałkowską, wracamy z powrotem pod Pałac Kultury. I tam będzie do godziny 21 czynna Queer Art Stage, czyli scena artystyczna, kilkudziesięciu performerów, muzyka, cała strefa też gastronomiczna, gdzie będzie można spędzić cały czas, wiele stref takich też właśnie rozrywkowych, także czekamy tutaj na was wszystkich, jesteśmy do godziny 21.
1: To jeszcze jedna kwestia, a na ile dla was, dla społeczności to jest ważny dzień i ważne wydarzenie?
0: To jest, wiele osób mówi, że dla osób LGBTQ+, to są takie queerowe, to jest takie queerowe Boże Narodzenie. To naprawdę jest nasze święto. A ja rozmawiałam niedawno z transpłciową dziewczyną, która jest od dawna wyautowana. I ona powiedziała mi, że Ten dzień, Parada Równości, to jest jedyny dzień w roku, gdzie ona może wyjść na ulicę Warszawy i wyglądać tak, jak się czuje i być sobą i nie stresować się tym. Także ja myślę, że to jest niestety

0: to jest, dla wielu osób to jest jedyna taka bezpieczna przestrzeń publiczna w roku w Warszawie.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo rozmawiamy cały czas o ulicach Warszawy, rozmawiamy o tym, jak jesteście odbierani, przyjmowani podczas parady właśnie przez mieszkańców Warszawy, czy to w miasteczku, czy to idąc w paradzie. No ale myślę sobie też o tym, na ile zupełnie inna sytuacja wygląda poza dużymi miastami, no bo paradę pewnie łatwo jest zorganizować w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, ale im niżej będziemy schodzić, tym zapewne ten poziom komplikacji będzie rósł.
0: Oczywiście, bywa bardzo różnie, ale też trzeba powiedzieć, że wiele innych miast bardzo mocno wspiera paradę. Prawie 500 000 zł miasto Poznań przeznacza na organizację Marszu Równości w Poznaniu. Ja przypomnę, że na przykład my w Warszawie, to nasi wolontariusze i wolontariuszki, my w całości pozyskujemy sami finansowanie. Nie mamy żadnych funduszy publicznych. Więc są miasta, które wspierają parady finansowo. Wrocław, Kraków, Gdańsk też są takie miasta na pewno sojusznicze. Ale tak jak pan mówi, nie wszędzie tak jest. W mniejszych miejscowościach jest to często dużo trudniejsze. Proste procedury związane z rezerwacją terenu, dopełnienie formalności. W momencie, w którym miasto nie pomaga, to dla wielu wolontariuszy jest duża przeszkoda. Dlatego niestety tak dużo też słyszymy o wypaleniu wśród osób aktywistycznych.
1: No to w takim razie zobaczymy, jak dziś będzie to wyglądać. O godzinie 11 start całego tego potężnego, wielkiego wydarzenia. Jeżeli chodzi o parady, to godzina 14, centrum Warszawy. Myślę, że naprawdę nie sposób będzie nie zauważyć. A o tych wszystkich kwestiach mówił Rafał Dębę, organizator Parady Równości. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również i zapraszam.
1: Przypomnijmy, dziś 25-lecie.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czesław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
10: Ma pani rację. Nie widzę.
9: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
11: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Maja Kluczyńska, Ogrody Sztuki. Zapraszam Państwa bardzo na niedzielne spotkanie o 8.30. Będzie to magiczne miejsce, bowiem Park Oliwski i plenerowa Galeria Współczesnej Rzeźby Gdańskiej to 50 lat tradycji. Będzie to spotkanie światów artystycznych, ich wyrazu, świata natury i świata rzeźby, jeśli zechcą Państwo do nas

0: dołączyć. Ogrody Sztuki, 8:30, niedziela. Magia natury i sztuki.
1: Autopromocja.
2: 23 minuty po godzinie 10.
1: Stan dnia.
2: Mówimy o tym, co dziś będzie się dziać m.in. na warszawskich ulicach. To proszę bardzo, za równo 36 minut i 34 sekundy, w tym momencie już 33 sekundy, startuje piknik naukowy na PGE Narodowym. Warto o tej imprezie pamiętać, tym bardziej, że tradycja jest niezwykle, niezwykle bogatna. Bogata dziś kolejna edycja, 29. piknik naukowy, przypomnę, organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostanie ponad 650 pokazów i eksperymentów naukowych, które zostały przygotowane przez 133 instytucje naukowe z Polski, ale również z zagranicy. No i szczęściarzem, który już jest na miejscu, jest Przemek Lis. Powracamy do niego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No to Przemku, to w takim razie teraz już naprawdę nieco ponad pół godziny czeka nas od startu tej imprezy. Powiedz mi, jak to w tej chwili wygląda? Czy te wszystkie miejsca, te wszystkie punkty są już przygotowane, już czekają na pierwszych przybywających, pierwszych złaknionych wiedzy? No i czy może tych pierwszych niecierpliwych już jednak pomalutku widać?
3: Pomalutku jeszcze ich nie widać, bo piknik startuje o godzinie 11, ale tak, wszystko dookoła jest już gotowe. Stanowiska, namiot, różnorakie strefy są rozstawione i wszyscy czekają na odwiedzających, którzy już nie lada moment przekroczą granicę PGE Narodowego i będą mogli zanurzyć się w ten ciekawy świat nauki. Proszę nie bać się pogody. Te chmury, które wiszą nad nami, wyglądają groźnie, ale zapewniam, aura jest wyjątkowo przyjemna, a nawet gdyby lunęło, to jest gdzie się schować i z pewnością nikt nie zmoknie. W tym roku hasło wydarzenia to z życia wzięte. Będziemy mogli więc zobaczyć eksperymenty i pokazy dotyczące praktycznie każdej sfery naszego życia. Dowiemy się m.in. jak działają mięśnie, jak owady zapylają kwiaty, ale też, o ile pozwoli na to pogoda, będziemy mogli przez teleskop popatrzeć na Słońce, gdzie cały czas bardzo dużo się dzieje. Ciekawostek dla miłośników kosmosu będzie zresztą znacznie więcej i jak mówi doktor Piotr Witek, astronom, zobaczymy też model bazy marsjańskiej,
4: do którego będziemy mieli całą opowieść o tym, jak w przyszłości może wyglądać ta nasza eksploracja czerwonej planety. Na razie dokonują jej wyłącznie robotyczne łaziki i taki model łazika sterowany radiowo również będziemy ze sobą mieć. Natomiast przyszłość to jest eksploracja z udziałem ludzi, którym trzeba zapewnić warunki do życia. Trzeba zapewnić pożywienie, powietrze, możliwość powrotu do domu także. I wszystko to postaramy się przedstawić, opowiedzieć i zainspirować może przyszłych badaczy.
3: Piknik naukowy to też świetna okazja, aby w cztery oczy porozmawiać z naukowcami o ich pasji. Na miejscu czekają także różne ciekawostki z życia radiowców oraz możliwość zobaczenia, jak od kuchni wygląda nasza praca. Zawsze niemałe zainteresowanie budzi pełen tajemniczych przycisków i kabli wóz transmisyjny, a w tym roku opowiadać o nim będzie nasz realizator Romuald Wrzodak, w Polskim Radiu lepiej znany jako Lucek.
5: Przyjechaliśmy wyjątkowym wozem. Jest to nasz najstarszy wóz, ma obecnie 30 lat. Jest to nasza historia i nasza perełka. Będziemy mogli zobaczyć, jak to się robiło kiedyś, jak to się robi dziś. Kabelki, pokrętła, satelity, cała przygoda radiowca. To oczywiście wszystko pokażę. Wszystkie guziki, wszystkie pokrętła, wszystkie suwaki.
3: Z tego, co widzę, Lucek właśnie się uśmiecha i widać, że nie może się doczekać pierwszych gości w naszym wyjątkowym, historycznym wozie transmisyjnym. A proszę mi uwierzyć, klimat w nim w środku jest niesamowity. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym w Warszawie potrwa od 11 do 19. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
2: A to wszystko za mniej niż 33 minuty. Zapraszał Przemek Lis. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: 27 minut po godzinie 10 to jest Polskie Radio 24. Było o nauce, było o paradzie, teraz będzie o sporcie, a także o zdrowiu. Pan dr Michał Zacharko, Akademia Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Panie doktorze, Słabo to

0: słabo, ale pamiętam Mistrzostwa Świata w Meksyku w 1986 roku. Pamiętam, że Polacy grali chyba wtedy w Monterrey i strasznie wszyscy narzekali na to miasto, że było to najgorsze miejsce do grania, że Polacy nie mogli trafić gorzej. Kwestia wysokości, ciśnienia, klimatu, upału, wilgotności i wiele, wiele, wiele innych podobnych rzeczy, które no, podobno w bardzo konkretny sposób przekładały się na jakość gry, może tak to ujmę. Jak się okazuje, w tym roku piłkarze, ale chyba również w jakiejś mierze i kibice będą się musieli zmagać z podobnymi wyzwaniami, choć doszła jeszcze jedna rzecz, być może wtedy też tak było, tylko o tym problemie wtedy się tak głośno nie mówiło, ponieważ gdy spojrzymy na stadiony, szczególnie właśnie te stadiony w Meksyku, to okazuje się, że one są położone w miejscach o niezwykle wysokim zanieczyszczeniu powietrza, no a to również w bardzo konkretny sposób będzie się przekładać na możliwości zawodników, no i tym samym na jakość gry.
1: Jak najbardziej. Tutaj w zasadzie, znaczy może rozpocznę troszkę ten temat inaczej, żeby bardziej zobrazować też Państwu, naszym słuchaczom, z jakim problemem my się zmagamy i czym ten problem, w jaki sposób ten problem różni się od tego smogu, tutaj trzeba to bezpośrednio powiedzieć, w Polsce, a w Ameryce Północnej. W Polsce dominuje tak zwany smog londyński, który pochodzi głównie z urządzeń grzewczych. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku dominuje smog fotochemiczny, zwany również smogiem z Los Angeles. I on charakteryzuje się tym, że składniki spalin samochodowych wchodzą w reakcję z temperaturą i światłem słonecznym, tworząc trujący ozon. I on występuje w zasadzie wszędzie tam, gdzie współgrają te trzy czynniki. Duży ruch samochodowy, wysokie temperatury i światło słoneczne. I podczas Mistrzostw Świata ten efekt zaobserwujemy głównie w miastach na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, naturalnie w miastach meksykańskich, o których wspomniał pan redaktor. Tu mamy Monterrey, Guadalajara i rzecz jasna Meksyk. Natomiast te gorsze warunki będą też wokół pozostałych stadionów usytuowanych na południu Stanów Zjednoczonych. Mam tu na myśli Houston, Dallas, Atlantę. A dlaczego? Bo musimy również pamiętać, że transport zbiorowy jest tam słabiej rozwinięty niż w Europie i spora część kibiców przyjedzie na mecz samochodami. I tu jeszcze dodam, że to też, o czym tutaj pan redaktor na początku wspomniał, o tej specyfice kontynentu Ameryki Północnej, czyli ogromny obszar o bardzo zróżnicowanym klimacie, o stadionach położonych na różnych wysokościach nad poziomem morza. Te czynniki w połączeniu z niską jakością powietrza, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że przełożą się tutaj na obniżenie intensywności gry, na trudności w utrzymaniu wysokiego tempa meczu, na większe zmęczenie zawodników. Trochę żałuję, że przy meczu otwarcia Meksyku z RPA padły te czerwone kartki, bo czerwone kartki troszkę zaburzają analizy, których dokonujemy i w związku z tym te analizy nie są wtedy przy czerwonych kartkach brane pod uwagę, a myślę, że już w tym meczu otwarcia ten problem byłby zauważony.
0: Jak w takim razie traktować sytuację, w której, tak jak pan powiedział, no mamy gigantyczne przestrzenie, mamy na przykład drużyny, które całą tą fazę, tą pierwszą fazę, tą pucharową będą rozgrywać na tych najbardziej zanieczyszczonych, tych najbardziej niesprzyjających stadionach, bo myślę na przykład też o mieście Meksyk, które przecież jest chyba położone w takiej niecce, jeżeli tak można powiedzieć, i tamten stan tego zanieczyszczenia tym bardziej utrzymuje się permanentnie i chyba te wszystkie negatywne rzeczy są tym bardziej skumulowane, nie tylko Monterrey w takim razie należałoby wyliczać. I załóżmy, że taka drużyna wychodzi z grupy i kolejne mecze będzie rozgrywać już na jakimś stadionie, no powiedzmy bardziej przyjaznym, i mamy drugą drużynę, z którą będą się

0: musieli zmierzyć, która od początku grała właśnie na takim tak zwanym przyjaznym stadionie, gdzie te problemy nie występowały albo występowały w o wiele mniejszej skali. Ta pierwsza drużyna przystępuje do tego meczu no, trochę już z gorszej pozycji?
1: Czy z gorszej pozycji?
0: Ma za sobą
1: że...
0: kilka spotkań rozegranych w dużo gorszych warunkach.
1: Tak, tu też mówimy o dość krótkotrwałym efekcie, bo w tej fazie grupowej, gdzie rozgrywa się trzy spotkania, myślę, że to jeszcze jest zbyt krótki okres, by te zmiany w organizmach piłkarzy zaszły. Natomiast to, co w tym momencie bym podkreślił, że w piłce nożnej poszukuje się różnych przewag, które teraz popularnie nazywa się detalami. To może być pewien detal, który będzie, powiedzmy, minimalnie stawiał na korzystniejszej pozycji te zespoły, które rozgrywają mecze w bardziej przyjaznych okolicznościach, w bardziej przyjaznych warunkach atmosferycznych, przy lepszej jakości powietrza. Niemniej jednak myślę, że to będzie jakiś niewielki, raczej nie wskazywałbym tutaj dużej przewagi tych zespołów, które biorą czy rozgrywają swoje mecze na stadionach przy lepszej jakości powietrza.
0: No to w takim razie wracając do tego, od czego rozpoczęliśmy, czyli do tych problemów z czystością powietrza, z tym problemem fotochemicznym, który sprawia, że mamy więcej ozonu. Jak to się przekłada na grę zawodników? Tak? Zawodnicy wychodzą na rozgrzewkę i co potem dzieje się z ich organizmami?
1: Tutaj może warto też rozpocząć od tego, jakie są negatywne te skutki zdrowotne, jeśli mówimy o wdychaniu powietrza przy dużym zanieczyszczeniu. Ogólnie podczas samego wysiłku zwiększa się wentylacja minutowa płuc, zatem wdychamy większą ilość powietrza. O jakiej skali tutaj mówimy? Bo to też bazując na liczbach będzie bardziej zrozumiałe. Standardowa wentylacja minutowa wynosi około 6-8 litrów. Podczas umiarkowanego wysiłku może wzrosnąć do 30-50 litrów na minutę, a przy bardzo intensywnym wysiłku może nawet przekroczyć 100 litrów na minutę. Zatem tutaj mówimy o kilkudziesięciokrotnym zwiększeniu tej wentylacji minutowej. I tu jeszcze też warto wspomnieć, że podczas wysiłku częściej oddycha się ustami, zatem omijane są mechanizmy filtracji nosa. Jeśli w powietrzu znajduje się dużo zanieczyszczeń, to automatycznie większa ilość dostaje się do naszego układu oddechowego i trujące substancje łatwiej i w większej ilości wnikają do płuc, dostają się do krwiobiegu i ten smog zmniejsza pojemność płuc, osłabia mięśnie, pogarsza krążenie, zdolność wysiłkową, tu w odniesieniu już bezpośrednio do tej rozgrzewki, o której mówimy. Są też, powiedzmy, takie objawy, które natychmiastowo można odczuć. Mam na myśli podrażnienie oczu, podrażnienie nosa, gardła, kaszel. I podczas rozgrzewki u zawodników już takie objawy mogą wystąpić. I nawet spodziewam się, że przy tych stadionach, gdzie zanieczyszczenie powietrza będzie na wysokim poziomie, tak jak już wspomnieliśmy, Meksyk, Monterrey, czy też niektóre z miast w Stanach Zjednoczonych, Myślę, że zawodnicy takie objawy mogą ponosić już na rozgrzewce. Nie wspominając tu już, jak będzie się to rozwijało na przestrzeni całego spotkania.
0: No to nie, musimy o tym wspomnieć, tak, bo jednak mecz trwa tych 90 minut, znaczy więcej, bo jeżeli doliczymy przerwy, to oczywiście to się wydłuża, ale no nawet trzymając się tych przysłowiowych 90 minut, to jak w takim razie

0: wygląda wpływ tych wszystkich rzeczy na zawodnika po 90 minutach gry. Na ile on po tych 90 minutach, nie wiem, będzie wolniejszy, słabszy, mniej precyzyjny, być może będzie wolniej myślał, wolniej podejmował decyzje w porównaniu z zawodnikiem, który gra na, znów użyję tego określenia, neutralnym stadionie w neutralnych warunkach.
1: Tutaj w zasadzie powiedziałbym, że to jest taki proces, który rozpoczyna się, tak jak wspomnieliśmy, od rozgrzewki i podczas trwania meczu te objawy mogą się nasilać, ta jego wydolność, powiedzmy, wydolność organizmu zawodnika się obniża. Po 90 minutach myślę, znaczy powiem tak, aktualnie jeszcze nie istnieją badania, które precyzyjnie dawałyby nam informację, jak dużo po tych 90 minutach, w jak dużym stopniu organizm odczuł te negatywne skutki niskiej jakości powietrza. Natomiast podczas, można porównać bezpośrednio wyniki zawodników, drużyn, które występują na stadionach o niskiej jakości powietrza i wysokiej. I tu możemy wyraźnie zaobserwować, jak zmieniają się zwłaszcza parametry motoryczne. Mam tu na myśli całkowity dystans, który zawodnicy pokonują podczas meczu, czy szybkość poruszania się, liczba wykonanych sprintów i wiele, wiele innych istotnych parametrów, bo zgodnie, co muszę tutaj podkreślić, zgodnie z literaturą naukową, te parametry motoryczne są uważane za jedne z najważniejszych parametrów, które wpływają na wynik końcowy gry. I tu porównując bezpośrednio te wyniki przy mniej i bardziej zanieczyszczonym powietrzu, wyraźnie widać, że zawodnicy poruszający się, inaczej, że zawodnicy grający przy bardziej zanieczyszczonym powietrzu mają zdecydowanie słabsze parametry motoryczne.
0: Czy te różnice, o których pan mówi, one będą do wychwycenia przez kibica, który będzie obserwował mecz?
1: Naturalnie, bo oglądając, nawet powiedziałbym nieco inaczej, po co tak na dobrą sprawę można by sobie zadać pytanie na wstępie, dlaczego kibice biorą udział w wydarzeniach sportowych, no, dla przykładu w meczu piłki nożnej?
0: Dla emocji, sprawa oczywista.
1: Chociaż po pierwsze myślę, że chcą zobaczyć zwycięstwo drużyny, z którą sympatyzują, chcą ją dopingować. Natomiast na drugim miejscu powiedziałbym właśnie, tak jak pan redaktor bardzo słusznie zauważył, emocje. Chcą zobaczyć dobre widowisko. Mam tu na myśli mecze o wysokiej intensywności z wieloma akcjami bramkowymi. I tutaj teraz należy podkreślić, że w tych stadionach, gdzie jakość powietrza jest lepsza, jest większa szansa na to, że zobaczymy emocjonujące widowisko. Na tych stadionach o niskiej jakości powietrza, właśnie ze względu na obniżenie tej wydajności piłkarzy, na obniżenie ich zdolności wysiłkowych podczas meczu, ta intensywność gry będzie niższa i jak najbardziej dla przeciętnego kibica oglądającego mecze piłki nożnej będzie to widoczne. Oczywiście tutaj należy podkreślić, że jest wiele innych czynników, które determinują tą intensywność meczu, bo tutaj też, żeby to podkreślić, to nie jest tak, że jeśli na stadionie jest duże zanieczyszczenie, to już jest pewność, że mecz będzie, krótko mówiąc, słaby i mało intensywny.
0: Przepraszam, panie doktorze, bo nie ukrywam, zacząłem się nad tym już trochę zastanawiać, bo obejrzałem pierwszy mecz otwarcia Meksyk-RPA, rozgrywany właśnie w mieście Meksyk, mieście bardzo zanieczyszczonym. I po tym, co pan powiedział, już się zacząłem zastanawiać, czy ten mecz był trochę nudnawy, bo No właśnie, mieliśmy wszystkie te problemy, o których pan mówi, i one się

0: przełożyły na grę obu drużyn. No, czy on był nudnawy, bo rozgrywki jeszcze pucharowe, bo zawodnicy jeszcze nie są w tym trybie turniejowym, bo być może trafiły na siebie dwie drużyny, które mistrzowskie nie są.
1: Ja myślę, że tutaj możemy połączyć tych kilka czynników, natomiast zanieczyszczenie powietrza w mojej opinii niewątpliwie przyczyniło się do tego, że poziom tego meczu, mam tu na myśli też intensywność i to, jak krótko mówiąc ten mecz wyglądał, to zanieczyszczenia powietrza niewątpliwie się do tego przyczyniły. Czy to był większy wpływ, czy mniejszy? Właśnie ze względu na to, o czym już wspomniałem wcześniej, te czerwone kartki no, utrudniają analizę, bo akurat planowałem już takiej wstępnej analizy tego meczu otwarcia dokonać i tutaj wnioskami podzielić się z Państwem. Niemniej jednak przez te nieszczęsne czerwone kartki nie mam tej okazji. Natomiast tak jak pan redaktor słusznie...
0: Ale to przepraszam panie doktorze, to jeszcze jedna kwestia. Nie dopytałem o to wcześniej. Dlaczego te czerwone kartki tak bardzo jak gdyby zaburzają możliwość wyciągnięcia wniosków, dokładnego wyliczenia właśnie, przeliczenia tego wpływu zanieczyszczenia na to, jak grali zawodnicy?
1: Odpowiedź jest dość prosta na to pytanie, ponieważ przy czerwonej kartce bardziej tutaj wpływają już te elementy taktyczne. Drużyny inaczej, w drużynie, która jest osłabiona, już trzeba zastosować różne roszady. Drużyna gra o jednego zawodnika mniej, więc ci zawodnicy z pozostałych pozycji automatycznie muszą poruszać się więcej, muszą pokonywać większe dystanse, aby nadrobić ten brak zawodnika.
0: Czyli nabijają kilometry, których być może w normalnej sytuacji by nie nabili aż tak mocno.
1: Tak, dokładnie. A z drugiej strony drużyna, która gra w przewadze, dłużej utrzymuje się przy piłce, mają nieco więcej przestrzeni i z tego względu też mogą sobie pozwolić na to, by tak to tempo gry dyktować. Mogą to tempo gry spowalniać, następnie zwiększać. Tu już mówimy o tej arytmii gry. Więc krótko mówiąc, te czynniki już bardziej taktyczne, strategiczne wpływają na to, że te mecze już trudniej analizować pod kątem wyników motorycznych.
0: Ale to jest w ogóle bardzo ciekawy wniosek, czy też bardzo ciekawy kierunek, jeżeli pomyślimy sobie właśnie choćby o tym konkretnym meczu, czyli właśnie Meksyk-RPA i teraz możemy sobie spróbować wyobrazić, że na przykład jest on rozgrywany na stadionie powiedzmy kanadyjskim, przy dużo lepszej jakości powietrza. No i rozumiem, że możemy zakładać, że ten mecz wtedy byłby jednak trochę, być może, trochę bardziej żwawy, być może trochę szybszy, być może bardziej emocjonujący.
1: Myślę, że jak najbardziej. Nawet, chociaż nie przyznam uczciwie, że jeszcze nie sprawdziłem tutaj parametrów motorycznych z meczu Kanady, który odbył się wczoraj. Niemniej jednak już, nie wiem czy pan redaktor, czy nasi słuchacze, myślę, że część naszych słuchaczy z pewnością obejrzała to spotkanie. Nie wiem, czy pan redaktor miał okazję obejrzeć.
0: Tak, podglądałem, mam mieszane wrażenia, bo mam takie... To, co zauważyłem, oczywiście to jest bardzo takie subiektywne odczucie, że Kanadyjczycy bardzo mocno cisnęli, byli bardzo aktywni. Było trochę gorzej ze skutecznością, ale nabiegali się.
1: Tak, i tutaj właśnie do tego zmierzam, że ta intensywność gry wyglądała zupełnie inaczej niż w meczu otwarcia. I znowu wracamy trochę do tych czynników związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Czy to miało wpływ, czy nie? Moim zdaniem miało. Jak duży? Tego jeszcze nie sprawdziliśmy. Natomiast z pewnością to mogę w zasadzie obiecać, że tym tematem badawczym wraz z moim zespołem będziemy się zajmować i myślę, że wyniki naszych badań będą bardzo interesujące i potwierdzą to, o czym właśnie mówimy.
0: No i mamy jeszcze jeden mecz, czyli trzeci gospodarz, Amerykanie kontra Paragwaj. No i tu, jeżeli chodzi o grę Amerykanów, całego meczu nie widziałem, przyznaję. No, godzina była mało sprzyjająca, ale patrząc na skróty, które się pojawiły, no to można odnieść wrażenie, że Amerykanom żadne jakieś przeciwności losu tutaj nie przeszkadzały w ładnej grze.
1: Oczywiście, bo tutaj też...

0: też musimy zróżnicować, że te czynniki, tak zwane czynniki sytuacyjne, czyli te czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na wynik gry, to są, powiedzmy, dodatki do tego wyniku końcowego. Natomiast tu nie możemy zapominać o tym, że najważniejszym elementem, najważniejszym czynnikiem, który determinuje wynik na boisku, to jest poziom sportowy zawodników, poziom sportowy zespołów. Więc tutaj też ciężko, nawet troszkę nawiązując do pytania, które zadał pan redaktor na początku. Gdybyśmy wzięli pod uwagę zespół, który jest w rankingu FIFA na miejscu setnym, a rozgrywałby swoje spotkanie z zespołem z czołówki światowej piłki, to nawet gdyby ten zespół ze setnego miejsca w rankingu FIFA rozgrywał na co dzień bardzo wiele spotkań przy wręcz perfekcyjnej jakości powietrza, a ten zespół czołowy w bardziej zanieczyszczonych warunkach, to też trudno oczekiwać, że ten zespół niżej notowany będzie rywalizował na równi z tym zespołem, który po prostu piłkarsko jest lepszy. Więc tutaj w tym meczu Amerykanów, wracając do tematu, to myślę, że tutaj ten aspekt piłkarski po prostu zadecydował. I stąd też ten wynik, jaki ostatecznie zobaczyliśmy.
1: Ale pamiętam, że były takie próby wykorzystywania tego typu rzeczy i wpływania nimi na wynik meczu. No bo przecież chociażby reprezentacja Peru słynęła z tego, że swoje mecze, oczywiście te, które grała w kraju, rozgrywała na najwyżej położonym stadionie świata. To był, znaczy, najwyżej położonym stadionie świata, który oczywiście przyjmował takie mecze międzynarodowe. 4000 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. No i kwestie ciśnienia powietrza, rozrzedzenia powietrza, jeżeli, proszę mnie poprawić, jeżeli coś przekręcam, no miały reprezentacji Peru w tych meczach pomagać.
0: Jak najbardziej. To są też elementy, i to nie tylko Peru. Jeszcze przychodzi mi też na myśl reprezentacja Boliwii, która również wykorzystywała...
1: Podobny obszar świata, możemy powiedzieć.
0: Tak. I tutaj te reprezentacje oczywiście wykorzystywały te wysokości nad poziomem morza na to, żeby zyskać przewagę nad swoimi oponentami. Też przychodzi mi na myśl mecz sprzed kilku lat, właśnie rozgrywany na stadionie w Boliwii, gdzie Argentyna przyjechała na ten mecz i tam było bardzo widoczne to, że im mecz trwał dłużej, tym Argentyńczycy mieli większy problem z osiąganiem tej wysokiej intensywności gry, z utrzymaniem wysokiego tempa meczu. Więc jak najbardziej tu wiele reprezentacji poszukuje różnego rodzaju przewag. Peru, Boliwia to są takie przykłady, które pierwsze przychodzą na myśl. Natomiast czy przy zanieczyszczeniu powietrza moglibyśmy mówić o poszukiwaniu takich przewag? Myślę, że nie, ze względu przede wszystkim na te negatywne skutki zdrowotne, bo trudno mi sobie wyobrazić, że jakaś z reprezentacji chciałaby ryzykować zdrowie swoich zawodników tylko po to, żeby uzyskać jakąś mniejszą lub większą przewagę przy wykorzystaniu zanieczyszczeń powietrza.
1: To panie doktorze, z jakimi wyzwaniami podczas tych mistrzostw będą się jeszcze musieli mierzyć zawodnicy? No bo mamy oczywiście ten aspekt czystości, właściwie zanieczyszczenia powietrza, który w niektórych miejscach może odgrywać pewną rolę, może mieć znaczenie, choć z drugiej strony można powiedzieć, że z tym problemem będą się mierzyć wtedy obie grające drużyny, bo to powietrze będzie dla nich przecież dokładnie takie samo. Ale na przykład kwestia pokonywania bardzo dalekich odległości, no bo przecież te stadiony w tych mistrzostwach są rozrzucone od Meksyku aż do Kanady. To są tysiące kilometrów. Sama podróż może mieć wpływ na kondycję, samopoczucie zawodników. No, tym bardziej to, że będą tak naprawdę chyba się poruszali, no właściwie w różnych strefach

0: klimatycznych, jeżeli któraś z drużyn będzie miała to nieszczęście, że w kolejnej rundzie będzie musiała diametralnie zmienić stadion.
1: Tu nawet powiem więcej, panie redaktorze, to nie tylko może będzie miało wpływ, ale z pewnością te czynniki, o których pan wspomniał, mam na myśli rozgrywanie swoich meczów.

0: 20, które rzecz jasna ostatecznie zostały rozegrane w 2021 roku. Ja już takie badania przeprowadziłem na przykładzie tego turnieju i okazało się, że kierunek przemieszczania się tutaj na przykładzie reprezentacji europejskiej, na przykładzie Euro 2020, to miało znaczenie nie tylko na parametry motoryczne, ale też na końcowy wynik gry, na miejsca, jakie zajmowały reprezentacje na koniec turnieju. Więc to są te czynniki, które pan wspomniał, one już zostały zbadane na przykładzie różnych kontynentów, różnych krajów i to będzie miało znaczenie. To nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, bo nawet patrząc na ten duży obszar, o którym pan wspomniał, im większy jest ten obszar, tym więcej dodatkowych czynników sytuacyjnych, tych czynników zewnętrznych należy wziąć pod uwagę, a każdy z nich może mieć lub z tych oczywiście badanych, tych zbadanych, one mają wpływ, bo to zostało udowodnione, ale jest jeszcze mnóstwo czynników, które nie zostało zbadanych. A też niewątpliwie te czynniki będą miały znaczenie w kontekście wyników uzyskiwanych przez zespoły.
1: To kto wie, być może dziś po naszej rozmowie, gdy będziemy spoglądać wieczorem na mecz Katar-Szwajcaria albo w nocy na Brazylia-Maroko, być może będziemy trochę inaczej, z innej perspektywy spoglądać na to, co dzieje się na murawie i trochę inaczej będziemy również oceniać piłkarzy. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Doktor Michał Zacharko, Akademia Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Dziękuję państwu.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papam.
8: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80%.

0: sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Coroczne senioralia to świetny pomysł na integrację seniorów, wspólną zabawę, dzielenie się doświadczeniami, ale nie zawsze żyje się tak wesoło. Jakich zatem programów wsparcia oczekują organizacje seniorskie i czy rząd ma na nie środki? O tym porozmawiam w audycji Portfel Seniora w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska Kolej liderem inwestowania w Europie. Dowód: do kolejnego miasta wracają pociągi. Tak blisko jeszcze nie było. Strona irańska coraz śmielej mówi o porozumieniu z USA. Rusza piknik naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia. Do wieczora moc atrakcji na PGE Narodowym. Minęła 11. Łukasz Pastor, zapraszam. Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje, mówi premier. Donald Tusk wziął udział w przejeździe inaugurującym połączenie kolejowe do Łomży. Tym samym do miasta po latach wracają pociągi. Jak mówił szef rządu, Łomża to nie wyjątek.
2: Łomża jest w jakimś sensie symbolem nowej reguły, bo przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach, nie tylko dużych miastach, ale też mniejszych miejscowościach. W naszych planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich bez wyjątku powiatów. Do 2032 roku program inwestycji w Polskie Koleje Państwowe, infrastrukturę, to jest 180 miliardów złotych.
1: Pociąg w Łomży pojawił się po raz pierwszy od 33 lat. Regularne kursy do tego miasta ruszą jutro. Opóźnia się przesłuchanie patomorfolożki zatrzymanej wczoraj w Zamościu. Rano kobieta zasłabła i została przewieziona do szpitala. 57-latka może usłyszeć zarzuty. Na działce w Lutoryżu na Podkarpaciu, która wcześniej należała do kobiety, znaleziono szczątki płodów. Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem podczas prac budowlanych. Nowi właściciele domu powiadomili policję. Na miejscu wciąż pracują technicy kryminalistyki. Dotąd znaleźli szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Śledztwo obejmuje dwa przestępstwa: bezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów. Przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie miało rozpocząć się między godziną 8 a 9. Porozumienie jeszcze nigdy nie było tak blisko. Po raz pierwszy takie stwierdzenie pada nie z ust amerykańskiego prezydenta, ale szefa irańskiego MSZ-u. Również przywódca Stanów Zjednoczonych zacytował tę wypowiedź w mediach społecznościowych. O szansach na pokój na Bliskim Wschodzie Milena Rashid-Shehab.
3: Abbas Araghchi pisał wcześniej, że media powinny powstrzymać się przed spekulacjami na temat tego, co zostanie podpisane. Kilka godzin później jednak w wywiadzie dla irańskiej telewizji ujawnił, co obejmuje memorandum o porozumieniu, które jest rodzajem dwustronnego listu intencyjnego. Pierwszy etap tego memorandum z Islamabadu, jak nazywa je Araghchi, podkreślając mediacyjną rolę Pakistanu, obejmuje wstrzymanie walk na wszystkich frontach, łącznie z Libanem. Na pierwszym etapie jest uzgodnione również odmrożenie irańskich aktywów i kwestia nowego sposobu zarządzania cieśniną Ormuz, która, jak twierdzi Araghchi, jest suwerenną sprawą Iranu i Omanu. Pozostałe tematy mają być omówione później. Są to kwestie nuklearne, blokada morska, zawieszenie sankcji i odbudowa, która ma zawierać plan rozwoju gospodarczego. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shehab.
1: Nie wiadomo, kiedy i gdzie zostanie podpisane memorandum. Na osiągnięcie kolejnej fazy strony dają sobie 2 miesiące. W informacjach karkonosze i ostrzeżenie dla turystów. Występują tam trudne warunki. W wyższych partiach gór wiatr może osiągać w porywach prędkość do 100 km na godzinę. Będą też przelotne opady i burze. Szlaki są mokre i śliskie, ostrzegają ratownicy karkonoskiej grupy GOPR. Poprawia się za to sytuacja w Beskidach, a co za tym idzie, także warunki turystyczne, informują

0: ratownicy ze stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Działają także koleje linowe. Można dziś z powodzeniem wyjść na szlak, mówi Patryk Pudełko, ratownik dyżurny z Beskidzkiego GOPR-u.
1: Temperatura w granicach od 9 do 10 stopni. W wyższych partiach, czyli Hala Miziowa i Markowe Szczawiny, ta temperatura jest około 9-10 stopni. I tam miejscami panują generalnie jeszcze trudne warunki, bo w nocy padał intensywny deszcz. Natomiast widoczność jest dobra i pogoda ma być słoneczna.
0: Wychodząc w góry, warto zabrać naładowany telefon i powerbank na wypadek, gdybyśmy musieli wezwać pomoc. Do plecaka warto spakować wodę oraz kurtkę przeciwdeszczową. Na koniec PGE Narodowy i Moc Naukowych Atrakcji. Rusza 29. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku został zorganizowany pod hasłem Z życia wzięte. Dlaczego warto przyjść i przeżyć? Spotkanie z nauką i zabawą, o tym Przemysław Lis.
2: 29. piknik naukowy to ponad 650 eksperymentów i pokazów naukowych przygotowanych przez 133 instytucje z Polski oraz z zagranicy.
3: Jestem przekonany, że będzie to najciekawszy dzień w tym roku dla każdego, kto pojawi się na tym spotkaniu.
2: Mówi Juliusz Kaszyński, doradca zarządu Polskiego Radia.
3: I jeśli mają Państwo taki pomysł, by zarezerwować sobie godzinę lub dwie, to nie ma sensu. Od razu zmieńcie plany. Załóżcie, że będziecie tam cały dzień.
2: To wydarzenie dla każdego, dla starszych i młodszych. W końcu każdy z nas ma w sobie gen odkrywcy i ciekawość świata, mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik.
4: Jeśli będziemy tą swoją ciekawość ciągle pobudzać i ciągle ją doceniać i pozwalać sobie za nią podążać, no to na pewno możemy tutaj znaleźć wiele ciekawych rzeczy.
2: 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym w Warszawie potrwa dziś do 19.
0: Relacjonował Przemysław Lis. Dodajmy, że udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mogą one wystąpić niemal w całym kraju. Lokalnie może wystąpić grad. Na północnym wschodzie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 18 do 22 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem około 16. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.
6: Jest 6 minut po 11.
7: Pałac kontra pałac.
6: Witam serdecznie, Kamil Szewczyk. To jest Pałac kontra Pałac. A są z nami nasi zacni goście. Adam Traczyk, politolog, dyrektor Maureen Camon. Witamy.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
6: Oraz redaktor Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa.
6: Panowie, w tym tygodniu padł weto rekord. Prezydent Nawrocki w 10 miesięcy zawetował więcej ustaw, bo aż 37, niż Aleksander Kwaśniewski w 10 lat, który wetował 35 razy. No i po raz trzeci Nawrocki zawetował także ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Rząd nie daje jednak za wygraną, zapowiada czwarte podejście. Jest w tej sprawie jakakolwiek szansa na dogadanie się rządu z prezydentem, czy będziemy mieli do czynienia z permanentną awanturą w tej sprawie? Może Adam Traczyk?
8: No, wydaje się, że widać bardzo wyraźnie, że Karol Nawrocki inaczej definiuje prezydenturę niż wszyscy poprzedni prezydenci. Wszyscy poprzedni prezydenci przynajmniej od czasu do czasu próbowali sygnalizować, że są prezydentami wszystkich Polaków. Wydaje się, że Karol Nawrocki takiej ambicji nie ma, że definiuje on swoją rolę jednoznacznie jako alternatywnego, można powiedzieć, ośrodka władzy i w pełni, można powiedzieć, wykorzystuje ambiwalencję polskiej konstytucji. Jakby polskiej konstytucji, która no, przyznaje, czy tworzy te dwa ośrodki władzy wykonawczej. Poprzedni prezydenci korzystali z tej władzy jednak w dość, można powiedzieć, powściągliwy sposób. Raczej, nawet jeżeli mówiono o powściągliwej właśnie przyjaźni między premierem a prezydentem, jak w przypadku prezydenta Kwaśniewskiego i premiera Millera, nawet jeżeli byli oni z przeciwnych obozów, tak jak ten rok nakładający się rządów Donalda Tuska i Andrzeja Dudy, to jednak z tych wet korzystano w dość sporadyczny sposób i jednak dość takich mocnych sprawach. Karol Nawrocki wyraźnie chce ingerować też w kreowanie polityki takiej też bieżącej, codziennej,

0: chce maksymalnie rozpychać się w swojej roli w ramach, no właśnie, tej pewnej konstytucyjnej ambiwalencji, czy tej konstytucyjnej układanki, która pozwala na takie działania. I chyba z tej racji możemy się spodziewać, że przynajmniej do wyborów w 2027 roku ta sytuacja się nie zmieni i będziemy mieli faktycznie walkę pałac kontra pałac.
1: I Artur Bartkiewicz.
2: No tak, tutaj jeżeli chodzi, oczywiście zgadzam się z przedmówcą we wszystkim, co powiedział. Dodam tylko, że w tej sprawie kryptowalut faktycznie wygląda na to, że prezydent wybrał taką postawę, która będzie miała zademonstrować, jak rozumiem, wyborcom, że rząd jest po prostu nieskuteczny, nie ma sprawczości, że przy tym prezydencie jej miał nie będzie i że jeżeli wyborcy chcą wrócić do tych czasów, kiedy rząd mógł szybko rozwiązywać różne sprawy, no to muszą jednak postawić na prawicę, bo ona najpierw skutecznie zdobyła pałac prezydencki, a teraz dałaby nadzieję, że sprawy będą załatwiane, bo w sprawie tej ustawy o kryptowalutach mieliśmy przecież projekt prezydencki też, który był bardzo podobny do projektu rządowego. Gdyby one się jakoś drastycznie różniły, no to weto byłoby bardziej zrozumiałe. Tu oczywiście jakieś różnice były zresztą poprawki prezydenta do tej rządowej ustawy, z których nawet jedna została przyjęta, więc wydawało się, że gdzieś zmierzamy do kompromisu, ale ostatecznie najwyraźniej prezydent skalkulował, że opłaca się mu przedłużać właśnie tę sytuację, w której no, rząd chce załatwić jakąś sprawę i trafia w mur niemożności. Pytanie jest tylko, czy bardziej prezydent stworzy wrażenie właśnie tej takiej swojej mocy i możliwości blokowania sprawczości rządu, czy bardziej rząd przekona wyborców, że prezydent jest głównie hamulcowym, że ta jego, bo prezydent obiecywał, że on będzie mobilizował rząd do pracy, że to on będzie tak naprawdę takim nadpremierem i tutaj właśnie wykorzystuje tę ambiwalencję polskiej konstytucji, która jest takim systemem nawet nie półprezydenckim, trochę słabszym niż półprezydencki, ale Karol Nawrocki na tyle się rozpycha w tej konstytucji, że on zmierza w stronę co najmniej systemu półprezydenckiego. No i pytanie, czy rząd przekona, że tak naprawdę ten prezydent, który obiecywał sprawczość, to jedyne, co ma do zaoferowania, to właśnie wkładanie kija w szprychy rządowi i no to jest, to mogło być takie ryzykowne dla prezydenta, bo no wtedy wyborcy mogliby uznać, że oto mają do czynienia z kimś, kto tylko szuka politycznej awantury. Ale wyborcom prawicy na pewno to, co prezydent Nawrocki robi, się podoba, a to chyba do nich jest głównie adresowane. Zwłaszcza, że te weta kolejne do ustawy o kryptowalutach najbardziej cieszą zapewne elektorat Konfederacji, który najbardziej jest taki sceptyczny wobec wszelkich regulacji i nawet jest w stanie chyba pogodzić się z tym, że na tym rynku kryptowalut będzie dochodziło do jakichś nieprawidłowości kosztem tego, że po prostu zostanie zachowana wolność działania w tym obszarze.
1: No właśnie, to o czym Artur wspomniał, o czym wspomniałeś, czyli te weta, to jest 37 wet już. No i pytanie, czy te weta nie obrócą się przeciwko Karolowi Nawrockiemu, nie okaże się tym hamulcowym. No, rząd chce pokazać sprawczość, pokazuje ustawy, pałac tymczasem wetuje, no i co dalej? Jak to wyborcy będą odbierać? Adam Traczyk.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo w dużej mierze będzie zależało nie tyle od faktycznych posunięć jednego czy drugiego ośrodka, ale od tego, któremu ośrodkowi uda się uzyskać, można powiedzieć, narracyjną przewagę.
1: A jak to wygląda do tej pory?
0: No, wydaje się, że na razie wychodzi troszeczkę na remis i widzimy to też w sondażach partyjnych bardzo wyraźnie, gdzie blok, można powiedzieć, prawicowy i blok nieprawicowy mają mniej więcej takie samo poparcie, ale widzimy też wyraźnie, że ta twarda, nieprzejednana postawa Karola Nawrockiego w jakiś sposób pobudziła też obóz centrowy i rząd także do działania. Wszyscy chyba się zgodzimy, że ten pierwszy rok rządów Donalda Tuska był w dużej mierze przespany w takim oczekiwaniu na to, że prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski i będzie można rządzić swobodnie wówczas. No to się nie stało i przez ten pierwszy rok rządów, kiedy prezydentem był Andrzej Duda, on broń Boże nie był bombardowany ustawami. On broń Boże nie był bombardowany ustawami, które tworzyłyby jakąś też koherentną agendę tego rządu i wszyscy mieliśmy wrażenie, że ten pierwszy rok po prostu został przespany. I ta nieprzejednana postawa Karola Nawrockiego w jakiś sposób pobudza też rząd do działania, jego aktywność większą i na dobrą sprawę każde kolejne weto Karola Nawrockiego pisze program wyborczy obecnego obozu rządzącego na rok 2027. Więc faktycznie Karol Nawrocki imobilizuje swój własny prawicowy elektorat, utrzymuje jego zaangażowanie, ale z drugiej strony także pobudza elektorat centrowy, elektorat liberalny, elektorat lewicowy do takiego

0: takiej większej mobilizacji, większego zwarcia szeregów. No do wyborów mamy jeszcze sporo czasu, więc mamy jeszcze tutaj wiele niewiadomych, ale ewidentne jest to, że te oba obozy będą pewnie w takim stanie maksymalnej mobilizacji. Kto zdecyduje to, kto przekona więcej wyborców. Niekoniecznie aż tak rozpolitykowanych, troszeczkę bardziej centrowych, troszeczkę mniej, można by powiedzieć, zaangażowanych w wybory. W roku 2023 to udało się obecnej władzy. W roku 2025 udało się to Karolowi Nawrockiemu. No i teraz pytanie, kto to zrobi w 2027?
1: No, prezydent Nawrocki od początku swojej prezydentury, no takie powstaje wrażenie, może nawet nie wrażenie, że każdym swoim wetem, prawda, pokazuje, że chciałby zmienić w Polsce ustrój na prezydencki. Mieliśmy przecież kłótnie o nominacje oficerskie, o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o ambasadorów także mieliśmy awanturę. No to wszystko pokazuje, że prezydent chce, aby rząd przychodził też do pałacu i konsultował proces legislacyjny na tym wczesnym etapie. Artur Bartkiewicz, czy w ogóle istnieje taka możliwość, żeby rząd konsultował na tym wczesnym etapie ustawy?
2: No, taka możliwość być może istnieje, jeżeli zmieni się rząd, bo to, co sygnalizuje Karol Nawrocki, to, że po prostu jest mu nie po drodze z tym rządem. Zresztą Nawrocki mówił o tym wprost już nawet w kampanii prezydenckiej, że on idzie nie tylko po to, żeby mobilizować rząd, ale żeby doprowadzić do zmiany władzy w Polsce. No bo skoro prezydent Nawrocki mówi, że Donald Tusk jest najgorszym premierem w historii III RP, no to wiadomo, że jeżeli tak go ocenia, no to nie chce kontynuacji tego rządu.
1: A może w tej sprawie warto właśnie pójść na rękę, w cudzysłowie, prezydentowi, skonsultować, a później znowu będzie weto i wyjdzie znowu na minus dla pałacu.
2: No tak, tylko że to jest, oczywiście, no, jest to jakiś scenariusz, tylko to byłoby jednak zwycięstwo Karola Nawrockiego, a w tym takim polaryzującym starciu, które zostało już tutaj wcześniej nakreślone,
1: Ale gdyby zawetował, to znowu byłoby to, że jest tym hamulcowym, tak? Mimo konsultacji, prawda, na wczesnym etapie legislacji.
2: No ale pytanie, do czego by te konsultacje doprowadziły, bo gdyby to były takie konsultacje, po których by rząd powiedział, no poszliśmy do prezydenta, jego propozycje są zupełnie nieakceptowalne dla nas, dajemy mu taką ustawę, jaką przygotowaliśmy, ale go o tym poinformowaliśmy, no to weto dalej by się dało
1: wytłumaczyć. Każdy by narzucił swoją narrację, prawda, i mielibyśmy...
2: Oczywiście tak, ale Karol Nawrocki miałby ten mały punkcik, że powiedział, słuchajcie, oni długo nie chcieli do mnie przychodzić, ale ja tak długo, oczywiście nie mówiłby tego aż tak wprost, ale taka byłaby narracja, ale ja tak długo naciskałem, bo jestem silnym prezydentem, że w końcu ten Donald Tusk się ugiął i do mnie przyszedł. Wydaje mi się, że to jest zupełnie w logice tego sporu niemożliwe. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o te narzędzia, które ma prezydent, wydaje się, że jeżeli on chciałby wyjść prezydent z tego impasu przy dalej stwarzaniu wrażenia swojej sprawczości, tego impasu sondażowego, bo rzeczywiście jeżeli przyjrzymy się sondażom, to obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że po wyborach bylibyśmy najbliżej jakiegoś albo rządu mniejszościowego, albo kolejnych wyborów, bo mamy z jednej strony koalicję rządzącą, która utraciłaby w obecnym kształcie większość, ale największą partią byłaby Koalicja Obywatelska i ona de facto miałaby możliwość blokowania prawicowej koalicji, jeżeli Jarosław Kaczyński wyklucza z niej na dziś Konfederację Korony Polskiej. No, czyli nie mielibyśmy naprawdę takiej prostej do wyłonienia większości. Więc gdyby Karol Nawrocki chciał tutaj wprowadzić jakiś nowy element, to powinien zacząć korzystać nie tylko z weta, tylko z tego, co zapowiadał już wcześniej, czyli z prezydenckiej tej inicjatywy ustawodawczej, bo wydaje się, że prezydent dużo o niej mówił i nawet z niej trochę korzystał, ale to zarzucił na rzecz tych wet. Oczywiście ona też stwarza ryzyko stworzenia takiego wrażenia braku sprawczości po stronie prezydenta, no bo prezydent nie ma swojej większości parlamentarnej, ale to jest szansa na narzucenie jakiejś pozytywnej agendy, bo wybory w 2015 i w 2023 roku pokazały, że tak naprawdę wygrywa nie ten, kto mobilizuje ten swój twardy elektorat najmocniej, tylko ten, kto w tej kłótni potrafi narzucić jakąś pozytywną agendę. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy pozytywnej agendy nie widać ani z jednej, ani z drugiej strony.
1: W kontekście weta w sprawie kryptoaktywów premier Donald Tusk napisał tak: uwikłani gubią się już w swoich kłamstwach. No to zarzucił szef rządu ludziom prezydenta zgłaszanie poprawek przygotowanych przez Zonda Krypto do tej ustawy o kryptowalutach. No, była reakcja Pałacu Prezydenckiego także. To Rafał Leśkiewicz, czyli rzecznik prezydenta, skomentował, że scenariusz na ruskie służby nie zadziałał, kłamstwo zostało obnażone. Adam Traczyk.
0: No właśnie, widzimy, że dochodzimy też do sytuacji, w której nie tylko obydwa obozy mają różne opinie, ale mają swoje własne prawdy. I poruszamy się coraz silniej właśnie też w takiej infosferze, w której sympatycy jednego

0: obozu politycznego mają swoje wiadomości i zwolennicy drugiego mają swoje wiadomości. Oni się coraz rzadziej spotykają. Jest to faktycznie problem naszej polaryzacji, rosnącej polaryzacji, rosnących podziałów między Polakami, którzy w dużej mierze traktują inaczej myślących jako wrogów, jako szkodzących Polsce. No to jest dla naszej wspólnoty politycznej, narodowej, obywatelskiej, jak zwał, tak zwał, no fatalna wiadomość, ale być może właśnie pozytywnym aspektem jest tego, o czym mówił pan redaktor, że koniec końców te wybory wygrywa ta strona, która będzie potrafiła wyjść poza tą logikę polaryzacyjną, która będzie potrafiła zwrócić się z jakąś pozytywną agendą.
1: Widać na horyzoncie coś takiego, bo ja niespecjalnie to widzę.
0: No, wydaje się, że jest być może jeszcze troszeczkę za wcześnie faktycznie, bo chyba będą tą amunicję, że tak powiem, pozytywnego przekazu obydwa obozy próbować zachować już faktycznie na kampanię wyborczą, ale nawet po stronie obecnego obozu rządzącego, obozu centrowego, widać, że ta komunikacja jest dużo bardziej, można powiedzieć, ofensywna i możemy się doszukiwać tam też pewnego pozytywnego przekazu w przeciwieństwie do tego pierwszego roku rządów, kiedy jeszcze właśnie prezydentem był Andrzej Duda. Widzieliśmy przemówienie Donalda Tuska z okazji Kongresu Zjednoczeniowego, w którym wchłonęła Koalicja Obywatelska między innymi Inicjatywę Polską. To widzieliśmy tam już takie zalążki narracji, która opierała się na pewnej też dumie narodowej, na osiągnięciach III Rzeczpospolitej, na osiągnięciach tej właśnie, można powiedzieć, liberalnej Polski. No a jednocześnie widzimy chyba jednak, przynajmniej na poziomie symbolicznym, pewne przyspieszenie też inwestycyjne. Wydaje się, że inwestycje w koleje, też pewne ambitne projekty, jak właśnie kolej wysokich prędkości. To są być może takie zalążki tej pozytywnej agendy, która w jakiś sposób zaprocentuje. Po prawej stronie z kolei mamy chyba zalążki takiej, czy przynajmniej Mateusz Morawiecki próbuje tworzyć taką pozytywną agendę, nawiązując oczywiście do swoich, dokładnie tak, do swoich planów politycznych. No tylko pytanie, czy to się uda, bo obóz prawicowy jest jednak mocno skłócony. Ta konkurencja po prawej stronie jest bardzo duża. No i pytanie, czy wystarczy, można powiedzieć, siły i czasu i energii poszczególnym partiom prawicowym na stworzenie takiej pozytywnej opowieści, gdzieś obok rywalizacji o tą samą pulę wyborców.
1: To jeszcze nawiązując do ustawy o kryptowalutach, Artur Bartkiewicz, to może chodzi o to, żeby gonić tego króliczka i obwiniać prezydenta o to blokowanie.
2: Znaczy, na pewno temu służy strategia rządu, to nie ma żadnej wątpliwości, bo skoro gdyby rząd bardzo chciał przyjąć tę ustawę, to poszedłby na jakiś większy kompromis, gdyby to była taka sprawa kluczowa. Ale wydaje się, że obie strony oceniają, że ta sprawa nie jest aż na tyle kluczowa, bo po pierwsze dlatego, że oczywiście w kryptoaktywa wielu Polaków inwestuje, ale wielu robi to raczej na zasadzie jakiejś takiej ciekawostki. To nie jest jednak skala, wydaje się, problem tak poważny, ogólnospołeczny, że rząd miałby iść na kompromisy. Natomiast może, bo wszystkie te kolejne, bo to będzie już czwarty projekt ustawy o kryptowalutach, one wszystkie są bardzo podobne i to jest taka naprawdę rzucenie rękawicy Karolowi Nawrockiemu, bo ile przy pierwszym wecie można było go próbować przekonywać, to jeżeli prezydent już zawetował pierwszy, drugi, trzeci raz, to przedstawianie mu po raz kolejny tej samej ustawy, to jest tak naprawdę wzywanie do kolejnego weta, bo gdyby prezydent teraz za czwartym razem się wycofał, to byłoby pytanie, dobrze, wycofałeś się, ale to po co straciliśmy to pół roku? To byłoby to trudne do wytłumaczenia. Więc tak, tutaj niewątpliwie tak jest. Obie strony mogą też się oskarżać, bo obie strony tak naprawdę oskarżają się o to samo, że to te podmioty działające na rynku kryptowalut wpływają na ich działania, bo przecież w ustawie rządowej się też zarzucało, że ona powstawała przy udziale Zonda Krypto. Zresztą my w Rzeczpospolitej pisaliśmy, że szkolenia były organizowane przez ludzi z Zonda Krypto dla ludzi z prokuratury, którzy poznawali rynek kryptowalut, co wynika z tego, że po prostu po stronie państwa jest mało wiedzy na ten temat. No i jeżeli chce państwo, służby pozyskiwać tę wiedzę, to musi sięgać po pomoc ekspertów, którzy na tym rynku działają. Ale tak, ja spodziewam się, że raczej tej ustawy do końca kadencji nie będzie. Będziemy taki kontredans obserwowali, chyba żeby sondaże w którymś momencie pokazały, że jedna albo druga strona na tym traci. Bo teraz wydaje się, że one po prostu się umacniają w swoich żelaznych elektoratach. To może natomiast taki sposób prowadzenia polityki, bo to ostatnie już zdanie, jest ryzykowne o tyle, że to może w którymś momencie zdemobilizować to może nie mityczne

0: centrum, ale tych, którzy nie są aż tak mocno zaangażowani w polityczny spór, którzy mogą na którymś etapie uznać, że skoro polityka tak wygląda, to oni nie chcą mieć z nią nic wspólnego.
1: No tutaj jeszcze Polska 2050 próbuje coś ugrać na sprawie weta prezydenckiego i ustawy o kryptoaktywach. Adam Gomoła zapowiada brak poparcia dla czwartej wersji tej samej ustawy rządowej w sprawie kryptowalut. No właśnie, Polska 2050 go nie poprze. Partia przypomina o swojej propozycji. Jako jedyna jawi się jako kompromis w sporze małego z dużym pałacem, twierdzi poseł Adam Gomoła, Adam Draczek.
2: Być może jest to faktycznie jakieś wyjście, czyli inkorporowanie części tych zapisów ustawowych propozycji Polski 2050, która też nie jest przecież radykalnie inna od tej już obecnej rządowej ustawy, ale być może faktycznie będzie to jakaś próba też wywarcia większej presji na prezydencie, tak jak zresztą już w tym trzecim wypadku, gdzie jednak były te drobne poprawki, też wzięcie pod uwagę jednej z poprawek prezydenckich, więc być może jest to próba jakiegoś wyjścia z impasu, albo też po prostu podnoszenia w pewnym sensie stawki, tak? Jakby można wówczas będzie powiedzieć z punktu widzenia obozu rządzącego, próbowaliśmy wyjść z kompromisową propozycją, zrobiliśmy kierunek w stronę pana prezydenta, a on dalej uporczywie tego podpisu odmawia, więc być może faktycznie jest tu jeszcze jakieś pole do popisu, czy jakaś przestrzeń do zawarcia jakiegoś kompromisowego rozwiązania, ale jednocześnie widzimy także, że z politycznego punktu widzenia, no i widzimy to po obecnym poparciu sondażowym dla Polski 2050, w tym sporze między dużym a małym pałacem jest bardzo mało przestrzeni. I widzimy to, że wykrojenie sobie kawałka tego elektoralnego tortu jest niezwykle, niezwykle trudne i wymaga bardzo dużej gimnastyki, można powiedzieć. W Polsce 2050 się dotychczas to nie do końca udawało. No więc pytanie też z perspektywy Donalda Tuska, czy warte są te kompromisy, skoro te kompromisy w tym momencie nie przynoszą też zysku sondażowego. Być może to nie jest ten moment na wyjście jakby z tą inicjatywą, no ale z punktu widzenia Polski 2050 próbować trzeba. Taką obrała strategię partia Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, próby takiego troszeczkę lawirowania, bycia troszeczkę w rządzie, ale jednocześnie też bycia krytykiem tego rządu, takim wewnętrznym krytykiem. Więc zobaczymy, jak dalej się to potoczy, ale ja zgadzam się z panem redaktorem, że raczej możemy się chyba spodziewać takiego długofalowego impasu, bo żadnej stronie chyba nie zależy w tym momencie na tym kompromisie, przynajmniej w tej kwestii kryptowalut. Widzieliśmy jednak natomiast wcześniej, że zdarzają się sytuacje, w których można powiedzieć nie do końca z wiadomych publicznie przyczyn Pałac Prezydencki wycofywał się ze swojego stanowiska i to jest chociażby nominacje podoficerskie w służbach specjalnych, gdzie po miesiącach oczekiwania jednak były te podpisy pod nominacjami i w sumie to dzisiaj nie zostało wyjaśnione w sposób jasny, transparentny opinii publicznej, dlaczego tak długo z tymi podpisami zwlekano.
1: No, na horyzoncie jest kolejna sprawa, kolejna ustawa, czyli ustawa o statusie osoby najbliższej. Jak w tej sprawie może się zachować prezydent? Znaczy, no wiemy, że zachowa się na pewno tak, że zawetuje, no i to będzie już kolejne weto. Czy ta sprawa może jest na pewno ważniejsza, tak, niż ustawa o kryptoaktywach, Artur Bartkiewicz?
0: No tak, ale tutaj jakby te sygnały, które płyną z Pałacu Prezydenckiego, są jednoznaczne. Wydaje się, że nie ma za bardzo przestrzeni nawet do kompromisu, bo ta ustawa jest przecież i tak mocno kompromisowa w stosunku do tego, co było obiecywane przez koalicję rządzącą, przynajmniej przez jej centro-lewicową część, czyli koalicję obywatelską głównie i nową lewicę, bo wiadomo, że w samej koalicji ta ustawa budziła emocje, zwłaszcza po stronie PSL-u, w mniejszym stopniu Polski 2050, to głównie tutaj PSL był tym hamulcowym i wyszła tak naprawdę ustawa, która jest bardzo, bardzo no, taka umiarkowana w tych swoich, w tym
1: no właśnie,
0: co stanowi.
1: To, bo o czym Artur mówisz, jest umiarkowana, jest dość taka, no powiedziałbym, konserwatywna jak na te czasy. I pytanie, czy Nawrocki tak, straci na tym, jeśli zawetuje? Wśród nawet wyborców konserwatywnych.
0: Wydaje się, że nie, dlatego że tutaj już prawica narzuciła jednak w tej swojej bańce narrację, że ta ustawa jest niby taka liberalna, znaczy taka umiarkowana, właśnie taka mocno konserwatywna, ale to dopiero pierwszy krok do tego, co tak naprawdę ta lewicowa koalicja chce zrobić. Poza tym mocno się wyciąga te kwestie, które dla wyborców prawicowych, to nawet tych wyborców prawicowych pozapisowskich, czyli Konfederacji na przykład i Konfederacji Koronę Polskiej, są

0: ważne, czyli kwestie majątkowe, dziedziczenia, kwestie związane z podatkami i tak dalej, że tu te regulacje są wprowadzone, a one są bardzo istotne, jak mówi Pałac Prezydencki, czyli wspólne rozliczanie się na przykład. I to jest tak istotny przywilej, że to jest już nawet bez tych wszystkich innych przywilejów, jak nazywanie chociażby takich związków związkami partnerskimi, czyli już nie mówiąc o małżeństwach, sprawia, że tej ustawy nie można poprzeć. Jednocześnie przywołuje się po prawej stronie argument konstytucji, która mówi o tym, że to rodzina, to kobieta i mężczyzna, chociaż wiemy, że ten artykuł jest interpretowany różnie przez obie strony, ale wydaje się, że podbudowę do tego weta już stworzono po prawej stronie i ono jest znowu mobilizujące głównie dla elektoratu, który już przy prawicy jest, ale jak się słucha tej dyskusji, to słychać, że tutaj naprawdę nie ma przestrzeni do jakiegoś kompromisu, bo nawet trudno sobie wyobrazić, jak musiałaby w takim razie wyglądać ta ustawa. No to musiała być jakaś taka ustawa, która...
1: Tak, chociaż prezydent zapowiadał, jeszcze nie prezydent, ale Karol Nawrocki w kampanii zapowiadał przecież, że, no, że będzie skłaniał się ku podpisowi takiej ustawy o statusie
0: osoby. No ale diabeł tkwi w szczegółach, bo on powiedział, że będzie się skłaniał, ale to najpierw trzeba zobaczyć szczegóły, a wydaje się, że prawica jest gotowa przyjąć taką ustawę, która by pozwalała tylko chyba zarejestrować w urzędzie, nie zmieniając żadnego stanu, chociaż nawet widzimy, że z tym uznawaniem małżeństw zawartych gdzie indziej prawica ma problem. Nie, tutaj ta sprawa na pewno nie zostanie załatwiona, bo będzie weto prezydenckie i to będzie też kolejny argument, żeby pokazać, zobaczcie, oni wam obiecywali, a są nieskuteczni, więc to też ma ten jeszcze wymiar.
1: I Adam Traczyk.
2: Znaczy, no nie ma wątpliwości, że kwestia związków partnerskich ma szerokie poparcie w polskim społeczeństwie. Na dobrą sprawę, gdyby Karol Nawrocki chciał być prezydentem wszystkich Polaków, wychodząc też poza logikę właśnie pewnego partyjnego sporu i politycznej polaryzacji, takiej tożsamościowej polaryzacji, to by on tą okrojoną właśnie, bardzo umiarkowaną ustawę podpisał, bo ona jest faktycznie jakby no dość konserwatywna w swoim, czy dość zachowawcza w swojej wymowie. No sam fakt, że ostatecznie została poparta także przez PSL, wiele o tym mówi, no ale to nie jest polityczny cel Karola Nawrockiego, nie taka jest jego polityczna strategia, więc ja także spodziewam się weta i nie widzę tutaj żadnej przestrzeni na kompromis. Karolowi Nawrockiemu w tym momencie zależy bardziej na konsolidacji swojego prawicowego elektoratu, a jednocześnie, mimo że ta ustawa ma szerokie poparcie, czy wprowadzenie związków partnerskich w jakiejś formie i przyznanie takich podstawowych praw też parom jednopłciowym ma szerokie poparcie w polskim społeczeństwie, to jednak dla większości wyborców to nie jest sprawa kluczowa. Dlatego też nawet jeżeli jest część wyborców, chociażby Konfederacji, która by takie rozwiązania poparła, to nie skłoni ich do odejścia od swoich politycznych wyborów, bo po prostu nie jest tak ważna. To jest troszeczkę inna sprawa niż kwestia zaostrzenia ustawy aborcyjnej, która realnie zaszkodziła Prawu i Sprawiedliwości, no bo jednak kwestia aborcji także dotyka wielu kobiet, no i także o prawicowych, konserwatywnych poglądach, no a wiemy, że zdarzają się wyjątkowe przypadki, w których no jednak trzeba przymknąć oko na swoje konserwatywne wartości i wprowadzić bardziej życiowe rozwiązanie. No tylko, że ta ustawa dotykała wielu setek tysięcy, milionów wręcz obywateli, potencjalnie przynajmniej. No a kwestia związków partnerskich dotyczy jednak pewnej węższej grupy, dlatego ja nie spodziewam się tutaj, przynajmniej w kalkulacji politycznej Karola Nawrockiego, że to weto mu zaszkodzi. No ale wracamy do mojej wcześniejszej myśli, że to jest też pisanie programu wyborczego na rok 2027 obecnej koalicji. I wskazanie też pewnych aksjologicznych różnic w wartościach. I to znowu działa troszeczkę w dwie strony. Mobilizuje i utwardza elektorat prawicowy, ale także pobudza elektorat centrowy, liberalny i lewicowy.
1: Panowie, to przejdźmy panowie do wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Już jutro będzie na 80. urodzinach amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. No i to też stało się okazją do konfliktu między dużym i małym pałacem. Premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy, czy czegoś się spodziewa po tej wizycie Nawrockiego w Stanach, odpowiedział krótko: niczego. Sikorski zakpił z tej wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach. Powiedział, że trzyma kciuki, aby prezydent wszedł co najmniej do półfinału, ponieważ tam przecież ma się też odbyć na południowym trawniku na terenie Białego Domu gala mieszanych sztuk walki MMA. Czy ten spór między małym a dużym pałacem, no, przenosi się też, jak widzimy, na wizytę nieoficjalną, bo to jest nieoficjalna wizyta prezydenta, na teren Stanów Zjednoczonych. Czy prezydent coś tutaj ugra, Artur Bartkiewicz?
0: No, tak jak

0: jak powiedziałeś, to jest wizyta nieoficjalna, więc tutaj jakby poziom oczekiwań od razu jest obniżony. Zresztą nawet pałac prezydencki nie sygnalizuje, że spodziewa się jakichś przełomów. Tutaj to, co Polska może uzyskać, czy prezydent Nawrocki, takie podkreślenie tej bliskości akurat tego ośrodka, tego pałacu z Białym Domem. A wiadomo, że Stany Zjednoczone są naszym strategicznym sojusznikiem i niezależnie od tego, jak dzisiaj są nieprzewidywalne i jak trudno się tak naprawdę uprawia politykę, kiedy po drugiej stronie jest Donald Trump, no to Polska nie może sobie pozwolić na to, żeby tej polityki ze Stanami Zjednoczonymi nie prowadzić, chociażby ze względów bezpieczeństwa, bo zanim zbudujemy na tyle silny ten europejski filar bezpieczeństwa, żeby móc no, być może w niektórych sprawach być bardziej asertywni wobec Stanów Zjednoczonych, no to do tego momentu będziemy na te Stany Zjednoczone skazani w dużej mierze ze względu na ich potencjał, ze względu na to, jaką rolę odgrywają w Sojuszu Północnoatlantyckim. A wiadomo, że rząd z Białym Domem nie ma najlepszych obecnie stosunków. Donald Trump zresztą wprost mówi, kogo on tutaj w Polsce bardziej lubi, bo przecież kiedy podejmował decyzję, zmieniając decyzję Pentagonu o tych 5000 dodatkowych żołnierzy, notabene nic więcej o tym cały czas nie wiemy. To też jest być może to, można by było uzyskać, ale to pewnie nie w czasie tej wizyty. No to wtedy prezydent Trump podkreślał, że zrobił to dlatego, że tu wygrał Karol Nawrocki, którego on popiera i który jest znakomitym prezydentem. Więc z perspektywy Polski ważne będzie, że to będzie kolejne podkreślenie, że w Polsce jest polityk, z którym Donald Trump się lubi, z którym utrzymuje kontakty. Na pewno będzie jakaś okazja w kuluarach do jakiejś krótkiej rozmowy i tyle. Nie spodziewałbym się tutaj, że Karol Nawrocki coś przywiezie, chociaż no, nigdy nie można wykluczyć, że Donald Trump, jeżeli się z nim spotka, tak jak mówię, w kuluarach, w jakichś nieoficjalnych kontaktach, a potem gdzieś będą dziennikarze, no to znowu rzuci być może jakąś deklarację o tym, jak wspiera Polskę i że ci żołnierze może nie 5, a już 10 tysięcy. I 10 tysięcy przyjedzie i będzie to miało wymiar taki no, propagandowy sygnał dla naszych przeciwników, że Stany Zjednoczone są po naszej stronie, ale niczego więcej tutaj bym się nie spodziewał. Na pewno nie przywiezie Karol Nawrocki Zbigniewa Ziobry, jak tutaj niektórzy
1: no właśnie
0: liczą.
1: Do tego nawiążmy, to Adam Traczyk teraz, Radosław Sikorski w Radiowej Trójce zresztą mówił o tym, że oczekuje tego, że Stany po tej wizycie zdejmą jakby ochronę ze Zbigniewa Ziobry i pozwolą tutaj zdjąć tą ochronę. Adam Traczyk, spodziewasz się tego, czy nie?
2: Nie, no ja doceniam poczucie humoru Radosława Sikorskiego. Wydaje mi się, że ten żart wrzucony jakby w eter, no fakt, że o nim dyskutujemy teraz, pokazuje też pewną skuteczność komunikacyjną Radosława Sikorskiego. No oczywiście nie spodziewam się tego w żadnym stopniu. Nie po to Donald Trump udzielił tego azylu, tego schronienia. Być może nawet nie wiedząc, kim jest Zbigniew Ziobro, tylko no, został poproszony o przysługę dla swoich znajomych i to się po prostu dokonało tymi kanałami, ale jednocześnie wydaje mi się, że to, co jest istotne z punktu widzenia Polski, to jest faktycznie w momencie, kiedy no, musimy w jakiś sposób zaaranżować się z prezydentem Stanów Zjednoczonych takim, jakim on jest, a Donald Trump coraz silniej pokazuje cechy no, takiego niezbyt zrównoważonego despoty, można powiedzieć, i też te jego urodzinowe świętowanie, że tak powiem, no, wskazuje też na takie już zamknięcie się w takim coraz większym, można powiedzieć, jakby no, szaleństwie, czy jakieś takie ekstrawagancji właśnie, które raczej znamy być może z bliskowschodnich czy północnoafrykańskich despotów. Pokazuje jakby to, gdzie mentalnie jest Donald Trump, no ale jednocześnie jednak to jest ciągle nasz najważniejszy sojusznik wojskowy, więc potrzebujemy pewnego pragmatycznego podejścia i tutaj widzimy jakby, wydaje mi się, dwa problemy. Z jednej strony Karol Nawrocki utrzymuje te relacje z Białym Domem, ale wydaje się, że zamiast podejść do nich też pragmatycznie, to jest tam zbyt duża doza pewnej fascynacji też Donaldem Trumpem, takiego zauroczenia Donaldem Trumpem, co jest zresztą wspólną cechą dla całego obozu Prawa i Sprawiedliwości. I to wydaje mi się być pewnym problemem, takie bezkrytyczne podejście, też i publiczne bezkrytyczne podejście do Donalda Trumpa. No a z drugiej strony mamy obóz rządowy, który no, manifestuje swoją niechęć też do Donalda Trumpa, przede wszystkim ustami polityków Koalicji Obywatelskiej. Tutaj wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma, można powiedzieć, właśnie bardziej wyważone, takie pragmatyczne podejście. Być może to właśnie jest taki złoty środek tego, jak powinny wyglądać nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. No ale nie udawajmy też, że w dużej mierze jest to też w pewnym sensie pochodna naszej sytuacji wewnętrznej i też te relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Nastawienie do Donalda Trumpa stało się takim nieodłącznym elementem naszej wewnętrznej polaryzacji, rywalizacji.

0: realizacji politycznej, ale też na poziomie no właśnie tożsamościowym. Więc te słowne zaczepki, żarty, żarciki, z drugiej strony no właśnie deklaracje tych poważnych relacji z najważniejszym sojusznikiem, z drugiej strony deprecjonowanie tych relacji, no będą stałym, nieodzownym elementem, wydaje się, naszej polityki, przynajmniej tak długo, jak Donald Trump jest tym prezydentem, więc jeszcze 3 lata.
1: No właśnie, bo pojawiły się też takie głosy niektórych krytyków, że prezydent Nawrocki niepotrzebnie tam leci, że powinien lecieć za swoje. Artur Bartkiewicz, dobrze, że leci, czy nie?
2: Nie no, mówiliśmy o tym wcześniej, jak ważnym jest mimo wszystko sojusznikiem są dla nas Stany Zjednoczone. I to, że zaproszony
1: czyli przez... Czyli nawet taka nieoficjalna wizyta jest okej. Okay.
2: No wydaje się, że tak, no bo głowy państwa spotykają się czasami w nieoficjalnych okolicznościach, a tutaj jest prezydent zaproszony tak naprawdę na 80. urodziny prezydenta innego państwa i nawet nieoficjalny wymiar tej wizyty nie sprawia, że należałoby z niej zrezygnować. Oczywiście, tak jak zostało powiedziane, koalicja rządząca, bo tutaj z jednej strony KO, ale z drugiej strony Nowa Lewica też, jej lider Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, na tym właśnie takim no, demonstracyjnie negatywnym stosunku do Donalda Trumpa, który jest bardzo niepopularny w Europie, zwłaszcza w elektoracie koalicji rządzącej i podobnych partii w innych krajach Europy. Próbuje oczywiście ugrywać na tym wewnętrzne punkty, ale wydaje się, że skoro druga strona, czyli obóz prawicowy, Karol Nawrocki, nie widzą w tym problemu, bo w ich elektoracie akurat Donald Trump jest postrzegany no, co najmniej neutralnie, o tak, bo to też nie jest już chyba coraz mniejszy jest entuzjazm, ale co najmniej neutralnie, to dobrze, że możemy grać tak tutaj na dwóch fortepianach, czyli mamy rząd, który ewidentnie sygnalizuje, że stawia na Europę i chciałby jak najszybciej zbudować tą autonomię europejską, a z drugiej strony mamy pałac prezydencki, który nas zbliża ze Stanami Zjednoczonymi. W tle są sprawy bezpieczeństwa, a w sprawach bezpieczeństwa zawsze dobrze mieć jak najwięcej sojuszników i zawsze jest źle wkładać wszystkie jajka do jednego koszyka, więc tutaj bym za to prezydenta nie krytykował, chociaż no pewnie politycy będą w ramach tej rozgrywki wewnętrznej to robić, ale z perspektywy Polski jest chyba dobrze, że Karol Nawrocki tam jedzie.
0: I wydaje się, że chyba bardzo ciekawa była w tym kontekście wypowiedź szefa Kancelarii Sejmu i no najbliższego doradcy też marszałka Czarzastego, Marka Siwca, który właśnie stwierdził, no lepiej więcej relacji niż mniej, więc on też uciął jakby te dyskusje, czy starał się uciąć te dyskusje, no właśnie, że to jest wyjazd prywatny, że powinien Karol Nawrocki sobie tam no właśnie samemu zorganizować ten wyjazd, więc wydaje się, że przebija się to też pewien taki pragmatyzm, można powiedzieć, tych relacji. No Marek Siwiec też wieloletni szef BBN-u, być może wykazuje się tu właśnie tą taką propaństwową jakby postawą i takim podejściem przynajmniej na tym odcinku ponad podziałami politycznymi. Więc wydaje się, że koniec końców mamy też przebłyski tego właśnie pragmatycznego podejścia do relacji ze Stanami Zjednoczonymi, więc ja tutaj też w żadnym stopniu bym nie karcił czy nie ganił prezydenta Nawrockiego za to spotkanie, ale znowu musimy też podejść do tych relacji realistycznie, bo dobre relacje prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem powinny dla Polski skutkować tym, że w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi będziemy mogli przynajmniej od czasu do czasu wykazać się pewną asertywnością, że będziemy mogli się Amerykanom postawić bez narażenia tego bliskiego partnerstwa na szwank, że będziemy mogli też zaznaczyć nasze interesy i to, co nam się w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi nie podoba. Jeżeli miały być to dobre relacje, które polegają tylko i wyłącznie na tworzeniu wrażenia takiej dobrej atmosfery i na poddańczości wobec Stanów Zjednoczonych, no to nie są dobre relacje i wtedy ta relacja prezydenta Nawrockiego i prezydenta Trumpa by Polsce dobrze nie służyła. Więc ja sobie bym życzył, żeby poza tą budowaniem tej właśnie sympatii osobistej, tych dobrych relacji osobistych, tego takiego sygnalizowania wzajemnej sympatii przede wszystkim w mediach społecznościowych, znalazło się tam miejsce na realne interesy Polski, które czasami idą w kontrze do interesów Stanów Zjednoczonych.
1: No dobrze, to panowie, przejdźmy do obozu Prawa i Sprawiedliwości, tego co się dzieje wewnątrz tej partii. Jacek Sasin stanął na czele stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, które ma być takim drugim płucem wewnątrz PiS, obok stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dwa stowarzyszenia w PiS, przepisem, czy mogą być one przepisem na kryzys? Artur Bartkiewicz.
2: No jest to tak naprawdę kolejna odsłona tego samego sporu, który PiS toczy od pewnego czasu. Tutaj jeżeli chodzi, mówisz o tej metaforze dwóch płuc, to zwrócę uwagę na wywiad Jacka Sasina dla TV.

0: PN24, w którym on mówił, że tak, są dwa płuca, no ale jedno jest większe, a jeżeli... więc nie jest to tak wcale, że to teraz jest tak symetrycznie, że tutaj no tak, budujemy...
1: To stowarzyszenie, Artur, o którym, nasze stowarzyszenie jest pięścią Kaczyńskiego, to powiedział też
0: Jacek
1: Sasin.
0: Dokładnie tak. No i właśnie, że to jest to większe płuco, że tak naprawdę większość wyborców popiera obóz no, tych tak zwanych maślarzy, czyli Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bochańskiego, Patryka Jakiego, a to drugie płuco, drugie stowarzyszenie, skoro już musiało powstać, no to będzie też nasze, żeby była równowaga, ale najlepiej by było, bo Jacek Sasin w tym samym wywiadzie powiedział, że on w ogóle jest przeciwnikiem stowarzyszeń, a został prezesem tego nowego. Tak. Więc no, wszystko to pokazuje, że ten konflikt, o którym Jarosław Kaczyński w tym tygodniu udzielił wywiadu w Wirtualnej Polsce i mówił, że konflikt się już skończył i wszyscy ciągną w jedną stronę, no wydaje się, że się nie skończył, bo on to wielokrotnie jak o tym mówimy, to podkreślamy. On dotyczy tak naprawdę kwestii fundamentalnych, czyli tego, w którą stronę powinno iść Prawo i Sprawiedliwość, bo obecnie ten kurs na Przemysława Czarnka, na obóz maślarzy, to jest kurs no, dobijania znowu do prawej ściany, żeby odzyskać wyborców, którzy zostali utraceni w dużej mierze przede wszystkim na rzecz Konfederacji Korony Polskiej, bo to ona najbardziej urosła na tym spadku PiS-u, bo w ogóle pojawiła się jako niezależny podmiot. I to są wyborcy, którzy byli rozczarowani tym, że PiS był no, taki zbyt miękki nawet w tych kwestiach prawicowych. No i teraz potrzebują kogoś jeszcze bardziej radykalnego. No i zamysł ten z Przemysławem Czarnkiem jest taki, że pokazujemy, o, my tu mamy takiego Grzegorza Brauna, może w wersji light, no ale naszego z dużą partią, wróćcie do nas. Mateusz Morawiecki z drugiej strony jest zwolennikiem takiej bardziej pragmatycznej polityki i szukania wyborców no, szerzej trochę, bliżej centrum, być może jakiegoś powrotu do koncepcji koalicji, ona była nazwana, Boże, nie koalicja Polska, tylko no, to był taki koncepcja budowy koalicji z Konfederacją i z PSL-em, którą kiedyś Andrzej Duda przedstawił, potem Morawiecki też ją podchwytywał, czyli szukanie też po tej stronie w obozie rządzącym jakichś koalicjantów. No i te dwie koncepcje są ze sobą niespójne, a gdyby jeszcze PiS miał te 30-35%, no to mógłby spokojnie budować partię, która miałaby dwa skrzydła i próbowała cały ten obóz prawicy sobą objąć, ale teraz tak nie jest. Teraz PiS ma prawicowych konkurentów i jeżeli chce, żeby przyszły rząd był tworzony na jego warunkach, no to musi koniecznie któregoś, a najlepiej obu tych konkurentów osłabić. I te strategie, które proponują Morawiecki i jego przeciwnicy, Sasin, Czarnek, Bochański, się nawzajem wykluczają, więc trwa teraz walka o to, kto okaże się skuteczniejszy i ona wydaje się będzie dalej trwała aż do wyborów, no chyba, że dojdzie do takiego kryzysu, że któryś, i mam tu na myśli Mateusza Morawieckiego, bo on obecnie jest w tym starciu, mimo że dużo wygrał, to jest jednak słabszy, bo Jarosław Kaczyński zdaje się cały czas stawiać na Przemysława Czarnka i jego obóz. Chyba, że dojdzie do sytuacji, w której on zostanie wypchnięty z PiS-u i wtedy będziemy mieli zupełnie nową sytuację polityczną. Mhm.
1: No był taki moment, to było wyjazdowe posiedzenie Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sękocinie, no i tam z nieoficjalnych rozmów z politykami, no oni twierdzili, że na najbliższym posiedzeniu klubu politycznego PiS no będzie wniosek o to, żeby zamrozić te stowarzyszenie, żeby kompletnie żadne nie istniało. Tymczasem powstaje stowarzyszenie Sasina. O co tutaj chodzi? Czy czeka nas to przesilenie w końcu? Adam Traczyk.
2: No właśnie, mieliśmy Jarosława Kaczyńskiego, który ogłosił zakaz nowych stowarzyszeń. Mieliśmy Jacka Sasina, który ogłosił, że jest przeciwnikiem stowarzyszeń. Nagle mamy nowe stowarzyszenie, które ma być pięścią Kaczyńskiego, założone przez, czy przewodzone przez Jacka Sasina. Więc mamy tutaj no, totalne odwrócenie tego, co było zapowiadane. Ale to jest oczywiście, jakby to są tylko słowa, a liczą się czyny. I te czyny są jednoznaczne. Znaczy, to znaczy w Prawie i Sprawiedliwości faktycznie toczy się nie tylko personalny bój, ale też ideologiczny bój. I on jest faktycznie dość istotnym odzwierciedleniem tego też, co dzieje się z elektoratem prawicowym, tego, co, tego jak odpowiedzieć na te potrzeby elektoratu prawicowego i szerzej być może, no bo sam elektorat prawicowy nie wystarczy do zdobycia władzy. Więc wydaje mi się, że to jest faktycznie spór, który ma takie fundamentalne znaczenie. Więc to nie jest tylko spór faktycznie osobisty między Mateuszem Morawieckim a Przemysławem Czarnkiem, ale to jest też praktycznie spór o przyszłość polskiej prawicy, czy przynajmniej spór największej polskiej partii prawicowej. I wydaje się, że Mateusz Morawiecki był też pierwszym takim politykiem, który zaczął sobie wyobrażać rzeczywistość polityczną bez Jarosława Kaczyńskiego. I widzieliśmy już w poprzednich latach

0: pewien falstart, gdy zadeklarował, no, że on z chęcią by się ubiegał o przewodnictwo w PiS-ie, jeżeli Jarosław Kaczyński by nie startował w kolejnych wyborach na przewodniczącego. Wiemy oczywiście, że Jarosław Kaczyński kandydował na te wybory. On bardzo często kokietuje, że być może już czas na emeryturę, że już może faktycznie pora odwiesić buty na kołku, no ale później zawsze oczywiście znowu daje się przekonać do tego, żeby jeszcze tą jedną kadencję stać na czele partii. Więc tu Mateusz Morawiecki zaliczył pewien falstart. Ale to nie znaczy, że porzucił te ambicje. I to jego stowarzyszenie, i to ta jego konsolidacja też tego środowiska jest tego przykładem. Powiedzieć, że on jest w takim skrzydle wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, w pewnym sensie rewolucyjnym, no jednak starającym się wyjść poza pewne utarte schematy. No a z drugiej strony mamy jednak tą gwardię wierną Jarosławowi Kaczyńskiemu, coś co dawniej nazywało się zakonem PC, teraz już troszeczkę szerszym środowisku, no bo jednak biografie, że tak powiem, też odgrywają tu swoją rolę i politycy, którzy zaczynali z Jarosławem Kaczyńskim ten polityczny marsz w latach 90. czy pod koniec lat 80., no coraz młodsi nie są, więc to środowisko siłą rzeczy się musiało ewoluować. Więc to jest faktycznie bardzo ciekawe i ten spór, on będzie przechodził pewnie takie fazy uśpienia, później znowu przyspieszenia, znowu zaognienia tej sytuacji, aż wreszcie Jarosław Kaczyński albo faktycznie odda przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości i uda się na emeryturę, albo któryś z polityków uzna, że Jarosław Kaczyński jest na tyle słaby, że można rzucić mu wprost wyzwanie i próbować przejąć partię, co ciągle brzmi jak science fiction polityczne, ale być może taki moment nadejdzie i wydaje się, że Mateusz Morawiecki troszeczkę stara się przygotować na taki moment, na taką ewentualność.
1: Zostało nam, panowie, 3 minutki do końca. Chciałbym was na koniec zapytać o Konfederację Live. To zresztą Rzeczpospolita donosi, że jesienią ma powstać nowe wolnorynkowe ugrupowanie polityczne, określane właśnie jako Konfederacja Live, a na jej czele stanąć miałby Ryszard Petru. Artur Bartkiewicz.
2: No tak, takie informacje mamy. Rzeczywiście Ryszard Petru zresztą od pewnego czasu nosił się z takim zamiarem, mówił o tym mniej lub bardziej otwarcie, no ale na dzisiaj się wydaje, że będzie to bardzo, bardzo karkołomne, bo już widzimy, jaki problem ma Polska 2050 z tym, co mówiliśmy wcześniej, żeby tu gdzieś zaistnieć między tymi dwoma obozami, a budowa zupełnie nowej partii liberalnej być może by się udała, gdyby nie to, że Ryszard Petru jest już trochę zgranym politykiem i może mu brakować wiarygodności jako kogoś, kto wprowadza nową jakość do polskiej polityki.
1: Czyli rozumiem, że to jest jakby gra na odebranie wyborców Konfederacji.
2: Tak, to jest taka koncepcja, którą zresztą już w poprzednich wyborach parlamentarnych o tym często Petru mówił, zresztą z Mentzenem nawet debatował i wskazywał, że to są wyborcy, których ewentualnie koalicja rządząca mogłaby przejąć.
1: I Adam Traczyk, czy to by się, czy ten pomysł by się powiódł?
0: Tak, znaczy on już się raz powiódł. On się faktycznie w 2023 roku Ryszardowi Petru w szeregach wtedy trzeciej drogi Polski 2050 udał. Widzieliśmy bardzo wysokie sondaże poparcia dla Konfederacji w okresie przedkampanijnym, przedwakacyjnym, sięgające nawet 15%. No a później jednak dobra kampania Polski 2050 i też właśnie wejście w ten spór, osobisty spór między Ryszardem Petru a Sławomirem Mentzenem wówczas pokazał wielu wyborcom, że możliwa jest wolnorynkowa, liberalna w sensie gospodarczym partia, ale bez tego całego bagażu tej ciężkiej ideologii, którą jednak Sławomir Mentzen, a szczególnie też Krzysztof Bosak za sobą niosą. No ale właśnie, pytanie, czy Ryszard Petru nie jest już politykiem zgranym, no bo był alternatywą liberalną w 2015 roku z Nowoczesną, był znowu liberalną alternatywą w roku 2023. Pytanie, czy może być trzeci raz tą liberalną alternatywą w roku 2027, ale być może jest to po prostu sposób na zmobilizowanie bardzo wąskiego grona wyborców, powiedzmy 1-2% wyborców, po to, żeby stworzyć jakąś formę koalicji chociażby z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jakby mieliśmy już takie modele, no a wiadomo, że PSL na pewno też będzie poszukiwał partnera do tego, żeby no, ułatwić sobie ten skok nad próg 5-procentowy. Być może będzie to Koalicja Obywatelska najbezpieczniejsze rozwiązanie w sensie wyborczym, ale być może chęć zachowania pewnej większej podmiotowości politycznej będzie skłaniał PSL także do poszukiwania innych potencjalnych partnerów i być może taki ruch Ryszarda Petru na takie koło ratunkowe.

0: rynkowy, można powiedzieć, także ludowcom się przyda.
1: Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Adam Traczyk, politolog, dyrektor Morning Come On.
0: Dziękuję bardzo.
1: Oraz Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita, również dzięki bardzo.
2: Bardzo dziękuję, do widzenia.
1: Kamil Szewczyk, to był Pałac kontra Pałac. Miłego weekendu.

0: ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Partnerem 29. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
17: Mój koniec świata był 863 dni temu.
18: Pierwsza myśl.
19: Dlaczego ja?
1: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
19: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
18: Jeszcze chciałabym pożyć.
12: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
16: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku już dziś po 17:00.
16: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Najnowsze ustalenia po znalezieniu ludzkich szczątków w Lutoryżu. Zatrzymana patomorfolożka trafiła do szpitala. Po 33 latach do Łomży przyjechał pociąg. Wśród pasażerów premier Donald Tusk. To wydarzenie i dla dzieci, i dla dorosłych. Na PGE Narodowym trwa piknik naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia. Minęło południe. Łukasz Pastor, zapraszam. Zamiast na przesłuchanie trafiła do szpitala. Zatrzymana wczoraj w Zamościu patomorfolożka źle się poczuła. Rano miała odpowiadać na pytania dotyczące znalezienia szczątków 32 płodów na działce, której wcześniej była właścicielką. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Rzeszowie jest Anna Orzeł. Witaj i powiedz, co teraz może zrobić prokuratura.
2: Dzień dobry. Są trzy możliwości, które dopuszcza prawo. Po pierwsze, jeśli w ciągu najbliższych godzin lekarze uznają, że kobieta może być przesłuchiwana, policja przywiezie ją do prokuratury. Gdyby tak się nie stało, istnieją inne rozwiązania, tłumaczy prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
3: Druga możliwość jest taka, że będzie pani się na tyle dobrze czuła, że będzie można z nią wykonać te czynności w szpitalu. Wówczas prokurator uda się do szpitala, żeby ogłosić jej zarzuty i ewentualnie ją przesłać w charakterze podejrzanej, żeby złożyła wyjaśnienia, jeżeli będzie chciała. Trzecia możliwość jest taka, którą też dopuszczają procedury, że będzie można złożyć do sądu wniosek o tymczasowy areszt.
2: Zarzuty, jakie może usłyszeć kobieta, to bezczeszczenie zwłok i porzucenie materiałów niebezpiecznych.
1: Z Rzeszowa Anna Orzeł, dziękuję. O sprawie można przeczytać na polskieradio24.pl. Łomża wróciła na mapę kolejowych połączeń Polski. W przejeździe inauguracyjnym wziął udział premier Donald Tusk. Jak mówił szef rządu, przez lata o kolei w Polsce nieco zapominano.
4: A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. A ja cieszę się, że mieszkańcy Łomży z takim, no ze autentycznym wzruszeniem mówili: Boże, jaki to jest ważny dla nas dzień, będziemy jeździć. O to chodzi właśnie, to jest nasza kolej i ma być do dyspozycji tych wszystkich, którzy chcą się przemieszczać. Od dzisiaj będzie już dużo, dużo łatwiej.
1: Pociągi wracają do Łomży po 33 latach. Regularne kursy ruszą jutro. Niedziela będzie pierwszym dniem letniego rozkładu jazdy. W informacjach Litwa. Najpierw ogłoszenie alarmu antydronowego, potem jego odwołanie. Na Wileńszczyźnie ostrzegano przed zagrożeniem związanym z tym, że w przestrzeń powietrzną Litwy mógł wlecieć obcy bezzałogowiec. Było to kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich tygodniach w krajach bałtyckich.
5: Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe. Zaapelowano w nich do zachowania spokoju i znalezienia bezpiecznego miejsca. W związku ze zdarzeniem poderwane zostały myśliwce NATO, a wileńskie lotnisko zawiesiło działalność. Jednak po 20 minutach rozesłane zostały kolejne komunikaty, w których napisano, że zagrożenie minęło. Minister obrony Roberta Skaunas poinformował w mediach społecznościowych, że obiektem, który wleciał w przestrzeń powietrzną, nie był dron, ale balon meteorologiczny. Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmanta Witkauskas powiedział dla litewskiego nadawcy LRT, że monitorowany obiekt miał mieć parametry odpowiadające charakterystyce drona, dlatego natychmiast uruchomiono procedury. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: O poderwaniu myśliwców informuje Szwecja. Wczoraj w pobliżu przestrzeni powietrznej tego kraju pojawiły się dwa rosyjskie samoloty bojowe. Chodzi o incydenty, do których doszło nad południową i północną częścią Bałtyku. Armia szwedzka podała w komunikacie, że zostały poderwane dwa samoloty NATO, by utrzymać bezpieczeństwo we wspólnej przestrzeni powietrznej. Jak zaznaczono, w żadnym z dwóch przypadków nie doszło do jej naruszenia. Ponad 650 pokazów, eksperymentów, ale też znakomita okazja do zabawy poprzez naukę. Na PGE Narodowym trwa piknik naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia. To wydarzenie dla każdego i każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.
6: To jest wydarzenie dla każdego pokolenia, zresztą widzimy to po grupach odwiedzających. Piknik jest dla każdego i pod względem zainteresowań dyscyplinami naukowymi.

0: kulturowymi tematami. Jest dla każdego, jeżeli chodzi o wiek, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia i wykształcenie, więc zapraszamy wszystkich.
1: Na miejscu można również poznać tajniki pracy radiowców i zobaczyć sprzęt, który towarzyszy nam na co dzień. Na pikniku jest i nasza redakcja. O 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 specjalne wydanie Studia Wiedzy.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Deszcz możliwy niemal w całym kraju. Do tego miejscami mogą występować gwałtowne burze. Na północnym wschodzie lokalnie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Najchłodniej na Warmii i Mazurach około 14 stopni, najcieplej na Śląsku do 20.
2: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Od 14 do 18 ze względu na tzw. zielone godziny warto będzie korzystać z nadwyżki prądu. Alerty związane z suszą hydrologiczną obowiązują niemal w całym kraju. Ponadto na północy, północnym wschodzie i w centrum obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
2: Klimat.
3: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
4: 6 minut po południu, Małgorzata Rzechowska, Polskie Radio 24. Uśmiechamy się do Państwa i zapraszamy. Kilka najbliższych godzin spędzimy razem. Marzena Perdion, Natalia Jędrzejewska i Dawid Twardziak. To my się Państwem zaopiekujemy. I na początek zaproszenie na nasz portal polskieradio24.pl i uzupełnienie informacji o pogodzie, bo większość kraju została objęta alertami burzowymi. Synoptycy zapowiadają intensywne opady deszczu, gradu, silne podmuchy wiatru. Mogą się też pojawić trąby powietrzne, to już Państwo słyszeli. My jak zwykle mamy mapy. Większa część rzeczywiście naszego kraju w kolorach żółtych, a to oznacza zagrożenia burzowe. Pokazujemy też Państwu, gdzie późnym popołudniem mogą pojawić się trąby powietrzne. A to sprzyjające warunki ku temu, na przykład niski poziom kondensacji, istotne pionowe ścinanie wiatru w dolnej troposferze, jak i jego skrętność. Co to oznacza? Zapraszamy Państwa na polskieradio24.pl.
2: Stan dnia.
4: Nauka, zabawa, spora dawka wiedzy w otaczającym nas świecie i o świecie, który nas otacza. Także spotkania z naukowcami i dziennikarzami. Na PGE Narodowym rozpoczął się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A hasło tegorocznej imprezy to z życia wzięte. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pada ci jeszcze na głowę?
5: Aktualnie nie.
4: No to dobrze.
5: Aktualnie
4: to powiedz...
5: nie i nawet widzę całkiem spory fragment błękitnego nieba, więc myślę, że te figle pogodowe to była tylko chwila i będzie wszystko jak najlepiej.
4: No dobrze, to powiedz, co czeka gości pikniku naukowego w tym roku.
5: No przede wszystkim olbrzymia dawka wiedzy i niemała frajda z odkrywania. Zobaczymy ponad 650 pokazów i eksperymentów naukowych przygotowanych przez 133 instytucje z Polski i z zagranicy. To również świetna okazja, aby w cztery oczy porozmawiać z naukowcami o ich pasji i codziennej pracy. Nie zabraknie też gier i konkursów dla całych rodzin. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.
0: To jest wydarzenie dla każdego pokolenia, zresztą widzimy to po grupach odwiedzających. Piknik jest dla każdego i pod względem zainteresowań dyscyplinami naukowymi, tematami. Jest dla każdego, jeżeli chodzi o wiek, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia i wykształcenie, więc zapraszamy wszystkich.
5: W tym roku hasło wydarzenia to z życia wzięte. Będziemy mogli zobaczyć eksperymenty i pokazy dotyczące praktycznie każdej sfery naszego życia. Dowiemy się m.in. jak działają mięśnie, jak owady zapylają kwiaty, ale też na odpowiednio powiększonym modelu kwiata sami sprawdzić się w roli zapylacza. Co ciekawe, podczas pikniku możemy też dosłownie dotknąć energii elektrycznej, o czym rozmawiałem z Szymonem Bilkiewiczem, edukatorem polskich elektrowni jądrowych.
6: Mamy przed sobą maszynę elektrostatyczną, generator Van de Graaffa, czyli urządzenie służące do wytwarzania ładunków elektrostatycznych, dzięki czemu

0: Można strzelać sobie błyskawicami, czyli stworzyć wyładowania elektrostatyczne i również stworzyć burzową fryzurkę, czyli elektrycznie postawić włosy.
1: Czyli mówi każdy metr, każdy dęb.
0: Dokładnie. Każdy urządzenia.
2: Choć nie tylko pogoda płata figle, ale widzę, że również technika. Niemniej frekwencja podczas pikniku dopisała i wokół mnie widzę mnóstwo ludzi poszukujących wiedzy i inspiracji. I jak mówili mi goście pikniku, nauka prezentowana właśnie w taki sposób jest o wiele ciekawsza niż ta prezentowana w szkołach.
3: Ciekawsza niż w szkole, oczywiście, na pewno. I starzy, i młodzi mogą się jeszcze coś się nauczyć.
2: A co pan teraz w ręku trzyma?
4: Fiolki z różnych produktów. Mleko, sok z chyba malin. Bardzo fajna, bardzo dużo tutaj jest, stoi z różnymi ciekawymi rzeczami.
5: Przychodzę odkąd pamiętam, więc zawsze jest super, chętnie wracam. Kogo to interesuje, to każdy znajdzie coś dla siebie na pewno.
6: Uważam, że bardzo fajnie, że można się dowiedzieć wielu rzeczy z takiej bardziej praktycznej strony i myślę, że też jest bardzo fajne dla dzieci, żeby to bardziej w przyjemniejszy sposób przyswoić tę wiedzę.
2: A 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym w Warszawie potrwa do 19. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
7: Przemku, dziękuję ci bardzo. No i no wiesz, gdyby tak wszystko poszło z płatka, to... To byłaby nuda, Przemek Lis ze Stadionu
2: Nudy nie ma, zapewniam, że nudy nie ma i będziemy się jeszcze słyszeć na pewno nieraz. A wszystkich Państwa zapraszam, bo naprawdę z całą odpowiedzialnością mówię, że czuję nosem, że pogoda robi się bardzo, bardzo dobra.
7: Przemek Lis, dla Państwa dziękujemy i proszę korzystać z tego zaproszenia.
8: Gość Polskiego Radia 24.
7: No to teraz proszę Państwa o tym, jak żyć aktywnie, co to oznacza, jakie mogą być z tego korzyści, albo inaczej, co nas czeka, jeśli tak głęboko usiądziemy w kanapie, na kanapie, przepraszam, albo w fotelu i nie będziemy mieli ochoty z niego wstać. Gabriela Helak, prezeska Fundacji Żyj Aktywnie po 50. Dzień dobry Pani Gabrielo.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: I pani Małgorzata Wróblicka, która postanowiła żyć aktywnie i jest już po 50. Dzień dobry, pani Małgorzato.
10: Dzień dobry, jestem już po 50 i próbuję żyć aktywnie.
7: Bardzo się cieszę. Pani Małgorzato, czy to będzie nie tak tym, jak zapytam panią o wiek?
10: Oj, proszę pani, 67 już, ale dalej jestem po 50, więc
7: no fantastycznie,
10: mogę...
7: w sumie tak. Pani Gabrielo,
10: próbuję żyć. Tak.
7: Pani Gabrielo, a pani?
9: Ja mam 51, więc ja występuję tutaj w roli prezesa, inicjatora i jako zachęta. No i nie ukrywam, że czerpię z tego wszystkiego, co się tu dzieje, ogromną energię i nadzieję, że jak za te 9 lat przekroczę 60 i stanę się oficjalnym seniorem, nareszcie będę mogła tutaj razem z nimi uczestniczyć w tych wszystkich zawodach i że to, co czeka przede mną, będzie przede mną za te parę lat, czy ten wiek senioralny, no to będzie naprawdę fascynująca, piękna przygoda. Tak to widzę, patrząc tutaj na te osoby, które są wkoło mnie.
7: Wiecie pani, trochę wspomnienia, chwila wspomnienia mojej rozmowy z jednym z ekspertów Polskiego Radia 24. To jest profesor Marek Góra, który zajmuje się tym, jak zmienia się nasze społeczeństwo, najogólniej rzecz biorąc. I przypominam sobie, to była rozmowa, ona się odbyła kilka miesięcy temu. I pan profesor mówił, że właściwie bardzo trudno jest dziś określić, kto jest seniorem, bo ta granica się w niektórych aspektach naszego życia przesuwa w górę, w innych w dół. To ja zapytam panie, pani Małgorzato, kiedy poczuła się pani seniorką i co to w ogóle dla pani oznacza?
10: Seniorem, ja w ogóle nie lubię tego słowa senior, bo ja się w ogóle nie czuję staro, tak? Bo senior to mi się zawsze kojarzył ze starością. Jak to myślę, że ja nie jestem jeszcze seniorem fizycznie i mentalnie. No wiekowo jestem, bo tak mnie zakwalifikowali. Ale ponieważ to właśnie staram się aktywnie żyć nie tylko w sporcie, ale i w innych, biorę udział w innych aktywnościach, to czuję się chyba szczęśliwa i nie czuję się staro.
7: A może to nie jest kwestia wieku? Inaczej, nie kwestia ochoty na życie, tylko właśnie jakaś cezura, jakaś granica wiekowa.

0: No nie wiem, mamy 60 lat, idziemy na emeryturę, no to stajemy się seniorami, seniorkami, ale to, czy nam się chce żyć i co nam się chce robić, to jest zupełnie inna sprawa.
1: No chyba tak, bo mamy, ja wokół siebie mam bardzo dużo ludzi, którzy podobnie jak ja, bo mam koleżanki w moim wieku, chodzimy na zajęcia dla seniorów, ale bawimy się trochę jak dzieci, bawię, cieszą nas, trochę to jest tak, że cieszą nas, nie musimy już nic i to jest super, a z drugiej strony mamy wielkie możliwości samorealizacji.
0: Śmiejecie się?
1: Bardzo dużo.
0: Bawicie się?
1: Bawimy się, tańczymy, żartujemy, chodzimy na spacery, spotykamy się, bo to jest bardzo ważne. A sport, który uprawiamy, no właśnie dzięki Fundacji Żyje Aktywnie po 50, daje nam taki kop adrenaliny, takie jakieś endorfiny to z nas wywołuje. Co sobota się spotykamy na kijki, na nordzie, w różnych miejscach, piaseczna lub podpiasecznym i tam nie chce nam się wychodzić, bo to na dziewiątą niestety chodzimy, a potem na koniec bo po prostu buzie nam się nie zamykają, uśmiechnięte jesteśmy, właściwie nie tylko kobiety, bo już coraz więcej panów też do nas dołącza.
0: Pani miała taki plan na siebie, pani Małgorzato, że w momencie, kiedy kończy pani aktywność zawodową, bo nie wiem, pracuje pani zawodowo jeszcze?
1: Nie, ja już nie pracuję od dosyć dawna, okay. Właściwie od 60 lat, tak.
0: Taki miała pani pomysł na siebie, żeby się nie dać tej kanapie i temu fotelowi i wstać z nich i ruszyć przed siebie w taki trochę inny sposób, wolna, niezmuszana do niczego, wolna od obowiązków, ciesząca się życiem.
1: Znaczy, pierwsze takie przejście na emeryturę było dziwne, bo tak byłam dosyć, prowadziłam własną firmę i byłam mocno w to zaangażowana i szukałam na siebie pomysłu, ponieważ jestem osobą w ogóle taką raczej energiczną, to szukałam pomysłu, chodziłam tu, tam różnie i różnych rzeczy próbowałam, no i znalazłam grono ludzi, z którymi chętnie spędzam czas i naprawdę tak zawsze mówimy, my nie mamy czasu, bo my jesteśmy na emeryturze, więc trzeba wyjechać, trzeba pójść, nie wiem, spotkać się z kimś, trzeba, mamy obowiązek, o tak jak dzisiaj senioralia, trzeba się do tych senioraliów przygotować, no więc naprawdę nie mamy czasu. Moja rodzina, jak mam się zająć wnukiem, to pyta się, czy ja będę bardzo zajęta we wtorek po południu. No i czasem jestem, czasem nie.
0: Pani, pani Gabrielo, dlaczego postanowiła pani zająć się aktywnością? Ludzi, którzy, nie wiem, jakbym próbowała zastąpić słowo senior, seniorka, to przychodzi mi do głowy określenie aktywność ludzi, którzy już niczego nie muszą.
2: To bardzo ładne określenie, ale to, że czegoś nie musimy, może wywoływać u nas taką pokusę troszeczkę właśnie tego lenistwa i siadania na kanapie. Tym bardziej, że to takie w cudzysłowie lenistwo i posiadywanie na kanapie, no towarzyszy nam chyba przez całe życie, bo to i młodzież i ludzie w wieku tym produktywnym również mają chęć gdzieś tam po leniu chować, a wtedy, kiedy nie mamy tych obowiązków, szczególnie ta pokusa może być bardzo łatwa do zrealizowania. Ja z zawodu jestem fizjoterapeutą i obserwowałam swoich pacjentów, obserwowałam ludzi, którzy żyli wokół mnie. Widziałam ludzi bardzo aktywnych i świetnie realizujących się w tym wieku po 60. I widziałam, wiem, jakie to przynosi efekty, że człowiek jest cały czas sprawny dłużej jest umysłowo, fizycznie, nie jest zamknięty w klatce swojego ciała, którego by miało ograniczać. I ta aktywność fizyczna, połączona też z dużą dawką śmiechu, dystansem do siebie, pomaga osobom po 60, szczególnie tym, które myślą, że ta 60 to jest taki magiczny moment, że coś się już kończy, że to nasze fascynujące, piękne życie już się zakończyło. Tymczasem to nieprawda, bo życie trwa dalej i każdy etap życia ma swoje blaski i cienie. I tak samo jest z wiekiem senioralnym. Ja jako fizjoterapeuta, obserwując swoich pacjentów, obserwując osoby wokół siebie, widziałam, że ta aktywność fizyczna wnosi bardzo wiele i pozwala nam bardzo długo wydłużyć ten i pozwala cieszyć tą aktywność i pozwala cieszyć się tym wiekiem senioralnym. i wszystkim tym, co nas otacza.

0: Stąd był pomysł założenia w ogóle zajęć z gimnastyki, zajęć Nordic Walking, czyli aktywności, które będą poprawiały sprawność, utrzymywały ciało w sprawności i pozwalały ludziom po prostu realizować się w dalszych innych takich rejonach życia, czy nie wiem, podróże, inne aktywności.
1: Pani
0: A
1: Gabrielo,
0: za to poszła później fundacja.
1: Jasne. Pani Gabrielo, bo myślę sobie, że moment przejścia na emeryturę jest dla bardzo wielu osób trudny psychicznie do przejścia, bo pojawia się poczucie...
0: bezużyteczności.
1: Bezużyteczności, tak pani to nazwała bardzo precyzyjnie. Tego, że mamy za dużo czasu, z którym nie wiemy, co zrobić, zwłaszcza jak ktoś był taki aktywny, na przykład jak pani Małgorzata, bycia niepotrzebnym, no i przepraszam za określenie, ale najprościej mówiąc, siada głowa. No i sport jest, czy taka aktywność, ale też bycie w zespole, w grupie, nawiązywanie nowych znajomości, to jest po prostu ratunek.
0: To jest ratunek, to jest, wie pani co, to wygląda tak, że my często myślimy właśnie, że jesteśmy właśnie bezużyteczni, że coś się już nam w życiu zakończyło. Tak to obserwuję wśród swoich otaczających mnie ludzi, którzy przechodzą na tą emeryturę. I tutaj każdy impuls, który sprawi, że to myślenie się zmieni, czy to będzie dbałość o zdrowie, czy to będzie aktywność fizyczna, czy to chęć na przykład utrzymywania siebie gdzieś tam z aktywności w podróżach, czy to będzie aktywność intelektualna, czy tak bardziej bycie ze sobą, po prostu bycie ze sobą, wychodzenie. Każdy z tych impulsów jest równie ważny, bo na każdego z nas co innego działa i trzeba do ludzi docierać w różny sposób. I czasami będzie to ten sport, czasami będzie aktywność fizyczna, czasami będzie po prostu uśmiech, podtrzymanie za rękę i powiedzenie: chodź ze mną na spacer, wyjdźmy razem na ulicę, zobaczmy, jak świeci słońce. A czasami coś takiego jak dzisiaj, czyli na przykład rywalizacja na senioraliach, tak? Bo są osoby, które gdzieś mają w sobie tego ducha walki, ducha sportu i nie czują się osobami, które by chciały rezygnować z tego. I tutaj te senioralia mogą też być pretekstem do tego, że taka osoba nie czuje się bezużyteczna, nie czuje się, że już wszystko jest poza nią, tylko nadal może wychodzić, nadal może się realizować, nadal może radować się życiem, mieć smak, apetyt na życie.
1: Pani Małgorzato, znajomości i przyjaźnie, tak?
2: Bardzo dużo znajomych. Zawsze byłam osobą towarzyską, ale teraz w Piaseczno, bo odkryłam to moje miasto na emeryturze, przedtem nie miałam czasu, odkryłam miasto i odkryłam bardzo wiele ludzi o bardzo podobnych poczuciu humoru, chęci życia. Tak, przyjaźnie są niezwykle ważne. Niezwykle ważni są nie tylko ruch fizyczny, ale stosunki z innymi ludźmi, takie ciepło, przyjaźń. My możemy, jest duża grupa osób, możemy na siebie liczyć. Ktoś jest chory, to mu pomożemy. Ktoś ma doła, trzeba porozmawiać. A czasem trzeba po prostu pójść do kina, poplotkować. No nie wiem.
1: Jasne, ale a pokłócić się, pani Małgorzato, pokłócić się, pospierać?
2: Się też,
1: trochę pewnie też.
2: Bo to jest normalnie, my jesteśmy normalni nadal.
1: No dobrze, to muszę o to zapytać. Pani Małgorzato, flirty i nowe znajomości?
2: Nie ma panów, także nie. Z mojej strony panowie mało uczestniczą w życiu senioralnym. Tak można to powiedzieć. I jesteśmy właściwie otoczeni kobietami, więc mamy damskie towarzystwo.
1: Jasne. A fundacja znalazła panią, czy pani znalazła fundację, pani Małgorzato?
2: Ja znalazłam fundację, tylko fundacja się ładnie reklamowała. Także to, nie wiem, no fundacja wysyłała znaki, że możesz do nas dołączyć, więc ja poszłam do fundacji.
1: No tak. Patrzę na stronę na Facebooku fundacji i jest tak. Czerwiec Nordic Walking dla seniorów. Ruch, energia, uśmiech, wiek to tylko liczba, choć z nami po zdrowie. Nordic Walkinguje pani, pani Małgorzato?
2: Tak, tak. Co sobota? Staramy się, nawet jeżeli już nie ma pani Gabriela pieniędzy na nordiki, to trudno, to my i tak chodzimy i ją ze sobą zabieramy wtedy, jak gmina nie da pieniędzy na... Ale żartuję, no bo to są przerwy.

0: zimowe. Staramy się, co sobotę mamy grupę, pani Gabriela stworzyła, czyli Gabrysia stworzyła taką miejsce, gdzie możemy się, jak to się nazywa, spotykać, ale nie, chodzi o to, że mamy, możemy się porozumiewać na WhatsAppie.
1: Mamy grupę WhatsAppową, tak.
0: Tak, nordikową i tylko się tam zauwa.
2: Przepraszam, ja się uśmiecham, bo widzę tu filmik, na którym panie z łyżkami i z jajkami ścigają się po jakiejś uliczce. Proszę.
1: To było spotkanie w sobotę wielkanocną.
2: Tak.
1: Przed święceniem koszyczków postanowiliśmy się spotkać, uczcić to Wielkanoc, więc tak, były wyścigi z jajkiem na łyżce, było nordikowanie, oddzieliliśmy się jajkiem, był konkurs na najpiękniejszą pisankę, stukaliśmy się jajkami, był konkurs na czyja pisanka najdłużej wytrzyma, więc tak, staramy się celebrować te wszystkie rzeczy, a ja powiem pani tak, że to jest niesamowite, bo ja ze swoich obserwacji postanowiłam założyć fundację, byłam jakby tym inicjatorem, a teraz to po prostu toczy się samo, to czasami tak jak pani, jak Małgosia powiedziała, ja gdzieś wyjeżdżam, a to żyje dalej, dziewczyny się łapią, chłopaków mamy mało, tak jak Gosia powiedziała, ale czasami też wpadają. Łapią się, spotykają, na koniec mały poczęstuneczek, zawsze ktoś coś przyniesie, a to herbatka, a to ciasteczko, małe ploteczki, ciężko się rozstawać i nie ma dla nich złej pogody. Proszę mi wierzyć, czasami są takie dni, że ja przyjeżdżam na ten nordik, leje deszcz i mówię, Boże, mogłoby dzisiaj nikt nie przyjść, bo tak kleje. I chyba nie mam ochoty zmoknąć.
2: A przychodzą,
1: patrzę,
2: prawda?
1: Są.
2: Czytam.
1: Szóstka moknie, siódemka, kolejni dochodzą i lecimy. Słuchajcie, mówię do wszystkich słuchaczy, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie i czasami, już nie wiem, kto jest tutaj inicjatorem, bo na początku to ja byłam, a teraz czasami mówię, to oni mówią, ale no nie, no jak? No nie,
2: to prawda, że można pożyczyć kije?
1: Nie,
2: trzeba mieć własnych, można pożyczyć kije?
1: Nie. Można, zawsze mamy ze sobą kije, zawsze mamy, oczywiście pewnie, że jak przyjdzie 50 osób, no może zabraknąć, tak? Ale fajnie by było, jakby tak kiedyś przyszli.
2: Ja bardzo lubię w takich sytuacjach czytać komentarze pod wpisami, na przykład na stronie Fundacja Żyj Aktywnie po 50. A ja słyszałam, pani Jolanta pisze tak, a ja słyszałam, że na wszystkie zajęcia Fundacja Żyj Aktywnie po 50 trzeba obowiązkowo przychodzić w kaskach, ponieważ uczestnicy są bardzo aktywni, a po zajęciach mają taki przepływ energii, że jest niebezpiecznie. No proszę nam to wytłumaczyć. Pani Małgorzata, znaczy, może panią Małgorzatę poprosimy. Bo...
0: Znaczy, nie wiem, co ta osoba, pani Jolanta, miała na myśli, że jest niebezpieczna.
2: Ale to jest uśmiechem, to jest uśmiechem.
0: Ja rozumiem, że na pewno jest uśmiechem, jest spontanicznie, czasem wychodzą z tego tańce i hulanki czasem...
2: No tak, tańce, hulanki z fawole ledwie karczmy nie rozwalą. No tak, to stąd te kaski.
0: Tak, i stąd te kaski. Może o to jej szło.
1: A ja myślę, że to jest po prostu, bo to jest troszeczkę jak taka elektrownia atomowa. Przychodzi jedna osoba, druga osoba. Ktoś rzuci hasło, ktoś coś powie, ktoś tutaj. Te emocje, te pomysły odbijają się od jednej do drugiej osoby. I nagle okazuje się, że parę dni później spotykamy się wszyscy w jednym pociągu, na przykład do Kielc i robimy wypad na Kielc na jeden dzień. Mhm. To jest fenomenalne, że trzeba dać tą iskrę na początku, a potem pozwolić, żeby to się roznosiło dalej i dalej i dalej. I myślę, że właśnie tutaj te kaski, to faktycznie, bo to ja nie wiem, czy by się nawet, jakbyśmy nie, gdzieś tam nie włączyli czasem hamulców, to żeby jakimiś skokami na bungee też się nie skończyło. Więc myślę, że te kaski mogłyby się kiedyś jeszcze przydać. Także
2: porównanie do elektrowni atomowej znakomite, bo to w grę wchodzi reakcja łańcuchowa, której tak, jak zostanie przekroczony pewien pułap, to nie da się zatrzymać.
1: No i dobrze. Kask się przyda.
2: Jasne. Mówimy o piasecznie.
0: Aha, przepraszam.
2: No powoli musimy kończyć to.
0: Jechaliśmy szybciutko, powiem, jechaliśmy, cały wagon zajęliśmy z fundacją, żeby dojechać do Kielc.
2: To był wesoły wagon, coś mi się wydaje. Ale też chcę zapytać, jak można was znaleźć? No bo rozumiem, fundacja to Piaseczno. Rozumiem też, że w innych rejonach naszego kraju są takie miejsca, które warto znaleźć, zaangażować się, żeby znaleźć sens, aktywność, uśmiech i radość. A jak znaleźć was?
1: My działamy na razie, póki co głównie w Piasecznie i tu w okolicach Piaseczna. Póki co gdzieś tam zasoby osobowe nam nie pozwalają wyjść gdzieś dalej, a nie chcemy też robić czegoś byle jak, więc nie próbujemy tego robić.

0: rozszerzać dalej, bo wtedy będziemy się rozdrabniać i jakość tego, co robimy, będzie spadać. Najłatwiej znaleźć nas na Facebooku i wbrew pozorom seniorzy w tej chwili, szczególnie po pandemii, zrobili się bardzo cyfrowi, więc ten Facebook Fundacji Żyj Aktywnie po 50, ja serdecznie zapraszam. Telefon nasz 605 645 150 jest również dla Państwa dyspozycji. Także tutaj jest nas najłatwiej internetowo i telefonicznie. Ewentualnie, jeżeli znajdziecie Państwo informacje już o naszych sobotnich spotkaniach, jeszcze do końca czerwca w soboty chodzimy na Górkach Szymona w Piasecznie o godzinie 9. Można wpaść, kije zawsze się znajdą, dołączyć do nas, zajęcia są bezpłatne, trzeba mieć tylko dobre ubranie, tak jak powiedziałam, dużo humoru, chęć, przede wszystkim chęć, chociaż nie, może nawet nie chęć, ciekawość, bardziej ciekawość bym powiedziała. Ciekawość jest fajnym powodem do tego, żeby do nas dołączyć, przyjść, zobaczyć ciekawości, a chęci to my już w was wezwolimy.
1: A właśnie, a potem stać się częścią tego łańcucha nie do zatrzymania. Patrzę na zdjęcia na Facebooku Fundacja Żyje Aktywnie po 50 i uśmiecham się do samych zdjęć, a co dopiero, gdybym miała okazję pobyć z wami. Bardzo paniom dziękuję. Ale wiecie panie, że ja już się kwalifikuję.
0: No to bardziej, honorowo.
1: Musimy kończyć, pani Gabrielo.
0: Zapraszam też jeszcze na YouTube'a Fundacji. O, bo tam to są filmy i tam też można zobaczyć, co robimy, jak robimy przez ten nasz cały przegląd, przez te wszystkie lata, które funkcjonujemy.
1: Dziękuję bardzo, czuję się zaproszona. Gabriela Helak, prezeska Fundacji Żyje Aktywnie po 50 i żyjąca aktywnie po 50 Małgorzata Wróblicka. Dziękuję panią bardzo.
0: Dziękujemy serdecznie.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
1: Jest 12:34 prawie, cały czas jesteśmy z Państwem, a za chwilę o tym, między innymi, czym są solankowe kawerny i dlaczego niektóre zbiorniki mają pływający dach. Saldo ekstra.
2: Saldo ekstra.
12: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn Saldo Ekstra, a moim Państwa gościem jest pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS, ale także

0: ekspert rynku paliw. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Dawidzie, mamy już właściwie ponad 3 miesiące konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ropa naftowa mniej więcej tak od drugiego tygodnia marca porusza się w takim kanale 90 do 116 dolarów. Czasami gdzieś się zdarzają anomalia, ta ósemka z przodu się pojawia, ale tutaj zasadnicze pytanie. Jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać ropę naftową na takim poziomie? Bo ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że patrzymy na te wartości wyrażane w dolarach amerykańskich, ale niezwykle ważny jest czas.
1: To prawda, ale też zwróćmy uwagę na to, że gdybyśmy się spotkali w lutym, czyli jeszcze przed rozpoczęciem tego konfliktu i przedstawiłby mi pan scenariusz, że cieśnina Ormus będzie zablokowana przez ponad 3 miesiące i właściwie niewiele z transportów ropy, które tam są, czy gotowych produktów będzie przez tę cieśninę przepływało, i zapytałby mnie pan redaktor, jaką cenę obstawiłbym w czerwcu, jesteśmy w połowie czerwca mniej więcej, to powiedziałbym, że to będzie cena 150 dolarów, być może bliżej 200, ale jest szansa na 150 dolarów. Tymczasem dzisiaj ta cena wynosi około 90 dolarów. Ta cena 150 dolarów miała miejsce na rynku i to był okres mniej więcej końca marca, początku kwietnia. Nie była to co prawda cena w kontraktach, ale to była cena na rynku spotowym, czyli takich dostaw natychmiastowych, wtedy kiedy chcielibyśmy kupić ropę naftową na rynku natychmiast z dostawą właściwie w ciągu kilku dni. Wtedy musieliśmy zapłacić 150 dolarów. Ale od tego czasu sytuacja się uspokoiła. Ceny te spotowe, czyli z dostawą natychmiastową, zrównały się z tymi cenami, które widzimy w kontraktach, kiedy ta dostawa zwykle jest za kilka tygodni. I sytuacja na rynku jest spokojna, pomimo to, że konflikt trwa już blisko, pewnie gdybyśmy to wszystko policzyli, ponad 100 dni. Więc myślę, że duże zaskoczenie, nie tylko moje, ale wielu ekspertów. Oczywiście cały czas przedstawiane są te czarne scenariusze, że bardzo mocno korzystamy z zapasów, korzystamy z nich trochę nawet za bardzo, co powoduje, że należy się liczyć z problemami w nadchodzących tygodniach, być może nawet dniach. Ale właściwie ta sytuacja cały czas na rynku jest dosyć spokojna. Co więcej, cena ropy w ostatnich dniach także spada i nie widać napięcia związanego z taką wizją końca zapasów ropy czy produktów.
0: Skąd ten spokój?
1: Oczywiście wytłumaczeń jest kilka. Myślę, że największym zaskoczeniem są Chiny. Z dwóch przyczyn. Przede wszystkim z tego powodu, że zaczęły bardzo ograniczać import ropy naftowej w ostatnich tygodniach. Okazuje się, że przez cieśninę Ormus nie przepływa w tym momencie, czy braki spowodowane zablokowaniem cieśniny Ormus, to jest około 10 milionów baryłek. Niektórzy liczą, że trochę więcej dziennie. Natomiast jak się okazało, Chińczycy przestali kupować dziennie nawet 5 milionów baryłek. O tyle ograniczyli swoje zakupy. Czyli połowa problemów związanych z cieśniną Ormus została rozwiązana przez chiński import. Mhm. Pytanie oczywiście dlaczego? I tutaj są te dwa powody, o których przed chwilą mówiłem. Czy to wynika z tego, że Chińczycy mieli dużo więcej zapasów niż oficjalnie światu ujawniali? Czy być może to przejście na elektromobilność, które w Chinach ma miejsce od dobrych już kilku lat, powoduje, że oni są w stanie na tyle ograniczyć zużycie paliw, że wykorzystanie elektromobilności, czyli wykorzystanie energii elektrycznej zamiast energii pochodzącej z ropy naftowej, pozwala im na ograniczenie zapotrzebowania? Tego nie wiemy. No, Chiny są trochę takim dla nas, po angielsku mówimy, black boxem, no taką niewiadomą i do końca nikt nie jest w stanie tego sprawdzić, ale jedno jest pewne, Chińczycy świetnie sobie poradzili z tym kryzysem.
0: Sporo mówi się o tej ropie, która jest zmagazynowana, która jest zachowana na czarną godzinę. Jak to logistycznie wygląda? Jak wyglądają te magazyny? Bo często mówimy o wolumenach z astronomicznymi ilościami tej ropy naftowej. Czasami trudno sobie wyobrazić, skąd tyle miejsca, żeby tyle ropy zmagazynować.
1: Jest kilka sposobów magazynowania ropy naftowej. Taki najbardziej tradycyjny to są takie cylindryczne magazyny, które możemy zobaczyć czasem przy bazach paliwowych. Ci z Państwa, którzy czasem wybierają się w lecie na Hel i omijają tę główną drogę, jadąc przez Gdańsk.

0: Gdynie, na północ od Gdyni znajduje się jedna z większych w Polsce baz magazynowych. Tam właśnie te zbiorniki można zobaczyć. To są takie duże cylindryczne zbiorniki. One są dosyć charakterystyczne, ponieważ mają tak zwany pływający sufit, czasem to się określa. Na tej podstawie na przykład analitycy oceniają, czy te magazyny są wypełnione, czy nie. To chodzi o to, żeby nie tworzyły się opary paliw, więc w związku z tym jakby sufit czy góra tego magazynu zawsze pływa po powierzchni produktu, który jest umieszczony w takim magazynie. To powoduje, że łatwo ocenić, czy ten magazyn jest zapełniony, czy nie. To jest takie najbardziej klasyczne źródło przechowywania ropy naftowej czy gotowych produktów. Je znajdziemy praktycznie w każdym kraju. Drugi sposób, no, też klasyczny, ale trochę już mniej, to jest przechowywanie ropy naftowej czy produktów na tankowcach. Bardzo często tankowce, czyli statki do przewozu wykorzystywane są do tego, żeby magazynować ropę naftową. One świetnie się do tego nadają, są też bardzo mobilne, bo ten magazyn może przepłynąć do innego kraju, może zostać w ten sposób wykorzystany. I trzeci, to jest sposób trzymania ropy naftowej, przede wszystkim ropy naftowej, już sposób taki bardzo strategiczny, to są tak zwane kawerny. To są jaskinie skalne, tak byśmy to nazwali. One najczęściej tworzone są poprzez wykorzystanie soli, która znajduje się w ziemi, czyli sól wypłukiwana jest poprzez tak zwaną solankę na powierzchni ziemi. Natomiast ta kawerna, ta jaskinia tworzy doskonałe miejsce do tego, żeby ropę naftową trzymać. Te ścianki tej kawerny nadal pokryte są solą. Sól świetnie konserwuje ropę naftową w tym znaczeniu, że nie przepuszcza jej do ziemi, czyli ona nie wnika tak jak klasycznie w przypadku, gdybyśmy mieli do czynienia z rozlaniem po prostu ropy naftowej na ziemię. Więc to jest taki naturalny magazyn, świetnie uszczelniony w sposób naturalny, z natury bardzo duży, no bo zwykle to są duże powierzchnie. W Polsce takie kawerny znajdują się na Kujawach. To są kawerny, które wcześniej były wykorzystywane właśnie do wydobycia soli, do wydobycia solanki, która przez jedną z firm była wykorzystywana do produkcji sody, czyli materiału znowu głównie służącego do produkcji szkła, więc to taka fajna synergia, która została wykorzystywana. Magazyny należą do Orlenu. No, ja byłem w tych zakładach, nigdy nie widziałem na żywo samych magazynów, ale wiem, jak to funkcjonuje.
1: To jest bardzo ciekawe, czyli wiemy już, że ropa naftowa jest magazynowana, a jak z gotowymi paliwami? Czy je też się magazynuje?
0: Tak, gotowe produkty też się magazynuje. Pamiętajmy o tym, że ropa naftowa nie jest właściwie wiele warta, jeżeli nie przetworzymy ją na gotowe produkty, bo wszystkie pojazdy, czy wszystkie zastosowania dotyczą gotowych produktów, a nie samej ropy naftowej. Pomimo to, że często mamy te kolizje oznaczeń, szczególnie w polskim języku, kiedy mówimy, że mam samochód na ropę. No, oczywiście nie mamy samochodu na ropę, mamy samochód na olej napędowy, czy na diesla, więc tutaj ta kolizja oznaczeń w polskim języku istnieje. Ona jest wykorzystywana, te magazyny, czy te zdolności magazynowe, jeżeli chodzi o produkty, dlatego są wykorzystywane, że w przypadku jakiegoś, nie daj Boże, konfliktu, może być problem z samą rafinerią, tak? To wiemy doskonale, co dzieje się na wschodzie Europy, w Rosji, gdzie mamy do czynienia z atakami na rafinerię. Wtedy mając nawet ropę naftową, nie jesteśmy w stanie przetworzyć jej na gotowe produkty, więc także utrzymuje się w gotowych produktach właśnie stany magazynowe. Oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że tutaj, jeżeli chodzi o gotowe produkty, ta rotacja musi następować w sposób dużo bardziej większy niż w przypadku ropy naftowej. Ropa naftowa leży setkami lat, setkami, tysiącami nawet lat w ziemi. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z gotowymi paliwami, to one po jakimś czasie tracą swoje własne właściwości, ale można nimi rotować. To znaczy można zrobić tak, że po prostu nowe paliwa zatłacza się do magazynów, a te, które już tam kilka miesięcy, bo to są w miesiącach, leżą, się wykorzystuje. Więc taka logistyka, która jest. Natomiast no, łatwiej jest przechowywać właśnie z tych względów samą ropę naftową, ale warto też też pamiętać o tym, że produkty także trzeba posiadać.
1: Ależ to jest ciekawe. To możemy to porównać chociażby, nie wiem, do telefonu komórkowego, który naładowaliśmy do 100%, ale wybieramy się w podróż i trafiliśmy akurat do pociągu, gdzie nie możemy doładować. No to mamy magazyn energii w postaci

0: za ci powerbanka, możemy doładować, ale jak nam się skończy energia w powerbanku, no to wtedy jest problem, wtedy gdzieś podpiąć się trzeba. I czy my dzisiaj jesteśmy zagrożeni taką sytuacją, że na tym wyświetlaczu procentowym, upraszczamy bardzo, ja zdaję sobie z tego sprawę, no tej ropy mamy coraz mniej i pojawia się pytanie, no na jak długo może nam jej wystarczyć? Czy jesteśmy w ogóle zagrożeni taką sytuacją, że nagle w Polsce na przykład pojawią się niedobory paliw?
1: Wielu ekspertów twierdzi, że jeżeli sytuacja w Zatoce Perskiej nie uspokoi się w ciągu najbliższych dni czy też tygodni, światu grożą niedobory. Te łatwe rezerwy, które mieliśmy na świecie, one zostały wykorzystane, czyli właśnie te w postaci tankowców, czy też te w postaci tych najbardziej dostępnych magazynów. Natomiast to, co nam zostało, zostały nam przede wszystkim rezerwy strategiczne i tych rezerw praktycznie nie możemy wykorzystać, bo to są rezerwy rzeczywiście na wypadek już takiego bardzo czarnego scenariusza, czyli właśnie wybuchu wojny, czy takich dużych niedostatków. Na pewno nie możemy je wykorzystać na to, że ktoś nie będzie miał paliwa na to, żeby nie wiem, dojechać do pracy, tak? Albo polecieć na weekend do jakiegoś ładnego europejskiego miasta, więc to nie są rezerwy na tego typu historie. Są też rezerwy takie bardzo techniczne. Ja podam przykład rurociąg, który łączy pola naftowe w Arabii Saudyjskiej i Morze Czerwone, ma 1200 metrów. Żeby on mógł tłoczyć ropę naftową, no to musi być zapełniony w całości. To też bardzo często ta ropa, która jest na tym 1200 kilometrów, w tej rurze, również bardzo często liczona jest jako rezerwy. Ale wiemy doskonale, no, że właściwie ona tam musi być z tego względu, że musimy w jakiś sposób tę ropę tłoczyć i nie jesteśmy w stanie wydostać co do ostatniego litra, no bo jakby przyczyny techniczne powodują, że ropa w tym rurociągu musi pozostać. I bardzo wiele takich miejsc, gdzie właśnie w sposób techniczny ropa musi pozostać. Więc tych szacuje się, że 8 miliardów baryłek, które są na świecie zgromadzone w postaci zapasów, w postaci rezerw, wykorzystaliśmy pewnie ponad miliard, chociaż nie wiemy dokładnie, jak to jest. 4 miliardy są absolutnie nienaruszalne. Do tego są te rezerwy strategiczne, techniczne, które gdzieś tam musimy też doliczyć. Więc tych wolnych zasobów zostało nam już, jak niektórzy liczą, naprawdę niewiele. Być może jest to miliard, być może jest to trochę mniej, ale z każdym dniem zbliżamy się do granicy, którą wyznacza nam techniczne i takie zdroworozsądkowe granice, jeżeli chodzi o to, ile możemy wykorzystać ropy.
0: Skąd płynie ropa do Polski? Bo doskonale wiemy o tym, że ta cieśnina Ormus, ona bardziej wpływa tutaj, ta sytuacja wpływa na cenę ropy dla nas w Polsce niż na jej dostępność, ale wiadomo, że to jest zasada naczyń połączonych. To może odbijać się na cenach wkrótce, a zatem skąd bierzemy ropę i dlaczego możemy być spokojni, że tutaj akurat ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jakoś nie stawia nam szlabanu z dostępem do tego surowca?
1: Pamiętajmy o tym, że rynek ropy to jest przede wszystkim rynek morski i bardzo często statek, który jest załadowany ropą naftową czy gotowymi produktami, płynie gdzieś do portu. Jeżeli on nie jest dużo wcześniej zakontraktowany, no to dopłynie do tego portu, którego odbiorca zapłaci po prostu więcej. Więc to jest taka zasada, że dlatego bardzo często wiele osób dziwi się, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie cena ropy naftowej jest wysoka, na przykład w Stanach Zjednoczonych, pomimo to, że Stany Zjednoczone mają tej ropy naprawdę bardzo dużo. Rynek morski powoduje, że właściwie wszędzie na świecie cena jest bardzo zbliżona. Jeżeli chodzi o Polskę, my dużą część ropy naftowej mamy właśnie z krajów Zatoki Perskiej, przede wszystkim z Arabii Saudyjskiej. Natomiast mamy o tyle szczęście, że ropa ta dostarczana jest rurociągiem. To jest rurociąg, który łączy pola wydobywcze w Arabii Saudyjskiej z brzegiem Morza Czerwonego. Następnie ta ropa płynie do nas przez kanał Suezki, w taki sposób dosyć skomplikowany, bo tam pewne zabiegi techniczne są konieczne, i płynie do portu w Gdańsku, który jest takim głównym hubem, jeżeli chodzi o kwestie związane z odbiorem. Oprócz ropy z Arabii Saudyjskiej mamy także ropę z Morza Północnego, mówimy tutaj o Norwegii, oraz w dużej mierze ropę ze Stanów Zjednoczonych. W ostatnim czasie importujemy także sporo ropy z Afryki, na przykład Nigerii.

0: jest dużym producentem, który wybija się na świecie. Natomiast też pamiętajmy o tym, że ropa ropie jest nierówna. Każda rafineria jest trochę inna i pomimo to, że właściwie każda rafineria może przerabiać każdą ropę naftową, to w sposób efektywny ta sytuacja wygląda już trochę inaczej. Na przykład te ropy arabskie charakteryzują się tym, że produkuje się z nich bardzo dużo oleju napędowego, diesla, który jest w naszym przypadku deficytowy. My produkujemy tylko 2/3 potrzeb, jeżeli chodzi o diesla, resztę musimy importować. Czyli jeżeli byśmy wprost zastąpili ropy arabskie, na przykład lekką ropą ze Stanów Zjednoczonych, to prawdopodobnie będziemy mogli przerabiać tyle samo baryłek, ale będziemy uzyskiwać z nich mniej oleju napędowego, który nam jest potrzebny. Więc to już ludzie właśnie, czy to w Gdańsku, czy w Płocku, ich zadaniem jest dobranie takiego miksu, takie znalezienie odpowiednich gatunków ropy naftowej, żeby przeroby były optymalne na tyle, to się da, bo wiadomo, że ropy z Arabii Saudyjskiej brakuje. Jest też ona droga. Pamiętajmy o tym, że Saudi Aramco, czyli ten główny producent ropy w Arabii Saudyjskiej, żąda dużych premii, czyli dużo drożej chce za ropę naftową niż to ma miejsce w przypadku innych gatunków ropy naftowej, więc tutaj trzeba w odpowiedni sposób dobrać produkcję także do opłacalności, także do ekonomiki tego zjawiska.
1: Kiedy patrzymy na wykresy ropy naftowej, najczęściej w serwisach podawana jest amerykańska ropa WTI, ta teksańska, lekka, jak pan powiedział, i ropa Brent, czyli ta, która bardziej kojarzy się ze starym kontynentem. Dlaczego ta ropa Brent akurat jest tak ważna w przypadku rynku europejskiego?
0: Ona nie jest tak super ważna. Gatunków ropy na świecie jest prawdopodobnie ponad 1000. Aha. Na przykład Petrobaltic czy Lotos wydobywał ropę w okolicach Władysławowa, Łeby i ta ropa miała nazwę Rozewie, więc oprócz tego, że mamy WTI, mamy ropę Brent, to mamy
1: ropę,
0: ropę o gatunku Rozewie. Bardzo, bardzo ładna zresztą nazwa, tak, kojarząca się z pięknym przylądkiem, tak, o ile pamiętam z lekcji geografii, który jest właśnie na północy Polski. Więc tych gatunków jest bardzo dużo, ale jak to finansiści, my zawsze lubimy coś, co nazywa się benchmarkiem, czyli takim wzorcem, więc wymyślono kilka gatunków ropy naftowej, które są na świecie notowane jako wzorzec i pozostałe ropy są w stosunku do nich notowane z pewną premią, czyli są trochę droższe niż te ropy, niż ropa Brent czy WTI. Albo z pewnym dyskontem, jak na przykład ropy rosyjskie przez wiele lat były notowane. To zawsze było tak, że ropa typu Ural czy Repko, czyli to jest ten gatunek mieszany ropy rosyjskiej, notowany był na przykład na zasadzie Brent minus 3 dolary na baryłce. Więc z takich względów finansowych wyznaczonych jest kilka gatunków ropy naftowej, które na świecie są notowane. Ich jest bardzo dużo, natomiast one też służą nam do tego, żebyśmy mogli porównać pewne charakterystyki poszczególnych gatunków ropy i mieć takie odniesienie.
1: Czy jest tak, że Stany Zjednoczone są w tej chwili w bardzo komfortowej sytuacji, bo mają swoje rezerwy, mają swoją ropę naftową właśnie w Teksasie i tak na dobrą sprawę ten konflikt najmniej uderza właśnie Stany Zjednoczone? Czy jest to spore uproszczenie? Bo jednak pamiętajmy, że ta cena paliw, głównie benzyny, liczona w dolarach za galon, jest bardzo ważnym czynnikiem nie tylko ekonomicznym, ale także politycznym w Stanach Zjednoczonych, bo często politolodzy amerykańscy wskazują, że jeżeli cena ropy przekroczy jakiś tam, przepraszam, nie ropy, nie paliw, przekroczy jakiś tam pułap, no to wtedy możliwe są zmiany na przykład po wyborach do kongresu, czy w wyborach prezydenckich. Jak to wygląda?
0: Amerykanie są w dobrej sytuacji. Nie chcę powiedzieć, że w bardzo dobrej sytuacji, ale na pewno w lepszej sytuacji niż Europa czy wiele innych krajów świata, dlatego że rzeczywiście są eksporterem netto ropy naftowej i produktów z niej pochodzących, więc tutaj nie są zagrożeni, jeżeli chodzi o ewentualną dostępność ropy naftowej. Oni są zarówno eksporterami, jak i importerami ropy naftowej. To także z tego względu, że niektóre amerykańskie rafinerie zostały wybudowane jeszcze w latach 70., kiedy właściwie nie znano ropy łupkowej. Było bardzo mało dostępnej tej ropy lekkiej. Natomiast one zostały zaprojektowane do ropy ciężkiej, ropy wenezuelskiej wtedy. I one najbardziej optymalnie pracują w takich warunkach. Więc Amerykanie, pomimo

no to, że są eksporterami netto, to także importują ropę naftową. Czyli eksportują od siebie te lekkie gatunki ropy naftowej, a importują ciężkie w ten sposób, żeby znowu w optymalny sposób dobrać miks produktowy do swojej rafinerii. Więc tutaj na pewno są w dużo lepszej sytuacji. Oni także sezonowo,

0: geograficznych. Pamiętajmy, że to jest duży kraj, po prostu geograficznie czasem do niektórych portów opłaca się zaimportować ropę naftową z innych części świata niż dowozić ją ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast znów rynek ropy naftowej to i rynek produktów także to rynek morski. Cena na świecie obowiązuje praktycznie wszędzie taka sama, więc bardzo często amerykański konsument, pomimo tego, że jest zdziwiony i słyszy o wspaniałej amerykańskiej ropie, czy wspaniałych amerykańskiej benzynie, musi za tę benzynę zapłacić powyżej 4 dolarów za galon. Jeszcze rok temu to było około 3 dolarów. I dziwi się, że dlaczego tak jest, pomimo to, że Amerykanie są taką potęgą, jeżeli chodzi o wydobycie ropy naftowej. Więc Amerykanie są w dobrej sytuacji, koncerny amerykańskie zarabiają olbrzymie pieniądze, pewnie też także z tego tytułu płacą wysokie podatki, ale zwykły amerykański kierowca przyjeżdżając na stację benzynową płacze podobnie jak kierowca w Europie.
1: Pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris Fiza, także ekspert rynku paliw, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko dodam, że to był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca. Po reklamie. Autopromocja.
13: Nie lekceważy śpiewu kosa, wróbla i dudka.
14: Nagrywam i różne świerszcze, i pasikoniki, i turkucie podjatki. Tak naprawdę mnie interesuje wszystko.
13: Izabela Dłużyk, dokumentalistka dźwiękowa i rejestratorka dźwięków natury od urodzenia. Jest osobą niewidomą.
14: Zainteresowanie przyrodą jest chyba najbardziej ironicznym zainteresowaniem, które może mieć osoba niewidoma.
13: Zachwyt. Reportaż Alicji Samolewicz-Jeglickiej. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
2: Autopromocja.

0: Będzie infrastruktura, będą też pieniądze. Premier zapowiada przygotowanie Polski na przyjęcie amerykańskich żołnierzy. Jest zgoda na przesłuchanie w szpitalu. Patomorfolożka będzie odpowiadać na pytania śledczych po odnalezieniu ludzkich szczątków w Lutoryżu. Chcieli świętować, teraz szuka ich policja. Powiemy też o nocnym wybryku kibiców Krakowi. Minęła 13. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek ważna deklaracja premiera. Rząd przygotuje infrastrukturę i środki finansowe na przyjęcie dodatkowych żołnierzy amerykańskich, mówi Donald Tusk. Sprawą zajmie się we wtorek Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Szef rządu ma nadzieję, że podczas wizyty w USA prezydent Karol Nawrocki przypomni Donaldowi Trumpowi o obietnicy zwiększenia amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju.
1: Bardzo chcemy, żeby Polska była konkretnie, precyzyjnie przygotowana do tej zapowiedzi, jaką usłyszeliśmy od prezydenta Trumpa. Liczę na to, że prezydent Nawrocki znajdzie okazję. No, to są urodziny, to są zawody, jakieś walki, więc no, nie wiem, czy będzie miał okazję, ale jeśli tak, to mam nadzieję, że przypomni prezydentowi Trumpowi tę obietnicę. My tutaj w Polsce, rząd, przygotowujemy jak najlepsze warunki, aby ta obietnica mogła być zrealizowana.
0: Przypomnijmy, Karol Nawrocki został zaproszony na jutrzejsze urodziny Donalda Trumpa w Białym Domu. Podczas wizyty w USA amerykański i polski prezydent mają się spotkać w cztery oczy. Karol Nawrocki będzie także gościem na przyjęciu z okazji urodzin Donalda Trumpa. Tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych przypada Dzień Flagi. W informacjach Podkarpacie. Jest zgoda lekarzy na przesłuchanie patomorfolożki. Zatrzymana wczoraj w Zamościu kobieta źle się poczuła i zamiast do prokuratury trafiła do szpitala. Przypomnijmy, na działce w Lutoryżu niedaleko Rzeszowa znaleziono szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Wcześniej kobieta była właścicielką nieruchomości. Przeszukanie działki trwa już kolejną dobę. Prace najprawdopodobniej prowadzone będą do początku przyszłego tygodnia, tłumaczy prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
2: Pracuje tam biegły z georadarem celem sprawdzenia sąsiednich posesji, żeby mieć taką stuprocentową pewność. Wiem, że w dniu wczorajszym też pracował na miejscu pies policyjny, który jest wyspecjalizowany w odnajdywaniu zwłok i z tego co wiem, to pies wskazywał te kolejne płody, które zostały ujawnione. Nie podjął też ten pies żadnych czynności na sąsiednich posesjach, więc najprawdopodobniej są, można powiedzieć, kolokwialnie czyste.
0: Zarzuty, jakie może usłyszeć kobieta, to bezczeszczenie zwłok i porzucenie materiałów niebezpiecznych. Za drugie z przestępstw grozi do 12 lat więzienia. W informacjach Węgry szykuje się największa od lat reorganizacja odsuniętej od władzy partii Fidesz. Podczas kongresu ugrupowania Viktora Orbana ma zostać przyjęta zmiana statutu, która całkowicie przebuduje wewnętrzną strukturę partii. Więcej w relacji Piotra Piętki.
3: Najważniejszą zmianą ma być likwidacja dotychczasowego systemu opartego na okręgach wyborczych. Zamiast niego Fidesz będzie miał swoją strukturę podobną do samorządów terytorialnych. Powstaną grupy lokalne oraz wojewódzkie komitety wyborcze. Ich przewodniczący automatycznie wejdą do rozszerzonego krajowego kierownictwa partii. Zmienić ma się także skład władz centralnych. Krajowe prezydium Fideszu zostanie znacząco powiększone. Oprócz przewodniczącego i wiceprzewodniczących zasiądą w nim m.in. szefowie struktur regionalnych oraz liderzy frakcji parlamentarnych. Partia ma wybrać przewodniczącego. Orban, mimo dotkliwej porażki wyborczej, ma być jedynym kandydatem na przewodniczącego i otrzymać kolejny mandat na czele Fideszu. Polityk kieruje partią z krótką przerwą od 1993 roku. Natomiast przed rozpoczęciem kongresu obecny premier Peter Modior zapowiedział ujawnienie, jak to nazwał, największego oszustwa Fideszu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Teraz Kraków i poszukiwania osób, które o północy odpaliły fajerwerki na osiedlu Krowodrza Górka. W nocy w mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki wpisów oburzonych mieszkańców. Wiadomo, że fajerwerki odpalili kibice Krakowi z okazji 120-lecia klubu. Te tłumaczenia nie przekonały jednak ani mieszkańców, ani nas, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
4: Mieliśmy kilka zgłoszeń od mieszkańców o tym, że są masowo odpalane fajerwerki i race. Na miejsce zostało skierowanych 8 patroli. Policjanci jednak nie ujawnili tutaj żadnych osób, które odpalały fajerwerki. Będą tutaj zabezpieczane monitoringi. Na pewno będziemy zabezpieczać filmy, które krążą w sieci.
0: To nie koniec wybryków fanów Krakowi. Dziś rano nad Wisłą pod Wawelem kibice odpalili race. Policja złapała ich na gorącym uczynku. Gdzie ostatecznie będzie grał Robert Lewandowski? Na koniec komentarz do medialnych doniesień w sprawie przejścia Polaka do Chicago Fire. To bardzo atrakcyjny kierunek, tak uważa były reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Robert Lewandowski jest już w Chicago, by negocjować umowę z klubem ligi MLS. Poziom rozgrywek w USA z roku na rok jest coraz większy, dodaje Dariusz Dziekanowski.

0: Lewandowski.
1: Gra tam Messi, grał tam Beckham, prawda, Busquets, także Suarez gra w Miami. Mi się wydaje, że poziom jest trochę wyższy niż w Arabii Saudyjskiej. Myślę, że dla zawodników, którzy jeszcze są w dobrej kondycji fizycznej, a już ten okres może w tych największych klubach europejskich się kończy, to myślę, że Stany Zjednoczone są bardzo atrakcyjnym miejscem.
2: Robert Lewandowski przez ostatnich kilka sezonów grał w barwach Barcelony.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Nad całym krajem sporo chmur. Właściwie wszędzie może popadać. Miejscami burze, a lokalnie grad. Na północnym wschodzie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem około 16. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.
1: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: 13.06, Polskie Radio 24, tak, wszystko się zgadza. Małgorzata Żochowska, tym razem dołącza do nas Ernest Zozun. Dzień dobry, Ernest.
4: Dzień dobry, witam.
3: A to oznacza Świat 24 w Polskim Radiu 24.
4: Tak jest, tak będzie i przez najbliższą godzinę o sprawach świata będziemy rozmawiali na naszej antenie.
2: Świat 24.
4: No i zajmiemy się, proszę Państwa, najważniejszymi rzeczami, które świat dzisiaj podsumowuje z minionego tygodnia. Oczywiście rozpoczął się w tym tygodniu mundial. Oczywiście będziemy dużo mówić o wizycie papieża w Hiszpanii, bo tam popłynęły ważne słowa, tak do Hiszpanów, jak i do całej Europy. No i będziemy mówili również o tym, czy porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi zostanie podpisane, bo Donald Trump jednego dnia i grozi, a później wycofuje się ze wszystkich swoich gruźb i oznajmia światu, że za chwilę na Bliskim Wschodzie będzie pokój. Na ile możemy się przywiązywać do słów Donalda Trumpa dziś w naszej audycji?
2: Świat 24.
4: Ale zaczynamy oczywiście od tego piłkarskiego święta, które przykuwa oczy właściwie, no, całego świata, choć my patrzymy tak z umiarkowaną emocją na ten mundial, bo polskiej reprezentacji w nim nie ma. Natomiast wiele emocji wzbudziło to, co działo się wokół tego przedsięwzięcia. Jest ze mną Michał Banasiak, który zajmuje się sprawami na styku sportu i polityki. Witam pana.
5: Dzień dobry.
4: No właśnie, dużo było od strony politycznej wątpliwości, bo tak, po pierwsze, problemy były z Iranem i z drużyną irańską, po drugie, były problemy z sędzią, który pochodzi z Somalii, po trzecie, no nie wszyscy kibice mogli wjechać do Stanów Zjednoczonych, bo okazało się, że są obywatelami, którzy nie są pożądani. Tak sobie pomyślałem, że gdyby dzisiaj decydowano o tym, czy mundial ma odbywać się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, to tej decyzji w taki sposób by nie podjęto.
5: To wszystko, o czym pan powiedział, te sytuacje, które pan wymienił, nie używałbym czasu przeszłego, bo to wszystko są problemy bieżące. To znaczy reprezentacja Iranu co prawda jest już w Ameryce Północnej, ale nie w Stanach Zjednoczonych, gdzie będzie rozgrywać swoje mecze, bo nie dostała zgody na to, żeby się tam zakwaterować, tylko w Meksyku. I na każdy mecz Irańczycy będą musieli z tegoż Meksyku się do Stanów Zjednoczonych przenosić. Jeśli chodzi o kibiców, którzy nie dostali wiz, to od jakiegoś czasu właściwie codziennie spływają do nas kolejne informacje o kolejnych grupach kibiców z kolejnych państw, którzy nie dostali pozwolenia na wjazd, mimo tego, że mają wyjściówki, że zarezerwowali sobie miejsce do spania w Stanach Zjednoczonych, że wykupili lot, czyli zainwestowali bardzo dużo pieniędzy, a okazało się, że zostają z niczym. Nawet jedna z firm zajmujących się handlem elektroniką w Argentynie dla pierwszej setki kibiców, którzy nie dostali wizy, a mają bilety na mecze w Stanach, przygotowała taką promocję pocieszenia, że ci kibice dostali nowe telewizory, żeby na nich śledzić mecze Mistrzostw Świata. Rzeczywiście, gdyby dziś ta decyzja miała zapadać, pewnie duża część tych

0: tych działaczy, którzy 8 lat temu podnieśli rękę za północnoamerykańską kandydaturą, która rywalizowała z Marokiem, miałaby opory, zwłaszcza właśnie przedstawiciele tych państw, które znajdują się na liście objętych albo całkowitym, albo częściowym zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ale 8 lat temu świat wyglądał trochę inaczej. Nawet Donald Trump, który był wówczas przecież po raz pierwszy gospodarzem Białego Domu, też tę swoją politykę prowadził nieco inaczej, nieco łagodniej. Nie oznacza to, że łagodnie, ale jednak był politykiem innym. Inaczej wyglądały Stany Zjednoczone i inaczej też wyglądała kwestia tego, kto i na jakich warunkach może do Stanów Zjednoczonych się dostać.
1: Zastanawiam się jeszcze nad rzeczą taką. Też nikt nie przewidywał, że jednak Donald Trump będzie starał się wtedy, kiedy dojdzie do władzy w swojej drugiej kadencji, przenosić te mecze, bo przecież doszło również do takiego konfliktu wewnętrznego przy okazji tego mundialu, kiedy okazało się, że większość meczy jest rozgrywana w miastach, którymi rządzą demokraci.
0: Przede wszystkim nikt nie mógł przewidzieć tego, że Donald Trump w 2026 roku będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bo jeśli spodziewalibyśmy się nawet, czy przewidywali to, że może być dwie kadencje prezydentem, to raczej zakładalibyśmy, że będzie dwie kadencje z rzędu. Jest dopiero drugim amerykańskim prezydentem, który jest na drugą kadencję, ale przerwaną przez kadencję kogoś innego. I rzeczywiście te mistrzostwa świata zostały też przegnięte w wewnętrzną politykę amerykańską i kilka miesięcy temu Donald Trump, zresztą w obecności szefa FIFA Gianniego Infantino, mówił o tym, że jeżeli gospodarze, włodarze tych miast, gdzie są planowane mecze mistrzostw świata, nie wezmą się do roboty i nie zaprowadzą porządku, to on jest w stanie im te mecze mistrzostw świata odebrać. Na co Gianni Infantino, będący w tym układzie trochę obserwatorem tego, co poczynia sobie i sam Donald Trump i jego administracja, przytaknął, sugerując, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ostatecznie do tego nie doszło. Wszystko według harmonogramu, czyli te miasta amerykańskie, które zostały wybrane na gospodarzy, które podpisały też umowy z FIFA, pozostały w grze i to tam odbywają się mecze mistrzostw świata. I też zwracam uwagę na to, jak bardzo komunikacyjnie Amerykanie zagarnęli te mistrzostwa świata. Tam oczywiście rozgrywa się najwięcej meczów, bo 78 ze wszystkich 104, tylko po 13 w Kanadzie i Meksyku, ale Kanada i Meksyk też są współgospodarzami. Gdzieś nam jednak znikają w całej tej narracji, skupiamy się na Stanach Zjednoczonych, na prezydencie Stanów Zjednoczonych, choć z całego tego triumviratu to Meksyk przecież jest najbardziej piłkarskim krajem i już przez te pierwsze dni Mistrzostw Świata to obserwowaliśmy, zwłaszcza podczas meczu otwarcia, kiedy rzeczywiście Meksykanie i na Stadio Azteca i w całym kraju żyli tym spotkaniem.
1: Tak, to prawda, ale popatrzmy również na ten Meksyk. Tam też spokojnie nie jest i wszyscy zastanawiają się, na ile zgodne na ten mundial były klany, które rządzą tym państwem, głównie klany narkotykowe. No i ile one z tego będą miały pieniędzy?
0: Oczywiście mówiąc o tych klanach, o kartelach narkotykowych, zwykle zastanawialiśmy się na etapie przygotowań do tych mistrzostw, czy uda się je spokojnie przeprowadzić, czy ta nadaktywność karteli nie doprowadzi do tego, że trzeba będzie być może nawet mecze przekładać, bo pamiętamy, że kilka miesięcy temu doszło przecież do zabójstwa jednego z liderów, jednego z karteli narkotykowych i wtedy taka fala przemocy przez meksykańskie ulice się przelała. Federacje piłkarskie, których mecze będą odbywać się w Meksyku, słały do FIFA oficjalne zapytania, czy na pewno to jest dobry pomysł, żeby na meksykańskich obiektach grać. FIFA we współpracy z meksykańską administracją zapewniała, że tak. I ten pierwszy egzamin został zdany, bo już w marcu baraże o udział w Mistrzostw Świata międzykontynentalne były rozgrywane i wszystko się udało. Natomiast wydaje się, że rzeczywiście takie ciche porozumienie, no bo oczywiście nikt nie będzie ogłaszał go w świetle kamer, ale między kartelami i administracją państwową zostało zawiązane, bo obu stronom zależy na tym, żeby te mistrzostwa przebiegły w spokojny sposób. Trzeba też pamiętać, że kartele mają wiele legalnych biznesów związanych z turystyką, z gastronomią i dla nich przyjazd turystów z zagranicy, którzy przywożą oczywiście pieniądze i są chętni, żeby zostawić je w Meksyku, to też jest okazja do zarobku, więc po prostu nie chcą sami torpedować tych możliwości, które stwarza im mundial.
1: Myślę też, że nikt nie przewidział, powierzając mundial Meksykowi, Stanom Zjednoczonym i Kanadzie, to, że w obecnej dobie napięte będą relacje między tymi trzema państwami. No oczywiście relacje napiął Donald Trump, prawda?
0: Rzeczywiście ta retoryka, zwłaszcza w tej sferze retoryki,

0: Donald Trump stał się niezwykle ekspansywny, zwłaszcza na początku swojej drugiej kadencji. Mówił przecież o tym, że Kanada jest albo powinna być 51. stanem. Nazywał ówczesnego premiera Kanady Justina Trudeau gubernatorem pogardliwie. Też oczywiście kolejne wycieczki pod adresem meksykańskich polityków i całego państwa. Przemianowanie w tej amerykańskiej nomenklaturze Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, ale im bliżej Mistrzostw Świata, mam wrażenie, że ta retoryka łagodniała. Też oczywiście uwaga Donalda Trumpa została przekierowana w nieco inne rejony świata, no bo wspominaliśmy przecież o Iranie i szerzej o Bliskim Wschodzie. Natomiast też ten turniej sprawił, że jednak na takim poziomie operacyjnym, na poziomie roboczym, te państwa były skazane na współpracę, no bo jednak fakt, że mamy 16 miast rozrzuconych po całym kontynencie, sprawił, że trzeba było to wszystko spiąć. Czyli mimo tego, że to trzy państwa o różnych systemach politycznych, prawnych, z różnym też podejściem do tego turnieju i z różną skalą zaangażowania, to trzeba się było zaangażować i faktycznie ta współpraca przebiegała dość płynnie, mimo tego, co mówił i jak bardzo czasami obrażał po prostu swoich sąsiadów Donald Trump.
1: Troszkę zadrżało mi serce przed bezpieczeństwem tych rozgrywek wtedy, kiedy Donald Trump powiedział, że uderzymy bardzo mocno w Iran. Co prawda po 5 godzinach to wszystko odwołał, ale myślę, że to zagrożenie było bardzo realne, że spokoju na tych rozgrywkach nie będzie, że może ewentualnie dojść do zamachu terrorystycznego. Czy pan też tak trochę z duszą na ramieniu o tym myślał?
0: Właściwie przed każdą dużą imprezą sportową, przede wszystkim przed tymi największymi, czyli piłkarskimi mistrzostwami świata i igrzyskami olimpijskimi, zastanawiamy się, trochę drżymy w obecnej sytuacji na świecie, czy rzeczywiście uda się służbom przypilnować tego, żeby nic się nie wydarzyło. Tak było przecież przed Paryżem w roku 2024, tak było przed Katarem w roku 2022, tak jest i teraz. I częściowo również z tego powodu Amerykanie tak bardzo restrykcyjnie podchodzą do swojej polityki migracyjnej i tak wielu osobom odmawiają wjazdu, tłumacząc to właśnie podejrzeniami o terroryzm. Też przecież bezprecedensowe kontrole samych piłkarzy. Wielu z nich przyzwyczajonych do tego, że są po królewsku wszędzie goszczeni, nagle na płycie lotniska musieli przechodzić szczegółowe kontrole bezpieczeństwa. Myślę, że na tym poziomie, który dotyczy tych ewentualnych największych zagrożeń Amerykanie i inne służby z całego świata, bo to zawsze jest w ponadnarodowym interesie, w końcu duża część świata bierze udział w tych mistrzostwach, żeby nic wielkiego się nie stało. Natomiast myślę sobie, że może być trudno, żeby przez tak długi czas, bo to jest najdłuższy również pod kątem trwania mundiale w historii, nie doszło do żadnego wydarzenia związanego na przykład z użyciem broni w przestrzeni publicznej, bo wiemy, że to jest amerykańska rzeczywistość. Dla nas i w Polsce i w Europie coś egzotycznego nie do pojęcia, natomiast tam rzeczywiście regularnie doniesienia o strzelaninach. Zresztą już tuż przed Mistrzostwami Świata takie sytuacje się na ulicach amerykańskich miast zdarzały, więc myślę, że bez incydentów bezpieczeństwa się nie obędzie. Natomiast w kontekście jeszcze Iranu to kolejna sytuacja, która nie miała miejsca nigdy w historii, żeby współgospodarz Mistrzostw Świata był w otwartym konflikcie zbrojnym z jednym z jego uczestników. Nie zostało to zawieszone na czas mistrzostw, bo wiemy, że cały czas ta sytuacja jest napięta i tak jak pan wspomniał na początku, te nie tylko groźby Donalda Trumpa, ale nawet ostrzały Iranu wciąż trwają i są na zmianę wstrzymywane. Irańczycy rozegrają co najmniej 3 mecze na tych Mistrzostwach Świata w fazie grupowej właśnie na terytorium Stanów. A jeśli spojrzymy na drabinkę turniejową, to jest niemałe prawdopodobieństwo, czy w tym przypadku może ryzyko, że reprezentacja Stanów i reprezentacja Iranu trafią na siebie już w kolejnej fazie rozgrywkowej, w pierwszej rundzie pucharowej.
1: Miejmy nadzieję, że w poniedziałek Donald Trump coś tam podpisze w Europie w kwestii pokoju na Bliskim Wschodzie i że jednak sytuacja się uspokoi na tyle, by nie przenosiło się te emocje na piłkarskie rozgrzewki. Michał Banasiak, specjalista od styku polityki i sportu, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: Świat 24.
1: To do Hiszpanii się, proszę państwa, przenosimy i to dosłownie, bo pan Marcin Paszko, który jest naszym kolejnym gościem, jest w Hiszpanii i przez ostatnie dni z bardzo bliska obserwował to, co dzieje się wokół papieskiej wizyty. Witam pana bardzo serdecznie.

0: Dzień dobry. Dzień dobry bardzo.
1: Panie Marcinie, najważniejszym punktem, który wybijał się z tej pielgrzymki, to oczywiście była wizyta w Barcelonie, no i poświęcenie wieży Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Czy tak też Hiszpanie do tego podchodzili, że to było najważniejsze z tej wizyty, czy oni jednak wypatrywali czegoś innego?
0: Ta wizyta była podzielona na wizytę właśnie w trzech ważnych punktach. No, ja akurat mieszkam w Madrycie i najbliżej widziałem tą wizytę w Madrycie, która też była ważna, ponieważ było pierwszy raz spotkanie papieża z parlamentem. To jest pierwszy raz w historii tej nowożytnej Hiszpanii i też ten dyskurs papieża odbił się sporym echem. Zresztą te wszystkie spotkania w Madrycie, zarówno od rozpoczęcia, od tego jak król przywitał w pałacu, później msze, spotkania z młodymi w wielu ważnych punktach w Madrycie, i na stadionie Santiago Bernabeu i w głównym placu Cibeles. Także ta wizyta w Madrycie była bardzo ważna. W Barcelonie nie da się ukryć. Stulecie śmierci Gaudiego i inauguracja właśnie wieży Chrystusa w Sagrada Familia, no to też było niesamowite wydarzenie. Tam bardzo często tutaj też się mówi o tych spotkaniach z dziećmi, pytania dzieci. Na przykład przepiękne spotkanie papieża i pary królewskiej z młodą dziewczynką niewidomą, która, ponieważ przy wieży jest też, przy Sagrada Familia jest taka makieta dla osób niedowidzących, gdzie mogliby dotknąć i opowiadać, i ona im opowiedziała, co mogą zobaczyć. To były piękne momenty w ogóle tej całej wizyty.
1: Wyspy Kanaryjskie, myślę, jawią się nam jako takie bardzo ważne, zwłaszcza w tym czasie, kiedy dużo dyskutuje się nie tylko w Polsce, ale i w Europie o polityce imigracyjnej. Papież tam mówił ważne rzeczy dotyczące tego wszystkiego, prawda?
0: No tak, właśnie tym trzecim miejscem były Wyspy Kanaryjskie, zarówno w Palma de Gran Canaria, jak i na Teneryfie. I to jest wizyta, którą chciał odbyć Franciszek, ponieważ ostatnia wizyta w Hiszpanii papieża była 15 lat temu i to był Benedykt. Franciszek planował przyjechać do Hiszpanii i w 2024 niestety jego śmierć tego nie pozwoliła i chciał przyjechać właśnie na Wyspy Kanaryjskie. Leon XIV wyraźnie to też zaznaczył, to spotkanie z migrantami też nawet w parlamencie w Hiszpanii i podczas wszystkich swoich spotkań stara się pokazać właśnie tą twarz tych ludzi słabszych, tych, których mają trudniej. I imigranci właśnie na Wyspach Kanaryjskich, gdzie on właśnie też się z nimi spotkał przy wybrzeżu, mówiąc właśnie, że może jest jakby taką cmentarzem właśnie tych osób, które starają się do Europy, do Zachodu przybyć i nie zawsze im się to udaje.
1: Papież też do wody tam właśnie w zatoce wrzucił wieniec, prawda?
0: Tak, tak. To jest właśnie ta, żeby uczcić te osoby, które nie spełniły tych swoich marzeń do dotarcia do Europy Zachodniej. W ogóle ta cała wizyta jeszcze tak naprawdę, ponieważ papież wczoraj wyleciał, jeszcze tak. Nawet ostatni moment był bardzo ciekawy, ponieważ ta wizyta była, widząc nawet z boku, świetnie zorganizowana. Jeśli chodzi o Madryt, bardzo się może nie tyle się baliśmy, ale zawsze duża ilość osób, która przyjeżdża, bo to było ponad milion, zawsze powoduje jakiś lekki paraż miasta. Część metra była pozamykana i jeszcze akurat to też się zdarzyło, że w tym samym czasie w Madrycie były koncerty Bad Bunny'ego. To też się o tym mówiło, była jakby skumulowana ilość ludzi, a mimo wszystko poszło to bardzo gładko i tak naprawdę w mieście nie było aż tak odczuć takich utrudnień. W Barcelonie tak samo. Cała celebracja Sagrada Familia, też wizyta w Montserrat, wizyta w więzieniu, co też się nie zdarza, ponieważ papież, pamiętajmy, też jest stoi na czele państwa, Watykanu i nigdy się nie zdarza, żeby jakikolwiek przedstawiciel państwa odwiedzał więzienie, a papież właśnie coś takiego zrobił. To wszystko wyglądało gładko i do samego końca. I akurat ta końcówka, nawet powiedziałbym, że to się też pięknie zakończyło, bo

0: przywitał król i też pożegnał król. To było te dwa razy pożegnanie i król jakby użyczył, no, to nie jego samolot, ale to jest samolot, który wykorzystuje rodzina królewska, samolot wojsk hiszpańskich, i tym samolotem papież wrócił. Troszkę później mu się przedłużyła wizyta w Hiszpanii, a no, zakładam też niektórzy mówili, że może dlatego, że mu się tu bardzo podobało, ale udało mu się bez problemu wrócić i faktycznie ta wizyta jeszcze tak naprawdę jest przeprocesowywana. Jeszcze tutaj sporo jest analiz, bo naprawdę dużo się wydarzyło w ciągu całego tygodnia.
1: Czyli de facto takie prawdziwe komentarze zamykające i podsumowujące tę wizytę ukażą się dopiero w poniedziałek w prasie hiszpańskiej.
0: No w poniedziałek albo może jutro. Jeszcze tutaj akurat w Hiszpanii zawsze w niedzielę się pojawiają gazety. I też ja czekam z nią z chęcią na taką analizę dogłębną, bo faktycznie naprawdę dużo się wydarzyło. Papież, widać było bardzo to koncyliacyjne podejście, zwłaszcza to spotkanie w parlamencie, w którym mówił właśnie o tym, że porozumienie między partiami właśnie to też... Nie wspominał za bardzo o tej imigracji, ale wszyscy wiedzieli dokładnie, że też o to chodzi.
1: Tak,
0: ponieważ
1: mówił, że w interesie człowieka powinno być tworzone prawo.
0: Tak, także no, chociaż też musimy wziąć pod uwagę, że Hiszpania jest, no, jest krajem katolickim. Ma, no, ostatnie sondaże podawały, że jest około 53% społeczeństwa, które się przyznaje jako katolików, ale praktykujących jest zaledwie 16-17%. A mimo wszystko no, ludzie słuchali to, co powie papież. No, zwłaszcza to spotkanie w parlamencie, bo też były też głosy, że jako kraj świecki nie powinien przyjmować parlament. A weźmy pod uwagę, że to przyszło na zaproszenie co prawda króla, ale obecnie w Hiszpanii rządem centralnym rządzi lewica. Także cała ta wizyta, te wszystkie analizy na pewno wyjdą niedługo i no, zakładam, że będą bardzo ciekawe. Wizyta na pewno odbyła się sporym echem. Była też wielkim sukcesem i no, tylko będziemy czekać na efekty.
1: Na koniec jeszcze zostawiłem sobie tę Sagradę Familię w naszej rozmowie. Czy Katalończycy, czy mieszkańcy Barcelony wiedzą, co robią, że kończą budowę tej bazyliki?
0: No tak.
1: Jej cała tajemnica polegała na tym, że właśnie była budowana. Cała Europa jest pełna skończonych bazylik, a jedna była w budowie.
0: No, musimy też wziąć pod uwagę, że sporo bazylik, nawet te niektóre hiszpańskie czy europejskie, budowano też setki lat.
1: Tak.
0: No, akurat Sagrada Familia, no, ta budowa, no, ponad 120 lat.
1: 144 nawet tam wychodziło.
0: 144, przepraszam, tak, bo ona tak naprawdę, jeśli chodzi o katedrę, bo ja, że tak powiem, lepiej trochę znam Madryt.
1: Mieszkam tutaj prawie
0: i katedra w Madrycie była budowana 111 lat i tą katedrę otwierał Jan Paweł II. Mhm. Także to też jest taka ciekawostka, że mamy w 1993 w Madrycie uświęcana katedra, no, budowana 111 lat i teraz Sagrada Familia, która jest w końcu zakończona, no, po tych właśnie
1: 140,
0: sporym czasie.
1: Tak.
0: I otwierana, czy oświęcana przez papieża. Także w Barcelonie na pewno będzie ten moment, no już były te momenty bardzo ważne, postawienie wieży, to jest najwyższa wieża w kościele katolickim, także ja myślę, że Barcelonczycy już chyba się do tego przyzwyczaili, bo chociaż fakt, że ten plan budowy już się zakończy i może trzeba będzie myśleć, żeby zacząć coś innego budować. Pamiętajmy, że w tych planach oryginalnych bodajże budynki, które są blisko Sagrada Familii, powinny zostać usunięte, one tam były dobudowane później, także to będzie jakby kolejna, powiedzmy, ta saga budowlana w okolicy Sagrady Familii, ale to zobaczymy już pewnie niedługo.
1: Dziękuję bardzo. Marcin Paszko bezpośrednio z Hiszpanii opowiadał nam o wrażeniach z wizyty papieża Leona XIV w tym kraju, która zakończyła się dopiero co.
2: Świat 24.
1: Wracamy bliżej nas i na Wyspy Brytyjskie się przenosimy, a konkretnie do Belfastu, do Irlandii, Irlandii Północnej. W Belfaście w ostatnich dniach obserwowaliśmy obrazki, no, jak z lat 70. i 80. Płonęły mieszkania, płonęły domy na ulicach, przez ulicę.

0: granice przechodziły zamieszki i to takie dosyć agresywne zamieszki. Jest ze mną pani Aleksandra Łojek, która jest na miejscu, która jest właśnie w Irlandii. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z Belfastu, z Irlandii Północnej.
0: Tak jest. Pani Aleksandro, czy już się uspokoiło trochę, czy następny wieczór też w Belfaście wszyscy spodziewają się, że będzie gorąco?
1: Uspokoiło się zdecydowanie z kilku powodów. Jednym z najważniejszych jest pewnie to, że w tej chwili zaczął się wielki festiwal coroczny muzyczny, który odbywa się w południowym Belfaście i który przyciąga tysiące, zwłaszcza młodych ludzi, więc myślę, że policja nie mogłaby tych zamieszek uspokoić, by do nich doszło. I zresztą widać było, że policja w czasie zamieszek, zwłaszcza w czasie ostatniego dnia zamieszek, zdecydowała się na dużo ostrzejsze podejście niż zwykle i używała plastikowych naboi, co, jak sądzę, było najbardziej odstraszające.
0: Mm-hmm. Tak, słucham.
1: A poza tym jest dużo spokojniej. Miejmy nadzieję, że cała ta nienawiść krótkotrwała, miejmy nadzieję, się skończyła i że będzie w tej chwili troszkę bardziej bezpiecznie. Aczkolwiek są dzielnice, są miejsca, bo zamieszki nie przetoczyły się na szczęście przez całe miasto. To było kilka zapalnych punktów. Są miejsca, gdzie wciąż kwestia imigracji jest odbierana, jest kwestią dla niektórych mieszkańców z niewiadomych powodów palącą.
0: Obrazki, które obserwowaliśmy, przypomniały nam lata 70. i 80., ale właśnie nie o to w tej walce chodziło. Chodziło o imigrantów, prawda?
1: Chodziło o imigrantów, to był protest, jak twierdzili sami organizatorzy zamieszek, a tak naprawdę z perspektywy imigrantów i nie tylko, to były pogromy, które odbyły się w Belfaście przez te 2-3 dni temu. Chodziło o, to były skutki, do tych pogromów doszło z powodu barbarzyńskiej próby zamordowania jednego z mieszkańców Belfastu przez Sudańczyka, który dostał status uchodźcy 5 lat temu. Barbarzyńska rzecz, został na szczęście, sprawca został złapany, sprawca jest czarny, ofiara biała i z tego powodu doszło z grubsa do tych pogromów. Co to oznacza, że ludzie byli z mieszkania wypalani z domów, wyrzucani, byli niektórzy młodzi ludzie chodzili i sprawdzali, kto w danym domu mieszka i jeżeli okazywało się, że to był imigrant, no dochodziło do właśnie podpalenia, wyrzucania ludzi z domów. 24 rodziny, jeśli dobrze pamiętam, zostały wypalone ze swoich domów.
0: Władze z Londynu mówiły, że to barbarzyństwo i że podburzają do tego wszystkiego skrajne organizacje prawicowe. To tak było?
1: Mam wrażenie, że tak. To znaczy, to trochę tutaj dłużej trwa też. Belfast jest miejscem dość delikatnym z wielu powodów, dlatego raz, że konflikt niby się skończył, a tak naprawdę jeszcze dzielnice są podzielone, a dwa, że problem imigracji tak naprawdę w Belfastie czy w Irlandii Północnej tak naprawdę nie jest problemem absolutnie, dlatego że imigrantów jest nie jest raz, że nie jest ich dużo, dwa, że nie sprawiają kłopotów, trzy, że się integrują, cztery, że w ogóle ogólnie nie jest to problem. Prawo do azylu mają wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do Irlandii Północnej, składają, jeżeli mogą, jeżeli przysługuje im azyl, jeżeli zostanie rozpatrzona i składzia pozytywnie, zostają tutaj i naprawdę nie ma w ogóle żadnego problemu z imigracją. Natomiast siły jakieś zewnętrzne bądź wewnętrzna ultraprawica działają bardzo aktywnie i zamiast próbować rozwiązać problem na przykład mieszkaniowy tutaj bardzo duży, związany nie z imigrantami, tylko z tym, że mieszkań nie ma, domów nie ma, czy służba zdrowia jest niedofinansowana i tak dalej, no to nie rozwiązuje się tych problemów, natomiast no, jak zwykle kozioł ofiarny imigranci.
0: No dobrze, ale to bardziej skrajne prawicowe organizacje irlandzkie, czy jednak trzeba patrzeć również na ręce z Londynu? Bo no, w Londynie też święcą triumfy w tej chwili partie, które antyimigranckie mocno są, prawda?
1: Tak. Tutaj jest specyficzna sytuacja. Proszę pamiętać, że w Irlandii Północnej mieszkają i Brytyjczycy, tak, i Irlandczycy, więc mamy i irlandzką prawicę, na którą wpływa prawica, żeby było jeszcze bardziej ciekawie, z Republiki Irlandii bardzo, bardzo często, i mamy brytyjskie organizacje. Być może część z nich oczywiście jest pod wpływem tych, które są w Londynie czy szerzej w całym Zjednoczonym Królestwie, więc mamy mieszankę. tych wpływów. Co jednak chciałam zaznaczyć, to są marginalne na szczęście siły, miejmy nadzieję, bardzo głośne, bardzo nieprzyjemne, jeżeli dojdzie

0: do tego doszło. W skutkach rzeczywiście jest sprawa tragiczna. I mówię o problem morderstwa oczywiście, ale mówię o tych pogromach, bo mamy do czynienia z głęboko straumatyzowanymi teraz rodzinami. Ale to miejmy nadzieję, że to pozostanie, nie będzie tak silne, jak wygląda to źle w tej chwili w Europie. Mam nadzieję, że nie będzie to tak długo trwało, że to jest chwilowy wybuch i że dojdzie do jakiejś próby rozwiązania problemu właśnie infiltracji przez skrajną prawicę.
1: Mówiła pani, że być może wpływ miała i historia Irlandii Północnej, czyli to, co działo się wtedy, kiedy te domy płonęły w innej sprawie. To rzeczywiście się w tej chwili jeszcze przekłada?
0: Tak, wydaje mi się, że nawet bardzo, dlatego że mieszkańcy Irlandii Północnej, a zwłaszcza Belfastu i innych miejscowości, oni są troszkę mniej uwrażliwieni na same zamieszki. To znaczy dla nich nie jest to coś tak wstrząsającego jak dla nas, czy dla imigrantów ogólnie. Wszystko wróciło błyskawicznie do stanu poprzedniego. Życie płynie swoim torem, natomiast ta gotowość do tego, żeby wziąć udział w zamieszkach, wciąż trwa. I proszę sobie wyobrazić, że dwa dni po zamieszkach, po tych pogromach, doszło do małych zamieszek lokalnych pomiędzy Irlandczykami i Brytyjczykami.
1: Czyli wróciło stare.
0: Wróciła status quo, tak. Więc to jest bardzo ciekawe i dziwne dla kogoś z Europy. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że podłoże tego, co tutaj się dzieje, jest inne i jest wzmocnione konfliktem.
1: Miała być organizowana parada czy pochód przeciw przemocy w Belfaście. To cały czas jest w sferze przygotowań, czy jednak zaniechano?
0: Przeciw przemocy, tak, dzieje się dzisiaj. Będzie takich marsz bardzo dużo w Irlandii Północnej, nie tylko w Belfaście, ale wszędzie indziej. Bardzo się Belfastczycy zmobilizowali, żeby pokazać, że to, co się wydarzyło, nie jest ich głosem. Więc to jest taka nutka optymizmu.
1: Zastanawiam się jeszcze, bo tak, mówiliśmy o tym, że imigranci to nie jest problem, oni pracują, asymilują się, funkcjonują. Jak duży procent w tej chwili jest imigrantów w Irlandii Północnej? To jest, nie wiem, 20%, 30%, a może 50%?
0: Nie, to jest około, w tej chwili, jeżeli mówimy w ogóle o, zwłaszcza to, co najbardziej męczy niektórych niechętnych imigracji, mówimy bardziej o sprzeciwianiu się imigrantom, którzy są starają się o azyl, niż innym imigrantom. Mówimy o w tej chwili 2,5% w ogóle osób starających się o azyl na całym Zjednoczonym Królestwie mieszka w Irlandii Północnej, więc mówimy naprawdę o bardzo nikłej liczbie. Te miasta tutaj są białe, więc naprawdę nie jest to problem. Problemem jest na pewno rasizm. Trzeba użyć to słowo, że doszło do tych potwornych zamieszek zakończonych pogromami, dlatego że została zaatakowana biała osoba przez czarną osobę. Do tego doszły te wszystkie resentymenty ultraprawicowe. Natomiast kilka tygodni temu, czy właściwie kilka miesięcy temu, doszło do potwornego morderstwa na białej kobiecie, która była w ciąży, zabił ją partner. I nie było marszy organizowanych przez kogokolwiek, żeby zademonstrować wsparcie dla kobiety, czy wsparcie dla szybszego, nie wiem, szybciej prowadzonej sprawy przeciwko temu człowiekowi. Więc no to jest, jak pan widzi, bardzo złożony problem. Mamy rasizm, ultraprawicę i absolutnie niezałatwione problemy socjalne.
1: Tak jest, bo teraz sobie pomyślałem, że mówimy imigranci, którzy są w Irlandii Północnej, czy imigranci, którzy są w Wielkiej Brytanii, i natychmiast przychodzą nam do głowy ludzie z Bliskiego Wschodu, którzy do Europy trafiają, ale w przypadku Wysp Brytyjskich to są też Polacy.
0: Tak, jestem, że my jesteśmy widziani jako teraz, to ironio, jako ta wspaniała, dobra, ciężko pracująca grupa społeczna. Pamiętam, jak przyjechałam do Londynu, to był 2006 rok, na stypendium naukowe i pamiętam, jak bardzo niechętnie byliśmy przyjmowani, jak Daily Mail codziennie pisał o tych wstrętnych imigrantach z Polski, konkretnie szerzej z Europy Wschodniej, którzy robią dziwne rzeczy. Nie zapomnę nigdy artykułów w Daily Mail o tym, jak któryś Polak został, jakiś nasz imigrant został złapany na gwałceniu swojego własnego odkurzacza. Małgorzata. No więc o czym my w ogóle mówimy? I to, także byliśmy tym, my byliśmy obiektem tej nienawiści, natomiast w tej chwili to się przerzuciło na osoby z Bliskiego Wschodu, z Afryki, czyli to jest ważne, na osoby o innym kolorze skóry, bo to oni, no, te

0: osoby w tej chwili są, czują się niebezpiecznie. Ja sama pracuję z uchodźcami na co dzień i grupa moich podopiecznych po zamieszkach wzięła pierwszy prom rano i wyjechała do Glasgow ze strachu, ze względu na kolor skóry, ze względu na to, że byli zaczepiani wszędzie, więc więc tak wygląda sytuacja.
1: Aleksandra Łojek, prosto z Belfastu, relacjonowała nam wszystkie te wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia w minionym tygodniu w Irlandii Północnej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Świat 24.
1: Teraz moim gościem jest pan dr Karol Schulz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam bardzo serdecznie. Na koniec naszej rozmowy zostawiłem sobie sprawy pokoju w Iranie, na Bliskim Wschodzie i tego, co robi Donald Trump. Właściwie w mijającym tygodniu mieliśmy taką huśtawkę. Już były ataki, już było strzelanie. Za chwilę były groźby o bardzo mocnym ataku na Iran, a potem Donald Trump się wycofał. Ktoś go chwycił za rękę i zabrał mu telefon, żeby takich ostrych gróźb nie pisał. Panie doktorze, jak pan myśli?
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Jest pan bardzo łaskawy dla Donalda Trumpa, mówiąc o tym, że huśtawka jest w ostatnich dniach. Ja panu rzuciłbym wyzwanie, żeby wskazać, kiedy nie było tej
1: kiedy
3: huśtawki.
1: Nie było. Nie. Tak, ja zdaję sobie sprawę, ale ponieważ tydzień podsumowujemy, to ja tak patrzę na te ostatnie dni, bo już była depesza, że będziemy atakować i to silnie, a za chwilę była informacja, że nie, będzie dobrze.
3: No cóż, ja muszę do znudzenia się powtarzać, że nie powinniśmy już słuchać Donalda Trumpa, bo jego słowa nie mają żadnego znaczenia. Inflacja jest tak potężna, że niewiele z tego wyniesiemy, natomiast po działaniach powinniśmy go oceniać. No i jak popatrzymy na dynamikę konfliktu z Iranem, to chyba jasne, że to nie Trump jest rozgrywającym. Bo to, że on może podpalić i zniszczyć Iran i większość świata, to jest jasne. Tylko, że to nie on decyduje o tym, kiedy ten konflikt się zakończy tak naprawdę. Myślę, że więcej do powiedzenia obecnie mają Irańczycy i także Netanyahu.
1: Mhm. Ale jak to się stało, że ten ogon trochę kręci psem? Myślę o Netanyahu, bo też były doniesienia o tym, że jednak amerykański prezydent premiera Izraela obsobaczył i wydawało się, że już jednak za twarz go potrafił chwycić, a tu mówi pan, że nie.
3: No właśnie to są doniesienia medialne. I to są doniesienia medialne ze strony Trumpa, który mówi, że już się dogadał z Iranem. Irańczyc mówią, nie, nikt się z nami nie dogadał. On mówi, że nakrzyczałem na Benjamina i on teraz się będzie mnie słuchał, a pan Benjamin Netanyahu tego nie potwierdza. Więc tego tak naprawdę nie wiemy. Co nie chcę przez to powiedzieć, że Stany Zjednoczone nie mają wpływu na Izrael. Oczywiście są wciąż największym, najważniejszym sojusznikiem dla Izraela. Natomiast zadał pan najważniejsze pytanie, jak do tego doszło. I to jest pytanie bardzo skomplikowane. Żeby nie rozlekać za bardzo, to wydaje mi się po prostu, że dlatego, że Donald Trump po prostu ma bardzo niskie zdolności poznawcze, intelektualne, tak samo jak jego administracja. No i komuś tak wytrawnemu, tak doświadczonemu jak Netanyahu i izraelski aparat państwowy dają się wodzić za nos, bo po prostu są za słabi dla niego.
1: Mm-hmm. No dobrze, a popatrzmy na wewnętrzną sytuację Donalda Trumpa. Co prawda zaczyna mu się mundial, pewno trochę zyska, bo ludzie jak mają duże imprezy, to nabierają lepsze, są bardziej optymistyczni, ale ta wojna odbiła mu się mocno czkawką na wewnętrznej sytuacji, prawda?
3: Tak, dalej się odbija. Pamiętajmy jeszcze, przepraszam za słowo, o mordobiciu, które organizuje w Białym Domu na swoją rodzinę.
1: No, w poniedziałek.
3: W poniedziałek, tak, będzie prezydent Nawrocki. Zobaczymy w jakiej roli. Są finały NBA, na których się pojawił. Tak. I nie został przyjęty pozytywnie, tak samo jak na wszystkich wydarzeniach sportowych, na których się zjawiał. Natomiast jego sytuacja polityczna jest super skomplikowana, żeby już dać sobie spokój z przytykami wobec Trumpa. To znaczy on wciąż wygrywa w prawyborach republikańskich, to znaczy jego kandydaci. Większość wskazywanych przez niego kandydatów wygrywa. Natomiast to nie jest dla nich dobra wiadomość, bo jak wskazują wszystkie prawie sondaże, to w wyborach listopadowych jego kandydaci są tymi, którzy radzą sobie gorzej z demokratami i mogą Izbę Reprezentantów, to jest bardzo prawdopodobne, że stracą, ale Senatu, którego nie powinni tracić, dlatego że ta 1/3 wymieniana to jest raczej w Stanach Republikańskich, też mogą stracić. I tutaj takim sztandarowym przykładem jest Teksas, i

0: Paxton, którego wsparł Donald Trump, który jest, został skazany za zarzuty kryminalne i będzie przeciwko Jamesowi Tallarico występował, który jest wschodzącą gwiazdą partii republikańskiej, tego umiarkowanego skrzydła.
1: Zastanawiam się, dlaczego republikanie na razie nie chcą się odciąć od swojego prezydenta, no bo wychodzi na to, że jest trochę im kulą nogi.
0: Jeszcze o tym nie wiedzą do końca, a tak mówiąc wprost, tak żeby wszyscy zrozumieli, chodzi o koryto. Aha. Po prostu Donald Trump do tej pory był gwarantem ich dostępu do władzy i rzeczywiście po ostatnich wyborach trudno powiedzieć, żeby republikanie przegrywali z Donaldem Trumpem, prawda? Wygrali wszystko, co było do wygrania i to taką przewagą, której nikt się nie spodziewał.
1: No, ale to bardziej Donald Trump wygrywał, bo republikanie byli tak za jego plecami.
0: Dokładnie, ale byli za jego plecami. Natomiast te plecy już nie są takie duże chyba, żeby ich ochronić. Ale wszyscy się boją jeszcze wystąpić. Jak zaczną przegrywać wybory, co ja osobiście oczywiście na to liczę, to wtedy zaczną odchodzić. I wtedy się okaże, że trochę tych republikanów w Senacie, w Izbie Reprezentantów ma jakikolwiek kręgosłup moralny i wtedy właśnie zaczną występować otwarcie. Bo dużo jest republikanów, którzy się nie zgadzają z Trumpem.
1: Wytłumaczmy naszym słuchaczom, że jeśli kongres, jeśli prezydent straci poparcie w kongresie, no to właściwie skończyły się jego rządy w dużym procencie, prawda?
0: Tak, i tu głównie chodzi o pieniądze. To znaczy o budżet, który wyznaczają te instytucje. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to system prawa precedensowego. Donald Trump może łamać prawo, może łamać zasady, dopóki sąd nie orzeknie inaczej. A ponieważ Sąd Najwyższy jest zdominowany przez republikanów, w tym jego nominatów, to może się okazać, że sprawy, które są nie do pomyślenia, będą do pomyślenia, bo ten system jest otwarty na interpretacje i na wpływy polityczne.
1: No chyba, że tak jak pan mówi, republikanie zaczną się go wyrzekać, no to wtedy ten Sąd Najwyższy również zacznie się go wyrzekać.
0: Prawdopodobnie tak, zgodziłbym się z tym, co pan mówi, tylko to musi być wydarzenie polityczne, a nie prawne. To znaczy republikanie muszą przegrać.
1: Przejdźmy do tej sprawy ewentualnego podpisywania umowy, jakiejś umowy z Iranem. Donald Trump mówi, że niewykluczone, że wydarzy się to w najbliższym tygodniu. Jeśli by był podpisywany jakiś dokument, to będzie pokój, czy to będzie szereg jakichś komunałów, które o pokoju mówią?
0: Myślę, że to ostatnie. Teraz jeszcze chciałbym taki króciutko kontekst nakreślić, bo pamiętajmy, że bardzo dobra umowa nie pamiętam roku, szczerze powiem, wiem, kiedy Trump z niej wystąpił w 2016 roku. Umowa, która poddawała program nuklearny Iranu pod kontrolę Międzynarodowej Agencji Atomowej.
1: Ona była za Baracka Obamy podpisana.
0: Za Baracka Obamy. Cały świat ją gwarantował praktycznie z liczących się mocarstw. Donald Trump zupełnie bezpodstawnie się z niej wycofał. To znaczy, problem, który on chce zlikwidować tą wojną, jest w 100% jego odpowiedzialnością. I myślę, że korzystając z podręcznika Władimira Putina, zaraz to połączę, on chce ten konflikt zamrozić i móc go w dowolnej chwili dla siebie odmrozić, żeby grać strachem cały czas, jak to stara się robić. Tylko wydaje mi się na dzisiaj, że mu się to nie uda, bo mu się to nie udaje, bo Amerykanie już tego nie kupują. Ruch MAGA kupi wszystko, co on zrobi, więc tutaj nie ma o czym dyskutować. Natomiast teraz ja wciąż uważam, że on może Kubę przed wyborami jeszcze zaatakować, ale myślę, że ta dywidenda polityczna, którą liczy, to on jej nie otrzyma. No i odpowiadając już bezpośrednio na pytanie, myślę, że to będzie zbiór komunałów tak szeroki, żebym mógł zawsze powiedzieć, tak, ale wszystko osiągnęliśmy, co chcieliśmy.
1: No, na szali kładzione są sankcje amerykańskie nałożone na Iran, a po drugiej stronie program nuklearny i ten wzbogacany uran. A przede wszystkim to na dwie szale, odblokowanie cieśniny Ormus. Myśli pan, że jeśli podpisane będzie to porozumienie, to chociaż jedna z tych spraw będzie rozwiązana, czy nie?
0: Myślę, że tak. Cieśnina Ormus musi być odblokowana, bo to się odbija na całym świecie. Amerykanie bardzo na tym cierpią. Amerykanie przeciętni, bo proszę pamiętać, że administracja i oligarchowie, kolesie Trumpa bogacą się, bo ceny ropy są bardzo wysokie, a Stany Zjednoczone są netto eksporterem ropy.

0: I program nuklearny, Iran z niego nie zrezygnuje, więc będzie to ujęte, że to będzie na potrzeby cywilne. Natomiast pamiętajmy, że nie jestem atomistą, natomiast jeżeli wzbogacamy uran do reaktorów w celach cywilnych, to jesteśmy już pół drogi do wzbogacenia go więcej, żeby posłużył jako broń.
1: Zastanawiam się, na ile mocne karty w tym przetargu ma Donald Trump, bo mam wrażenie, że Irańczycy zdają sobie sprawę, że mu bardzo zależy, żeby podpisać cokolwiek. No i na ile to będzie na przykład prezent od J.D. Vance'a na jego urodziny poniedziałkowe?
0: A to bardzo ciekawa perspektywa. Myślę, że oj, J.D. Vance by wtedy zyskał. Oj, naprawdę by zyskał.
1: No tak już myślę, układając sobie trochę te wszystkie działania Donalda Trumpa właśnie w taki show telewizyjny, no bo to, wie pan, trudno mówić o dyplomacji, tylko raczej w tym kierunku trzeba patrzeć.
0: Zdecydowanie ma pan rację, nie pomyślałem o tym, przyznam się szczerze, ale to jest bardzo dobra optyka i wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było, bo tak jak pan powiedział, chodzi o show. Mm-hmm. I tylko o to chyba Trumpowi chodzi.
1: Musimy patrzeć, co robi J.D. Vance, czy zbiera się na wyjazd do Europy, czy nie.
0: Tak jest. Czy do Pakistanu poleci, czy gdzie tym razem uznają, że będzie dobrze podpisać cokolwiek, albo ogłosić, że podpiszą.
1: No, bo może być też tak, że będzie gotów do wyjazdu, a nic z tego nie wyjdzie.
0: Tak jest. No jak to... Ile Trump już kończył razy tę wojnę? 38 chyba.
1: No teraz 38 raz oznajmia. Mm-hmm. Tak. Więc myśli pan, że to jeszcze chwilkę potrwa, natomiast zastanawiam się nad rzeczą jeszcze jedną, o której pan powiedział, ta Kuba. Na ile ta Kuba mogłaby jego notowania poprawić, gdyby wszedł na Kubę, no i odniósł tam zwycięstwo, chociaż to też nie jest powiedziane.
0: Nie jest powiedziane, natomiast byłoby to, przynajmniej patrząc z zewnątrz, o wiele łatwiejsze zwycięstwo dla Amerykanów. W Iranie nie ma żadnego zwycięstwa. I ja w ogóle myślałem, że pierw będzie Kuba, bo tam poparcie wśród Amerykanów dla tej interwencji byłoby większe, dla tej inwazji, bo jest też duża diaspora kubańska w Stanach Zjednoczonych. Marco Rubio pochodzi oczywiście z tej diaspory. Natomiast jeszcze już za późno. On pod wpływem Izraela tak skiepścił sprawę, mówiąc kolokwialnie, tą nieudaną inwazją na Iran, że Kuba już mu raczej nic nie da, że po prostu nie przekona żadnych ludzi nieprzekonanych. Oczywiście mogę się mylić, ale tak to teraz widzę.
1: Zastanawiam się, czy ma pieniądze na atak na Kubę, bo bardzo dużo wydał na ten Iran.
0: Oj, oczywiście, że ma, bo to są pieniądze podatników, czyli można je zabierać podatnikom, dodrukowywać, obciążać długiem, tak jak to robi na przykład budując wielką salę balową, na którą miał wziąć $0 podatników, a już wziął kilkadziesiąt milionów.
1: To na koniec tak pana zapytam osobiście. Wybrałby się pan na taką galę w Białym Domu, która zapowiadana jest na poniedziałek?
0: Nie, absolutnie bym się nie wybrał. Ja nawet się nie wybieram już do Stanów Zjednoczonych, bo miałem być na konferencji wielkiej w marcu, ale dostałem sygnały, że mogę zostać się wpuszczony.
1: O!
0: Więc bym się nie wybrał.
1: To co pan przeskrobał?
0: No chociażby rozmowę z panem. Aha. I to jak się wypowiadam.
1: Rozumiem. To ja też mam zagrożoną wizę do Stanów Zjednoczonych, znaczy...
0: Myślę, że tak, bo jest bardzo wielu polityków po prawej stronie w Polsce, którzy z chęcią by poinformowali odpowiednie służby w Stanach, co pan wyrabia.
1: Dziękuję bardzo. Doktor Karol Schulz, Uniwersytet Wrocławski. Wspólnie krytycznie podchodziliśmy do tego, co robi Donald Trump. Panie Karolu, no mam nadzieję, że jednak jeśli, to obydwaj będziemy bez tej wizy.
0: Tego nam życzę, bo to doborowe towarzystwo.
1: Dobrze, dziękuję ślicznie. Kłaniam się, dziękuję. Do usłyszenia.
2: Świat 24.
1: O mundialu w Stanach Zjednoczonych rozmawialiśmy i jego problemach, o Hiszpanii i wizyty w niej papieża Leona XIV rozmawialiśmy i o tych wnioskach, które z niej płyną. Rozmawialiśmy również o problemach Irlandii Północnej i tego, co przetoczyło się przez Belfast. No a na koniec, czy uda się to porozumienie irańsko-amerykańskie podpisać? Tu będziemy, proszę Państwa, czujni, bo wydarzenia się toczą i jeśli do nich dojdzie, to na pewno usłyszą o nich Państwo z anteny Polskiego Radia 24. Proszę pamiętać, o sprawach międzynarodowych rozmawiamy na naszej

0: Antenie codziennie o 16:45 i 20:30, a w weekendy między 13 a 14. Kłaniam się Państwu, Ernest Zorzuń, słyszymy się już niebawem.
1: Świat 24.

0: kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Misiek,
9: tak?
8: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
9: Ale jak?
8: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
10: A co to jest PBC?
8: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
11: Przystanek Zdrowa Wątroba.
12: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę.
7: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Co dalej z wyższą kwotą wolną od podatku? Jak to wygląda w Europie? Dlaczego stojące w miejscu progi to w rzeczywistości podwyżki podatku? Czy ulga na drugie dziecko to panaceum na problemy polskiej demografii i kto by na tym naprawdę skorzystał? To wszystko w rozmowie z ekspertami. Dziś, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W rzeszowskiej prokuraturze przesłuchanie patomorfolożki. Chodzi o szczątki 32 płodów odnalezionych w Lutoryżu. Trzeba korzystać z zapisów korzystnych dla Polski. W informacjach komentarz do obowiązującego od wczoraj paktu migracyjnego. Zajrzymy też na PGE Narodowy. Nasz reporter powie, dlaczego warto wziąć udział w pikniku naukowym. Minęła 14. Łukasz Pastor, zapraszam. Wczoraj zatrzymanie w Zamościu, dziś przesłuchanie w rzeszowskiej prokuraturze. 57-letnia patomorfolożka może usłyszeć zarzuty. Na działce w Lutoryżu, która wcześniej należała do kobiety, znaleziono szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem podczas prac budowlanych. Nowi właściciele domu powiadomili policję. Przesłuchanie było planowane.

0: zdiagnozowany na rano, ale kobieta zasłabła i została przewieziona do szpitala. Lekarze wyrazili jednak zgodę na dalsze działania śledczych. Od około godziny 57-latka zeznaje. Śledztwo obejmuje dwa przestępstwa. Bezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Zakończenie projektu CPN, ceny paliwa niżej, najprawdopodobniej latem. Poinformował o tym premier. Szef rządu podkreśla, że wiąże się to z perspektywą zakończenia konfliktu na linii USA-Iran i spodziewaną stabilizacją cen. Rządowy projekt zakłada obniżkę stawki podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliwa. Na razie ceny maksymalne na stacjach będą obowiązywały do końca czerwca. Okres zwolnienia Polski z przyjmowania migrantów w ramach paktu migracyjnego zostanie przedłużony. Mówił o tym europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Pakt obowiązuje od wczoraj. Jak mówił europoseł, należy skorzystać z zapisów, które są korzystne dla Polski.
1: My musimy z tego paktu migracyjnego wykorzystać wszystkie możliwości, żeby po prostu chronić granice zewnętrzne Unii Europejskiej. To robimy w różnych obszarach, przede wszystkim obszar inwestycji w zabezpieczeń. I tutaj Polska ma czym się pochwalić.
0: Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości przypomina, zwolnienie z obowiązku przyjmowania nielegalnych migrantów jest tymczasowe.
2: I zależy od dobrej woli Komisji Europejskiej. I teraz do oceny naszych słuchaczy już pozostawiam. Czy mają taką głęboką wiarę w to, że Komisja Europejska nie będzie tym szantażowała? No, jak będziecie grzeczni, to wam może przedłużymy, ale jak będziecie niegrzeczni, jak wybierzecie nie takich polityków, to wam znowu to ograniczenie zniesiemy.
0: Polska została wyłączona z mechanizmu solidarnościowego. Komisja Europejska uznała argumenty Warszawy dotyczące przyjęcia milionów uchodźców z Ukrainy. Za 2 lata ma być znana lokalizacja drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Zakłada to zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej. Ministerstwo Energii spodziewa się, że rząd w lipcu przyjmie dokument.
3: Szef resortu energii Miłosz Motyka podkreślił, że udział polskich wykonawców i rodzimych kadr w rozwoju tego przedsięwzięcia będzie się zwiększał.
4: To, co się udało przez lata zbudować w sektorze także odnawialnych źródeł energii, powinno być dla nas absolutnym fundamentem w sektorze energetyki jądrowej.
3: Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zwrócił uwagę na rolę energetyki jądrowej dla gospodarki.
5: Elektrownia jądrowa to mają być przede wszystkim stabilne i niskie ceny dla polskich przedsiębiorców.
3: Potencjalne lokalizacje drugiej elektrowni atomowej to Bełchatów i Konin, a pozostałe to Kozienice i Połaniec. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
0: Władze w Pekinie głęboko niezadowolone z decyzji Amerykanów. Pentagon kolejnym chińskim koncernom zamyka drogę do zamówień rządowych. Departament Obrony zaktualizował listę podmiotów, które według urzędników wspierają chińską armię. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
6: Chińskie Ministerstwo Handlu zagroziło Stanom Zjednoczonym stanowczą odpowiedzią na amerykańskiej liście chińskich podmiotów, które de facto uznano za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Znajduje się szeroki wachlarz firm technologicznych. Amerykanie podzielają obawy związane z bezpieczeństwem chińskich samochodów elektrycznych. Departament Obrony od stycznia przyszłego roku nie będzie mógł kupować produktów i usług od firm znajdujących się na liście. W praktyce oznacza to jednak także blokadę ich udziału w przetargach rządowych. Chiny uznały tę decyzję za krzywdzącą, szczególnie, że doszło do niej miesiąc po rozmowach przywódców Chin i USA, które załagodzić miały wojnę celną między obydwiema stronami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Nauka, zabawa, spora dawka wiedzy o otaczającym nas świecie i spotkania z naukowcami i dziennikarzami. W stolicy na PGE Narodowym trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, co czeka na gości pikniku naukowego?
7: Olbrzymia dawka wiedzy i naprawdę sporo zabawy. Zobaczymy ponad 650 pokazów i eksperymentów naukowych. Dowiemy się też w nieco fascynujących faktów, między innymi o naszym ciele, przyrodzie i kosmosie. Choć pogoda wcześniej płatała niemałe figle, to teraz aura jest wyjątkowo przyjemna. Wokół mnie widzę mnóstwo ludzi żądnych wiedzy i inspiracji. Mówiąc krótko, dzieje się.
8: Można podejść, zobaczyć, pobawić się chwilę nauką, posłuchać czegoś ciekawego.
9: Tutaj utworzyłam swoją pierwszą kompozycję przy pomocy rąk syna.
7: A jaka to kompozycja?
9: Tutaj mamy jakieś sukulenty, mamy keramzyt, piasek, ziemię i to będzie ogród w szkle.
10: Bardzo fajna, bardzo dużo tutaj jest stoi z różnymi ciekawymi rzeczami.
11: Jesteśmy bardzo zadowolone.
10: Bardzo, bardzo.
7: Piknik naukowy na PGE Narodowym w Warszawie potrwa do 19. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Przemysław Lis, dziękuję. A ja dodam, że również i my jesteśmy na PGE Narodowym. O 17.06 na naszej antenie specjalne wydanie Studia Wiedzy.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: całym kraju pochmurno. W większości regionów obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Najchłodniej w tej chwili w Suwałkach, niecałe 14 stopni. Najcieplej w Legnicy, 22 kreski.
13: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
14: 6 minut po 14, Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem i przypominamy, że właśnie w stolicy rusza Parada Równości. Będziemy o tym rozmawiać w tej części programu, ale już teraz sugeruję Państwu informacje w internecie, bo wiele linii autobusowych zmienia swoje trasy, na przykład 178, setka, 117, 160, 507, 521 i wiele, wiele innych. Będą objazdy, no ale zawsze można
15: wsiąść na rower.
14: Dołączyć. Agata Kowalska. Agato, dzień dobry.
15: No, dzień dobry.
14: Właśnie, można wsiąść na rower i na przykład pomyśleć o tym, co zrobić, żeby było bezpieczniej dla zarówno mieszkańców miast i wsi na trasach rowerowych.
15: Tak,
14: ale
15: tak.
14: Też dla pieszych, prawda? Bo jesteśmy... korzystamy z tego razem. Fajnie by było, żebyśmy się dogadali.
15: Tak jest. I okazuje się, że takim cichym liderem, jak to nazywa się na zachodzie, jest zachodniopomorskie w Polsce, jeśli chodzi o otworzenie atrakcyjnej, bezpiecznej i, no właśnie pytanie, czy taniej, bo chyba jednak nie, infrastruktury dla pieszych i dla rowerzystów i o tym dzisiaj porozmawiamy.
14: Zapraszamy Państwa.
13: Zamieszkania.
15: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jak się czujemy w naszym otoczeniu. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj właśnie o tym otoczeniu, czyli krwiobiegu miast, wsi, miasteczek i przestrzeni między nimi, czyli o drogach. Wracamy do tematu chodników, dróg dla rowerów i bezpieczeństwa. Przyznam szczerze, że zainspirowana zostałam debatą w Sejmie, która miała dotyczyć bezpieczeństwa ruchu drogowego w ubiegłym roku i była zupełnie nieciekawa. Posłowie naprawdę wydawali się zupełnie niezainteresowani tematem, a mimo wszystko się wypowiadali. Bardzo to było znaczące. W każdym razie dzisiaj w audycji zamiast cytować posłów i takie ogólniki, które padały ze strony Ministerstwa Infrastruktury, spytamy praktyczkę. Jak to jest z budową chodników, dróg dla rowerów i w ogóle infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu? Czy może być bezpieczna, atrakcyjna, tania, czy raczej należy wybrać dwie opcje z tych trzech? Innymi słowy, jak się buduje infrastrukturę pieszą i rowerową w dużym mieście, w małym, na wsi i pomiędzy nimi? Wszystkie te pytania ślemy do Szczecina, a szerzej do województwa zachodniopomorskiego, gdzie jest Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, członkini Eurovelo Council i działająca również w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam Państwa. No, ale muszę coś sprostować.
15: Proszę
16: nie
15: bardzo.
16: Jestem w Szczecinie, tylko jestem na środku województwa zachodniopomorskiego, w Szwajcarii Połczyńskiej, przy jednej z naszych tras rowerowych.
15: Proszę bardzo. Ale o tym Szczecinie też będziemy mówić, więc przy okazji przypomnę wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom adres zamieszkania małpa.polskieradio.pl. To jest mail, na który mogą Państwo pisać. Zwłaszcza zachęcam tych, którzy słuchają nas właśnie w zachodniopomorskim albo tych, którzy tam pojechali, zwiedzali, nie wiem, jeździli na rowerze, chodzili i zauważyli to, co ja zauważyłam. Wyjątkowość tego miejsca. Pani Wando, cichy lider Polski, tak się o was pisuje na zachodzie. Czym wyróżnia się zachodniopomorska polityka dotycząca pieszych i rowerzystów? Czy wy macie jakąś szczególną filozofię?
16: No myślę, że tak. Oczywiście nie jest ona jedyna w Polsce, na szczęście. Natomiast polega ona na tym, że my sobie ponad 10 lat temu przyjęliśmy taki plan, koncepcję, żeby połączyć ze sobą całe województwo siecią rowerową. Czyli tak jak wcześniej drogi rowerowe gdzieś tam były budowane w miastach czy poza miastami, ale na krótkich odcinkach, gdzie dało się przyjechać tylko, nie wiem, 15 minut rowerem w zasadzie, bo 4 kilometry to jest 15 minut, to żeby ten makaron taki rozsypany po całym województwie połączyć w jedną sieć, która przebiegała aby przez wszystkie najatrakcyjniejsze u nas w regionie miejsca, ale też łączyła ze sobą wiele miejscowości, które są po drodze, przebiegała przez tereny wiejskie, przez ładne krajobrazowe miejsca i przynosiła jakby lokalnym społecznościom taką korzyść polegającą na tym, że oni mogą korzystać z tych tras rowerowych w dwóch aspektach, bo to chodzi o to, żeby się przyjemnie mieszkało i żyło, ale też dla części jest to sposób na też zarobek i na funkcjonowanie u siebie lokalnie i zarabianie u siebie lokalnie, niekoniecznie gdzieś tam wyjeżdżanie do większego miasta za pracą.
15: To zaraz,
16: i taki plan sobie...
15: To zaraz, jeśli pani pozwoli, powiemy więcej o skutkach budowy takiej sieci i przede wszystkim o tym, jak to jest ją budować. Dlatego, że jak pani teraz mówiła, to mi się przypomniało, że takim hasłem powtarzanym w Polsce od wyborów samorządowych do wyborów jest hasło, czy obietnica wyborcza, budowa spójnej sieci dróg rowerowych. I wszyscy to do znudzenia powtarzają, a powtarzają między innymi dlatego, że mało kogo później interesuje realizacja tego hasła, bo wtedy zaczynają się schody. I jakby chciałabym, żebyśmy się przez chwilę temu przyjrzeli, jak wy budujecie, chcecie zbudować, czy jesteście w trakcie budowy takiej spójnej sieci, to właściwie co jest największym wyzwaniem? Bo sama pani mówiła, łączymy miasto, wieś, ale też łączycie Park Narodowy, obszar Natura 2000, jezdnie, krajówki. Co tutaj szczególnie wymaga naszej uwagi? Na co by pani zwróciła uwagę?
16: Tak, znaczy to może jeszcze to powiem na wstępie, bo to jest dosyć istotne dla tego pytania, że my podjęliśmy taką decyzję, że realizujemy to jako samorząd województwa, czyli nie poszczególne podmioty, jeden podmiot realizuje tą sieć po to, żeby jakby połączyć ze sobą wszystkich, a nie było gdzieś tam dziury na środku.
15: Kierowcy to dobrze rozpoznają, kiedy jadą przez jakąś gminę, bardzo wygodną, gładką jezdnią wyasfaltowaną i nagle jest koniec gminy i asfalt też się kończy.
16: Tak, i my chcieliśmy tego uniknąć, bo przecież na drogach krajowych czy wojewódzkich nie mamy czegoś takiego, że jest koniec gminy i coś się zmienia.
15: Tak.
16: W związku z tym my przyjęliśmy, że budujemy sieć tras krajowych i wojewódzkich przecinających cały region i to my budujemy i my przechodzimy przez wszystkie gminy niezależnie, kto w nich rządzi, jaka partia polityczna w nich rządzi w danym momencie i niezależnie od tego, przez jaki teren, przez czyj teren de facto idziemy.
15: Ale to, pani Wando, ale wy tak możecie? To znaczy, czy to nie jest tak, że każda gmina ma prawo powiedzieć, nie, drogi marszałku województwa, ja się nie zgadzam, u nas żadnych na przykład dróg dla rowerów albo chodników nie będzie, bo nam to nie pasuje, my wolimy szerszą jezdnię.
16: Tak, oczywiście, bo my realizując ten projekt robimy to wspólnie w partnerstwie z tymi gminami i z powiatami, bo bez nich nie moglibyśmy, właśnie ze względu na różne problemy proceduralne, nie moglibyśmy sami tego robić. Natomiast w ogóle jazda rowerem, taka też rekreacyjna, taka dla wszystkich, ona jest tak ważna dla tych samorządowców. Zresztą może 10 lat temu aż taka ważna nie było, ale dzisiaj już u nas jest.
15: Dlaczego?
16: Że tak naprawdę... Dlaczego? Dlatego, że teraz już my trochę mówimy, każdy jeździ rowerem. W sensie takim, że my zapewniliśmy sieć wygodnych dróg rowerowych, w których każdy może jeździć, niezależnie od tego, ile ma lat, jaką ma sprawność, czy umie, czy nie umie i tak dalej.
15: Czyli chce pani powiedzieć, że wyborcy wsiedli na rowery i dlatego samorządowcom też na tym zależy?
16: Myślę, że tak, tak, na pewno, ale też w ogóle ci samorządowcy wsiedli na rowery. Bo my mamy masę wójtów, burmistrzów i zastępców, którzy są zapalonymi rowerzystami. I też mój marszałek Dobrewicz mówi, że u niego kolejka z tych wszystkich samorządowców, którzy mówią, wybudujcie też u mnie i u mnie i u mnie, to się nigdy nie kończy. I tak naprawdę im więcej...
15: Pani Wando, musimy przerwać, bo niestety nam bardzo coś się popsuło połączenie, ale mam nadzieję, że za sekundę wróci pani do nas z lepszym połączeniem, z lepszą jakością, żebyśmy dobrze słyszeli, co pani mówi. Ja przypomnę tylko, że rozmawiamy o województwie zachodniopomorskim i o tym, w jaki sposób ono zarządza drogami dla pieszych, drogami dla rowerów i tworząc coś zupełnie nietypowego w skali Polski, czyli spójną sieć i bezpieczną sieć i na dodatek atrakcyjną. Bo tutaj nasz gość, pani Wanda Nowotarska z Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego mówiła, że dzięki temu mieszkańcy też mogą na tym zarabiać. Zaraz zapytamy, jak to się przekłada. Na razie jesteśmy przy wątku związanym z tym, że samorządowcom poszczególnych gmin zaczęło się opłacać, wspierać budowę tego typu sieci.

0: tym samym łączyć te odcinki w jakąś spójną całość. Ja muszę powiedzieć, że niedawno właśnie byłam w Szczecinie, a później pojeździłam sporo po województwie zachodniopomorskim i tym bardziej tutaj się kłaniam słuchaczom i słuchaczkom z tego regionu Polski, bo mnie bardzo ciekawi, czy państwo się też tym tak zachwycają jak ja, jako przyjezdna, jak się żyje na co dzień, jak się chodzi i jeździ na rowerze po państwa miejscowości, czy między miejscowościami, co ważniejsze. No bo kłopotem jest właśnie taka, bo z rowerami to jeszcze modnie jest wspierać rowery, myślę, ale jeśli chodzi o pieszych i o ich potrzeby, ich prawa, no to jest dużo gorzej. Zaraz, mam nadzieję, zapytamy naszego gościa o to, jak to jest, czy jak budują te drogi dla rowerów, to nie zapominają przypadkiem o pieszych. Jest już z nami z powrotem pani Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej. Jeszcze raz dzień dobry. Czy się dobrze słyszymy?
1: Tak, dobrze.
0: O, teraz jest znakomicie. Mówiła pani o tym, że samorządowcom zaczęło się opłacać, wspierać nie tylko rowerzystów, ale przede wszystkim wasz plan budowy spójnej sieci, ale tutaj w tej małej przerwie naszej rozmowy powiedziałam słuchaczom, że zawsze mnie martwi, że jak się stawia na rowery, to się jeszcze łatwiej zapomina o pieszych, bo piesi w Polsce, jak wiadomo, są niewidzialni. Więc jak wy poradziliście sobie z tym wyzwaniem, żeby nie skończyło się na tym, że owszem, droga dla rowerów jest, jezdnia jest, ale piesi znowu muszą iść poboczem albo jakimś takim mikroskopijnym chodniczkiem?
1: To znaczy, no, my ten projekt realizujemy dla mieszkańców przede wszystkim i to niezależnie czym się poruszają, jeśli chodzi o te takie formy mobilności, jak chodzenie na rowerze, jeżdżenie na, chodzenie na pieszo, jeżdżenie na rowerze, czy jeżdżenie na przykład na rolkach. I te nasze drogi rowerowe, one służą wszystkim mieszkańcom, ale to, co też jest ważne, bo my je realizujemy przede wszystkim pomiędzy miejscowościami, bo to, co jest w miejscowości, to trochę zostawiamy też lokalnym samorządowcom, żeby sobie tą sieć sami układali. I one są budowane jako takie greenways, czyli takie trasy, które są niezależnie od dróg, przebiegają przez tereny zielone, wzdłuż, nie wiem, Zalewu Szczecińskiego, przez lasy. I tam nie ma podziału za bardzo na rowerzystów i na pieszych. My też jesteśmy regionem bardzo mało zaludnionym, więc te potoki, czy to rowerzystów, czy pieszych, one są niskie, więc nie ma takiego dużego pola do jakiegoś tam konfliktu pomiędzy tymi grupami.
0: Wszyscy się mieszczą, innymi słowy mówi pani, co też jest moim doświadczeniem, a byłam tam, akurat państwo tutaj w większości Polski byli zalewani jakimiś ulewami i jakimś obniżeniem temperatury, a w zachodniopomorskim była naprawdę świetna pogoda i mimo wszystko jechało się bardzo komfortowo, to znaczy z rzadka spotykało się jakichś ludzi i pieszych, i rzeczywiście rowerzystów, ale mówi pani, że budujecie między miejscowościami i co ciekawe, powiedziała pani, niezależnie od dróg, to teraz przechodzimy do takiego bardzo ważnego wątku, jakim jest oderwanie infrastruktury pieszej i rowerowej od jezdni, od dróg dla samochodów, dla pojazdów. Co to w ogóle jest za pomysł i na ile on jest rewolucyjny? Bo to chyba nie jest częste w Polsce.
1: W Polsce nie jest to częste, to prawda, natomiast jest bardzo częste na zachodzie, bo drogi rowerowe powinny stanowić osobną sieć. One nie zawsze muszą spełniać te same kryteria, co drogi dla samochodów i łączyć te same miejsca ze sobą, bo przy drogach rowerowych jest ważna ta bezpośredniość, czyli najkrótsze połączenie, ale ważne jest to, żeby się jechało w miarę po płaskim. Czyli czasami gdzieś prowadzimy bardziej naokoło, ale po to, żeby nie trzeba było dużego podjazdu robić. Ale też ważne jest, żeby nam się jechało przyjemnie. Niezależnie, czy jedziemy komunikacyjnie, czy transportowo, jeżeli to nie wpływa bardzo na wydłużenie
0: czasu,
1: to w tym momencie fajnie jest, jeżeli jedziemy w przyjemnym otoczeniu, w naturze, w spokoju. Więc no, my chcemy to w ten sposób realizować. Jest to bardzo popularny sposób też właśnie na zachodzie, żeby ten rowerzysta miał swoją sieć. Tak jak mamy sieć osobno drogową, osobno kolejową, to mówimy, rowerowa też jest osobna. Oczywiście wzdłuż dróg też powinna być infrastruktura rowerowa w wielu miejscach. Natomiast w wielu miejscach dużo lepsze są te przebiegi jakby poza siecią drogową, zupełnie odrębną.
0: A proszę powiedzieć, bo ja coraz tak o tych pieszych, dlatego że jest to grupa, do której należą wszyscy w Polsce. Jest to największa grupa uczestników ruchu, chociaż często w różnych badaniach jest niewidzialna. Czy zdarza się tak, że mamy jezdnię, przy niej jednak budujecie drogę, no bo musicie dla rowerów, ale już piesi w ogóle nie mają tam dla siebie miejsca, bo po prostu

0: prostu go nie przewidziano. Pytam dlatego, że w czasie tej debaty sejmowej, która w tym tygodniu miała miejsce o bezpieczeństwie ruchu drogowego, pojawiały się takie głosy o to, żeby gdzieś zbudować drogę, żeby było bezpieczniej, ale ani razu nie padło... Nie było mowy o chodnikach albo o jakichś ciągach pieszo-rowerowych, które by sprawiły, że byłoby bezpiecznie na przykład przejść jakiś kawałek już poza swoją miejscowością, właśnie tam, gdzie tej infrastruktury w ogóle nie ma. Więc jak wy to rozstrzygacie?
1: To znaczy tak, jeśli budujemy w miejscowości, to stawiamy na ciągi rowerowe, jeżeli są... to tam są duże potoki pieszych, to należy ten ruch rozdzielić, ten pieszy od rowerowego. Natomiast u nas w wielu przypadkach ten ruch można łączyć, no bo mówię, to zaludnienie jest niskie. Poza tą strefą wybrzeża, którym jednak ten ruch należy rozdzielać. I tam jest też dużo problemów i konfliktów, jak to robić, bo przestrzeń jest bardzo ograniczona, więc tam jest bardzo duże pole do tych konfliktów, które są tylko 2 miesiące w roku, więc to też jest trudne, czy budować infrastrukturę na 2 miesiące w roku, czy jednak mniejszej skali.
0: No tak, bo tam mamy to dla tych, którzy nigdy nie byli, nie wiem dlaczego, ale pojedźcie państwo, jest tam przepięknie, mamy morze, plażę przecudowną, potem mamy wydmy chronione, potem mamy na przykład właśnie drogę dla pieszych i rowerzystów, taką oderwaną od jezdni, ale zaraz potem mamy chroniony las, którego też nie można za bardzo niszczyć, tak? To o to chodzi.
1: Tak, i dlatego no, my mamy świadomość, że ta nasza trasa wzdłuż Bałtyku, ona jest niewystarczająca dla pieszych i rowerzystów, żeby wszystkich ich pogodzić ze sobą. Natomiast no, jest to bardzo trudne, żeby na te 2 miesiące w roku jednak tą infrastrukturę zapewnić, więc stąd zachęcamy do tego, żeby przyjeżdżać jednak w innych miesiącach niż lipiec i sierpień, bo naprawdę w czerwcu już jest to wystarczające. I no, we wrześniu.
0: Na pewno, na pewno. Bałtyk był bardzo ciepły w ostatnim tygodniu. Naprawdę zachęcam. Chciałabym, bo akurat ta trasa wasza nadbrzeżna jest połączona z trasą niemiecką. To chyba nawet ma jakąś wspólną nazwę. Zastanawiam się, ile pomysłów ściągacie właśnie od Niemców. Dlatego, że oni chyba są parę dekad do przodu przed nami, przynajmniej mówię o Polsce jako całej, jak się wjeżdża na tą niemiecką stronę, no to rzeczywiście ja miałam wrażenie, że jestem w raju. Nawet wskazówka, że jadę po drodze dla rowerów, była zrobiona z takiego ładnego metalowego logo zamiast zwykłego malowania farbą. Zastanawiam się, na ile to jest u Niemców takie wygodne, bo ich po prostu na to stać, czyli to jest kwestia pieniędzy, czy też jakieś, nie wiem, kultury jazdy, kultury projektowania, może przepisów.
1: To znaczy, no, trzeba pamiętać o tym, że Niemcy już kilkadziesiąt lat temu podjęli taką decyzję, że inwestują w ogóle w turystykę rowerową, bo niemiecki ten rynek turystyki rowerowej jest no, wiodącym na świecie, jest największym, oni zarabiają na tym kilkanaście miliardów euro rocznie. Więc jakby oni na to postawili wiele lat temu i mieli jakby wiele lat na zbudowanie tej infrastruktury. My dopiero to robimy w Zachodniopomorskim od 12 lat, a w innych regionach, w większości regionów w ogóle się jeszcze tego nie robi. Więc czasami już jesteśmy na tym etapie, że niektórzy mają do nas trochę pretensji, że gdzieś tam ta trasa rowerowa jeszcze nie jest taka doskonała, ale u nich też nie są one takie doskonałe jeszcze. Mimo tylu lat inwestowania to jest zawsze coś do zrobienia, do poprawienia. Natomiast faktem jest, że Szczecin leży przy samej granicy z Niemcami i my mieszkańcy Szczecina, my mieszkańcy Zachodniopomorskiego, od zawsze ci, którzy jeździli rowerami, jeździli do Niemiec. Więc my to doskonale znamy. Znam to ja, zna to mój marszałek Goblewicz, który powierzył nam to zadanie realizacji tych tras rowerowych, że dlaczego tam tak się fajnie jedzie i dlaczego my też nie możemy tego mieć. Możemy. Więc staraliśmy się to zrealizować mimo właśnie wielu trudności. Na wzór taki właśnie tej niemiecki, tak, to prawda, że jest to dla nas jakiś wzór. Natomiast po latach też widzimy, że trochę błędów popełniliśmy, bo oni mają faktycznie inną kulturę i tam na przykład, szczególnie tu w tych wschodnich Niemczech, to nie jest taki bogaty region i tam wiele tras rowerowych prowadzi po jezdniach różnego rodzaju dróg. Tam nie ma aż tak dużo wydzielonej, osobnej infrastruktury rowerowej, tylko rowerzyści godzą się z kierowcami, bo tych kierowców jest też mało.
0: No i jest inna kultura jazdy, to jest oczywiste.
1: Tak. I tu musi... też... I
0: tu musimy postawić kropkę. Nie zdążymy porozmawiać o tym, że w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przepisami, które mają

0: ułatwić budowanie dróg dla rowerów i dróg pieszych poza tymi ciągami jezdni, ciągami dróg dla samochodów, ale to już mam nadzieję następnym razem. Będziemy wracać do Szczecina, skąd jest Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: I kończymy audycję Adres Zamieszkania. Agata Kowalska mówi państwu do usłyszenia, do następnej soboty.
2: Adres Zamieszkania. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
14: Wszyscy się na ciebie skarżą.
15: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
13: Zejdź mi z oczu.
15: Co za idiot.
16: Nie chcę cię tu widzieć.
17: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
13: Co z tobą jest nie tak?
16: Nie nadajesz się.
15: Jesteś nikim.
18: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
19: Czy zwierzęta mogą być skutecznym narzędziem polityki? Czy mogą być narzędziem propagandy lub, jak kto woli, soft power? Czy można zwierzętami karać i nagradzać? W Chinach jak najbardziej można. Chińska panda wielka weszła na polityczne salony i do popkultury. O politycznej twarzy potulnego zwierzątka, będącego jednym z symboli Chin. Będę rozmawiać z doktorem Piotrem Parzymiesem, autorem książki Historia pandy wielkiej w audycji Chińskie znaki. W niedzielę, tuż po godzinie 16. Zapraszam, Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.
20: 14.29, 14.30. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z państwem. Cytat z Polskiej Radio 24.pl. Tusk. Nie róbmy wojny domowej w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa. Od końca sierpnia w Urzędzie Cywilnym będzie można dokonać transkrypcji wpisu zawartego za granicą małżeństwa par jednopłciowych. Premier tonuje nastroje w tej sprawie. Będziemy o tym za chwilę rozmawiać, ale teraz zabieramy państwa na warszawskie ulice. Jubileuszowa parada równości odbywa się w stolicy naszego kraju. Ruszyć powinna o 14. Czy ruszyła? Agnieszka Drążkiewicz z nami. Agnieszko, dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam.
20: O, zdaje się, że ruszyła. Plan był na 14.
21: Dobrze, taki właśnie plan był.
20: Jesteś tam? Jest. Jesteś taka kolorowa jak wszyscy? Tak.
21: No nie, nie, ja mam niebieski taki mundurek na sobie, ja miałam ci inne obowiązki służbowe, więc na kolorowo się nie ubrałam. Poza tym chyba nie mam kolorowych ubrań w szafie, szczerze mówiąc.

0: Na pewno nie mam tęczowych, ale to nie dlatego, że mam coś przeciwko, tylko dlatego, że po prostu jakoś tak nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy by się tak ubierać.
1: No
0: raczej
1: dobrze.
0: Stonowane ubiory.
1: Jasne. Agnieszka Trążkiewicz na Paradzie Równości służbowo. Jakieś hasła już zdążyłaś dostrzec?
0: Tak, rzeczywiście, bo ja tutaj byłam trochę wcześniej, bo od 11 w parku przy Pałacu Kultury i Nauki, tak naprawdę taka impreza towarzysząca tej jubileuszowej właśnie Paradzie Równości, czyli takie miasteczko Równości. I tutaj rzeczywiście można było i spokojnie porozmawiać z uczestnikami tej parady i coś zjeść, wypić, wsłuchać się też w różnego rodzaju pogadanki, bo była taka mini scena zorganizowana i ja sobie tutaj troszeczkę krążyłam między właśnie tymi stoiskami i pytałam ludzi po prostu, po co przyszli tutaj dzisiaj.
2: Dlaczego Państwo tu jesteście?
3: Ponieważ bardzo ważna jest dla nas równość i to, żeby w Polsce wszyscy mieli równe prawa.
4: Ponieważ uważamy, że niezależnie od tego, kim kto jest, jest przede wszystkim osobą i trzeba to manifestować.
3: Każdy ma takie same prawa do miłości, do zawierania związków i nie powinno być to w żaden sposób ograniczane.
0: No właśnie, ta parada jest po raz 25 organizowana właśnie ulicami Warszawy. Różne bywały losy tej parady. Macie wrażenie, że na przestrzeni tych lat no jednak coś się mimo wszystko zmieniło w naszym kraju?
4: Na pewno zmieniło się bardzo dużo, ponieważ przede wszystkim ludzie przestają się nazywać po imieniu to, co się dzieje. No, nawet w przestrzeni publicznej debata wyszła z jakiegoś głębokiego podziemia, typu program w Polsacie w 1994 roku, gdzie po raz pierwszy pokazują geja, bo geje są wśród nas, ojej. W tej chwili jest to rzecz zupełnie oczywista i wydaje mi się, że jak rzadko kiedy na świecie, jak mało co na świecie, sprawy naprawdę idą w lepszym kierunku.
0: To jedna opinia, idą w lepszym kierunku i rzeczywiście nie ma tego już ojej, bo w tej przestrzeni publicznej mówimy o problemach, mówimy o oczekiwaniach, o postulatach właśnie osób nazywanych szeroko ze środowiska LGBTQ+. Ja też spotkałam tutaj jednego ze współorganizatorów wielu parad, tak naprawdę nie był chyba tylko na jednej, ale oddajmy głos.
5: Tomasz Bączkowski, Parada Równości w Warszawie.
0: Ta Parada Równości w Warszawie jest organizowana po raz 25. Bardzo różne losy tej parady były i różnie was traktowano. Jak dzisiaj z tej perspektywy pan patrzy na to?
5: Było różnie. Sam jestem świadkiem historii, bo ja organizowałem również tą zakazaną paradę w 2005 roku i świat się zmienił. Dzisiaj parada jest naprawdę przyjaznym świętem nie tylko osób ze społeczności LGBTQ+, ale przede wszystkim jest to święto mieszkańców Warszawy, którzy chcą być równi, którzy chcą być wolni. Jest to radosne wydarzenie.
0: Tak, rzeczywiście są tutaj osoby i homoseksualne, i heteroseksualne, i gender, i całe rodziny z małymi dziećmi. Wszyscy są przepięknie przystrojeni właśnie tymi kolorami z tęczy. Są flagi, są uśmiechy. Niektórzy oczywiście są przebrani w takie już bardziej efektowne stroje. Ja spotkałam między innymi w tej grupie przechadzającą się parę między jeszcze stoiskami, zanim to wszystko ruszyło. Te platformy zostały wystartowane między innymi Łukasza Pałuckiego, on znany jest w środowisku właśnie LGBT+, i Michała Okraskę. Oni za tydzień jadą do Berlina, tam się pobiorą i będą właśnie domagać się transkrypcji swojego małżeństwa. Domagać, mówię, no bo będą musieli te dokumenty przywieźć. Powiedzieli mi, że są już gotowi, wszystko jest zapięte na ostatni guzik. A dzisiaj przyszli tutaj właśnie po to, bo chcą być usłyszani i chcą być po prostu docenieni.
6: Idziemy po to, żeby tak jak rok temu, tak jak dwa lata temu, kilkaset osób podeszło do nas, zrobiło sobie z nami zdjęcie.
7: Idziemy, bo chcemy czuć się ważni i potrzebni i parada jest zaprzeczeniem tego, co osoba homoseksualna w Polsce doświadcza przez kolejne 364 dni w roku.
0: Łukasz Pałucki, który mówił o tym, że to jest właśnie takie święto i to jest też naładowanie akumulatorów dla wielu uczestników tej dzisiejszej parady. Jak powiedział jeden z moich rozmówców, on tak naprawdę czeka 354 dni w roku na to, żeby tutaj przyjść, żeby czuć się inaczej, żeby właśnie wreszcie nie musieć uważać na to, na przykład, co mówi w jakim środowisku.
1: Agnieszko, tak się zasłuchałam, zobacz, że aż właśnie. Bardzo
0: tak
1: ci dziękuję.
0: Pomyślałam.
1: Tak, bardzo ci dziękuję za twoją relację, a za chwilę na ten temat porozmawiamy z naszym gościem.
8: Komentarz.
1: Mateusz Trzaska, kampania przeciw homofobii. Dzień dobry, panie Mateuszu.
9: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Ja się naprawdę zasłuchałam.

0: Ja już zanotowałam sobie taką refleksję po tym, co mówił gość Agnieszki Drążkiewicz. Chcę panu zadać pytanie podobne. Czego pary homoseksualne doświadczają przez 365 dni w roku?
1: No niestety ten obraz świata heteronormatywnego jest dla par jednopłciowych ciężki. To jest homofobia, to są czasami ataki przemocy słownej, czasami fizycznej, niekiedy wykluczenie z rodziny. Niestety nadal w Polsce możemy mówić o tym, że ten obraz życia osoby LGBTQ+ nie jest jeszcze, jest daleki od ideału.
0: Myśli pan, że to tylko w naszym kraju, wykluczenie z rodziny, ze społeczeństwa? Ja znam tę historię z literatury, ze świata filmu, z prasy. I zdaje się, że tak się dzieje też gdzieś w świecie. To czym się różnimy?
1: Niestety tak. Tym, czym się i na świecie homofobia czy transfobia także się zdarza, to co w Polsce jest unikatowe, w kraju tej wielkości, tej gospodarki, lubimy mówić, że jesteśmy 20. gospodarką świata, to dlaczego nie jesteśmy jednym z 35 czy 36 krajów na świecie, który ma równość małżeńską, który widzi pary jednopłciowe w swoim systemie i który pozwala im żyć bezpiecznie, bo to jest rozmowa o życiu bezpiecznie, o życiu spokojnie, o życiu otoczonym tak jak pary dwupłciowe. Po to, żeby każdy po prostu mógł być sobą i żyć normalnie.
0: Bierze pan udział w paradzie? Wybiera się pan?
1: Oczywiście, że tak. Ja w tym momencie znalazłem cichy kąt przy paradzie.
0: Ciepły piec.
1: Oczywiście jestem. Oczywiście jako kampania przeciw homofobii też mamy swoje stoisko, na które serdecznie, jeżeli ktoś nas słucha, to zapraszam do odwiedzenia. Mamy dużo fajnych atrakcji.
0: Pewnie ludzie ze środowiska LGBT+ rzadziej, albo może zadają pytania, rzadziej przychodzą do takiego stoiska, albo zadają pytania bardziej oczywiste. A spotkał się pan z jakąś ciekawością kogoś, kto nie jest ze środowiska, nie wiem, przyszedł na tę paradę pierwszy raz i chciałby się czegoś dowiedzieć? Coś pana zaskakuje w opiniach, w pytaniach, w ciekawości osób niezwiązanych z LGBT+? LGBTQ+, przepraszam.
1: Tak, oczywiście. Nawet dzisiaj miałem taką sytuację, gdy rozmawiałem z jednym panem, który przyszedł do nas na stoisko i powiedział, że on może nie do końca wszystko wie, może nie do końca wszystko rozumie, ale on przede wszystkim widzi człowieka i on człowieka szanuje i akceptuje takiego, jakim jest. I ja myślę, że to w ogóle jest przesłanie całej Parady Równości. To znaczy, że my po prostu akceptujemy siebie jako ludzi, którzy też czują, też kochają. I to jest piękne przesłanie, i też takie uniwersalne, nie wykluczające po prostu nikogo.
0: Potrzebujecie takiej demonstracji. Ja w tej chwili staję trochę po stronie krytyków albo tych, którzy się zastanawiają, czy parada taka jak ta w Warszawie służy sprawie.
1: Oczywiście. To jest wydarzenie, które ma celebrować tą inność, tą solidarność wewnątrz społeczności, ale jest to też pewna mowa protestu. Protestu przeciwko temu, czego państwo nie robi, protestu wobec tego, że państwo nie chroni osób LGBTQ+. I to też ma być przesłanie. Jest nas tyle, i państwo nie może udawać, że nas nie widzi.
0: No dobrze, a jak przeciwnicy Parady Równości pytają, dlaczego moje dziecko ma na to patrzeć? Parada warszawska, czy te nasze w innych miastach naszego kraju nie są tak, jakiego by tu słowa użyć, kontrowersyjne, jak powiedzmy te w Berlinie i w innych miastach Europy czy świata? Nie przekraczacie granic, znowu szukam słowa, dobrze, ogólnie przyjętych stereotypów tego, jak powinna wyglądać taka parada, albo co jest na niej zabronione, albo co dozwolone. A jak odpowiedziałby pan na pytanie rodzica, dlaczego moje dziecko ma na to patrzeć?
1: Ja przede wszystkim twierdzę, że dzieci są częścią społeczeństwa, one też widzą, też obserwują i dziecko, po pierwsze, jeżeli widzi paradę, no to widzi grupę osób, które tańczą, śpiewają, które dobrze się bawią i myślę, że to dziecku krzywdy nie zrobi. Tak samo tańczowa flaga powiewająca nad idącymi. Dzieci też są częścią społeczności.

0: I to ważne, żeby dzieci też wiedziały, że w szkole, w klasie mogą mieć osobę, która jest transpłciowa, albo mogą mieć homoseksualnego kolegę albo homoseksualną koleżankę. Ba, samo to dziecko, gdy dorośnie, może odkryć, że też jest częścią społeczności. I to ważne, żeby wiedziało, że człowiek jest człowiekiem i że należy go akceptować i szanować. To nie jest coś wyjątkowego, zarezerwowanego tylko dla dorosłych, dużych, dojrzałych osób. To jest takie przekonanie o tym, że społeczeństwo jest różne, że spotyka się różnych ludzi, ale do każdego trzeba odnosić się z szacunkiem. I myślę, że małe dziecko, czy nawet trochę większe dziecko, doskonale o tym wie. To dopiero my dorośli zaczynamy tworzyć te podziały, które są dla dzieci kompletnie niezrozumiałe.
1: Widzi pan, ja jestem w studiu radiowym, więc nie widzę. Widzi pan wokół siebie osoby na przykład półnagie, jakoś tak prowokacyjnie ubrane, czy nie?
0: Nie, ja takich osób dzisiaj nie widziałem, a jestem tutaj od godziny 11.
1: Jasne.
0: Tak, że...
1: No bo gdzieś w przekazach telewizyjnych, tak, pewnie i nasi słuchacze widzą osoby, tak jak mówiłam, na takich paradach w innych częściach świata. Przychodzi mi do głowy takie pytanie, bo wie pan, jeżeli chcemy oswajać, jeżeli szukamy akceptacji, to może nie warto stawiać na prowokacje?
0: Pytanie... Czym jest prowokacja? Mhm. Jeżeli sam fakt istnienia osoby LGBTQ+, w przestrzeni publicznej miałby być uznany za prowokację, no to ciężko to mówić o jakiejkolwiek prowokacji. My w Polsce wciąż traktujemy temat osób LGBTQ+, tak jakby był jakimś tabu. Może nie powinieneś o tym mówić w pracy, może nie powinieneś o tym mówić w szkole. I tak naprawdę próbujemy zamykać osoby LGBTQ+, żeby nie mówiły o tym, kim są, żeby nie przychodziły na przykład z partnerem lub partnerką na jakieś wydarzenie. Może powiedzieć, że to koleżanka albo kolega, a niekoniecznie partner, partnerka. To jest o zwykłej ludzkiej godności tego, żeby mieć też prawo do kochania drugiej osoby. I o tym dzisiaj jest dzisiejsza parada. Nawet jeżeli środowiska prawicowe, środowiska skrajne będą chciały mówić, że to jest nie okej i coś i robimy coś nie tak, to my jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby pokazać, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.
1: A jak oceniłby pan tendencję? Pytam o akceptację, o drogę ku normalności, że osoby LGBTQ+, przepraszam, ale muszę zwolnić trochę, bo już nie poradziłam sobie poprzednim razem z tym skrótem. Jak pan ocenia, jak się zmieniamy? Jest lepiej?
0: Oczywiście. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe do spojrzenia. Znaczy, to jest 25. rok Parady Równości w Warszawie. To jest także 25. rok działalności kampanii przeciw homofobii. Te 25 lat skłaniają do refleksji o tym, jak się zmieniamy jako społeczeństwo. W tym momencie ponad połowa Polaków jest za jakąkolwiek formalizacją związków jednopłciowych w Polsce. Ponad połowa Polaków uważa, że ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu powinna zostać podpisana przez prezydenta. To społeczeństwo jest gotowe, jest akceptujące i jest świadome. To bardziej klasa polityczna nie nadąża ze społeczeństwem.
1: Nie róbmy wojny domowej w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa. Cytowałam wypowiedź pana premiera, ona jest na polskieradio24.pl. Od końca sierpnia w Urzędzie Cywilnym będzie można dokonać transkrypcji wpisu zawartego za granicą małżeństwa par jednopłciowych. Ale bywa różnie. Szef rządu zapytany, czy społeczność LGBT nadal może liczyć na przychylność rządzącej koalicji, powiedział, że równość w Polsce to nie jest tylko kwestia Marszu Niepodległości, ale też... Pytany o to, jakie kroki rząd zamierza podjąć wobec gmin, które będą odmawiać takiej transkrypcji, mówił, że żadnej wojny z gminami nie będzie. Jaka to będzie rzeczywistość, pana zdaniem?
0: Znaczy, oczywiście, krok i umożliwienie transkrypcji to jest wielki, wielki krok dla całej społeczności. To jest w końcu możliwość uznania przez państwo małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą i świetnie, że to się dzieje. Oczywiście kwestia tego, co po transkrypcji, jakie prawa będą przysługiwały, to jest kwestia, którą będzie trzeba wyjaśniać pewnie jeszcze w najbliższym czasie, ale my stoimy na stanowisku, że ta transkrypcja daje wszystkie te same prawa, co małżeństwo.
1: Oczywiście, czy sąd administracyjny stwierdził w swoim

0: wyroku czy orzeczeniu, że to nie jest do końca tak. Że to jest tylko potwierdzenie aktu zawarcia małżeństwa, które nie wykracza poza jednak prawodawstwo w naszym kraju. Także
1: oczywiste,
0: to nie jest do końca to samo.
1: Mamy już decyzję na przykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który stwierdził, że będzie respektować małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą po transkrypcji, tak jak małżeństwa dwupłciowe zawarte w Polsce, albo też te zawarte za granicą. No i oczywiście to są pewne kwestie, które będą podlegały ocenie i będą się klarowały w najbliższym czasie. Ale wracając jeszcze do tych gmin, takich na przykład jak Zakopane, które powiedziało, że transkrybować nie będzie, no to tutaj znów możemy powiedzieć, że nawet jeśli gmina nie będzie chciała transkrybować, no to będzie się wiązało to z postępowaniami sądowymi, gdzie w końcu sąd, tak jak Sąd Najwyższy postanowił to już ponad 4 razy, powie, że ma ten obowiązek dokonania tej transkrypcji. To wynika z polskiego prawa, to wynika z prawa Unii Europejskiej. No i po prostu ten obowiązek na państwie ciąży, niezależnie od tego, czy ten burmistrz, wójt, czy prezydent ma taki czy inny światopogląd.
0: Czy komuś to się podoba, czy nie, panie Matuszu, po prostu.
1: Oczywiście.
0: No tak. Czasem się zastanawiam, czy wy zastanawiacie się nad perspektywą 2027 roku i ewentualną zmianą władzy w naszym kraju.
1: Oczywiście. My jako organizacje społeczne, jako ta przestrzeń społeczna, musimy uwzględniać i przygotowywać się na różne scenariusze. Ja nie postawię się w pozycji wróżki, która powie teraz, kto wygra wybory i jak będzie wyglądać ta sytuacja po wyborach. My liczymy na to, że te demokratyczne, te szanujące prawa mniejszości opcje wygrają te wybory, a ta droga poprawa społeczności LGBTQ+ będzie jeszcze łatwiejsza.
0: No tak, ale nie wiem, czy można mieć, czy warto mieć plan B ewentualnie, bo próbuję sobie wyobrazić, co będzie na przykład z transkrypcjami aktów małżeństwa, jeśli dojdzie do zmiany władzy w naszym kraju. To znaczy to, co te uznane przestaną być ważne?
1: No oczywiście, że nie. Nawet jeżeli ktoś mówi, że podejmie taką decyzję, no to by oznaczało wyprowadzenie nas z Unii Europejskiej. Znaczy, jeżeli politycy prawej strony chcą dzisiaj powiedzieć, że tak, dlatego że nie chcemy transkrybować małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, wystąpimy z Unii Europejskiej, no to proszę to powiedzieć na głos i świadomie, tak żeby wyborcy przy urnach mogli podjąć tę decyzję. Albo mamy społeczeństwo, które widzi osoby LGBTQ+, państwo, które ma poprawne statystyki co do stanu cywilnego swoich obywateli, albo wychodzimy z Unii Europejskiej. Tak trzeba postawić to pytanie.
0: No tak, i trzeba żądać odpowiedzi na to pytanie, bo ryzykujemy swoją obecność w Unii Europejskiej różnymi zachowaniami, nie tylko na przykład transkrypcją małżeństw, aktów małżeństw jednopłciowych. Może warto też zadawać pytanie tym, którzy są bardzo przeciw. Znaczy, co proponujecie dzień po ewentualnym wystąpieniu Polski z Unii Europejskiej rolnikom, studentom, nie wiem, tym, którzy korzystają ze środków KPO i wszystkim innym. Może takie pytanie trzeba zacząć stawiać wprost, panie Mateuszu?
1: Oczywiście. Przecież możliwość transkrypcji aktów małżeństwa wynika wprost z możliwości przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej i do tworzenia swojego ośrodka życia w dowolnym z krajów wspólnoty. Znaczy, to jest elementarne prawo, jakie uzyskaliśmy wstępując do Unii Europejskiej. To jest to, o co te pokolenia walczyły, żeby być częścią tego zachodu, tej wspólnoty, która jest demokratyczna. Jeżeli ktoś wyrzeka się tej wspólnoty, no to niestety podejmuje tę decyzję w oparciu o swój światopogląd, który go zaślepia.
0: No tak, ale to zapraszamy w kolejki po paszporty, tak? Na przykład jeśli chodzi o przedsiębiorców, proponujemy przyzwyczaić się do innego systemu celnego, takiego poza Unią Europejską i parę innych argumentów.

0: Lubimy mówić, że jesteśmy 20. gospodarką świata, więc zachowujmy się jak 20. gospodarka świata, bo to, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, pozwoliło nam na taki rozwój, jaki w tym momencie możemy doświadczać.
1: Panie Matuszu, pewnie się pan nie może doczekać, kiedy dołączy do przyjaciół, znajomych. Ja patrzę teraz na monitory, które mnie otaczają. No jest kolorowo, jest głośno. Będzie musiał pan w pośpiechu dołączać, czy jeszcze pana mijają?
0: Myślę, że jeszcze pokutowany. Siedzę w takim miejscu, że nie widzę, ale myślę, że jakoś się odnajdziemy. Niemniej na całej długości tego przemarszu znajdą się osoby, z którymi można po prostu dobrze ten czas spędzić. I zachęcam wszystkich, którzy jeszcze może dojeżdżają, żeby też dołączyli do parady.
1: A ja wiem, że tam maszerują nie tylko ludzie ze środowiska LGBTQ+, tylko także ci, którzy trzymają kciuki, żebyśmy wszyscy czuli się w naszym kraju dobrze, jak u siebie. Mateusz Trzaska, kampania przeciw homofobii. Dziękuję pani, Mateuszu.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: No, to zabieramy państwa jeszcze na PGE Narodowy, bo tam trwa 29. piknik naukowy organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Ponad 650 pokazów naukowych eksperymentów przygotowanych przez 133 instytucje naukowe z Polski i z zagranicy. No i jest tam Przemysław Lis. Przemku, dzień dobry, witam cię ponownie. No, przewidziałeś, że ani kropli z nieba od naszej poprzedniej rozmowy nie spadnie. No to co się teraz dzieje na Narodowym?
2: Dzieje się bardzo dużo, ale mamy zbyt mało czasu, aby opisać choć niewielką część z tego, co można tu zobaczyć, co można dotknąć podczas pikniku naukowego. Tegoroczne hasło wydarzenia to z życia wzięte. Możemy więc zobaczyć eksperymenty i pokazy dotyczące praktycznie każdej sfery naszego życia. Dowiemy się tu między innymi masy fascynujących faktów o naszym ciele, przyrodzie, kosmosie, ale też o technologii. Możemy też dosłownie dotknąć energii elektrycznej, a to dzięki wyjątkowemu urządzeniu, o którym rozmawiałem z Szymonem Bilkiewiczem, edukatorem polskich elektrowni jądrowych.
3: Mamy przed sobą maszynę elektrostatyczną, generator Van de Graaffa, czyli urządzenie służące do wytwarzania ładunków elektrostatycznych, dzięki czemu można strzelać sobie błyskawicami, czyli stworzyć wyładowania elektrostatyczne i również stworzyć burzową fryzurkę, czyli elektrycznie postawić włosy.
2: Czyli mówi pan, że gdybym miał włosy na głowie i dotknął tej metalowej kuli, to stanęłyby mi dęba.
3: Dokładnie, ja też kiedyś miałem i też kiedyś stawały.
2: To teraz czekam na błyskawice.
3: Biorę do ręki różdżkę uziemiającą, czyli drugą elektrodę tego urządzenia. To są wyładowania elektrostatyczne następujące pomiędzy tymi kulami i obserwowaliśmy też właśnie świecące takie malutkie błyskawice, iskry.
2: Każdy gość pikniku naukowego będzie mógł takie błyskawice stworzyć.
3: Tak, stworzyć błyskawice i również postawienie właśnie włosów dęba, to robi największą furorę.
2: No, co ciekawe, niemałą furorę robi również wóz transmisyjny Polskiego Radia, który chętnie odwiedzany jest przez gości pikniku. Ludzie są ciekawi, jak od kuchni wygląda praca radiowców.
4: Przyjechaliśmy wyjątkowym wozem,
2: mówi realizator Polskiego Radia Romuald Wrzodak, znany również jako Lucek.
4: Jest to nasz najstarszy wóz, ma obecnie 30 lat. Jest to nasza historia i nasza perełka. Kabelki, pokrętła, satelity, cała przygoda radiowca. To oczywiście wszystko pokażę.
5: No nie spodziewałem się, że tam jest aż tyle sprzętów. Ja bym pomyślał, że to wystarczy jedna mała skrzynka, a tutaj jest wielka szafa, jak wielka serwerownia. Tylko jak zobaczyliśmy, że otwieracie nas, szkoda byłoby nie wyjść, nie zobaczyć takiej perełki.
6: Bardzo dużo tych przycisków wszystkich i jakichś przekrętów. Ja się już nie orientuję w tym. Bardzo dobrze pan Lucek objawił. Aż zadziwiające to jest, ile tego może być w takim małym samochodzie.
7: Bardzo się podoba, to jest niesamowite przeżycie zajrzeć tutaj do was. To jest coś wyjątkowego.
2: Chmury, które wcześniej nisko wisiały nad Stadionem Narodowym, a teraz krążą dookoła, wydają się zdecydowanie przegrywać z czerwcowym słońcem i aura podczas pikniku naukowego sprzyja odkrywcom i ciekawym świata. Na miejscu są prawdziwe tłumy i jak mówili mi goście pikniku, warto być dziś na PGE Narodowym.
8: Przychodzę odkąd pamiętam, więc zawsze jest super i chętnie wracam. Kogo to interesuje, to każdy znajdzie coś dla siebie na pewno.
9: Przyznam, że wyjątkowo interesujący, bo można podejść, zobaczyć, pobawić się chwilę nauką, posłuchać czegoś ciekawego.
10: Jesteśmy bardzo zadowolone.
11: Bardzo, bardzo.
12: Bardzo fajna. Bardzo dużo tutaj jest stoi z różnymi ciekawymi rzeczami.
13: Jest super.
2: Jest super i dzieje się, a piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik potrwa do 19:00.
1: No to ja tylko

0: Tylko dodam, że Przemek ma brodę i wąsy.
1: Ale nie mam włosów.
0: No tak, ale brodę i wąsy też mogą być wyzwaniem. Podejmujesz?
1: No nie, mam...

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Maradona czy Messi? Bilardo czy Menotti?
9: Tych nazwisk w argentyńskim futbolu jest całe mnóstwo i Albicelestes przez lata budowali historię Mistrzostw Świata.
8: Ale rozmowa o Argentynie to jest rozmowa o pięknym futbolu, ale też o micie, o ciężarze historii, oczekiwań, presji, o tym, że trzeba radzić sobie w życiu, czasem sięgając po sztuczki nie do końca fair.
9: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat zajmiemy się Argentyną wraz z naszymi gośćmi Dariuszem Rosiakiem i Pawłem Czado.
8: Zapraszamy w niedzielę o 25.
9: Filip Jastrzębski
8: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
0: Autopromocja.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Patomorfolożka od 2 godzin jest przesłuchiwana w prokuraturze. Sprawa dotyczy odnalezionych zwłok i odpadów medycznych. Polska hubem dla południowo-koreańskich firm motoryzacyjnych. Informacje przekazują tamtejsze media. Ulicami Warszawy przechodzi Parada Równości. Wydarzenie jest organizowane od 25 lat. Minęła 15. Damian Szpyra. Zapraszam. Trwa przesłuchanie kobiety zatrzymanej w związku z odnalezieniem ludzkich płodów na działce w Lutoryżu. Prokuratura może wystąpić o tymczasowy areszt dla patomorfolożki. Planowo podejrzana miała zostać przesłuchana z samego rana, jednak zasłabła i została przewieziona do szpitala. Ostatecznie lekarze wyrazili zgodę na dalsze działania śledczych. Przypomnijmy, do makabrycznego odkrycia doszło wczoraj podczas prac budowlanych. Nowi właściciele domu od razu powiadomili policję.
12: Pracuje tam biegły z georadarem celem sprawdzenia sąsiednich posesji, żeby mieć taką stuprocentową pewność. Wiem, że w dniu wczorajszym też pracował na miejscu pies policyjny, który jest wyspecjalizowany w odnajdywaniu zwłok i z tego co wiem, to pies wskazywał te kolejne płody, które zostały ujawnione.
11: Mówił prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Śledztwo obejmuje 2 przestępstwa: bezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Polska jednym z najważniejszych rynków motoryzacyjnych w Europie. Tak nasz kraj opisują południowo-koreańskie koncerny.

0: Tego też nad Wisłą powstanie hub, w który zainwestuje jedna z tamtejszych dużych firm. Więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza.
1: Autor artykułu zwraca uwagę, że z 600 tysiącami nowych pojazdów sprzedawanych rocznie nasz kraj jest największym rynkiem motoryzacyjnym Europy Wschodniej. Czosun przypomina, że tempo wzrostu sprzedaży elektryków w Polsce jest największe w całej Europie w ubiegłym roku. Sprzedaż samochodów elektrycznych w naszym kraju wzrosła o ponad 160%. Samochody luksusowej marki Genesis na razie nie są dostępne w autoryzowanych salonach w Polsce. Jak poinformował Hyundai, zmieni się to do końca tego roku. Polska stanie się też ich środkowoeuropejskim centrum sprzedaży. Nasz kraj przez południowo-koreańskiego producenta aut uznawany jest za jeden z najważniejszych rynków w Europie. W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano rekordową liczbę prawie 600 tysięcy samochodów osobowych. 10% z nich to auta produkcji południowo-koreańskiej. Polacy najchętniej wybierali jednak pojazdy produkowane przez japońską Toyotę, czeską Skodę i niemieckiego Volkswagena. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: 25 lat dumy i buntu. Pod tym hasłem tłumy maszerują w trwającej Paradzie Równości w Warszawie. Uczestnicy zgromadzili się w centrum stolicy, by, jak mówili reporterce Polskiego Radia, pokazać, jak popierają różnorodność i tolerancję.
2: Warto pokazać, że jest dużo takich osób, które są inne i to nie jest złe.
3: Ponieważ bardzo ważna jest dla nas równość i to, żeby w Polsce wszyscy mieli równe prawa.
4: Ponieważ uważamy, że niezależnie od tego, kim kto jest, jest przede wszystkim osobą i trzeba to manifestować. No, za mało było o tym mówione przez ostatnie 150 tysięcy lat. Nadeszła pora, żeby o tym mówić głośno.
3: Każdy ma takie same prawa do miłości i do zawierania związków i nie powinno być to w żaden sposób ograniczane.
0: Obok Pałacu Kultury i Nauki w Parku Świętokrzyskim od 11 otwarte jest Miasteczko Równości. Około 16 uczestnice parady mają zakończyć swój przemarsz właśnie w tym miejscu. Dodajmy, że Parady Równości odbywają się w Warszawie od 2001 roku. Na koniec Opole, w którym również dzisiaj sporo się dzieje. W centrum miasta można spotkać najpopularniejszych autorów, porozmawiać z nimi czy zdobyć autograf, a to za sprawą jubileuszowego 10. Festiwalu Książki. Odwiedzający mogą zapoznać się z propozycjami 150 wystawców.
5: Fajnie, bo jest na świeżym powietrzu, jest przyjemnie.
6: Kupiłam dla córeczki kicie kocie, bo bardzo uwielbia. Coś jeszcze dla siebie poszukam.
5: Na festiwalu można zawsze złapać trochę taniej książki, więc to jest przyjemne.
7: My stoimy w kolejce do Asi Balickiej. Asi książki łączą, sprawiają, że płaczemy i dobrze się bawimy.
8: Każdy autor tak naprawdę ma swoją receptę, natomiast przede wszystkim wydaje mi się, że chodzi o to, żeby pisać z serca i opowiadać historie, które tych młodych ludzi będą dotyczyły.
0: Mówiła Joanna Balicka. Na dużej scenie zaprezentował się już Remigiusz Mróz, czyli król kryminałów, a za godzinę pojawi się Katarzyna Drochola z Nigdy w życiu 20 lat później.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prawie do północy obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Będą im towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Spokojnie jedynie na południu, na termometrach od 17 do 21 stopni. W nocy pochmurno i deszczowo w całym kraju będzie około 10 stopni.
9: Klima.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 17 do 18 ze względu na tzw. zielone godziny warto będzie korzystać z nadwyżki prądu. Na północy, północnym wschodzie i w centrum obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód.
9: Klimat.
10: Radio 24.
9: Słowem wszystko.
11: Prawie 6 minut po 15. Małgorzata Żochowska. Cały czas jesteśmy z Państwem. Pamiętają Państwo pomysł na 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku i dodatkowe ulgi na dzieci w PIT-ach? Za chwilę Anna Grabowska, autorka programu Kapitał i Praca, ze swoimi gośćmi będzie rozmawiać m.in. na ten temat.
10: Kapitał i praca.
12: Będziemy dziś rozmawiać o podatku dochodowym od osób fizycznych i wracającym pomyśle, to tak między innymi, ale jednak dosyć popularnym, 60-tysięcznej kwoty wolnej od podatku, ale także o propozycjach podatkowych związanych z ulgą na drugie dziecko, czy o wyższych progach podatkowych. Moimi gośćmi są pan Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: i Andrzej Strojny, ekspert Warsaw Enterprise

0: Instytut. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Witam panów. 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Jest taki projekt, który został przygotowany przez PSL. To była zresztą, chyba warto przypominać, obietnica wyborcza obecnie rządzących. No ale premier wskazał już jakiś czas temu, że właściwie nie ma na to teraz szans. Nie wiadomo, czy w przyszłym roku, pewnie też nie, no bo sytuacja budżetu państwa na to nie pozwala. No ale oczekiwania społeczne w tym zakresie jednak pozostają i są dosyć duże. No i mamy powrót do tematu właśnie autorstwa koalicjanta, czyli PSL. Na wstępie chciałam poprosić panów o opinię, czy te 60 tysięcy kwoty wolnej powinno wejść w życie i jakie miałoby to skutki. No, dla obywateli pewnie też to padnie, dla podatników, no ale myślę, że tak na pierwszy też rzut to budżetu państwa. Pan Przemysław Pruszyński.
2: Tak jak pani redaktor powiedziała, te 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku to obietnica wyborcza i oczywiście podatnicy, obywatele do takich pozytywnych dla nich obietnic wyborczych bardzo szybko i chętnie się przyzwyczajają, tak więc mamy takie poczucie i oczekiwanie społeczne, że ona zostanie wprowadzona. Natomiast no, musimy pamiętać, że też była ona składana w zupełnie innej sytuacji gospodarczej, finansowej, czy geopolitycznej tak naprawdę, w innej sytuacji, że też nie wiedzieliśmy, na ile i jak duże wydatki budżetowe będziemy musieli ponosić. I w tym momencie, kiedy je ponosimy, tymi największymi wydatkami są wydatki na obronność, no to pozostaje zadać pytanie, czy w tym momencie stać nas na to, żeby wprowadzać wysoką kwotę wolną od podatku i rezygnować chyba z kilkudziesięciu miliardów złotych. Z tego co pamiętam, to ponad 50 miliardów złotych miałaby ta zmiana kosztować budżet państwa. Więc w momencie, kiedy musimy się zadłużać, musimy zadłużać się coraz drożej, ponieważ te potrzeby finansowe państwa są coraz większe, no to pytanie, czy mamy na to przestrzeń. Też tutaj bym przestrzegał przed tym, że z jednej strony wprowadzimy wysoką kwotę wolną od podatku, a z drugiej strony wprowadzimy kilka innych podatków albo innych zmian, które będą się nazywały zmianami uszczelnieniowymi po to, żeby na koniec budżet się spiął. Więc jakbym miał to podsumować, tak, jestem za tym, żeby wprowadzić wyższą kwotę wolną od podatku, ale w tym momencie wydaje mi się, że Polski na to po prostu nie stać. A nie chcielibyśmy, żeby ta kwota wolna była wprowadzona w taki sposób, jak ta kwota 30-tysięczna, która obowiązuje dzisiaj, że z jednej strony rządzący wprowadzili 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, a z drugiej strony zabrali odliczenie składki zdrowotnej i wyszło na zero. Więc tutaj chcielibyśmy ulgę, chcielibyśmy korzyść, realną korzyść podatkową, ale nie wprowadzoną w taki sposób, że komuś innemu albo w innym miejscu będzie trzeba obywatelom zabrać po to, żeby dzisiaj sfinansować tak ogromny ubytek budżetowy.
0: No tutaj to ja myślę, że pewnie jakbyśmy się tak mieli dzielić na stronę w tym momencie, jeżeli w ogóle taki podział jest, to pewnie ci, którzy płacą PIT, powiedzieliby, co mnie to obchodzi. Ja chcę mieć te 60 tysięcy kwoty wolnej, skoro zostało mi ono obiecane. A jak przedsiębiorcom się gdzieś podniesie, na przykład wprowadzi się jakiś CIT gdzieś, prawda, albo jakiś podatek od korporacji, albo cokolwiek innego uszczelni, to mnie to mniej obchodzi. Więc to na pewno te dwie strony tutaj się znajdą. Tak, a minister Domański mówi o 55 rzeczywiście miliardach złotych w skali roku. Tak.
2: Tak, możemy mieć sytuację, w której, tak jak pani powiedziała, podział między podatników PIT-u czy CIT-u, ale z drugiej strony możemy mieć podniesiony podatek cukrowy, co już była próba, a teraz też są kolejne szykowane tak. zmiany, więc tutaj znajdziemy kolejne miliardy złotych, więc ci podatnicy PIT-u dostaną więcej netto wynagrodzenia, z drugiej strony będą musieli w opłacie na przykład od słodzonych napojów oddać więcej, albo w opłatach na przykład w przypadku wyrobów alkoholowych też planowana jest podwyżka akcyzy. Też żebyśmy nie doszli do takiej sytuacji, w której...
0: Z tym alkoholem to bym przykład, zaryzykowała.
2: Tak, tak, to też nie będę tego bronił. Natomiast mogłaby być... Możemy dojść do sytuacji, w której na przykład ze względu na dzisiejszy układ polityczny prezydent będzie wetował nawet słuszne podwyżki jakichś opłat czy podatków. Z drugiej strony obniżki będzie podpisywał, więc też...
0: No 60 tysięcy pewnie by przepuścił.
2: Na pewno by podpisał. Za latem dojdziemy do sytuacji takiej, że będziemy jeszcze bardziej pogrążać budżet państwa, a w perspektywie paru lat

0: i tak my jako obywatele będziemy musieli te pieniądze oddać właśnie wyższymi podatkami w innym miejscu.
1: Pewnie byłyby też inne propozycje, trochę coś za coś, niekoniecznie podwyżka podatków, ale może ograniczenia niektórych świadczeń wydatkowych. Tutaj Warsaw Enterprise Institute miał swoje pewne propozycje, całkiem niedawno tak przygotowywał je. Tam chodziło oczywiście o ograniczenie 800+, na przykład, ale 13, 14 emerytury. Jakbyśmy to sumowali, że jedne to 80 parę miliardów, drugie 30 miliardów, to ono wychodzi jeszcze dużo, dużo więcej. Ja już oddaję głos panu Andrzejowi Strojnemu oczywiście. No, czyli krótko mówiąc, odpowiedź na to pytanie, czy te 60 tysięcy kwoty wolnej można by było wprowadzić? W jaki sposób można by było je wprowadzić?
2: Cóż, ja się zgodzę oczywiście z moim przedmówcą, że to jest ubytek dla budżetu państwa rzędu tych nawet 50 miliardów złotych rocznie, więc w kontekście bieżących wydatków państwa, w kontekście deficytu, który jest rekordowy i wynosi już 271 miliardów złotych, to działanie niekoniecznie byłoby na miejscu obecnie. Natomiast ja tutaj dostrzegam pewien pozytyw, mianowicie w momencie, w którym rządzący mówią już o ograniczaniu podatków, o podwyższaniu kwoty wolnej, prezydent zapowiada ulgi.
1: Zaraz powiem o tym,
2: tak, na drugie dziecko, to wówczas ja już widzę, że to jest jakiś krok w dobrą stronę, ponieważ do niedawna to partie rządzące, no, największe partie w Polsce prześcigiwały się co do kolejnych obietnic socjalnych, a dzisiaj widzimy, że może ten trend się trochę odwróci i będziemy bardziej szukać oszczędności i obniżać podatki. Ja chciałbym tutaj nawiązać do tego, że polski system podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych w Unii Europejskiej. Jest coroczne badanie Tax Competitiveness Index, które bada atrakcyjność właśnie systemów podatkowych w państwach OECD i Polska co roku jest gdzieś tam na szarym końcu tego zestawienia. W 2024 roku zajęliśmy 31 miejsce, w ubiegłym roku już 35, więc tu jest tak naprawdę coraz gorzej.
1: Ale pan powiedział ciekawą rzecz, ja bym chciała jeszcze trochę wrócić też do tych waszych pomysłów, bo one się pojawiały, myśmy nawet je tutaj na antenie omawiali, ale chciałam powiedzieć o tym, no bo jakby coś za coś, tak? To co ja rzuciłam, to nie bez powodu, bo gdyby, tak jak była mowa już nie raz, gdyby 800+ ograniczyć do osób, ja teraz to uproszczę, pracujących powiem, czy też zależnie od wysokości uzyskiwanego dochodu, jakieś rozwiązanie.
2: O osoby, które osiągają wynagrodzenie minimalne, tak? Na poziomie płacy minimalnej, żeby ci najubożsi mieli dalej dostęp do świadczenia, natomiast chcieliśmy ograniczyć te świadczenia dla osób.
1: Pomysł na likwidację 13 i 14.
2: Tutaj szukamy oszczędności. Ja na przykład...
1: Ale tu nawiążę do drugiej rzeczy. Bo to jest druga rzecz bardzo ważna w tym pomyśle PSL-owskim, który my tutaj omawiamy, bo tam też się pojawił pomysł właśnie, żeby wprowadzić emeryturę bez podatku. No to emeryturę bez podatku może zamiast trzynastek i czternastek.
2: Jest to jakiś pomysł, natomiast tutaj przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na też aspekt, który pani redaktor poruszyła wcześniej, czyli właśnie świadczenia 800+. Tutaj wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim szukać tych oszczędności, ponieważ ten program, ja sobie to zanotowałem na potrzeby dzisiejszej rozmowy, kosztuje nas średnio od 62 do 64 miliardów złotych rocznie. Mówię już po waloryzacji do 800+.
1: Ja nawet miałam 80 miliardów, ale tam dotyczyło to jeszcze innych, bo są jeszcze inne
2: tutaj,
1: świadczenia, tu 1500, tam 1000 na dziecko.
2: Chciałbym podkreślić jedną rzecz. Jeżeli mówimy o konieczności, o pomyśle wprowadzenia kwoty wolnej w wysokości 60 tysięcy złotych, to może mylibyśmy w stanie to osiągnąć, nawet spiąć budżet, gdyby na przykład ograniczyć te transfery socjalne, które pochłaniają 62 do 64 miliardów złotych, jak wspomniałem, 800+, 7 do 9 miliardów złotych renta wdowia, tak zwane babciowe, aktywny rodzic, też od 6 do 8 miliardów złotych, ten program to jest wprawdzie nowe świadczenie, więc szukajmy tych oszczędności. WEI ma właśnie raport budżetowy, o którym pani redaktor wspomniała, gdzie analizujemy kompleksowo te postulaty, również w zakresie świadczeń emerytalnych. Ja akurat co do świadczeń emerytalnych nie uważam się za dużego eksperta, jest to bardziej złożony problem.
1: Ale tam jest też powiedziane, że to 30 miliardów, 13, 14 rozwiązanie, niesystemowe, zrezygnujmy. Pan Przemysław Pruszyński, a co pan na ten pomysł, żeby te świadczenia ograniczyć i jak również od razu odnieśmy się do tego PSL-owskiego kolejnego pomysłu, czyli tej emerytury bez podatków. Zamiast za, no jak rozumiem, no bo...
0: Oczywiście musimy też spojrzeć w tym momencie na system podatkowy, na to, jaką on ma spełnić funkcję, bo mówimy o sytuacji, w której zabierzemy pewne świadczenia, jak na przykład aktywny...

0: rodzic czy 800 plus na rzecz wyższej kwoty, tak, ograniczymy na rzecz wyższej kwoty wolnej od podatku. No oczywiście, jeżeli chodzi o ograniczenie 800 plus i niedotowanie osób naprawdę zamożnych, to to jest bardzo sensowne podejście i na pewno powinniśmy to rozważyć. Czy powinniśmy rezygnować z innych świadczeń właśnie na rzecz kwoty wolnej? Tutaj powiedziałbym, że nie, no bo jeżeli mówimy o czymś takim jak aktywny rodzic, czyli de facto dostęp do żłobków, do możliwości zaopiekowania się dzieckiem, no to w tym momencie ograniczyliśmy, utrudnilibyśmy funkcjonowanie osobom, które jednak podejmują trud wychowania dzieci na rzecz wszystkich.
1: Nie widzi pan pewnej rozbieżności? Z jednej strony dajemy aktywnego rodzica, czyli zachęcamy rodziców do pracy, z drugiej strony dajemy 800 plus, to właściwie część pewnie zachęcamy do pracy.
0: Tak, tylko jak to dzisiaj wygląda w praktyce z tym aktywnym rodzicem? To jest tak, że jeszcze do niedawna mieliśmy po prostu publiczny żłobek, gdzie mogliśmy, jeżeli oczywiście było miejsce, to mogliśmy dać dziecko do publicznego żłobka. Mhm. Dzisiaj jest tak, że taki rodzic ma wypłacane 1500 zł, które przelewa do tego publicznego żłobka jako opłatę za ten żłobek, czyli nic się nie zmienia, więc jeżeli byśmy mieli zabrać tą kwotę 1500 zł, która jest przelewana tak naprawdę za pośrednictwem rodzica do żłobka, no to musimy przelać daną kwotę na utrzymanie dalej, na funkcjonowanie tych żłobków.
1: A wie pan, jak się nazywa inaczej aktywny rodzic, tak popularnie?
2: Tak. Babciowe.
1: Babciowe. I to wcale się nie przelewa na żłobek, tylko się przelewa dla babci. To znaczy zostaje w rodzinie, a babcia się opiekuje dzieckiem. Takie rozwiązania też są, bo Polak potrafi.
0: Być może są takie rozwiązania, ale jeżeli ktoś jest aktywny zawodowo i nie ma możliwości skorzystania z tej usługi od babci, to jednak to dziecko idzie do żłobka.
1: Wtedy tak.
0: I wydaje mi się, że w większości jednak sytuacji to będą sytuacje, w których to dziecko jest kierowane do żłobka. Więc oczywiście możemy w jakiś sposób tutaj to modyfikować, ale jeżeli zmodyfikujemy to w ten sposób, że tutaj ograniczymy na rzecz powszechnej kwoty wolnej wyższej dla wszystkich, to jednak ograniczymy ten transfer do osób, które wychowują dzieci i nie dość, że wychowują dzieci, to jeszcze są aktywni na rynku pracy, a jednak takich ludzi powinniśmy wspierać. Oczywiście możemy też się zastanowić porozmawiać na temat limitu dochodowego. Także jeżeli ktoś jest bardzo zamożny, to powinien z takiego transferu socjalnego korzystać. A odnosząc się do tego drugiego wątku, czyli emerytura bez podatku, tak, to bardzo fajna propozycja. Lubię ją, lubię słuchać, że są takie pomysły, tylko teraz projektodawcy muszą odpowiedzieć, czy to oznacza, że wszystkim emerytom podnosimy od danego roku emerytury o 12%, bądź też o 32% tym najlepiej uposażonym emerytom, czy mówimy o sytuacji, w której obecna kwota netto emerytury to jest po prostu wypłacana emerytura w danej kwocie i nieopodatkowana. No bo dzisiaj dostajemy emeryturę brutto, oddajemy z tego 12 bądź też 32%. Jeżeli zlikwidujemy opodatkowanie tego świadczenia i będziemy wypłacali netto, no to z punktu widzenia budżetu wychodzi na zero. Ale jeżeli będzie tak, że likwidujemy opodatkowanie wypłacając emerytury od tak z roku na rok o 12 czy o 32% wyższe, to już w ogóle będą jakieś horrendalne pieniądze. O tyle podnieść emeryturę wszystkim emerytom, to w ogóle dyskusja o likwidacji 13 czy 14 emerytury. Nie wiem, jak to będzie wyglądało kwotowo. Wydaje mi się, że to by była i tak nieporównywalnie wyższa kwota zwolnienia wszystkich emerytów z podatku.
1: Trzeba by to było przeliczyć. Znaczy wiemy, że 13 i 14 to około 32 miliardów, ale natomiast oczywiście nie wiemy, ile by to wyglądało podatkowo. To by trzeba było wyliczyć, gdyby rzeczywiście tak wprowadzić. Nikt nie myśli o tym, żeby wypłacać netto zamiast brutto, tylko jednak po to miały być bez podatku,
0: podnieść,
1: żeby było w kwocie brutto.
0: Wszystkim emerytom o 12 bądź też 32%.
1: Pojawia oczywiście taki argument, że już od tego podatek zapłacili. Nie do końca ja się z tym zgadzam, bo jakby rozumiemy, że one zostały w pewnym momencie ubruttowione, ale to jest na zupełnie inną i dłuższą dyskusję temat. No, czyli rozumiem, tu pan by tego nie akceptował, ale ja jeszcze chciałabym wrócić do 60-tysięcznej kwoty wolnej z jednej kwestii, bo myślę, że nad tym się warto zastanowić. Komu takie rozwiązanie, czyli 60 tysięcy kwoty wolnej, miałoby rzeczywiście pomóc? Dla kogo byłoby korzystne? Czy dla klasy średniej, czyli

0: kto zarabia, nie wiem, 14 tysięcy na przykład, ponad 12, krótko mówiąc, tysięcy złotych miesięcznie i czy powinniśmy właśnie o to się starać, żeby tej klasie średniej pomóc? No a Andrzej Strojny.
1: Jak najbardziej. Moim zdaniem klasa średnia to jest właśnie ta grupa społeczna, która nie umniejszając innym grupom buduje naszą gospodarkę, tak? I tak moim zdaniem powinno być. Te pieniądze zostają później w gospodarce, tak? Ludzie je inwestują, albo oszczędzają, albo przeznaczają na konsumpcję, więc tak czy siak ten pieniądz krąży. I moim zdaniem jest to jak najbardziej zasadne, tylko tak jak rozmawialiśmy wcześniej, w obecnych warunkach, również podatkowych i przy skomplikowaniu obecnego systemu i przy obecnych wydatkach na programy, które wymieniliśmy, może być to po prostu nierealne. Gdzieś tam
0: no to
1: jest
0: dołóżmy
1: coś tam...
0: dodatkowy element, który się pojawia w projekcie PSL-owskim, bo on nie mówi 60 tysięcy złotych już,
1: znaczy,
0: czyli
1: tak,
0: od
1: to jest działanie pomostowe, mamy najpierw 35 tysięcy, rok później 45 i dopiero później 60. Ja tak. sobie zdaję z tego sprawę, ale
0: czyli
1: to
0: dopiero
1: chyba,
0: 29 rok.
1: To jest dowód na to, że rządzący też rozumieją, iż nie mogą od razu podnieść kwoty do takiego poziomu, ponieważ nasz obecny stan budżetu państwa na to po prostu nie pozwala. Ja jeszcze mam jeden wątek, którym chciałbym się podzielić. Będę wracał do tego trochę podczas tej rozmowy, ale uważam, że to jest szalenie istotne, ponieważ to, od czego my powinniśmy wyjść, to są właśnie moim zdaniem te dwa poziomy. Tak? Po pierwsze poziom ucinania ograniczania transferów socjalnych tam, gdzie to możliwe i gdzie to racjonalne, tak jak mniej więcej, między innymi rozmawialiśmy przed chwilą, a po drugie no, uproszczenie obowiązującego systemu podatkowego. Nie wiem, czy zdają sobie państwo sprawę, my zrobiliśmy takie badanie w Warsaw Enterprise Institute o nazwie Całkowity Ciężar Podatkowy, gdzie wyliczyliśmy, że przeciętny Polak pracujący na umowie o pracę, osiągający średnie wynagrodzenie, to badanie było prowadzone w ubiegłym roku, mieszkający w średniej wielkości mieście, ponosi obciążenia podatkowe w wysokości aż 43% osiąganego przez siebie dochodu brutto. Tutaj wliczamy PIT, wliczamy oskładkowanie.
0: Nie jest takie zupełnie odkrywcze, bo Centrum imienia Adama Smitha robiło to co roku od lat i tam mniej więcej oni zawsze pokazywali, ile czasu pracujemy na podatki, ile czasu dla siebie i zawsze jest to mniej więcej czerwiec, lipiec, co się jakby pokrywa z tym, o czym pan tutaj powiedział.
1: No właśnie, więc, więc tutaj tak naprawdę zacząłbym od uproszczenia już obowiązującego.
0: A ja bym chciała o te progi pana Przemysława Pruszyńskiego zapytać, dlatego że tutaj możemy powiedzieć dwie rzeczy, że takie progowe ustawienie tej podwyżki, no to z jednej strony świadczy o tym, o czym powiedział pan Andrzej Strojny, czyli jakimś takim, no bym powiedziała, profesjonalnym podejściu do tematu i zdawaniu sobie sprawy z kłopotów budżetowych, ale z drugiej strony można by było powiedzieć, że tak, po pierwsze nie będziemy, nie wiemy jak wtedy by wyglądała sytuacja budżetowa, to jest pierwsze, no ale po drugie, że może już wtedy ktoś inny będzie rządzić, więc się o to nie martwimy, no po prostu.
2: Wydaje mi się, że początek naszej rozmowy wskazywał na to, że to nie jest dobry moment na to, żeby w ogóle te wprowadzać wyższą kwotę i te progi no, są dlatego zaproponowane, że wiemy, że w przyszłym roku nie będziemy mieli na to środków, ale jeżeli podniesiemy o 5 tysięcy złotych, to być może ten ubytek nie byłby tak duży. Potem po kolejnym roku o 15 tysięcy podniesienie, może te pieniądze się znajdą albo znajdzie się przestrzeń pożyczkowa, żeby te pieniądze pożyczyć, zwiększyć deficyt. Ja tu stoję na stanowisku, że to nie jest dobra propozycja na ten moment, żeby podnosić tę kwotę wolną, ale chciałbym też powiedzieć o tym, co pani się zapytała o tą klasę średnią. Tutaj jeszcze mamy jedno zagadnienie progu podatkowego, który dzisiaj wynosi 120 tysięcy złotych.
0: Chciałam o to za chwilę zapytać, bo jeszcze mam jedną tylko taką informację. Myślę, że ona może się przydać dla obrazu tego, o czym rozmawiamy. Jak to w Europie wyglądają kwoty wolne? Ja sobie to przygotowałam. Więc najwyższą mają Niemcy w skali roku ponad 12 tysięcy euro dla osób samotnych, dwa razy tyle dla małżeństw, nawet ponad. Finlandia 16, rozmawiamy o euro, 16 tysięcy euro, Wielka Brytania około 12, Luksemburg 11, Austria podobnie, Hiszpania 5,5 do ponad 7, Francja około 6 do 10, Belgia 8 tysięcy euro. O tym rozmawiamy, Włochy 8, Grecja 5, Polska 30 tysięcy złotych, przeliczmy to sobie na euro, szybko to dzieląc. No więc jesteśmy bardzo, bardzo daleko, jeśli chodzi o kwotę wolną. Nie ma jej na Węgrzech i w Bułgarii.
2: Ale
0: coś to pokazuje.
2: Nie powiedziałbym, że jesteśmy tak bardzo daleko, jeśli chodzi o kwotę wolną, no bo jeżeli my mamy kwotę...
0: Zależy do kogo się porównujemy.
2: Tak, na poziomie 6...
0: 30 tysięcy.
2: Tak, to przez 4, 7, 8 tysięcy euro, no to biorąc pod uwagę też wysokość wynagrodzeń w

0: Polsce, to wcale nie jest nasza kwota wolna aż tak niska na tle innych krajów Unii Europejskiej.
1: Tak, jest około 7. Rzeczywiście tak to wygląda, no ale no jeżeli mamy, się porównujemy do Niemców, my jesteśmy w G20, tak? No tam tak, jest 12 tysięcy, 24 tysiące dla małżeństw.
0: Tylko Niemcy w G20 są na zupełnie, są na innej, są oczywiście w tej grupie, ale nie wiem dokładnie na którym miejscu, ale są czterokrotnie czy pięciokrotnie większą gospodarką, nieporównywalnie bardziej zamożną od nas i na pewno nie mają takiego deficytu budżetowego jak my, jeżeli w ogóle mają deficyt budżetowy, więc rozmawiamy o zupełnie innej rzeczywistości i przestrzeni, żeby dotować obywateli kwotą wolną.
1: Dobrze, panowie, to druga sprawa. Musimy przejść do tego, czyli do tych 140 tysięcy, bo to też pada, na pewno jeszcze o tym będziemy rozmawiać, ponieważ z tego, co mi wiadomo, to już trafiło do Rady Dialogu Społecznego i będzie omawiane jako pomysł, ale chodzi o 140 tysięcy zamiast 120 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku, podwyższenie pierwszego progu, tak? Uzmysławiamy, że to jest o tyle korzystne, że no bez podnoszenia stawek podatku można podwyższać podatki, właśnie nie ruszając progów, krótko mówiąc. Pan Andrzej Strony, jak pan ocenia ten pomysł?
2: No tutaj znowu mówimy o kosztach dla budżetu państwa, chyba dochodzących nawet do 14-15 miliardów złotych rocznie, więc znowu się pojawia to pytanie, czy to jest moment na to, żeby wprowadzać takie zmiany.
1: A jaka jest odpowiedź na to? Tak czy nie? Pana zdaniem?
2: Co do zasadności, to myślę, że tak. Docelowo tak.
1: Ale teraz nie
2: teraz,
1: ma na to przestrzeni?
2: Do momentu, w którym nie zrealizujemy reform, o których ja staram się mówić, o których my jako WEJ mówimy stale, to te zmiany będą tylko kosmetyczne i gdzieś rząd, że tak powiem, nam tutaj ułatwi.
1: Ale wie pan, ja nie chcę być złośliwa, tylko powiem, że po prostu o tym, o reformach kompleksowych systemu podatkowego, my rzeczywiście mówimy wszyscy stale. Ja już bym powiedziała, że to, ja już nie pamiętam od kiedy po prostu my o tym mówimy i to się nie dzieje i cały czas są takie wkładki. Właśnie tak, no, co nie jest dobre, oczywiście. Pan Pruszyński, chce się pan wypowiedzieć na temat
0: tak, chcę się wypowiedzieć na ten temat, że jeżeli mówimy o kwocie wolnej, to na ten moment mówię zdecydowane nie, ze względu na brak przestrzeni budżetowej. Natomiast jeżeli chodzi o ten próg podatkowy, to mówię zdecydowane tak. I od razu wyjaśniam, dlaczego mówię zdecydowane tak. To jest ten kontekst, o który pani się zapytała, co z klasą średnią, że tam osoba zarabia 14 tysięcy brutto i już wchodzi w ten próg podatkowy. To netto wcale nie jest taka duża kwota, bo netto to jest tam 7-8 tysięcy złotych. Ale ostatnio mieliśmy bardzo ciekawą i długą dyskusję na temat tego, że musimy wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy, że trzeba szukać takich nieprawidłowości w gospodarce, jak przechodzenie na kontrakt B2B czy umowę zlecenia. I właśnie w tej dyskusji brakowało mi tego, że nikt nie zadał sobie pytania, skąd bierze się to, że ludzie tak chętnie szukają tego, żeby rezygnować z umowy o pracę i iść na różnego rodzaju kontrakty, ponieważ no, oczywiście elastyczność rynku pracy to jedno.
1: Ale myśli pan, że to jest głównie przyczyna podatkowa?
0: To nie jest głównie, ale jedną z przyczyn...
1: Ja bym zaryzykowała, że składkowa. Składka zdrowotna była pierwszym takim
0: punktem. Nigdzie nie możemy powiedzieć, że coś jest główne. To jest cały szereg zdarzeń. Natomiast to, że ta kwota, ten drugi próg podatkowy przez wiele lat nie był waloryzowany, bo waloryzacja ta sprzed 5 lat, to tak jak powiedziałem na początku, była trochę, była fikcyjna z racji właśnie zmian w składce zdrowotnej. Natomiast dochodzimy do sytuacji, w której tak szybko wpadamy w ten drugi próg podatkowy, że podatnicy próbują obejść to wysokie obciążenie, idąc na działalność gospodarczą. Więc
1: też
0: wydaje
1: prawda.
0: Mi się, że podnosząc ten próg podatkowy, być może spowodowalibyśmy, żeby nie było takiej, tak chętnie podatnicy nie szukaliby alternatywnego rozwiązania, więc koniec końców być może i finansowo dla budżetu państwa ta zmiana byłaby neutralna.
1: Tak, ale tak jak mówię, to jest trudna sprawa, bo tam wiele osób się jednak składką zdrowotną kierowało. Lepiej zapłaci 1400 złotych, niezależnie od tego, czy się zarabia 5 tysięcy, 10 czy 100 tysięcy złotych i być na działalności, bo tak można, jak się jest na działalności, aniżeli płacić odpowiednio więcej, jak się odpowiednio więcej zarabia. Więc to są różne takie przyczyny też tego stanu rzeczy na pewno, ale tu to ma pan rację. Zobaczymy, trafiło do Rady Dialogu przynajmniej ten temat i na pewno będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Dzisiaj panu uprzejmie dziękuję. Przemysław Pruszyński, Konfederacja Lewiatan i Andrzej Strojny, Warsaw Enterprise Instytut. Dziękuję panu uprzejmie. I na kolejną audycję Kapitał i Praca zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
3: Kapitał i Praca.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Maja Kluczyńska, Ogrody Sztuki. Zapraszam Państwa bardzo na niedzielne spotkanie o 8:30. Będzie to magiczne miejsce, bowiem Park Oliwski i plenerowa Galeria Współczesnej Rzeźby Gdańskiej to 50 lat tradycji. Będzie to spotkanie światów artystycznych, ich wyrazu, świata natury i świata rzeźby, jeśli zechcą Państwo do nas dołączyć. Ogrody Sztuki, 8:30, niedziela. Magia natury i sztuki.
1: Autopromocja.
3: Jest 15:36, Małgorzata Żochowska. Cały czas jesteśmy z Państwem. Najnowsze informacje w sprawie tej niezwykle bulwersującej sprawy, bowiem wnioskiem o areszt zakończyło się blisko dwugodzinne przesłuchanie patomorfolożki byłej właścicieli działki w Lutoryżu koło Rzeszowa, na której znaleziono szczątki 32 płodów i medyczne odpady. Zanim kobieta trafiła do prokuratury, przeszła badania w szpitalu. I teraz z nami Anna Orzeł. Dzień dobry, Aniu.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Byłaś na konferencji prokuratora. Co usłyszałaś?
4: Tak jest. No, przesłuchanie miało się rozpocząć pomiędzy 8 a 9, ale 5.

0: 57-latka źle się poczuła. Przewieziono ją do szpitala, a po badaniach lekarze uznali, że może wziąć udział w prokuratorskich czynnościach. Tak też się stało. Kobieta usłyszała dwa zarzuty. Bezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pierwszy z czynów zagrożony jest karą do 2 lat więzienia, drugi do 12, przypomina prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
1: Podejrzana nie oświadczyła się co do treści przedstawionych jej zarzutów. Powiedziała, że oświadczy się, czy się przyznaje, czy się nie przyznaje, dopiero po konsultacji ze swoim obrońcą, którego dopiero chce wyznaczyć, ponieważ jeszcze nie zdecydowała, jakiego obrońcę wybierze. Natomiast ze względu na planowane dzisiaj z nią czynności procesowe zostanie wyznaczony obrońca z urzędu. Decyzja zapadła, aby skierować do sądu rejonowego w Rzeszowie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej. Podstawą tego wniosku, oprócz przesłanki ogólne, są również przesłanki szczególne. To jest realnie grożąca surowa kara oraz obawa matactwa.
0: Prokuratura na tym etapie postępowania niewiele może ujawnić, ale wiadomo, że kobieta nikogo nie obciąża. Twierdzi, że sama zakopywała na swojej działce szczątki płodów. Nie wiadomo też, skąd pochodziły, bo lekarka pracowała w kilku szpitalach w Rzeszowie i pracowała też i tam została zatrzymana w Zamościu. Niewykluczone, że śledztwo obejmie też inne osoby, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
1: Czy jest ktoś, kto jest obligowany do tego, żeby kontrolować takie gabinety prywatne? Jeżeli tak, to w jakim okresie, jak często, czy raz w roku, raz na 5 lat? Czego ta kontrola ma dotyczyć, jaki zakres ma być tej kontroli? Pewnie jest to gdzieś uregulowane w przepisach, które na pewno trzeba będzie sprawdzić, bo być może będzie to kolejny jakby wątek w tym postępowaniu.
0: Przypomnę, że makabrycznego odkrycia dokonano przypadkowo podczas prac budowlanych, które rozpoczęli nowi właściciele nieruchomości, a posiedzenie aresztowe rozpocznie się za godzinę.
2: Anna Orzeł, dziękuję Ci, Aniu, za te informacje.
0: Dziękuję.
3: Komentarz.
2: A gościem Polskiego Radia 24 jest Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Cieszymy się, że pan z niego skorzystał, ale jestem w bardzo trudnej sytuacji, bo kiedy spotkaliśmy się tu ostatnio w weekend, sugerował pan, żebyśmy rozmawiali o ważnych sprawach. I to było zawsze wtedy, kiedy pytałam pana o Zbigniewa Ziobrę, że tak naprawdę nas wszystkich interesuje coś poza niż na przykład jego historia. To mam taką propozycję. To od czego zaczniemy?
4: Myślę, że dzisiaj tematem, tak z moich obserwacji wynika, który ludzi poza bańką warszawską najbardziej interesuje, to są dwie sprawy. Raz to jest kwestia ochrony zdrowia i to, co dzieje się z terminami, jeśli chodzi o zapisy do lekarzy specjalistów, a dwa to jest kwestia, która budzi spore polityczne emocje, tak jak i zdrowie, czyli kwestia podatków, podniesienia konkretnie drugiego progu podatkowego. To jest tak ogólna moja obserwacja, a druga bardziej konkretna jest taka, że jeśli chodzi o kampanię o Kraków, bo tam mamy do czynienia z rozkręcającą się trochę taką prekampanię wyborczą, to tam tematem była ogólnie kwestia komunikacji publicznej, tego jak miasto jest zarządzane, ale ze szczególnym naciskiem właśnie na kwestie komunikacyjne, czyli strefa czystego transportu, no i komunikacja miejska publiczna i to jak to nawzajem na siebie wpływa. Więc myślę, że to są tematy, które dzisiaj poza oczywiście mundialem, o których się rozmawia, zwłaszcza jeśli ktoś jest w Krakowie i nas teraz słucha.
2: No tak, ale próg podatkowy, coś nowego się pojawiło w tej sprawie, żebyśmy mogli o tym rozmawiać? Chyba nie. No,
4: poza tym, że minister Domański w jednej z wypowiedzi, z tego co pamiętam niedawno, no, sugerował, że to będzie kwestia zanalizowana, on nie zamykał tej drogi do tego, żeby ten drugi próg został podwyższony, ale wykluczył to z tego, co rozumiem, w tym roku, czyli na rok 2027. Ja się spodziewam, że Platforma, że Koalicja Obywatelska będzie być może chciała obiecać podwyżkę drugiego progu w tej prekampanii parlamentarnej w przyszłym roku i zaproponować tą podwyżkę w kolejnym budżecie, który będzie budżetem na 2028 rok. Więc to już nie tylko obietnica, ale jej realizacja, ale to byłoby przesunięte o rok.
2: No tak, ale muszą sobie coś zostawić na kampanię, jeśli tak ma być. Na razie do połowy września, zdaje się, muszą zapaść decyzje w sprawie podwyższenia płacy minimalnej na przyszły rok o niecałe 200 zł. I to jest, no, to jest na stole dyskusji, negocjacji także z z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Czekamy na te decyzje. No ale

0: Wie pan, jeżeli byśmy tutaj próbowali komuś ułożyć kampanię parlamentarną na 2027 rok, to w przypadku Koalicji Obywatelskiej kolejna propozycja podniesienia, nie wiem, czy strefy kwoty wolnej od podatku, czy progów podatkowych spotkałaby się z przynajmniej z niedowierzaniem. No bo 60 tysięcy to jest, okazało się mrzonką, myślę o kwocie wolnej od podatku.
1: To jest, myślę, że jeden ze słabszych punktów tej prekampanii, czy tego, co się będzie działo w przyszłym roku dla Koalicji Obywatelskiej, jeśli ta kwota wolna nie zostanie rzeczywiście podniesiona, choćby tak stopniowo. Zdaje się, że w rządzie, w tych kuluarach mówiło się, że jest taka propozycja PSL-u, żeby to stopniowo podwyższać. Więc wydaje się, że to, co powiedziała pani wcześniej, no to jest dużo bardziej konkretne i namacalne, bo to się wydarzy. W tym tygodniu w rządzie była dyskusja i w poniedziałek było takie specjalne posiedzenie stałego komitetu, tak zwanego stałego komitetu Rady Ministrów, i ministrze Dziemianowicz-Bąk udało się przeforsować podwyżkę o 3 punkty procentowe. Ministerstwo Finansów, chodzi o płacę minimalną, zakładało, czy proponowało pierwotnie tylko 2,5 punkta procentowego. Tam Ministerstwo Rodziny najpierw 3,7, no i krakowskim targiem po takich przepychankach jeszcze trochę w trakcie długiego weekendu udało się dojść do konsensusu, który został wysłany teraz do Rad Dialogu Społecznego, że ma być to 3 punkty procentowe podwyżki płacy minimalnej i 3 punkty procentowe też podwyżki płac w budżetówce, czyli nieco więcej z tego, co pamiętam, niż wynosi inflacja.
0: Tak, bo to jest różnica 0,5 punktu procentowego, ale wie pan, przy poprzedniej decyzji dotyczącej wzrostu płacy minimalnej, no to dzwony takie ze strony pracodawców dzwoniły i grzmiały, że system się wali, a teraz jakoś ciszej, nie słyszę jakichś alarmów, że to może utrudnić sytuację pracodawcom.
1: Myślę, że też to wynika z tego, że częściowo pracodawcy, czy te środowisko przedsiębiorców jest trochę, nie wiem, zadowolone z tego projektu deregulacji, który dalej wciela w życie minister Berek, a wcześniej jeszcze ścisłej współpracy z Rafałem Brzoską. Może stąd brak takich narzekań, jeśli chodzi o podwyżkę płacy minimalnej. Bardziej tutaj interesujące jest to, na ile, jak będą reagować na to związkowcy, bo tutaj propozycje związkowców były, z tego co pamiętam, dużo dalej idące niż te 3 punkty procentowe. Natomiast no, to wszystko się kręci, że tak się wyrażę, wokół właśnie spraw, które bezpośrednio ludzie będą sobie przeliczać, tak? Podwyżka płacy minimalnej wpływa na bardzo wiele innych wskaźników. Raz pamiętam, że była wokół tego poważniejsza awantura, która się oparła nawet o premiera Tuska. Natomiast tym razem wydaje się, że to przebiegło dosyć jak na rząd, w którym zawsze są pewne starcia interesów i zawsze ten minister finansów broni budżetu jak może dosyć gładko. Ale z tych tematów, które ludzie mówią, na przykład wydaje mi się, że tematem, który też my widzimy w Rzeczpospolitej, który budzi ogromne zainteresowanie, są kwestie, jak mówiłem, ochrony zdrowia, na przykład teraz weto prezydenta do ustawy, w której zapisano taką regulację dotyczącą certyfikatów znajomości języka polskiego dla lekarzy spoza Unii Europejskiej.
0: No i pan prezydent to zawetował i są takie zwiastuny tragedii. Chodzi, tak jak pan mówi, generalnie o znajomość języka polskiego, certyfikaty. Podobno są sytuacje, w których pacjent nie bardzo może się porozumieć z lekarzem, zwłaszcza tym zza wschodniej granicy. To nie chodzi tylko o Ukrainę, ale także o Białoruś.
1: A tutaj też od 1 maja już zaczęło się ten proces wygaszania prawa wykonywania zawodu medykom spoza UE. To jest, z naszej informacji wynika, że też 441 lekarzy straciło te uprawnienia ze względu na brak tego certyfikatu na poziomie B1. Ja tu rozmawiałem, trochę staram się zawsze rozmawiać z moimi znajomymi właśnie spoza trochę naszej medialnej bańki. No i ja mam takie wrażenie, że jednak to jest ruch, który budzi raczej pozytywne emocje. Że jednak Polacy, nie chodzi tu o kwestie dotyczące migracji czy jakieś jeszcze inne, ale po prostu Polacy oczekują, niezależnie od poglądów politycznych też, tego, czy głosowali na prezydenta Nawrockiego, czy nie, żeby po prostu będą w stanie się u lekarza porozumieć po polsku, tak? Mhm.
0: Panie redaktorze, ma pan wrażenie, że jest mniej pana ministra Boguckiego? Podobno nagrabił sobie u prezesa Prawa i Sprawiedliwości poparciem dla nominacji pana sędziego.

0: Jego Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i stąd ma być go mniej.
1: Minister Bogucki nie jest bezpośrednio, tak się wyrażę, władzy prezesa Kaczyńskiego, bo prezes Kaczyński, no nie, jego władza ewidentnie nie sięga do Pałacu Prezydenckiego.
0: No nie, nie ma, ale pan minister Bogucki bardzo by chciał być premierem więc przyszłego rządu, więc jak się no, narazi Jarosławowi Kaczyńskiemu, to nic z tych planów.
1: No ja bym powiedział tak, że na pewno dla prawicy to jest ważny temat. Jeśli ktoś śledzi uważnie sprawy praworządności, mam takie poczucie, że to jest temat no jednak bardziej w bańce warszawskiej, ale zwłaszcza tej prawicowej części tejże bańki, no ten sędzia Kapiński to ewidentnie budzi emocje. No i prezes Kaczyński miał się, no po sędzia, czy inaczej, no prezes Kaczyński nie był chyba specjalnie zadowolony z tego, jaką decyzję podjął prezydent. No i rzeczywiście gdzieś tam w tle było takie, były takie sugestie, że jedną z osób, które, jak rozumiem, po prostu tutaj chodzi o, to, o ten wątek, o którym pani mówiła, że rzeczywiście minister Bogucki był jednym ze zwolenników tego, żeby tym kandydatem, a teraz już prezesem był sędzia Kapiński.
0: No ale ja myślę, że on wielu zaskoczył, na przykład zwołując pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Też mi się tak wydaje. To jest chyba o to tutaj też chodziło w tej całej, mówiąc tylko rozgrywce, że PiS po prostu nie chciało takiego podejścia, bo tutaj ja tutaj nie
0: znaczy,
1: przyznam
0: nie
1: szczerze,
0: chciało podejścia koncyliacyjnego, czyli wyprowadzania sytuacji
1: tak
0: na prostą, prawda? I tu...
1: Tak, no bo tutaj dwie strony są, te, są w sprawie praworządności są dwie bardzo spolaryzowane strony, czyli strona, no właśnie, powiedzmy umownie mówiąc, stronnictwo bliżej wspomnianego przez panią na samym początku Zbigniewa Ziobry. Z jednej strony po stronie prawicy. Po stronie prawicy było, jest też oczywiście stronnictwo bardziej w centrum Mateusza Morawieckiego, tak umownie wszystko ujmując. No i po stronie też obozu liberalnego, to są prawnicy i politycy, którzy mają bardzo twarde, jednoznaczne podejście do sprawy praworządności. I wydaje się, że prezydent był bliżej tego centrowego podejścia. Sędzia Kapiński w praktyce, jak rozumiem, cały ten proces może doprowadzić do odblokowania przez swoje decyzje też niektórych nominacji czy sędziowskich.
0: Tutaj, no wie pan, tutaj zawsze w przypadku nominacji sędziowskich ostatnie zdanie ma pan prezydent, inaczej niż w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego na przykład. Ale panie redaktorze, żebyśmy zdążyli jeszcze, bo mówi pan o sprawach blisko ludzi, przypomniało mi się, co usłyszałam wczoraj. Dosłownie, na bazarze, pod moim domem. A ty wiesz, że teraz to już będą wpuszczać migrantów? Tak rozmawiały ze sobą dwie osoby, bo pakt migracyjny wszedł w życie we wszystkich krajach unijnych. Jego przepisy mają stworzyć wspólne ramy zarządzania migracją w Unii Europejskiej, ale okres zwolnienia Polski z przyjmowania migrantów w ramach tego paktu zostanie przedłużony. To jest deklaracja europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby. Przypomnijmy, co mówił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A, nie mamy. No w każdym razie pan poseł Szczerba deklarował, że jesteśmy bezpieczni, że czujemy się bezpieczni. No ale pytanie o narrację, która będzie teraz dominować, że nie wyjdziemy z domu wieczorem, bo się będziemy bać, czy że sytuacja jest pod kontrolą i jesteśmy bezpieczni?
1: Ja myślę, że jest jednak i w tym przypadku, bardzo wielu innych przypadkach jest tak, że ta polityka oparta właśnie o narracji jest dużo mniej istotna niż rzeczywistość, że jednak jeśli to nie jest już tak, że politycy mogą generować dowolne narracje i one się po prostu niosą tak jak rzeczywistość, bo jeśli za tym, o czym rozmawiamy, nie pójdą rzeczywiście, nie pójdzie realne poczucie Polaków, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone, no to narracja prawicy o tym, że Polska się zmieni nie do poznania i tak dalej, no nie będzie miała żadnego efektu politycznego. I ta rozmowa, którą pani zdecydowała, bardzo, bardzo ważna, bo ona pokazuje pewien nastrój, ale ona nie pokazuje moim zdaniem jeszcze pewnych faktów. I myślę,
0: ale
1: że
0: wie pan, fakty, znaczy tak, fakty są jednoznaczne, tak, ale narrację można przejąć. Jeżeli zrobi to pan Bąkiewicz, no to to rząd będzie w bardzo trudnej sytuacji, tak?
1: Myślę, że
0: a jeżeli tę narrację przejmą ci, którzy będą operować faktami, no to może być zupełnie, zupełnie inaczej.
1: Ja myślę, że jeśli pierwsza osoba, która przyjęła taką twardszą, ostrą postawę, jeśli chodzi o migrację, to był premier Donald Tusk, tak? Ja pamiętam taką, z konwencji Koalicji Obywatelskiej, to było jeszcze chyba przed

0: kampanią prezydencką w 2025 roku, że tam premier jako pierwszy, po raz pierwszy ujawnił takie twardsze podejście do spraw migracji. Tak samo jest z granicą i tak dalej, i tak dalej. Więc ja całkiem rozumiem taką taktykę. Właśnie po to jest, po to, żeby właśnie prawica nie przejęła tematu bezpieczeństwa. I premier Tusk tutaj robi rzecz, którą też wszyscy, przecież nie tylko ja o tym mówię, ale też wielu komentatorów, analityków zwraca uwagę. On przesunął Koalicję Obywatelską też pod tym względem w bardziej centroprawicowe sfery, też być może przygotowując ją na potencjalną koalicję wyborczą, na przykład z PSL-em. I wydaje mi się, że tutaj o to chodzi w tej sferze narracji. Natomiast no, nie mam takiego poczucia dzisiaj mimo wszystko, żeby te sprawy migracji były aż tak ważne, jak te sprawy, których rozmawialiśmy wcześniej. Czyli podatki,
1: panie
0: praca,
1: redaktorze, tak, mamy już pana posła Michała Szczerbę, to przypomnijmy, co mówił.
2: My musimy z tego paktu migracyjnego wykorzystać wszystkie możliwości, żeby po prostu chronić granice zewnętrzne Unii Europejskiej. I to robimy w różnych obszarach. Przede wszystkim obszar inwestycji w zabezpieczeń. I tutaj Polska ma czym się pochwalić.
1: No to jeszcze druga noga, że tak powiem. I pan poseł Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Zwolnienie jest tylko czasowe i zależy od dobrej woli Komisji Europejskiej. I teraz do oceny naszych słuchaczy już pozostawiam. Czy mają taką głęboką wiarę w to, że Komisja Europejska nie będzie tym szantażowała Polski? Że powie, no jak będziecie grzeczni, to wam może przedłużymy, ale jak będziecie niegrzeczni, jak wybierzecie nie takich polityków, jakich my wam tutaj byśmy chcieli wskazać, to wam znowu to ograniczenie zniesiemy.
1: No to taka śpiewka powtarzająca się przy wielu okazjach, ta warunkowość, także w przypadku sejf i innych. No dobrze, to jeszcze panie redaktorze, chcę pana zapytać o news ze strony Rzeczpospolitej, bo waszym zdaniem powstaje nowe ugrupowanie dla, tu cytat, sierot po wolnorynkowej platformie, Ryszard Petru na czele, i to ma być taka trochę konfederacja soft. To tak, minuta nam została, więc poproszę pana o dwie nawet.
0: To temat na osobną obrzydkę, mam wrażenie.
1: Ale jasne.
0: Ja to rozumiem tak, że jeśli to będzie rzeczywiście Ryszard Petru albo środowisko w tym nurcie, no to będzie raczej taka partia, która będzie bliżej koalicji rządzącej niż prawicy. I myślę, że o to tutaj chodzi, że to miałaby być partia, która zabrałaby tych wolnorynkowych wyborców, ale tworzyłaby później koalicję z Donaldem Tuskiem.
1: Więc no myślę, tak, że a co z Mateuszem Morawieckim, który też chce być taki soft, i Szymonem Hołownią?
0: Czyli myślę, że chodzi o Morawieckiego, no to premier Morawiecki, był premier Morawiecki, no nie wyjdzie z PiSu chyba pod żadnym pozorem. Być może chcieć być wyrzucony, ale na pewno sam moim zdaniem z PiSu nie wyjdzie. Możemy za rok o tej porze porozmawiać ponownie. I ja mam wrażenie, że jeśli prezes Kaczyńskiego nie wyrzuci, to premier Morawiecki z PiSu po prostu nie wyjdzie.
1: A to ma być ugrupowanie na bazie posłów, którzy stworzyli centrum? Czy to polityków?
0: Myślę, że to jest dobry trop. Myślę, że tak. Chociaż tutaj jedna rzecz, że centrum, czyli środowisko Pauliny Henning-Kloski, no, w którym też jest, jak rozumiem, cały czas Ryszard Petru, ona nie jest jeszcze partią. Ono jest tylko klubem parlamentarnym, zresztą trochę takim chyboczącym się, bo tam jest poseł Komarewicz, który był sondowany przez polityków PiSu.
1: No w ogóle cicho o nich, prawda?
0: No raczej...
1: To już na koniec.
0: Myślę, że tak kończąc myśl, że jeśli, że chyba partia taka wolnorynkowo-liberalna, no ona może też się spotkać trochę z drwinami, że to już wszystko było. Natomiast czy tak łatwo podrobić antysystemowość Konfederacji, to ja mam pewne wątpliwości, bo Konfederacja nie jest tylko partią wolnorynkową, ale też ona się ustawiała przez lata w opozycji i do PiSu, i do Platformy.
1: Więc jak oni z tego wybrną, biorąc pod uwagę ich marzenia o władzy, patrz, Sławomir Mentzen, jesteśmy bardzo ciekawi. Dziękuję panu za komentarz. Michał Kolanko, Rzeczpospolita, z nami w Polskim Radiu 24.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.

prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schronienie.

0: Musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Jak zostać archeologiem i czy przeszłość może nam powiedzieć dużo o naszej teraźniejszości i przyszłości? O tym będę rozmawiała w specjalnym wydaniu Studia Wiedzy prosto z pikniku naukowego. O swojej pracy opowiedzą archeolog jaskiniowy i bioarcheolog. Karolina Rożej, do usłyszenia i do zobaczenia na pikniku już dziś po 17.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Zakończyło się przesłuchanie patomorfolożki. Kobieta jest podejrzana w śledztwie dotyczącym odnalezionych płodów w Łutoryżu. Możliwe porozumienie między USA a Iranem o sprawie poinformował premier Pakistanu. To prawdziwa gratka dla fanów ciekawostek przyrodniczych. Na PGE Narodowym trwa piknik naukowy. Minęła 16. Damian Szpyra, zapraszam. Miała zakopać na swojej działce m.in. szczątki ludzkich płodów. Patomorfolożka została przesłuchana przez prokuraturę. Śledczy złożyli wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec kobiety. Podejrzana usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok i porzucenia ich w niedozwolonym miejscu, powiedział dziennikarzom Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
12: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień. Podejrzana również oświadczyła, iż wskaże, czy przyznaje się bądź nie do zarzucanych jej czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru.
11: Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj przypadkiem podczas prac budowlanych na działce, która w przeszłości należała do patomorfolożki. Jak dotąd odnaleziono ponad 30 ludzkich szczątków. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia. Uzgodnili ramy porozumienia, które ma zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wspólny dokument w ciągu 24 godzin, poinformował premier pośredniczącego w negocjacjach Pakistanu. Czy ewentualne porozumienie rzeczywiście wprowadzi pokój również w Libanie? Na ten temat w irańskiej telewizji wypowiedział się minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi.
13: Media w Izraelu podkreślają, że kraj ma prawo do samoobrony. Dla Libańczyków to sygnał, że nie będzie zaprzestania walk, ani tym bardziej wycofania się izraelskiej armii. Obecna inwazja, okupacja i niszczenie południowego Libanu oficjalnie uzasadniane są przez Izrael właśnie samoobroną przed Hezbollahem. Choć wojnę zaczęły Stany Zjednoczone i Izrael,

0: Izrael. Izraelczycy nie biorą udziału w rozmowach z Teheranem o jej zakończeniu, co może wpłynąć na trwałość porozumienia. W ostatnich dniach premier Netanyahu dystansował się publicznie od negocjacji pokojowych. Dopóki będę premierem Izraela, Iran nie będzie posiadał broni jądrowej, oświadczył w piątek. W południowym Libanie mimo teoretycznego zawieszenia broni walki nie ustają, a w ostatnich tygodniach Izrael jeszcze zintensyfikował inwazję. Jego wojska docierają już do rzeki Zahrani, a w najbliższych dniach mogą zdobyć największe miasto na południu, Nabatije. Od początku wojny zginęło już ponad 3700 osób, w tym ponad 1300 od czasu teoretycznego zawieszenia broni. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Na koniec wracamy do kraju. Na PGE Narodowym w Warszawie trwa 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W programie znalazło się ponad 650 pokazów i eksperymentów naukowych. Frekwencja dopisała. Na stadion przyszły tłumy gości rządnych wiedzy, a rozmawiał z nimi Przemysław Lis.
2: Przychodzę odkąd pamiętam, więc zawsze jest super i chętnie wracam. Kogo to interesuje, to każdy znajdzie coś dla siebie na pewno.
3: Przyznam, że wyjątkowo interesujące, bo można podejść, zobaczyć, pobawić się chwilę nauką, posłuchać czegoś ciekawego. Wszyscy, którzy tutaj są i obsługują te stanowiska, mają dużo interesujących rzeczy do powiedzenia.
4: To nie to, co w książkach. Tutaj utworzyłam swoją pierwszą kompozycję przy pomocy rąk syna.
5: A jaka to kompozycja?
4: Tutaj mamy jakieś sukulenty, mamy keramzyt, piasek, ziemię i to będzie ogród w szkle.
6: Bardzo fajna. Bardzo dużo tutaj jest, stoi z różnymi ciekawymi rzeczami.
7: Jesteśmy bardzo zadowolone.
8: Bardzo, bardzo.
9: Jest super.
1: Wydarzenie potrwa do 19, a na naszej antenie za niecałą godzinę wyjątkowe wydanie audycji Studio Wiedzy. Połączymy się z Karoliną Rożej, której oczywiście nie mogło zabraknąć na pikniku naukowym.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Tak będzie do północy na przeważającym obszarze kraju. Spokojnie, jedynie na południu. Na termometrach od 17 do 21 stopni, a jutro burze utrzymają się na zachodzie, ale deszczowo będzie w całej Polsce. Na dodatek zrobi się chłodniej, będzie maksymalnie od 15 do 17 stopni.
10: Radio 24. Słowem wszystko.
11: 5 minut po godzinie 16. Cały czas Polskie Radio jest z Państwem. A teraz ważne pytanie. Czy Chiny to jeszcze nasz konkurent, czy już wróg? Miliard euro dziennie. Tyle Europa traci w handlu z Chinami. Unia wciąż przyczajona, choć powoli traci cierpliwość, to nie wie, jak sobie poradzić z przeciwnikiem, który przestał już ukrywać swoje ambicje. Między innymi o tym w Szczycie Europy to program Beaty Płomackiej i Macieja Sokołowskiego.
10: Radio Podcast.
12: Szczyt Europy.
13: Na unijnych szczytach władzy trwa walka sumo. Kto kogo wypchnie z koła? Podoba ci się to określenie?
14: Tak, ale przyszła mi taka myśl, bo jeśli walczą ze sobą Ursula von der Leyen i Kaja Kallas, to tak mało mi pasują do zawodniczek sumo.
13: Chodzi o to, że to dwie najpotężniejsze, jedne z najpotężniejszych w unijnej hierarchii?
14: Dobrze.
13: Waga funkcji.
14: Nie wyobrażam sobie w takim razie. Bo chodzi o to, by rzeczywiście Kaję Kallas, szefową unijnej dyplomacji, wypchnąć trochę, no powiedzmy, poza ten obrazek. A robi to nie po raz pierwszy zresztą, nasza ulubiona szefowa Komisji Europejskiej.
13: Teraz z pomocą przychodzą media. Dziennik Financial Times napisał, że Francja i Niemcy proponują właściwie rozbiórkę tej, jak mówimy, unijnego korpusu dyplomatycznego, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Żeby przenieść więcej kompetencji do Komisji Europejskiej, może Rada Unii Europejskiej zajmowałaby się przedstawicielstwami unijnymi na całym świecie. Krótko mówiąc, odebrać wszystkie już zabawki szefowej unijnej dyplomacji Kallas i cała władza w ręce Ursuli von der Leyen.
14: Bo może państwo tak na co dzień tego nie widzą i nie śledzą, ale po traktacie z Lizbony to jest rzeczywiście osobna instytucja. Ta unijna dyplomacja, na czele której stoi Kaja Kallas, została wyjęta z Komisji Europejskiej. Pracownicy nie są pracownikami Komisji Europejskiej. Tutaj władzę sprawuje rzeczywiście Kaja Kallas w tym wypadku, ale sprawuje po prostu europejski przedstawiciel do spraw, jak to jest? zadań...
13: Ja właśnie nigdy tego nie używam. Ja zawsze mówię, szef Unii

0: unijnej dyplomacji, albo w tym przypadku szefowa unijnej
1: Wysoki
0: dyplomacji.
1: Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, tak się to ładnie nazywa, i sprawuje władzę nad całym tym budynkiem, nad wszystkimi ludźmi, Europejska Służba Działań Zewnętrznych, SDZ.
0: Około 5000 urzędników.
1: Tylko że w ostatnim czasie zaczęto trochę dublować te działania. Szefowa komisji, chcąc przejąć dla siebie także te obowiązki, tworzy podobne struktury, które są już w SDZ-cie, kopiuje je w Komisji Europejskiej. Stąd takie nieoficjalne informacje, że teraz to Francja i Niemcy prowadzą rozmowy, aby w ogóle zlikwidować ten niezależny, wydawałoby się, urząd i włączyć wszystkie te struktury pod Komisję Europejską, pod szefową komisji.
0: I tutaj małe wyjaśnienie. Zwykle państwa członkowskie działają, żeby ograniczyć władzę Komisji Europejskiej. Tutaj przychodzą z pomocą Ursuli von der Leyen, żeby tę władzę wzmocnić. Zastanawiające. Prawdą jest, że Ursula von der Leyen nawet nie ostatnio, od pierwszej kadencji wzmacnia swoją władzę kosztem tego unijnego korpusu dyplomatycznego, bo wzmocniła taką komórkę zajmującą się działaniami zagranicznymi w Komisji Europejskiej. Ma doradcy, którzy opracowują na przykład strategię dotyczącą bezpieczeństwa. Zwykle strategię przygotowywali eksperci z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. To, co się dzieje teraz, to jeszcze nakładają się do tego osobiste relacje. Po prostu Ursula von der Leyen myślała, że Kaja Kallas, premier Estonii, małego kraju, no nie będzie szczególnie zajmować jej miejsca, odbierać blasku, zasłaniać jej tej gwiazdy. Po prostu będzie cichutko siedzieć i robić, a Kaja Kallas jednak jest inna.
1: Czy ja ci mówiłem, jak przy okazji szczytu na Cyprze, gdzie byliśmy, potem jedna z osób, jeden z dziennikarzy, który leciał tym samolotem, w którym leciała zarówno Kaja Kallas, jak i szefowa komisji Ursula von der Leyen, mówił mi, że obserwował ich, widział, jak siedzieli obok siebie przez te 4 godziny, nie zamieniając ani słowa przez cały lot. Długi dość lot, w pobliżu siebie rzeczywiście szefowa dyplomacji, szefowa Komisji Europejskiej, żadnej wymiany zdań między nimi nie było, więc te relacje rzeczywiście są napięte. Opisywaliśmy Państwu dość dużo wcześniej, jak to walczyła szefowa Komisji Europejskiej z szefem Rady, Charles Michelem, o to, kto tutaj ma pierwszeństwo, jeśli chodzi o zajmowanie się polityką zagraniczną. Teraz problemu z Kosztą nie ma, bo Antonio Costa sam się wycofał, wyciszył, nie walczy o swoją pozycję, więc co? Pozostało chyba tylko szefowej Komisji Europejskiej teraz powalczyć jeszcze z szefową dyplomacji.
0: I teraz można się zastanawiać, gdzie tkwi problem. No chyba ewidentnie w szefowej Komisji Europejskiej, skoro jest kolejna ofiara działań Ursuli von der Leyen, czyli szefowa unijnej dyplomacji.
1: No, jeszcze nie jest ofiara, bo to jeszcze Kaja Kallas się broni, to jeszcze daleko do likwidacji tego urzędu, to
0: tak,
1: są jakieś
0: jest
1: spekulacje prasowe. Raczej chodzi o to, że ktoś wypuścił takie informacje do prasy i prowadzi takie rozmowy nieoficjalnie, aby dać sygnał, że może Kaja Kallas jednak powinna trochę stonować.
0: No więc właśnie, ja usłyszałam też, że to może być taka presja na Kaję Kallas, żeby nie próbowała zaprowadzać porządków w unijnym korpusie dyplomatycznym. Ona trochę na początku rzeczywiście nie chciała organizować jakoś tej pracy korpusu. Dawała tam możliwości działania tej mafii włosko-hiszpańskiej, która opanowała korpus dyplomatyczny i początkowo nie reagowała, ale w momencie, kiedy już było wiadomo, że usunie sekretarz generalną Hiszpankę z tego stanowiska, no to pojawił się chyba strach w oczach urzędników w korpusie dyplomatycznym, że teraz, skoro Hiszpania zostaje odstawiona na bok, no to może kolejne stanowiska już nie będą dla Hiszpanów, dla Włochów, dla Francuzów, dla Niemców. Więc to jest takie ostrzeżenie wysłane do Kaji Kallas, żeby nie próbowała, bo ktoś może właściwie ją pozbawić wszystkiego.
1: My dzisiaj też będziemy rozmawiać o polityce zagranicznej Unii i o tym, czy może być taka jedna, jednolita polityka wobec Chin, bo to na Chinach dzisiaj chcemy się skupić.
0: Na temat relacji Unii Europejskiej z Chinami i na temat samych Chin i ich sposobu postępowania rozmawialiśmy z ekspertem ośrodka badawczego Merix, Grzegorzem Stecem.
2: Chiny zwłaszcza teraz czują się bardzo pewnie po tym, jak były w stanie poradzić sobie z naciskiem i z cłami nałożonymi przez Donalda Trumpa. Zagrały swoją kartą, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich i o nałożenie restrykcji na ich eksport. I w tym momencie tak naprawdę mamy do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi, które złożyły się. Tymczasowa kapitulacja ze strony amerykańskiej.
3: Szczyt Europy.
1: A na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić.
0: A nie powiemy o szczegółach 21. pakietu sankcji autorstwa Komisji Europejskiej do zatwierdzenia jeszcze przez unijne kraje. Krótko mówiąc, Komisja Europejska proponuje

0: uderzenie w rosyjskich żołnierzy, ma być zakaz wjazdu do Unii dla tych wszystkich, którzy walczyli w rosyjskich siłach zbrojnych od czasu napaści na Ukrainę, ma być uderzenie w sektor energetyczny, także finansowy, a także w wymianę handlową. Po raz pierwszy Komisja Europejska proponuje zakazy importowe. W sektorze rybołówstwa ma być zakaz importu dorszy. No i dodatkowo czarna lista i tutaj nazwisko wzbudzające wiele emocji. Unia Europejska czekała na to od 4 lat. Patriarcha Cyryl, zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej, został wpisany na tę czarną listę z zakazem wjazdu do Unii, zablokowanymi aktywami w Europie. Oczywiście samo wpisanie Cyryla na czarną listę nie zdławi rosyjskiej gospodarki, ale jest symboliczne, bo na pewno ukróci jego interesy w Unii Europejskiej. 4 lata temu było takie podejście, ale przez te ostatnie 4 lata patriarcha Cyryl miał parasol ochronny Viktora Orbana.
1: Jeśli ktoś słucha naszego podcastu i gra w bingo, to może zaznaczyć ulubione słowa Beaty. Jest już o sankcjach, była czarna lista, były też dorsze. Pojawił się Viktor Orban
0: i Cyryl.
1: I patriarcha Cyryl, więc chyba cała linia zaznaczona.
0: Tak, dlatego tak jednym tchem opowiedziałam o tym, o czym dziś nie powiemy.
1: A nie powiemy też o tym, że Komisja Europejska opublikowała kodeks postępowania w sprawie oznaczenia treści generowanych przez AI, przez sztuczną inteligencję. Kodeks jest na razie dobrowolny, ale wyznacza kierunek przed 2 sierpnia, gdy wejdą w życie obowiązkowe przepisy AI Act. Od tego dnia teksty, filmy, obrazy generowane przez AI, przez algorytmy w sprawach interesu publicznego muszą być wyraźnie oznakowane, a użytkownicy także wyraźnie informowani, że rozmawiają z chatbotem, że po drugiej stronie nie ma człowieka, tylko jest właśnie algorytm, jest model językowy. Czy my też musimy zaznaczyć, że ten odcinek powstał przy udziale AI?
0: Wiedza tylko i wyłącznie w naszych głowach, z naszych rozmów kuluarowych, więc na szczęście tu możemy spokojnie powiedzieć, wolny od AI.
1: No dobra.
0: No i nie powiemy też dzisiaj o najnowszej propozycji budżetu po 2027 roku, czyli na lata 2028-2034, przygotowała je cypryjska prezydencja, lekko modyfikując propozycję Komisji Europejskiej, a ta z lipca ubiegłego roku, przypomnijmy, dawała Polsce 123 miliardy euro ponad. Cypryjczycy idą jeszcze dalej, wprawdzie proponują cięcia, ale nie w polityce spójności i rolnictwie. Chcą dosypać trochę dla państw tych mniej zamożnych o dochodzie narodowym poniżej 90% średniej unijnej. Polska, kraje te mniej zamożne oczywiście zadowolone, ale płatnicy netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż otrzymują, czyli nazywani przez nas skąpcy, już zaprotestowali. Szwecja, Holandia uznały, że cięcia są za małe. No i tutaj taka mała gra słów, bo w żargonie unijnym, kiedy jakaś prezydencja prezentuje projekt budżetu do dyskusji, do negocjacji, to mówi, że to jest negobox. Holandia i Szwecja już nazwały te propozycje no-go box, czyli nie do zaakceptowania.
1: I nie będziemy też dziś mówić o sondażu przeprowadzonym przez think tank ECFR. To jest taka Europejska Rada do Spraw Relacji Międzynarodowych, do Spraw Zagranicznych, która przeprowadziła sondaż w 15 krajach Unii Europejskiej. No i okazuje się, że tylko 11% Europejczyków postrzega Stany Zjednoczone jako sojusznika. I to spadek z 22% w ciągu ponad roku, ostatnie badania w listopadzie 2024 roku, gdy Donald Trump do władzy powrócił. Co czwarty Europejczyk widzi Stany jako rywala lub przeciwnika. We wszystkich badanych krajach większość wątpi, że Ameryka obroniłaby je w razie ewentualnego ataku ze strony Rosji. Polska to jedyny kraj, w którym większość wyborców popiera zakup uzbrojenia od USA, ale i tu zaufanie do Waszyngtonu spada. I co jest zjawiskiem nowszym niż w większości krajów Unii, bo wcześniej Polska była jednym z najbardziej proatlantyckich krajów Unii Europejskiej. Obecnie jedynie wyborcy PiS, patrząc na całą Europę, oraz Reform UK nadal postrzegają Amerykę przede wszystkim jako sojusznika.
2: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski. TVN24.
0: Dzień dobry Państwu. Witamy w 74. odcinku naszego podcastu Szczyt Europy. W tym odcinku zajmiemy się Chinami. Zbyt dużo dzieje się ostatnio w relacji

0: instytucjach Unii Europejskiej Chiny, żeby ten temat pominąć?
1: Chyba o tych Chinach już chciałaś dość dawno rozmawiać. Pamiętam, że to był jeden z takich tematów już na początku, kiedy ruszaliśmy z podcastem. Wiedzieliśmy, że musimy się zająć relacjami Unii z Chinami, bardzo skomplikowanymi relacjami. Czekaliśmy na jakiś taki moment, który rzeczywiście będzie dobrym pretekstem. Tych zebrało się w ostatnim czasie rzeczywiście więcej.
0: Powody są oczywiste. Unia Europejska musi sobie radzić z zalewem chińskich produktów. Musi też jakoś temu przeciwdziałać. Dlatego wszystko to, co ostatnio się działo, mają doprowadzić do jakichś decyzji. A na przykład spotkali się ostatnio komisarze. Po raz pierwszy było spotkanie dotyczące bezpieczeństwa i na nim była dyskutowana tylko i wyłącznie, były dyskutowane tylko i wyłącznie relacje z Chinami. To znaczy, co zrobić, żeby Unia Europejska odeszła od tego uzależnienia od surowców, odeszło od tego uzależnienia od łańcucha całego dostaw.
1: Spotkanie jak spotkanie, myślę, ja bym tu nie przykładał wielkiej wagi do tego, że szefowa komisji robi seminarium i zaprasza komisarzy na spotkanie z profesorem z Uniwersytetu z Singapuru, bo chyba 2 tygodnie temu w piątek doszło do takiej narady właśnie, aby zastanowić się, co zrobić. Znaczy tego zastanawiania się, co zrobić z Chinami, to my już mamy mnóstwo w ostatnich latach. Teraz ktoś w końcu policzył także w Komisji Europejskiej, że ten deficyt handlowy jest rzeczywiście ogromny. Jak się to odpowiednio przedstawi, to wynosi 1 miliard euro dziennie, co jest zdaniem Komisji niemożliwe do utrzymania w dłuższej perspektywie czasowej, bo wcześniej tak naprawdę Unia czerpała korzyści z tego, że miała tanie produkty z Chin, no ale już przykład tych aut elektrycznych, chińskich samochodów, pokazał, że jednak jeśli dopuścimy je na rynek, no to za chwilę też tego europejskiego sektora motoryzacyjnego nie będzie.
0: Trochę też o tym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, kiedy mówiliśmy o kryzysie lekowym w Unii Europejskiej. Unia, która korzystała z dostaw przez lata, teraz wpadła w tę pułapkę. Nie bagatelizowałabym samej rozmowy komisarzy, bo ktoś te propozycje regulacji musi stworzyć.
1: Jednym z takich pomysłów jest to, aby ograniczyć możliwość kupowania kluczowych komponentów od jednego dostawcy, czyli firmy produkujące różnego rodzaju produkty musiałyby co najmniej mieć 2 lub 3 źródła dostaw, każdy w innym kraju, w domyśle w innym niż Chiny, tak aby te łańcuchy dostaw były bardziej różnorodne, a nie opierały się tylko na jednym dostawcy, na tym dostawcy, który coraz chętniej wykorzystuje właśnie przeciwko Europie swoją coraz silniejszą pozycję.
0: Czyli słynna zasada Buy European. Przechodziliśmy przez to przy okazji wzmacniania przemysłu obronnego, tylko tu bardziej chodziło o to, żeby rozwijać europejski przemysł, a nie uzależniać się od dostaw ze Stanów Zjednoczonych czy Korei. W tym przypadku w sprawach gospodarczych chodzi oczywiście, żeby uniezależnić się od Chin.
1: Tutaj jest taki słowniczek, trochę można wprowadzić, bo zwraca na to uwagę także Bruksela bardzo często, że z jednej strony to jest strategia de-risking, czyli ograniczania ryzyka, a z drugiej może być decoupling, czyli całkowitego odłączenia. My nie chcemy się całkowicie odłączyć, odplątać od gospodarki chińskiej. To właściwie byłoby też po prostu niemożliwe, ale trzeba dostrzec, gdzie są te ryzyka i przeciwdziałać temu, aby one były jak najmniejsze, aby jak najmniej po prostu szkodziły gospodarce Europy.
0: Jeżeli mówimy o ryzykach, to trwa ciągle dyskusja w Unii Europejskiej, jak ograniczyć Chinom dostęp do technologii informatycznych. Tutaj bardziej wchodzi kwestia bezpieczeństwa i oczywiście powiązania z chińskim wywiadem niż zagrożenia dla gospodarki, ale te dyskusje, które toczą się w Unii Europejskiej, są szerokie. Trzeba przeciwdziałać deficytowi handlowemu, ale też trzeba się bronić przed Chinami, które są coraz większym zagrożeniem.
1: No i Chiny także zauważają te działania Unii Europejskiej. Pojawiły się informacje, że przedstawiciele Chin odwołali niektóre zaplanowane spotkania z urzędnikami Unii, te, które miały dotyczyć właśnie handlu. Chiny niezadowolone i chcą takim dyplomatycznym gestem także wyrazić, że nie podoba im się to, że Unia zmienia język i że Unia próbuje ograniczać dostęp do swojego rynku.
0: I w tych wszystkich już zaognionych relacjach Unii z Chinami oczywiście nie pomaga także decyzja sankcyjna. Mój ulubiony temat, bo Unia Europejska stworzyła jeszcze mini pakiet sankcyjny, to jeszcze zanim zostanie przyjęty ten 21, już wkrótce zostanie przyjęta mała czarna lista, a tam są chińskie firmy, które pomagają Rosji w obchodzeniu sankcji. dostarczane są chemikalia dla rosyjskiego wojska, komponenty, które potem Moskwa wykorzystuje na polu bitwy. Chińczykom sankcjonowanie ich firm bardzo się nie podoba.
1: No i w ten sposób połączyłaś te kwestie gospodarcze z kwestiami wielkiej polityki, bo to jest inny zupełnie

0: problem, chociaż tak, połączony przecież. Z jednej strony Xi, chiński prezydent, spotyka się jednego dnia z Donaldem Trumpem, wita go z pełną pompą w Pekinie. Chwilę później spotyka się z Władimirem Putinem, więc Chiny pokazują, że to one są teraz tym rozgrywającym. Unia Europejska gdzieś tam może na marginesie w tej rywalizacji, globalnej rywalizacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi może dostać albo rykoszetem, albo po prostu dla Chin najlepiej jakby nie przeszkadzała w tym globalnym wyścigu.
1: I o tym właśnie rozmawialiśmy z ekspertem ośrodka badawczego Merix, Grzegorzem Stecem.
2: Szczyt Europy.
0: Czy w tym momencie możemy powiedzieć, że Chiny są dla Unii partnerem, wrogiem, konkurentem? Jak można określić te relacje między Unią a Chinami? Jak określić Chiny dzisiaj?
3: Bardzo skomplikowane relacje, dlatego ciężko je określić tylko jednym słowem, ale powiedzmy jest parę tematów, które aktualnie są najistotniejsze w tej relacji. Zdecydowanie mamy do czynienia z takim rozpędzającym się konfliktem gospodarczo-technologicznym pomiędzy Europą a Chinami. No i w tym kontekście mamy do czynienia z tą zmianą, że kiedyś gospodarki Chin i Europy były o wiele bardziej komplementarne, ale z czasem model gospodarki chińskiej i sposób, w jaki Chiny inwestują, zwłaszcza we wzrastające technologie, staje się dla Europy coraz bardziej zagrożeniem. Mamy teraz w dużej mierze do czynienia z tym, że chiński model gospodarczy deindustrializuje Europę. Mniej więcej 500 miejsc pracy jest straconych w Europie codziennie ze względu właśnie w sektorze przemysłu, ze względu na sposób, w jaki działają Chiny. Także mamy do czynienia z tym punktem, gdzie Chiny wschodzą coraz wyżej w ramach łańcuchu wartości. No i powiedzmy, kiedyś to były te mniej istotne produkty, coraz bardziej stają się dla nas konkurentem, no i są w stanie też uniemożliwić nam rozwój, jeśli chodzi o te technologie bardziej przyszłościowe.
1: Ten wyścig, o którym pan mówi, ta rywalizacja, to jest właśnie ze względu na działanie Chin, czy może ze względu na to, że Unia przestała być taka naiwna w relacjach z Chinami?
3: Zdecydowanie mieliśmy do czynienia z takim zanikiem tej naiwności. To też działo się stopniowo, prawda? Już tak naprawdę od 2016 to już jest mniej więcej taka dekada zmiany europejskiego podejścia w stosunku do Chin. W 2019 mieliśmy też to zredefiniowanie tego, w jaki sposób Unia Europejska postrzega Chiny i mówi się od wtedy o tym, że Unia postrzega Chiny jako partnera we współpracy, gospodarczego konkurenta i systemowego rywala. No i z czasem strona europejska coraz mocniej naciskała na stronę chińską. Widzimy te problemy, które narastają w naszych relacjach gospodarczych. Mieliśmy też oczywiście do czynienia z kwestią wsparcia Chin dla Rosji przy okazji jej inwazji na Ukrainę. To wszystko zmienia bardzo optykę ze strony europejskiej. Jednocześnie cały czas jest to bardzo istotna relacja, jeśli chodzi o jakby jej rozmiar gospodarczy, ale no, staje się coraz bardziej niewyważona, w związku z czym strona europejska po prostu próbowała negocjować, próbowała znaleźć jakiekolwiek inne rozwiązania. Ostatecznie kończymy na tym, że po prostu niezbędne są rozwiązania jednostronne, gdzie strona europejska po prostu kładzie nacisk na stronę chińską, która jednocześnie wcale się tak nas bardzo nie boi.
0: Beata mówi o naiwności, no ale na czym ta naiwność miała polegać, kiedy przez lata było nam po prostu wygodnie i tanio sprowadzać z Chin mnóstwo towarów? Narzekaliśmy może na jakość, no ale oprócz tego było tanio, było dużo, można było rozwijać europejską gospodarkę dzięki produktom z Chin. I kiedy to się skończyło? Dlaczego to się skończyło?
3: W dużej mierze ta naiwność sprowadza się, powiedzmy, do takich dwóch kluczowych elementów. Jeden element dotyczył oczekiwania, że Chiny zmienią się politycznie. To już, powiedzmy, to zostało odłożone między bajki już dobrych parę lat temu, no ale kiedyś takie oczekiwanie było. Cała ta również bardzo niemiecka idea zmiany poprzez handel i poprzez relacje gospodarcze, no to wszystko zostało gdzieś odłożone i zaparkowane. Druga kwestia to właśnie kwestia tego, w jaki sposób Chiny wzrastały w ramach łańcucha wartości i coraz bardziej stawały się dla nas konkurentem. I tu powiedzmy ta naiwność, że uda nam się w ramach tego wzrostu strony chińskiej wynegocjować jakiegoś rodzaju no, obopólnie akceptowalne rozwiązanie, to stanowi myślenie życzeniowe po stronie europejskiej. No bo w dużej mierze to, z czym mamy do czynienia teraz z perspektywy Komunistycznej Partii Chin, to pewnego rodzaju wielki technosolucjonistyczny zakład. Po prostu Chiny rzucają bardzo wiele swoich funduszy w rozwój swojego przemysłu, utrzymując obecnie mniej więcej 30% światowego przemysłu, jednocześnie konsumując niewielką część w ramach tego, cały czas inwestując w swój rozwój przemysłu, no i jednocześnie coraz bardziej rozwijając się technologicznie z zamysłem,

0: że kiedyś to wszystko przyniesie bardzo duże korzyści. Jednocześnie no jest to robione z wielkim nakładem finansowym, w sposób bardzo nieefektywny, jeśli chodzi o wykorzystanie tych pieniędzy. No i to jest coś, z czym my nie możemy konkurować.
1: A mówiąc, że się Chińczycy wcale tak tej Unii nie boją, dlatego że Unia jest politycznie słaba, czy gospodarczo jeszcze długo będzie uzależniona od Chin i to się nie zmieni?
0: Po pierwsze, Chiny zwłaszcza teraz czują się bardzo pewnie po tym, jak były w stanie poradzić sobie z naciskiem i z cłami nałożonymi przez Donalda Trumpa. Zagrały swoją kartą, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich i o nałożenie restrykcji na ich eksport. I w tym momencie tak naprawdę mamy do czynienia ze Stanami Zjednoczonymi, które złożyły się w tej sytuacji. Mieliśmy też do czynienia ostatnio ze szczytem, podczas którego Donald Trump pojechał do Pekinu, no i z ogłoszeniem strategicznej stabilizacji, no to wszystko w dużej mierze jest pewnego rodzaju tymczasowa kapitulacja ze strony amerykańskiej, no bo z perspektywy Chin czas działa na ich korzyść. Więc to jest jedna rzecz, ten wzrost poczucia pewności siebie po stronie chińskiej. Druga kwestia to brak wiary, że jako Europa jesteśmy w stanie ponieść koszta, dlatego że Chiny, patrząc na nasze społeczeństwa, wychodzą z założenia, że obecnie europejscy przywódcy nie zdecydują się na bardzo kosztowne rozwiązania. W momencie, kiedy strona chińska próbuje też przekonać nas, że będziemy mieli do czynienia z bardzo silną odpowiedzią ze strony Pekinu, no i stolice europejskie obawiają się o to, że koszta, które to wygeneruje, sprawią, że wkrótce stracą mandat polityczny, no i będziemy mieli do czynienia ze wzrostem populizmu albo innymi tego rodzaju sytuacjami. Ale jednocześnie Chińczycy tak naprawdę reagują teraz na to, co dzieje się właśnie w ostatnich miesiącach w ramach dyskusji na poziomie unijnym. Czyli mam tutaj na myśli akt przyspieszenia przemysłu, akt dotyczący rewizji aktu dotyczącego cyberbezpieczeństwa oraz obecne dyskusje na temat instrumentu do spraw dywersyfikacji. Wszystkie te rzeczy oczywiście na pewno dla słuchaczy brzmią niesamowicie nudno, ale są bardzo, bardzo, bardzo, bardzo istotne, również z perspektywy Pekinu. Dlatego, że akt przyspieszenia przemysłu może wymusić zakup europejskich towarów, a nie towarów pochodzących z zewnątrz. Akt dotyczący cyberbezpieczeństwa jest w stanie tak naprawdę wyłączyć całą masę chińskiej technologii z europejskiego rynku, no a kwestie dotyczące dywersyfikacji również mogą wymusić na europejskich firmach, żeby nie zależały w tak dużej mierze na imporcie ze strony chińskiej. Także to są z perspektywy Chin, które są egzystencjalnie obecnie zależne od eksportu, to są kluczowe rzeczy, bo rynek europejski jest najlepszym rynkiem, jaki dla Chin dalej pozostaje w dużej mierze otwartym. Także mamy tak naprawdę dość mocne narzędzia, tylko musimy Chiny przekonać, że faktycznie jesteśmy gotowi ich użyć.
2: To żeby porozmawiać bardziej konkretnie, na bardzo konkretnym przykładzie, chińskie samochody elektryczne, które chyba były takim najbardziej jaskrawym przykładem, kiedy wszyscy zobaczyli, okej, możemy kupić samochody taniej, tylko że za chwilę nie będziemy mieć żadnego przemysłu samochodowego na terenie Unii Europejskiej, czy też w Europie. Lub jak się okazało przy próbie wprowadzenia ograniczeń, on już i tak jest na tyle powiązany z tym chińskim, że to producenci samochodów w Europie apelowali, aby tych zmian nie wprowadzać, bo oni obawiali się o swoje fabryki, które już są w Chinach. No i co się z tym stało? Jak to się skończyło?
0: W dużej mierze całym zamysłem zastosowania ceł nie było zamknięcie europejskiego rynku. My działaliśmy tutaj w tym kontekście zdecydowanie inaczej niż na przykład Stany Zjednoczone, czy swego czasu Kanada, która już wtedy wycofała się z tych rozwiązań, które to nałożyły cła rzędu 100%. W naszym wypadku wylądowaliśmy na takich cłach rzędu 40-50%. Dalej przy takich cłach chińscy eksporterzy zarabiają przy okazji eksportu do Europy ze względu właśnie na to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli to, jak dużo wsparcia otrzymują chińskie firmy i większość z nich jest tak naprawdę niedochodowych, dlatego że centrum wyznacza pewnego rodzaju strategię, pewnego rodzaju cel, to wszystko idzie do prowincji, każda prowincja musi stworzyć swojego regionalnego czempiona, który to czempion potem też musi eksportować, no i tworzy się właśnie ta nadwyżka, ta nadpodaż, w związku z czym bardzo często no, ten eksport chiński jest niezwykle tani właśnie ze względu na eksport tej nieefektywności po stronie chińskiej. Więc w dużej mierze zamysł cłami był po części zamysłem na to, że to sprawi, że chińskie firmy będą bardziej skłonne inwestować w Europie po to, żeby otworzyć fabrykę w Europie, po to, żeby uniknąć ceł, zwiększyć jednocześnie swoje zyski. No i dość często obecnie pojawia się też hasło, że cła pod tym kątem powiedzmy zupełnie nie zadziałały. Problem jest troszkę innej natury ze względu na to, że cła zostały nałożone

0: położone na samochody stricte elektryczne, a Chiny zaczęły zmieniać jakby rodzaj samochodów, które były eksportowane do Europy, obchodząc tak naprawdę w dużej mierze cła. No i to są te głównie samochody, które zalewają ten rynek. To jest pewna różnica z rodzajem baterii, z rodzajem zasilania. Tak samo pojawia się więcej chińskich hybryd, które tymi cłami nie były obłożone. Ale też często mówi się o tym, że komisja niby wycofała się w ogóle z ceł. Teraz mówimy tylko i wyłącznie o cenach minimalnych, o jakimś rozwiązaniu, co nie jest zgodne z prawdą ze względu na to, że faktycznie komisja stworzyła takie rozwiązanie z cenami minimalnymi, ale jako dobrowolne rozwiązanie dla konkretnych firm, dokładnie odnośnie tego, o czym pan mówił, czyli o konkretnych europejskich firmach, które działają i eksportują z Chin.
1: Chyba Volkswagen skorzystał z takich ułatwień. Właśnie na wniosek chyba Volkswagena to wszystko się zaczęło.
0: Volkswagen, a dokładnie fabryka z prowincji Anhui i również Seat jest powiązany i to dotyczy konkretnego modelu, w związku z czym nie mamy tutaj do czynienia z wycofaniem ceł.
2: No ale sam przykład pokazuje, że te działania Unii Europejskiej chyba niewiele jednak dały, no skoro Chiny łatwo obeszły ten zakaz, skoro okazało się, że te ceny są tak niskie, bo są, wiemy o tym, dumpingowe, są dopłacane przez chińskie władze, no to jeśli na tym przykładzie nic nie możemy zrobić, no to pójdziemy dalej do pierwiastków ziem rzadkich. Podobna sytuacja, taki sam scenariusz?
0: Te metale, które są kluczowe w kontekście i baterii, i rozwiązań również w przemyśle obronności. No, kluczowy temat, gdzie Chiny skorzystały już też z tej karty w 2025 roku, w połowie roku, ogłaszając licencjonowanie eksportu tych metali ziem rzadkich. No i wtedy w dużej mierze doszliśmy do momentu, w którym pewna część, zwłaszcza niemieckiego przemysłu, niemalże stanęła. Byliśmy parę dni od zamykania się fabryk ze względu na to, że nie były w stanie funkcjonować, więc to też wskazało jakby, to jest ta, powiedzmy, broń jądrowa, którą Chiny mają w tych relacjach. Można by z tego wyjść poprzez bardzo duże inwestycje. Do 2030 roku Unia Europejska ma mieć możliwość posiadania 10% w sektorze wydobycia, 40% w sektorze przetwarzania i 25% w sektorze recyklingu. Dalej nie inwestujemy dostatecznie, żebyśmy byli w stanie poradzić sobie stricte z tą zależnością. Ale ponownie sprowadza się to w dużej mierze do kwestii woli politycznej i woli poniesienia kosztów, co można by zrobić szybciej, no bo cała masa firm, które staramy się namawiać, żeby zwiększyły swoją działalność, no dla nich wiąże się to też z pewnego rodzaju ryzykiem i domagają się gwarancji.
1: Czyli zbyt mało ambitne są te propozycje uniezależniające od Chin, bo bazujące na oczekiwaniach państw, że niechętnie, zwłaszcza teraz, przy niespinających się budżetach w wielu państwach i problemach fiskalnych, nie będą chciały ponieść takich kosztów?
0: To pytanie, które jest takim fundamentalnym pytaniem o nasz problem i nasze różnice systemowe z Chinami. Bardzo ciężko w Europie działać nam proaktywnie. Zazwyczaj działamy reaktywnie w momencie, kiedy już problem się faktycznie pojawi, zmaterializuje, no i to daje nam polityczny kapitał do tego, żeby na niego odpowiedzieć. Dlatego, że gdybyśmy mieli teraz ponieść duże koszta po to, żeby uniknąć pewnego rodzaju problemu, który być może się nie wydarzy, być może Chiny nie zdecydują się na wykorzystanie tej broni, tej zależności, prawda? Problem z tym myśleniem oczywiście jest taki, że przez to bardzo wiele decyzji w Europie podejmowanych jest z tym widmem tego miecza Demoklesa, który gdzieś tam nad nami wisi. I to ogranicza naszą zdolność do działania w sposób asertywny.
1: A w przypadku tych metali ziem rzadkich, to co można by było zrobić inaczej, lepiej i szybciej?
0: To przede wszystkim kwestia dostępu do metali ziem rzadkich, konkretnych umów handlowych i tutaj w dużej mierze też przegrywamy ze Stanami Zjednoczonymi, które inwestują ambitniej, szybciej, zwłaszcza też w Ameryce Południowej, ale to przede wszystkim kwestia inwestycji w zdolność przetwarzania w Europie, dlatego że to jest ta nasza główna zależność od strony chińskiej. To wiąże się też z całą masą problemów natury ekologicznej przy okazji tego rodzaju działania. Ale duży problem jest taki, że trzeba by tak naprawdę firmom zagwarantować z wyprzedzeniem, że będą w stanie te dobra sprzedać po konkretnej cenie, dlatego że w dużej mierze no, rodzi to ryzyko, miałyby zwiększyć swoją produkcję i na przykład wtedy Chiny nagle dodatkowo zalewają rynek, obniżając cenę, co doprowadza do bankructwa. Więc biznes w sposób całkiem rozsądny domaga się jakichś gwarancji, które są kosztowne.
2: Czyli te unijne zasady wolnego, otwartego rynku, rynku, który sam reguluje ceny, są wykorzystywane przeciwko Unii. Czy Unia musiałaby od tych swoich własnych zasad odejść, aby wygrać z rynku?

0: który te ceny reguluje z rynkiem komunistycznym z kolei.
1: To są faktycznie fundamentalne pytania, na ile idea zwiększenia naszego bezpieczeństwa sprawia, że powinniśmy od pewnego rodzaju zasad czy norm odejść albo podchodzić do nich po prostu w sposób bardziej zniuansowany.
2: Komisja Europejska, no znana jest z tego, że jak trzeba, to sięga po niestandardowe rozwiązania. Wspomnę chociażby roaming, najprostszy przykład. Nie sposób sobie było wyobrazić wcześniej, że Komisja Europejska zacznie regulować rynek, ale skoro rynek sam się nie chciał uregulować, to proszę, przepisy są, roamingu nie ma, więc może trzeba by było właśnie zrezygnować z tych swoich reguł, zasad, przywiązania do nich.
1: Sama Unia Europejska została stworzona w ramach tworzenia pewnego rodzaju zasad wolnego rynku, handlu, konkurencji, regulowania konkurencji w ramach naszego wspólnego rynku. Świat idzie w inną stronę i teraz my musimy się adaptować, co jest dla Europy trudne.
0: Do czego tak naprawdę Chiny dążą? Jaka jest ich ta meta, do której oni chcą dojechać? Czytając te założenia polityki, można długofalowej, bo Chiny mają właśnie, po pierwsze nie mają wyborców, którzy by się tak bardzo muszą przejmować, po drugie mają dużo czasu i długą perspektywę, a nie do kolejnych wyborów właśnie. No jeśli zniszczą także europejski przemysł, to zniszczą sobie też ten rynek zbytu, który jest dla nich tak ważny. Jeśli nie będzie bogatych konsumentów, no to i produktów chińskich też nie będą oni potrzebować, bo nie będzie ich nawet stać i na takie produkty. Czy Chiny rzeczywiście chcą z nami prowadzić taką wojnę? Chcą przejąć ten rynek? Chcą zastąpić firmy europejskie? Co chcą osiągnąć Chiny w tej długiej perspektywie?
1: Chiny wyciągają wnioski dokładnie z tego rodzaju błędów, które zostały popełnione przez Europę oraz Stany Zjednoczone w kontekście deindustrializacji. W związku z czym całym założeniem ze strony Pekinu jest to, że niemalże w dobrym marksistowskim stylu kwestia posiadania mocy przerobowych i mocy produkcyjnych jest kluczowa. W związku z czym chodzi o to, aby zatrzymać w Chinach zdolność produkcji tych dóbr również niższego rzędu i coraz bardziej wspinać się po łańcuchu wartości. Jednocześnie przekonanie jest moim zdaniem takie, że Europa nie będzie biednieć dostatecznie szybko, żeby był to problem z perspektywy chińskiej, a z drugiej strony mamy do czynienia z rynkami wschodzącymi, z którymi Chiny starają się budować jak najbardziej relacje i tworzyć dostęp również dla swoich technologii w ramach tych wschodzących rynków w innych regionach świata. Także próbując w pewien sposób uprościć perspektywę chińską i zredukować ją do jednego słowa, po pierwsze powiedziałbym, że nie jest to konkretnie wizja Chin, tylko wizja komunistycznej partii Chin, bo to jednak jest przede wszystkim ten interes jest nadrzędnym interesem, jeśli chodzi o to, co Chiny robią. No i jest to kwestia bezpieczeństwa politycznego i kontroli, po to, żeby nic nie zagroziło stabilności komunistycznej partii Chin.
3: Szczyt Europy.
2: Komisja Europejska próbuje znaleźć sposób, żeby ograniczyć dostęp Chin do unijnego rynku. Komisja Europejska oczywiście może zaproponować projekty przepisów, tylko pytanie, co z tym potem zrobią państwa członkowskie.
0: I tu wraca kwestia wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej, no bo w tym wypadku do końca wspólna to ona nie jest i przekonamy się o tym najlepiej na najbliższym szczycie Unii Europejskiej, 18 czerwca, czyli już za tydzień, gdzie liderzy właśnie zaplanowali taką dyskusję, choć przecież nie o Chinach, bo słowo Chiny tutaj nie pada.
2: To znaczy o Chinach, ale nie wpisali tego do agendy spotkania. Ma być dyskusja o wyzwaniach geopolitycznych.
0: I ekonomicznych, tak? Geoekonomicznych, tak to jest ładnie chyba tutaj nazwane. No ale śmieje się z tego także premier Belgii, Bart De Wever, który mówi, że właśnie jest to śmiechu warte, że chcemy rozmawiać o Chinach, a boimy się nawet wpisać w dokumenty nazwę tego kraju.
2: Faktycznie, żeby nie było tak konfrontacyjnie bardzo, Unia o Chinach będzie rozmawiać, ale w tytule debaty Chin państwo nie znajdą.
0: Więc takie gesty dyplomatyczne, tak jak to odwołane spotkanie, które jest odczytywane w Brukseli jako właśnie taki afront, wskazanie ze strony Pekinu, że nam się to nie podoba, że Chinom się to nie podoba, no to także coraz więcej takich tekstów, opinii można przeczytać w chińskiej prasie na temat Unii Europejskiej. I tu też Bruksela wyłapała, że komentarz chińskiej państwowej agencji informacyjnej zaznacza, że Pekin wcale nie chce wojny handlowej z Unią, ale podejmie zdecydowane środki zaradcze, jeśli Unia ponownie zacznie atakować chińskie firmy lub produkty. Więc komentarz agencji informacyjnej, ale komentarz władz Chin po prostu. No i inny taki chiński dziennik, dziennik Global Times, organ partii komunistycznej, po prostu pisze wprost: Unia nie powinna i nie może

0: sobie pozwolić na prowadzenie wojny handlowej z Chinami.
1: Z jednej strony chińskie doniesienia, a z drugiej strony europejska prasa, która w ostatnich tygodniach rozpisywała się o tym, co Chiny robią na unijnym rynku. Chociażby niedawno, kilka dni temu pojawił się artykuł w belgijskiej prasie, który jasno stwierdza, że sektor chemiczny w Unii Europejskiej krwawi, że to, co robi Unia Europejska, nie reagując na ekspansję Chińczyków, to po prostu przemysłowe samobójstwo, że już zamykane są kolejne koncerny, zwalniani są ludzie, to wszystko jest niebezpieczne.
0: Wróćmy więc do rozmowy z naszym ekspertem, bo Grzegorza Steca z Instytutu Merix pytamy także o te podziały wewnątrz Unii.
2: Szczyt Europy.
1: Od wielu, wielu lat mówi się o tym, że Niemcy w trosce o swoje firmy, o swoje sektory, no nie chcą zrywać tych relacji, bo się boją, bo są obecne na rynku chińskim, bo się boją, że właśnie dostaną rykoszetem i wtedy się już nie pozbierają. Ale po drugiej stronie mamy kraje, które z kolei naciskają na tą bardziej taką twardą postawę wobec Chin. Wydawałoby się, że w tej grupie jest Francja, ale potem widzimy prezydenta Francji, który spotyka się z Xi Jinpingiem i mowa jest o interesach. No to właściwie dla Chin to jest taki łakomy kąsek.
3: Po części tak, ale akurat Francja moim zdaniem jest tu bardzo ciekawym przykładem, dlatego że pomimo, że Macron buduje relacje z Xi Jinpingiem, jest to też kwestia właśnie współpracy gospodarczej, to jednak to Francja przede wszystkim naciska na politykę przemysłową w ramach dyskusji europejskich. Także jeśli mówiliśmy chociażby o tych właśnie cłach na elektryki, to w dużej mierze nacisk francuski doprowadził do tego, że faktycznie w tym kierunku poszliśmy. Tak samo Francja naciska na kwestie związane z kwestią aktu przyspieszenia europejskiego przemysłu. Także mamy tutaj do czynienia z tym, że Francja pomimo tego, że gra właśnie w tę grę próby wspierania jakichś swoich interesów i konkretnych firm, jednocześnie bardzo naciska na to, żeby Europa była bardziej asertywna. Niekoniecznie mamy do czynienia z tego samego rodzaju działalnością po stronie niemieckiej. Tu jest to powiedzmy pewnego rodzaju hamulcowy, to może za duże słowo, aczkolwiek zdecydowanie niezdecydowany, nieprzekonany aktor, którego przekonać trzeba po to, żeby zdecydować się na bardzo ambitne rozwiązania po stronie europejskiej.
1: Pamiętamy niemiecką prezydencję, kiedy w grudniu jeszcze kończyła się prezydencja, kolanem Angela Merkel dociskała porozumienie z Chinami, które i tak się potem wysypało, bo były sankcje te praw człowieka dotyczące i potem wszystko się posypało, no ale to pokazywało, jak bardzo potrafią Niemcy, jak bardzo Niemcom zależy w Unii Europejskiej na tych relacjach z Chinami, że nie zwracając uwagi na żadne inne kraje, forsują swój interes, będąc jednocześnie krajem przewodniczącym Unii.
3: Też po części właśnie Niemcy odczuwają najsilniej ten drugi szok, tak zwany second China shock, przez który przechodzimy jako Europa, dlatego że mieliśmy już do czynienia z takim jednym szokiem gospodarczym, zwłaszcza dotyczącym paneli solarnych i zostaliśmy wygryzieni z całego światowego rynku w dużej mierze na tym etapie. No a teraz mamy do czynienia z takim drugim szokiem, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, również w odniesieniu do chociażby rozwiązań telekomunikacyjnych. No i tutaj w dużej mierze, zwłaszcza w tym przemyśle motoryzacyjnym, to głównie Niemcy. Jeśli chodzi o poziom zamykania się fabryk i utraty miejsc pracy, no to tutaj to właśnie Niemcy mierzą się z największym naciskiem. No i to oczywiście potem uderza też w ich poddostawców, co też uderza w Polaków. Mamy tutaj do czynienia z całym systemem naczyń powiązanych.
0: Tylko że Chinom łatwo jest to rozgrywać, to właśnie dlatego, że nie ma tej jednolitej polityki wobec Chin. Nie ma jej także dlatego, że wiele krajów prowadzi własne interesy, ale także Chinom zależy na tym, aby dotrzeć do tych krajów indywidualnie, aby jakiś sposób zachęcić ich, przekonać do siebie. Czy my wiemy, czy to są tylko takie oficjalne, gospodarcze zachęty, czy tam za tym też mogą być jakiegoś rodzaju inne groźby, naciski, właśnie sankcje, groźby odcięcia, zamknięcia. Litwa przechodziła to na własnej skórze wyraźnie kilka lat temu, kiedy Litwa, niewielki kraj, stawiała się tym Chinom.
1: No, otworzyła przedstawicielstwo Tajwanu chyba, to się od tego zaczęło, tak, u siebie?
3: To znaczy Litwa zdecydowała się na otworzenie tego przedstawicielstwa, ale z inną nazwą, dlatego że zazwyczaj to są przedstawicielstwa Taipei, a Litwa zdecydowała się na otworzenie przedstawicielstwa Tajwanu, co właśnie wiązało się z bardzo dużym naciskiem ze strony chińskiej. Nie mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju formalnymi sankcjami albo ograniczeniem dostępu dla litewskich produktów na rynek chiński, tylko po prostu na przykład akurat Litwa znikała z systemu online, gdzie można było rejestrować

0: eksport dóbr. No i jak sobie z takim problemem radzić? Ale jednocześnie Litwa moim zdaniem nie powinna być dla nas punktem odniesienia czy wyznacznikiem, dlatego że po prostu eksport litewski do Chin był tak znikomy, że z ich perspektywy no to nie stanowiło to jakiegoś problemu i również Chiny czuły się bardzo pewnie w tego rodzaju relacji z o wiele mniejszym państwem, gdzie Chiny myślą w taki sposób bardzo siłowy, nazwijmy to, jeśli chodzi o różnice w potencjale partnerów.
1: Ale ten szok 2.0 oznacza, że są jeszcze kraje w Unii Europejskiej, które chcą i chętnie współpracują z Chinami, czy są już tylko takie, które obawiają się reakcji Chin i nie chcą stanowczej reakcji Unii Europejskiej ze strachu?
0: To już wymagałoby wejścia w głowy decydentów, jakby co nimi motywuje, ale zdecydowanie no, obie te rzeczy, one się wzajemnie nie wykluczają. Dlatego, że nawet jeśli pomyślimy chociażby o kwestii hiszpańskiej, Pedro Sanchez jest bardzo zdecydowany na to, aby uzyskiwać chińskie inwestycje w przemyśle motoryzacyjnym w Hiszpanii, odwołując się nawet do retoryki, która jest bardzo dogodna dla Pekinu przy okazji chociażby jego ostatniej wizyty w Pekinie, ale jednocześnie nawet ta Hiszpania, jeśli chodzi o głosowanie odnośnie ceł w stosunku do samochodów elektrycznych, wstrzymała się od głosu, a nie oponowała. I również przy okazji ostatniej rozmowy na poziomie Komisji Europejskiej, no, mieliśmy do czynienia z tym listem, który został wcześniej wysłany z wsparciem dla pomysłów Komisji na bardziej asertywną politykę ze strony Chin, no i podpisały go Francja, Hiszpania, Włochy, Holandia i Litwa, gdzie Hiszpania potem się z tego wycofywała, no bo to wyciekło, a nie powiedzmy, nie wiąże się to z tą linią, którą Hiszpania idzie, tym tonem, w który Hiszpania idzie publicznie. No ale czy zamknięcie się na rynek chiński, czy jest tak naprawdę rozwiązaniem, którego w ogóle chcemy, ze względu na to, że na przykład jeśli chodzi o zieloną transformację, no to możemy uzyskać bardzo dużo tanich dóbr, które umożliwią nam, czy ułatwią nam przeprowadzenie zielonej transformacji. Jednocześnie wiążą się z tym bardzo duże pytania o kwestie chociażby związane z cyberbezpieczeństwem. W związku z czym tu ponownie możemy sobie stworzyć tak naprawdę kolejną zależność i to właśnie sprawia, że jest to bardzo trudne pytanie.
2: No i stałoby w sprzeczności z tymi przynajmniej zapowiadanymi działaniami przez Komisję Europejską dotyczącymi cyberwspółpracy i wykoszenia właściwie, bo to do tego by się sprowadzało, wszystkich chińskich operatorów. Bo to, że są z sieci 5G wykluczeni, to już przerabialiśmy kilka lat temu, ale teraz ma to dotyczyć właściwie całej sfery AI cyfrowej.
0: Tutaj właśnie dwa problemy, jakby jeden z takich kluczowych problemów to kwestia kompetencji. Dlatego, że tak komisja w 2019 roku wypuściła rekomendacje dotyczące właśnie wykorzystania dostawców wysokiego ryzyka w ramach sieci 5G, no, co dotyczyło w dużej mierze Huawei i ZTE, no ale ostateczną decyzję podejmowały państwa członkowskie. Co również w Polsce widzieliśmy, jak długo zajęła tak naprawdę dyskusja odnośnie aktu dotyczącego cyberbezpieczeństwa dokładnie w przemyśle telekomunikacyjnym. Także tu też mamy i to jest też coś, na co Chiny rozgrywają, czyli kwestia opóźnienia naszych działań. Biorąc dwa kroki w tył i patrząc na taki szerszy obraz tego, czego Chiny oczekują od Europy, to jest w dużej mierze kwestia dostępu do rynku. Europa powinna być spokojnym rynkiem zbytu, który nie będzie się za bardzo odzywał, tylko będzie kupował i... Więc w dużej mierze to kwestia takiej bardzo prewencyjnej polityki ze strony Pekinu. Pekin nie stara się uzyskać czegoś konkretnego z naszej strony, tylko sprawić, żebyśmy nie uczestniczyli w jakichś próbach ograniczania chińskiego wzrostu. Próba sprawienia, żeby Europa nie nakładała ograniczeń na dostęp Chin do europejskiego rynku i próba sprawienia, żeby Europa nie nakładała ograniczeń na dostęp do europejskiej technologii, gdzie w ramach konkretnych nisz dalej Chiny tego dostępu potrzebują.
3: Szczyt Europy.
2: No i można by zapytać, gdzie w tym wszystkim jest Polska? Ja mam wrażenie, że jeszcze 10 lat temu, może mniej, była bardzo otwarta na współpracę z Chinami, kiedy powstawała ta chińska inicjatywa Pasa i Szlaku. Polski rząd był zainteresowany inwestycjami, mimo że już wtedy pojawiały się takie głosy, że ta chińska inicjatywa budzi jednak kontrowersje, że to może być jak koń trojański w Unii Europejskiej, bo Chińczycy...

0: właśnie tak postępują. Wchodzą na jakiś rynek, potem wykupują. Przecież mieliśmy przykłady wykupywanych portów chociażby w Grecji. Robią tak na przykład w Afryce i tak chciały na pewno w Unii Europejskiej. Stąd potem po kilku latach przychodziło takie otrzeźwienie, dystans, a teraz mam wrażenie, że Polska jest w grupie na przykład z Francją, która ma takie podejście jednak bardzo asertywne.
1: No były takie głosy pełne entuzjazmu, że te tory z Chin będą kończyć się właśnie gdzieś pod Łodzią i te wszystkie kontenery z tymi produktami to do Polski trafią, także do polskich portów, koleją, a potem dopiero do Unii Europejskiej. Polska taką bramą dla chińskich produktów miała być. Gdzieś te głosy pełne entuzjazmu rok po roku były coraz bardziej ciche. Także dlatego, że coraz bardziej słyszalne są krytyczne głosy wobec samych chińskich produktów i to jest to, co może, bo zejdźmy trochę niżej, nie poziom szefów państw, nie poziom Unii Europejskiej, poziom klientów i konsumentów. Tu może być decydujący, no bo jeśli ciągle mamy do wyboru, a łatwego wyboru, bo mówimy o platformach, o kupowaniu przez internet, do kliknięcia dwa produkty, jeden znacznie tańszy od drugiego, no to tak długo jak konsument wybierze ten znacznie tańszy, a ten znacznie tańszy jest tańszy, bo jest z Chin, no to tak długo trudno będzie zmienić tę politykę na poziomie krajów Unii Europejskiej, jeśli to konsumenci będą dokonywać takich wyborów.
0: Czyli trzeba po prostu konsumentom mówić, jakie są zagrożenia, nie tylko zagrożenia dotyczące uzależnienia Unii Europejskiej od Chin, ale zagrożenia dla nich samych, bo akurat te zakupy, o których mówisz, są często dokonywane na dwóch platformach. To jest platforma Shein i Temu i obie platformy zostały wzięte na celownik przez Komisję Europejską. Lista zarzutów jest długa.
1: W lutym tego roku komisja rozpoczęła działania wobec Shein, także niespełna miesiąc temu nałożyła karę na platformę Temu. No i te zarzuty są bardzo poważne. Nie chodzi o działalność tego systemu, jak te platformy zaniżają ceny. Nie, chodzi konkretnie o produkty, że kosmetyki mogą być szkodliwe, jeśli zostaną uszyte i będą dotykały skóry, że zabawki nie powinny być przeznaczone dla dzieci, bo także mogą im zaszkodzić, że zawierają chemikalia, że te produkty mogą powodować uduszenie, odzież i biżuteria zawierają szkodliwe substancje chemiczne, że ładowarki, jeśli zostaną podpięte do prądu, mogą po prostu eksplodować. Względy bezpieczeństwa powodują, że należy tych produktów i tych portali, zdaniem Komisji Europejskiej, unikać.
0: To był przykład platformy Temu. Zresztą Komisja Europejska nałożyła na nią 200 milionów euro kary. Myślę sobie, że akurat kara nie była zbyt wygórowana, ale jeżeli Temu nie poprawi funkcjonowania, nie będzie gwarantował, że te wszystkie niebezpieczne produkty będą usuwane, no to wtedy te kary na pewno będą wyższe. A to nie jedyne uderzenia w chińskie platformy.
1: Ponieważ codziennie do Unii trafia ponad 12 milionów tanich przesyłek, no to także Unia nałożyła dodatkowe koszty na każdą z tych przesyłek poniżej 150 euro. To opłata w wysokości 3 euro za przesyłkę.
0: Z tych 12 milionów tanich przesyłek aż 91% to właśnie przesyłki z Chin. I Unia Europejska postanowiła też zadziałać, bo to wykańcza także europejskie firmy. Zresztą one wielokrotnie apelowały do Komisji Europejskiej, żeby zrobiła coś z platformami Shein, Temu i AliExpress, w związku z czym te opłaty będą już od 1 lipca, czyli już niedługo wchodzą w życie.
1: A dodatkowo, jeśli mówimy też o konsumentach, o odbiorcach, no to chińska platforma TikTok, która też zdaniem komisji jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia psychicznego dzieci. Dociera ona do nawet 170 milionów użytkowników w Unii Europejskiej, z czego większość stanowią właśnie dzieci, no ale może też powodować uzależnienie, szkodzić tym użytkownikom poprzez mechanizmy wbudowane w samą platformę. To nieskończone przewijanie, krótkie uzależniające treści i tak dalej, powoduje, że także komisja nakazała zmianę algorytmu, aby on nie zagrażał tak bardzo najmłodszym użytkownikom.
0: A sytuacja jest poważna, bo TikTok jest popularny wśród młodzieży od 13 do 18 lat i jak Komisja Europejska mówi, ma dane, że co dziesiąty nastolatek korzystający z TikToka spędza na platformie od 4 do 5 godzin dziennie. Stąd działania Komisji Europejskiej, by to ukrócić.
1: A na dziś to już wszystko. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Szczyt Europy. Beata Płomecka
0: i Maciej Sokołowski.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
3: Radio Podcast. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widowiska.

0: siłownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Patomorfolożka może trafić do aresztu. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok. Sprawa dotyczy ludzkich szczątków odnalezionych w Lutoryżu. Kierowcy tirów z apelem do rządu chcą wznowienia prac nad listą zawodów deficytowych. Mieszkańcy Łomży czekali na to od dawna. Miasto powróciło na kolejową mapę Polski. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszamy. Zaczynamy jednak od tragicznego wypadku na trasie Prątnica-Łomżyn w Warmińsko-Mazurskiem. Czołowo zderzyły się tam dwa osobowe auta. Nie żyje jedna osoba, kilka jest rannych. Droga została zablokowana. Wcześniej w dwóch wypadkach w pobliżu Olsztyna i Nidzicy ranne zostały trzy osoby. Warunki jazdy na Warmii i Mazurach nie są dobre, a policjanci nieustannie apelują o czujność. Nawet 12 lat więzienia grozi kobiecie podejrzanej w sprawie zakopywania szczątków ludzkich płodów w Lutoryżu na Podkarpaciu. Patomorfolożka została zatrzymana wczoraj. Dzisiaj została przesłuchana przez prokuraturę. Usłyszała zarzuty.
9: W dniu dzisiejszym prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zastosowanie wobec zatrzymanej tymczasowego aresztowania. Natomiast na chwilę obecną nie mam informacji, czy ten wniosek będzie rozpoznany w dniu dzisiejszym, czy w dniu jutrzejszym. Jak wskazałem, podejrzana w swoich wyjaśnieniach powiedziała, skąd miała te płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast nie mogę ujawnić szczegółów z tego względu, że treść jej wyjaśnień będzie w trakcie weryfikacji teraz.
8: Mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Podejrzana usłyszała zarzuty z bezczeszczenia zwłok i porzucenia ich w niedozwolonym miejscu. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj przypadkiem podczas prac budowlanych na działce, która w przeszłości należała do patomorfolożki. O wznowienie prac nad listą zawodów deficytowych apelują do rządzących kierowcy ciężarówek, którzy jednocześnie chcieliby się na nich znaleźć. Według szacunków na rynku brakuje nawet 150 tysięcy kierowców tirów. Stworzenie takiej listy skróciłoby drogę kierowców spoza Unii Europejskiej do uzyskania zezwolenia na pracę.
10: Kierowców tirów trzeba szukać coraz dalej, często w Azji lub w Afryce. Tymczasem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zarzuciło przygotowanie rozporządzenia ułatwiającego legalizację pobytu poszukiwanym specjalistom, tłumacząc to wzrostem bezrobocia. Nie zgadzamy się z tym wyjaśnieniem, mówi Jerzy Gębski, ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
11: Wzrost bezrobocia.

0: Ja pracowników zupełnie innych branż, nie ma się nijak do niedoboru kierowców. Co więcej, coraz mniej ludzi, zwłaszcza młodych, garnie się do wykonywania tego zawodu.
1: Obecnie kierowca spoza Unii Europejskiej na możliwość rozpoczęcia pracy czeka kilkanaście miesięcy.
0: Jest to sytuacja nie do zaakceptowania i przewoźnicy nie są zwyczajnie w stanie obsadzić ciężarówek.
1: Brak pracowników to jeden z powodów kryzysu w branży. Z danych Związku Transport i Logistyka Polska wynika, że od początku roku z rynku zniknęło blisko 500 firm przewozowych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Do Łomży po 33 latach wróciły pociągi pasażerskie. Dzisiaj mieszkańcy Łomży mogli przejechać trasę z Łomży do Ostrołęki pociągami spółek Polregio i Intercity. Kursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
3: Dzisiaj pociągiem chcę pojechać z Łomży do Ostrołęki, wrócić. To jest taka ta reklamówka z Intercity, że tak powiem, bez pieniędzy, za darmo. A na jutro mamy wykupioną przejażdżkę z sąsiadkami do Olsztyna już za pieniądze. Bardzo fajnie. Ja pamiętam w latach 90. te pociągi, czasami zdarzało mi się dojechać do pracy, do Śniadowa, gdzie nie było autobusu. I teraz bardzo, bardzo czekam, będę mogła jeździć sobie.
4: Powrót kolei do Łomży to jest nowa szansa dla mieszkańców. To jest okno na świat, możliwość dojazdu do Warszawy z przesiadką, później bez przesiadki dojazdu na Mazury na wakacje z dzieciakami do Białegostoku na studia.
5: Ja pracuję w Ostrołęce i jest to mi bardzo na rękę, dlatego że codziennie dojeżdżam z Łomży prywatnie samochodem albo autobusem, a teraz będzie to dla mnie duża ulga.
2: Nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie o północy, przyniesie również inne zmiany. Pojawi się m.in. dodatkowy pociąg z Krakowa do Pragi. Wydłużona także zostanie trasa pociągów Pendolino relacji Zakopanek-Gdynia. Od jutra pojadą one aż do Kołobrzegu. Ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. Jubileuszowy, organizowany po raz 25 marsz, był manifestem wszystkich, którym zależy na równym traktowaniu, bez względu na poglądy, wybory życiowe czy orientację seksualną.
6: Idę, żeby poczuć moc wspólnoty i dlatego dreszczu, jak widzę, że na przykład jakaś starsza pani na balkonie nam odmacha, to jest miłość, po prostu miłość.
7: Myślę, że każdy tutaj ma własny powód, dla którego bierze udział w marszu. Ja osobiście idę tutaj, żeby poczuć ducha wspólnoty jako osoba właśnie nieheteronormatywna.
8: I czuje się rzeczywiście takiego ducha tutaj?
7: Tak, ja bardzo tutaj się czuję dobrze.
9: Idę pierwszy raz w życiu i teraz wiem, dlaczego warto być na takiej paradzie. Przyznałem sobie prawo do bycia, kim jestem, bycia pełnowartościowym.
2: Z uczestnikami marszu rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu, tak będzie do północy na przeważającym obszarze. Spokojnie, jedynie na południu. Na termometrach maksymalnie obecnie do 21 stopni, a jutro burze utrzymają się na zachodzie. Deszczowo będzie w całej Polsce. Na dodatek zrobi się chłodniej od 15 do 17 stopni.
10: Radio 24. Słowem wszystko.
11: Małgorzata Żuchowska i Polskie Radio 24. Tak, cały czas wszystko się zgadza. To bardzo ważny dzień i dla Polskiego Radia 24, i dla Polskiego Radia, bo już 29 raz współorganizujemy piknik naukowy, tym razem pod hasłem Z życia wzięte. No i jesteśmy tam, dlatego też Państwa zabieramy na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam jest Karolina Rożej, gospodyni audycji Studio Wiedzy. Dzień dobry, Karolino.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Przeniosłaś się ze swoim studiem narodowym na narodowy. Jak się tam czujesz?
12: Studium.
11: Właśnie.
12: Czuję się doskonale. W ogóle plenerowe audycje to jest fantastyczne doświadczenie dla każdego radiowca. Tym bardziej też, że pogoda po południu w stolicy okazała się o wiele łaskawsza niż przed południem. Mamy przepiękne słońce i oficjalnie mogę powiedzieć, że dzień dobry prosto z pikniku naukowego, z naszego pięknego plenerowego studia. Piknik trwa w najlepsze od godziny 11. Mnóstwo osób cały czas jest tutaj na błoniach PGE Narodowego. Potrwa jeszcze 2 godziny, to 19, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Jeszcze można zobaczyć ponad 650 pokazów na prawie 170 stanowiskach, ponad 130 instytucji. Oczywiście pracę Polskiego Radia też można zobaczyć od kulis. No a hasło tegorocznego pikniku to Z życia wzięte. No i u nas dziś w audycji przez najbliższą godzinę Z życia archeologa wzięte.

0: Karolino, z wielką przyjemnością zapraszam naszych słuchaczy na wyjątkowe studio wiedzy.
1: Studio wiedzy.
2: Nie ma studia wiedzy bez wspaniałych gości, którzy pojawili się dzisiaj też plenerowo w naszym studiu, studiu Polskiego Radia 24. A gośćmi dzisiaj są dr Aleksandra Grzegorska z Katedry Bioarcheologii Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bioarcheolożka, która bada historię zdrowia, higieny i codziennego życia dawnych ludzi i w Polsce, i na Bliskim Wschodzie. Pani doktor analizuje także ludzkie szczątki i ślady pozostawione przez, uwaga, starożytne pasożyty. O tym wszystkim porozmawiamy. Dzień dobry pani doktor.
3: Witam serdecznie.
2: Jest z nami również Grzegorz Czajka z Katedry Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca także Uniwersytetu Otwartego UW, który specjalizuje się w badaniach stanowisk jaskiniowych z epoki brązu, wczesnej epoki żelaza. Pan Grzegorz też bardzo chętnie też rozprawia się z różnymi mitami dotyczącymi tego zawodu i miał to już okazję robić w studiu wiedzy. Dzień dobry panie Grzegorzu.
4: Dzień dobry.
2: Ponownie. No właśnie, przez najbliższą godzinę porozmawiamy sobie o tym, czy archeologia naprawdę przypomina filmy o Indianie Jonesie, co można wyczytać z ludzkich kości, czego szukają archeolodzy w jaskiniach i jakie tajemnice przeszłości wciąż czekają na odkrycie. Ale muszę zadać pierwsze podstawowe pytanie. Skoro z życia archeologa wzięte, to dlaczego archeologia? Pani doktor.
3: Dlaczego archeologia? To bardzo długa historia, która sięga co najmniej mojego przedszkola, bo był to pierwszy zawód, który chciałam wykonywać. Natomiast
2: już w przedszkolu?
3: Już w przedszkolu, natomiast wszyscy mnie do tego zniechęcali. Przede wszystkim ze względu na to, że ta część, która wydaje się najciekawsza w pracy archeologa, czyli wykopaliska, to zaledwie ułamek naszej pracy, to jest miesiąc, może dwa w terenie, natomiast potem musimy to wszystko opisać i przeanalizować.
2: I tak naprawdę to są dokumenty i siedzenie przy biurku i przy komputerze, tak?
3: Bywa różnie. Czasami w laboratorium, natomiast tak. Tak mniej więcej wygląda nasza praca przez pozostałą część roku. W związku z tym analizowałam, czy może jednak warto wybrać coś innego, ale w liceum okazało się, że moja miłość do historii i biologii sprawia, że mam problem znalezienia tego miejsca dla siebie, ponieważ niestety inne przedmioty ścisłe wypadały u mnie raczej słabo. No, archeologia pozwoliła mi połączyć zarówno miłość do historii, jak i do archeologii.
2: No i świetnie się złożyło, że z matmy nie było samych szóstek. Mamy wspaniałego archeologa, bioarcheologa i o tym, na czym to polega, jeszcze pani doktor porozmawiamy. A u pana, panie Grzegorzu, przypomnijmy, to też jest wczesna bardzo historia, co jest bardzo piękne, związana z monetą.
4: Tak, tak. To też jest tak, jak w przypadku Aleksandry, okres przedszkola. Pamiętam, że wracałem z moją mamą z przedszkola, odprowadzała mnie i tam przy jakiejś
2: na
4: drobnej...
2: Na czym chowane te przedszkolaki, że
4: nie wiem, nie wiem. Czym nas matki karmiły, nie wiem.
3: Może ale... mimo wszystko to ten Indiana Jones.
4: No może jednak, nie? Ale pamiętam, że wracaliśmy. No ja jak to dziecko chodziłem sobie po jakimś takim niedużym kopcu ziemi, tam jakieś wykopy były i znalazłem monetę wielkości grosika, która okazała się XVII-wiecznym szelongiem Jana Kazimierza Wazy, czyli tak zwaną boratynką. Mama twierdziła, że to jest grosik, ja się upierałem, poszła do archeologa, bo u nas w mieście akurat były w Łowiczu prowadzone prace archeologiczne. Potwierdził i ta moneta jest z nami do dzisiaj schowana w mojej książeczce Zdrowia Dziecka, tam mama ją trzyma. Dodatkowo mieliśmy spotkanie z archeologiem jeszcze w podstawówce u nas w szkole, bo wujek mojej koleżanki z klasy był archeologiem, także serdecznie pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale no padło to imię i nazwisko, które padło też jeszcze zanim zaczęliśmy rozmawiać w audycji, czyli no właśnie, przeklęty czy błogosławiony Indiana Jones, człowiek, który przyciągnął masy ludzi do tego zawodu, czy człowiek, który sprawił, że wyobrażenie o archeologii, człowiek, no postać oczywiście kultowa, ikoniczna, popkultury, że to wyobrażenie o pracy archeologa jest... No mówiąc delikatnie, nie pokrywa się z rzeczywistością. No tam z biczem raczej nie biegacie po wykopaliskach, magii też jest niewiele w znalezionej Arce Przymierza i tak dalej, i tak dalej. Pani doktor.
3: Myślę, że akurat z takich z biczami to się znajdzie. Studenci pierwszego roku tutaj przodują.
4: Zwłaszcza w Fedorach.
3: Tak, tak, zdecydowanie.
2: Ale to przepraszam na niedobrych wykładowców?
3: Nie, po prostu student pierwszego roku bardzo lubi ten image Indiana Jonesa, w związku z tym i kurtka, i bicz, i kapelusz, wszystko się znajdzie. Musimy na to spojrzeć tak. To oznacza, że ludzie są zainteresowani.

0: że potem sięgają po tą archeologię, chodzą na wykłady, przychodzą na Uniwersytet Warszawski, a potem już naszą rolą, bo oboje tutaj wykładamy również na Uniwersytecie Warszawskim, jest to, żeby ich zainteresować tym, jak to wygląda naprawdę. Natomiast z mojej strony, z mojej perspektywy i takiego dziennego funkcjonowania, bardzo często spotykam się z taką czułością. Jeżeli mówię, że jestem archeologiem, w 60-70% reakcja jest taka sama. Ja zawsze chciałam być archeologiem. Ja zawsze chciałam być archeologiem.
1: Na pewno jest to reakcja pełna fascynacji, bo ja patrzę na Państwa i mimo, że Państwo nie mają fedory i skórzanej kurtki, to ja widzę w Państwu taką żyłkę awanturników i tych, którzy znajdują skarby pod ziemią i nie tylko pod ziemią. No ale Pan, Panie Grzegorzu, szczególnie rozprawia się z tymi mitami. No to Indy zrobił więcej dobrego czy złego dla archeologii?
2: Po części dobrego i złego. No wiadomo, przyciągnął tych studentów i nie tylko studentów, po prostu osoby zainteresowane archeologią do nas, więc buduje troszeczkę naszą markę w społeczeństwie, ale przekłamuje to, kim jest archeolog, czym się zajmujemy. No i później niestety studia czasami potrafią zweryfikować te wyobrażenia, więc dobrze jest o tym głośno mówić przed studiami, tak żeby to dotarło do przyszłych studentów, że no nie wygląda to tak jak w filmach czy grach komputerowych, że biegamy właśnie po lesie, zbieramy te zabytki, uciekamy przed nazistami czy dzikimi zwierzętami, tylko to jest ciężka praca, dzień w dzień wstajemy i idziemy na wykopy, czasem w pięknej scenerii, tak jak tu za nami.
1: No ale... właśnie, możemy zobaczyć trochę zdjęć pokazujących też pańską pracę, panie Grzegorzu, gdzie to było?
2: W Uzbekistanie.
1: W Uzbekistanie. Jakie prace tam były prowadzone?
2: No my szukaliśmy zabytków paleolitycznych. Okazało się, że poza nimi trafiliśmy w naszym wykopie na zniszczony kurhan wczesno-średniowieczny, pochówek dziecka wyposażonego w jedno naczynko. Miejsce magiczne pod kątem krajobrazu, strasznie gorąco. Ale pięknie pachniało, bo tam rosły dzikie zioła, kiedy szliśmy na stanowisko. Także polecam.
1: Ja coś zaczynam powoli nie wierzyć w to, że w zawodzie archeologa jest mało z tej przygodowości znanej z filmów o Indianie Jonesie, bo patrzę na te zdjęcia, słucham tych opowieści. Myślę, że może wy po prostu nie chcecie, żeby za dużo osób...
2: Bo ja wybrałem takie zdjęcia, na których jestem czysty.
1: No dobrze, to zostawmy też już Larę Croft, bo ona tutaj z kolei kobietom zawiesiła bardzo wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o to,
0: jak... Wszyscy o niej zapominają. I tak jak schodzę z wykopu, idę przez miasto, wszyscy mówią Indiana Jones, więc niestety zapominamy o tym, że była też kobieta.
1: No to przy kobiecie zostańmy, czyli przy pani doktor. Czym dokładnie zajmuje się bioarcheolog?
0: Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, w jakim kraju się znajdujemy i o czym rozmawiamy. Ponieważ jeżeli będziemy mówić w Stanach Zjednoczonych, bioarcheolog zajmuje się analizą szczątków ludzkich. Natomiast w Polsce i szerzej w Europie bioarcheolodzy zajmują się analizą szczątków biologicznych, które pochodzą z wykopalisk archeologicznych. I to mogą być zarówno pozostałości zwierzęce, czyli zooarcheologia. Możemy również analizować pozostałości botaniczne, archeobotanika. No i mamy też osteologów, czyli na przykład mnie. I ja zajmuję
1: czyli
0: się,
1: kości.
0: Czyli konkretnie zajmuję się analizą szczątków ludzkich. Natomiast tutaj trzeba zaznaczyć, że tutaj możemy zarówno analizować szczątki szkieletowe, jak i ciałopalne. I to jest coś, o czym ludzie bardzo często zapominają, bo mamy ten współczesny obraz tego, jak wyglądają szczątki ludzkie po kremacji, że to jest popiół, więc wydaje się, że nic z tego nie możemy uzyskać, żadnych dodatkowych informacji. Natomiast w przeszłości to tak nie wyglądało. Szczątki ludzkie, które są palone na stosie, zachowują się. To są mniejsze lub większe fragmenty, które również mogą nam bardzo dużo powiedzieć o tym, jak ludzie żyli w przeszłości.
1: I z jakiego czasu najczęściej to są badania? Czy to wszystko też zależy?
0: Wszystko zależy. Mogłabym na każde pytanie pani tutaj odpowiedzieć, to zależy. W Polsce...
1: Myślałam, że tylko prawnicy i psychologowie tak odpowiadają.
0: Nie, my też. Okay. W Polsce bardzo długo kremacja była popularna. Tak naprawdę no, średniowiecze, no, tutaj mamy więcej tych szkieletowych. Natomiast jeżeli chodzi o to, czym ja się zajmuję, to przede wszystkim kwestia tego, kto mnie akurat potrzebuje. Ponieważ bardzo często jest tak, że archeolodzy jadą na stanowisko i nawet nie przypuszczają, że znajdą szczątki ludzkie, bo one mogą się znaleźć absolutnie wszędzie. Są miejsca, gdzie groby znajdowały się na przykład pod domami, na przykład na Bliskim Wschodzie, więc po prostu kopiąc jakąś osadę może się zdarzyć tak, że pod podłogą również znajdziemy jakieś szczątki ludzkie.
1: I wyobrażam sobie, że może być również tak, że na przykład pan Grzegorz jest na stanowisku archeologicznym jaskiniowym,

0: i wtedy dzwoni do pani doktor. Jeśli byłaby taka potrzeba.
1: Jeśli byłaby taka potrzeba, jak najbardziej. Natomiast tutaj w przypadku jaskiń często tych to są pojedyncze zęby, pojedyncze paliczki. W związku z tym raczej przychodzi do nas, do laboratorium, żebyśmy mu odpowiedzieli na jakieś pytania.
2: Z małym pudełeczkiem, w którym całość się mieści, tak. Ale daleko szukać nie musimy, bo naprzeciwko tutaj, jak jest kładka na Wiśle, tam też było cmentarzysko niedawno badane, także...
0: Czyli nawet w stolicy...
2: Pod nami wszędzie są szczątki ludzkie.
1: Jak najbardziej ostatnio zajmowałam się szczątkami ludzkimi znalezionych w Wilanowie przy kościele Świętej Anny. Tam bardzo często na tych terenach przykościelnych kiedyś znajdowały się cmentarze.
0: A co w ogóle kości mogą powiedzieć o człowieku, który żył setki, tysiące lat temu? Jakich informacji się szuka w czasie takiego badania?
1: Możemy uzyskać bardzo dużo, chociaż oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że raz uzyskujemy tych informacji trochę więcej, trochę mniej. Oczywiście możemy powiedzieć, ile ktoś miał lat, jaka była jego płeć, na jakie choroby chorował, ponieważ wiele chorób takich zakaźnych, które trwają przez dłuższy okres, pozostawiają ślady na kościach.
0: Na przykład?
1: Na przykład gruźlica, trąd, kiła, ale na przykład jeżeli mamy różne niedobory witamin, czyli na przykład niedobory witaminy D, u dzieci może spowodować to krzywicę, co również będziemy obserwować na kościach. Tutaj możemy badać pokrewieństwo, możemy analizować aktywność fizyczną, ale jeżeli spojrzymy też na takie bardziej specyficzne, specjalistyczne analizy, to możemy na przykład analizować dietę, skąd ktoś pochodził, czy na przykład to miejsce, gdzie znaleźliśmy jego szczątki, są tym miejscem, gdzie on wcześniej mieszkał. W przypadku małych dzieci, znaczy generalnie ludzi, możemy analizować na przykład, do którego momentu byli karmieni piersią. Więc tych informacji, które możemy uzyskać, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wszystko oczywiście zależy też od tego, jakie pytania postawią nam archeolodzy i co oni by chcieli wiedzieć. Ja tutaj stawiam taką trochę kreskę, ponieważ no, mamy różne specjalizacje. To bardzo często archeolodzy kopią, archeolodzy stawiają te główne pytania dotyczące stanowisk, które analizują. Potem my dostajemy materiały i konkretne pytania, na które oni by chcieli odpowiedzieć.
0: Już samo to, gdy pani doktor mówiła o rodzajach i typach bioarcheologów, że ten zajmuje się kośćmi, ten zajmuje się tym, to już daje taki obraz, że to nie ma jednego zawodu archeologa tak naprawdę.
1: Zdecydowanie.
0: Panie Grzegorzu, a co fascynującego jest dla archeologa w jaskiniach?
2: Jaskinie są takim specyficznym stanowiskiem archeologicznym, ponieważ jest to środowisko de facto zamknięte, tak? Jeżeli tam już coś zdeponujemy, trudno, żeby to nagle nam zniknęło, prawda? Nie prowadzi się tam prac budowlanych, jest to taka kapsuła czasu, z której pochodzą też najstarsze zabytki archeologiczne znalezione na terenie Polski, chociażby narzędzia krzemienne z jaskini Tunel Wielki, chociażby szczątki Neandertalczyka z jaskini Stajnia, zdaje się, tak? To Aleksandra potwierdza albo zaprzecza? Potwierdza.
1: To bardziej twoje badanie
2: tak,
1: niż
2: tak,
1: twoje.
2: Tak. Więc to, ale są bardzo trudnym do badania stanowiskiem archeologicznym, tak? Bo ze względu na tą przestrzeń, której tam jest mało, każda kolejna społeczność, która przychodzi z jakimiś swoimi naczyniami, ze zmarłymi, chcą je zdeponować, zakopać tam, narusza poprzednie pochówki, poprzednie depozyty, skarby. Dlatego to wszystko jest przemieszane i bardzo trudno jest nam interpretować tego typu materiały. Dlatego
0: no
2: do
0: właśnie,
2: Aleksandry
0: jakie...
2: przynosimy pojedyncze kości.
0: Bo... Jakie role, panie Grzegorzu, pełniły jaskinie? Mhm. Bo pierwsze skojarzenie może być takie, że to jest tylko i wyłącznie schronienie, miejsce zamieszkania, a to, mhm, jak się okazuje, no nie tylko to.
2: Mhm. Tak, no to jest takie podstawowe oczywiście, podstawowa funkcja jako takie schronienie przed deszczem, kiedy idziemy, gdzieś przemieszczamy się, na jedną noc się tam zatrzymamy albo na parę godzin, ale to są stanowiska o szerszym spektrum zastosowań. Mamy tam pochówki zlokalizowane z epoki brązu, ale także z neolitu. Mamy refugia. Refugia to są miejsca, do których ludzie uciekali, żeby się schronić przed najeźdźcami. No oczywiście mamy ich niewiele zlokalizowanych, ale ja mam na to swoją teorię, bo jeżeli refugium zostało przez nas jako archeologów zlokalizowane, czyli znaleźliśmy szczątki ludzkie, elementy uzbrojenia, groty strzał, to znaczy, że nie spełniło swojej funkcji, bo ci ludzie zostali znalezieni i zaatakowani, być może zabici, tak?
0: No i dlatego nie pojawili się tam kolejni ludzie.
2: Tak, tak, ale mamy także miejsca ukrycia skarbów, mamy...

0: skarby srebrnych monet, mamy prawdopodobnie skarby przedmiotów z brązu wykonanych. Są stanowiska przykopalniane, czyli miejsca znajdujące się niedaleko miejsc wydobycia krzemienia, tak zwanych wychodni, gdzie ten krzemień był wstępnie obrabiany. Więc ta pula zastosowań, jeśli chodzi o jaskinie, jest dosyć szeroka.
1: A czy wszystko już zostało odkryte, jeśli chodzi o jaskinie w Polsce?
0: Nie, jaskinie się kopie tak naprawdę latami. Z reguły na dosyć małej powierzchni, przynajmniej teraz tak jest, bo wraz z rozwojem metodyki zależy nam na tym, żeby pobierać coraz więcej próbek, prowadzić coraz bardziej metodyczne te badania, coraz lepszą dokumentację, więc te prace muszą przebiegać troszeczkę wolniej. I nie zależy nam na tym, żeby wszystko przekopać, tylko żebyśmy wyciągnęli z tych stanowisk jak najwięcej informacji. Dodatkowo te jaskinie, które wydają się nam malutkie, tak naprawdę są bardzo głębokie, tylko są zasypane, tak? Tam ten osad się odkładał przez setki, tysiące lat. I kiedy archeolog przychodzi do jaskini, do której można się jedynie wczołgać, tak naprawdę w trakcie kopania potrzebuje drabiny, bo wkopujemy się na 4-5 metrów w głąb.
1: A czy potrzebna jest czasem praca nurków także w takich jaskiniach? Bo moje skojarzenie z jaskiniami, no to jest to środowisko bardzo wilgotne, wodne, bardzo też trudne w związku z tym.
0: W polskich warunkach akurat na szczęście nie, ale za granicą, w Meksyku chociażby, jak najbardziej. Wydaje mi się, że u wybrzeży Francji także były, na wybrzeży Morza Śródziemnego, także takie jaskinie, które miały zalane wejścia do nich i potrzebne były działania nurków.
2: I to już kolejna specjalizacja, archeologia podwodna.
0: Archeologia podwodna, tak.
1: To już kolejna.
0: A u ciebie moglibyśmy odbić i archeologia, tak, archeozoologia.
1: Pani doktor, no to skoro pan Grzegorz odbił już mikrofon do pani, chciałam jeszcze wrócić do badania kości, do badania ludzkich szczątków. Jak to wygląda od strony etycznej, jeśli mogę zapytać? Jakie to ma znaczenie dla pani pracy, jak ją ogranicza albo być może jak ją wzbogaca?
2: W Polsce dopiero zaczynamy dyskusję o tym, co robić w takich przypadkach. Natomiast na Zachodzie ona jak najbardziej funkcjonuje od lat. Tutaj myślę, że Stany Zjednoczone są jednym z takich przykładów oraz Anglia ze względu na swoją historię, gdzie ta dyskusja już trwa od lat. Temat jest dość trudny, co mnie wcale nie dziwi, ponieważ no, to nie jest coś, co brzmi dobrze, że chcemy odkopywać szczątki ludzkie, chcemy je analizować. Natomiast taka, że bardzo często, nawet jeżeli zacznie się gdzieś budowa, w centrum Warszawy, teraz połowa miasta jest rozkopana, bardzo często jest tak, że znajdujemy też szczątki ludzkie. One muszą zostać przeniesione. Natomiast szczątki ludzkie to też bardzo dużo informacji wyjątkowych i szczególnych. Dowiadujemy się bardzo dużo rzeczy o życiu konkretnej osoby, nie społeczności. To nie jest coś, co przeczytamy w książkach, a wiadomo, książki, pamiętniki też mogą kłamać, tylko dowiadujemy się o losach tej konkretnej osoby, co ona robiła, na co chorowała. W związku z tym to są informacje, których nie uzyskamy w żaden inny sposób i dlatego tak cenne jest to, żebyśmy mogli je przebadać. Chwilowo wygląda to tak, że takie szczątki czasami są analizowane bezpośrednio na stanowisku, szczególnie dogadujemy się najczęściej na przykład z proboszczem, bo bardzo często takie szczątki ludzkie mogą być odnajdowane gdzieś na terenie kościoła i ustalamy, że na przykład mamy określony czas, a potem te szczątki zostaną zakopane w odpowiedni sposób. W naszym laboratorium przestrzegamy bardzo stricte, bardzo się staramy, żeby przestrzegać zasad etycznych. W związku z tym absolutnie nie znajdą Państwo zdjęć przy pracy. Tutaj też nie chciałam przynosić szczątków ludzkich, żeby pokazywać, ponieważ tego się po prostu nie robi. Pamiętamy, to byli ludzie, staramy się oddać im szacunek. W związku z tym no, analizujemy te szczątki, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o tych ludziach, czasami również po to, żeby móc przekazać te informacje dalej, no bo przecież archeolodzy to wbrew pozorom nie tylko paleolit, neolit czy epoka brązu, ale również pierwsza i druga wojna światowa. W związku z tym możemy też przekazać potem te informacje rodzinie.
1: No ale dobrze, pani doktor, że wspomniała pani o tym, co można, a czego nie można przynieść, bo państwo przynieśli też ze sobą do naszego plenerowego studia bardzo różne artefakty, które no, dają taki maleńki wgląd w to, jak może wyglądać Państwa praca. Mamy czaszkę wydrukowaną na drukarce 3D. To

0: Jest czaszka pani doktor Lucy, pani mówiła o niej.
1: Tak, to jest australopitek. Nowa technologia pozwala nam, naszym studentom, na to, żeby oglądać zabytki, ale również na przykład szczątki ludzkie, do których normalnie nie mieliby dostępu. W związku z tym jest to wyjątkowo cenne. Tutaj mamy akurat czaszkę właśnie australopiteka.
2: Wiernych rozmiarów.
1: Konkretnie.
2: Malutka.
1: Tak, ona była dość mała. To koło metra, metr pięć się rekonstruuje, że miała wzrostu. Więc może była odrobinę większa.
2: Dorosła.
1: Tak naprawdę. Dorosła. I Lucy jest tym przypadkiem szczególnym, ponieważ no, australopiteki żyły dawno, dawno temu, około 4-3 milionów lat temu. Jej szczątki są najlepiej zachowanymi. I mówimy tutaj o jakichś 40%. Więc sobie proszę wyobrazić, jak to wygląda w przypadku innych osobników, których również badamy.
2: To jest absolutnie niesamowite. Panie Grzegorzu, pan natomiast przyniósł ze sobą no, coś, co mogłabym wykorzystać w czasie remontu w domu. Co my tu mamy, panie Grzegorzu?
3: Mamy szpachelkę, czyli taką zwykłą szpachelkę budowlaną, którą możemy rzeczywiście znaleźć w trakcie remontu. Możemy ją znaleźć u ojca gdzieś w komórce z jakimiś tam szpargałami.
2: Razem z latarką, którą zawsze źle świecimy.
3: Tak jest. Ja mam w razie czego w torbie za sobą, gdyby trzeba było poświecić. No my tego używamy jako jednego oczywiście z podstawowych narzędzi pracy, bo oczywiście szpadel, łopata, one najczęściej
1: pędzle.
3: Wchodzą. Pędzle, tak. Mamy też gracki, czyli motyki ogrodowe, można powiedzieć.
2: Zgadza z wyobrażeniem o pracy archeologa. Pędzelkiem się pracuje na wykopalisku.
3: Ale pędzelka jest tam stosunkowo mało, tak?
1: To zależy, kto się czym zajmuje.
3: Tak.
1: Jak najbardziej. W tych wszystkich filmach przekłamaniem jest to, że ktoś coś znajduje i od razu wyciąga z ziemi i gdzieś
3: pędzelek.
1: Biegnie. My natomiast będziemy cierpliwie odsłaniać centymetr po centymetrze. Potem najpierw wykonamy fotografię, może jakieś rysunki i dopiero wtedy będzie można myśleć o tym, żeby coś wyciągnąć.
3: Ale ja nie ukrywam, że na wykopaliskach machałem także kilofem, żeby się dostać do tego mięsa archeologicznego pod warstwą gruzu miejskiego. Także.
2: Czyli i dużo cierpliwości potrzeba.
3: I dużo siły
2: także. Oczywiście też zależy od tego, jaką dokładnie pracę archeologiczną się wykonuje. To ta szpachelka to...
3: To jest prezent od brata na święta dla mnie, także...
2: A poza tym na wykopaliskach?
3: Na wykopaliskach używamy jej, kiedy już odsłonimy większość naszego wykopu. Tą wierzchnią warstwę może nam odsłonić koparka, tą warstwę tak zwanego humusu, w którym jeżeli są jakieś pojedyncze zabytki, one są redeponowane, my je i tak sobie gdzieś namierzymy.
1: Nie, ale może nie... tylko jeszcze dodam, humus oznacza tą górną warstwę, czyli tą, która prawe. Tak naprawdę no jest współczesna, w związku z tym na nią nie patrzymy.
3: Tak, i kiedy dochodzimy do tych warstw, które nas jako archeologów interesują, tam wchodzą w grę szpadle, łopaty, żeby to wszystko oczyścić, wyrównać, a szpachelki już do eksploracji na przykład obiektów, czyli pozostałości jakichś jam zasobowych, domostw, do eksploracji wydobycia już samych na przykład naczyń ceramicznych z jakiegoś pochówku. No, już takiej bardziej precyzyjnej pracy. Co prawda jeszcze nie pędzelek, ale...
2: Ale świetne jest to, że można się w markecie budowlanym zaopatrzyć, jak się jest archeologiem, z wyjątkiem.
1: To jeszcze zależy, tylko dodam, moim ulubionym narzędziem jest szczoteczka do zębów.
3: O, moim też. I ja zawsze, jak się nam z żoną kończą szczoteczki, to mówię, nie wyrzucaj. Mnie to się jeszcze przyda, także...
2: Okej, to cenna informacja. Natomiast tego instrumentu, pani doktor, no w markecie budowlanym raczej nie kupimy i to jest rodzaj cyrkla?
1: Tak, cyrkiel kabłąkowy. Możemy nim mierzyć między innymi wysokość głowy, również możemy mierzyć miednicę. Jest to narzędzie dość cenne. Wiem, że to brzmi bardzo nudno na pewno, natomiast to nam daje bardzo cenne informacje, bo w ten sposób możemy ocenić wysokość ciała. I wysokość ciała teraz pewnie...
2: Przepraszam, takim niedużym narzędziem można wysokość ciała ocenić?
1: Oczywiście. Tutaj będziemy potrzebować jeszcze kilku innych narzędzi. Rozumiem. Natomiast to będzie ta istotna część. Mogłoby się wydawać, że to przecież takie banalne, bo przecież znajdujemy te szczątki, więc możemy to wszystko pomierzyć, więc w czym problem? Nie zawsze tak jest, szczególnie, że nie wszystkie szczątki są odpowiednio zachowane. Czasami mamy do czynienia tylko z pojedynczymi kośćmi, a wysokość ciała może nam dać informacje dotyczące tego, czy na przykład ktoś należał do danej populacji, bo czasami jest tak, że mamy średnią 1,60 m, nagle trafi się ktoś, kto ma 1,80 m, no i wtedy zapalają nam się lampki i zaczynamy się zastanawiać,
2: kim on jest i skąd się wziął.
1: Dokładnie. I wtedy robimy analizy specjalistyczne, na przykład izotopy i się może okazać, że ta osoba skądś

0: przybyła. Również wpływ środowiska, wpływ chorób, wszystko to może wpłynąć na to, jaką ostatecznie mamy wysokość ciała, bo oczywiście to, czy nasi rodzice byli wysocy, czy nie, ma znaczenie. Natomiast również te elementy środowiskowe mogą wpłynąć na to, czy ostatecznie będziemy wysocy, czy nie.
1: To jest takie, jeszcze tylko dodam, cyrkiel kabłąkowy. Takie stalowe narzędzie, które wygląda jak szczypce, które mają przymocowaną poprzecznie miarkę. O, może tak to opiszmy. Do mierzenia też pan Grzegorz przyniósł przedmiot, który jest...
2: To jest grzebień. Kształtownik de facto, tak? My na to mówimy grzebień do rysowania ceramiki, bo do tego z reguły go używamy. W tym wypadku też jest to grzebień budowlany, kupiony nie w specjalistycznym sklepie, ale spełnia swoją funkcję.
1: Służy ani do czesania, ani do rysowania tak naprawdę.
0: Służy do rysowania.
2: On nam oddaje kształt tego, co chcemy narysować. Ma specjalne blokady w tym wypadku z dwóch stron. Wiadomo, każdy grzebień troszeczkę inaczej będzie wyglądał, które zwalniają nam takie igiełki, które mogą się przemieszczać góra-dół. I teraz przyciskając to do jakiegoś przedmiotu...
1: Mam garnuszek.
2: Tak, oddajemy jego kształt i możemy ten kształt oddać sobie na... przenieść sobie na rysunek. No, w budownictwie tego się używa na przykład, żeby dociąć płytki w odpowiednim kształcie. Także my jako archeolodzy jesteśmy bardzo twórczy i umiemy zaadaptować narzędzia innych do swoich celów.
1: No, przypomnijmy, że szczoteczki do zębów również. I tak. Zostało nam jeszcze coś, co pan nazwał, wyjmując ze swojej magicznej torby, siekierką, a jest to płaski kamień z perspektywy laika.
2: Tak, a jest to siekierka, ale nie w 100%, bo jest to tak zwany półwytwór, tak? Czyli docelowo miała być to siekierka krzemienna, ale z jakiegoś powodu jej obróbka została zarzucona. Ona z jednej strony, jeżeli się przyjrzymy,
1: jest ostrzejsza.
2: Tu miało być docelowo ostrze, natomiast z drugiej strony mamy taką krawędź pod kątem praktycznie 90 stopni, dlatego że tu miał być obuch docelowo. Tak? W tym miejscu mocowaliśmy nasze stylisko, czyli tą drewnianą część, tą oprawkę naszej siekiery. Ona powinna być jeszcze tutaj cieńsza, lekko ukształtowana, tak? A następnie wyszlifowana.
1: A z jakiego czasu jest ta siekierka?
2: Z neolitu, czyli epoki kamienia gładzonego. I w tym wypadku jest to taki szary krzemień z białymi kropkami, czyli tak zwany świeciechowski biało nakrapiany. To jest piękna nazwa.
1: Mała lekcja z archeologicznej terminologii, tak, także dzisiaj w audycji. Bardzo fajne, interesujące artefakty. Pani doktor, bardzo często pojawiało się hasło zdrowie w naszej rozmowie i historią zdrowia i higieny pani doktor także w swojej pracy badawczej się zajmuje. Co najbardziej zaskoczyło właśnie w takiej pracy? Co można powiedzieć o naszych przodkach i ich nawykach zdrowotno-higienicznych? Oczywiście wiem, pani doktor powie, to zależy.
0: Tak.
1: Natomiast to, co może być najbardziej zaskakujące, najbardziej fascynujące?
0: Zaskakujące jest to, ile mitów dalej funkcjonuje na temat przyszłości. Myślę, że na szczęście już z tym ciemnym średniowieczem trochę przewalczyliśmy i mimo wszystko ludzie zdają sobie sprawę, że to nie do końca tak ciemny ten okres był. Natomiast dalej myślimy o przeszłości, że wszystko było gorsze, wszystko było złe. Nie wszyscy oczywiście, ale takie mity pokutują. Natomiast prawda jest taka, że na przykład jeżeli mówimy o higienie, w okresie średniowiecza funkcjonowały łaźnie publicznie. Ludzie mogli sobie pójść, skorzystać z tych łaźni, umyć się, więc wcale nie musieli chodzić tacy brudni. Natomiast z czasem między innymi epidemie, ale również niechęć kościoła do łaźni, ponieważ łaźnie były miejscem spotkań. Było miejscem, gdzie można było uprawiać hazard, gdzie można było wyrwać sobie zęby. I kościół...
1: Dobić interesu też?
0: Można było zrobić tam przeróżne rzeczy. Kościół był trochę niechętnie nastawiony do tych instytucji. Dodatkowo właśnie pojawiły się różne epidemie, które wywoływały strach. I myślę, że nie musimy się tutaj... Nie jest to dla nas zaskoczeniem. Dlatego też w pewnym momencie ludzie zaczęli bać się wody. Uznali, że woda otwiera pory, a przez pory dostają się choroby do środka. W związku z tym zaczęły pustoszeć łaźnie, mniej więcej pod koniec średniowiecza. W Polsce zajęło to trochę dłużej, mniej więcej wiek później zaczęły się zamykać łaźnie w Polsce, ale, i to też myślę, że dla wielu może być zaskoczeniem, gdy przyjeżdżali do nas ludzie z zachodu, byli święcie przekonani, że to my jesteśmy jacyś strasznie

0: czyści. Bo my się myjemy raz w miesiącu i mamy dużo łaźni w Polsce. Więc oczywiście wszystko zależy tutaj od perspektywy. Z naszej perspektywy to jest okres brudu, natomiast ci ludzie dbali o higienę po prostu w inny sposób niż my to robimy teraz.
1: Też na miarę swojej wiedzy na ten temat.
0: Oczywiście. W związku z tym na przykład myli ręce, myli twarz. Całość ciała się obmywało jakimiś ściereczkami, które pachniały, ponieważ wierzono, że czysta koszula wyciąga brud. Jeżeli koszula jest brudna, to znaczy, że trzeba ją odrzucić, trzeba założyć jakąś nową. W związku z tym to jest okres, kiedy czyścioszkami nazywamy ludzi, którzy zmieniają regularnie koszulę.
1: I myją się raz w miesiącu.
0: Tutaj pewnie zależy, to jest właśnie ten taki styk między historią a archeologią, czyli w historii czytamy źródła, które nam mówią, jak miało być, natomiast myślę, że doskonale wiemy, że gdybyśmy dzisiaj sięgnęli po jakąś gazetę, która by przetrwała jako jedyna, nie wiem, gazetę wyborczą, to daje nam to tylko jeden obraz świata. Czy my mamy pewność, że tak naprawdę było i że wszyscy ludzie tak robili? No bo jeżeli spojrzymy na przepisy, nie wiem, ruchu drogowego, to moglibyśmy przypuszczać, że wszyscy jeżdżą prawidłowo. Tak nie jest i raczej nie było tak w przeszłości, więc to, że mamy...
1: No właśnie, to nie jest zapis rzeczywistości, tylko zapis stanu idealnego, oczekiwanego.
0: Dokładnie, czyli to, że mamy zasady savoir-vivre, które każą nam myć ręce przed każdym posiłkiem w tym okresie, wcale nie oznacza, że wszyscy ludzie to robili. My wiemy, że robili to królowie, bo mamy źródła pisane. Natomiast czy taki zwykły mieszkaniec Warszawy na pewno robił to za każdym razem?
1: Muszę jeszcze zapytać, bo zdrowie i higiena są ze sobą bardzo mocno związane, ale czy udaje się też ocenić i odczytać zabiegi pielęgnacyjne? Tutaj mam na myśli wszelkie zabiegi służące poprawie urody.
0: Tak. I tutaj w archeologii możemy znajdować przedmioty, które są z tym związane. Na przykład grzebienie.
1: I inne grzebienie niż ten pana
0: grzebienia. Tak, tak, tak. Takie grzebyczki. I one jak najbardziej są często znajdowane. No i one służą nam temu, żeby ładnie się uczesać, ale również po to, żeby na przykład pozbyć się wszy. Czyli mamy tutaj i urodę, i właśnie ten aspekt pielęgnacyjny. My takie rzeczy jak najbardziej znajdujemy. Zresztą potem możemy sięgnąć na przykład po szczątki ludzkie. Ja konkretnie zajmuję się również paleoparazytologią, czyli analizą pasożytów. I potem na podstawie tego, jakie pasożyty znajdę, mogę również dowiedzieć się czegoś o higienie w przyszłości. Ponieważ są takie pasożyty, które przenoszą się drogą fekalno-oralną, co oznacza, że jeżeli ktoś nie umyje rąk po tym, jak skorzystał z łazienki i dotknie ust, dotknie jedzenia, to potem może te pasożyty mieć. Czyli już wtedy mam jakąś informację, czy ktoś mył ręce, czy nie.
1: A co jeszcze pozwalają powiedzieć o życiu dawnych społeczności pasożyty, które pani bada? Zakładam, że nie tylko nawyki higieniczne.
0: Nie, również mogę się dowiedzieć czegoś o diecie, ponieważ niektóre pasożyty są bardzo specyficzne i występują u konkretnych gatunków. W związku z tym ich obecność informuje nas o tym, co ktoś jadł. Nie wiem, być może ryby. Tutaj mam też smutną informację dla wegetarian, ponieważ niestety jedzenie roślin nie uchroni nas przed pasożytami. Też mogą się dostać do naszego organizmu.
1: Zostaje tylko żywienie się energią słoneczną, bezpieczne. Jeśli chodzi o pasożyty tylko
0: i wyłącznie. Jeśli chodzi o pasożyty jak najbardziej. Więc tutaj oczywiście tych informacji mamy więcej. To nie tylko jedzenie, to nie tylko higiena. Jeżeli mamy odrobinę szczęścia, możemy się czegoś dowiedzieć na przykład o migracji. Bo nie wszystkie pasożyty występują u nas, więc jeżeli znajdę u kogoś jakiś konkretny takson, którego bym się nie spodziewała w tym regionie, no to albo przybył on, albo na przykład przybyło jedzenie, które taka osoba spożyła. W związku z tym tych informacji jest dużo. No i oczywiście, jak pasożyty, to też zdrowie, bo jeżeli mamy już jakiegoś pasożyta, to może się to wiązać z przykrymi konsekwencjami zdrowotnymi. Oczywiście nie wszyscy z nas będą mieli objawy, natomiast one mogą się zdarzyć. Bardzo często są to objawy jelitowe. Czyli mogą być tutaj zarówno wymioty, jak i
1: I to wszystko da się ocenić w czasie badań, jakie pani prowadzi nad pasożytami?
0: My wiemy, jakie taksony powodują jakie objawy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ta konkretnie osoba miała te objawy. Natomiast mogły się zdarzyć. Dodatkowo, jeżeli mamy u kogoś więcej niż jeden gatunek

0: pasożyta. No te pasożyty działają negatywnie nie tylko wobec nas, wobec tych, ale również wobec siebie. Więc w konsekwencji te negatywne objawy mogły być jeszcze gorsze.
1: To jest absolutnie fascynujące, jak bardzo różnorodna jest archeologia, bo pani doktor może bardzo długo opowiadać o badaniu kości, o historii zdrowia i higieny, o pasożytach także i o tym wszystkim, co mówią o człowieku sprzed wieków. Z kolei u Grzegorza Czajki to są jaskinie, o których już trochę powiedzieliśmy, no ale te monety wracają do pana cały czas.
2: Tak, monety...
1: Sobie pan przepowiedział trochę przyszłość tą monetą.
2: No troszeczkę tak. Monety zawsze były mi gdzieś bliskie. No i pomimo tego, że ja zajmuję się zupełnie innymi czasami, okresem, w którym modlistwo nie występuje jeszcze na ziemiach Polski i moje zainteresowania naukowe ucinają się mniej więcej w tym momencie, kiedy to modlistwo się pojawia w Europie, to jednak monetami się zajmuję prywatnie. Mhm. Prywatnie. I w tych jaskiniach oczywiście te monety też się znajdują. Są to pojedyncze denary rzymskie, które zostały znalezione w tych jaskiniach, przynajmniej polskich, bo ja czytałem jakiś czas temu notatkę prasową o borsuku, który wykopał skarb rzymskich monet w Hiszpanii, więc to był najsłodszy archeolog ostatnich lat.
1: I brzmi jak idealny kompan do kolejnego filmowego bohatera zajmującego się archeologią.
2: Tak, tak. Ale i w polskich jaskiniach oczywiście taki skarb monet z tunelu wielkiego, o ile dobrze pamiętam, się trafił, gdzie mieliśmy garny, tak jak w filmie o jakimś Indianie Jonesie właśnie, garnek gliniany, w którym były srebrne monety.
1: To tam koniec tęczy musiał być.
2: Tak, XI-wieczne, średniowieczne, więc no super sprawa.
1: Panie Grzegorzu, ale poza tym, że taki przeciętny odbiorca wyobraża sobie, że znalezienie monety to jest no, odnalezienie skarbu po prostu i na pewno ma swoją wartość. A jaka jest ta wartość informacyjna? Co monety mogą powiedzieć no właśnie o życiu dawnych społeczności, tych bardzo dawnych? Też mogą sporo powiedzieć.
2: Sporo. To jest troszeczkę tak jak z tymi szczątkami kostnymi czy z izotopami, ponieważ powiedzą nam o pochodzeniu danej osoby, tak? No bo te monety są wybijane przez konkretnych władców na konkretnych obszarach, tak? Więc bez powodu nie trafiają na nasze obszary. Ktoś musiał je tutaj przetransportować. Jeżeli na monecie mamy tak zwaną kontrmarkę, czyli znak innego władcy, który no de facto stempluje monetę innego władcy, dopuszczają też tutaj do obiegu, także nam może mówić troszeczkę o sytuacji politycznej. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą kraju, to chociażby kwestia psucia monety, tak? Czyli teoretycznie w monetach kruszcowych, jak srebrnych albo złotych, coraz bardziej zmniejszanie tej ilości tego kruszcu na rzecz materiałów, które są tańsze, tak?
1: Czyli tak jak nam na przykład się gramatura masła stopniowo zmienia.
2: Tak, niestety. No ale także widzimy pewne przejmowanie wzorców kulturowych, takie jak chociażby u Celtów. Celtowie są bardzo specyficzni pod kątem mednictwa, ponieważ swoje monety wzorują na monetach macedońskich i greckich, więc znajdziemy tam momentami przedstawienia żywcem wyjęte z mednictwa Filipa II Macedońskiego. One się później co prawda stopniowo uproszczają i zaczynają przyjmować takie bardzo schematyczne wizerunki, kiedy my musimy de facto domyślać się, co one przedstawiają, że pięć kropek to jest podobizna konia, bo mamy głowę, tłów i tam trzy czy cztery nogi. Także
1: to pewnie te same osoby, które gwiazdozbiory nazywały.
2: Tak, tak. No i monety oczywiście, jeżeli nam jako archeologom pozwalają datować warstwy archeologiczne, tak? Pozwalają nam datować warstwy, ponieważ wiemy, że ta warstwa pochodzi na przykład z okresu zbliżonego do wybicia tej monety, tak załóżmy z XVII wieku.
1: Historia wojen i podbojów również?
2: O, jak najbardziej, przecież na nasze tereny monety rzymskie docierały nie tylko w ramach podarunków, ale także chociażby z najemnikami germańskimi, czy z ludźmi, którzy po prostu nie do końca pokojowych intencjach wybrali się do Rzymu i z powrotem, tak?
1: To jeszcze do pani doktor mam pytanie, bo jest jeszcze jeden nurt, którym pani się zajmuje, czyli badania na temat przemocy wobec dzieci, co jest absolutnym zaskoczeniem, że archeolog również może się tym zajmować. To są takie badania, które pani prowadziła w Syrii.

0: To tak, to jest ostatni mój projekt. Tak właściwie no, Syria jest dla nas chwilowo zamknięta ze względu na sytuację polityczną.
1: Już od wielu, wielu lat niestety.
0: Tak, natomiast przez dłuższy czas tam działali polscy archeolodzy. No i jak z tej mojej opowieści o przedszkolu, czyli dużo znaleźliśmy, ale dalej opracowujemy to, co mamy. W związku z tym cofnęliśmy się właśnie do analizy starszych materiałów i jak najbardziej przemoc wobec dzieci również możemy w ten sposób analizować. Nie tylko wobec dzieci, wobec tak naprawdę generalnie przemoc możemy w ten sposób analizować. W przypadku dzieci interesuje nas to, żeby zaobserwować urazy, które dużo urazów i one muszą być na różnych etapach gojenia, ponieważ to jest ta główna informacja, którą możemy wykorzystać, żeby
1: że
0: ustalić.
1: Że to było coś systematycznego, tak?
0: Tak, tak. Tutaj niestety problem polega na tym, dlatego to jest też coś, co bardzo rzadko nam się udaje diagnozować w przypadku szczątków ludzkich, ponieważ to musiałoby trwać, to musi trwać. To musi być dłuższy okres. Dodatkowo my najczęściej nie mamy do czynienia z mumiami. My nie widzimy tkanek miękkich, więc nie widzimy, czy tam zostały jakieś ślady. Nie mamy też możliwości porozmawiania z tymi ludźmi i dowiedzenia się czegoś więcej o ich życiu. W związku z tym nam tak udaje się rzadko diagnozować przemoc w materiale archeologicznym. Natomiast niestety ona też jak najbardziej istniała. To nie jest coś współczesnego.
1: Pani doktor wywołała i właściwie uprzedziła moje kolejne pytanie, czyli chciałam zapytać o to, gdyby mieli Państwo taką możliwość, trochę z pogranicza science fiction i magii, gdyby mogli Państwo zadać jedno pytanie ludziom z badanych przez siebie okresów, to jakie by to było pytanie, Panie Grzegorzu?
2: A myślę, że na jednym to by się nie skończyło.
1: Bardzo długa rozmowa
2: tak,
1: przy
2: tak.
1: herbacie.
2: Ja wczoraj spotkałem akurat kolegę, z którym rozmawiałem o pewnych naczyniach ceramicznych. Dla nas to było pasjonujące, dla słuchaczy nie jestem pewny, ale które w tych jaskiniach, które ja badam, znalazły się z jakiegoś dziwnego powodu, bo one nie występują na tamtym obszarze. Z reguły występują 400 km dalej, pod Olsztynem możemy znaleźć podobne naczynia. Więc spytałbym się takiej osoby, dlaczego przyszła pod Kraków do tych jaskiń, co ona robiła w tych jaskiniach, dlaczego złożyła tam te naczynia. Dodatkowo te naczynia są dosyć charakterystyczne, specyficzne, znajduje się z reguły na cmentarzyskach, więc możemy sądzić, że w jednej z tych jaskiń mamy pochówek kogoś.
1: I był to jakaś forma upamiętnienia.
2: No być może, został pochowany w zgodzie z lokalną swoją tradycją z północy Mazowsza, ale pochowany pod Krakowem, tak? Więc dlaczego oni tam przybyli, dlaczego zabrali te naczynia, tym bardziej, że to jest obszar, który nie był wtedy ceniony ze względów na osadnictwo. Tam on był nieprzychylny i hodowli, i rolnictwu. Nie było za bardzo miejsca, w którym można by założyć osadę i wyżyć z tych płodów rolnych, które mogliśmy tam sobie wyhodować.
1: Pełni zagadek są nasi przodkowie. Pani doktor, jedno pytanie.
0: Moje zainteresowania dotyczą bardzo intymnych stref życia, w związku z tym nie jestem pewna, czy chcieliby mi opowiedzieć coś o tym, tym bardziej, że z doświadczenia współczesności.
1: Może gdyby pani miała jakąś ceramikę, którą można przekupić na przykład.
0: Ale z doświadczenia współczesności, jeżeli zapytam dziecko, czy myło zęby, to oczywiście mi powie, że myło. W związku z tym nie jestem pewna, czy będą chcieli mi odpowiadać na pytanie, czy umyli ręce, czy nie.
1: To jeszcze takie mam pytanie dotyczące tego, czy to wszystko, czym Państwo się zajmują, może nam też powiedzieć coś bardzo ważnego o współczesności. Może na przykład to, że wcale tak bardzo się nie różnimy od tych naszych przodków sprzed wielu, wielu wieków, pani doktor.
0: Historia uwielbia się powtarzać i myślę, że to, czym się zajmujemy.
1: Tylko pytanie, czy to jest smutny, czy radosny wniosek?
0: Jeżeli nauczymy się czytać i jeżeli będziemy się uczyć historii, to myślę, że moglibyśmy się nauczyć również, jak nie popełniać tych samych błędów, natomiast
1: na razie nam to nie wychodzi.
0: Tak, oczywiście. W związku z tym zdecydowanie możemy się dowiedzieć tego, że historia się powtarza. Możemy się również dowiedzieć tego, jak bardzo to, co robimy codziennie, wpływa na środowisko. I my to widzimy oczywiście współcześnie, rozmawiamy o kwestii plastiku, nie plastiku. Natomiast w przeszłości również ludzie w bardzo czasami w bardzo destruktywny sposób wpływali na środowisko i my to również możemy zaobserwować, między innymi patrząc, jak się zmieniały pyłki. Jakiś czas temu był projekt profesora Adama Izdebskiego, który badał dżumę właśnie poprzez

0: analizę środowiska, wychodząc z założenia, że jeżeli mamy bardzo dużą śmiertelność wśród ludzi, to natura ma szansę się odrodzić. W związku z tym wystarczy patrzeć, czy zwiększa nam się...
1: Co zawsze pokazują apokaliptyczne i postapokaliptyczne filmy, że im gorzej ma ludzkość się, tym lepiej ma się natura. Taki jest wniosek.
0: Dokładnie, więc na podstawie obserwacji, jak ta roślinność się odradza, możemy analizować, jaka była śmiertelność wśród ludzi.
1: Panie Grzegorzu, co nam przeszłość odległa bardzo, bo to nią przede wszystkim pan się zajmuje, może powiedzieć o człowieku roku 2026?
2: No ja bardzo cynicznie powiem, że według mnie ludzie się nie zmieniają w ogóle od tych tysięcy już lat.
1: Niezależnie czy mieszkali w jaskiniach, czy w apartamentowcach?
2: Niezależnie. Zmieniają się pewne warunki, w których my żyjemy, tak? No nie żyjemy już w takich warunkach jak ludność w Biskupinie. Mamy elektryczność i tak dalej, ale pewne zachowania, podejście właśnie do środowiska między innymi pozostaje takie samo, jakieś nadmierne eksploatowanie na przykład środowiska naturalnego, ale jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, to tutaj też powiem, że to nie jest tak, że tylko teraz żyjemy w okresie globalnego ocieplenia, bo historia ludzkości, nawet jeżeli chodzi o samą epokę brązu, zna takie wahnięcia klimatyczne, kilka stopni, 2-3 stopnie do góry cieplej, przez kilkaset lat mokro, chłodno, sucho. To się wszystko przeplata, dlatego mówię, że my się nie zmieniamy, ale w sumie i środowisko się nie zmienia. My na nie na pewno wpływamy.
0: Natomiast zmienia się moda.
2: To na pewno.
1: I jeszcze mogłabym długo Państwa pytać, bo temat zmian klimatycznych Pan rozpoczął, Panie Grzegorzu, a to jest dyskusja chyba na co najmniej kolejną godzinę. Archeologia, i to jeszcze w Państwa wydaniu, jest absolutnie fascynująca i zastanawiam się teraz, czy aby na pewno dobry kierunek w życiu wybrałam, ale już trudno, chyba tak musi być.
0: Nie, zapraszamy, nigdy nie jest za późno.
1: Można na przykład zacząć taką swoją przygodę na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Od jesieni nasi goście będą prowadzić specjalne kursy. Co mówią kości? Na ten kurs zaprasza pani doktor, natomiast na kurs od Biskupina do wioski Galów na ten kurs zaprasza pan Grzegorz. I to już jest ten czas, żeby podziękować za rozmowę fascynującą. Bardzo dziękuję. Doktora Aleksandra Grzegorska, Grzegorz Czajka, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, udowodnili, jak wspaniałą dziedziną nauki jest archeologia i do tego, jak bardzo jest różnorodną. Prosto z naszego plenerowego studia na pikniku naukowym. Bardzo dziękuję za spotkanie w Studiu Wiedzy.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Karolino, chcemy jeszcze, mamy nie dość. Bardzo
1: jeszcze
3: dziękuję.
1: Mam sporo pytań, ale prawda? To na następny piknik. Się
3: bardzo
1: tak
3: dziękuję i Tobie, i Twoim gościom. Słuchałam tej opowieści z zapartym tchem.
4: Studio Wiedzy.
3: Za 4 minuty godzina 18. Dziękuję Państwu za wspólny czas. Po 18:00 tutaj na tym krześle usiądzie Paweł Wojewódka i będzie z Państwem kilka następnych godzin. Wszystkiego dobrego.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowid. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć

chronić ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzeniem.

0: mózgowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Audycja Głębia Ostrości, nowa odsłona Instytutu Fotografii Ford. Zapraszam już jutro po godzinie 11. Będę rozmawiała z Katarzyną Białołusz i Justyną Kociszewską. Iga Niewiadomska, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Patomorfolożka z Lutoryża może trafić do aresztu. Kobieta miała zakopać na swojej działce kilkadziesiąt szczątków ludzkich płodów. Na Węgrzech miały powstać ośrodki dla imigrantów, ujawnił obecny premier tego kraju. Zmarł Jan Krzysztof Frąckowiak, dyplomata i naukowiec. Minęła 18. Damian Szpyra, zapraszam. Jeszcze dziś lub jutro SON rozpatrzy wniosek o tymczasowy areszt dla patomorfolożki na działce w Lutoryżu na Podkarpaciu, która w przeszłości należała do kobiety. Nowi właściciele odkryli m.in. liczne szczątki ludzkich płodów. Kobieta została wczoraj zatrzymana, a dzisiaj odpowiadała na pytania prokuratury, mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
2: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
1: Kobieta usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok i porzucenia ich w niedozwolonym miejscu. Grozi jej do 12 lat więzienia. Szczegóły dotyczące zintegrowanej sieci kolejowej poznamy w poniedziałek, zapowiedział premier Donald Tusk. Wówczas odbędzie się konferencja dotycząca inwestycji Port Polska. Szef rządu zapewnił, że mieszkańcy, którzy czują się poszkodowani z powodu nowej inwestycji, otrzymają odpowiednie wsparcie.
3: Mówię o stratach takich też emocjonalnych, tam gdzie musiało dojść do przejęcia gruntów, terenów pod te inwestycje, ale staraliśmy się robić to w taki sposób, żeby właśnie minimalizować te negatywne emocje i poczucie jakiejkolwiek krzywdy. Ja jeszcze osobiście tego dopilnuję wszędzie tam, gdzie pojawią się jeszcze sygnały, że ktoś czuje się pokrzywdzony, żeby nikogo samego w tym nie zostawić.
1: Nad planem długoterminowego rozwoju kolei po 2035 roku pracują m.in. eksperci PKP PLK i Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tym roku ma rozpocząć się budowa zlokalizowanego 37 km od Warszawy centralnego lotniska. Powinno być ono gotowe w 2032 roku. Viktor Orbán chciał otworzyć duży ośrodek dla migrantów na Węgrzech, poinformował premier Péter Modzior. Będący w opozycji Orbán nie zaprzecza, ale swoje postępowanie nazywa taktyką. O szczegółach Piotr Piętka.
4: Péter Modzior ujawnił, że według stenogramu z posiedzenia rządu sprzed 2 lat podjęto wtedy decyzję o pilnych przygotowaniach do otwarcia ośrodka dla migrantów w miejscowości Wittneid. Stało się to w czasie, gdy Unia Europejska nałożyła karę 200 milionów euro plus miliona euro dziennie za niezastosowanie się do wyroków dotyczących polityki migracyjnej przez Węgry. Premier Modzior zarzucił Fideszowi hipokryzję. Od 2015 roku, kiedy wybuchł kryzys migracyjny, była to najważniejsza kwestia rządu Orbana, a on sam starał się kreować na żandarma walki z nielegalną migracją. Zarówno na Węgrzech, jak i w Europie, powiedział węgierski premier. On i jego partia w tej sprawie wprost zarzuca poprzednikom oszukiwanie wyborców. Nie używajmy słowa oszukać, nazwijmy to taktyką. Na Węgrzech nie ma dziś ani jednego migranta, bo ich nie wpuściłem, powiedział po kongresie Fideszu Viktor Orbán. Partia powierzyła mu stanowisko szefa na kolejny rok, mimo dotkliwej porażki wyborczej i utraty władzy po 16 latach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Wracamy do kraju. Prawie 100 pilotów z całego świata, kilkadziesiąt typów samolotów, a także dzienne i nocne pokazy lotnicze. W Świnniku trwa

0: Air Festival to największa tego typu impreza po prawej stronie Wisły, która zrzesza miłośników lotnictwa z całej Polski i świata.
1: Artur Kielak, pilot akrobacyjny i pilot liniowy. W przestworzach od ponad 30 lat. W tym momencie jest to ta radość związana z uczuciem kontroli tego samolotu, że wiem, co chcę zrobić, wiem, jak to zrobić, wiem, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie, no ale oczywiście, no wiadomo, nie da się porównać niczego do przeciążeń powyżej minus 5, minus 6 G, gdzie ta krew próbuje rozerwać głowę, oczy, uszy, ale właśnie ta świadomość kontroli nad tym, no to jest najfajniejsze w tym lataniu akrobacyjnym.
2: Brawo.
3: Jesteśmy tutaj, żeby spędzić dobrze czas i zobaczyć to wszystko.
4: Większe emocje są i po prostu lepsze przeżycie, jak się to widzi. Tak mnie to jakby uszczęśliwia, jak widzę takie właśnie latające samoloty.
5: Super, jest bardzo fajnie.
0: Podczas imprezy w akcji zobaczyć będzie można m.in. grupę akrobacyjną Firebirds. I na koniec smutna informacja. Zmarł Jan Krzysztof Frąckowiak, dyplomata i naukowiec. Frąckowiak był jednym z negocjatorów członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zespole Jana Kułakowskiego i wieloletnim wiceministrem nauki. Był też znany i ceniony w środowisku instytucji europejskich za popularyzację polskiej nauki we wspólnocie. Dyplomata zmarł w Belgii, miał 83 lata.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do późnego wieczora obowiązują ostrzeżenia przed burzami. W nocy już bez silniejszych wyładowań, ale opadów deszczu nie zabraknie. Podobnie będzie również jutro w ciągu dnia, ale zrobi się chłodniej i wrócą też burze na zachodzie Polski. Będzie maksymalnie od 15 do 17 stopni.
6: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 56% energii w krajowej sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Najbliższe zielone godziny jutro od 5 do 17. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wód w północnej Polsce i na Mazowszu.
6: Klimat.
7: 5 minut po godzinie 18.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Rozpoczynamy wieczorne pasmo w Polskim Radiu 24 i jak zwykle będziemy z Państwem aż do północy. A dzisiejsze nasze spotkanie jest wielce interesujące. Oczywiście podsumujemy wydarzenia tygodnia w Polsce. Przyjrzymy się też Stanom Zjednoczonym. Mówić również będziemy o piłce nożnej. To już za chwilę. Ja mam takie powiedzonko, kocham je. Dawniej było fajniej. No, bo fajniej było, kiedy Kazimierz Górski trenował naszych piłkarzy, bo wtedy mieliśmy sukcesy. No, a dziś, no właśnie, różnie to bywa. I o tym już teraz.
8: Radio Podcast.
6: Podcast Polskiego Radia.
9: Trzeci odcinek naszego podcastu, w którym wspominamy, jak Polacy pięknie w piłkę grają. Witają Państwa.
10: Andrzej Janisz
9: i Filip Jastrzębski. Dziś bierzemy na tapet lata 80., czyli okres, w którym już nie tylko oglądałeś, kibicowałeś, ale też pracowałeś jako dziennikarz.
10: To prawda, choć pracowałem przy tych mistrzostwach z Meksyku z 1986 roku, ale mistrzostwa 82 oglądałem w telewizorze kolorowym, choć on miał tylko trzy kolory, a nazywał się Rubin.
9: Stan wojenny, niepewność, obawy o przyszłość, ale też nadzieja, bo choć nie wiedzieliśmy, na co stać naszą reprezentację, do Hiszpanii wybrała się grupa wspaniałych piłkarzy.
11: Przenosimy się już na północno-zachodnią część Półwyspu Pirenejskiego, Galicja, miasto Vigo, stadion Balaidos i Dariusz Szpakowski.
12: Witam Państwa z dalekiego Vigo, największego miasta prowincji Galicji. Rozpoczyna swój udział w 12 Mistrzostwach Świata Mundial 82 polska drużyna.
9: Postać wybitna dla historii polskiej piłki, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale przede wszystkim legenda reprezentacji Polski, medalista Mistrzostw Świata, Zbigniew Boniek. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Co pan robił w czerwcu roku 82?
13: To był jeden z najpiękniejszych momentów w moim życiu, jeżeli chodzi o grę w piłkę nożną, bo granie w reprezentacji, granie dla reprezentacji polskiej, to było rzecz niebywała i w tamtych czasach czuło się, że nakładając koszulkę reprezentanta, reprezentowałeś cały kraj. I dla nas to była wielka satysfakcja, wielkie przeżycie,

0: Tym bardziej, że to nie był wcale taki łatwy okres pod względem politycznym dla nas, bo nie zapomnijmy, że w czerwcu zakładając koszulkę w meczach Mistrzostw Świata w Hiszpanii, to przez pół roku nie graliśmy żadnego meczu międzypaństwowego, bo z nami nikt nie chciał grać i byliśmy, że tak powiem, odsuwani na boczny tor przez innych. Mówiono o tym, że w Polsce nie są respektowane prawa człowieka, że jest godzina milicyjna i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy z tym pewien problem, czyli my jadąc na Mistrzostwa Świata nie znaliśmy dokładnie odpowiedź, na co nas stać.
1: Ale zanim jedziemy do Hiszpanii, to jedziemy na Maltę. I na Okęciu jest zbiórka reprezentacji Polski. Józef Młynarczyk, przywieziony przez Staszka Terleckiego swoim samochodem osobowym. Józef Młynarczyk pod wpływem alkoholu. Robi się afera. Są dyskwalifikacje.
0: Przede wszystkim najwięcej rozrobili się jak zwykle w dziennikarze, bo Józef był pod wpływem alkoholu, ale dlaczego? Z kim był? Świętej pamięci dziennikarze, nie będziemy już nazwiska wymieniali. Natomiast jak ja sobie dzisiaj się nad tym zastanowię, w ogóle wyobraź sobie, że dzisiaj jedziesz na mecz reprezentacji i ktoś cię dyskwalifikuje, nie możesz grać w klubie. To w ogóle jest nie do pojęcia, to nie ma czegoś takiego. Mogliby ci tylko i wyłącznie zdyskwalifikować jako reprezentanta. No to myśmy nie mogli też grać w klubie. Przecież prawie cały rok nie grałem w klubie. Natomiast sytuacja była śmieszna. Bo to już się tak, skończyły się rozgrywki ligowe. Jechaliśmy do Malty, wtedy nie było terminarzów tych oficjalnych FIFA na mecz. Mieliśmy jechać do Rzymu na zgrupowanie siedmiodniowe, dopiero mieliśmy mecz z Maltą. I to fakt, przyjechaliśmy w sobotę wieczorem, Józiu tam wyszedł z dziennikarzem, gdzieś sobie, nie wiem, popili, pocholowali, no zrobił to, co nie powinien zrobić. No i myśmy powiedzieli rano, że my go ukażemy sami, my jako drużyna go ukażemy.
1: Ale mnie się wydaje, że afera na Okęciu, oprócz oczywiście zmiany trenera, bo Ryszard Kulesza przestał być selekcjonerem, a został nim Antoni Piechniczek, miała inną, ważniejszą rzecz. Pokazała, że drużyna to jest jedność.
0: Dlaczego myśmy byli zespołem? Wynikało to z tego, myśmy bardzo dużo czasu spędzali razem.
1: Zgrupowania.
0: Na zgrupowaniach. W tej drużynie była tak zwana grupa rządząca, grupa...
1: Hierarchia
0: była, ale poza tym było 4-5 zawodników, którzy odgrywali kluczową rolę w drużynie, było z Widzewa. Do tego było 2-3 zawodników z Legii. Myśmy ze sobą bardzo dobrze żyli. Ta drużyna, która pojechała na mundial, 18 nas pojechało, chyba 10 czy 11, żeśmy razem studiowali na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Czyli to była bardzo fajna, zgrana grupa ludzi i do niej nie było łatwo się dostać. I to też pod uwagę brał trener Piechniczek. W tamtych czasach w tych polskich boiskach szalał Okoński, który był dobrym piłkarzem. Ale Piechniczek go nie brał, bo Piechniczek wolał Smolarka. Mówi, mu się Smolarek do tej koncepcji tu bardziej pasuje, Smolarek do tej grupy ludzi bardziej jest przydatny. On nie potrzebuje jakoś dodatkowego piłkarza pewnie, który byłby wirtuozem, bo Mirek taki był. I pomyślmy, jakby to dzisiaj się działo, to wszystkie nasze te media społecznościowe, wszystko było tak podzielone, a Mirek był naprawdę fantastycznym i dobrym piłkarzem. Czyli to pokazuje, że oprócz tego, że potrafiliśmy grać w piłkę, to byliśmy jeszcze jedną wielką, fajną rodziną.
1: Skoro na Mistrzostwa Świata pojechali zawieszeni wcześniej Józef Młynarczyk, Władysław Żmuda, Zbigniew Boniek i Włodzimierz Smolarek, to dlaczego nie pojechał Stanisław Terlecki?
0: Myśmy, kiedy zostali zdyskwalifikowani i zawieszeni, to właściwie tą karę takiej bezwzględnej dyskwalifikacji chyba tylko miałem ja i Młynarczyk. Natomiast pozostali zawodników Żmuda, nie wiem, czy to był Lato, czy to był Smolarek, nie wiem, o kogo.
1: Smolarek miał symbolicznie.
0: I Stasiu Terlecki też był zawieszony. Natomiast myśmy podczas zawieszenia byli w Polsce. Myśmy trenowali, czekali, aż się skończy nasza dyskwalifikacja, natomiast Stasiu Terlecki wydaje mi się, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych, bo chciał grać w piłkę, nie chciał tutaj czekać i to chyba spowodowało, że się to od naszej tej piłki reprezentacyjnej oddalił i trener Piechniczek nie brał go pod uwagę.
2: Bardzo dobre kwalifikacje do Mistrzostw Świata w wykonaniu reprezentacji Polski. Pan wraca wówczas do kadry, pokonany NRD, pokonana także Malta. No i 13 grudnia 1981 roku wybucha w Polsce stan wojenny.
3: Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści sieje spustoszenie psychiczne. Nadeszła godzina ciężkiej próby.
0: 13 grudnia pojechałem z żoną na takie tygodniowe wczasy, zaproszony przez AS Rome, takie tygodniowe wczasy. I pamiętam, że 13 grudnia coś głośno jest pod moimi drzwiami w hotelu Eden, w którym spałem w Rzymie. Otwieram drzwi, a tam jakieś stacje telewizyjne, czy coś zamknąłem. Mówię do żony, chyba coś się stało, coś się dzieje, bo widzę, że tutaj jest pełno telewizji. Nie wiem, o co w ogóle chodzi. Oczywiście my nie mieliśmy wtedy takiej świadomości jak dzisiaj, bo my dzisiaj żyjemy w innym świecie. Myśmy wtedy żyli w kraju, gdzie była jedna telewizja, jedna tuba, karmiono nas jednym przekazem, prawda, że to są przyjaciele.

0: ciele, to są nieprzyjaciele i tak dalej, i tak dalej. No i to otworzyłem drzwi, miałem tam jakoś swojego pomagiera, bo AS Roma zatrudniła mi takiego pomagiera, że mi to pomagał, bo jeszcze nie mówiłem po włosku. I mówi, że w Polsce jest stan wojenny.
1: Zabrzmiało bardzo groźnie,
0: no,
1: prawda?
0: Zabrzmiało szalenie, szalenie groźnie. W związku z tym bardzo blisko przy Via Veneto była placówka lotu. Szybko się ubrałem, poszedłem do tej placówki lotu i się pytałem, słuchajcie, a jak jest z powrotem do Polski w tej chwili? Mówię, panie Zbyszku, wszystko jest zawieszone, nie ma żadnej łączności, kraj jest odłączony, trudno w ogóle o jakiekolwiek wytyczne. A ja mówię, a kiedy jest pierwszy samolot do Polski? Mówię, teoretycznie pierwszy samolot do Polski powinien być jutro o godzinie 14 po południu. To ja sobie wykupiłem bilet na ten samolot, wróciłem do hotelu, spakowałem się z żoną. Muszę powiedzieć, że miałem strasznie dużo namów ze strony AS Romy, nie tylko, żebym nie wracał do kraju. Mówi, gdzie będziesz wracał? Tam jest niepewna historia, nie wiadomo, co się dzieje. Lepiej zostań tu. Jak zostaniesz tutaj, w Polsce stan wojenny, to w przeciągu 2 tygodni my ci załatwimy w FIFA, że będziesz mógł grać. Oczywiście się uśmiechnąłem, panowie, ale o czym wy mówicie? Ja wracam do kraju, jestem Polakiem, wracam do kraju, tam mam swoją córkę, mnie nie interesuje. Jest stan wojenny, wracam do kraju. Pamiętam, żeśmy z żoną spędzili 2,5 dnia na lotnisku Fiumicino, bo samolot tego dnia nie przyleciał, ale żeśmy z lotniska nie wychodziliśmy, prawie byli 48 godzin na lotnisku i tam po 2 dniach wląduję w Warszawie, no i...
2: Ile osób tym samolotem leciało?
0: Był samolot pełny. Dużo ludzi chciało wrócić. Dużo ludzi chciało wrócić do kraju, ale było fajno, bo mówię tak, wyglądałem na tym lotnisku, mówię, zobaczę, co się teraz będzie działo, co to jest ten stan wojenny, prawda? No, specjalnie nie byłem przerażony, ale mówię, stan wojenny to jakaś sytuacja wyjątkowa. I rzeczywiście, no, jadąc samochodem z Warszawy, z Okęcia do Łodzi, no to chyba ze 4 razy zatrzymywali mnie jakieś patrole, które stały, były ustawione poza Warszawą, gdzieś tam jak się do Rawy skręcało, przed Łodzią i fajne było to, że mnie tam poznawali, prawda, bo człowiek już był piłkarzem, mnie tam poznawali, no co się mówiło o piłce, czy coś takiego, no panie Zbyszko, no afera jest, no musimy tutaj pana skontrolować, no ale wróciłem do Łodzi cały zdrowy i szczęśliwy. Oczywiście utrudnienia były straszne, bo żeby pojechać na przykład potem na święta do Bydgoszczy, to trzeba było dostać pozwolenie na przemieszczanie się z jednego miasta do drugiego. Natomiast pomału, pomału to życie gdzieś tam wracało takie codzienne, bośmy się potrafili dostosować. Natomiast pytanie moje i takie chłopaków z różnymi było, a co teraz dalej z nami? Co znali z reprezentacją?
1: Za pół roku mundial.
0: Czy my pojedziemy na mundial? Czy my się w ogóle tego mundialu przygotujemy? Jak to będzie wyglądało? I to były pytania, które nas nurtowały. Myśmy pojechali na 3-tygodniowy obóz do Wisły, czyli żeśmy dostali taką potężną zaprawę kondycyjną, a potem pojechaliśmy na 2 tygodnie do Hiszpanii na mecze z drużynami klubowymi. Graliśmy naprawdę z dobrymi drużynami, żeśmy wygrywali po 3, po 4-0 i zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, także no jesteśmy dobrze. Potem była liga, a po lidze zgrupowanie, jedziemy na mundial, ale mówię, znak zapytania był wielki. Jak my będziemy tutaj ustawieni? Jak my się możemy pozycjonować w stosunku do innych drużyn, które miały zupełnie inne przygotowania?

0: Studio Espania 82.
1: Pierwszy mecz Italia. Wymarzony rywal.
2: Tak, wymarzony rywal, mecz, w którym myśmy ryzykowali ten mecz w dwóch, trzech sytuacjach, że mogliśmy stracić bramki, ale raz tam nam poprzeczka pomogła i mecz dość wyrównany, taki zachowawczy. Włosi też nie chcieli specjalnie ryzykować, czyli mecz zakończył się remisem 0-0 bez jakichś wielkich fajerwerków.
1: Kamerun także remisuje z Peru i macie drugi mecz właśnie z Kamerunem.
2: Okazało się, że to był początek wielkiego Kamerunu. Sytuacja była troszeczkę inna, nie było takiej, można powiedzieć, wiedzy o pozostałych przeciwnikach. Myśmy ten mecz remisowali 0-0, ale ja muszę powiedzieć, myśmy ten mogli wygrać 5-2. Ja pamiętam dwa razy po moich strzałach, raz piłka trafiła w poprzeczkę, a raz piłkę wybił z linii zawodnik kameruński. Oni też mieli dwie sytuacje, ale byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą, natomiast no, nie potrafiliśmy strzelić bramki.
3: Niby wszystkie założenia trenera Antoniego Piechniczka są realizowane przez polski zespół. I zmiana taktyki, i przyspieszenie gry, i strzały z daleka, i gra z pierwszej piłki, ale jeszcze to wszystko za mało na kameruńską rewelację, której nie potrafimy zmusić do kapitulacji. Niebezpieczna sytuacja, strzał z daleka, potężna bomba, aż się zatrzęsło naszym Młynarczykiem, gdy związkował tę piłkę po strzale autu. Wykłada piłkę Pałaszowi, Pałasz przed polem karnym, skokował, strzela! A i świetny strzał, ale jeszcze lepsza interwencja Nkono. Pędzi teraz Boniek, 3-3, 4 Kameruńczyków, 3 Polaków. Boniek na prawą stronę do laty, lato fora na pole karne, chyba będzie ostry kąt, będzie strzelał, dośrodkowanie, Lesmolarek, Nkono, Boniek strzela.

0: piłkę z bramki czarnoskóry obrońca zespołu kameruńskiego, a była taka wyborna sytuacja. Koniec meczu. 0-0. Szanse na awans do drugiej rundy ograniczają się. O wszystkim rozstrzygnie mecz z Peru.
1: Cztery mecze i są cztery remisy i teraz jest ostatnia kolejka.
2: Peru zremisowało z Włochami 1-1. Myśmy mieli po dwóch meczach dwa remisy 0-0. W trzecim meczu decydującym z Peru musieliśmy mecz wygrać, bo jak my meczu nie wygrywamy, to my nie wychodzimy z grupy. Jedyną metodą, jaką można ludziom wytłumaczyć, tym niektórym dziennikarzom się mylą, to było wyjść na boisko i zagrać dobre spotkanie.
1: Ale nie
2: i
1: w pierwszej połowie meczu z Peru, bo tam kurczę, także było 0-0.
2: Panie redaktorze, ale myśmy grali w pierwszej połowie meczu z Peru dobrze. Ja strzeliłem bramkę w pierwszej połowie, absolutnie czystą, piękny lobik z 16 metrów, przelobowałem bramkarza, piłka wpadła do siatki, a Smolarek stał 10 metrów z drugiej strony na pozycji spalonej, totalne bierne i sędzia tej bramki nie uznał. O tym nikt nie mówi. To jest w ogóle bramka, o której się dyskutuje. Ja bym miał pięć bramek na mundialu, bym był wicekrólem strzelców, a nie drugim czy trzecim.
1: I schodzicie do szatni po tej pierwszej połowie. To musiało być coś absolutnie traumatycznego.
2: Nerwowa była straszna. Wydaje mi się, że trener Piechniczek się nie obrazi, ale ja powiem, że Antek był tak podemocjonowany, że specjalnie nawet nie wiedział, co można powiedzieć. On po tych dwóch meczach na tej ławce siedział i nie bardzo wiedział, z jakim przekazem ma do nas wyjść, bo widzi, że jakieś jest fatum, że nie możemy strzelić bramki.
3: No i robota została wykonana.
2: Robota została w drugiej połowie, żeśmy dali piątkę Peru. Ja muszę powiedzieć, byłem szczęśliwy i zadowolony, bo brałem udział przy dwóch czy trzech bramkach. Bramka Buncola to jest taka, ja mówię tak, jak czasami zadaję pytanie. Bramkę pan najlepiej ceni w swojej karierze. Ja czasami mówię, nie tą, którą strzeliłem, ale tą, kto strzelił Buncol. No naprawdę, żeśmy w drugiej połowie grali koncert.
0: Smolarek przewrócił się, podniósł, walczą ambitnie. Kupcewicz chwycił piłkę do Smolarka, jest szansa. Smolarek strzela i gol! Nareszcie! Kontra polskiego zespołu! Jak się nasi cieszą! Jak oni się cieszą! No może wreszcie się zacznie polska gra. Lato zrywa się, jak sprinter otrzymuje piłkę, wjeżdża na pole karne, będzie chyba strzelał. Lato do tyłu i nadbiega tutaj Czołek, strzał Czołka, gol! Włodzimierz Czołek, piąta bramka, skoczył do góry, wyrzucił ręce. No nareszcie są te kontry i są naprzeciwko mnie biało-czerwone flagi.
1: Po bramce, którą strzeliłeś w meczu z Peru, biegłeś i pokazywałeś się w kierunku trybun rękę zgiętą w łokciu. No gest Kozakiewicza.
2: Spojrzałem na trybunę, powiedziałem panu dziennikarzom, którzy byli tam, można powiedzieć, też z rozdania kluczowego, rozdania partyjnego, którzy dostali sygnał, że trzeba Bońka walić. Powiedziałem panowie, teraz możecie mnie w D pocałować. No i taka prawda, no, jak to się mówi. Życie, jak ktoś się do czegoś prowokuje, no to czasami trzeba odpowiedzieć. Natomiast ja nie mogę odpowiedzieć słowami po tych dwóch meczach, tylko mogłem dopiero odpowiedzieć po trzecim meczu, jeżeli wszystko wyjdzie.
3: No i odpowiedział pan fantastycznie w czwartym meczu. To był mecz z Belgią, który właściwie pozwolił zbudować już legendę. 28 dzień czerwca, no, Barcelona i trzy gole Zbigniewa
2: Bońka. Ja od tego nie ucieknę, bo to jest mój bilet wizytowy. Ja uważam, że grałem też kilka innych meczów, dobrych, lepszych może nawet, ale to był tak taki mecz, że co piłka mi siadła na nogę czy na głowę, to była bramka. Natomiast najlepszą rzeczą w tym całym meczu jest jedna rzecz. Że ja się rano budzę i mam 39 gorączki. Gardło obłożone. Doktor Garlicki mówi, kurczę, no masz jakieś zapalenie gardła, co robimy? Trener Piechniczek też zastanawia się, co zrobić. Ja mówię, nie, panowie, to nie ma takiego momentu, nie ma takiej możliwości, że ja w tym meczu nie gram. Ja biorę 2-3 aspiryny przed meczem. Mówię, wychodzę na boisko. Biorąc 2-3 aspiryny, żeśmy to zgłosili do tego komitetu antydopingowego, że miałem gorączkę, wziąłem 2-3 aspiryny. Wiadomo, 2-3 aspiryny też powodują, że coś się więcej pocić, temperatura ciała była troszeczkę inna, mi temperatura spadła. Sam się dziwię, mówię, kurczę, no ja w tym meczu w ogóle nie czułem zmęczenia. To się mówi dzień konia.
3: Dlaczego tylko trzy?
2: Bo myśmy grali przeciwko bardzo dobrej drużynie. Belgia to wtedy była bardzo dobra drużyna, miała bardzo dobrych piłkarzy. I tak prawdę powiedziawszy, rozmawiając przed meczem, tośmy tak się zastanawiali, jaką tutaj taktykę przyjąć z nimi. Czy grać spokojnie, zremisować i grać wszystko w meczu z Rosją, czy grać w meczu na całość. I nie zdążyliśmy się zastanowić, bo w trzecim meczu strzeliłem bramkę. Po pięknej akcji Grzegorza Laty, który mi dał piłkę, taką wycofał na 16 metr, ja muszę tak tą piłkę czysto uderzyłem, że w ogóle jej nie czułem na nodze.
0: Dobrze się przedarł, Rato będzie dośrodkowywał i oto Boniek strzał, bramka! Gol! 1-0! Świetna akcja polskiego zespołu i wielka radość!
2: Potem był, można powiedzieć, koncert naszej drużyny, bo nawet nam sędzia nie uznał, też ludzie sobie przyjąłem bramki.

0: Kubcewicza, który strzelił w tym meczu bramkę i mogliśmy nawet 4-0 wygrać, żeśmy ich totalnie, totalnie zdominowali.
1: Teraz szansa dla polskiego zespołu. Marek Dziuba, dobre rozegranie piłki z Kubcewiczem. Kubcewicz na wysokości pola karnego, wrzuca na pole karne. Pędzi tam Buncol po przeciwległej stronie. Oddanie do Bońka, będzie chyba bramka. Gol! Cudownie!
2: Graliście na Camp Nou, ale przecież organizatorzy nalegali, żeby was przenieść na mniejszy stadion, bo... ciekawsze mecze niż Polska miały być na Camp Nou.
0: Tak, po tym meczu pamiętam, że generalnie to zaczęli wszyscy mówić, że są trzy drużyny, które mogą kandydować do zdobycia tytułu mistrza świata. Argentyna, Brazylia i Polska.
2: To były kuriozalne mistrzostwa, my przypomnijmy, bo zagrało po pierwsze więcej drużyn, 24, a nie 16. Poza tym był ten dziwaczny system, który tylko w tych mistrzostwach występował, że w drugiej fazie mistrzostw były cztery grupy po trzy drużyny. I tylko zwycięzcy tych grup wchodzili do półfinału. I wy macie przed sobą mecz ZSRR i to jest mecz, który trzeba zremisować. W Polsce stan wojenny. Telewizyjna transmisja w naszym kraju przykrywała obrazki Solidarności.
0: Podobno ten mecz podszedł z takim 10 czy 15 sekundowym poślizgiem, żeby można było zakryć...
2: Reagować na ewentualne wybuchy niezadowolenia polskich kibiców, którzy pojechali tam. Pojechali to tak, natomiast wrócił mało kto z
0: Wielu wyjechało, mało wróciło.
2: To prawda, ale czy wy mieliście poczucie tej wyjątkowej chwili, że graliście właśnie ze Związkiem Radzieckim, Sowieckim, Rosją, jakby to zwał, tak zwał, wszystko jedno, ale graliście z kimś, no, kto wtedy był okupantem.
0: Myśmy takiej świadomości, nie wszyscy taką świadomość mieli. Ja pamiętam przed meczem, jak się rozmawialiśmy, panowie, my możemy wszystkie mecze przegrać, ale nie ten. Przeświadczenie, że panowie, my w tym meczu musimy umrzeć na boisku, ale tego meczu nie możemy przegrać. I żeśmy zremisowali go, kontrolując go, można powiedzieć, prawie cały czas. Nic się wielkiego nie działo. Oni nie wiedzieli, jak nas ugryźć, jak sobie z nami poradzić. Myśmy nawet mieli taką jedną sytuację, gdzie Matysik od połowy boiska biegł sam na sam z bramkarzem, a tam go na 16 metrze skasowali i tak dalej, i tak dalej. I żeśmy zremisowali mecz, który dawał nam możliwość bycia w wielkiej czwórce.
2: I to weszło do historii, natomiast do historii weszło jeszcze jedno zagranie. Włodzimierz Smolarek przy chorągiewce narożnej. Do tej pory, choć minęło wielu lat, komentatorzy w takich sytuacjach, mówią, kiedy drużyna gra na czas, mówią właśnie jak Włodzimierz Smolarek.
0: Pierwszy raz się z takim spotkałem. Jest tam 89 minuta, dostał piłkę po lewej stronie i mówię, nie idziemy z kontrem, tylko on biegnie szybko do linii końcowej tego kornera, jak to się wtedy mówiło.
1: Ale jest tutaj Buncol przez pole karne i teraz Smolarek w jej posiadaniu. Będzie Smolarek, ma latę wychodzącego na pozycję. Chyba odda piłkę, chociaż nie, zwleka długo, czeka aż go sfaulują. Smolarek walczy o piłkę, utrzymuje się, wywalczył ją ponownie. Jeden zwód, drugi zwód i teraz jest podcięty i będzie rzut wolny. No, wyczekiwał chyba Smolarek na to podcięcie. Już 40 do zakończenia, rusza Smolarek. Jest tutaj atakowany, ale utrzymuje się przy piłce. Będzie Smolarek na polu karnym, Boniek podnosi rękę, a ten znowu będzie w narożniku czarował. Będzie zwlekał, będzie trzymał piłkę i wybijają mu na wrzut z autu.
0: I tam blokował i chyba ze dwie minuty się woził z tymi Rosjanami i nie byli w stanie mu tej piłki odebrać. A co mu odebrali, no to wyrzucali ją z powrotem na aut. Czyli można powiedzieć, to był taki gest Smolarka, bo ja wcześniej nie widziałem żadnego zawodnika, żeby to robił.
3: No i ta nieszczęsna żółta kartka w meczu ze Związkiem Radzieckim. To
0: nie
3: była
0: nieszczęsna. No właśnie, jestem przekonany, że to było ukartowane. Ja jestem przekonany, że sędzia miał... Wtedy Włosi troszeczkę rządzili piłką europejską. Ich człowiek był wiceprezydentem UEFA i tak dalej, i tak dalej. Były inne czasy. Wtedy za dwie żółte kartki byłeś odstawiony jednego meczu. Dzisiaj te kartki są kasowane po pierwszej prawda, rundzie czy po ćwierćfinale. Kartki są kasowane. Ja w 86 minucie by uważałem, żeby nie dostać żółtej kartki. W 86 minucie dostałem tą żółtą kartkę za przypadkowe zderzenie się z rosyjskim piłkarzem. Sędzia pokazał mi żółtą kartkę.
1: Ale jest tutaj Olek Włochin, który z prawej strony boiska wyłypuje piłkę pod linię środkową do Bałtaczy. Rusza Bałtacza. Pokazuje Boniek, że nic nie było. I żółta druga kartka dla polskiego zawodnika. A Boniek teraz zupełnie przypadkowo zagrał, nawet podniósł ręce, że nic nie było. No, druga żółta kartka to wykluczenie z gry w następnym pojedynku.
0: To pamiętam, sobie tak mówię, kurczę, Zibi, nie zagrasz półfinału.
3: Czyli od razu pan pamiętał o tym?
0: No, pamiętałem, bo dostałem w pierwszej meczu dostałem żółtą kartkę za to, że stałem w murze i podleciał
2: nie
0: sędzia.
2: Nie po tej stronie,
0: Wotro podleciał i dał pierwszemu z muru kartkę. Akurat pierwszy w murze stałem ja, czyli

0: Można powiedzieć, generalnie było mi szalenie przykro, bo ja do dzisiaj mówię, no, chcę mecz, który chciałbym jeszcze raz zagrać, no, ale co zrobić.
1: Witam Państwa ze stadionu No Camp. Przyznam szczerze, że nie myślałem, że będę komentował półfinałowe spotkanie z udziałem reprezentacji Polski. Nie dlatego, żebym nie wierzył w biało-czerwonych, ale dlatego, że naprawdę dokonali już bardzo wiele.
2: Półfinał. Włochy.
0: Ten mecz z Włochami... To my czym wyrównane. Włosi strzelili nam dwie bramki. Jedną po kontrze, jednym po stałym fragmencie gry. Myśmy tam raz w słupek strzelili.
1: Włosi dośrodkowanie na pole karne i główka i gol Rosji. 1-0. Rossi niepilnowany. Do Contiego niebezpieczna kontra Włochów. Pole karne Conti do Rossiego i co? I głowa i bramka. Koniec marzeń.
0: Ale muszę powiedzieć, że w naszej drużynie troszeczkę opadło takie ciśnienie. Jak gdybyśmy czuli, że my tego meczu możemy nie wygrać i...
2: No ale na zasadzie, że już zrobiliście bardzo wiele?
0: Nie, tego nie było. Może ciężko to mówić, bo nie chciał, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, ale ja byłem gdzieś tam, można powiedzieć, jednym z najważniejszych elementów tej drużyny i Zibi nie gra, no to kurczę, Zibiego nie mamy w ataku, to będzie nam ciężej, czyli w podświadomości tak troszeczkę nie byliśmy tak samo skoncentrowani, pewni i naładowani pozytywną energią, jak przed wszystkimi innymi meczami. Natomiast to, że myśmy grali i żeśmy doszli do wielkiej czwórki, to było takie, można powiedzieć, i dobre, i niebezpieczne. Dlaczego? Bo ja pamiętam, żeśmy po meczu z Włochami, takie było troszeczkę przygnębienie po tym meczu z Włochami, jechaliśmy do Alicante na mecz o trzecie, czwarte miejsce z Francją. Pojechaliśmy do tego Alicante, piękna pogoda, plaża, było fantastycznie i tak żeśmy siedzieli. Pamiętam, żeśmy poszli cała drużyna na piwko. Przyszedł pan na spacerze, był Marian Renke, to chyba wtedy był minister...
2: Sport.
0: Minister sportu. A to był porządny, oczywiście, był z klucza, że tak powiem, wtedy
2: partyjnego,
0: wtedy wszyscy byli z klucza partyjnego, który jakieś tam stanowiska zajmowali, no ale przyszedł i usiadł się z nami na tym piwkę i powiedział takie fajne, mądre słowa. Mówi tak, chłopaki, pamiętajcie jedną rzecz. Jak chcecie przejść do historii, nikt nie będzie pamiętał, że byliście w pierwszej czwórce. Jak chcecie przejść do historii, to musicie ten mecz wygrać. Mnie tym kupił, ja tylko to posłuchałem, kupił mnie wieczorem po kolacji z Władkiem Żmudą, żeśmy powiedzieli tak, że my chcemy na chwilę zostać sami. Dzisiajśmy szli takie hasło, jak się nad tym zastanowimy, to jest bardzo ciekawe. My gramy z drużyną dobrą, z drużyną zranioną, drużyna, która przegrała w niesamowitych okolicznościach mecz o finał z Francją i na pewno im będzie też zależało na tym. Natomiast jak my nie zdobędziemy i my tego meczu nie wygramy, to wszystko, cośmy tu zrobili przez te pół roku, to nie ma żadnego znaczenia, czyli trzymamy fason, to była inna reprezentacja, trzymamy fason, nikt się nie rozluźnia, trzymamy się razem przez następne dwa dni i musimy mecz wygrać.
2: Ja wracam do meczu z Włochami, dlatego że znów coś, co mi utkwiło w pamięci najbardziej, to nie to, co działo się na boisku, tylko taka przebitka na trybuny, a na tych trybunach obok siebie stoją w ciemnych okularach dwaj dżentelmeni, pięknie wyglądający Zbigniew Boniek i Andrzej Szarmach. I teraz jest ten mecz z Francją i Szarmach wchodzi na boisko. Wchodzi również Janusz Kupcewicz.
0: I Janusz Kupcewicz wszedł już na mecz w Peru do pierwszego składu, bo trener chciał coś zmienić. Iwan dostał kontuzję, Smolarek był sam w ataku i Piechniczek wysłał mnie do ataku. Mówi, Zbyszek, ty czasami jak masz grać w ataku, to ja widzę, że wiesz, o co chodzi i wystawił mnie. Ja myślę, że Andrzej Szarmach gdzieś pod świadomości miał też tak trochę żal i patrzył na mnie z podełba, bo mówi, że Boniek mu pewnie miejsca, bo on myślał, że jak Iwan odpadł, że będzie on grał. Ale no, niestety, trener Piechniczek no, nie miał do niego jakoś na końcu przekonania i w ostatnim meczu wydaje mi się, że Wodek Smolarek nie grał i grał Andrzej Szarmach w ataku i grał znakomicie.
1: Zbigniew Boniek zagrywa tam do Szarmacha, Szarmach na wysokości pola karnego, gol strzał Szarmacha i gol! A jednak... Brawo, Andrzej Szarmach!
0: Potem było zawsze takie pytanie, a co by było, gdyby w meczu z Włochami trener Piechniczek, nie mogąc wystawiać Bońka, jest dyskwalifikowany, zostawił Szarmacha na moje miejsce bez jakichś dalszych przemeblowań, prawda?
1: Kupcewicz, wysokie dośrodkowanie, skaczą nasi, główka, gol! Majewski! Brawo, polska drużyna!
2: Powtarzacie wynik drużyny Kazimierza Górskiego z mistrzostw niemieckich z 1974 roku, ale pozwól, że podzielę się taką myślą. Ja uważam, że tamta drużyna była lepsza, natomiast wy zrobiliście coś więcej. Mimo, że medal był taki sam.
0: Oni pierwsi otworzyli drzwi do wielkiej piłki i im się należy respekt. To jest tak samo jak w żużlu. Dzisiaj się wszyscy mówią o Zmarzliku, ale dla mnie numer jeden był Golob, bo on otworzył drzwi do polskiego żużla. Polski żużel był na boku. Tak samo myśmy, polska piłka była na boku i tamta drużyna i Kazimierz Górski stworzyli historię. Zdobyli trzecie miejsce i mnie w to wcale nie przeszkadza, że oni są uważani, że byli drużyną.

0: lepszą. Ale my, nie będąc drużyną lepszą, zrobiliśmy taki sam wynik. Czyli dlatego, jeszcze większe i w cięższych...
1: Tak.
0: I w cięższych...
1: Przede wszystkim w cięższych okolicznościach. Macie medale i nagle podchodzi prezydent Avalanche i daje tę tacę Władysławowi Żmudzie. Dlatego, że nie chciał dawać medali ludziom z komunistycznego kraju?
0: Nie, chyba nie. Chyba takiej interpretacji nie było. Nie, nie mam pojęcia. My nas to nie interesowało. Byliśmy tak szczęśliwi, żeśmy wygrali mecze, czy jakbyśmy mieli nawet to potem medale sami gdzieś iść, to byśmy sobie poszli. Potem Havalanche. Kto z nas znał Havalanche'a, prezydenta Światowej Federacji? Myśmy grali dla siebie, dla narodu, dla Polski. Cieszyliśmy się, a to, czy byśmy te medale sobie sami założyli, czy ktoś nam założył, to nie miało żadnego znaczenia.
1: Zbyszek, wracacie do Polski, a niewiele brakowało, nie. Żebyście w ogóle nie wrócili.
0: A czekaj, nie, że wracamy do Polski. Nagleśmy z Alicante wrócili do Madrytu.
1: Bo finałowy mecz.
0: Na finałowy mecz i w nocy, bo myśmy ten mecz grali po południu. Myśmy grali w Alicante chyba o 17, ciepło jak cholera. O 17 myśmy grali, mecz się skończył, wszystko i wieczorem od 10-11 dośmy do 9 rano, bo to chyba 8 godzin autokarem, żeśmy jechali do Madrytu, bo nie było samolotu, to inne czasy. To, co się stało w tym samolocie, to można było ten film nagrać, ale dobrze, że nikt nie miał kamery, że nie było telefonów komórkowych, że nie było niczego, bo tam nastąpiło całkowicie rozprężenie polskiej reprezentacji. Muzyka, tańce. Tam się działo rzeczy nieprawdopodobne. Byliśmy tak uszczęśliwieni. Przyjechaliśmy rano do Madrytu, niektórzy poszli spać, niektórzy dochodzili do siebie, niektórzy poszli na mecz finałowy na stadion, bo mieliśmy tam chyba 10 czy 12 biletów. Ja też byłem na tym meczu. No i następny dzień wracaliśmy do Polski. Tam też było przygoda, bo nikt o tym nie mówi, że myśmy przyleciał po nas IU-18, jakaś stara maszyna. No i po lądowaniu okazało się, że musimy natychmiast wracać, bo jest jakaś usterka. Tam jest, było kilku piłkarzy przestraszonych, no bo niektórzy boją się latać, prawda? Żeśmy wrócili na to, na lotnisko w Madrycie, żeśmy prawie czekali 8 godzin, żeby przyleciał następny samolot po nas, żebyśmy mogli wrócić do kraju, ale wszystko cało szczęśliwie, dobrze się skończyło.
2: To, jak wspominaliśmy, były czasy bardzo trudne, nie było też komunikacji. Wy mieliście rodziny, żony, małe dzieci. Jak w takim razie sobie radziliście? Bo z tego, co słyszałem, Polskie Radio też miało w tym zakresie jakieś zasługi.
0: Oczywiście, był kolega Szpakowski, który był wtedy redaktorem Polskiego Radia i myśmy raz na dwa dni, żeśmy stworzyli taki grafik, że raz na dwa dni, raz na trzy dni, tam szło 5-6 i każdy miał 2 minuty i mogliśmy się poprzez Polskie Radio, łącza Polskiego Radia.
1: Ktoś z Warszawy dzwonił do studia w Hiszpanii. Rzeczony Zbigniew Boniek brał słuchawkę, podawał numer do siebie do domu. W Warszawie ktoś wybierał ten numer i dzięki magicznemu urządzeniu inżyniera Bogusława Tworka mógł rozmawiać ze swoją żoną, z dziećmi, z mamą, z kim chciał.
0: No i zawsze było fajne, miło, sympatycznie. Tak? Porozmawiać z żoną raz na cztery dni. Kochanie, wszystko dobrze, tu gramy. Idziemy do przodu.
1: Finał wygrali Włosi. Ale bardzo wielu ludzi mówiło, że takiej Brazylii, jak drużyna Tele Santany, z Sokratesem, z Zico, to Brazylia
0: Falcao
1: nie miała.
0: Falcao,
1: tak.
0: Byli mocni. Mi się to wydawało, że Brazylijczycy są tak mocni, że z tej grupy Brazylia, Argentyna, Włochy, to do tego półfinału to mogą być tylko i wyłącznie Brazylijczycy. Natomiast stało się rzecz nieprawdopodobna. Przegrali z Włochami 3-2, a wystarczył im remis nawet. 1-0 Włochy, 1-1. 2-1 Włochy, Włosi 2-2.
1: I Brazylia grała w taki sposób, jakby wiadomo było, że oni zawsze wyrównają. A nie wyrównali.
0: Nie wyrównali. Nie, niestety odpadli. Ja uważam, że to była jedna z najsilniejszych drużyn włoskich w okresie, kiedy ja pamiętam mistrzostwa świata. To była drużyna przemocna, drużyna, która miała fantastycznych piłkarzy. I okazało się, że nie wygrali.

0: 4 lata później piłkarska reprezentacja Polski po raz drugi z rzędu przystępowała do mundialu z tym samym selekcjonerem, tym razem na boiskach Meksyku. W drugiej części rozmowy ze Zbigniewem Bońkiem będą nam towarzyszyć relacje Jerzego Góry, Andrzeja Ostrowskiego i Tomasza Zimocha.
1: Stadion Górnika Zawsze. Chłodnawo, ale nie zimno. Blisko 20 tysięcy ludzi. Ogromnie silne reflektory rozświetlają płytę boiska. Polska reprezentacja futbolowa rozpoczyna swoją jakże ciężką drogę.

0: nogę w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Meksyku w 1986 roku.
1: Kwalifikacje. Belgia, Albania i Grecja. Ten dzień, a raczej ta doba między finałem Pucharu Europy a meczem z Albanią to najbardziej zwariowane 18 godzin w pańskim życiu?
2: Muszę powiedzieć, że to nie było łatwo, bo wtedy nie było kalendarza FIFA. Polacy się z Albanią dogadali, że my gramy dzień później po finale
3: Pucharu Europy.
2: Pucharu, to się tutaj tak nazywa, Pucharu Europy. Nikt, że tak nie wymyślił, nikt rok wcześniej nie myślał, a co będzie, jak Juventus będzie grał w finale. No i tak się stało, że musiałem zagrać w przeciągu 24 godzin dwa mecze. I na Heyze ten słynny mecz Juventus-Liverpool, gdzie było 34 ludzi straciło życie, bo się tam trybuna zerwała i były różne dramatyczne historie. I dzień później o drugiej w południe, czy o trzeciej w południe był mecz w Albanii i też musiałem ten mecz zagrać, musiałem na ten mecz przede wszystkim dojechać. Co też nie było takie proste, najłatwiejsze, ale daliśmy sobie radę.
3: Powiedzmy od razu, ten mecz na Heysel w Brukseli skończył się tuż przed północą. Później była dekoracja.
2: Dekoracja to była taka...
3: Bez triumfu.
2: Bez niczego. No ja już, jak była ta dekoracja, już tylko czekałem, żeby się wziąć i pójść do szatni, jak najszybciej wykąpać się, umyć. Ja już miałem ze sobą malutką walizeczkę ze sobą i żeby bezpośrednio jechać na lotnisko.
1: Czyli od razu ze stadionu na lotnisko.
2: Ja jechałem od razu ze stadionu na lotnisko. Ja przyjechałem na lotnisko prywatne w Brukseli o godzinie 12:30 w nocy i tam sam. Wysłali mnie z kierowcą, pojechałem i mówię, no, że ja tutaj mam samolot do Tirany prywatny, ale tam stało ze 150 samolotów prywatnych, bo to przylecieli różni bogaci ludzie z Włoch, z Anglii, prywatnymi samolotami. Ja właściwie chodziłem od samolotu do samolotu i się pytałem, który to jest mój pilot, że mam je do Albanii zawieźć.
3: Szczęśliwie znalazłeś.
2: Szczęśliwie znalazłem. Wtedy człowiek był młody, to dało sobie radę. Szybko, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
3: Przylatujesz do Tirany nad ranem.
2: No nie tak prosto, bo myśmy o 5 nad ranem byli w Tiranie, ale nie przyjęli nas, bo powiedzieli, że lotnisko jest dopiero od 7 czynne i że nie możemy wylądować. W związku z tym, żeśmy zawrócili do Bari. Do Bari żeśmy wysiedli z samolotu, tankowanie. Ja poszedłem sobie na jakiś taki szybki rogaliczek, jakieś śniadanie. Wtedy przeczytałem w gazetę dello Sport, co się naprawdę stało, bo nie mieliśmy takiej wiedzy, prawda? To nie był czas telefonów komórkowych. Co się naprawdę stało? Smutek mnie straszny ogarnął, chociaż wiedziałem, że to była rzecz tragiczna. Smutek mnie strasznie ogarnął, ale po pół godziny żeśmy wystartowali z powrotem, żeśmy polecieli do Tirany na mecz.
3: Przed meczem coś musiałeś zjeść? Spałeś w ogóle przed meczem?
2: Nie, miałem taką adrenalinę, byłem tak naładowany adrenaliną, że ciężko było zasnąć. Przyjechałem, z trenerem się przywitałem, z drużyną, z chłopakami, trochę pogadałem, czy coś takiego, położyłem się na półtorej godziny, ale żeśmy sobie dyskutowali i tak dalej, i tak dalej. Nie spałem.
1: A to był mecz niezwykle ważny, bo musieliśmy z Albanią wygrać, żeby awansować na Mistrzostwa Świata.
2: I musieliśmy ten mecz wygrać, żeby mieć dobrą sytuację w ostatnim meczu z Belgią, że remis dawał nam możliwość awansu, abyśmy...
3: A że nie była to drużyna słaba, to świadczy to, że Belgowie przecież przegrali z Albanią. Oni jak gdyby rękę nam podali.
2: Ale Albania to był mocny, dobry zespół. Nie przez przypadek, żeśmy sobie z nami 2-2, pokonali Belgów, ale żeśmy pokonali ich. 1-0 wygraliśmy to spotkanie. To dało nam możliwość grania na Śląskim ostatni mecz z Belgią i remis dawał nam wyjazd na Mundial.
4: Oddał do Bońka, poniekle kotownięty w przodzie na polu karnym, tylko Włodzimierz Smolarek, teraz Urban, 18 metrów do bramki, zostawia do Bońka, Bońek po ziemi, bramka! Bramka! Zbigniew Boniek, 18 metrów, piękny, pasowany strzał po ziemi, w lewym rogu mosty, wszyscy tutaj zamarli niemal na tym stadionie, 24 minuta, Zbigniew Boniek, prowadzimy w Tiranie z Albanią, 1-0.
3: Pamiętasz tego gola w Tiranie?
2: Pamiętam, bo to był gol, który został wespół zrobiony z Jankiem Urbanem, dzisiejszym selekcjonerem. Janek dostał piłkę, gdzieś tam szedł w stronę bramki, ja tam dałem głos z tyłu, Janek mi piętką zagrał, ja z 16 metrów takim, można powiedzieć, szczurem, jak to się kiedyś mówiło, dzisiaj to być, to tak nie można nazwać, że ktoś tam uderzył szczura, prawda?
3: Ja tam jeszcze wiem, co to znaczy.
2: Ty wiesz, młodzież nie wie. No i tak w sam róg bramki wpadła, wygraliśmy 1-0. Pamiętam, potem wróciłem, bo samolot na mnie czekał na lotnisku, wróciłem do Turynu, byłem tak wykończony.
3: Tego samego dnia?
2: Pół godziny po meczu, bezpośrednio na lotnisko, bezpośrednio. Ja pamiętam wtedy w tej Tiranie to były tylko bunkry i rowery. Ja tam nie widziałem jednego samochodu. Tam wszyscy na rowerach jeździli w tej Tiranie. Nie wiem, to były takie czasy. Bida straszna, wszyscy na rowerach jeździli. Ale ja pojechałem z powrotem na lotnisko do Turynu i zamknąłem się w domu i pamiętam, że przez dwa dni z domu nie wychodziłem.
3: Czy to był taki najbardziej wyczerpujący emocjonalnie dzień w twoim życiu?
2: Było to ciężkie. To trochę ze względów psychicznych, ze względu na to, co się stało na Heysel i że ludzie poginęli. To było tragiczne. To mnie martwiło. Natomiast ja muszę powiedzieć, że pod względem takim, można powiedzieć, fizyczne mnie.

0: Ja do tego się przygotowałem. Byłem miesiąc czy dwa miesiące wcześniej już podłączony do takiego rytmu, że ja tu muszę zagrać dwa mecze, muszę wygrać obydwa mecze i nie ma co narzekać, nie ma co płakać, nie ma co mówić, że grać dzień po dniu to nie daje się rady. Oczywiście muszę powiedzieć, że jeszcze bardziej fajny był inny numer. Półtora, dwa miesiąca przed tym ja mówię w Juventusie, panowie, ja mam mecz dzień po meczu w finale Pucharu Europy, mam mecz po meczu w Albanii. No tak, ale mam Puchar Europy, że nie pojedziesz na mecz do Albanii. Ja mówię, nie pojadę na mecz do Albanii dwa dni wcześniej z reprezentacją, ale po naszym meczu jadę na mecz do Albanii. No nie, ale jak to zrobimy? Nie interesuje mnie. Albo mi to załatwicie, albo mi załatwicie podróż, albo ja jadę z reprezentacją Polski. To się zdarzyło rok wcześniej, że ja nie zagrałem mecz ligowy z Mediolanem, tylko pojechałem grać z reprezentacją Polski na mecz ze Związkiem Radzieckim na Łużnikach, gdzieśmy przegrali notabene 2-0 i tak jak mnie wtedy skopał Bałtacza, to nikt inny mnie w życiu nie skopał na boisku. Ale mówię, nie, ja jadę, ja grałem reprezentację Polski, ja jestem reprezentantem Polski, jadę na mecz. Zrozumieli miesiąc wcześniej, zrozumieli, mówię tak, kurczę, no. Musimy załatwić mu samolot prywatny, bo przecież ten Zibi to na końcu wywinie nam numer i pojedzie z reprezentacją Polski, a nie będzie chciał grać finału Pucharu Europy. No i wszedł to jeszcze właściciel wtedy Fiata, pan Anieli, który powiedział, dobra, to ja mu dam mój samolot. I tak zorganizowali mi podróż, że potrafiłem i tu zagrać, i tu. Natomiast fizycznie, ja muszę powiedzieć, fizycznie ja nie czułem zmęczenia. Ja czasami, jakbyśmy taki chcieli tylko otworzyć taki narciutki nawias, czym myśmy zawsze wygrywali? Koncentracją, przygotowaniem fizycznym,
1: charakterem
0: i kontratakiem.
2: Halo, halo, tu stadion Azteca w Meksyku. Najpiękniejszy i największy stadion Meksyku. Prawie 120 tysięcy widzów na trybunach tego pięknego obiektu. Trwa uroczystość otwarcia mistrzostw.
3: Drugi dzień czerwca roku 1986 i zaczynamy Mistrzostwa Świata w Monterrey. Polska-Maroko, bezbramkowy
0: 0-0.
3: Remis. No najważniejsze mecz otwarcia, nie przegrać.
0: Maroko to była wtedy dobra drużyna. Graliśmy w klimacie nieprawdopodobnym. Ja mówię tak, myśmy nigdy nie narzekali. My nawet w Hiszpanii, gdyśmy byli, żeśmy grali mecze o 5 po południu, 30-40 stopni. Nigdy nie słyszał, że myśmy narzekali, że jest za ciepło. Teraz się dopiero, że taka sytuacja, że dach na Stadionie Narodowym jest zasłonięty, no to będzie za ciepło, będzie za duszno, wszystkim wszystko przeszkadza. Natomiast tam było klimat niesamowicie w Monterrey i my do tego Monterrey teraz, gdybyśmy pojechali na Mistrzostwa Świata.
3: Też byśmy tam grali.
0: Czyli chłopaki mądrze to skalkulowali, mówi po co ryzykować, lepiej odpaść. A tak, żeśmy zrysowali 0-0, potem w drugim meczu żeśmy grali z Portugalią, tak?
1: Tak.
0: Z Portugalią 1-0, piękna bramka Włodka Smolarka, też ciężkie spotkanie w ciężkich warunkach.
4: Boniek, niedaleko pole karne, Boniek, czterech Portugalczyków, odda dobrze piłkę do Dziekanowskiego, Dziekanowski wrzuca na pole karne, tam jest Smolarek i bramka, i będzie gol!
0: I ostatni mecz
1: z Anglią.
3: Nie dało się wygrać?
0: W pierwszych 20 minutach, podobnie jak w następnym meczu z Brazylią, mieliśmy tak, ja strzeliłem w słupek i mieliśmy jedną sytuację, potem Lineker miał swój dzień, jak to się mówi, strzelił trzy bramki.
4: Lineker na środek do Stevena, Steven będzie chyba na prawą stronę podawał do Gary Stevens, a ten dośrodkowy jedzie, Lineker, bramka! Gary Lineker i bezradny Józef Młynarczyk. Anglicy znów lewą stroną, znów tutaj Hodge, dośrodkowuje, Lineker i gol! Pilnowano króla Celtów Ligi Angielskiej. Nasi wszyscy cofnięci, Matysik z Dziekanowskim na linii pola każdego, rzucona piłka, gdzie jest Młynarczyk? Młynarczyk się myli, gol! Linekera oczywiście, bo kogóż by innego?
0: Gary Lineker strzelił trzy bramki, przegraliśmy 3-0, ale dzięki regulaminowi, który wtedy obowiązywał, udało nam się grać jedną ósmą z Brazylią w Guadalajarze.
1: I nasze pytanie na zasadzie, co by było gdyby, a zatem?
4: Narożnik pola karnego, dośrodkowanie i nie ma główki. Jeszcze wybijają i piękny strzał poprzeczka od strzału Karasia. Ależ było szczęście Brazylijczyków. Co za niesamowita sytuacja. Powinniśmy prowadzić 1-0. Pech.
3: Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka.
0: Jakbyśmy strzelili im pierwsze bramki, jak my byśmy wyszli na prowadzenie, to byśmy tego meczu w życiu nie przegrali. Jakbyśmy przeanalizowali, oni dostali w 43 minucie rzut karny, którego nie było. To był faul metr przed polem karnym, jeżeli w ogóle był faul. No ale żyliśmy w innej rzeczywistości, w innych czasach.
4: Miller, znakomity znakomicie drybluje, oddał do Juniora. Junior rozszerza do Kareki. Kareka wpada na pole karne, faulował go Tarasiewicz i Volker Roth.

0: Tudy namysłu wskazuje na rzut karny. Polacy protestują, a Sokrates trzyma piłkę pod pachą. Polacy nadal protestują. Młynarczyk oparty o prawy słupek. Sokrates już podchodzi, ustawia piłkę, napięcie. O czym też myśli? Sokrates czy Młynarczyk? Nie, gol!
1: Natomiast ja pamiętam w tym meczu taką jedną rzecz, hymnę. 12, myśmy grali ten mecz o 12 godzinie w Guadalajarze. 36 stopni, wilgotność 90 stopni i grają hymn. No i ja śpiewam ten hymn, ale tak patrzę tak trochę wokół siebie i mówię, kurczę, cienia nie ma. Jak to jest możliwe? Jest słońca, nie ma cienia. Dopiero jak podniosłem nogę, stopę podniosłem, to widziałem cień pod moją stopą, bo słońce biło zupełnie pionowo. Myśmy tam po prostu po stracie bramkyśmy umarli. Umarli fizycznie. Żeśmy nie wierzyli już, że my możemy ten mecz odwrócić, że możemy ten mecz sprowadzić na jakieś inne, można powiedzieć, drogi, które spowodowałyby, że moglibyśmy wygrać.
0: Josimar z prawej strony spada na pole karne. Josimar i gol! Josimar pokonał Józefa Młynarczyka. Kareka kontra Wójcicki i uciec z linia pola karnego drużyny polskiej. Kareka, Edinho sam na sam z Młynarczykiem. Edinho, gol! Gol! Gol! Niestety!
1: Oczywiście ja w drugiej połowie jakieś tam nożyce wykonałem, przystanie chyba jeszcze 1-0 i tak dalej i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że opadły z nas siły, a przede wszystkim psychicznie zdawaliśmy sobie sprawę, że tego meczu będzie ciężko wygrać.
2: No dobrze, ale jaka jest diagnoza tego, że ten występ mógł być lepszy, biorąc pod uwagę to, jak wielkie nazwiska grały w naszej reprezentacji, a nie udało się chociażby dojść do ćwierćfinału czy do strefy medalowej. Jaka jest taka ogólna diagnoza tego występu, pana zdaniem?
1: Pozytywna. No właśnie pozytywne. Jeździłeś na Mistrzostwa Świata, wychodzisz z grupy, potem grasz z Brazylią, i z tą Brazylią przez 43 minuty grasz dobrze. No w piłce też niestety w sporcie są porażki. No to nie jest tak, że każda porażka to jest wstyd, że każda porażka, z każdej porażki trzeba rozliczyć. No teraz przegraliśmy na wielkiej imprezie z wielką drużyną w fazie pucharowej. Albo my, albo Brazylia. No ktoś musiał przegrać. Jakby wpadły te dwa razy strzały, to my byśmy ten mecz wygrali. Jestem przekonany o tym.
3: Wtedy już pracowałem i czekałem na lotnisku na naszą kadrę. Ci zawodnicy wyszli wtedy, poprosiłem o wywiad Tarasiewicza, uśmiechniętego, w tym sombrero, bardzo wesołego. Tak rozmawiam o analizach, a on mówi, nie, to będzie świetna drużyna, bo teraz będą Taraś i Karaś.
1: I ja ci powiem jedną rzecz. Ja tak się dzisiaj zastanawiam, jak czasami ktoś mówi, czy mam czasami jakieś coś w mojej karierze, co chciałbym zmienić. Mi się wydaje, żeśmy źle zarządzili okresem 86-90. Bo mieliśmy fantastycznych piłkarzy. My w środku pola mieliśmy Dziekonowskiego, Urbana, Prusika, Tarasiewicza, Karasia. Był Kosecki, był Ziobro, Kubicki i Widowczyk. Ja mogłem jeszcze spokojnie grać, bo jeszcze byłem młody, miałem 30 lat. Mogłem nawet na środku obrony grać w tej drużynie. Kilka razy zagrałem z reprezentacji na środku, nawet z Wielką Holandią w Rotterdamie zagrali, nawet nie byli w stanie nam bramki strzelić i tak dalej. No ale mówię, no, Antek zrezygnował Piechniczek z selekcjonera, wzięli selekcjonerem, zrobili trenera, który dzisiaj już niestety nie ma go wśród nas, czyli nie chce do tego okresu wracać, ale ja uważam, że jakbyśmy inaczej zarządzali wtedy tamtym okresem, to Polska pojechałaby i na Italia 90 i na tej Italia 90 mogłaby rzeczywiście zrobić dobre rzeczy.
2: No to trzeba było tę klątwę rzucać? 16-letnią?
1: Ja nie rzuciłem klątwy, ja po prostu powiedziałem jedną rzecz.
3: Przypomnijmy, studio telewizyjne po meczu z Brazylią.
1: Studio po meczu z Brazylią, żeśmy grali bardzo dobre spotkanie, mieliśmy trochę pecha, bo jednak ten strzał w poprzeczkę, w słupach z 25 metrów, piękne akcje i tak dalej, przegraliśmy z drużyną fantastyczną, z drużyną dobrą, nie ma co płakać, trzeba wracać do kraju. No tak, ale wie pan, to ja w końcu mówię tak, panowie, nie narzekajcie za długo, bo może się nagle okazać, że my przez 16-20 lat możemy na następne Mistrzostwa Świata nie pojechać, bo to nie jest wcale takie proste. No i akurat tak się gdzieś tam złożyło, że przez tyle lat, żeśmy na te mistrzostwa nie jechali. No.
3: Ale wracając jeszcze do tych mistrzostw, to były mistrzostwa ręki Boga.
0: Dobra piłka na lewą stronę do Olartoiczej. Ten biegnie lewym skrzydłem, oddaje do środka do Maradony. Maradona jest 35 metrów od bramki, bierze piłkę na prawą nogę. Maradona 25 metrów, Maradona przeniera się, podaje na pole karne. Waldar odpala na pole karne i będzie gol. Maradona głową, gol, gol, gol. A więc Waldano głową Maradona, Chilton bezradny. Anglicy protestują, chwytają się za głowy.
3: To, co zrobił Maradona w meczu z Anglią, gdzie najpierw strzela gola ręką,

0: a później robi ten fenomenalny rajd mijający 3/4 angielskiej drużyny. To był przebłysk geniuszu.
1: I przejmuje piłkę Maradona na środku. Taniec z piłką Maradony. Świetnie, minął trzech. Maradona ma obok siebie Bułczakę. Mija czwartego. Maradona wpada na pole karne. Jest sam na sam. Mija bramkarza, strzela i gol! Gol!
2: Diego Maradona po 1982 roku, kiedy mundial był dla niego nieudany i cała Argentyna gdzieś tam na niego psioczyła czy coś takiego, powiedział, że w 1986 roku poprowadzi Argentynę do tytułu Mistrza Świata. Ja mieszkam w Rzymie w takiej dzielnicy bardzo blisko Centrum Olimpijskiego. Ja Diego widziałem przez 3 miesiące, prawie co dni, aż nie dla niego, bo Diego lubił życie. Diego lubił wszystko, co w życiu wtedy mogło też przeszkadzać.
0: Zabawę, a nie pracę.
2: Powiedzmy sobie szczerze, był geniuszem. On przez 3 miesiące, dzień w dzień przyjeżdżał. Był taki profesor Dalmonte, który mu robił wszystkie wyniki, wszystkie badania i go przygotowywał, żeby pod względem fizycznym był na tym mundialu w sztosie. I można powiedzieć, że Maradona ten mundial sam wygrał, aczkolwiek na tym mundialu no, była ręka od Boga, bo strzelił bramkę ręką, prawda, gdzie nikt się nie zorientował, ale był fantastyczny. No, to muszę powiedzieć, Maradona na tym mundialu wyprawiał rzeczy nieprawdopodobne. Tą bramkę, którą strzelił z Anglią chyba, tak? Od połowy boiska, gdzie...
3: 3 minuty po ręce Boga.
2: Gdzie na połowie boiska, że tak powiem, odłączył się i kiwnął swojego opiekuna, potem przez pół boiska nie był w stanie, chcieli mu ze 2 razy, 3 razy nogi połamać.
0: Ale zaraz, chwilę później był mecz z Belgami, on zrobił to samo w meczu z Belgią.
2: W mojej prywatnej ocenie, jak mi się traktował najlepszym piłkarzem na świecie, mówię Maradona. I to w ogóle ever, bez jakichkolwiek podziału na kategorie.
0: A jesteś w tym samym wieku, co ja. Ja uważam Pelé. 3 mistrzostwa świata. Genialny.
2: Możliwe, no ale ja muszę powiedzieć jedną rzecz. No ja Pelé specjalnie nie widziałem, bo Pelé, ja żyję legendą Pelé i pamiętam niektóre jego mecze z 66 roku, bo wtedy telewizja coś tam pokazywała, ja miałem wtedy 10 lat. Pelé jest największą legendą, ale ja mówię tak, z tych co widziałem, a przekrój mam dość duży, to dla mnie Maradona jest w ogóle inna kategoria. Poza tym Maradona grał w czasie, że piłkarzy znakomitych można było kopać. Można było faule robić. Dzisiaj to jest niemożliwe. Dzisiaj nadepniesz komuś na nogę, przez przypadek nadepniesz komuś na nogę i wszyscy płaczą, leżą na tej ziemi, udają, że są. Kiedyś to były faule poważne. I Maradona kilka razy został potraktowany nieprawdopodobnie, w sposób nieprawdopodobny. Dzisiaj jakby wirtuozy dzisiejszej piłki byli tak potraktowani jak Maradona, to już by dawno z piłką skończyli.
3: I finał. 29 czerwca na Estadio Azteca. Argentyna pokonuje reprezentację Niemiec 3-2. Najlepszym zawodnikiem turnieju zostaje właśnie wspomniany Diego Maradona.
2: Diego Armando.
1: A Maradona wypuszcza teraz w płynie pilnowanego Bułczakę. Bułczaka zjada na kolejnym pola karnego. Bułczaka spada, strzela i gol! A więc jednak jeszcze jedna bramka. Bułczaka, niesamowity Bułczaka. Maradona położył się na boisku, całuje trawę. I koniec. I już nie ma nic, tylko radość. I to się dzieje. I Brazylijczyk gwizdą po raz ostatni i ucieka przed kibicami. Argentyna mistrzem świata. Biało-niebiesko-biało. Argentyna i jeszcze raz Argentyna.
0: A ja jeszcze tylko na koniec chciałem powiedzieć przy okazji tych dwóch mundiali, ale nie tylko dlatego, że całej kariery, że jesteś dla mnie człowiekiem, który w jakiś sposób łączy pokolenia. Nawet to pokolenie 74, bo ty z tymi ludźmi grałeś w 74 roku. Z tym pokoleniem, które wygrało, tak, i tymi mistrzostwami w Meksyku. Do tego ta kariera klubowa, ten transfer, pierwszy wielki transfer z Polski do wielkiego klubu. Ten twój niewyparzony język, bo nigdy się nie gryzłeś. Byłeś człowiekiem, który w jakiś sposób łączy ten siermiężny PRL z tą nowoczesną Polską, w której byłeś prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i całkowicie zrewolucjonizowałeś ten związek. Więc taki w mojej pamięci na zawsze pozostanie Zbigniew Boniek.
2: I tym miłym akcentem.
3: Po prostu Zbigniew Boniek był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Miło było rozmawiać z wami.
3: I my dziękujemy już za uwagę.
2: Andrzej Janisz.
0: Dziękuję. Pierwszy raz w życiu przedstawił mnie ktoś tak sławny.
3: I Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sąd zdecydował w sprawie tymczasowego aresztu wobec patomorfolożki. Na jej byłej posesji znaleziono szczątki ludzkich płodów. Jutro urodziny prezydenta Donalda Trumpa i gala UFC przed Białym Domem. Do Waszyngtonu leci prezydent Karol Nawrocki. Po 33 latach do Łomży wrócił pociąg pasażerski. Jutro wchodzi w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszamy. Wczoraj została zatrzymana, a dziś mimo opóźnienia odpowiadała na pytania prokuratury. Mowa o patomorfolożce, która na działce w Lutoryżu na Podkarpaciu miała zakopać liczne szczątki ludzkich płodów i odpadów medycznych. Łączymy się teraz z Anną Orzeł, która zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt wobec kobiety. Powiedz, jaka decyzja zapadła w tej sprawie?
2: No, decyzja zapadła po pierwsze błyskawicznie, a poza tym przychylna dla prokuratury. Sąd podzielił argumentację śledczych i uznał, że faktycznie podejrzana musi być izolowana, tłumaczy Wojciech Przybyło, naczelnik pierwszego Wydziału Śledczego w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie.
3: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
2: Zdaniem mecenas Patrycji Hobel nie ma powodu, by stosować wobec podejrzanej tak surowe sankcje.
4: Obrona zaproponowała środki o charakterze wolnościowym, zakaz opuszczania kraju i dozór policji w wymiarze 5 dni w tygodniu. Tym bardziej, że moja klientka jest osobą z 30-letnim stażem zawodowym, o nieposzlakowanej opinii.
2: Termin na złożenie zażalenia obrony to 7 dni.
1: Informacje w tej sprawie zebrała Anna Orzeł. Dziękuję. Przypomnijmy, do makabrycznego odkrycia dokonali nowi właściciele działki. Kobiecie grozi to 12 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych. Został zaproszony na jutrzejsze uroczystości urodzinowe Donalda Trumpa w Białym Domu. To powinna być okazja do rozmów m.in. o bezpieczeństwie, wskazywał poseł PiS Paweł Jabłoński.
5: Bardzo dobrze, że mamy pana prezydenta, który ma dziś chyba najlepsze w historii relacje, jakikolwiek polski prezydent, z prezydentem USA. I to będzie okazja, żeby wykorzystać to do rozmowy o bezpieczeństwie, o współpracy międzynarodowej, także gospodarczej, w dziedzinie nowych technologii. Myślę, że pan prezydent Nawrocki świetnie wie, jak rozmawiać z Donaldem Trumpem.
1: Na konkretne rozmowy o dodatkowej liczbie żołnierzy amerykańskich w Polsce liczy europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
6: Więc ja liczę, że to nie będą tylko small talki, ale konkretne rozmowy o tym, jak doprowadzić do tego, żeby powstała stała baza wojsk amerykańskich, jak doprowadzić do tego, żeby zrealizować wpis Donalda Trumpa dotyczący dodatkowej liczby 5000 żołnierzy amerykańskich, bo konkretów brakuje.
1: Jednym z głównych punktów uroczystości w Białym Domu będzie gala walki UFC. Przypomnijmy, 14 czerwca Donald Trump obchodzi 80. urodziny. Tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych przypada Dzień Flagi. Po 33 latach do Łomży wrócił pociąg pasażerski. Dzień przed uruchomieniem regularnych połączeń do miasta przyjechał specjalny skład z Ostrołęki z premierem Donaldem Tuskiem na pokładzie. Na dworcu podróżnych i przedstawicieli rządu witały władze miasta oraz mieszkańcy.
7: Premier Donald Tusk podkreślał, że powrót kolei do Łomży nie jest odosobnioną inwestycją.
8: Przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach, nie tylko dużych miastach, ale też mniejszych miejscowościach. I w naszych planach jest, i to już realizujemy, włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich bez wyjątku powiatów.
7: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zwracał uwagę na rozwój oferty przewozowej i inwestycje realizowane przez rząd.
9: Zwiększyliśmy ofertę przewozową o 30%. To jest 129 połączeń dobowo więcej. To są lepsze pociągi, bardziej punktualne, szybsze.

0: Jutra mieszkańcy Łomży będą mogli korzystać z regularnych połączeń Polregio i PKP Intercity, m.in. do Białegostoku, Olsztyna i Ostrołęki. Powrót pociągów pasażerskich kończy trwającą ponad 3 dekady przerwę w kolejowej obsłudze miasta. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: I na koniec o podróbkach mundialowych piłek i koszulek, które skonfiskowano w Hongkongu. Podrabiane gadżety Mistrzostw Świata w piłce nożnej były warte prawie 20 milionów dolarów. Chińskie władze walczą z kradzieżą własności intelektualnych, ale wciąż to walka nieskuteczna.
2: Jak poinformowały hongkońskie władze, skonfiskowano około 230 tysięcy przedmiotów, które naruszały prawo ochrony znaków towarowych. W głównej mierze były to koszulki reprezentacji państw biorących udział w Mistrzostwach Świata oraz piłki. Towar miał głównie trafić na rynek amerykański. Hongkong to dla wielu towarów eksportowanych z Chin nielegalnie bądź na granicy prawa port przerzutowy. Podróbki towarów znanych firm produkowane są bowiem w fabrykach kontynentalnych Chin. Z wyników śledztwa jednej z organizacji pozarządowych monitorujących naruszanie praw w Hongkongu wynika, że to także główny port przerzutowy dla towarów podwójnego zastosowania do Rosji. Chiny, które bezpośrednio nie wysyłają Moskwie broni, znacznie zwiększyły zaś skalę zaopatrzenia Rosji w tego typu produkty. Materiały podwójnego zastosowania trafiają do rosyjskich fabryk zbrojeniowych, głównie poprzez Hongkong.
1: Relacjonował Tomasz Sajewicz.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niemal do północy obowiązują ostrzeżenia przed burzami na znacznym obszarze kraju. W nocy już bez silniejszych wyładowań, ale opadów deszczu nie zabraknie. Podobnie będzie również jutro w ciągu dnia, ale zrobi się chłodniej i wrócą burze na zachodzie Polski. Będzie maksymalnie od 15 do 17 stopni.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
5: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
4: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
6: 7 minut po godzinie 19.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Nauka, spora dawka wiedzy o otaczającym nas świecie oraz przede wszystkim dobra zabawa. Na PGE Narodowym w Warszawie zakończył się właśnie 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło wydarzenia to z życia wzięte. A na miejscu jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dobry wieczór, Krzysztofie.
8: Dobry wieczór.
6: No właśnie, jak minął tegoroczny piknik, tak jak kolejne te wcześniejsze?
8: Myślę, że tak. Myślę, że można tak powiedzieć, choć tegoroczny piknik miał ciężki start ze względu na pogodę, ponieważ od rana padał deszcz. Później on ustał, a ludzie tłumnie przychodzili, głodni wiedzy. W wydarzeniu łącznie wzięło ponad 30 tysięcy osób, więc to całkiem spora liczba. Na miejscu można było skorzystać z szeregu atrakcji i dowiedzieć się ciekawych rzeczy z otaczającego nas świata, mówiła Katarzyna Młynek z Centrum Nauki Kopernik.
9: Prawie 170 namiotów, 360 pokazów aktywności, eksperymentów. No i 133 instytucje, koła naukowe, uniwersytety, politechniki i no, ludzi, którzy naprawdę są bardzo zaangażowani w naukę, którzy chcą się dzielić tym, co robią na co dzień, opowiadać, czym się zajmują, fascynować, pokazywać swoją pasję i to działa. Po prostu zainteresowanie jest bardzo duże, bardzo dobra jest energia. Ludzie się cieszą, robią ciekawe rzeczy, widać emocje. Widać dopytywania, więc każdy znalazł coś dla siebie.
8: Na miejscu można było także dowiedzieć się czegoś o pracy radiowców i zobaczyć sprzęt, który towarzyszy nam na co dzień. Po wyjątkowym wozie transmisyjnym Polskiego Radia oprowadzał realizator Romuald Wrzodak, znany również jako Lucek.
10: Przyjechaliśmy wyjątkowym wozem. Jest to nasz najstarszy wóz, ma obecnie 30 lat. Jest to nasza historia i nasza perełka. Będziemy mogli zobaczyć, jak to się robiło kiedyś, jak to się robi dziś. Kabelki, pokrętła, satelity, cała przygoda radiowca. To oczywiście wszystko pokażę. Wszystkie guziki, wszystkie pokrętła, wszystkie suwaki.
8: Dla wielu osób tego

0: Roczny piknik naukowy był ich pierwszym. Widać było jednak, że wszyscy bawili się bardzo dobrze.
1: Fantastycznie, jest to nasza pierwsza wizyta i jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, ponieważ szukaliśmy jakiegoś fajnego sposobu na spędzenie tego popołudnia, no i oglądaliśmy sobie druki 3D, co jest jak gdyby takim nowym dla nas i taką interesującą sprawą.
2: No chłopcy robili doświadczenia chemiczne tutaj ze szkoły.
3: No jest ciekawie, dużo się możesz dowiedzieć, dużo quizów jest.
4: Jest bardzo dużo ciekawostek, dużo się dowiadujemy. Tak? Więc to jest chyba najważniejsze.
5: Głównie my jesteśmy tutaj z uwagi na atrakcje dla dzieci, więc dowiedzieliśmy się, jak zrobić zabawkę z siana.
6: Tak, zabawkę z siana.
0: W przyszłym roku piknik naukowy będzie obchodził swoje 30. urodziny. Katarzyna Młynek podkreśliła, że choć na ten moment nie możemy wchodzić w szczegóły, to jednak szykuje się coś dużego.
7: Pewnie za dużo nie chcemy zdradzać, ale faktycznie zastanawiamy się, bo to będzie taka no, okrągła trzydziestka, więc to już naprawdę dorosłość taka solidna. No i myślę, że będziemy chcieli docenić w jakiś szczególny sposób naukowców, którzy są z nami, ale no, o szczegółach to będziemy informować pewnie w komunikacji w przyszłości.
0: Od tego roku wydarzenie nosi imię fizyka profesora Łukasza Turskiego, który w 1996 roku zainicjował tę naukową imprezę i był jej pomysłodawcą.
8: O tegorocznym pikniku naukowym opowiadał Krzysztof Kurczyński i pomyśleć, że w przyszłym roku trzydziestka. Komentarz. Połączyliśmy się z panią redaktor Janną Solską, tygodnik Polityka. Dobry wieczór, pani redaktor.
9: Dobry wieczór, a właściwie jeszcze dzień dobry.
8: No chyba tak, patrzę, tak, trochę słońce jeszcze, ale właściwie już to, ono jest takie zachmurzone, no ale załóżmy, że jest.
9: Ale dzień najdłuższy, trzeba się cieszyć, póki jest.
8: Tak. Dobrze, to wobec tego zacznijmy od dzisiejszego warszawskiego wydarzenia, 25. Parada Równości. Niektórzy mówią, że Parada Równości robi sobie wbrew, że zbyt jest to emocjonalne, zbyt kolorowe i zbyt niektórych z nas szokujące wydarzenie.
9: Ja nie mam wrażenia, że ono jest szokujące. Wręcz odwrotnie, kiedy porównuję dzisiejszą paradę, 25., z wieloma poprzednimi, to mam wrażenie, że ona jest najbardziej poważna. Bo na poprzednich było różnie, były wygłupy, były nawet obscena. Nie wszystkim się to podobało. Natomiast tu mamy manifestację poważnych ludzi w poważnych sprawach. Ludzie, którzy są zebrani, którzy byli zebrani, domagają się równości dla wszystkich, domagają się czegoś, co jest oczywiste. A ja mam wrażenie, i oni tak 25 lat chodzą, i ja mam wrażenie, że myśmy się przez te 25 lat, jeśli chodzi o prawa kobiet, jeśli chodzi o prawa osób homoseksualnych, że myśmy się cofnęli, nie idziemy do przodu, nie zachowujemy się tak jak inne narody, nie tylko europejskie, ale kobiety, gejów, prawica usiłuje wziąć pod but. I ludzie mają tego dość i dają temu wyraz. Jakby ulało się dzięki wyrokom prawa europejskiego, które mówią, że małżeństwa homoseksualne mają te same prawa, co małżeństwa heteroseksualne, ale pod warunkiem, mówimy tylko o małżeństwach, które zostały zawarte za granicą. To jest takie strasznie gorzkie, bo z jednej strony otwarto jakąś furteczkę, która daje nadzieję, że to będzie prawo obowiązywało wszystkich, a z drugiej, mój Boże, trzeba wyjechać za granicę, trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć kontakty, żeby tam zawrzeć małżeństwo i żeby tu w Polsce domagać się praw, które mają małżeństwa heteroseksualne. To jest kpina z człowieka.
8: No tak, ale politycy to wykorzystują, dlatego że jak nie imigranci, to małżeństwa homoseksualne, to opowiadania o ewentualnej adopcji dzieci i o tym, że homoseksualizmem można się zarazić.
9: tak jak powiedział pan prezes Kaczyński, państwu

0: homoseksualiści nie są potrzebni. To jest pierwszy krok. Zastanówmy się, w jaką stronę, dokąd my idziemy. Ja po tych awanturach ostatnich w Sejmie to zaczynam się zastanawiać. Wróci getto ławkowe, będziemy szukać imigrantów, będziemy szukać Ukraińców. Wracają lata najgorsze, które wydawało się po II wojnie światowej, która była tak straszna, że ludzie się czegoś nauczyli, że przeżyli takie straszne rzeczy, że one nigdy nie mają prawa się powtórzyć. A się okazuje, że my jak dzieci nieświadome tego, co robimy, znów podpalamy ląty. Podpalamy ląty, to się nie ma prawa dobrze skończyć. Ale prawica chwyci się wszystkiego, żeby właśnie podpalić, spowodować nienawiść. No i zobaczymy, co będzie dalej.
1: W 68 roku byłem nastolatkiem, ale pamiętam, że nagle na moim podwórku i wśród grona znajomych moich rodziców, z którymi się spotykaliśmy, i dzieci tych znajomych, nagle zrobiło się pusto. Nagle nie było tych osób. Wiedziałem, co się stało, bo mówię, byłem nastolatkiem. Inaczej to oczywiście w tamtych czasach przyjmowałem, bo pewna świadomość była zupełnie inna niż dzisiaj. I myślę sobie tak, czy nie dojdziemy do czasów, w których, tak jak krzyczało tych dwóch posłów z trybuny sejmowej, nie będziemy próbowali zaglądać komuś do spodni.
0: Jeden z tych posłów ma ogromny interes, żeby tak krzyczeć, ponieważ się wokół niego zrobiło gorąco przy okazji sprawy Zonda Krypto. Jest w nią jakoś uwikłany, w każdym razie no tak sądził prezes Kaczyński, to dlatego on odszedł z klubu. I ja myślę, że dla odwrócenia uwagi jest gotów zrobić wszystko. I takich osób, które moim zdaniem są uwikłane w tę aferę, i jest to afera, która jeszcze kilka lat temu, może może kilkanaście, to przecież narusza wszelkie standardy. A my się tak powoli z nią oswajamy, że można brać pieniądze, można być na najwyższych, na szczytach władzy i jakoś to spłynie jak po kaczce. Także jedne podpala się, jedne emocje, żeby przygłuszyć fakty.
1: No właśnie,
0: ludzie jedni nie widzą, ale wielu widzi.
1: No właśnie, prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach. To już 37 ustawa, chyba dobrze pamiętam. 37 ustawa zawetowana. Zawetował też ustawę dotyczącą leczenia HIV, bo tam znajdował się pasus dotyczący funkcjonowania lekarzy spoza Unii Europejskiej. Tu chodziło o znajomość języka polskiego. No i zawetował również ustawę dotyczącą przedawnienia zobowiązań podatkowych. Ale może słowo o po raz trzeci zawetowanej ustawie o kryptowalutach. Rząd zapowiedział, że będzie składał po raz czwarty, a pan prezydent raczył stwierdzić, że, cytuję, z uporem maniaka rząd, prawda, przedstawia do Sejmu taką ustawę i z uporem maniaka ten Sejm to uchwala.
0: To jest zdumiewające, jak zachowuje się pan prezydent, chociaż ja pamiętam nie tak dawno temu pan profesor Antoni Dudek przewidział, że on się tak zachowa, chociaż wydawało się to kompletnie nieracjonalne. Prawica, o czym wiemy, brała pieniądze od giełd kryptowalut na organizowanie swoich wielu imprez. To jest oficjalne, więc to nie są żadne podejrzenia. Wiadomo, że ludzie związani z kryptowalutami doradzali, dyktowali, nie wiem jak to nazwać. Wiadomo też, bo to jest oficjalne, że pan prezydent jeszcze jako kandydat był lobbowany publicznie przez pana Mencena w sprawie kryptowalut, że będzie się obiecał, że będzie się spotykał, będzie otwarty na argumenty kryptowalut.
1: I tu należy, panie redaktor, dodać...
0: To wszystko my wiemy. I oni się nie wstydzą. Bo ja chciałabym się dowiedzieć, dlaczego ta ustawa rządowa jest zła i jaka jest propozycja prawicy. Bo proszę słuchać, po tym drugim projekcie, po tym drugim wecie, PiS, który najpierw weto prezydenta podtrzymał, PiS składa projekt, który w ogóle zakazuje kryptowalut w Polsce.
1: No tak, ja pan prezes powiedział, pan prezes powiedział, że jego zdaniem w ogóle tak, kryptowaluty w Polsce
0: powinny być zakazane. A z kolei słyszę pana posła tegoż PiSu, Horałę, któremu się nie podoba rządowa ustawa, dlatego że ona powinna jego zdaniem bardziej chronić interesy Polaków, to znaczy jak Polacy inwestujący w kryptowaluty stracą, to powinna ta ustawa przewidywać jakieś odszkodowanie dla niego. Ja słucham i własnym uszom nie wierzę. Proszę pana, jeżeli Polak inwestuje w jednostki funduszy inwestycyjnych, które są lokowane w akcjach spółek giełdowych i może na nich stracić, może więcej zyskać niż w banku, ale też może stracić, to żadnego odszkodowania nie dostanie. A ktoś, kto będzie inwestował w kryptowaluty, o których wiemy jeszcze mniej i o których nie wiemy, od czego zależy, czy one będą, ich wartość będzie rosła, czy malała, ma dostawać od państwa odszkodowanie? To są postulaty, które wzajemnie się wykluczają, które są niepoważne, nie wiem czemu służą. Natomiast wiem jedno, prawica czuje się w obowiązku reprezentować interesy, bardzo niewyraźne interesy kryptowalut. I to mi się nie podoba, dlatego że ciągle jest dużo naiwnych ludzi w Polsce, którzy sądzą, że lokując w kryptowaluty, dorobią się szybko łatwych pieniędzy. I na tych frajerach dorabiają się ci, którzy wiedzą, jak to działa i którzy liczą właśnie, że na tym zarobią. I pan prezydent, wetując trzy, a zapowiadając, że zawetuje kolejną ustawę, spowoduje to, że tych naiwniaków kryptowaluty dalej będą nacinać, a cwaniacy będą dalej zarabiać. I być może o to właśnie chodzi.
1: No ale w Sejmie udało się przegłosować zakaz patostreamu. To rzeczywiście bardzo duży problem w polskim internecie, czy w światowym internecie, a w polskim też. Te filmiki nagrywane, obrzydliwe, te inscenizowane sceny, no po prostu bardzo rzecz obrzydliwa. No udało się to...
0: Ale okrutna też.
1: I okrutna, tak.
0: To oglądają młodzi ludzie, w których takie sceny podsycają chęć, nie wiem, okrucieństwa, obniżają standardy moralne. Tylko ja się bardzo cieszę, że ta ustawa przeszła. No ale też nie wiemy, jakie będą jej losy teraz u pana prezydenta.
1: No nie wiemy, jakie będą losy, ale miejmy nadzieję, że losy będą pozytywne dla tej ustawy, bo ta ustawa też chroni młodych ludzi przed tym, co jest pokazywane, na przykład namawianie do samobójstw.
0: A jest pan pewien, że pan prezydent nie powie, że broni wolności słowa? Bo ja nie.
1: No właśnie.
0: Można mówić i prawica mówiła, że nikt nam nie będzie mówił, że białe jest białe.
1: No biorąc pod uwagę to, że pan prezydent zawetował ustawę cyfrową, no, która miała chronić też młodych ludzi przed negatywnymi skutkami pokazywanych treści internetowych, no i zawetował ową ustawę, więc no musimy poczekać 30 dni. Okaże się.
0: No będziemy czekać. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale ja wiem, że panu prezydentowi wszystko to, co on robi, pokazuje, że jemu zależy na tym, żeby podsycać chaos, żeby w Polsce było coraz gorzej. Nie widzę, żeby on reprezentował interesy Polaków, interesy Polski, nawet wtedy, kiedy Polskę woli ośmieszać, mając nadzieję, że ośmieszy rząd, też się zachowuje nie fair wobec własnego kraju. Nie podoba mi się to.
1: No a od wczoraj obowiązuje w Unii

0: Europejskiej, pakt migracyjny, no i prawa strona sceny politycznej już wiesz, czy to, że będziemy mieli w Polsce imigrantów. Powołują się też na wydarzenia mające miejsce w Wielkiej Brytanii. No, dwa okrutne morderstwa, znaczy dwóch sprawców okrutnych morderstw. Oczywiście tutaj jest wyciągane to, że to są osoby spoza cywilizacji europejskiej. Celowo tak mówię, spoza cywilizacji europejskiej. A nikt nie patrzy, że tego typu zdarzenia mają miejsce we wszystkich krajach europejskich i bardzo często sprawcami są tacy prawdziwi Europejczycy.
1: Mamy większą łatwość podróżowania i takie rzeczy niestety będą się zdarzać. Natomiast straszenie imigrantami w kraju, który się tak szybko starzeje, który sobie bez imigrantów nie poradzi, bo starzy ludzie wymagają opieki, nie ma się nimi kto opiekować. Najbardziej niewdzięczne, trudne miejsca w przemyśle przetwórczym te prace wykonują imigranci. Zwykle w naszym przypadku są to Ukraińcy. Kierowców brakuje, to też często są imigranci i też często Ukraińcy. My bez imigrantów nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Chodzi o to, żeby to była imigracja cywilizowana, nie taka, jaką prowadził PiS, że krzyczał publicznie, że imigrantów nie wpuszcza, bo przynoszą pasożyty, a pokątnie w Afryce handlował polskimi wizami. Nie, to ma być imigracja taka, że wiemy, kogo chcemy zaprosić do siebie i myśmy otworzyli się na Ukraińców nie tylko z dobroci serca, ale także dlatego, że oni pochodzą z kręgu kulturowego, który jest nam najbliższy. My się z nimi stosunkowo najlepiej dogadujemy mimo wszystko. I żyjemy ze sobą. Żyje prawie 1,5 miliona Ukraińców w Polsce. I to wszystko, ta nienawiść, którą zaczyna się rozpętywać, powoduje, że ona schodzi niżej. Że te złe nastroje panują w zakładach pracy, gdzie pracują Ukraińcy, że jak ludzie słyszą w tramwaju ukraiński język, a oni jeszcze często mówią także po rosyjsku, to są złe reakcje, że my będziemy na siebie patrzeć z nienawiścią, tak się nie da żyć. Czego oni oczekują po tej walce? Że co, że się Polska podpali? I prawica dojdzie do władzy z powrotem?
0: No być może jest to sposób na to, żeby, prawda, wyróżnić się i liczą
1: żeby
0: na...
1: Żeby przejąć władzę, tak? Bo oni zapomnieli, znaczy oni myślą, że Polacy zapomnieli, dlaczego po 8 latach przegrali, bo oni nie wyciągnęli z tego wniosku. To wszystko, cała rozkradanie publicznych pieniędzy, traktowanie publicznych pieniędzy jak pieniędzy partyjnych, to oni nie złożyli skruchy, nie powiedzieli, że rzeczywiście tak się nie robi. Oni uważają, że tak ma być. Czyli co, ma być powtórka?
0: Pani redaktor, no i ostatnia rzecz. Spór o order Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. No i jest dosyć duży problem, bo z jednej strony rzeczywiście ten, jak to powiedział ksiądz Isakowicz-Zaleski, na organizmie Ukraińców wyrósł obrzydliwy wrzód. No i tym wrzodem była UPA. Dla nas Polaków. Taka jest prawda. No a właśnie. I w jakim kierunku to się powinno potoczyć? Czy w kierunku zaostrzania kryzysu, czy też próby dyplomatycznego wyjścia z niego? No bo wszystkim zależy jednak, żeby sytuacja na linii Polska-Ukraina no była w miarę przyzwoita, w miarę normalna.
1: Wszystkim powinno zależeć. To, co zrobił pan prezydent Zełenski, było... Nie chcę używać mocnych słów, było nieostrożne i być może on myślał tylko o swojej sytuacji. Tam jest korupcja. Te kręgi korupcyjne, przecież ta korupcja została odkryta w najbliższych kręgach prezydenta. Mówi się, że on chciał odwrócić uwagę

0: tej korupcji, chciał podsycić nacjonalistyczne nastroje, bo są kłopoty z mobilizacją ludzi na front i dlatego chciał dowartościować UPA, bo dla nich UPA to jest organizacja, która w każdych warunkach od wielu lat walczyła o Ukrainę, chciała mieć Ukrainę jako państwo i sojuszników dobierała sobie różnych w pewnym okresie także hitlerowców, natomiast wrogiem dla nich byli Polacy.
1: Znaczy Rosja on... sowiecka, Rosja sowiecka i Polacy. O, w ten sposób. Albo najpierw Polacy,
0: no tak,
1: potem
0: tylko,
1: Rosja.
0: Tylko, że ja patrzę z naszego punktu widzenia. To było bardzo niefortunne, co on zrobił i nie wiem, co on z tym fantem zrobi. Problem mamy również my, bo nie rozwiąże tego kryzysu, nie skarci pana prezydenta Zełenskiego ewentualne odebranie orderu Orła Białego, tylko ten kryzys podsyci. Ja na razie nie widzę niczego, żeby Ukraińcy próbowali tę sytuację jakoś rozbroić. A Rosja się cieszy. I oba narody, bo i Polacy, i Ukraińcy wiedzą doskonale, jakim prawdziwym dla nas wrogiem jest Rosja. A obie strony zachowują się tak, żeby tej Rosji sprawić radość. Naprawdę źle to świadczy o nas.
1: Dzisiaj bardzo smutny komentarz, pani redaktor. I w takim minorowym tonie, miejmy nadzieję, że jutro będzie pogoda i słońce zaświeci. To może słońce zaświeci też nad naszą polityką.
0: I Pan Bóg przywróci rozum politykom.
1: Tak. Wróci rozum politykom. Joanna Solska, dziennikarka tygodnika Polityka, była państwa i moją gościnią. Bardzo pani redaktor dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.

0: Nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
9: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Czy zwierzęta mogą być skutecznym narzędziem polityki? Czy mogą być narzędziem propagandy lub, jak kto woli, soft power? Czy można zwierzętami karać i nagradzać? W Chinach jak najbardziej można. Chińska panda wielka weszła na polityczne salony i do popkultury. O politycznej twarzy potulnego zwierzęta.

0: zwierzątka będącego jednym z symboli Chin. Będę rozmawiać z doktorem Piotrem Parzymiesem, autorem książki Historia Pandy Wielkiej w audycji Chińskie Znaki. W niedzielę, tuż po godzinie 16. Zapraszam, Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja. 34 minuty po godzinie 19. Komentarz. I to, proszę Państwa, komentarz międzynarodowy, a właściwie komentarz amerykański. Połączyliśmy się z panią Magdaleną Górnicką-Partyką, autorką podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dobry wieczór pani.
2: Dobry wieczór.
1: Tak sobie myślę, że może byśmy zaczęli troszkę o Ameryce, ale też troszkę o Europie, bo mi szkoda flamingów w Albanii. No, okazuje się, że to już od dłuższego czasu trwają ogromne protesty w Tiranie, stolicy Albanii, no, wzywające do wstrzymania budowy luksusowego kurortu powiązanego z Iwanką Trump i Jaredem Kushnerem. Przypomnijmy, to córka i zięć obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście te protesty są ogromne. Ten kurort ma powstać w miejscu szczególnie ważnym dla Albańczyków, bo jest to i rezerwat przyrody, i miejsce przepiękne. A biorąc pod uwagę gust lokatora Białego Domu, to będzie amerykański koszmar. Czyli takie kasyna, takie gigantyczne hotele i tak dalej, i tak dalej. I Albańczycy nic z tego nie będą mieli.
2: To prawda. No, pamiętajmy, że ta wyspa też jest domem do około 3000 flamingów. Żyją tam też foki, żółwie morskie, więc piękna przyroda. Natomiast cała sprawa jest bardzo kontrowersyjna też z tego względu, że ta inwestycja w ogóle mogłaby być możliwa. Wcześniej odbyły się zmiany w prawie. Albański rząd faktycznie przeprowadził takie zmiany, które umożliwiły budowę kompleksu wypoczynkowego właśnie w tym miejscu. I to też budzi ogromne kontrowersje, bo to jest taki bardzo typowy zabieg, który podejmowany przez zagraniczne różne rządy, żeby do Donalda Trumpa dostać się trochę takimi bocznymi drzwiami, trochę tak obejść i zbudować relacje z jego rodziną, z jego najbliższymi.
1: No tak, bo to dla Albanii może być korzystne, bo wtedy Trump będzie namawiał swoich przyjaciół, biznesmenów, żeby inwestowali w Albanii, no bo Albania, powiedzmy sobie wprost, no jest jednym z najuboższych obecnie krajów europejskich. Przez lata zdominowana przez no strasznie zamordystyczny system komunistyczny, taki w rodzaju stalinowskiego. Hodża jednak trzymał Albańczyków w strasznym reżimie. No i Albańczycy być może chcą troszkę nabrać tlenu w płuca i tym tlenem być może te amerykańskie, trumpowskie dolary byłyby.
2: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy też, że Albania trochę chce zmienić swój wizerunek takiego taniego miejsca na wakacje. Chce uderzyć w takiego bardziej zasobnego w pieniądze klienta i być może właśnie to ma temu służyć. To jest oczywiście darmowa reklama dla tego kurortu i wakacji w Albanii właśnie dzięki Iwance Trump, która pochwaliła się w ogóle tą inwestycją w amerykańskim podcaście i zaczęła o tym pisać wszystkie media na całym świecie. Pamiętajmy też, że Albania stara się o przyjęcie do Unii Europejskiej i to zacieśnienie relacji z Waszyngtonem mogłoby być jakimś takim elementem tych negocjacji z Brukselą i pokazania, że nie jest wcale tak graczem, który trzymając się terminologii Donalda Trumpa nie ma żadnych kart, tylko ma właśnie bliskie relacje z Waszyngtonem.
1: No ja się obawiam, że czasy kolonialne troszkę mogą wrócić w Albanii, dlatego że powstanie takiego kurortu, ja czytałem, że to ma być kurort dla bardzo zamożnych turystów, czytaj amerykańskich turystów, to eksterytorialny notabene, więc no to może być duży kłopot dla Albańczyków. No zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Dobrze, to wobec tego, jak jesteśmy przy sprawach obyczajowych, no bo to jest w pewien sposób sprawa obyczajowa, jutro impreza urodzinowa Donalda Trumpa. No mnie fascynuje jedna rzecz. Program tej imprezy, ja rozumiem, że byłoby rodeo. Ja rozumiem, że byłoby pokazy rewolwerowców, jak na westernach. No, ale klatka, oktagon i dwóch facetów bijących się, brutalnie się bijących, to chyba nie jest najlepszy pomysł na fetowanie 80. urodzin.

0: przyjaźń prezydenta największego mocarstwa światowego, jakim są Stany Zjednoczone.
1: Pamiętajmy, że oprócz urodzin prezydenta jest to oficjalnie przynajmniej świętowanie urodzin Stanów Zjednoczonych. 250 lat w tym roku, więc są te dwie bardzo ważne okazje. Sam Donald Trump tłumaczy to, że to ma świętować taki etos amerykańskiego wojownika. Dlatego spośród zaproszonych gości, aż ponad 1000, to będą amerykańscy żołnierze, którzy mieli się wcześniej wykazać taką tężyzną fizyczną, żeby w ogóle zostać zaproszeni na tą uroczystość. Więc to najlepsi z najlepszych. I to ma pokazać taki właśnie, że Amerykanie to wojownicy, Amerykanie przed nikim się nie będą klękać. To są Amerykanie, którzy dzierżą tą potężną moc na arenie międzynarodowej, ale właśnie też na arenie bardzo konkretnej tutaj przed Białym Domem sztuk walki. Więc to jest bardzo mocne takie nawiązanie do tego, jak Donald Trump chce, żeby Stany Zjednoczone były postrzegane na świecie. Takiego osiłka, którego walczy tam, gdzie mu więcej zapłacą, ale z drugiej strony pamiętajmy też, że jak to u Donalda Trumpa, musi to wszystko wyglądać bardzo spektakularnie w telewizji, a nie ukrywajmy, MMA to jest bardzo spektakularny sport, gdy się go ogląda. No i oczywiście jest też takie powiązanie biznesowo osobiste. Dana White, szef UFC, jest bardzo bliskim sojusznikiem Donalda Trumpa. On występował na konwencji Partii Republikańskiej i oni mają bardzo wiele powiązań biznesowo-towarzyskich przeszłości, które teraz przekładają się na oficjalne obchody urodzin Ameryki, ale też oczywiście urodzin samego prezydenta.
0: No tak, ale biorąc pod uwagę, jeszcze zostańmy chwilę przy sprawach obyczajowych amerykańskich, biorąc pod uwagę, jak ozdobił Donald Trump Biały Dom tymi różnymi złoceniami, których nagle przybyło we wszystkich możliwych miejscach naprawdę dużo. Biały Dom nigdy tak złoty od środka nie był. Trochę czasami mi przypomina te rezydencje oligarchów rosyjskich czy białoruskich. No ten gust, no ja wiem, o gustach się nie powinno dyskutować. Każdy ma jaki sobie wypracuje. Nie uważa pani?
1: Donald Trump przynosi takie rozwiązanie, które ma dobrze już opatrzone czy w Mar-a-Lago, w swojej siedzibie na Florydzie, czy w Trump Tower. Do Trump Tower, gdy się wchodzi, to te różowe marmury bardzo przytłaczają każdego wchodzącego tylko po prostu do budynku. Złoto się leje od góry do dołu. I to jest coś, co Donald Trump lubi, bo to on ma obrazować jego wielkość, jego potęgę i bogactwo, nie tylko takie dosłowne, ale bogactwo samych Stanów Zjednoczonych. Im bardziej Stany Zjednoczone będą wchodzić dosłownie w tę złotą erę, którą obiecał mowie inauguracyjne, to tym bardziej złoty będzie gabinet owalny. Nawet jeśli te Amerykanie nie odczuwają w swoich portfelach jeszcze, że ta złota era nadeszła, to przynajmniej patrząc w telewizji, oglądając, jak się złoci gabinet owalny, to zdecydowanie mogą poczuć, że w tej złotej erze się znaleźli, a pamiętajmy, że zbliżają się wybory do kongresu połówkowy już w listopadzie. No tym bardziej ta złota era musi nadejść taki czy inny sposób, żeby Amerykanie jednak zdecydowali się poprzeć Partię Republikańską, a Donald Trump mógł przez kolejne 2 lata dzierżyć pełnię władzy i robić właściwie wszystko, co tylko chce.
0: Trochę mi się PRL przypomina i określenie, co to jest szampan. Szampan to jest gazowany napój alkoholowy, luksusowy, spijany ustami naszych przywódców. Tu naszego przywódcy na przykład, biorąc pod uwagę to złoto. Ale nie wszystko Donaldowi Trumpowi wychodzi, bo sąd jednak nakazał zdjęcie części napisu z Centrum Kennedy'ego. Ma zostać Centrum Kennedy'ego, a nie Donalda Trumpa.
1: To prawda, to jest bardzo, bardzo osobisty cios w Donalda Trumpa i w to, jak on bardzo chce odnieść taki swój, czy sprawić, żeby stolica już po jego kadencji nosiła takie piętno Donalda Trumpa, bo mamy zezłocony gabinet owalny, mamy ten łuk triumfalny, który ma powstać w Waszyngtonie, mamy wymianę tego stawu przed mauzoleum Lincolna, mamy park, który ma powstać, ogród bohaterów z 250 statuami z historii Ameryki, wśród nich ma być Tadeusz Kościuszko, więc pokazuje to, jak bardzo Donald Trump chce przebudować amerykańską stolicę tak, żeby przypominała ona coś, co mu się przede wszystkim podoba, żeby to było wielkie, gigantyczne, ogromne, budzące, zapierające dech w piersiach, no i pokazywało wielkość Stanów Zjednoczonych, no i jak wielkim prezydentem był sam Donald Trump.
0: No dobrze, a prezydent Nawrocki właśnie jest w drodze do Waszyngtonu. Został zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. No mam nadzieję, że prezydent Trump nie zaproponuje prezydentowi Nawrockiemu udziału w tych pojedynkach. No na pewno wie, że Karol Nawrocki przed prezydenturą, no jednak wielkim admiratorem.

0: Trenerem boksu i to czynnym był.
1: No, Donaldowi Trumpowi wydaje się, że to może imponować w Karolu Nawrockim, że on bardzo używał wobec niego takiego określenia fighter, więc tak dość dosłownie to interpretuje. Być może stąd też to zaproszenie zostało wystosowane. No, pamiętajmy też, że Donald Trump bardzo ceni sobie takie rozmowy zakulisowe. On już jako urzędujący prezydent wybierał się na galę UFC, na galę MMA w takim otoczeniu swoich najbliższych współpracowników. Tam często z nim był Marco Rubio, Elon Musk i oni też tak zakulisowo sobie dyskutowali o bardzo wielu różnych rzeczach, więc pytanie, czy zobaczymy w takim towarzystwie też Karola Nawrockiego i o jakich zakulisowych tematach będą obaj przywódcy dyskutować.
0: No dobrze, odejdźmy od tych rzeczy obyczajowo, no, kulturowo, no, najróżniejszych. No troszkę jak taka prasa, no, drugiej kategorii, a czasami trzeciej. Dobrze, to wobec tego teraz tematy poważne. Właśnie zeszła informacja, że jutro wieczorem może dojść do podpisania pewnych ustaleń pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, no i że zostanie odblokowana cieśnina Ormuz. Takie informacje spłynęły dosłownie kilkanaście minut temu.
1: No, z Donaldem Trumpem wszystko jest możliwe, jak to z nim. Generalnie oczywiście już mieliśmy wiele razy powiedziane, że już jest o krok od podpisania tego
0: porozumienia. Ktoś policzył, ile razy właśnie któryś z dziennikarzy, ile razy to już Donald Trump zapowiadał, że to już na pewno w tej chwili i natychmiast.
1: Tak, tam było około 39 razy chyba z tych ostatnich wyliczeń, więc jest to dość sporo. No, pamiętajmy, że tutaj Donaldowi Trumpowi dużo bardziej zależy na tym porozumieniu niż Iranowi, w tym sensie, że Iran ma czas. Iran może grać na czas z Donaldem Trumpem. Donald Trump ze względu na zbliżające się wybory nie ma tego komfortu. On musi zakończyć tę wojnę w Iranie, bo Amerykanie po prostu się tego domagają ze względu na rosnące ceny benzyny, ale też ze względu na to, że uważają, że on po prostu nieefektywnie negocjuje z Iranem. 2/3 Amerykanów według sondażu YouGov uważa, że Donald Trump nieefektywnie, źle negocjuje z Iranem, nie jest w stanie wynegocjować tego, co przyniesie Amerykanom korzyści. Więc to pokazuje, jak bardzo źle jest Donald Trump postrzegany jako słaby przywódca, jako wcale nie mistrz negocjacji, a on przecież wywodzi się z tego z biznesu, gdzie uważa, że jest mistrzem, arcymistrzem negocjacji. I to się nie znajduje odzwierciedlenia w opinii publicznej, dlatego jemu się dużo bardziej spieszy, żeby odnieść sukces, żeby móc ten sukces ogłosić. Ale pamiętajmy, że to porozumienie nie będzie jakimś bardzo złożonym traktatem pokojowym, który jednym pociągnięciem długopisu zaprowadzi pokój na Bliskim Wschodzie. To będzie taki wstęp do dalszych rozmów, do dalszych trudniejszych rozmów, do dogadywania się w sprawie programu jądrowego, który już miał być zniszczony przecież w zeszłym roku po operacji Midnight Hammer przeprowadzonej z Izraelem. Więc to będzie bardzo dużo kwestii, co do których Iran i Stany Zjednoczone mają zupełnie inne stanowiska i jeszcze są dość daleko, jeśli chodzi o ustalenia. Ale ten pierwszy krok powinien zostać zrobiony po to, żeby Donald Trump mógł powiedzieć, że to już sprawa załatwiona i teraz można się zająć innymi rzeczami. Amerykanie mogą przestać się interesować wojną w Iranie. Prawdopodobnie ceny benzyny faktycznie wtedy spadną, jeśli cieśnina Ormuz zostanie odblokowana, bo to jest ten główny cel, który w temu porozumieniu przyświeca ze strony amerykańskiej, żeby odblokować cieśninę Ormuz, żeby cena ropy i benzyny spadła, no i żeby Amerykanie zaczęli czuć, że zbliżają się do tej złotej ery obiecanej w mowie inauguracyjnej. No, dla Donalda Trumpa przed wyborami połówkowymi to jest być albo nie być, no bo jeśli Republikanie przegrają te wybory, no to on będzie bardzo mocno ograniczony w swojej władzy. Kongres znowu podejmie rolę kontrolną, której się pozbawił w drugiej kadencji Donalda Trumpa. No i będzie mógł na przykład wzywać poszczególnych szefów departamentów przed komisje kongresowe, gdzie pod przysięgą będą musieli odpowiadać na bardzo trudne pytania. Więc Donald Trump tego nie chce. On chce mieć pełnię władzy przez kolejne 2 lata, więc jemu bardzo zależy na tym, żeby Amerykanie odczuli, że ta wojna faktycznie się zakończyła, że Stany Zjednoczone osiągnęły to, co chciały. No i teraz wszystko już będzie szło w dobrym kierunku pod przewodnictwem Donalda Trumpa. Więc jemu się spieszy.
0: No tak, ale tutaj jeszcze jest ten trzeci uczestnik tej wojny, czyli Izrael. Nie wiadomo, co zrobi Izrael, bo ostatnio zaiskrzyło pomiędzy Izraelem, a mianowicie premierem Netanyahu, a Donaldem Trumpem.
1: Tak, to jest kolejna kwestia, bo pamiętajmy, że Benjamin Netanyahu próbował namówić każdego amerykańskiego prezydenta od czasów George'a Busha juniora do zaatakowania Iranu. Udało mu się dopiero z Donaldem Trumpem. I Donald Trump myślał, że on Benjamin Netanyahu kontroluje w 100%. Natomiast okazało się, że wcale nie, że Netanyahu będzie realizował przede wszystkim własne interesy, interesy Izraela, albo przynajmniej tak jak on je rozumie, a niekoniecznie te amerykańskie. I może się okazać, że

0: przez to, że Donald Trump nie ma w 100% wpływu na Netanyahu i Netanyahu może postępować zupełnie niezgodnie z interesami amerykańskimi, no to to porozumienie albo będzie krótkotrwałe, albo w ogóle jeszcze do niego nie dojdzie. Więc dla Donalda Trumpa jest to bardzo duże wyzwanie, kontrolowanie teraz Benjamina Netanyahu. Pamiętajmy też, że jest duży rozłam w samym ruchu MAGA, w samej amerykańskiej prawicy, która przez wiele lat była jednoznacznie proizraelska. Teraz pojawiła się tam taka bardzo znacząca frakcja antyizraelska, która uważa, że Stany Zjednoczone za mocno angażują się w bliską współpracę z Izraelem, w pomoc Izraelowi, w przekazywanie pieniędzy i broni Izraelowi, więc uważają, że Benjamin Netanyahu ma zbyt duży wpływ na Donalda Trumpa, więc oni domagają się takiej wybicia się na niezależność, jeśli chodzi o Izrael. I Donald Trump też musi z tymi wyborcami się liczyć, no bo to są ci ważni wyborcy, którzy mogą albo nie pójść do wyborów, albo nie oddać głos na kandydata republikańskiego w wyborach do kongresu. I Donald Trump jest trochę bardzo takim potrzasku politycznym, bo z jednej strony właśnie musi zakończyć wojnę w Iranie, z drugiej strony musi jakoś zapanować nad Benjaminem Netanyahu i jeszcze przedstawić to swoim wyborcom, że to jest on tą stroną dominującą, że to on nie daje sobą rządzić Netanyahu, mimo że fakty czasami mówią coś zupełnie innego.
1: No tak, i te oceny Donalda Trumpa, jego prezydentury są naprawdę dla prezydenta dość druzgoczące, bo to jest permanentny spadek poparcia.
0: To prawda. Donald Trump miał około 36% poparcia w ostatnich sondażach i właściwie spada poparcie w tych kategoriach, których był jeszcze w zeszłym roku bardzo dobrze oceniany. Na przykład polityka imigracyjna była przez długi czas bardzo mocnym takim polityką samego amerykańskiego prezydenta, ponad 50% poparcia. Po tym, jak w Minneapolis zginęło dwoje amerykańskich obywateli zastrzelonych przez służby migracyjne, poparcie dla tej polityki spadło. W ostatnim czasie przy okazji mundialu pojawiły się znowu protesty przeciwko takiej ostrej polityce migracyjnej, przeciwko działaniom ICE.
1: No tak, chociażby, jeżeli pani pozwoli, chociażby nie wpuszczenie do Stanów Zjednoczonych sędziego piłkarskiego, jednego z najlepszych sędziów na świecie, z pochodzenia Somalijczyka.
0: Dokładnie tak. Jeszcze napastnik drużyny Iraku był przetrzymywany przez kilka godzin podczas wjazdu na mundial do Stanów Zjednoczonych, więc to pokazuje, że Donald Trump jest trochę w takiej trudnej sytuacji, bo ten mundial ma być ukoronowaniem pokazania, że Stany Zjednoczone są bardzo otwarte, że są świetnym krajem, do którego można przyjechać jako turyści, żeby zwiedzić, zapoznać się z amerykańską kulturą, zwłaszcza na 250 lat tego kraju. Natomiast ta polityka migracyjna bardzo twarda, która zniknęła wprawdzie z ekranów telewizorów, nie widzieliśmy jej przez wiele miesięcy, nie widzieliśmy tego zakuwania migrantów w kajdany i odsyłania ich samolotami wojskowymi. Natomiast to się wszystko działo. Cały czas ta polityka była bardzo ostro prowadzona i ona znowu wróciła teraz właśnie przy okazji mundialu i przy okazji tego, że faktycznie część osób zrezygnowało z przyjazdu do Stanów Zjednoczonych właśnie obawiając się kłopotów na wjeździe, czy po prostu nie chcąc ryzykować jakichś nieprzyjemności podczas pobytu. Sami hotelarze w tych miastach, gospodarzach narzekają, że nie ma tego pełnego obłożenia, którego się spodziewali, że 80% hoteli w tych miastach goszczących imprezy powiedziało, że te rezerwacje są poniżej tego, co zakładano. Więc to pokazuje, że dużo osób zrezygnowało z przyjazdu do Stanów Zjednoczonych i dla Donalda Trumpa też to jest pewien prestiżowy cios.
1: No ja jeszcze czytałem, że Amerykanie zają narzekać, że mają problemy z usługami, dlatego że bardzo duży odsetek emigrantów zajmował się najróżniejszymi usługami, sprzątaniem, pilnowaniem dzieci. No to podobnie troszkę jak w Polsce obywatele Ukrainy i nagle takich osób zaczyna brakować, no i zaczyna być z tym problem.
0: To prawda. Pamiętajmy jeszcze o rolnictwie, o tym sektorze zbioru żywności. To też ma bardzo, bardzo dużo osób. Brakuje po prostu, brakuje rąk do pracy właśnie z tego względu zaostrzenia polityki migracyjnej. I to się może przełożyć oczywiście w dłuższej jakiejś perspektywie na jakiś kryzys żywnościowy w Stanach Zjednoczonych, gdzie te pewne łańcuchy dostaw nie będą działały tak, jak powinny. Albo na wzrost cen żywności, co też Amerykanom utrudni.
1: No miało być taniej.
0: Miało być taniej. Natomiast Amerykanie póki nie odczują tego w swoich portfelach, pomimo wzrostu takich statystyk makroekonomicznych, no to póki oni nie odczują tego w swoich portfelach, że im żyje się łatwiej, no nie będą zadowoleni z tego, jak wygląda gospodarka pod rządami Donalda Trumpa.
1: No i na koniec znowu sprawa obyczajowa. Podobno odbył się jakieś specjalne spotkanie w Białym Domu, w tej części bardzo tajnej, gdzie nie można podsłuchiwać. Najbliższych współpracowników Donalda Trumpa z Donaldem Trumpem i chodziło tutaj o znaną

0: aferę pedofilską i powiązania, ewentualne powiązania z nią do Donalda Trumpa. Niektóre agencje i część gazet o tym dość głośno pisały.
1: Tak, New York Times miał bardzo duży artykuł na ten temat, że sprawa Epsteina była dużo poważniej rozpatrywana przez Biały Dom czy przez bliskich współpracowników Donalda Trumpa jako właściwie sprawa zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego. To, że mogło to się skończyć takim kryzysem wobec samego prezydenta, że mogłoby dojść do jakichś wewnętrznych, bardzo silnych niepokojów czy wzrostu takiego napięcia politycznego, które mogłoby zakończyć się politycznym kryzysem. Więc to pokazuje, że ta sprawa będzie jeszcze nad Donaldem Trumpem wisieć jak taki cień. I dopóki nie zapanuje pełna transparentność, której domagają się zresztą sami wyborcy Donalda Trumpa, no to ona będzie wracać falami. Prawdopodobnie jeśli zmieniłby się kongres, no to być może część osób musiałaby stawić się przed komisjami i zeznawać pod przysięgą. Także być może jeszcze dowiemy się więcej w najbliższych miesiącach.
0: Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów. A na pani nos amerykanistki to może się zmienić rzeczywiście?
1: Wydaje się, że tak, że demokraci faktycznie mają szansę odbicia przynajmniej Izby Reprezentantów niższej Izby Kongresu, natomiast Donaldem Trumpem i z wyborami amerykańskimi myślę, że wszystko jest możliwe do ostatniego momentu, także zobaczymy, jak mu pójdzie z Iranem. Być może jeśli tutaj nastanie szybko złoty wiek Ameryki, to Donald Trump utrzyma i Republikanie utrzymają większość w obu Izbach.
0: A trzecia kadencja?
1: No trzecia kadencja to jest taki sposób Donalda Trumpa, bardzo zmyślny i bardzo taki ciekawy publicystycznie, żeby pokazać, że on jest do końca tym, który rozdaje karty. No bo prezydent w drugiej kadencji, kiedy już nie może dalej kandydować, jest taki lame duck, czyli takim kulawym kaczorem, tłumacząc, który no, nie ma już władzy, nikt się z nim nie liczy, nikt do niego nie przychodzi z jakimiś ustaleniami, tylko chodzą już do tych, którzy są jakby takimi następcami politycznymi Donalda Trumpa. On nie chce póki co mianować swojego następcę, on chce pokazać, że to on trzyma pełnię władzy. Stąd cały czas mówię o tej trzeciej kadencji, żeby nikt przypadkiem nie myślał, że on straci na ważności w amerykańskiej polityce.
0: Dziękuję serdecznie. Pani Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dziękuję
1: bardzo
0: pani serdecznie.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Jak magazynowana jest ropa naftowa? Jak przechowywane są paliwa na czarną godzinę? Czym są tajemnicze solankowe kawerny? I dlaczego są ważne dla rynku węglowodorów energetycznych? O tym powiemy w magazynie Saldo Extra, a moim i Państwa gościem będzie pan Dawid Czop,

0: Marek, zarządzający Polaris Fis. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 3 miesiące spędzi w areszcie patomorfolożka z Podkarpacia. Na jej byłej działce znaleziono szczątki płodów i odpady medyczne. Jest znaczący postęp w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Porozumienie ma zostać podpisane już jutro. Ponad 650 eksperymentów i ponad 100 instytucji z całego świata. Za nami piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór, zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla patomorfolożki Magdaleny H. Kobieta zakopywała ludzkie płody i odpady medyczne na działce w Lutoryżu na Podkarpaciu. Sąd rejonowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
2: W swoich wyjaśnieniach podejrzana kazała, że sama zakopała na terenie swojej posesji ujawnione płody ludzkie oraz inne odpady medyczne. Wskazała również źródło pochodzenia odnalezionych płodów, chociaż podejrzana jest mieszkanką Rzeszowa, to pracowała, miała umowę z szpitalem położonym w Zamościu, gdzie wykonywała swoją praktykę jako lekarz-patomorfolog.
1: Dotychczas na posesji w Lutoryżu śledczy ujawnili ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące zbezczeszczenia ludzkich zwłok, a także porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Kodeks karny przewiduje za to do 12 lat pozbawienia wolności. Magdalena H. została wczoraj zatrzymana rano w Zamościu. Polska nie musi obawiać się napływu migrantów, ocenił europoseł PSL-u Krzysztof Hetman, komentując wejście w życie unijnego paktu migracyjnego. Nowe unijne przepisy zaczęły obowiązywać wczoraj. Polityk podkreślił, że Polska jest zwolniona z przyjmowania takich osób i wyraził pewność, że okres ten będzie przedłużony.
3: Biorąc pod uwagę ilość uchodźców ukraińskich, których mamy na swoim terenie, biorąc pod uwagę tą presję, z którą na szczęście sobie w ostatnich 2 latach poradziliśmy na wschodniej granicy, jestem absolutnie przekonany, że także nastąpi kolejne wyłączenie Polski z tego paktu migracyjnego.
1: Decyzja o ewentualnym przedłużeniu zwolnienia będzie podejmowana przez Komisję Europejską co roku. Oprócz Polski z mechanizmu solidarnościowego w tym roku wyłączone zostały także Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia. Nad Warmińsko-Mazurskiem przechodzą burze. Miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie możliwe są opady gradu, a zachodni i południowo-zachodni wiatr może osiągać prędkość 60 km na godzinę. Ulewa przeszła przez szczyt Nosz. Strażacy interweniowali tam w 5 miejscach. Wypompowywali deszczówkę z 2 zalanych ulic, parkingu oraz 2 piwnic. W nocy burze zanikną, ale nadal spodziewane są opady deszczu. Porozumienie z Iranem ma zostać podpisane jutro, zapowiedział to Donald Trump w mediach społecznościowych. Amerykański prezydent dodał, że po podpisaniu porozumienia od razu zostanie otwarta cieśnina Ormus. Podkreślił, że jego porozumienie z Iranem jest murem dla broni nuklearnej. Wcześniej premier Pakistanu poinformował, że Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły treść porozumienia, które ma zakończyć konflikt, a dokument miał zostać podpisany w ciągu doby. Memorandum ma mieć 14 punktów i ma uzgodnić multilateralny rozejm i wstrzymanie walk w regionie. Wątek nuklearny nie będzie częścią porozumienia, a ma być omawiany w osobnych rozmowach. Nauka, zabawa i spora dawka wiedzy o otaczającym nas świecie. Na PGE Narodowym w Warszawie skończył się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło wydarzenia to z życia wzięte. W programie znalazło się ponad 650 pokazów i eksperymentów naukowych. Wzięło w nich udział ponad 30 tysięcy osób. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński, z którym teraz się łączymy. Dobry wieczór, Krzysztofie.
4: Dobry wieczór.
1: Powiedz, jak minął tegoroczny piknik?
4: Tegoroczny piknik minął bardzo dobrze, choć rano pogoda dawała siewe znaki. Później deszcz ustał, a ludzie tłumnie przychodzili głodni wiedzy. Tak jak wspomniałeś, na miejscu było ponad 650 eksperymentów z różnych dziedzin, zarówno dla tych dużych, jak i małych. Wszyscy bawili się bardzo dobrze.
5: Przede wszystkim eksperymenty. Bardzo zaciekawiły dzieci. Takie eksperymenty na żywo, robione przez chemików.
6: Zamiast robić z metalu, to robić z drukarki 3D, no i zrobili takie zdalnie sterowane rzeczy i inne takie tam.
7: Dużo wiedzy, w bardzo przystępnej formie podanych, naprawdę jest świetnie.
4: Od tego roku wydarzenie nosi imię fizyka profesora Łukasza Turskiego, który w 1996 roku zainicjował tę naukową imprezę i był jej pomysłodawcą. Z kolei w przyszłym roku piknik będzie obchodził swoje 30. urodziny. Choć szczegóły nie są na razie znane, to wydarzenie ma jeszcze bardziej oddać hołd.

0: nauce.
1: 29. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik podsumował Krzysztof Kuczyński. Bardzo dziękuję za tę relację. 25 lat dumy i buntu to hasło tegorocznej Parady Równości, która odbyła się w Warszawie w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki. Uczestnicy zgromadzili się w centrum stolicy, by, jak mówili reporterce Polskiego Radia, pokazać, jak popierają różnorodność i tolerancję.
2: Warto pokazać, że jest dużo takich osób, które są inne i to nie jest złe.
3: Ponieważ bardzo ważna jest dla nas równość i to, żeby w Polsce wszyscy mieli równe prawa.
4: Ponieważ uważamy, że niezależnie od tego, kim kto jest, jest przede wszystkim osobą i trzeba to manifestować. No, za mało było o tym mówione przez ostatnie 150 tysięcy lat. Nadeszła pora, żeby o tym mówić głośno.
3: Każdy ma takie same prawa do miłości, do zawierania związków i nie powinno być to w żaden sposób ograniczane.
1: Parady Równości w Warszawie odbywają się od 2001 roku.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, niemal w całym kraju możliwy przelotny deszcz. Od 8 do 11 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam miejscami 13. Niedziela wciąż pochmurna, prawie wszędzie przydadzą się parasole. Termometry pokażą od 13 stopni na północnym wschodzie, przez 17 w centrum do 19 miejscami na południu Polski.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 20. Obok mnie Rafał Bała, czyli sportowy weekend tuż, tuż. Dobry wieczór, Rafał.
7: Bardzo dobry wieczór nawet.
6: Bardzo dobry wieczór. To ja tak powiem, co tam panie w piłce kopanej za oceanem?
7: Ale jakbyś powiedział, co tam panie w polityce, to też byś się niewiele pomylił, bo przecież ta piłka z polityką jest bardzo związana przy okazji tego mundialu. No
6: ale,
7: to,
6: nie musiałbyś dodać, ale nie musiałbyś dodać, Chińczycy trzymają się mocno.
7: Chińczycy na razie nie trzymają się, bo co zresztą ich na tym mundialu nie ma, ale są inne zespoły i rzeczywiście grają, rozkręcają się. Wszyscy gospodarze już rozpoczęli, także trzy otwarcia mieliśmy. No jak to z wielką pompą, jak to jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o Kanadę, oni tam wszyscy muszą mieć wszystko największe i najlepsze. Gospodarze rozegrali, piosenkarze zaśpiewali. Będziemy o tym rozmawiać z Tomaszem Kowalczykiem, ale także z naszym korespondentem Janem Pachlowskim. Posłuchamy Grzegorza Laty między innymi, który zawsze barwnie opowiada o tych mundialach obecnych, ale i poprzednich, Ryszarda Komornickiego, też znakomitego reprezentanta Polski. Powiemy, no, w jakim celu do Stanów Zjednoczonych wybrał się Robert Lewandowski, bo nie wiem, czy wiesz, że wylądował w okolicach Chicago.
6: Ja trzymam to, co może użyć,
7: ale czy już teraz użyje? Ja
6: czyli myślę, długopis, że, czy ja myślę, pióro?
7: Pióro pewnie, ale pióro. On się pewnie pojawi też na którymś meczu, no bo przy okazji również tam w Stanach Zjednoczonych. Będzie, że też o siatkówce, będzie o tenisie i o kajakarstwie, bo Mistrzostwa Europy i grad polskich medali. No to zaczynamy.
6: Zaczynamy, Rafał Bała.
5: Sport.
7: Tak jak powiedziałem, wszyscy trzej współgospodarze mistrzostw mają już za sobą pierwsze mecze turnieju. Meksykanie pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0, Kanadyjczycy zremisowali 1-1 z Bośnią i Hercegowiną, a Amerykanie zdeklasowali Paragwajczyków, zwyciężając 4-1. Szczególnie te pierwsze dwa spotkania wymagały od gospodarzy ogromnego wysiłku. Legendarny reprezentant Polski Grzegorz Lato, który jako zawodnik kilka lat spędził w Meksyku i Kanadzie, nie ukrywa swoich sympatii.
8: Ja myślę, że trochę presji było dla niektórych zespołów, no bo to... A z drugiej strony, no kibicowaliśmy z żoną Meksykowi, tak Kanadzie żeśmy też kibicowali, bo mieszkaliśmy w Meksyku 2 lata, później 7 lat w Kanadzie, także zawsze mówimy, ja mam swoich na Mistrzostwach Świata, ale nie ma najważniejszych naszych, moich. No. Otwarcie to jest, no jest to ciśnienie, powiem panu, no bo to mówiąc pierwszy mecz, czy w grupie, czy ale zawsze się otwarcie, cały świat to oglądał przecież, nie? To wie pan, no to jest takie, jakby powiedzieć, trochę nerwowo, ale jakoś się zmordowali, trzeba powiedzieć. Trochę było, mówiąc, znaczy momentem takiej chaotyki, powiem pan, no, ale w pierwszym meczu, wie pan, 3 czerwone kartki, to nie było w historii Mistrzostw Świata, trzeba powiedzieć, ale sędzia musiał dać, powiem pan. No nie ma przeproś, powiem panu, no to nie może być. Szkoda zdrowia zawodników, niektórzy mogą, wie pan jak to jest, to nie są żarty. No. Przepisy są po to, zresztą zaostrzone są te przepisy, bo do sędziego nie można skakać, bo można otrzymać od razu żółtą kartkę, a druga

0: to już jest wyjazd z boiska, nie? I przez dwa mecze nie będzie grał. No to wie pan jak to. Bo ja tam byłem 2 lata i powiem panu tak, to jest religia. Tam jak grała na przykład Liga Meksykańska, powiem panu, nie, no to na drugi dzień w poniedziałek na pierwszych stronach zaczynało się od futbolu. Chyba, że prezydent miał przemówienie, to było zdjęcie, na duże zdjęcie na pierwszej stronie gazet prezydenta, ale zaraz za tym było najpierw piłka nożna, dopiero później inne sprawy, powiem panu, także. Że no, oni są zakochani w futbolu, trzeba powiedzieć, mówiąc inaczej. No. Z drugiej strony powiem panu, no 48 zespołów według mnie no, trochę obniża poziom, bo to są też i słabe drużyny, mówiąc inaczej, wie pan. Nie? No, to tak samo mówmy uczciwie, że kiedyś w 74 roku czy 8 to było nas już 16 zespołów, z najlepszych zespołów z całego świata, powiem. Na nas nikt nie liczył, nie, a myśmy ograli Anglików, nie, i awansowaliśmy do Mistrzostw Świata i zdobyliśmy trzecie miejsce, wie pan, to był. Ale to wtedy polska piłka nieźle stała z racji tego, że jak pan pamięta, Górnik grał przecież w finale, Legia w ćwierćfinale, w półfinale, Stal Mielec, nawet myśmy do ćwierćfinału doszli w pucharowych rozgrywkach, powiem panu. No to no, czy Górnik, Legia, powiem panu. Ale Stany Zjednoczone też nie są, powiem panu. Tam jest, powiem panu, hokej, futbol amerykański, baseball, powiem panu, mówiąc inaczej, nie? Ale kibicuję, powiem panu, no. Z tych Mistrzostw Świata zrobiła się trochę taka finansowa impreza. Przecież bilety podobno bardzo drogie są, powiem panu. Hotele to samo, wszystko, wie pan, także. No i to będzie trwało ponad miesiąc, nie? Nie wiem, czym się, wie pan, no chyba, bo to telewizja. Kiedyś to się oglądało, pamiętam, byłem chłopcem Mistrzostwa Świata w Anglii. No to pamiętam, jeden telewizor na całą wieś był, jak byłem u babci i oglądaliśmy mecze z Anglii, powiem panu. Specjalną antenę się stawiało.
1: Stawiało się antenę, tak, pamiętam też kiedyś był we wsi jeden telefon czy dwa telewizory, no ale pan Grzegorz, no to jeszcze troszkę wcześniejsze czasy, no i powiem panu, panie Tomku, bo Tomasz Kowalczyk obok mnie w studiu,
2: dobry wieczór.
1: Że rzeczywiście ciekawe te wspomnienia Grzegorza Laty, ale też zwrócił uwagę na kilka aspektów, że to ogromny mundial, o czym mówimy już od dawna, rzeczywiście z wielką pompą się zaczął. Za nami mecze trzech gospodarzy, Tomku, widać było stres, rozczarowanie, a może radość, no rzeczywiście w obozach większości z tych zespołów to jednak radość.
3: Radość. Żadna drużyna nie przegrała, ba dwie wygrały i jeden remis, ale i Kanadyjczycy wzięli ten swój remis z Bośnią i Hercegowiną. Chyba jednak z uśmiechem na twarzy, bo trochę zajrzało im widmo porażki do 79 minuty.
1: Mi się podobało, jak oni grali, chociaż grali niekonsekwentnie i nieskutecznie, to trzeba przyznać, ale
3: tak,
1: tych okazji,
3: tak grali tych
1: wejść,
3: pierwszy raz.
1: Wejść w pole karne mieli bardzo dużo, no tylko, że nie potrafili tego skończyć.
3: Ja pamiętam, jak w Katarze ludzie się zachwycali grą reprezentacji Kanady i nawet niektórzy mówili, a my wyszliśmy z grupy w fatalnym stylu, a może by tak za 4 lata spróbować zagrać tak ofensywnie jak Kanada. No to jak graliśmy ofensywnie, to w ogóle na ten mundial nie pojechaliśmy, a sama Kanada rzeczywiście ma pomysły na stwarzanie sytuacji, nie umie ich do końca finalizować i też naprawdę multum szczęścia miała Bośnia i Hercegowina, bo przecież to jak Kolasinacz wybił piłkę na poprzeczkę, która zmierzała już do bramki,
1: tak, to
3: naprawdę tutaj nawet nie powiemy chyba klasa obrońcy, bo dużo przypadków
1: szczęście,
3: w tym,
1: tak.
3: Dużo szczęścia, ale w każdym razie Kanadyjczycy na tym pięknie wypełnionym stadionie w czerwonych barwach z hymnem zaśpiewanym przez Alanis Morissette też, który natchnął ten obiekt zawodników. No i też dodajmy, że pięknie te ceremonie związane z hymnami wyglądają, kiedy całe drużyny wychodzą na środek boiska. W przeciwieństwie do tego, jak to do tej pory było, no to jest wspaniałe uczucie i wielu zawodników mówi, ja może nie zagram na tych mistrzostwach, ale mogę się czuć częścią turnieju.
1: Meksyk na pewno zestresowany, to było widać, bo mieli też okazję, no chodzili tam jak podpięci pod 220 V. Prawda, po całym boisku, ale ostatecznie no, gdzieś tam udało im się wygrać ten pierwszy mecz. Natomiast Amerykanie, no, można powiedzieć, że zdominowali, prawda, w tym spotkaniu i, no, i chyba to też, jeśli tak będą konsekwentnie grali, to może być jeden z kandydatów do jakiegoś takiego wyższego miejsca. Może to jest właśnie ich czas.
3: Tak, Amerykanie przez niektórych byli typowani do roli czarnego konia. Janusz Michalik, słynny ekspert,

0: Który tam grał.
1: Który tam grał, też właśnie się wypowiadał w ten sposób. No i chyba nie bez kozery, bo zawodników mają też mnóstwo, którzy grają w Europie. Balogun, znamy go z występów w Monako. To zawodnik, który ma 2 gole już na koncie. I jako pierwszy gdzieś tam się umacnia i sygnalizuje, że może powalczy o koronę króla strzelców. Do tego Pulisic. No i taka gra pełna polotu, fantazji, te akcje nie przypominały takiej topornej gry, do której czasami Amerykanie nas przyzwyczajali, a te trybuny wyraźnie USA poniosły. No i są na pewno w wybornych nastrojach. No 4-1 na otwarcie z Paragwajem. To jest świetny kapitał przed kolejnymi meczami.
0: Kanada, jeszcze Bośnia i Hercegowina, bo tam polski akcent mieliśmy, prawda?
1: Tak. Semet Bażdar, tak? Z Jagiellonii Białystok, piłkarz, który 3 gole strzelił w poprzednim sezonie dla Jagiellonii Białystok. Teraz, będąc cały czas zawodnikiem Jagi, przynajmniej do 30 czerwca, bo do tego czasu jest wypożyczony z Realu Saragossa, zagrał, no i jest pierwszym piłkarzem z Ekstraklasy, który pojawił się na Mundialu. Może jeszcze troszkę takich akcentów będziemy mieć, bo tak jak mówił Grzegorz Lato, mnóstwo drużyn, szerokie kadry, przez to trochę zaniża się poziom, ale to nie jest psztyczek w stronę Ekstraklasy, tylko taka realna ocena, że większa szansa na większą liczbę zawodników, którzy grają na co dzień u nas.
0: Te polskie akcenty też tam będą, nie tylko ekstraklasowe, ale także no, sędziowski przede wszystkim. Już wiemy, który mecz posędziuje Szymon Marciniak. No i chyba może być zadowolony.
1: Argentyna, Algieria to spotkanie w nocy ze środy na czwartek o 3:00, więc tutaj nie będzie miał pewnie wielkich rzeszy przed telewizorami. Natomiast no tak, tak, wiem, kiedy wchodzi do gry i wiemy, o co wchodzi do gry. Wchodzi, żeby zaprezentować się. No tak, no będzie walczył, może jako pierwszy sędzia posędziuje dwa finały, ale tutaj też będzie sędziowska rywalizacja po prostu o to, żeby zostawać w turnieju. Dany McKelly chyba w turnieju nie zostanie po tych błędach, które robił w spotkaniu, które prowadził, gdzie no, w meczu Stany Zjednoczone-Paragwaj pozwolił grać zawodnikom, a później wstrzymał grę, cofnął i kazał rozegrać od początku. No, myślę, że no to taki kardynalny błąd tego holenderskiego arbitra, który raczej przekreśla jego szanse na to, że
0: to tak
1: tam
0: jak w siatkówce
1: pozostanie.
0: Troszkę, prawda? Jeśli gdzieś tam w pewnym momencie jest brany ten challenge przez sędziego, to później akcja wraca i nie ma żadnego punktu, żadnej konsekwencji.
1: Był kiedyś taki mecz Oniko z Zaksą, gdzie sędzia zmieniał decyzję też, pamiętamy.
0: Tak. A propos tych spowolnień, powrotów, no nie już sędziowskich, ale regulaminowych, czy spełniają swoją rolę te przerwy na nawadnianie, jak ty uważasz, no bo i w pierwszej, i w drugiej połowie, a wiadomo, że to pod reklamy, pod reklamodawców też jest, ale czy to pomaga, czy może rozbija trochę zespoły?
1: Raczej daje szansę na to, żeby skoncentrować się. Takie przerwy też się zdarzały wcześniej na Mistrzostwach Świata.
0: Były testowane. Tak.
1: Były testowane, były zarządzane. Teraz są obligatoryjne. No myślę, że każdy chce skorzystać z takiej przerwy, coś podpowiedzieć zawodnikom, ale różnie bywa z tymi podpowiedziami, bo w meczu otwarcia Meksyk RPA zawodnik, który wykonywał rzut wolny w 90 minucie, narazał się z trenerem, podbieg tam wykorzystał
0: i
1: moment.
0: Zupełnie nieudane to było,
1: no i trochę prawda. Nie wyszło, tak, bo oddali piłkę praktycznie Meksykanom, ale to tak pół żartem, pół serio, a tak na serio, to wydaje mi się, że taka przerwa no, daje więcej szans na to, żeby coś uporządkować, trochę złapać świeżości w głowie niż wybija.
0: Mówiłem o tych polskich akcentach, no to jest jeszcze jeden, nie wiem czy na Mundialu w ogóle się pojawi, ale na pewno jest w Stanach Zjednoczonych, czyli Robert Lewandowski, który wybrał się tam trochę w tajemnicy, wylądował gdzieś w nocy pod Chicago, no i tutaj wróbelki ćwierkają, że może być transfer do Chicago Fire. Na ile to jest realne, zobaczymy. Natomiast Tomasz Frankowski, który grał w tym zespole przed laty, też wielka gwiazda polskiej piłki, mówi, że to byłoby z korzyścią dla obu stron.
2: Absolutnie nie jest to żadne zaskoczenie. Widzimy, że MLS wciąż się rozwija i przyciąga w moich czasach Beckhama czy Ibrahimowicza, teraz chociażby Leo Messiego, czyli ma potencjał. Można pograć piłkę, można dobrze żyć przede wszystkim w Chicago, jak i w Ameryce. I być może

0: To jest opcja taka właściwa dla Roberta i szczególnie jego rodziny, którzy też na Bliskim Wschodzie, gdzie też mógłby zarabiać ogromne pieniądze, ale jednak zupełnie inne warunki do życia, wolą się skupić na Ameryce. Choć trzeba przyznać, że na pewno Robert nie miałby tylu sytuacji bramkowych, bo jednak zawodnicy z niższego topu i nie miałby tego samego potencjału strzeleckiego, niezależnie od tego, że już ma 37 lat. Natomiast myślę, że musieliby mu zatrudnić ze dwóch jeszcze piłkarzy bardziej kreatywnych niż mają do tej pory.
1: Zobaczymy, kogo zatrudnią, czy Robert w ogóle tam wyląduje, ale no na pewno coś jest na rzeczy, prawda, Tomku?
2: Coś jest na rzeczy. Kilka dni temu jeszcze jedząc pewnego kebaba podczas pewnego nagrania, był pytany, czy mógłby ogłosić nowy klub. No chciałby ogłosić, ale sam nie wie, gdzie zagra, tak mówił Robert Lewandowski. I uważam, że tak rzeczywiście było, że nie był jeszcze zdecydowany. Natomiast takie plotki, wróbelki ćwierkają, że to, co zaproponowali Amerykanie, zwala Roberta Lewandowskiego absolutnie z nóg.
1: Pewnie pieniądze nie przebijają.
2: Chodzi też o szkołę.
1: Tak, dokładnie. Warunki życia, prawda, w Stanach Zjednoczonych.
2: Tak, o szkoły dla córek, o to, że też jakieś specjalne pomieszczenia przygotowane dla żony Roberta Lewandowskiego, dla Anny, do tego, żeby prowadziła tam
1: swój biznes,
2: zajęcia, tak. Swój biznes. No i kontrakt na poziomie około 20 milionów euro i być może 3 sezony. Nie 2, a 3. Więc no, Robert Lewandowski, który chyba ma pragnienie, żeby pograć jeszcze, bo przecież nie kończy z reprezentacją. Ma ochotę jeszcze postrzelać jeszcze te 3 lata.
1: Znając Roberta Lewandowskiego to jego tą otoczkę medialną, to wcale bym się nie zdziwił, jakby podpisanie tego kontraktu zostało ogłoszone w trakcie meczu finałowego mundialu. W przerwie Robert Lewandowski
2: nie,
1: wychodzi
2: no,
1: na środek.
2: To miałby za dużo konkurencji.
1: No słuchaj, ale no, było oglądało, wtedy by to setki milionów ludzi oglądało, czy miliard, czy 1,5 miliarda.
2: Ale zobaczmy, że teraz piłka nożna to jest kraj dla starszych ludzi troszkę, można tak powiedzieć.
1: Ale dobrze się trzymających.
2: Dobrze się trzymających.
1: A propos starszych ludzi, no to Szwajcaria dzisiaj zagra z Katarem. Tam są doświadczeni zawodnicy, no, którzy chcieliby coś wielkiego ugrać. Mówią nawet o ćwierćfinale, o półfinale tego mundialu.
2: Świetnie
1: to
2: zagrali,
1: jest realne? Grają z Katarem.
2: Świetnie zagrali w ostatnich Mistrzostwach Europy. Dopiero z Anglią odpadli. To bodajże po rzutach karnych na etapie ćwierćfinału. Napędzili tam stracha nieprawdopodobnie. Więc wydaje mi się, że Szwajcarię stać oczywiście na to, że oni właśnie im starsi, tym lepsi, jak wino. I tutaj absolutnie to pokolenie, które już obserwujemy od kilku lat. Naprawdę bylibyśmy zadowoleni, gdyby nasza reprezentacja na takim poziomie się na wielkich turniejach prezentowała.
1: Ten mecz o 21 dziś, a piłkarzem, później trenerem w Szwajcarii był Ryszard Komornicki, uczestnik mundialu w 86 roku. W latach 90. XX wieku zawodnik szwajcarskich klubów. No, on nie ma wątpliwości, kto będzie faworytem, ale wskazuje na jeden szczegół.
3: Ja myślę, że łatwych meczy w tym sensie nie ma, no bo jest taka historia w historii tych pojedynków między Katarem a Szwajcarem. Katarzy rozegrali jeden spotkanie takie towarzyskie i wygrali z Szwajcarami 1-0. I ten zawodnik, który strzelił bramkę, gra dzisiaj, także czy jest w kadrze. Także to nie jest tak, może mają jakąś traumę albo ten, ale myślę, że nie, no ma pan rację, no oni są bardzo głodni sukcesu i z niecierpliwością oczekują na ten mecz. I oczywiście te oczekiwania są sami sobie napompowali balonik, bo jest ten kapitan Czaka i trener i działacze mają mówią przynajmniej o półfinale, no to ten Czaka chce zostać mistrzem świata, no to jest trochę myślę, że trochę wygórowane. Szwajcarzy mają na pewno niezły zespół, dobry zespół, ale czy na mistrzostwo świata wystarczy, to właśnie będziemy dzisiaj widzieli w pierwszym meczu, jak to, czy sobie poradzą z Katarem, bo ja mówię, lekceważyć nie wolno nikogo i ten, a widzę, że oni mają trochę, nie jest wszystko, nie też w tych przygotowaniach i ten nie było tak, jak powinno, szczególnie stąd sprawa z Embolą, który dostał wizę dopiero w ostatnim momencie i ponoć ma jet lag, jest zmęczony i ten Vargas jest kontuzjowany, także mają tam, Jakin ma trochę może ból głowy, z drugiej strony ma dosyć szeroką kadrę, możliwości ma spore. Może być plus, że mają doświadczenie, bo Jakin stawia, nie szuka młodzieży utalentowanej, tylko stawia na zawodników czy ukształtował

0: i przede wszystkim tych, z którymi już coś ten pracuje dosyć dużo i zna, i tam wielkich eksperymentów nie ma co oczekiwać, chociaż ten i myślę, że właśnie Szwajcarzy mają to doświadczenie turniejowe i to w takim wypadku też jest bardzo, bardzo ważne. Teraz ja myślę, że a jaki możemy sobie problem, bo tak, grał trójką obrońców, grał czwórką obrońców, bo Widmer Rodriguez, mi się wydaje, że dla niego zaczynałem pomału, osiągałem taki wiek, że na tych pozycjach on potrzebuje biegaczy, tak, zdrowych i młodych, także nie wiadomo, czy właśnie będzie grał czwórką w obronie, czy 4-4-2, bo tak też spekulują, no albo tych dwóch, jeżeli tych dwóch nie będzie grało, no to będzie grał 3-4-3, także bardzo ofensywnie, bo jednak oni mają dobrą jakość, dużą jakość tam w tej przodzie, czyli w ataku i w pomocy. No i mają Czakę, który jest jednak, jakby nie patrzeć, nie biega może za dużo, ale Szwajcarzy jak będą przygotowani, bo tam oczywiście prasa to trochę, dziennikarze trochę rozmuchują i tam sensacje szukają, że tam jakaś kobra gdzieś była w pobliżu hotelu, gdzieś się paliło, tak, pożar wybuchł i tak dalej, także coś się dzieje, na pewno nie jest im nudno ale ja ten z tego, co z konferencji prasowej właśnie tam słuchałem i czytałem, to ten obydwaj i ten Czaka i trener są raczej na luzie, żartują i stwarzają taką dobrą atmosferę, nie ma jakiejś nerwowości, nie wyczuwa się, także no zobaczymy, no pierwsze koty za płoty i będziemy widzieć, jak oni sobie poradzą.
1: No zobaczymy, jak sobie poradzą.
2: Już wiemy, że trójką obrońców jednak zagrają. Tak wygląda ten skład z Zakarią, Akanjim i Elvedim w defensywie. No i jest Embolo wspominany i oczywiście Czaka.
1: Czaka. No i to nie jedyny ciekawy mecz, prawda? Bo mówi się już o pierwszym hicie tej nocy. Równo o północy polskiego czasu.
2: Brazylia, Maroko. No, naprawdę tutaj mogą czekać nas prawdziwe pioruny.
1: Neymara nie będzie.
2: Zobaczymy, jak to do końca poustawia Carlo Ancelotti. Mówi się, że i niektórzy wierzą w to, że jest w stanie Brazylię natchnąć tym europejskim sznytem i pogrupować piłkarzy właśnie z kraju kawy z tą finezyjną piłką, bo robił to też w Realu Madryt, ale na te efekty dopiero przyjdzie czas. No i Maroko, rewelacja poprzednich mistrzostw świata. No tutaj stać ich naprawdę absolutnie na wszystko po tym, jak obserwowaliśmy rozwój tej drużyny w ostatnim czasie. Troszkę mniejszy ciężar gatunkowy wokół meczu Szkocja-Haiti.
1: Tak,
2: o 3:00 w nocy, no ale tutaj Craig Gordon może stać się najstarszym piłkarzem, jaki kiedykolwiek wystąpił w mundialu. Szkot ma 43 lata i prawie 6 miesięcy, bo 31 grudnia się urodził i może pobić rekord Kolumbijczyka Farida Mondragona. On 6 lat i 3 dni, 43 lata i 3 dni miał, kiedy na poprzednim mundialu ten rekord zgarnął, a wcześniej do słynnego Rogera Milli należało 42 lata.
1: Życzymy mu, żeby w ogóle zagrał, a jeśli już wyjdzie na boisko, to żeby zagrał dobrze.
2: A może być debiutantem w ogóle, więc to jest historia nieprawdopodobna tego chłopaka.
1: Niesamowite. Tomasz Kowalczyk niesamowicie opowiadał o mundialu. Dziękuję ci serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Tomku. Duże nadzieje, jeśli chodzi o mundial, pokładamy też w naszym korespondencie, Janie Pachlowskim, który przemieszcza się między Stanami, Meksykiem, Kanadą. Był na ceremonii otwarcia w Meksyku, a teraz mamy z nim połączenie. Witaj, Janku.
3: Witam, dzień dobry. Teraz z mojej perspektywy, bo u Państwa jest wieczór, a tu jeszcze to tak naprawdę popołudnie takie wczesne.
1: No to dzień dobry. Gdzie Cię złapaliśmy?
3: Złapaliście mnie Państwo i te Rafale na lotnisku w Meksyku, gdzie udaję się do Stanów Zjednoczonych. Cieszę się, że byłem na tej inauguracji, bo to wyjątkowa rzecz, ale mogłem też zobaczyć różnicę. Jednak jak ten mundial jest postrzegany, jak ten mundial jest organizowany w dwóch różnych państwach, czyli w Stanach Zjednoczonych, to wszystko obserwowałem przed mundialem i tu już w Meksyku w trakcie inauguracji i tych godzin pierwszych po inauguracji. I co mnie na przykład w Meksyku zaskakuje, no znajomość angielskiego nie za wiele pomaga, bo jednak w języku angielskim trudno tu się porozumieć. Co mnie zaskakuje, nawet przy Mistrzostwach Świata, gdy są porządkowi, gdy jest policja, gdy są osoby, które pomagają na stadionie, one są rzeczywiście, oczywiście podkreślę, specjalnie użyję ten wyraz przekochane, starają się pomóc, ale jednak z komunikacją tutaj jest problem. Jeżeli się nie zna hiszpańskiego,

0: przynajmniej podstaw, no to stanowi to pewne wyzwanie. Oczywiście w tych czasach jest to łatwiejsze, no bo można użyć telefonów i w taki sposób też używano telefonów do tłumaczenia takich najważniejszych rzeczy dotyczących, gdzie iść, jak znaleźć autobus, czy jak się dostać na stadion, gdzie jest wejście, ale aczkolwiek no, troszeczkę to utrudniało. Teraz jestem na lotnisku i przy odprawie, gdzie obok mnie odprawiały się osoby, które przyjechały na mundial na przykład z Japonii, czy Szwecji, czy też również widziałem kibiców Korei Południowej, czy też RPA, no to też była taka sytuacja, że pani, która wydaje bilety i bierze bagaże, no nie mówi po angielsku i rzeczywiście też trzeba było użyć telefonów, żeby się tutaj porozumieć, no ale to jest właśnie Meksyk. To trzeba podkreślić, że to jest specyfika tego kraju. Nikt jakoś tak może niespecjalnie się denerwuje, traktuje to jako wyższe wyzwanie, ale jest to różnica ze Stanami Zjednoczonymi, no bo jednak tam bardzo dużo osób mówi zarówno i po hiszpańsku, no i oczywiście pierwszy ten język angielski, a nawet na Florydzie to myślę, że ten hiszpański dominuje, tak więc nie ma problemu. To są moje takie pierwsze spostrzeżenia. Drugie postrzeżenia dotyczące emocji, tego co obserwuje się w Meksyku, a to co jest w Stanach Zjednoczonych. No to jednak potwierdzają się, tak jak widziałem to na ulicach, w rozmowach z osobami, te statystyki, które były opracowywane jeszcze przed mundialem, bo w przypadku zainteresowania piłkarskimi mistrzostwami świata tutaj w Meksyku, skąd jeszcze mówię do Państwa te słowa, to 70% całego społeczeństwa tym mundialem się interesuje, żyje. Uważają tutaj Meksykanie, że ta impreza jest taka, takim, że ich kraj jest tak zwany, tak naprawdę napędem dla tego mundialu przez spontaniczność, przez to, jak to wszystko jest tutaj postrzegane. I też Meksykanie bardzo narzekają na to, że tych meczów mają mało, że tylko 13 spotkań całego mundialu rozgrywanych będzie w ich kraju. A w Stanach Zjednoczonych 60%, ponad nawet 60% społeczeństwa mówi jasno, że nie będzie się w ogóle interesować mundialem, albo prawie w ogóle. I ten mundial jest zauważany tak naprawdę w miastach gospodarzach, czyli Miami, czyli Kansas City, czyli Los Angeles. To są te kwestie, które jednak wyróżniają, różnią Meksyk od Stanów Zjednoczonych.
1: No, no tak, Janku, są też pewne różnice w bezpieczeństwie. Słyszeliśmy cię w trakcie otwarcia, byłeś wśród kibiców, było bardzo głośno. Ja się tak zastanawiałem, czy wszystko jest tam w porządku, no przecież w Meksyku gangi, porwania. Czy czułeś się bezpieczny? No jesteś przyzwyczajony do bezpieczeństwa w takich miastach jak Miami czy Waszyngton?
0: No, a propos tego, co mówisz, to i w Miami, i w Waszyngtonie, i w Chicago też trzeba uważać, bo są miejsca, gdzie lepiej nie chodzić. Ja nie uważam, że Stany Zjednoczone były specjalnie bezpiecznym krajem. Zdecydowanie bezpieczniej czuję się na przykład w Polsce, ale to tylko takie wtrącenie. Meksyk jest krajem wyjątkowym i tutaj też rozmawiałem z naszymi rodakami na stałe mieszkającymi w meksykańskiej stolicy. Też zresztą prezentowałem Państwu na antenach Polskiego Radia te wypowiedzi i w takich prywatnych rozmowach oni mówili jedno. Nie noś ze sobą portfela, nie noś ze sobą paszportu, najlepiej telefon, kartę w telefonie, dokumenty jakiejś tożsamości, ale nie paszport i gdzieś jakieś takie drobne pieniądze schowane. Jeżeli ktoś do ciebie podejdzie, to daj te pieniądze, a nie gdzieś tak schowane pod koszulą, czy gdzieś takie dwa miejsca, gdzie masz te główne i takie na wypadek, jakby ktoś do ciebie podszedł, bo takie rzeczy się zdarzają. Ja nie miałem takich problemów. Czułem się bezpiecznie, natomiast też Meksyk to jest kraj wyjątkowy pod względem jednak stylu i też jakości życia, no bo to nie jest bogaty kraj, to trzeba jasno podkreślić. I mundial tutaj wykorzystywały grupy społeczne do demonstracji właśnie i walczenia o swoje prawa. Przede wszystkim grupa tutaj Związku Nauczycieli. Doszło do blokowania ulic. Ja to osobiście przeżyłem, bo już miałem problem z dostaniem się na stadion, na ten legendarny stadion Azteka. No i z powodu tych demonstracji też był bardzo duży problem z wydostaniem się ze stadionu. Było bezpiecznie, tutaj Meksykanie, którzy wyszli po tym spotkaniu szczęśliwi, no jakby tak mnie interesowali się trochę, jak dojadą do domu, bo tam przeróżne napoje się lały na trybunach, FIFA na to zezwoliła i Meksykanie tutaj bardzo szczęśliwi szli po prostu przed siebie. Mi zależało, żeby wrócić do hotelu jak najszybciej, bo czekała mnie praca w relacjonowaniu tego, co wydarzyło się na inauguracji i zaraz właśnie po tym meczu. Ale co się okazało? że okoliczne stacje ze względu na te protesty metra i kolejki

0: podmiejskich zostały zamknięte. Gdzieś tam bardzo daleko był autobus miejski, który do metra dowoził. Problem właśnie z komunikacją, bo po angielsku nie można było się porozumieć. I dowiedziałem się tylko, że najbliższa stacja jest 5 kilometrów. No to 5 kilometrów dojść na piechotę ze sprzętem, raz w upale, raz w deszczu, to jest rzeczywiście wyzwanie. No i tutaj zrezygnowałem. Oczywiście zamówienie jakiejkolwiek taksówki przez komunikator było niemożliwe, tak dużo, wiele było chętnych. No i też telefon mi się zaczął rozładowywać, bo to już wszystkie powerbanki też. I to jest taka ciekawostka, bo w jednej z takich lokalnych razy, gdzie stanąłem, poprosiłem o doładowanie telefonu. Właściciel tak patrzy i mówi, jesteś z Europy. O, słuchaj, ja studiowałem w Europie. No i wziął, bo jakoś tak w tej samej okolicy, gdzie ja tam byłem, kończył pracę i mnie podrzucił do tego metra. I bardzo mnie uratował, bo wtedy ten powrót ze stadionu trwałby jeszcze dłużej, a w sumie trwał 4 godziny. To i tak byłem szczęśliwy. Ale to jest właśnie Meksyk. To tak, no, Państwo sobie wyobrażają, że skoro jest mecz o Mistrzostwo Świata, przepraszam, nie mecz o Mistrzostwo Świata, ale mecz na inaugurację, no to po meczu powinny być podstawione autobusy, powinien być bez problemu możliwy powrót, żeby tych taksówek było jak najwięcej i tak dalej, i tak dalej. No tego w Meksyku nie było, ale no ten kraj jest też taki. Tutaj nikt na to specjalnie nie narzekał, bo tak żyją Meksykanie, tutaj wszyscy są właśnie do takiego codziennego życia przyzwyczajeni.
1: No tak, no tak. Janku, cieszymy się, że udało ci się do tego metra dotrzeć i spokojnie wrócić. To powiedz teraz, jakie będą twoje dalsze losy, jeśli chodzi o Mundial? Gdzie będziesz podróżował, co będziesz relacjonował, co będziesz robił?
0: Oczywiście będę tutaj kibicował, będę oglądał, będę Państwu relacjonował z tego powodu, że nie ma Polaków. Mieszkam 23 lata w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście trzymam kciuki za Amerykanów. Natomiast liczę na zespoły europejskie. Bardzo bym chciał, żeby to któryś, myślę, że to jest mało prawdopodobne, żeby gdzieś tam bardzo daleko Amerykanie się dostali. Aczkolwiek może będą czarnym koniem, ale tutaj mocno zaciskam kciuki za zespoły europejskie jako ten, kto pochodzi z Europy, żeby tutaj odegrały jednak znaczącą rolę, a być może Mistrzostwo Świata, któremuś zespołowi z Europy przypadnie. Bardzo na to liczę. Dzisiaj jeszcze tak wtrącę, skoro jesteśmy tutaj na tym kontynencie, być może poznamy mistrza ligi NBA, bo jeżeli Spurs wygrają w San Antonio, a zrobili to już dwukrotnie, no to będą świętować mistrzostwo, tak więc również o tym będziemy Państwu opowiadać. I będę też Państwu opowiadał z miejsc, gdzie ten mundial się odbywa, bo i Miami, to jest 7 przecież spotkań, jadę do Atlanty, 10 godzin od Miami mniej więcej, tam będę na żywo oglądał mecz Czechy, Republika Południowej Afryki i stamtąd będę Państwu też ze stadionu wprost opowiadał o tej atmosferze, jak to wszystko wygląda. A następnie zobaczymy, jak to się będzie rozgrywać po drodze, ale już Państwa zapraszam, bo oczywiście będziemy z mikrofonem Polskiego Radia przed, w trakcie i po finale Mistrzostw Świata, tak więc te najbliższe tygodnie to są wyzwania, ale chcemy Państwu przekazać ten obraz taki prawdziwy, tych emocji, takich ciekawostek tego wszystkiego, co dzieje się na tym wyjątkowym mundiale, bo podkreślamy 3 kraje, 48 drużyn, ponad 100 meczów, tego jeszcze wcześniej w historii nie
1: było. To prawda, ciekawy mundial. Dziękujemy Janku, Jan Pachlowski, powodzenia. No i cóż, spokojnej podróży do domu.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A teraz w sportowym weekendzie temat dotyczący sportów zimowych, chociaż no, za oknem 20 kilka albo nawet około 30 stopni mamy upał, są burze, czyli już ewidentnie oznaki lata zbliżającego się, ale no właśnie, trochę przestoju, jeśli chodzi o starty w sportach zimowych, natomiast to jest dobry czas na to, żeby pozmieniać, jeśli chodzi o sprawy działaczowskie, związkowe, no i do takiej zmiany doszło w Polskim Związku Narciarskim na czele. No właściwie można powiedzieć nowy, stary prezes, czyli Apoloniusz Tajner, a w Krakowie to wszystko obserwował Andrzej Grabowski. Witam cię, Andrzeju.
2: Dobry wieczór, kłaniam się.
1: No właśnie, to opowiedz trochę o szczegółach, bo wiemy, że do tej pory Adam Małysz był tutaj na tapecie, jeśli tak można powiedzieć. Wszystkie ciosy przyjmował, a było dosyć gorąco wokół Polskiego Związku Narciarskiego w ostatnich latach, czyli wspaniały skoczek, a teraz no, ten, który był jego trenerem, od którego Małysz kilka lat temu przejął pałeczkę, teraz wraca na to samo stanowisko. Czy to wszystko płynnie przeszło, czy rzeczywiście były jakieś dyskusje dzisiaj podczas wyborów?
2: Muszę Państwu powiedzieć, że mając doświadczenie z wyborów w Polskim Związku Kolarskim, to jak się patrzy na obrady w Polskim Związku Narciarskim, to ma się takie poczucie dużej ulgi, bo w PZKOL-u słynne są te obrady z różnymi perypetiami, wyskokami przeróżnych działaczy.

0: obrady przeciągające się, zrywane, trwające od rana niemal do nocy, a tutaj właściwie w 3 godziny byliśmy absolutnie po wszystkim, włącznie z obiadem, więc pozazdrościć organizacji działaczom Polskiego Związku
1: Narciarskiego. Przynajmniej smaczny ten obiad był? Czy...
0: Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze karmią Polskim Związku Narciarskim tutaj w Tauro na Arenie Krakowskiej, więc naprawdę wstydu nie było. Bardzo dobre kanapki i nie tylko. Naprawdę polecam Państwu obrady w Polskim Związku Narciarskim, ale zmierzając do brzegu, jeśli chodzi o te obrady, one przebiegły bardzo szybko, nie przez przypadek, po prostu wszystkie karty rozdano dużo, dużo wcześniej, działacze dużo wcześniej się dogadali. 7 osób też zgłosiło się do zarządu i nawet, żeby nie tworzyć problemów, bo miejsc formalnie w zarządzie było 6, to przegłosowano, że w tej kadencji może być 7 osób w zarządzie i w ten oto sposób właściwie nie było walki o nic, byle tylko właściwie przekroczyć te 50% i móc spokojnie uzyskać mandat. Tak było między innymi w wypadku wszystkich członków nowych zarządu, a wielu nowych nie ma, bo to są najczęściej takie postacie, które znamy z tego zarządu Adama Małysza. Zarządu, który nie był zgodny i zarządu, który swoim podejściem do Adama Małysza pewnie też w jakimś stopniu spowodował, że mamy tę zmianę w PZN-ie, czyli powrót Apoloniusza Tajnera. Po prostu działaczowska gwardia uznała, że nie mogąc porozumieć się z Adamem Małyszem, bo mówiąc w dużym skrócie, Adam Małysz dążył do wielu reform, a jak to Adam Małysz czasem trochę za szybko coś powie, zanim dobrze przemyśli, albo myśli o czymś głęboko i nie zahamuje języka i z tego też są czasem problemy dla Adama Małysza, no to niestety tym działaczom nie przesadnie odpowiadało. Co innego, Apoloniusz Tajner, absolutnie urodzony dyplomata. Tutaj właściwie, jak się okazuje, te podchody pod to, by Apoloniusz Tajner wrócił do gry, bo ustawa o sporcie spowodowała, że 4 lata temu już nie mógł mieć kolejnej kadencji, ale teraz po przerwie jak najbardziej 2 kadencje może odbyć. W związku z tym stąd ten powrót Apoloniusza Tajnera, że te podchody zaczęły się jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi, tymi lutowymi, na których Polacy zdobyli 3 medale, no to ta zabawa rzeczywiście rozpędziła się na dobra. A jak to wyglądało i co Apoloniusza Tajnera skłaniało do tej decyzji, by wystartować i jak się okazuje właściwie wygrać bez walki, posłuchajmy Apoloniusza Tajnera.
2: Spotkałem się z taką propozycją pojedynczą, ale dopiero wtedy w ogóle mi zajarzyło, że no, być może tak, no nie wiem, ja musiałem zobaczyć, jakie są oczekiwania, że tak powiem, tej naszej narciarskiej społeczności. I potem się okazało, że one były bardzo powszechne i w związku z tym zacząłem rozpatrywać rzeczywiście poważnie mój powrót do Polskiego Związku Narciarskiego. A po Igrzyskach Olimpijskich, mimo całkiem niezłego występu naszej reprezentacji, 3 medale olimpijskie to w ogóle kosmos, no to mimo tego jeszcze bardziej, że tak powiem, jeszcze ze strony innych okręgów pojawiło się takie namowy do tego, żeby wrócić. A upewniwszy się, że mam tak duże wsparcie tej naszej społeczności, no to wtedy dopiero podjąłem decyzję o tym, żeby kandydować, niezależnie od tego, kto inny by podjął taką decyzję również o kandydowaniu. Jeżeli chodzi o sport wyczynowy, o sytuację finansową. Sytuacja finansowa, o ile wiem, bo ja nie znam jeszcze dokładnie, ale o ile wiem, jest dobra. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, szkolenia kadr narodowych, jest taka jak była, czyli jest dobra. Natomiast jeżeli chodzi o sport dzieci i młodzieży, tu miałbym zastrzeżenia i większą uwagę chcę w tą stronę skierować.
0: Tyle Apoloniusz Tajner. Adam Małysz z kolei zmęczony po tych 4 latach kadencji poświęci najbliższy czas na to, by troszeczkę zadbać o siebie. To na pewno. Choć ze sportu nie rezygnuje, oczywiście mając przeróżne swoje pomysły i też nieoficjalnie być może wspierając trenerów kadry skoczków gdzieś z drugiego biegu, choć dobrze wiemy, że nie w roli działacza Polskiego Związku Narciarskiego. Posłuchajmy Adama Małysza po tych dzisiejszych obradach i po tym, gdy oddał swój urząd, gdy już nie jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego.
3: Na pewno w tym momencie jest chwila taka na wytchnienie i myślę, że gdzieś tam to mi jest przede wszystkim potrzebne, żeby znów nabrać takiego trochę dystansu do tego, bo jednak ta rola prezesa jest bardzo ciężka, bo duże wymagania, wiele rzeczy takich, które faktycznie gdzieś tam no nie jesteś w stanie zrobić sam czy ugrać i to cię zawsze obciąża, ale mimo wszystko myślę, że były to udane 4 lata, nie żałuję tego, na pewno wiele rzeczy udało się zrobić, wiele rzeczy jeszcze jest do zrobienia, wiele rzeczy się nie udało zrobić, mam nadzieję, że kolejny zarząd to zrobi, a ja zajmę się przede wszystkim sobą i zdrowiem, bo to jest też ważne. Na pewno mnie usłyszycie jeszcze nie raz, bo jednak te projekty, które gdzieś tam mam w zanadrzu sportowo-biznesowe, będą się pojawiać.

0: Adam Małysz, no można powiedzieć dyplomatycznie, jak to on, ale wiemy, że nie wszystko między panami, dawnymi współpracownikami, nie wiem, czy nie za dużo powiem, ale nawet może przyjaciółmi, no bo przecież właściwie stanowili monolit jako zawodnik i trener. Dziś chyba sporo odmiennych zdań na różne tematy dotyczące narciarstwa.
1: Apoloniusz Tajner, gdyby wsłuchać się w słowa prezesa byłego już Adama Małysza, to chyba jakby zasłuchał się w piosence Kaśki Sochackiej pod tytułem Ciche dni, bo Apoloniusz Tajner po prostu przestał odbierać telefonu od Adama Małysza. Adam Małysz zupełnie zdumiony, jakby nie rozumiał, o co chodzi, zastanawiał się, czy prezes się na niego obraził, czy o co chodzi. Wydaje mi się, że sprawa jest dwutorowa. Z jednej strony być może jest półprawdy w tym, o czym mówi sam Apoloniusz Tajner, że nie chciał przed wyborami kontaktować się z Adamem Małyszem, nie chciał gdzieś tutaj jakoś nawiązywać tej nici. Choć też, nie oszukujmy się, to trochę chyba Apoloniuszowi Tajnerowi utrudni sytuację, bo choć ma doskonały ogląd ze strony i tych działaczy, którzy pozostali w zarządzie, między innymi Wojciecha Gumnego i jego towarzystwa, to tutaj jednak brak oglądu Adama Małysza może nieco utrudniać. A z drugiej strony wydaje mi się, że panowie już od dłuższego czasu nie do końca mogli się porozumieć. Wydaje mi się, że Apoloniusz Tajner nie czuł się zbyt komfortowo w tej sytuacji, w której gdy Adam Małysz został prezesem, to tak nie za bardzo brał pod uwagę zdanie Apoloniusza Tajnera w różnych sprawach. I myślę, że tutaj przy okazji może troszeczkę urażona duma byłego obecnego prezesa względem swojego wieloletniego podopiecznego.
0: Andrzeju, to powiedz jeszcze o takich na pierwszy rzut oka konfliktach, no bo przecież Apoloniusz Tajner jest honorowym prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, a tutaj nagle będzie prezesem. Czy tutaj zawiesi swoje honorowe członkostwo? No i kwestia również bycia posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Czy można łączyć te dwie funkcje?
1: Okazuje się, że funkcje łączyć można. Co do tego honorowego prezesa, to chyba nawet się nikt przesadnie nad tym nie zastanawiał, tylko po prostu wszyscy przyjęli z dobrodziejstwem inwentarza ten wybór Apoloniusza Tajnera, ale to faktycznie dość ciekawa sytuacja, że jednocześnie jest się prezesem i honorowym prezesem. Co do mandatu poselskiego, Apoloniusz Tajner rezygnować z niego nie zamierza, co więcej uważa, że bez większych problemów pogodzi swoją pracę w Polskim Związku Narciarskim, który, przypominamy, siedzibę ma właśnie w Krakowie, z pracą w Polskim Sejmie, między innymi w Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, a Apoloniusz Tajner jest jednym z posłów, który miał do tej pory jeden z najwyższych procentów aktywności w głosowaniach poselskich, więc nie wiadomo, czy ten procent troszeczkę tutaj prezesowi nie spadnie. Ciekawą kwestią też jest to, czy Apoloniusz Tajner w przyszłorocznych wyborach w ogóle wystartuje. On na razie skłania się chyba ku temu, by z kariery politycznej po przyszłorocznych wyborach zrezygnować.
0: Żeby już być honorowym posłem, chyba tak mi się też wydaje.
1: Tak. I jednak nie dokładać sobie mnogości obowiązku. Przypominamy, prezes Tajner ma 72 lata, kilkuletniego syna, oprócz tego liczną gromadę wnuków, więc ma co robić również poza polityką i poza sportem, więc wydaje mi się, że tutaj to w tę stronę będzie zmierzać, ale ja się szczerze mówiąc zastanawiam, w którą stronę będzie zmierzało polskie narciarstwo.
0: A no właśnie, bo to takie pytanie, jakie wyzwania przed Apoloniuszem Tajnerem i czy poradzi sobie, no bo jednak tych rozbieżności w związku i też między dyscyplinami zrzeszającymi związek jest sporo, prawda? Tych problemów jest sporo, czy on sobie poradzi? Czy ma to środowisko tak ogarnięte, mówiąc kolokwialnie, skonsolidowane?
1: Środowisko na pewno ma dużo lepiej skonsolidowane niż Adam Małysz, właśnie z racji na te talenty dyplomatyczne. Jakoś zawsze prezes Tajner potrafił się na tych salonach odnaleźć i w tych kuluarach i doskonale to czuje i rozumie. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o taką jedność środowiska, to nie będzie miał żadnego problemu. Pytanie, w którą stronę poprowadzi Polski Związek Narciarski. Pamiętamy tych 16 lat jego rządów, to z jednej strony był okres świetny finansowo, okres, gdzie Polacy z każdych igrzysk przywozili przynajmniej jeden olimpijski medal, a z drugiej strony taki związek dużych nierówności z fantastycznymi skokami, z biegami narciarskimi, z wybitną Justyną Kowalczyk, ale też z wieloma bardzo przeciętnymi zawodnikami, z dyscyplinami, które niemal umierały, z historiami, gdy Apoloniusz Tajner rekomendował na trenerów kadr narodowych na przykład swojego syna czy swojego siostrzeńca. No wiemy, że to nie wygląda najlepiej i nie pachnie najlepiej. Sam Adam Małysz z kolei wspominał o tym, że ma do siebie trochę żalu o to, że nie udało mu się w pełni poukładać chociażby narciarstwa alpejskiego, że nie udało mu się poukładać kombinacji norweskiej, więc jest nad czym pracować, jest co budować, bo tych dyscyplin

0: zrzeszonych w Polskim Związku Narciarskim jest wiele, a wiele z nich ma swoje problemy. Wydaje mi się, że to będzie podobna kadencja do tych w ostatnich latach Apoloniusza Tajnera, czyli właśnie z bardzo dobrym finansowaniem, z takimi talentami dyplomatycznymi, z umiejętnością odnalezienia się w różnych sytuacjach, z wciąż dynamicznym rozwojem skoków, ale pewnie z dyscyplinami, w których może się wiele nie zmienić, takich jak chociażby kombinacja norweska właśnie.
1: To życzymy nowemu prezesowi powodzenia. Dziękujemy Adamowi Małyszowi. No i życzymy tego, żeby w końcówce tej kadencji, czyli w trakcie tych igrzysk 2030 we Francji, żeby rzeczywiście był wysyp medali, no i żeby to wszystko, tak jak mówimy, przyniosło efekt, nad czym teraz zastanawia się Apoloniusz Tajter, nad czym zastanawia się Andrzej Grabowski, nad tym, żeby bezpiecznie wrócić do domu. Tego ci życzymy, Andrzeju. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tyle jeśli chodzi o narciarstwo. Reprezentacja Polski walcząca w portugalskim Montemor w Mistrzostwach Europy w kajakowym sprincie ma już na koncie 4 medale. Milena Mackiewicz i Dorota Borowska wywalczyły brąz w nieolimpijskiej konkurencji C2 na dystansie 200 metrów. Polki przypłynęły po 1,5 sekundy za triumfatorkami Ukrainkami. Wcześniej w jedynce Borowska wywalczyła brązowy medal.
2: No nie mogę powiedzieć, że w pełni się cieszę z tego medalu, ponieważ apetyt był zdecydowanie na więcej, ale wiem, jak ciężki był dla mnie ten czas przygotowania i ostatnio przede wszystkim 2 miesiące, więc dziękuję Bogu, że jest to, ale no, wierzę w to, że jesteśmy na więcej i jesteśmy w stanie przygotować się dobrze do Mistrzostw Świata. Już mam nadzieję, że żadne kłody pod nogi nie będą rzucane przez los, żadna choroba, żadne kontuzje się nie przytrafią i że będziemy naprawdę gotowi pokazać, na co nas stać właśnie już na polskiej ziemi, tak jak wspomniałam w Poznaniu w ostatni weekend sierpnia. Cieszę się, bo psychicznie czułam się już dobrze. Co prawda jeszcze nie byłam do końca sobą, muszę popracować nad pewnymi aspektami, ale już było zdecydowanie lepiej niż na początku sezonu.
1: W innym finale po srebrne medale sięgnęły Sandra Ostrowska, Dominika Putta, Adriana Konkol, Katarzyna Kościółek. W olimpijskiej konkurencji K4 na 500 metrów zwyciężyły Włoszki, a Dominika Putta była przeszczęśliwa.
3: Cieszę się, że dziewczyny odważnie chciały to popłynąć. Cieszę się z Sandry, że to wytrzymała, że reagowała na każde nasze sugestie. Tak, jest dla mnie ważne, mój syn miał wczoraj pierwsze urodziny, jest w domu, także ten medal jest dla niego. No i cieszę się, że po prostu ta ciężka praca, bo byłyśmy naprawdę w bardzo ciężkim treningu od konsultacji. I teraz też bardzo ciężko pracowałyśmy, trener nam troszeczkę, no dużo nam w sumie można powiedzieć wypuścił, no i to tutaj po prostu zatrybiło w odpowiednim momencie dziś. Tak. Ja tylko jeszcze chciałabym podziękować dla Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, ponieważ bez niego też nie byłoby tego wyniku, mogłyśmy też z Kasią trenować po ciąży, nie miałyśmy stypendiów, ale miałyśmy to wojsko, też nas również bardzo dobrze wspierają. No i bardzo dziękuję moim dziewczynom z osady, bo naprawdę tak, z taką osadą można pływać, jest to zaufanie. Stworzyliśmy fajną drużynę tak naprawdę bardzo szybko, bo w 2 tygodnie. No i mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane po prostu popłynąć w tej samej osadzie. I dziękujemy trenerowi, no i wszystkim najbliższym rodzinom i w ogóle.
1: Gratulujemy naszym kajakarkom. Mamy też złoty medal w Montemor. Aleks Borucki, złoty medalistą K1 na 500 metrów. Polak bezpośrednio po starcie został zdyskwalifikowany, ale po 2 godzinach pozytywnie rozpatrzono protest naszej ekipy. No i zaledwie 20-letni Borucki przyznaje, że sam nie może uwierzyć w to, co się stało.
4: To jest niesamowite. Jeszcze tydzień temu byłem nastolatkiem. Przed 20 urodzinami, teraz jestem mistrzem Europy seniorów, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja dalej w to nie wierzę, prawdopodobnie dopiero jutro, albo nawet nie, to do mnie dotrze. Sam nie wiem, co zrobiłem, chce mi się tylko płakać. Ze szczęścia oczywiście, no nie mogę w to uwierzyć. To jest dowód na to, że wchodzę do tego świata kajakarstwa z buta i można mnie śmiało nazywać gwiazdą światowych kajaków seniorskich. Ma to dla mnie tym bardziej wielkie znaczenie, że pierwszy tytuł mistrza Europy w tej samej konkurencji zdobyłem również tutaj 3 lata temu i może po prostu Montemor to jest miejsce, które nie do końca zawsze mi sprzyja, ale zawsze wywożę stąd fajny wynik i mam nadzieję, że tak pozostanie. Jestem wdzięczny wszystkim za przygotowanie do tej imprezy, zaczynając od trenerów, trenerowi Ryszardowi i Jakubowi. No po prostu zrobili kawał dobrej roboty ze mną, od powrotu z mojego urazu, pracowali ze mną. Nie olali tego tematu, cały czas mnie przygotowywali, kiedy reszta chłopaków już miała wypływane kilometry, oni dopiero zaczynali ze mną budować ten kilometraż. Jestem im za to bardzo wdzięczny, tak samo swojej rodzinie i przyjaciołom, którzy zawsze mnie dopingują. No i na koniec fizjoterapeuta Dominik,

0: który od samego powrotu po operacji do domu rehabilitował mnie do momentu wyjazdu na obóz i między obozami również. No i Kajetan, który zajmował się mną na obozach. Obydwoje zrobili kawał dobrej roboty, żeby przyprowadzić mnie tutaj, gdzie jestem. I tak jak mówię, wszystkim, co powiedziałem, jestem za to strasznie wdzięczny i doceniam ich wkład w moją pracę.
1: Sprinterskie Mistrzostwa Europy zakończą się jutro. W Augsburgu trwa Puchar Świata w kajakowym slalomie. Dziś Kanadyjki i szóste miejsce Kacpra Sztuby.
2: No, przejazd był całkiem w porządku. No, po czasie można było widzieć, że jadę tak naprawdę na ten sam czas, co w kwalifikacjach. Ten kwalifikacyjny przejazd dawał drugie miejsce. No, gdyby nie ta błyka na końcowym odcinku trasy dzisiaj, cieszyłbym się z pierwszego medalu indywidualnego w seniorach. No, jest mi po prostu troszkę przykro i szkoda tego przejazdu, chociaż był na bardzo wysokim poziomie. Uważam, że to tak małe dotknięcie zaważyło na tym, że dzisiaj nie stoję na podium i podsumowując, jestem jednocześnie zadowolony z tego, że dowiozłem cały przejazd dobry, a z drugiej strony bardzo zawiedziony, że nie starczyło się po prostu na medal.
1: No ale było naprawdę nieźle. Kamil Majszak po raz pierwszy w karierze zagra w finale imprezy rangi ATP w meczu półfinałowym tenisowego turnieju w holenderskim mieście Hertogenbosch, sklasyfikowany na 76. miejscu na świecie. Polak pokonał 8. rakietę świata, Rosjanina Danila Miedwiediewa. Mecz trwał 89 minut.
3: Bardzo trudny mecz, takie mecze są z Daniłem, natomiast wydaje mi się, że mam skilla, żeby przeciwstawić się jego graniu i utrudniać mu grę w wielu wymianach, zwłaszcza na trawie, też tak tutaj było. Pierwszy set bardzo na żyletki, bardzo bliski set, gdzie kilka pojedynczych punktów i kilka pojedynczych decyzji zadecydowało. Na szczęście przeszły one na moją stronę. Wygrałem bardzo ciasnego seta. Dało mi to dużo pewności siebie i animuszu i kontynuowałem bardzo dobrą grę w drugim secie i tak naprawdę konsekwentnie grałem swoje i utrzymałem to do samego końca i dzięki temu awansowałem do finału.
1: Czego Kamilowi Majszakowi serdecznie gratulujemy. Finałowym rywalem polskiego tenisisty będzie jutro Australijczyk Alex de Minaur. To jest szóstka rankingu ATP, który w półfinale wygrał z Francuzem Adrianem Manarino 6-4, 6-0. No i w dzisiejszej audycji to już wszystko, proszę Państwa. Przypominamy, trwają piłkarskie mistrzostwa świata. Już za chwileczkę, za kilka minut w Santa Clara początek meczu grupy B, Katar kontra Szwajcaria. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Krzysztof Kuzak, Paweł Szymankiewicz i Rafał Bała. Dziękujemy za uwagę i mówimy do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papa!
8: Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie. Autopromocja.
11: Dzieciństwo coraz rzadziej kojarzy się dziś z beztroską zabawą na świeżym powietrzu. Zamiast godzin spędzanych na podwórku, coraz częściej pojawiają się ekrany, zajęcia dodatkowe i życie w zamkniętych wnętrzach. Jak to zmienić i jak projektować przestrzeń, aby dzieci wróciły na podwórka i place zabaw? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam w poniedziałek, kilka minut po godzinie 22.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest areszt dla patomorfolożki z Podkarpacia. Kobieta zakopywała na działce ludzkie płody i odpady medyczne. Trump i Nawrocki w cztery oczy. Polska

0: 3 miesiące spędzi w areszcie patomorfolożka z Podkarpacia. Na działce w Lutoryżu koło Rzeszowa, której kiedyś była właścicielką, znaleziono szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Sąd przychylił się do wniosku śledczych o konieczności izolowania kobiety, tłumaczy naczelnik pierwszego wydziału śledczego w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie Wojciech Przybyło.
1: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
0: Pełnomocniczka podejrzanej zaskarży decyzję Sądu Rejonowego do Sądu Wyższej Instancji. Zdaniem mecenaski Patrycji Hobel nie ma powodu, żeby stosować wobec podejrzanej tak surowe sankcje.
2: Obrona zaproponowała środki o charakterze wolnościowym, zakaz opuszczania kraju i dozór policji w wymiarze 5 dni w tygodniu. Tym bardziej, że moja klientka jest osobą z 30-letnim stażem zawodowym, o nieposzlakowanej opinii.
0: Termin na złożenie zażalenia to 7 dni. Karol Nawrocki jutro złoży wizytę u Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Prezydenci mają spotkać się w cztery oczy. Amerykański przywódca zaprosił też polskiego prezydenta na przyjęcie z okazji urodzin. Dziennikarka Magdalena Górnicka-Partyka mówiła w Polskim Radiu 24, że Donald Trump ceni sobie rozmowy zakulisowe i jej zdaniem do takich właśnie rozmów może dojść podczas urodzinowego przyjęcia.
3: Już jako urzędujący prezydent wybierał się na galę UFC, na galę MMA w takim otoczeniu swoich najbliższych współpracowników. Tam często z nim był Marco Rubio, Elon Musk i oni też tak zakulisowo sobie dyskutowali o bardzo wielu różnych rzeczach, więc pytanie, czy zobaczymy w takim towarzystwie też Karola Nawrockiego i o jakich zakulisowych tematach będą obaj przywódcy dyskutować.
0: Do Waszyngtonu razem z Karolem Nawrockim leci też polski zawodnik MMA Jan Błachowicz. Minister Marcin Przydacz podkreślił, że przy okazji spotkania prezydenci Polski i USA mogą rozmawiać o relacjach militarnych, a także o stałej bazie amerykańskiej armii nad Wisłą. Marcin Przydacz mówił też, że prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa jeszcze kilka miesięcy temu przy okazji konferencji w Davos. Jednym z głównych punktów uroczystości w Białym Domu będzie gala mieszanych sztuk walki zorganizowana przy rezydencji amerykańskiego prezydenta. Przez Polskę przechodzą silne burze z ulewnym deszczem. Mogą pojawić się również powietrzne trąby. Obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dla 11 regionów. Objęto nimi województwo zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, łódzkie, a także część województwa opolskiego. Najbardziej gwałtowne zjawiska zapowiadane są na północnym zachodzie i w centrum kraju. Alerty obowiązują do godziny 23. Podniebne akrobacje, nocne pokazy, legendy lotnictwa. W Świdniku trwa 5. Air Świdnik Festival. Impreza od lat przyciąga miłośników awiacji z całej Polski. Jest co oglądać, przyznają widzowie.
4: Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i zobaczyć wielką selekcję różnych maszyn z całego świata.
5: Najbardziej chyba dźwięk podoba. Znaczy mi się wszystko podoba. Ja w ogóle jestem, strasznie interesuję się lotnictwem.
6: Nigdy jeszcze nie byłam na takim pokazie lotnictwa, więc to jakieś ciekawe nowe doświadczenie.
0: Dziś wszyscy patrzymy wysoko w niebo, mówi dyrektor festiwalu Maciej Matej.
7: Przyleciał prost ze Szwecji jeden z największych samolotów myśliwskich epoki zimnej wojny, czyli Saab 37 Wigen, więc na pewno na dopalaczu da nam tutaj dużo hałasu, ale też będą piloci na wspaniałych maszynach akrobacyjnych, Firebirds, Łukasz Szczepiela na Edge'u.
0: Widowiska potrwają do godziny 23. W łódzkiej Atlas Arenie jedno z kolei największych wydarzeń sportowo-charytatywnych w Polsce. Na koszykarskim parkiecie zmierzyły się drużyny Gortat Team i NATO Team Air Force. Na trybunach zasiadły setki kibiców.
8: Jest świetnie, super, dużo zmianek ludzi, dobry mecz.
9: Atmosfera, czekam aż Marcin tu przyjdzie, musimy wyrwać z nim zdjęcie.
10: No to pewnie po meczu to się uda, jaki poziom wam się podoba, kto najlepiej w kosza grać.
11: Pomijając Gortata jestem zaskoczony AJ-em. Naprawdę się przygotowali tutaj.
0: W drużynie Marcina Gortata zagrali m.in. siatkarz Tomasz Fornal, muzyk B2S, influencer Friz, aktorzy Mateusz Damięcki i Janusz Habior, skoczek narciarski Piotr Żyła oraz astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na niebie sporo chmur, z których niemal w całym kraju może padać deszcz. Od 8 do 11 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam do 13. Niedziela wciąż pochmurna i prawie wszędzie przydadzą się parasole. Na termometrach zobaczymy od 13 do 19 stopni.

0: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 1/3 energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zatem do godziny 5 rano można normalnie korzystać z prądu. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w północnej Polsce i na Mazowszu.
0: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 21.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Kiedyś można było powiedzieć ekstremiści, bardzo radykalni, no a z latami w ciągu 35 lat stworzyli teraz bardzo liczącą się placówkę kulturalną. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Posłuchajmy.
4: Marzyciele i rzemieślnicy.
5: Szanowni Państwo, marzyciele i rzemieślnicy, Kuba Wytkański. Zawsze Państwa zaskoczę, gdzie ja nagrywam tę audycję, ale teraz nagrywam, uwaga, w studio. Ale to studio wcale nie jest w Polskim Radio, tylko jest w jakimś innym miejscu, w centrum Warszawy. Jest taki napis, zabytek prawem chroniony. Jeśli Państwo nie wiecie, o czym mówię, to chodzi o miejsce, właśnie o komunę Warszawę. Cały czas mam kalkę komuna Otwock, ale się tego nauczę i w studio ze mną, bo mi najmniej 15 minut zajmuje, zanim powiem, z kim mam do czynienia. Więc teraz przedstawię moich gości, Alina Gałązka.
6: Dzień dobry, Alina Gałązka.
5: I Grzegorz Laszuk.
7: Dzień dobry.
5: Mógłbym do Was mówić prezes, dyrektor albo i tak dalej, no bo to jest właśnie, trochę będziemy o tym rozmawiać, jak świat, no w gruncie rzeczy anarchii, braku struktur, komuny, takiej, no wiecie, kolegialności, no jednak mimo wszystko musi, ubiera się w jakąś strukturę też, no stowarzyszenie, nawet instytucje kultury, jak ten rodzaj hybrydy może w ogóle istnieć. To jest instytucja Komuna Warszawa, próbowałem sobie przygotować, bo ja po prostu jak słyszę słowo kultura i widzę te wszystkie plakaty, to jakoś się kulę w sobie, zawsze się boję, wstydzę, ale do Was jakoś czułem się ośmielony, bo tam jest cały czas ten taki rodzaj kultura i te rzeczy społeczne, jeśli mogę tak powiedzieć, w tych się czuję troszkę lepiej, ale będziemy o jednym i drugim rozmawiać. Ale zacznę od tego pytania o tą Waszą tożsamość. Ci, co są z Warszawy, to pewnie wiedzą, Komuna Warszawa. Ale gdybyśmy trochę popracowali nad tym, jeszcze nie nad historią, ale w ogóle co w tym słowie oznacza komuna, co oznaczało kiedyś i dlaczego się nazywacie komuna, to nie jest bardzo popularne słowo przecież. Skąd to się wzięło?
7: Jest to bardzo popularne słowo. Często można usłyszeć precz z komuną, albo co to za komuna, albo za komuny, więc to jest bardzo popularne słowo, aczkolwiek nie wszystkim się dobrze kojarzy. A mi się bardzo dobrze kojarzyło, ponieważ będąc anarchistą, znałem taką historię komuny anarchistycznej z Berlina, która potem robiła różne dziwne rzeczy, ale to były dawne lata, 68. Strasznie mi się podobało, że przed każdym miasteczkiem w Norwegii, w której pracowałem jako gastarbeiter, było napisane komuna coś tam. I to też mi tak odczarowało, że ta komuna, a to były lata 80., kiedy do tej Norwegii wyjeżdżałem jako gastarbeiter, no tak pomyślałem, wow, wszyscy są tacy skomunalizowani tutaj. U nas się krzyży przecież z komuną, a mi się to tak dobrze skleiło wtedy, że w zasadzie czemu nie, zwłaszcza, że jak się ma podejście anarchistyczne do świata, jak się ma te 19-20 lat, to chce się tak zszokować i tak jak był zespół Dead Kennedys punkowy, który właśnie chciał drażnić tym, że ha, ha, ha, śpiewamy rock'n'rolla z martwymi Kennedymi.
5: To taka dynastia amerykańska.
7: Taka dynastia. No to to, że można się nazwać komuna wtedy, kiedy wszyscy dookoła krzyczą precz z komuną, to było bardzo sexy.
5: Czyli rozumiem, jest berlińska, paryska, różna. Mi to jest bardzo bliskie, bo ja z przekonań politycznych jestem komunitarystą. Uwaga. To jest taki nurt między liberalizmem a republikanizmem. I to jest ciekawe, bo to zarówno oznacza komunię, jak i komunizm, jak i wspólnotę. I teraz wszyscy słusznie ubolewają nad tym albo tęsknią za komuną właśnie, za wspólnotą. I to słowo, to jest ciekawe, jak my się okładamy słowami, bo znaczenie tego słowa jest albo niewinne, albo piękne, ale jak to chyba PET, to ktoś splugawił słowa, czyn, walka i towarzysz, tak bym powiedział. Znaczy w ogóle ktoś ukradł dużą część tego słownika. Ja akurat bardzo to słowo lubię, ale rozumiem, ona zaczynała od takiej wspólnoty, jakby to powiedzieć, ideowej. Komuny w rozumieniu też niedużej wspólnoty osób, między którymi relacje mają jakieś szczególne. To nie była komuna w rozumieniu kawałek właśnie miasta, tylko to była jakaś wspólnota ludzi, których coś połączyło kiedyś, 89 rok.
7: Mieliśmy takie rozwinięcie tej nazwy Komuna Otwock, bo wtedy to był tak. Otwock, anarchistyczna wspólnota działań, co też miało nas odróżnić od komun hippisowskich, czyli które polegały na tym, że ludzie mieszkają razem i że głównie się skupiają na tym, żeby się

0: nie pozabijać w tej jednej lokalizacji, w której żyją. Natomiast my od razu wybraliśmy taki typ działania, który nie polegał na tym, żeby skupiać się na tym, żeby żyć razem, tylko żeby działać razem. Więc była to taka bardzo otwarta wspólnota, w której istotą uczestniczenia była współpraca, było działanie na rzecz miasta, naszej okolicy, sąsiedztwa. No takie budowanie rzeczywiście w tym roku 89 to takie wyobrażenie, że wszystko się zmieniało dookoła nas, bo rzeczywiście to był taki moment.
1: A właśnie odchodziła komuna.
0: Odchodziła komuna. Ja pamiętam, że akurat byłem w Berlinie jeszcze wtedy zachodnim. Był mur, wszystko stało i to był chyba sierpień. Dwa tygodnie czy trzy tygodnie później ten mur rzeczywiście zaczął padać fizycznie i ludzie go rozbierali. Więc to był taki moment rzeczywiście przejścia, które jeżeli się tego doświadczało fizycznie, będąc w Europie wtedy, to można było mieć takie poczucie, że świat naprawdę idzie ku lepszemu, a w każdym razie jest totalnie radykalna zmiana, bo to, że można było wyjeżdżać, można było rozmawiać, zniesienie cenzury, nowa zupełnie rzeczywistość, demokracja, jakkolwiek by nie oceniać wyborów 4 czerwca, no to jednak była ta totalna zmiana, która dawała poczucie, że historia ruszyła z galopu do przodu i może się wydarzyć bardzo dużo, więc my z takim optymizmem, pozytywistycznym też myśleniem, które gdzieś tam zawdzięczaliśmy temu, że uczestniczyliśmy w DIY-owych ruchach samoorganizacji koncertów, widzieliśmy jak to się dzieje na świecie, mieliśmy takie podejście nie rewolucyjne, tylko ewolucyjne, żeby tworzyć własną, tutaj to się nazywało alternatywną rzeczywistość, alternatywne przestrzenie, no i to były te pierwsze lata.
1: To mi się to bardzo podoba, bo to jest taki bauhausowskiej tradycji właśnie, że nie chodzi tylko, mi jest bardzo bliska, nie wiem, czy to jest jakaś tradycja, ja sobie, bo w ogóle lubię myśleć o takich rzeczach, które się paradoksalnie łączą, na przykład kontemplacja i akcja. I uważam, że akcja bez namysłu, no tak trochę jest jak z marzycielami, rzemieślnikami. Jednak na końcu musisz coś zrobić, dowieść, pokazać, zademonstrować. A jak ty, Alina, zaplątałaś się? Czy wyście z Otwocka byli, czy co?
2: Ja się zaplątałam jako studentka, ponieważ komuna była bardzo otwartą strukturą, więc zaczęłam tam jeździć na koncerty. Jakiś chłopak mi się podobał, tak to się zaczęło. Zaczęłam brać w tym udział i bardzo ujęło mnie to, że ta struktura była taka, że jeśli chcesz coś robić, to znajdziemy ci robotę. I pamiętam robienie ulotek, sprzątanie, bardzo ważny próg wejściowy to było, czy umiesz sprzątać, czy chcesz sprzątać, czy zostaniesz po koncercie, żeby posprzątać. Takie było wejście. Ja jeszcze chciałam wrócić do tej nazwy, bo Grzegorz jest urodzonym prowokatorem i na pewno to, że posługuje się narzędziem prowokacji, ma duże znaczenie. Dlaczego zostaliśmy przy tej nazwie przez tyle lat, pomimo że naprawdę używa się tego słowa jako wyzwiska bardzo często i do tej pory się z tym spotykamy, a może nawet się ostatnio zaostrzyło, że nikt nie widzi w tym wspólnoty i działań, tylko wszyscy widzą w tym zły system.
1: Zły system.
2: No zły tak. System lewaków.
1: No, albo, no właśnie, bo to jest taka lewacki namiot, w którym i właśnie to bardzo dużo słów zostało. Ja tak czasem prowokuję, też jestem prowokatorem, ale jeden z najgłupszych pytań, przepraszam, że ja tak jako niepoprawny katolik, moim zdaniem przykład najgłupszego pytania jest to, czy Ewangelia jest lewicowa, czy prawicowa. Szczerze mówiąc, konia z rzędem temu, kto odpowie na to pytanie. Ale jak jest tak, że język mówi nami, znaczy tak nagle się to układa, no teraz są dla całej tej, no właśnie, bo teraz są trudne czasy. Bardzo trudne czasy. Ale powiedzcie, bo to jest jakaś ewolucja i trajektoria, która bierze się od Otwocka i ma swoją geografię, bo byliście w różnych lokalizacjach. Ja to po prostu też pamiętam. To było takie życie wagabundy trochę. No. To takie, myście tak chodzili w różne miejsca, aż stanęliście tutaj trochę dłużej. Opowiedzcie o tej geografii.
0: Zaczęło się to wszystko w Otwocku, ponieważ większość grupy mieszkała wtedy w Otwocku i to była taka nasza naturalna przestrzeń i w każdej kolejnej lokalizacji, które wynikały z różnych naszych wyborów, a czasami narzuconych decyzji, które nie wynikały z naszego wyboru, to były lokalizacje, w których staraliśmy się stworzyć adekwatną do przestrzeni, w której trafialiśmy, przestrzeń społeczną. I tak w Otwocku to była taka sypialnia podwarszawska, 30 km od Warszawy. Nie było w zasadzie niezależnych, niewiele było kultury, która by trafiała do młodych ludzi, więc zaczęliśmy organizować koncerty, stworzyliśmy galerie, księgarnie z ambitnymi wydawnictwami, DKF. Również nawet wtedy założyliśmy nielegalną piracką radiostację, więc mieliśmy bardzo dużo różnych działań. W pewnym momencie pojawiła się szansa, żeby zrealizować taką rzeczywiście, bo wtedy nie mieliśmy własnej siedziby. Korzystaliśmy z różnych lokalizacji, gdzieś nasze rzeczy były pochowane po piwnicach, natomiast wydarzyła się okazja, żeby wydzierżawić zamykaną wtedy wiejską

0: szkołę we wsi Ponurzyca. To
1: A,
0: jest
1: Ponurzyca.
0: jeszcze taka piękna, urocza wioska, jeszcze za Otwockiem, około 50 km od Warszawy, na jakiejś takiej morenie polodowcowej. Naprawdę bardzo piękne miejsce i przedwojenny dom, ogromna, znaczy dom, szkoła taka drewniana, zbudowana przez mieszkańców tej wsi w latach 30. bodajże, więc taka, że miejsce, w którym ta wioska się bardzo identyfikowała. Szkołę zamknięto, bo takie były czasy, tam bardzo niewiele dzieci się uczyło, więc...
2: To była ta faza małych szkół, takich zamykanych wiejskich
3: Tak,
2: szkół, tak?
3: ale tam było 6 dzieci w klasie łączonej, więc...
0: Więc zamknięto tę szkołę, budynek został oddany, wystawiony po prostu w konkursie na dzierżawę. Wydzierżawiliśmy go i stworzyliśmy tam Centrum Edukacji Ekologicznej, bo wydawało nam się, że to jest takie miejsce, w którym możemy realizować nasze ideowe ekologiczne zaangażowanie, czyli mieliśmy kursy edukacji ekologicznej, tak zwane zielone szkoły, do których przyjeżdżały rzeczywiście lokalne szkoły, żeby uczyć się, co to jest ekologia, co to jest szanowanie otaczającego i nas przyrody. Sami z siebie organizowaliśmy tam festiwale teatralno-muzyczne. Staraliśmy się też współpracować z tą lokalną społecznością. Zorganizowaliśmy pierwsze chyba od 20 czy 30 lat tam dożynki. Zaprzyjaźniliśmy się z niektórymi sąsiadami, no ale po 3 latach okazało się, że jest to dla nas ogromne wyzwanie rzeczywiście i część z nas już wtedy zaczynała pracować, kończyliśmy studia i okazało się, że łączenie życia zawodowego z dojeżdżaniem na każdy weekend, ponieważ nie mieliśmy pieniędzy, żeby utrzymywać to miejsce, składaliśmy się na to, żeby to miejsce za nie płacić, robić tam remonty, zbudowaliśmy tam studnie,
3: Toalety.
0: toalety, no, ponieważ był to budynek, w którym nie było toalet, jak to w takich szkółkach, w niewielkich budynkach, więc rzeczywiście był to ogromny wysiłek i po 3 latach zdecydowaliśmy, że jednak wracamy do miasta, że jednak naszym wyborem jest robienie teatru, a nie angażowanie się tylko w tę wspólnotę. I wróciliśmy trochę do Otwocka, a trochę też już do Warszawy, bo większość z nas trochę była takim w rozkroku między Otwockiem a Warszawą. Albo studiowaliśmy, albo już pracowaliśmy.
2: I rozumiem, że później tak przeskoczyliście Otwock w kierunku miasta i wylądowaliście na Pradze wtedy?
0: Na jeden rok wylądowaliśmy w takich historycznych, już teraz nieistniejących zakładach WIS na Warszawskiej Woli.
3: Imienia Kasprzaka.
0: To była taka zupełnie szalona, zupełnie historia, ponieważ to była stara fabryka, w której właściciel, zanim wyburzył tę fabrykę pod obecnie istniejące jakieś okropne apartamentowce czy jakieś osiedle
3: Słynny
0: bloków,
3: Hongkong.
0: tak zwany słynny Hongkong, rzeczywiście, że ktoś kojarzy w Warszawie, tam stało się takim, w ogromnej fabryce to było siedlisko muzyków, teatrów, malarzy. Przez pół roku było to naprawdę zwariowane miejsce.
2: Ale przeżyliście to jakoś, prawda? Ciągle dobrą kondycję, ale...
0: Tak. Zwłaszcza, że nie było tam prawie ogrzewania, więc kiedy robiliśmy próby do jakiegoś spektaklu w naszym studiu, czy w jednej z hal, którą wynajmowaliśmy, było 4 stopnie, więc my w czapkach, w rękawiczkach, popijając gorącą herbatę non-stop, robiliśmy próby do spektaklu, więc było to bardzo wymagające też samozaparcia, ale też jeszcze mieliśmy dużo siły. A następnie znaleźliśmy miejsce na Pradze, przy Dworcu Wschodnim, przy ulicy Lubelskiej. Razem z innymi teatrami, artystami stworzyliśmy Centrum Lubelska 30 przez 32 i przez 15 lat budowaliśmy tam rzeczywiście takie niezależne centrum kultury, bo nie tylko my byliśmy rezydentami tej starej, też przedwojennej ogromnej fabryki, kamienicy, ponieważ to był taki dziwny twór. Było tam również studium teatralne Piotra Borowskiego, bardzo ciekawa pracownia wschodnia, jednocząca wielu malarzy, rzeźbiarzy, rzeźbiarki, malarki. No i tworzyliśmy tam taką naprawdę komunę artystyczną, bo każdy z nas tam zajmował się czymś innym, a my stworzyliśmy duży rzeczywiście już wtedy ośrodek rezydencyjno-teatralny. W końcowym etapie mieliśmy już naprawdę niezłe fundusze, ponad 1500 metrów kwadratowych, wiele studiów do rezydencji artystycznych. Dosyć dziwną salę teatralną, ponieważ 104 metrów, jak to w starych takich przedwojennych fabrykach były kolumny, co też było jakoś taką charakterystyką tego miejsca. No ale już udało nam się wtedy rozwinąć bardzo dużo działań artystycznych, pionierskich, jak na tamte czasy, które teraz po ostatecznie przeniesieniu się do dawnej szkoły podstawowej w samym centrum Warszawy, tysiąclatki z lat 60., no udało nam się przenieść bardzo wiele wyuczonych, jakoś wytworzonych wtedy praktyk teatralno-artystycznych, rezydencyjnych.
2: A powiedz, Alina, zapytam, bo tu się pojawiają różne takie wątki i pewnie większość, jak byście zdeszyfrowali, z czego wy się właściwie składacie, to DNA, bo tu jest i edukacja ekologiczna, i różnego rodzaju, no nie wiem, takie myślenie o mieście i organizowanie wspólnoty, ekosystem, jeśli mogę tak powiedzieć, teatr. No nie wiem, jak chodzę tutaj po tych pokojach, tu się dowiaduję, ile tu jest rzeczy, to nie dziwię się, że potrzebujecie tak dużo.

0: ale co jest rdzeniem, a co jest takim no, czymś dowieszanym, co może być, nie wiem. Ale sam rdzeń tego to jest teatr?
1: Tak, myślę, że teraz tak, ale ta droga nie była taka prosta i oczywista. Grzegorz pominął taki ważny aspekt działań, które zaczęły się jeszcze w Otwocku. To się nazywało akcje uliczne, czyli to była potrzeba artystycznego zaangażowania mieszkańców w różnego rodzaju tematy. I pamiętam, że te akcje na przykład się nazywały parady. To było dofinansowane z funduszy przedakcesyjnych. Dobrze to pamiętam, bo wtedy to był pierwszy kontakt nasz chyba z takimi skomplikowanymi grantami. To była na przykład parada na rzecz demokracji, parada na rzecz równości, parada na rzecz, już nie pamiętam, jakiś tam trzeci, to było jeszcze przed akcesją do Unii Europejskiej. No i to były takie ogromne naprawdę wydarzenia. My chodziliśmy, nauczyliśmy się chodzić na szczudłach, jakieś tam muzycy, coś tam,
0: były
1: coś
0: bębny.
1: Tam. Które były bębne, oczywiście były bębne. No bo to, taka
0: ogień.
1: Była estetyka
0: ogień
1: takich,
0: był.
1: Takich to były lata 90.
0: Ogień, tak, pamiętam.
1: I tak wtedy to wyglądało.
0: Zapach nafty taki straszny.
1: Teraz to nazywamy sztukami performatywnymi, ale to było takie zaangażowanie w teatr, ale rozumiane trochę inaczej, ale połączone z zaangażowaniem polityczno-społecznym. To nigdy nie chodziło o to, żeby odegrać Hamleta, tylko chodziło o to, żeby powiedzieć ludziom, jak to Grzegorz ujął kiedyś, mieszczanie, obudźcie się, tak? Czyli żeby obudzili się, żeby ludzie się obudzili i zaczęli patrzeć na rzeczywistość dookoła. I te wszystkie tematy, edukacja, zresztą prowadzona przez Ilonę Gosk, pozdrawiam Ilonę Gosk,
0: no, jak się wymienili wszystkie osoby, które wyszły z komuny Otwocku, to by była bardzo ciekawa audycja.
1: Tak, bardzo.
0: Skąd trampolinowały się, w które miejsca?
1: Tak, ale ona rzeczywiście, to ona dzięki temu, że była studentką ochrony środowiska, po prostu miała fachowe przygotowanie do tego, żeby prowadzić te zajęcia z edukacji i trochę nas, pomimo, że działaliśmy wtedy jako wolontariusze, nikt z nas nie brał za to wynagrodzenia, to mieliśmy też zawsze taki profesjonalny rys, czyli że no, jeśli ekologia, no to robi to student ochrony środowiska. Jeśli coś tam, to robi to ktoś tam, więc tak
0: rozumiem,
1: to wyglądało.
0: Poza słowem komuna macie słowo parada. To jest takie.
1: A teraz naszym rdzeniem jest, ja bym to nazwała, zaangażowane sztuki performatywne, czyli to bardzo skomplikowanie brzmi.
0: Proszę, wyjaśnij do filistrów. Performatywne sztuki zaangażowane.
1: Tak, czyli to jest dziedzina interdyscyplinarna między teatrem...
0: Znowu trudne słowo.
1: Między teatrem, to łatwe, teatr, taniec, sztuki wizualne, muzyka, czyli wszystko razem, ale z ważnym przesłaniem, z ważną opowieścią, że zawsze interesuje nas to, żeby popatrzeć krytycznie na otaczającą rzeczywistość. I to, co nazywałeś dowieszkami, to jest właśnie to krytyczne spojrzenie dookoła. I wszędzie, gdzie wylądowaliśmy, w każdym miejscu, zawsze próbowaliśmy zrobić coś. Czyli na przykład na Lubelskiej bardzo byliśmy zaangażowani w program miasta rewitalizacji, co się tragicznie skończyło dla tej kamienicy. No niemniej jednak, no, Grzegorz był członkiem rady takiej rewitalizacyjnej. Wywalczył między innymi on, żeby dzielnica dostała fundusze na remont kamienicy tej Lubelskiej 30x32. I ten remont został przeprowadzony. Częściowo się udał nawet. Więc zawsze nam chodzi o coś więcej. Tutaj walczymy o to, żeby nie zburzono tych szkół. Też teraz się okazuje, że zajmujemy się ochroną dziedzictwa kulturowego, czyli zapisaliśmy się do takich grup społecznych opiekunów zabytków, którzy walczą o to, żeby nie wszystkie tereny zostały zgentryfikowane i sprzedane na wieżowce.
0: Więc... A to jest bardzo szczególne miejsce, ale powiem tylko, że jedni powiedzą, to jest na tyłach Świętej Barbary, a drudzy powiedzą, że to jest za Mariotem, a trzeci, że zaraz koło dworca centralnego. To jest prawdopodobnie jedna z najcenniejszych działek, jakie można sobie wyobrazić w Warszawie i możemy chwilę, bo wy w ogóle widzę, że specjalizujecie się w takim abordażu miejsc, które są trochę właściwie porzucone, doprowadzacie je do porządku i później zmieniacie gniazdo.
1: No, mam nadzieję, teraz, że już nie zmienimy gniazda, a jeśli chodzi o cenność tej działki, to my się tu wprowadziliśmy do pustostanu, czyli do budynku, który był opuszczony przez 7 lat, więc naprawdę...
0: Ale nie skłotowaliście, ktoś wam
1: Nie. Ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną na Lubelskiej podczas właśnie tego remontu rewitalizacyjnego musieliśmy się natychmiast wynieść z dnia na dzień.
0: A, bo tego mi brakowało wtedy. Tak było super na tej Lubelskiej i nagle jesteście tutaj.
1: Tak, to nie była do nasza decyzja. I miasto po prostu znalazło nam to miejsce, które było pustostanem, ponieważ, i to jest bardzo ważna dla mnie opowieść, byliśmy w trakcie pilotażu, to jest kolejna rzecz, którą się angażujemy, czyli w zmianę polityki kulturalnej, pilotażu społecznej instytucji kultury. I dla miasta to był tak ważny projekt, że postanowiło jednak nie tylko nas, ale inne organizacje również przenieść tutaj do tego pustostanu. Ale wrócę do wątku.

0: skutku cenności działki. Działki wokół Pałacu Kultury też są bardzo cenne. Na jednej jest parking. Była tam zaplanowana w planie miejscowym wysoka zabudowa i też one miały być przecież sprzedane na wieżowce i okazuje się, że jednak miasto zrezygnowało z budowy wieżowców wokół Pałacu Kultury, więc wydaje mi się, że argument finansowy nie zawsze przeważa, tak? Bo gdyby miasto chodziło tylko i wyłącznie o finanse, to postawiłoby wieżowce wokół Pałacu Kultury, bo taki zresztą był, tak jak mówiłam, plan miejscowy, wydyskutowywany przez kilkanaście lat. A jednak miasto zrezygnowało z tego i uznało, że te działki należy przeznaczyć na coś innego. Więc wydaje mi się, że w tak bogatym mieście jak Warszawa, które jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, przynajmniej teraz, no, mówienie o wartości tylko i wyłącznie pod kątem finansowym jest niezasadne.
1: Naszym zdaniem rzeczywiście ta działka jest bardzo cenna, ponieważ jest to, jak się okazało, co też było naszą intuicją od początku, kiedy zaczęliśmy tutaj się wprowadzać, że te budynki są ważnym świadectwem architektonicznym i rzeczywiście konserwator zabytków, Mazowiecki Konserwator Zabytków, wpisał je do rejestru, czyli takiego wysokiej rangi ochrony, uznając, że te dwa budynki i całe otoczenie, co jest bardzo ważne, że one są świetnie zaprojektowane i warto je zachować jako przykład dobrej jakości architektonicznej, myślenia urbanistycznego, powojennego modernizmu.
2: Bo one rzeczywiście... No właśnie, bo to jest tysiąclatka, to nie jest przedwojenny kwartał Warszawy, cudem ocalały z powstania. Nie, to jest budynek wybudowany z okazji tysiąclecia chrztu Polski i tak dalej, rozumiem, ale rzeczywiście jest bardzo piękne. Jak to widać, jak jeżeli szkoły tak kiedyś budowano.
1: Tak właśnie nie budowano szkół, dlatego warto je zachować, bo te tysiąclatki, które standardowo były stawiane w całej Polsce, no one były według jednego modelu. Te natomiast rzeczywiście były zaprojektowane również, co to jest ciekawe dla historii tej działki, ponieważ przed wojną do 1944 roku, do powstania warszawskiego, mieścił się tutaj ogród pomologiczny, czyli taki ogród, który zajmował się testowaniem nowych rodzajów jabłoni, roślin sadowniczych i to był ogromny sad, który w swoim największym takim rozsunięciu miał chyba 30 czy 40 tysięcy roślin, drzew. On się rozciągał od właśnie obecnego Mariota aż do Placu Politechniki, czyli była to ogromna przestrzeń, w której z jednej strony testowano, również szkolono sadowników, ponieważ tutaj istniała szkoła, Państwowa Szkoła Sadownicza, więc my trochę też dziedziczymy to dziedzictwo po pierwsze ekologicznego myślenia o przestrzeni, o edukacji i o takim zielonym mieście, ponieważ oprócz tego, że właśnie można było tutaj kupić sobie jabłka, testowano te nowe jabłonie sprowadzane z całej Europy, ale był to też teren otwarty, więc mieszkańcy mogli tutaj przychodzić i w zielonej przestrzeni odpoczywać, co gdzieś tam.
2: To oni bardzo wypierzyli ten nóg samodzielności. No są takie miasta, w których sadza się te rzeczy, które można zjeść. Znaczy nie chcę teraz historyzować, ale w ogóle rzeczy mogą służyć czemuś więcej niż to, że ładnie wyglądają. Jeśli to, nie wiedziałem o tym, że to było takie terytorium, bo to jest tak, jakby ktoś zabudował pola mokotowskie mniej więcej. No, to jest olbrzymi teren. Jeśli myślisz, że do Placu Politechniki, to musiała być olbrzymia zielona przestrzeń. No tak. No.
0: Taka jest historia tego
2: miejsca.
0: Ale wiem,
2: że chronicie to, bo widziałem, że są jakieś tablice, opowieści o tym i tak,
0: tak
2: dalej.
0: Staramy się przywrócić tę opowieść do obiegu po prostu, bo ona jest troszeczkę zapomniana i to jedna jest rzecz, a druga ciekawa rzecz jest taka, nie wiem, czy mam opowiadać o wielkiej tajemnicy.
2: Nie, nikt się o tym nie dowie, nikt nie słucha tej audycji, zapewniam cię, nikt po prostu.
0: Okazuje się, że jest tu jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz na tym terenie, czyli bunkier. Bunkier z II wojny światowej, tak zwana szczelina przeciwlotnicza, która ma kształt zygzaka, tak, taka. Właśnie jesteśmy razem z pracownikami Muzeum Powstania Warszawskiego oraz pracownikami Urzędu Konserwatorskiego w trakcie badania tego, ponieważ jest on bardzo dobrze zachowany, trudno go znaleźć, trudno tam wejść.
2: Ale jest wejście z ulicy Powiedz, nie?
0: Nie powiemy, bo w każdym razie jest coś takiego, więc jest to kolejna tutaj niesamowita rzecz. Podobno jest to jedyny tego rodzaju obiekt w Warszawie w tak dobrym stanie, tak dobrze zachowany.
2: Brakuje bunkrów. Mam nadzieję, że ten nie jest na tej mapie, na której prawie nic nie ma. Dobrze. A teraz boję się, czy wskoczyć na terytorium, o którym nie mam pojęcia. Boję się go bardzo. No, sztuka, teatr i te plakaty, repertuar. Bo wy także jesteście zespołem aktorskim, prawda? Nie tylko jesteście menadżerami, a w ogóle obecny tu Grzegorz jest, ma też wiele talentów, ale jeden z nich to jest grafika. Państwo nie wiecie, z jakiego to znaku towarowego wszyscy moglibyście znać Grzegorza Laszuka i gdyby go swego czasu opatentował, to może by sobie kupili tą działkę. Kto wie, co to jest? No bo tu czas powiedzieć, że Alina Gałęska, my się znamy od lat, pracowała też długo i chyba jest członkinią Stowarzyszenia Klon Jawor.
0: Tak,
2: bo to był taki czas właśnie wyłaniania się tego społeczeństwa obywatelskiego. Różnymi rzeczami żeśmy się

0: wtedy zajmowali, no i między innymi mówiący do państwa, był inicjatorem tego pomysłu, wtedy 1% PIT-u. No i szukaliśmy, no tak no okej, to jakieś logo musi być, że ktoś ma, a ktoś nie ma, no bo przypomnę, że w Polsce jest ze 140 tysięcy organizacji, a tylko około 10 tysięcy ma ten status tak zwany OPP. I każdy chce, ma ten znaczek, który wygląda trochę jak krakersy. I to jest Grzegorz Laszuk właśnie.
1: Tak jest, ale wygrał konkurs.
0: Wygrał, tak, to był, nie po znajomości, ale wygrał konkurs. No i tak, i wszyscy go używają, taki znak towarowy, dość cenny. Przekłada się na zbiórkę około 2 miliardów złotych rocznie, żebyś miał tak promil. No dobrze, bo chcę wejść na to terytorium, co się go boję. Powiedzcie trochę o tym, co się pojawiło na tych afiszach, jakiego rodzaju repertuar, bo ja się tu bardzo boję, ale teraz obejrzałem to, próbowałem coś zrozumieć z tego, co teraz wisi na plakatach, ale wy macie ze sobą bardzo długą historię.
1: Tak, ale może ja powiem ważną rzecz, że my już nie jesteśmy wykonawcami, czyli performerami. Znaczy Grzegorz ciągle ma, mam nadzieję, będzie kiedyś jeszcze coś wyreżyseruje, ale komuna jako zespół teatralny już nie istnieje. Jesteśmy teraz organizatorami kultury, czyli ja bardzo lubię ten moment. Powiedzieliśmy sobie, no dosyć już, może na nas, naszego ego, może już pewne rzeczy zostały powiedziane, pokazane, to teraz dla innych. No i teraz głównie pracujemy jednak dla innych i użyję znowu żargonu. My jesteśmy teraz jedynym właściwie w Polsce, tak mi się wydaje, na taką skalę, niezależnym domem produkcyjnym.
0: Właśnie miałem zapisane dom produkcyjny, dom produkcyjny.
1: To jest taka kalka trochę z niemieckiego, trochę to jest takie, no najbardziej znamy to ze świata filmu. Ale chodzi o to, że pozyskujemy środki, głównie są to dotacje publiczne, ale nie tylko, i organizujemy w różny sposób, albo za pomocą kuratorów, albo przez otwarte nabory, możliwość zrobienia, wykonania, czyli wyprodukowania dzieła teatralnego innym osobom. To na tym to polega. Mniej więcej, tak?
0: Ale to ciekawe, bo nasze losy są trochę powiązane. No tak jak powstała stocznia, której istota nazwy polega na tym, że my próbujemy innym się wodować.
1: Dokładnie.
0: Bardzo ciekawa jest ta kategoria też ego, indywidualna. To jest taka jungowska pętla. Już mam dość ego, żeby mieć radość z tego, że je rozdaję. Ale to nie możesz od początku zaczynać bez ego. Musisz coś zbudować, tak. Bo inaczej nic tam nie będzie po prostu. Ale później ta przyjemność wspierania innych jest wspaniała i nie ma niewiele wspólnego z filantropią, z czystą przyjemnością. Tak bym powiedział i rozumiem, że to tak się dzieje.
1: Tak się dzieje.
0: Że tu dobrze zapowiadający się aktorzy, aktorki, ludzie z pomysłem mogą przyjść. No i no dobra, gdybym ja był taki, no już się dobrze nie zapowiadam, ale powiedzmy.
1: Mógłbyś wystartować o otwartym naborze.
0: I co mogę wtedy, i co przed nim, co ze scenariuszem sztuki, czy
1: jest
0: powiedział, chcę
1: aplikacja
0: założyć?
1: Znaczy mamy bardzo różne te programy, mamy opowiadać o tym?
0: No trochę tak, jakbyśmy byli tak z zewnątrz, jak się tu, bo komuny mają w sobie coś takiego, że to jest jakieś domknięte, wiecie, prawie gnoza, oni się tylko znają, tam trzeba, no i tak dalej. A tu jest taka komuna, która ma dość otwarte drzwi, to jest bardzo ważne w tym. I powiedzcie, bo ja po prostu tego nie wiem, jako
1: Warszawa. Co roku ogłaszamy otwarty nabór na, my to nazywamy produkcję z dziedziny sztuk performatywnych, czyli nie mówimy, że to ma być tylko teatr, albo tylko taniec, albo tylko coś na malu i tak dalej, czyli to raczej jest takie interdyscyplinarne. I mamy około 100-120 zgłoszeń na te nasze dosyć jednak niskie środki i produkujemy po prostu spektakle, które potem pokazujemy.
2: I to jest ta działalność, która polega na tym rzeczywiście, że wybieramy w tym otwartym naborze jakieś spektakle.
1: Mamy w jury wybiera, nie ja i Grzegorz, tylko jest jury.
2: Mamy też program kuratorowany, czyli no, obserwujemy, co się dzieje na scenach różnych, obserwujemy, jak rozwijają się różne osoby i wtedy zapraszamy je do zrobienia spektaklu. A też bardzo ważnym elementem tej układanki wspierania osób tworzących teatr, taniec czy sztuki performatywne, to jest to, że udzielamy gościny osobom, które nie mają pieniędzy, żeby wynająć sobie przestrzeń do pracy. My mamy teraz 6, a czasami aż 8 studiów, w których można przyjść i za darmo robić próby.
0: Rozumiem swoje studio, bo ludzie myślą, że to jest tam, gdzie siedzimy, ale to może być balet.
2: Bo tak jak malarze potrzebują czasami piwniczki, żeby namalować jakieś płótno. Jeżeli ktoś komponuje, to teraz z komputerem może sobie siedzieć w małym pokoiku. Natomiast jeżeli ktoś chce pracować z grupą osób, robiąc teatr, taniec, to potrzebuje gdzieś się rozpędzić, gdzieś zrobić rozgrzewkę, mieć lustro, w którym może się przejrzeć. Więc w tych dawnych klasach szkolnych urządziliśmy właśnie takie studia rezydencyjne. Czyli osoby, które szukają miejsca do tego, żeby zrobić próbę, zrobić warsztat, podzielić się swoimi doświadczeniami, spróbować zrobić pierwsze próby do spektaklu, który potem będzie pokazywany gdzie indziej. Właśnie przychodzą do nas i w zasadzie non-stop, od rana do nocy ktoś tutaj ćwiczy, próbuje.
0: Ale wydajecie więcej niż przestrzeń, rozumiem, sprzęt, pewnie mentoring jakiś.
1: Tak,
0: no i promocję tego, co rozumiem, bo to rozumiem, tak. Jest trampolinowanie się z tego świata w

0: którym tak dużo jest pomysłów i rozumiem, że to działa trochę, no generalnie to nie jest PWST, to czy ludzie, nie trzeba być jakby iść w zawodowstwo, czy
1: mamy
0: można
1: tu pełen
0: być...
1: przegląd, bo tu jest, mamy bardzo dużo osób, które studiują, a nie mają przestrzeni, w której mogą robić niezależnie. No, nie zawsze akademie przyjmują osoby jakieś, które chcą zrobić próby jakiegoś innego projektu, więc dużo mamy osób, które studiują aktorstwo albo reżyserię, ale albo już wchodzą w zawód, albo mają jakieś mikrogranty z innych środków, albo od nas dostają pieniądze, żeby przygotować jakiś pokaz, więc skorzystają z tych przestrzeni. To jest, z tego co widzimy, to jest absolutnie bezcenna dla młodych osób, które poszukują miejsca do pracy, możliwość, żeby tutaj coś takiego zrobić. Niektóre z tych osób staramy się specjalnie się nimi opiekować. To są właśnie osoby, które też mamy taki otwarty nabór na rezydencje, w których my płacimy stypendia, dajemy pieniądze na ekspertki, ekspertów, którzy mogą pogłębić jakąś etap researchu, badania danego tematu, którym się zajmuje ta osoba. No i też oczywiście te produkcje, które przygotowujemy, spektakle, promujemy i dzięki temu kolejne generacje młodych osób artystycznych mogą wejść na rynek i wydaje się, że robimy to z dosyć dużymi sukcesami, bo kolejne tak naprawdę generacje, rzeczywiście zwłaszcza jeżeli chodzi o taniec, no dzięki nam miały szansę zaistnieć. Kilka nazwisk jest teraz bardzo rzeczywiście ważnych dla tańca, na przykład Wojciech Grudziński dostał w zeszłym roku paszport polityki, a debiutował u nas. Inny spektakl, który zresztą niedługo będziemy pokazywać, przygotowany przez Ramonę Nagapczyńską. Ona była nominowana do paszportu polityki. Jej spektakl wyprzedaje się świetnie, będzie prezentowany, już jest prezentowany na wielu festiwalach europejskich, więc no, jesteśmy taką przepustką do profesjonalnego przedstawiania sztuki, która nie za bardzo jest lubiana przez niestety wciąż system kulturalny polski, który się, jeżeli chodzi o teatr, bardzo się skupia na rzeczywiście takim tradycyjnym myśleniu teatralnym, czyli jest tekst, jest reżyser, jest zespół aktorski, no i to jest takie trochę odrabianie takiej starej praktyki teatralnej, czyli robienie spektaklu dla szerokiej publiczności, tak żeby to było zrozumiałe, żeby wszystkim się podobało, żeby wszystko było dosyć oczywiste, natomiast no, potrzeba jest cały czas eksperymentu w sztuce i bardzo dużo osób, zwłaszcza młodych, chce jakoś zmieniać podejście do teatru, do tańca, do muzyki i my właśnie jesteśmy taką przestrzenią, która oferuje możliwość realizacji nowatorskich pomysłów, progresywnego opowiadania, testowania nowych form artystycznych, ale poprzez te nowe formy artystyczne również opowiadania na nowy sposób o tym, co nas otacza.
0: No tak, czyli rozumiem, że tradycja tego miejsca jako ogrodu eksperymentalnego właściwie została zachowana, choć przeniesiona w zupełnie inne uniwersum, ale nie uciekniecie mi to, czy w waszej karierze jako, jak to by mówić, osób artystycznych, czy było jakieś, no pewno musieliście mieć coś, co wspominacie, coś, co was pewnie jakoś tak połączyło, jakaś sztuka, do której macie największe przekonanie. Co zapamiętaliście jako takie niezwykłe przedsięwzięcie?
2: Znaczy, no ja to mogę, jeśli chodzi o samą starą komunę, to ja bardzo pamiętam spektakl Prychodnik Bauman. To jest opowieść o Żydzie z Otwocka. Calek, teraz się o nim mówi, wtedy to był Calel. Calek Prychodnik, czy jestem mordercą? Taka książka dosyć znana, dosyć dużo szumu narobiła. I spektakl na podstawie tej książki wyreżyserowany przez Grześka, to jest jedna z takich formujących mnie form myślenia o teatrze. Czyli to mi zrobiło w głowie tak, że można inaczej to opowiadać, że i zresztą on się cieszył bardzo dużą popularnością, my pokazywaliśmy go bardzo często. Grzegorz dostał nagrodę ministra kultury na festiwalu jakimś tam za to, specjalną nagrodę ministra, pamiętam to.
0: No wiem, jesteś się strasznie łasi na nagrodę.
2: Tak dalej, tak. Nie, to tak się śmieję, ponieważ no wiem, dzisiaj dużo mieliśmy rozmów na inny temat, na temat ministerstwa. No w każdym razie to jest jedna rzecz, a z takich ostatnich, na przykład ostatnio wznowiliśmy spektakl w choreografii Marty Ziółek Zrób siebie. Po 10 latach
1: wznowiliśmy spektakl, który rzeczywiście formował nową generację tańca polskiego. No była to taka rewolucja, jeżeli chodzi o taniec, bo wcześniej taniec był albo trochę traktowany amatorsko, albo bardzo był kojarzony z baletem, albo to były takie dosyć już wtedy klasyczne, kiedy Marta Ziółek zaczynała pracę, formaty tańca tak zwanego współczesnego, ale no nie było w tym za dużo energii. Natomiast ona ze swoją energią i z całą grupą młodych tancerzy, tancerek wyszła na scenę i zrobiła bum. I rzeczywiście to odmieniło całą scenę tańca polskiego. Teraz no, kolejne generacje tak naprawdę korzystają z tego wyłomu, który ona zrobiła. Cały skład zespołu, który wtedy wyszedł na scenę, w zasadzie teraz współpracuje albo tworzy własne duże dzieła. Na przykład Paweł Sakowicz, który występował w tym spektaklu, tworzył taneczne, choreograficzne spektakle w Starym Teatrze, w TR Warszawa. Marta Ziołek współpracowała i z operą. Również miała swoje spektakle w Teatrze Studio. No właśnie wspomniana Ramona Grabczyńska.

0: produkuje jeden hit za drugim, jeżeli chodzi o taniec. Więc postanowiliśmy po 10 latach, mimo że ten spektakl nie był pokazywany, ponieważ była pandemia, postanowiliśmy go przypomnieć. Okazało się, że jest to wciąż totalnie wybuchowa mieszanka energii, tańca. Wszyscy oni, mimo że 10 lat później, są w świetnych formach i no, było to takie właśnie też przypomnienie z jednej strony tego, że udało nam się wtedy zgromadzić te wszystkie osoby na scenie, że one są tak utalentowane, że wciąż w jakiś sposób rządzą polskim tańcem. No więc mieliśmy taką przyjemność powrotu, spotkania, wielkiej przyjaźni, dużego wzruszenia. Część publiczności przyszła dlatego, że czuła taką nostalgię, wspomnienie tego, że ten teatr zaprezentowany wtedy 10 lat temu w Komunie jakoś tam wyważa drzwi do innego myślenia o tańcu. Ale też przyszło dużo młodych osób, które słyszały o tym legendarnym spektaklu i okazało się, że one odczytują go trochę inaczej, ale też bardzo świeżo, bo wtedy coś, o czym Marta opowiadała, czyli trochę internet, coś, co się wtedy zaczynało, teraz te dzieciaki, które przyszły na ten spektakl, mówią, wow, jak to jest strasznie TikTokowe, więc my nagle mieliśmy, więc to jest tak świeże, albo ta intuicja Marty i całego zespołu pokazywała, jak dobrą energetyczną choreografią można opowiadać uniwersalnie świat i że to się wciąż nie zmienia, więc mamy w planie wciąż wprowadzić znowu ten spektakl do naszego repertuaru, bo jest naprawdę świetny, więc to pokazuje, że to takie długie trwanie już nasze w kulturze no ma sens odkrywania talentów, pomagania im cały czas kształtowania się i wpływania na kolejne generacje, ponieważ widzimy, że to rezonuje, ten spektakl nawet, mimo że już ma te 10 lat, rezonuje z młodą publicznością, która pewnie będzie się odnosiła w swoich dziełach, które jeżeli będą powstawały.
1: Bo tu dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, że często, ja wiem i tylko sobie pozwalam na to mówić, bo do innych bym zaraz skoczył z zębami po prostu. To jest bardzo specyficzna konstrukcja, społeczna instytucja kultury i o tym mogliśmy zrobić całą oddzielną audycję, bo o tym wiele razy rozmawialiśmy. Dlaczego? I chcę być bardzo delikatny, na ile mogę, że w ogóle w tej całym świecie mamy za sobą właśnie 35 lat transformacji. Jest tak, że właściwie bardzo dużo ważnych funkcji społecznych, właśnie słowo, tak jak zginęło słowo komuna, to słowo społeczne. Wiemy, co to jest prywatne i co to jest publiczne. Prywatne jest na wyłączność, bo publiczne jest wszystkich. Natomiast zapominamy, że właśnie istnieją choćby zachęta przedwojenna, istnieją rzeczy, które ludzie zrobili jako wspólnotę i że to jest ich wspólne. I to pojęcie społeczne, no także ten element zawiera. I samorząd rodzący się w Polsce, no ma wiele funkcji, tym w kulturze, w edukacji, nawet te szkoły. No, to jest wielka, niedokończona, właściwie nierozpoczęta dyskusja, w jaki sposób doszło do tego, że miasto, duże miasto, bogate miasto, w którym mieszka ze 20% wszystkich organizacji, nagle zbudowało dosyć unikalną na skalę Polski jakiś rodzaj takiej, jakby to powiedzieć, no hybrydy właśnie, taki rodzaj, no nie wiem, czy wy potwierdzicie słowo partnerstwo, czy nie, no ale jakiejś jednak innej relacji wy ją macie i to, że to jest instytucja kultury i ma ten dopis społeczny, no to jest jedno, żebyście o tym powiedzieli. A drugie, bo to chcę zauważyć, że często te instytucje, które robią NGO-sy tak zwane, często one są z różnych powodów, bardzo różnych powodów, także takiego instytucjonalnego prekariatu, znam to słowo. To znaczy, że no, większość organizacji z badań wynika nawet społecznych, rezerwę finansową ma mniejszą niż miesiąc. 75% nie ma nawet na miesiąc, więc jak ktoś im wyłączy prąd, to ich po prostu nie ma. To samo dotyczy zatrudnienia w tych instytucjach. Bardzo trudno budować stabilne instytucje, skoro żyjesz w trybie myśliwsko-zbieraczym. Uda się albo się nie uda, przetrwamy. Wy zbudowaliście jakąś inną w ogóle sytuację, być może dlatego to, o czym mówicie, mówisz, rządzą polską sceną czy baletem, wy jesteście, co jest rzadkie niestety, instytucją społeczną, której ranga w rozumieniu reputacji w dziedzinie, w której jesteście. No jest jednak ogólnopolska i bardzo wysoka i to jest jakiś dowód na istnienie, powiedziałbym. To jest skomplikowana na pewno relacja, ale jednak jest jakaś inna niż innych. Opowiedzcie trochę o tym, jak z anarchistycznej grupy zamieniliście się 30 lat temu stowarzyszeń, to już ominmy, ale że jesteście w takiej relacji, w której no właśnie miasto Warszawa i wy, i jak to się dzieje, że możecie w ogóle coś planować na następny rok?
2: My jesteśmy aktywistami miejskimi i zawsze byliśmy i odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i zaczęła obowiązywać ustawa o pożytku, za którą ci Kuba dziękujemy, współtwórca, to my z tej ustawy korzystamy. I ta ustawa nie mówi tylko o tym, jak zorganizować konkurs, ale też mówi trochę o dialogu, przynajmniej stara się. I Warszawa jest rzeczywiście specyficzna, dlatego że to jest miasto, które od samego początku ma tę komisję dialogu społecznego. I my w tej komisji od samego początku jesteśmy. W komisji dialogu społecznego, której zadaniem jest rozmowa z samorządem. Te rozmowy były bardzo różne, z różnymi prezydentami, wiceprezydentami, dyrektorami biur kultury i tak dalej, ale tak się szczęśliwie złożyło, że był taki jakiś moment okienko transferowe, jak to Grzegorz nazywa, że Warszawa musiała mieć politykę kulturalną, ponieważ się starała o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. I napisali sobie panowie tę

0: politykę kulturalną.
1: To gdzieś tam panowie, chcesz powiedzieć naprawdę, że
0: dwóch panów to napisało w gabinecie. Dobra. Pokazało to grupie społecznej. Grupa społeczna powiedziała, Jezu, co to jest? To my napiszemy lepszą i oni się na to zgodzili. To było świadectwo jakiejś niezwykłej otwartości i niezwykłej, nie wiem, czy desperacji z ich strony. No w każdym razie ta polityka była pisana oddolnie, naprawdę wolontarystycznie, oddolnie przez długi czas. Ten dokument został uchwalony w 2012 roku i tam po raz pierwszy pojawiło się takie określenie niepubliczne instytucje kultury. I od tamtego momentu był taki punkt zaczepienia. Ja mówię o tym dlatego, że to jest taki przepis, jak rozmawiać z samorządem. Zaczep się w dokumencie strategicznym, a potem to już tam, no ale skoro jest w polityce, no to musi być konkurs. A skoro, no. I ten konkurs oni ogłosili.
1: Technika na rzepa.
0: Dokładnie tak. W 2018, no czyli 6 lat trzeba było molestować, no ale się udało. Więc Warszawa ogłosiła taki konkurs.
1: A ktoś jest jeszcze poza wami?
0: Tak, jest w tej chwili pięć takich instytucji, które bazują tak naprawdę na tym, że Warszawa jest na to otwarta, a podstawą jest nadal ustawa o pożytku, czyli zlecanie zadań publicznych. I tym zadaniem jest prowadzenie stałych działań w formule społecznej instytucji kultury i ten społeczny oznacza tutaj to, że się działa na rzecz jakiejś społeczności. Naszą społecznością są artyści, my robimy wszystko, żeby pomóc im się rozwijać, wspierać ich na różnych etapach i różnymi metodami. Oprócz tego robimy mnóstwo innych rzeczy, no ale to jest jak gdyby core. A są też inne instytucje, na przykład jest Teatr 21, dla których społecznością są osoby z niepełnosprawnościami różnymi. Głównie intelektualnymi, no ale różnymi. I oni też za pomocą teatru prowadzą swoje działania. No,
1: jest... Ale zanim to słowo instytucja oznacza, że wy macie dosyć dłuższe chyba, nie
0: no,
1: wiem, czy...
0: To za cztery lata, czyli maksymalny czas przewidziany przez ustawę o pożytku to jest 5 lat i to jest takie 4,5 roku. Więc rzeczywiście Warszawa wykorzystała maksymalnie możliwości prawne, jakie są w tej chwili.
1: Warszawa jest z was dumna?
0: Mam nadzieję, że tak.
1: Bo jeszcze też patrzę, chcę was zapytać, bo w tej samej ustawie kiedyś rozmawialiśmy o tym. Ja nie jestem prawnikiem, chyba na szczęście nie jestem prawnikiem, więc ona mnóstwo ma takich rzeczy, strzelistych haseł, partnerstwo, transparentność, uczciwa konkurencja, no jakieś takie różne rzeczy, takie, co to w ustawach na ogół prawnicy tego nie piszą. I ma jeden taki artykuł, z którego chyba nikt jeszcze nim nie poleciał, chyba Szczecin raz próbował. Nie tylko, że miasto zleca, ale to bazowało na takim, no to było strasznie dawno temu, 25 lat temu, czy coś takiego, że oto ten podział pracy może być tak ustalony, że jeżeli organizacja społeczna, no nie wiem, ktoś prowadzi dom kultury, to że ma prawo, po angielsku się nazywa right to challenge, to znaczy musi być okej, okay, my umielibyśmy to poprowadzić, powiedzcie ile to kosztuje, ilu macie pracowników i co z tego wynika i spróbujmy się zmierzyć z tym, bo być może instytucje, nie wiem jak ciężko wy pracujecie, ale pewnie gdyby to była niespołeczna instytucja kultury, to o tej godzinie pewnie, no nie chcę, no wiecie o co mi chodzi.
0: Tak, tak by było.
1: A jak spojrzałem ile wy macie tam tego, no właśnie chcę zapytać, jak ten wielki okręt tak naprawdę, który tutaj jest, który ma mnóstwo kabin, kajut, no dzieje się tu mnóstwo zwrotów i tak dalej, jest żywy, to jak to jest pod pokładem? Znaczy, bo wy jesteście takimi kapitanami, bosmanami, wszystkim naraz, praktycznie, bo to ładnie wszystko brzmi, ale ktoś za przeproszeniem za tym stoi. Jak wy to organizujecie?
0: No stoimy za tym, z naszą ciężką pracą. Znaczy, jeśli pytasz o finanse, to my jesteśmy bardzo efektywni, jesteśmy o połowę tańsi niż instytucje publiczne. Myślę, że Warszawa z nas jest dumna, bo gdyby nie była, to by nie przyznawała nam tych po prostu dotacji, a to jest już nasza druga dotacja w tym programie społecznych instytucji kultury. I to jest jedna taka rzecz, a jak nam się pracuje? Bardzo ciężko. Na bardzo konkurencyjnym rynku, jakim jest Warszawa, gdzie jest dużo przemysłu na przykład filmowego, przemysł kreatywny bardzo rozkręcony, więc te wszystkie zawody, które nam są potrzebne, typu technik, akustyk, oświetleniowiec i tak dalej, to są po prostu rynkowe zawody, bardzo dobrze opłacane. Jest nam ciężko, ponieważ nie możemy zaoferować takich stawek, jakie mają choćby instytucje publiczne. Więc no, nie jest to łatwe, zmagamy się z tym, jest, na pewno zespół jest obciążony i wyzyskany do granic. No niemniej jednak coś nas tu trzyma, więc...
2: Na pewno lubimy to robić, no rzeczywiście sam pomysł to już nie jest tylko warszawska idea, bo zwłaszcza w czasie współkongresu, to chyba było rok temu, odwiedzało nas tutaj setki samorządowców, artystów, artystek, aktywistów z całej Polski, którzy zachwycili się tym, że można w ten sposób organizować niezależną kulturę i ten pomysł poszedł w Polskę. Teraz jest procedowany, prawdopodobnie będzie nowa ustawa o organizacji kultury i tam będzie
0: zapis o społecznych instytucjach kultury. Jest to efekt tego współkongresu kultury zorganizowanego przez Hannę Wróblewską.
2: W Krakowie samorząd krakowski wprowadził już taką kategorię i tam już powstało kilka

0: różnych instytucji kultury, między innymi spółdzielnia muzyczna, bardzo fajny zespół muzyki współczesnej, więc to się rozlało już po całej Polsce i wszędzie na pewno osoby z organizacji pozarządowych zajmujące się kulturą, sztuką dobijają się do drzwi gabinetów samorządowców, ale oni również zaczęli zrozumieli, że to jest świetny patent na to, że można efektywniej, taniej, ale też no, z takim właśnie w duchu dialogu, czyli coś, co zawsze nam było bliskie, wspierać działania lokalne.
1: Ja mam dużo pracy, też iluzji, że Polska to będzie grube, że da się zmieniać regulacyjnie, napiszemy ustawę, ale też bardzo dużo pokory, bo wiem, że jeśli chodzi o kraj taki zdecentralizowany, to najskuteczniejsza metoda to jest jednak poprzez podpatrywanie, że ta ustawa zawiera mnóstwo rzeczy, które można zrobić, ale to są drzwi, których nikt nigdy nawet nie otworzył. Natomiast jeżeli tak prominentne, no nie wiem, miasto, które oczywiście aspiruje do tego, żeby być wzorem, dostarcza tego dowodu na istnienie, bo widzi instytucje, jedni zobaczą głównie, że jest tańsza, a inni zobaczą, że jest jakościowo, że jest bardzo no, różne rzeczy mogą za tym przemawiać. Oczywiście to oznacza po stronie władz, że wszystkie formy partnerstwa w sytuacji, w której władza ma zawsze rentę pozycji, oznaczają pewną formę mądrej abdykacji. To znaczy uznania tego, że są rzeczy, których miasto po prostu nie zrobi i nie może ich mieć za pieniądze. No i tyle. I zachowania jakiegoś partnerstwa jako pewnego stanu umysłu. To znaczy w gruncie czego istotą nie są pieniądze i umowy, tylko jakiś szacunek tak naprawdę i zaufanie do siebie. I tego nie da się tak produkować od tak, więc być może tłumaczy to tak długą instytucję, której nie udało się wiatrami historii zdmuchnąć w żaden sposób. A skoro tak, to jeszcze jedną mam rzecz, bo ja się trochę zajmuję, teraz trochę audycji było o tym, o tej kwestii odporności. Ty mówiłeś i to nie dlatego, że macie tu schroń, broń Boże, tylko zastanawiałem się wiele razy nad tym, skąd się bierze ta polska prawie insurekcyjna umiejętność do przyjmowania różnego rodzaju, i ona czasami jest bardzo krótka, czasami w niezrozumiały dla siebie sposób potrafimy jakoś, nie wiem, sami siebie zaskoczyć ilością, nie wiem, rzeczy, które potrafimy zrobić, wymyśleć z niczego. I jedna z takich koncepcji, którą tam jakoś, no ona jest dosyć banalna w sumie, używam tego słowa, żeby było takie chwytliwe morfowanie, że duża część polega na tym, że instytucje, które normalnie służyły do czego innego, domy kultury, teatry, klub sportowy, no nie wiem, szkoła, parafia, że wiele instytucji potrafi w trudnych sytuacjach powiedzieć, nie jesteśmy tylko od tego. Więc chciałem was zapytać właśnie i wydaje mi się, że pojęcie komuny, takiej organizacji zwinnej, organicznej i umieszczonej koło dworca centralnego, co ma olbrzymie znaczenie. Powiedzcie, jak to było w tej sytuacji? No generalnie chodzi mi o ten moment uchodźczy. No bo macie tyle tutaj terenu, tyle różnych rzeczy. Czy wyście się jakoś angażowali w to? Czy to miejsce było jakoś ważne z tego punktu widzenia? Bo ja szukam dowodów na to, że instytucje...
2: Mówisz o wojnie w Ukrainie?
1: Mówię o wojnie w Ukrainie, że są takie momenty, w których te instytucje potrafią zrobić coś innego tak naprawdę i stanowią rodzaj ukrytej rezerwy. Nie są wojskowe, proobronne, ale one stanowią o tej gąbczastej naturze absorpcji różnych bardzo problemów, które jeszcze są przed nami. No wiem, że na przykład teraz będzie, dzisiaj już zaczęło się duszno i fala upałów. W Anglii 2 lata temu było 10 tysięcy punktów akurat do ogrzewania, w tym Royal Shakespeare Company. To znaczy były takie miejsca, gdzie ludzie przychodzą, bo po prostu jest tam cieplej albo jest tam chłodniej.
0: Większe zaangażowanie wydaje mi się, że mieliśmy w czasie kryzysu białoruskiego. Wtedy też była ogromna fala uchodźcza i my tutaj przytuliliśmy wiele osób, a na dodatek była to pandemia, więc trochę nielegalnie, teraz możemy się już może przyznać, my tu zorganizowaliśmy, znaczy oni się zorganizowali, a my ich ugościliśmy, taki punkt wymiany ubrań. I tu była rzeczywiście...
2: W tym pokoju zresztą.
0: Tak, były pudła osób, które dostarczały nam ubrania dla osób, które uciekały z Białorusi po tych sfałszowanych wyborach w trampkach i albo w klapkach, więc to, a już nie mieli dokąd wracać. I więc w czasie pandemii tutaj się przewinęło 1000 osób z tej migracji białoruskiej. W czasie wojny ukraińskiej my nie urządzaliśmy tutaj noclegowni, to rzeczywiście...
2: Ale były tutaj też wykorzystywane.
0: Kilka osób tutaj przenocowało, jadąc po drodze gdzieś tam do Berlina. Natomiast od razu wsparliśmy osoby artystyczne, które musiały uciekać stamtąd. I mieliśmy tutaj piknik dla emigrantów ukraińskich, miejsce spotkań dla dzieci. Też chyba zrobiliśmy jeden z pierwszych spektakli z aktorkami, aktorami, którzy musieli uciekać z powodu zbombardowania ich miejsc pracy, czyli teatrów w Ukrainie, więc staraliśmy się pomagać tak, żeby nie tylko no właśnie dać im nosek, ale też żeby mogli pracować w swoich zawodach. Mogli sobie nawiązywać cały czas też taką no, środowiskową jakąś więź i cały czas te współprace białoruskie-ukraińskie są nam cały czas bliskie.
1: Tutaj
0: i...
1: ja byłem na Jana Szostak miałem.
0: Tak, tak. A też mieliśmy przed chwilą prezentację innego białoruskiego teatru, który już się trochę zakotwiczył tu w Warszawie, bo ta białoruska przecież migracja, mniejszość jest ogromna w Warszawie, oni tu pracują, są naszymi pracownikami też kilka osób, a współpracujemy z takimi osobami na stałe, a ostatnio mi gościliśmy właśnie bardzo fajny spektakl Bajtie, czy białoruskiego teatru. Więc cały czas te kontakty się utrzymują, jesteśmy też, no przez to, że jesteśmy takim otwartym miejscem.

0: To oni mogą tutaj korzystać właśnie z sal prób albo ze sceny, kiedy chcą coś pokazać.
1: Słuchajcie, mija czas, też mamy swoje... Czy w ogóle, nie wiem, czy zadać to pytanie, ale jakby, czy już wyście doszli, znaczy, bo ja na przykład jak myślę sobie o tej stoczni, to nie bardzo mam pomysł, co dalej. Myślę, to jest właściwie, że to ja mogę
2: sukcesja.
1: Odejść, ale że generalnie to jest pomysł taki, on jest jakimś, no to tak, że to jest tyle, co umiałem wymyśleć, tak mi się wydaje i trochę po sobie zostawić. Znaczy ja teraz nie zapowiadam, że, ale no tak jest po prostu. Mówiliśmy o tych gniazdach. Czy to jest, jak sobie tak, nie wiem, wyobrazić, nie wiem, czy zamienić to w życzenia i zapytać, czego wam życzyć, czy jak wy myślicie o tych następnych latach, też przed wami jest pewnie wyzwanie sukcesji, bo przecież ileż się można dobrze zapowiadać, no. Macie jakiś plan na to?
0: Mamy plan, znaczy na razie chcielibyśmy doprowadzić to miejsce, tak żeby ono przetrwało i doprowadzić do takiego profesjonalnego stanu, że osoby, które przejmą je po nas, nie będą musiały tak ciężko pracować, bo to chyba też już minęły te czasy, to my mieliśmy, byliśmy tymi pokoleniami i ty i my, że lubiliśmy się zaorać, żeby stworzyć coś nowego, natomiast to nie jest zdrowe. Wydaje mi się, że też taki dystans do tego, co się robi, no, potrzeba godnych zarobków, ale też godnego czasu do odpoczynku, więc no, chcielibyśmy z tym naszym zapałem z lat 80., 90. doprowadzić do takiego momentu, kiedy to miejsce będzie normalnym miejscem pracy, wyławiające wybitne talenty, ale już nie będzie właśnie miejscem, w którym się zostawia serce, nerki i co tam jeszcze można po to, żeby doprowadzić do kolejnego wydarzenia.
1: I ciągle będzie otwarte po 16.
0: Tak, na pewno będzie.
1: Dobrze, bardzo wam dziękuję. Przypomnę, że w studio naszym ze mną była Alina Gałązka i Grzesiek Laszuk z komuny, jeszcze będzie Otwock. No ale to chyba tak zawsze z wami będzie, trochę Otwock, trochę Warszawa. Bardzo wam dziękuję za to, co robicie i życzę wam, trzymam kciuki. I naprawdę to jest jakaś historia, która ma... Jest tak dużo historii, które się jakby nie udały, ludzi, którzy przepadli po drodze, właśnie się zaorali z różnych powodów, a wam jakoś się to udało. I myślę, że ja też, Warszawa jest dumna, ja też jestem dumny. Dziękuję wam bardzo.
2: Dzięki. Dziękujemy.
3: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
4: Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
5: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Maradona czy Messi? Bilardo czy Menotti?
10: Tych nazwisk w argentyńskim futbolu jest całe mnóstwo i Albicelestes przez lata budowali historię Mistrzostw Świata.
9: Ale rozmowa o Argentynie to jest rozmowa o pięknym futbolu, ale też o micie, o ciężarze historii, oczekiwań, presji, o tym, że trzeba radzić sobie w życiu, czasem sięgając po sztuczki nie do końca fair.
10: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat zajmiemy się Argentyną wraz z naszymi gośćmi Dariuszem Rosiakiem i Pawłem Czado.
9: Zapraszamy w niedzielę o 25.
10: Filip Jastrzębski
9: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Uwaga na burze i trąby powietrzne. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla większości województw. Polska hubem koreańskiego koncernu motoryzacyjnego. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Porozumienie Stanów Zjednoczonych i Iranu coraz bliżej. Dokument ma być podpisany jutro. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 regionów. Najsilniejsze zjawiska mają wystąpić na północnym zachodzie i w centrum kraju. Pada deszcz lub grad, pojawiają się też burze z silnym wiatrem. Dyżurny synoptyki MGW Piotr Ojrzyński przypomniał w TVP Info, że szczególną ostrożność w takich warunkach powinni zachować.

0: Jest, tak uważa sędzia Dariusz Zawistowski, nowo wybrany przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Jak mówił w TVP Info, wybór odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1: Tutaj nie ma podstaw takich formalnych do kwestionowania samego sposobu powołania rady. No i chyba jednak też takim sygnałem jest to, że to pierwsze posiedzenie zostało zwołane przez nowo wybranego prezesa Sądu Najwyższego. Prawdopodobnie, no gdyby uważał, że rada została wybrana niezgodnie z przepisami, no to takiej czynności by nie dokonał.
0: Sędzia Dariusz Zawistowski zapowiedział, że pierwsze decyzje Krajowej Rady Sądownictwa będą dotyczyły przede wszystkim nominacji sędziów. Do obsadzenia jest około 1000 etatów. W odsłanianej przez badaczy zbiorowej mogile w Hucie Pieniackiej mogą znajdować się szczątki od kilkudziesięciu do nawet kilkuset ofiar, ustaliło to Polskie Radio. W nieistniejącej wsi w obwodzie lwowskim prowadzone są prace poszukiwawcze Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Badaczom w Hucie Pieniackiej udało się odsłonić około 40 metrów kwadratowych jamy grobowej. Jak wyjaśnia mi pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, choć na razie trudno o dokładne szacunki liczby ofiar w mogile, to
3: jeśli by się okazało, że te szczątki spoczywają na całej powierzchni tej jamy, no to mówimy tutaj o dziesiątkach, setkach.
2: Badacze są jednak pewni tego, że odnalezione szczątki to ofiary zbrodni sprzed ponad 80 lat.
3: Widać, że te ciała były zrzucane czy ściągane, układane jedne na drugich. Widzimy też na tych kościach ślady spalenia, co nam też potwierdza, że to są ofiary zbrodni z 1944.
2: Prace badawcze potrwają do 18 czerwca. Okazuje się, że w Hucie Pieniackiej w lutym 1944 roku z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 800 Polaków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Polska ma być wschodnioeuropejskim centrum dystrybucji aut jednego z południowo-koreańskich koncernów. Informuje o tym dziennik Chosun. Zwraca uwagę na imponujące tempo wzrostu polskiego rynku motoryzacyjnego.
4: Autor artykułu zwraca uwagę, że z 600 tysiącami nowych pojazdów sprzedawanych rocznie nasz kraj jest największym rynkiem motoryzacyjnym Europy Wschodniej. Chosun przypomina, że tempo wzrostu sprzedaży elektryków w Polsce jest największe w całej Europie w ubiegłym roku. Nasz kraj przez południowo-koreańskiego producenta aut uznawany jest za jeden z najważniejszych rynków w Europie. W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano rekordową liczbę prawie 600 tysięcy samochodów osobowych. 10% z nich to auta produkcji południowo-koreańskiej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Jutro ma zostać podpisane porozumienie z Iranem, zapowiedział to dziś Donald Trump w mediach społecznościowych. Amerykański prezydent dodał, że po podpisaniu porozumienia od razu zostanie otwarta cieśnina Ormus. Za znaczący postęp w negocjacjach może stać m.in. zespół psychologów. Miał ich zatrudnić zespół irańskich negocjatorów, a głównym zadaniem jest analiza stanu psychicznego Donalda Trumpa i na tej podstawie dobieranie strategii negocjacyjnej z Amerykanami.
5: Informacje te ujawnił Jeremy Scahill, uznany amerykański dziennikarz śledczy, powołując się na źródła irańskie. W podcaście Breaking Points powiedział, że Irańczycy zatrudnili grupę doświadczonych psychologów, których zadaniem jest sprawdzanie komunikatów wysyłanych do Donalda Trumpa. Powiedzieli, rozumiemy, że mamy do czynienia z osobą upośledzoną umysłowo, dlatego sięgnęliśmy po doświadczonych specjalistów, żeby stworzyli profil psychologiczny tego, co dzieje się w jego głowie. Irańczycy zaczęli dawać swoje komunikaty do przejrzenia psychologom przed wysyłaniem ich do Trumpa i wtedy zaczęli widzieć postęp. Scahill dodaje, że przedstawiciele niektórych krajów zaangażowanych w mediację również zaczęli się niepokoić tym, jak nieprzewidywalny jest Donald Trump. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: W Izraelu tysiące ludzi wyszły na ulicę, wzięli udział w protestach przeciwko rządowi Benjamina Netanyahu. 5 osób zostało aresztowanych. W Jerozolimie, gdzie przemawiał były minister obrony Moshe Yaalon, policja skonfiskowała megafony i urządzenia do robienia hałasu. Twierdziła, że ich używanie jest zabronione przed końcem szabatu, choć taki przepis nie istnieje.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami pochmurna noc i niemal w całym kraju może przelotnie padać deszcz od 8 do 11 stopni. Niedziela nadal pochmurna i prawie wszędzie przydadzą się parasole. Najcieplej będzie na południu Polski 19, poza tym 17 w centrum, a na północnym wschodzie najchłodniej, tam 13 stopni.
7: Sześć minut po godzinie 22.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Zgodzą się chyba Państwo ze mną, że minął czas

0: autorytetów. Dziś autorytety nie są ważne, bo tak naprawdę śpiewać każdy może i to bywa przykre. A za chwilę o tym autorytecie, który dla wielu Polaków przez lata był bardzo ważny.
1: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
2: Co jest na tej taśmie?
3: Wolność jest na wyciągnięcie ręki.
4: Te słowa zabrzmiały podczas trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
3: Najbardziej politycznej, która otworzyła społeczeństwo na zmiany, czyli na okrągły stół i częściowe wolne wybory. Dorota Boniecka-Górny
5: i Wiesław Molak, dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie w Polskim Radiu 24, audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże i dokumenty radiowe. Naszymi gośćmi są profesor Piotr Kwiatkowski, socjolog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Profesorze. Dobry i ksiądz wieczór. Krzysztof Ołtakowski, jezuita. Dobry wieczór, witamy.
7: Witam bardzo serdecznie.
5: Ksiądz Krzysztof jest w Łodzi.
3: Jan Paweł II był postrzegany jako dobry ojciec, wujek przez swoją bezpośredniość, ale również jako autorytet moralny i mąż stanu. Dziś jednak już tak nie powiemy. Co się zmieniło w Polakach, że już tak nie postrzegamy Jana Pawła II? Pytam pana profesora Piotra Kwiatkowskiego.
6: Powiemy albo nie powiemy, dlatego że na postrzeganie tej postaci wpływa wiele rozmaitych czynników. Pierwszy, czas leci. Od wydarzeń, o których Państwo tutaj wspomnieli, czyli od tych wyborów 4 czerwca 1989 mija 37 lat. To jest kawał czasu. No i od śmierci Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, to też już dużo czasu upłynęło i trzeba powiedzieć, że jest cała duża liczba ludzi dorosłych, aktywnych już w życiu zawodowym, którzy urodzili się po śmierci Jana Pawła II i dla których on jest historią. Więc ten dystans, on zawsze zmienia widzenie postaci. I można by powiedzieć, że ci z pokolenia średniego, starszego, którzy uczestniczyli w przyjazdach Jana Pawła II do Polski, w jego pielgrzymkach, oni inaczej patrzą na tę postać, bo wspominają żywą osobę, bardzo bezpośrednią, bardzo umiejącą nawiązywać kontakt z ludźmi, którzy go otaczali. I cokolwiek dzisiaj sobie myślimy, to ktoś, kto był przynajmniej na jednej pielgrzymce, to pamięta. Można by powiedzieć tak, z jednej strony mamy wyraźne oznaki takiego trendu dystansowania się części młodych ludzi wobec Kościoła i są rozmaite w tym zakresie wskaźniki, to w zachowaniach się też przejawia, czyli zmniejszającej się liczbie ludzi, którzy uczestniczą w praktykach religijnych, w zmniejszeniu się bardzo znaczącym kandydatów do seminariów duchownych, prawda? Więc tutaj z jednej strony mamy do czynienia z odchodzeniem od...
5: Nawet w tych powołaniach czasami występuje zero po prostu. Panie profesorze, kto jest winien temu wszystkiemu? Czy winien jest Kościół, czy winni są młodzi ludzie?
6: Ale ja bym nie szukał tutaj winy. Są pewne procesy.
5: Ale kiedyś było takie cudowne pokolenie JP2. Byliśmy z tego dumni. Słuchaliśmy.
6: Ale nawet...
5: Wymyślił dla młodych ludzi spotkania młodzieży. To nie były wielotysięczne tłumy. To były wielomilionowe tłumy.
6: Ja wiem, ale nadal są spotkania młodzieży i nadal jest bardzo w Polsce duża liczba ludzi, którzy uczestniczą w praktykach religijnych. Więc ja bym powiedział, że te tłumy, te grupy są mniejsze, ale wciąż Jan Paweł II pozostaje dla wielu ludzi autorytetem. Co nie zmienia faktu, że jednak mamy pewien nowy, nie użyłbym słowa autorytet, ale sądzę, że w tej współczesnej kulturze bardzo dużą rolę odgrywają z jednej strony media społecznościowe, a z drugiej to też zmienia się pewien model komunikacji. Dużo większą rolę niż dawniej odgrywa komunikacja bardzo skrótowa. Dużą rolę odgrywają rozmaite obrazy. Więc to jest rzeczywiście pokolenie, które inaczej kształtuje swoją wyobraźnię.

0: No i nie ulega też wątpliwości, że i ten dystans i przemiany kulturowe, one sprzyjają temu, że duża część młodzieży jest zdystansowana wobec Kościoła i często też z pewnym dystansem patrzy na wyobrażoną już teraz postać Jana Pawła II.
1: A może ktoś inny, może Franciszek, może Leon, albo zupełnie ktoś świecki. Pytam księdza Krzysztofa Ołdakowskiego.
2: A może Ratzinger, ty napisałeś książkę, to już wiemy o papieżu Franciszku. Polecamy tę książkę. I co tam jest o autorytecie?
3: Jeśli chodzi o autorytet papieża Franciszka, to on na pewno wykraczał daleko poza granice Kościoła katolickiego. Papież pragnął po prostu w nowy sposób poukładać świat. I do tego bardzo zachęcał. Wiele jego inicjatyw, chociażby przez same dokumenty, ale też przez jego imię, czyli wielki miłośnik stworzenia i brat wszystkich ludzi, to były ewidentne sygnały o takiej jego wielkiej intuicji prorockiej i takim pragnieniu, żeby nasz świat był bardziej braterski, bardziej taki ułożony po Bożemu. To wielki wkład papieża Franciszka i był postrzegany w całym świecie w czasie 12 lat rzeczywiście jako swój autorytet. Wrócę jako największy autorytet, wrócę do Jana Pawła II. Oczywiście, że obecności człowieka na świecie, no nie można, wiadomo, przedłużyć, tak, w takim sensie, że pokolenia mijają i oczywiście nie da się łaski chwili zakonserwować. Ja myślę, że to przesłanie, które wynika z pielgrzymek papieskich, to jest takie zamrożone dziedzictwo, które czeka na wciąż na odkrywanie i na pomnażanie tego w codzienności. Wiele rzeczy się zmieniło dzięki Janowi Pawłowi II. Jest na pewno dla większości Polaków najwybitniejszym w historii synem narodu. Jest największym autorytetem duchowym i moralnym. Tak, pozostaje oczywiście przewodnikiem. Przyczynił się do odzyskania wolności, to wiadomo, znalezienia przez Polskę trwałego miejsca w rodzinie Europy. Ja zawsze powtarzam, pamiętacie, już był bardzo słaby, jak nas wpychał tam do tej Unii Europejskiej, żebyśmy kolanem, żebyśmy koniecznie poszli tą drogą. I to też jest jego wkład, że tam w tym referendum było 57% na tak.
1: Teraz przenieśmy się do Czańska, rodzinnej miejscowości kuzynów Jana Pawła II. To miejsce odwiedziła autorka reportażu w 2005 roku, Patrycja Gruszyńska-Ruman. Jak krótkie, lecz niezapomniane spotkania z wujaszkiem wpłynęły na ich życie? Posłuchajmy reportażu Nasz wujaszek na Watykanie. Reportaż Patrycji Gruszyńskiej-Ruman.
4: Jechaliśmy do Wadowic, tłum ludzi, bramki, ciężko było nam dojść do kościoła. Jesteśmy koło ochrony, pan się uśmiechnął i mówi, ale co ja powiem, żeby was puszczali? Ja intuicyjnie szybko na taty wizytówkę Wojtyła Bronisła, kuzyn papieża. Uśmiechnął się, niech odmykają wszystkie bramki, idzie kuzyn papieża.
5: Pozdrawiam również rodzinny Czaniec.
6: To jest wszystko Wojtyłowskie pole. To moja parcela jest Wojtyłowska. Tu było 24 morgi pola. To wszystko Wojtyłowskie. To jest ten, gdzie jest ta figurka Matki Boskiej, ten. I na tym miejscu stał właśnie drewniany dom. I no, to mieszkał Paweł Wojtyła. To mieszkał brat dziadka Ojca Świętego. Tu się urodził właśnie Maciej. Ten cesarz w Lipniku, on jest dziadkiem Ojca Świętego. On się tu urodził, ale to był stary drewniany dom, taki długi. Była piekarnia. To był taki dwuskrzydłowy, jak to, o, teraz mi się znalazło to określenie. Dwuskrzydłowy taki był tam i były pokoje. A to się już wybudował Kowalski, on się już nazywa Kowalski, to już nie Wojtyły. tylko ona

0: Matkę Wojtylonkę, a ojca Kowalskiego.
1: No są w archiwum księgi, w których figuruje ród Wojtył. To są księgi stare. No, no tu są też dla tych... Nie, o, no to tak pisali. No pierwszy chrzest taki księdzem to jest Bartłomiej, który urodził się koło 1788 roku, ale tu go nie ma. I miał dzieci. Był Franciszek, który urodził się 25 marca 1826 roku. Był sędzia gminny, Judex Communitatis. No. I te dzieci, Franciszek był taki najważniejszy, a potem Franciszek miał dzieci Józefa, Macieja, Jana i Pawła. Paweł to została linia czaniecka. Właśnie już Józef, Maciej już poszedł z Czańca i tam już w Lipniku urodził się Karol i Stefania, czyli urodził się ojciec i ciotka papieża, no i siostra ojca. No tam jak pan Alojzy Wojtyła mieszka, no to tam były ojczyzna tam Ojca Świętego.
2: No, no jestem Wojtyła Alojzy, syn Karola i Marii z Kaczmarczyków. Znaczy, i oznałem Karola. No, wiedziałem, że tam jest rodzina i w 1951 Józka przyszła do mnie i mówi, że no, siostra, chodź, bo tam ten ksiądz Karol przyszedł. No to ja się zebrał, ona też szła, no, ale ona nie doszła, bo ją zatrzymali po drodze, no, gdzie tam pójdziesz i to no.
3: Ale nie tak było, bo wyszła Kaczmarczyczka i coś mi zagoda tyś poszedł. Ja i z podim nie śmiać, a go no, lecę, bo jak się chłopiec obudzi, to ja muszę lecieć, bo to na chwilę inną, bo na to on poszedł. No.
2: I jak ja przyszedłem, no i mówię, pochwalony Jezus Chrystus, nieboszczego ojciec mówi tak, to jest najstarszy syn mój. O Karolku, no bo temu było Karol i temu. Nie, ja nie wiem, jak już powiedzieli. Oni sobie wiele razy, Jolek czy Lolek, a Nalek Karolku za coś go dał wyuczyć. To było słowo jego, no, papieża. A on mówi, a czy ja mam pieniądze, żebym go dał wyszkolić albo co? No to 7 lat skończył i tyle przed wojną zem zrobił. Prawie w 1938 roku potem wojna wybuchła. No, no i dalej jest tak. Aleś go ojciec za nauczyciela mógł wyszkolić. No i pomówiliśmy troszkę, a to my mówili, to ja już nie wiem, no bo to już jest przeszło 50 lat, no, ale spełniły się te słowa, które papież wtedy wymówił, żeby ja był nauczycielem, a tak to syn został nauczycielem.
3: On jeszcze uczył na uczelni tych kleryków, co się za księży uczyli w Krakowie. To tu Szczęca jeden się wyświęcał, pierwszy ksiądz Szczęca po wojnie, Marczak Józek. On go uczył i tu były prymicje w odpust i on tu przyjechał na te prymicje. Jak on przyjechał, tak se przyszedł tę rodzinę se po kolei odwiedzał. Chodził tam, poszedł se do tego stryka, tam do tego śpiewaka i on wziął go i tak szli tu do Kowalskiego, bo to była siostra też jego Kowalski, tego śpiewoka. No i tam poszedł po odwiedzę, a później poszli tam do Karola tego Wojtyły. No i tam zaś był, no i ta później Wojtyłowa go wzięła tam zaś do siebie. No i później ten miał konie, to go wziął do bryczki i odwiózł go do pociągu i jechał se do Krakowa. To pierwszy raz w ten czas ja go widziałam. Jak był na tych prymicjach. Jak ja go zapamięta, to młody, taki szczupły, wysoki był, chudziutki taki, fajny był.
4: Tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku.
3: Jak chodził po tych górach, raz takie miał buty, takie, no jak to, tego sandały, tak se obrobił nogę i tam szedł na porąbkę i z porąbki taki jeden furman tu tak woził gnój, no tu, jak tu dali do Czańca, to on wziął i żeby go podwiózł, bo go nogi bolały, no na ty, a ten gorzej ma deski takie brudne, ale siadł i przyjął i później przyszedł tu na nogach do tych

0: deszczowej. Ona mu dała do takiej krzaleczka wody i na taki próg mieli wysoki i siedział na tym progu i te nogi se moczył. No i wzięła garnę kwaśnego mleka i dała mu, pił to mleko. No bo co innego nie ma. Zawsze mówiła mu wujaszek temu. A potem jak już został takim tym kardynałem, to się go zapytała, jak mu mają mówić teraz. Ja żeście mi mówili, tak mi mówcie dalej. Niby wujaszek, no i tak tym wujaszkiem, że no był zawsze.
1: Otrzymałem list dopiero wczoraj. Opisujesz nim o swojej rodzinie jako wnuczka kuzynki mojego ojca. Dziękuję za przysłane zdjęcia przedstawiające twojego tatę z tobą i wnukami. Tak więc jest jakieś dalekie pradziadkowe pokrewieństwo, które wywodzi się z drzewa genealogicznego, które układasz. Niech wam wszystkim błogosławi Pan Jezus. Serdecznie pozdrawiam i polecam opiece najświętszej, Matki Najświętszej, całą rodzinę z błogosławieństwem Jan Paweł II. Jest Franciszek Wojtyła. I z początku, jak na przykład ja mężowi tłumaczyłam, że jestem, tatuś jest rodziną z Ojcem Świętym, no to nikt mi nie chciał wierzyć. Po prostu myśleli, że to żarty. Naszym wspólnym pradziadem Ojca Świętego oraz nas rodziny Wojtyłów, Szczańca, jest Franciszek Wojtyła. Edmund, najstarszy brat Ojca Świętego, był lekarzem w szpitalu w Bielsku. Zaraził się od pacjentki chorobą zakaźną i zmarł bardzo młodo, w młodym wieku. Pochowany jest w Krakowie. Olga żyła tylko kilka dni. Nie zachowały się nawet dowody chrztu w Wadowicach.
0: Ja, że była w Rzymie, nie? Ksiądz, to on mówi, tu jest rodzina Karola Wojtyły, to proszę tu wszyscy, biednika, nie odchodźcie, bo on będziemy osobiście widzeni z wami, nie? No to jak się, to po prostu se ku mnie przyszedł, no i zapytał się, no i przedstawiła się, że jestem synem najstarszego Karola Wojtyły, no i zaraz się pytał, tego dziadka się mnie pytał, później się pytał, jakiego mam proboszcza, no i tak się opytuje o tego dziadka Pawła, no i potem mówi tak, pojedziecie do domu, chodzicie na Kalwarię, chodzicie, no chodzimy, to jeszcze jedźcie, żebyście zdążyli na te kalwarię.
2: Musicie być mocni, musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.
0: Jak później odchodził, to takie w koszu były zdjęcia i takie książki, no całe te co tam w Rzymie były, takie upominki takie. I przyszedł ten dziwisz ksiądz i mówi tak, tu przyniósł w tym koszu, tu macie rodzina, tu ma zdjęcia i to wszystko, te paczki, i to każdy miał paczkę tak zrobioną we woreczku takim, no dość duże to było. I macie se to wziąć i nic nie płacić, bo Ojciec Święty to pokryje te koszta. No i wszyscy te paczki dostali od niego.
1: To jest tylko już genealogia. Na tej jednej skromnej kartce A4 jest zawarta historia ponad 200 lat rodu Wojtyłów. Po stworzeniu drzewa genealogicznego rodu Wojtyłów zapragnęłam poznać całą rodzinę, bo już przy sporządzaniu drzewa genealogicznego odwiedziłam prawie całe drugie kuzynostwo. No bo trzeba było do każdego dotrzeć, żeby się dowiedzieć, ile miał dzieci, ile wnuków. I to wszystko spisywałam w zeszycie. No, ile nam to zajęło? No, dwa lata. To byli wszystko rolnicy, więc bardzo biedne rodziny. No, nie ma się co dziwić. Gospodarstwa były tutaj po wujku już, po pradziadach rozdrobnione, więc to wujostwo miało tak bardzo dużo dzieci, że bieda aż piszczała.
3: Na ten ksiądz, który był z nami, to okropnie zadowolony był, bo uniósł tam był 34 razy, ale on tylko na audycji był we środy. A dopiero pierwszy raz był na takim widzeniu, co razem z nami był. Jeszcze papież mu mówi, o, taki młody ksiądz, a już włosów nie ma. Gdzie się podziały? Coś tak powiedział, że

0: wyszkubali włosy. No bo łysy był, nie?
1: Braliśmy udział w pielgrzymce do Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 25-lecia pontyfikatu od 15 do 22 sierpnia 2003 roku. Na tym właśnie spotkaniu postanowiłam osobiście wręczyć drzewo genealogiczne Ojcu Świętemu. W drodze z Monte Cassino mieliśmy krótki postój nad Morzem Tyryńskim i w Gaeto poszłam zwiedzać skały i spadłam ze skał i zabrało mnie pogotowie. Mąż z wielkim trudem na własne żądanie, kiedy okazało się, tomografia komputerowa wykazała, że wszystko jest w porządku, kręgosłup nieuszkodzony. Ja jestem w miarę sprawna, tylko bardzo osłabiona w związku z dużym upływem krwi. Miałam szycie 16 szwów.
2: I rano powróciliśmy do Rzymu, bo to jest około 150 kilometrów albo nawet ponad od Rzymu. A o 6 rano już jechaliśmy do Castel Gandolfo, do Ojca Świętego.
1: Ojciec Święty czuł się nie najlepiej. Jeszcze widząc mnie na wózku inwalidzkim, bardzo się zmartwił, bo on wiedział z listów o naszym przyjeździe i wiedział o drzewie genealogicznym, że opracowywałam. Pobłogosławił, trzymał mnie kurczowo za rękę i to się tylko pamięta. Na całe życie to pozostanie.
2: Taka charyzma bije od niego, że wzruszenie jest niesamowite, zatyka człowieka. Formalnie nie wie człowiek, co ma powiedzieć. Chciałby wyrzucić z siebie wszystko, myśli kłębią się, galopują. Nie da się wydusić z siebie słowa. Ja pamiętam, że tylko mu powiedziałem tyle. Ojcze Święty, cud boski, że ona żyje. Koniec. Więcej się nie da.
1: Ze spotkania z Ojcem Świętym w Castel Gandolfo mamy kasetę.
3: Szczęcia

0: Droga Halino, dziękuję za serdeczne życzenia wzmocnione modlitwą. Odzajemniam je, posyłając opłatek jako symbol duchowej łączności, wigilijny wieczór, a zarazem wyraz mych serdecznych myśli. Rozważając tajemnicę wielkiej Bożej miłości, objawionej nam w narodzonym Dzieciątku, łączmy się w modlitwach, abyśmy wraz z Jego Matką Najświętszą, wpatrzenią w Jego oblicze, pogłębiali naszą wiarę i coraz bardziej zbliżali się do tej miłości. Niech Boże Dziecię obdarzy całą rodzinę Twoją, kuzynek i kuzynów, swymi łaskami. I tutaj odnośnie tego drzewa genealogicznego. Można prowadzić to drzewo genealogiczne wywodzące się od Bartłomieja Wojtyły, naszego pradziadka. Z serdecznymi pozdrowieniami i błogosławieństwem, Jan Paweł II.
1: A jak syn ten Janek był z Kęty jechały, to on pojechał z nimi, to nikt tam nie miał widzenia i no oni miał ze żoną. Bo tak się załatwił, że są tam poszedł do tego Dziwisza, tam do tej Kasik, do tego. No i że chce się widzieć, że przyjechał Szczanca, to i tak ten Dziwisz później starał się i załatwił mu to widzenie. No i jak już przyszli tak pod wieczór, też nie miał czasu, ale później tam już przyszedł ten Dziwisz i proszę się iść. I tam na tę salę poszedł i tam stańcie, nie siedźcie. I no, goda, nie klękajcie nic, i no, idźcie tam, no i on tam do was przyjdzie. Są. On tam poszedł ku nim, przywitał się, no i wszystko się Janka pyta, i nawet jego tak trzymie za rękę, oparł się o niego, no i ile mają dzieci, no i tak wszystko z nim poopowiadał, jak co, o wszystkim się go opytywał. Jeszcze tam też był ten Wojtyła Bronek z Kęt,

wcześniej u niego, no jak Janek jechał, to widział się z niebie, mówi, żeby go pozdrowił Ojca Świętego. No jeszcze mówi temu Ojcu Świętemu, że Bronek Wojtyła skąd go dał pozdrowić. Był tu u mnie, był, mówi, był tu u mnie.

0: Watykan, Wielkanoc 2003 rok. Drogi kuzynie Bronisławie, dziękuję za zdjęcie z małym Brunem i życzę zdrowia, aby kolana nie bolały i nie było kamieni w nerkach. Serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem dla Ciebie z całą Twoją rodziną, wnukami, prawnukami i rodziną Gałuszków, Jan Paweł II. Rodzice taty byli kuzynami z Ojcem Świętym, rodzicami. Odważyliśmy się jednak potem napisać do Ojca Świętego i spróbowaliśmy jako dokument, że jesteśmy z rodziny Wojtyłów, a nie podszywamy się. Myśmy przesłali Ojcu Świętemu wyciąg rodzinny, że tata właśnie pochodzi z tej rodziny od Franciszka Wojtyły z Szczanca. No i właśnie szybciutko, ku naszemu szczęściu, radości, otrzymaliśmy odpowiedź. No i potem w 1990 roku mój tata na zaproszenie Ojca Świętego udał się właśnie na pielgrzymkę zorganizowaną przez Kurię Krakowską do Rzymu.
1: No i później zadzwonili, nie? Że mam przyjechać, że zostanę za wszystko. Że zostanę, no, kieszonkowe, spanie, jedzenie, wszystko na kurze Ojca Świętego. To wszystko na rozkaz Ojca Świętego, że tam mógł się zgłosić.
0: Odwieźliśmy go na krakowskie błonie i wówczas tak patrzyliśmy na tych ludzi otaczających właśnie biskupa Bieronka. Byli to panowie, panie, eleganccy. Tak, i widać było, że on, mój tata, odstaje od nich. Mam na myśli, no i wyglądem jednocześnie. No nie mówię, że był ubrany nieładnie czy to, ale tam było widać, że taka elegancja po twarzach w ogóle i tak. I mój tata był taki samotnik.
1: To byli adwokaci, sędziowie byli, senatorowie, posłowie byli, no prezesi byli, skup prawa, Pieronek.
0: I potem podeszliśmy do właśnie biskupa Pieronka, że jest tutaj już pan Wojtyła, tata już, tata został pod opieką właśnie biskupa Pieronka. Była to ogólnopolska pielgrzymka prawników, sędziów, mecenasów do Ojca Świętego.
1: Jest jedna brama, druga brama kontrola i trzecia brama i to już coś się tam idzie. A tam, kiedy do niego idzie, to jest, wojsko stoi, nogami zasaltowali mi i mnie podwieźli pod białą windę papieską.
0: Tata był tak przyjęty, podekscytowany, że jak te właśnie te pierwsze jego słowa mają wyglądać z Ojcem Świętym, co powiedzieć, bo wiadomo, że w tym przypadku często zapomina się słów i napisałam mój pierwszy list do Ojca Świętego, który właśnie tata zaczyna czytać Ojcu Świętemu, bo wzruszenie nie pozwala mu.
1: To przyjęcie na moje, jak tam mam mówić.
0: To no, zapomniałeś no, już, no. To ja pisałam
1: na kartce, taki kartce, jakiś duży listami.
0: To już tata no. To była taka przedmowa, żeby tata nie zapomniał, no nie.
1: To w tym ta kartka będzie gdzieś. To gdzieś będzie może tam w tych listach. To przemowa cała. Musiałem wziąć kartkę czytać. No. Mówię, przepraszam, no, załamałem się, no.
0: Początek było szczęść Boże. No. No, że witam Jego Świętobliwość. No i cieszę się, że mogłem tutaj przyjechać, być tak blisko Ojca Świętego.
1: Jak miał papież wolne, nie? Chwilę, co mimo tego, no to nowie poświęcał. Jak się już żegnałem z nim na odjazd, to 6 godzin my razem spędzili odwoje w tej sali. To śpiewaliśmy górale, górale. I później gadał, Stasiu, zadzwoń tam, niech tu przyjadą ty jego koledzy z Krakowioki. Niech ten teraz wypiją wina, posiadzimy sobie troszkę, pośpiewamy, pomówimy. Potem by śpiewali swoje piosenki, kolędy i góralów takich. Po kolacji to my razem byli w tej sali oddzielnej, tej bibliotece, tam przepowiadali o tym swoje sprawy. To,

0: tu słychać, nie? A ja Fredimka powiedział, remontują kaplice, są to remontują, a o księdzach to nie wiem, kto jest gorszy, czy parafianie, czy księża są gorsi, no tam, tych parafiach. On poczuł, że ja kurzę, nie, poczuł, że śmierdzi, nie, w pole sprawie, nie, po to niezdrowo, wyrzuć to. Ja mówię, dobrze, przyjadę, rzucę i tak zrobiłem, no. No to ma przeżycie, bo no to trzeba widzieć, to się nie dopowiedzieć. Aż dreszcze idą, no.
1: Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć.
2: Po tym jego przyjazd do Polski, co się okazało? Nasz tata odmieniony już nie był tym samotnikiem, co właśnie poprzednio, tylko już tatę naszego nie chcieli puścić z lotniska. Już uściski, już tam słowa zachęty, już odwiedzanie, już telefony, aby wzajemnie pisać do siebie. Watykan, Boże Narodzenie 2003 rok. Drogi Bronisławie, bardzo dziękuję za świąteczne życzenia. Serdecznie współczuję Ci w dolegliwościach z nogami. Ślę serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo także dla gałuszków. Jan Paweł II. Uśmiechamy się, że jestem sekretarką mojego taty. W każdych listach piszemy, co się u nas w rodzinie, życzach dzieje. No i tych smutniejszych. Cieszymy się każdym narodzeniem jakiegoś dla taty wnuka. Każdym ślubem w rodzinie dzielimy się. Ja piszę, tacie przynoszę, jak uczeń w szkole nauczycielce. Tata odczytuje, dobrze, można posłać. I wtedy lotniczy i na Watykan. A potem kilka dni tata mi, o, już będzie. Rzeczywiście, list jest. Jesteśmy zwykłymi, prostymi ludźmi. Nie wywyższamy się przez to, że w naszej rodzinie jest Ojciec Święty. Przeciwnie, mobilizuje to nas dawać przykład, uczyć się Jego miłości, wiary, nadziei, aby właśnie żyć przykazaniami, które On przez te swoje homilie nas cały czas poucza.
1: Musicie być mocni mocą miłości tej, która cierpliwa jest, łaskawa jest, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, tej miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, tej miłości, która nigdy nie ustaje.

0: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
1: Co jest na tej taśmie?
2: Wysłuchaliśmy reportażu w Patrycji Gruszeńskiej-Ruman, Nasz wujaszek na Watykanie. Z nami w studiu są nadal profesor Piotr Kwiatkowski, socjolog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z Warszawy i ksiądz Krzysztof Ołdakowski, jezuita, który... No właśnie, i tu miałem problem. Kto relacjonował między innymi tę trzecią pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1987 roku? Bo przecież nie było jeszcze wtedy redakcji katolickiej Polskiego Radia.
3: No bo to był jeszcze PRL.
2: No to jak to było, pamiętasz?
4: To był dla mnie bardzo ważny rok, bo to był rok moich święceń kapłańskich. Wtedy uczestniczyłem najpierw w dzielnicy Czuby, właśnie na mszy papieskiej, gdzie jeden z moich współbraci otrzymał święcenia z rąk papieża, bo to był ten cykl taki sakramentalny. Były takie szkolenia dla dziennikarzy robione przez księży z Sekretariatu Episkopatu Polski. Tam bardzo aktywny był oczywiście późniejszy przewodniczący

0: biskup Alojzy Orszulik, na pewno sam sekretarz episkopatu. Ja nie pamiętam tak dokładnie, czy tam byli jacyś księża, specjaliści na przykład od liturgii. Wydaje mi się, że bardzo dużo szło komentarza bezpośrednio od tej osoby, która prowadziła uroczystość. Bo przecież głos komentatora
1: dochodził.
0: Czyli to
1: był tak, tak jeden do jednego, prawda?
0: No
1: to,
0: coś co się takiego. Działo. Ale na pewno my tu musimy pamiętać też o tym, że to było trochę też takie reglamentowane, te transmisje. Na przykład słynna transmisja ze spotkania włókniarek w fabryce Union Tex była tylko transmitowana przez radio. Telewizja nie mogła tego transmitować. I tak było z wieloma różnymi transmisjami. Anegdotyczne są już historie, które opowiadają o tym, jakie ujęcia prezentowała telewizja, tak, że był prikaz, żeby pokazywać księży, siostry zakonne, żeby nie pokazywać tych milionów ludzi, tak?
1: Już. Te włókniarki łódzkie do tej pory pamiętają to spotkanie?
0: Tak, jeszcze są osoby, które pamiętają, bo przypomnijmy, że mija 39. rocznica.
2: Dzisiaj właśnie.
0: I to było spotkanie niesłychane. One na początku były dość spięte. Nie wiedziały, czego się spodziewać. Zwłaszcza, że podgrzewano taką atmosferę, także papież nie może udzielić błogosławieństwa, bo to nie jest spotkanie liturgiczne, bo to jest spotkanie w fabryce. Zresztą pierwszy raz w czasie swojego pontyfikatu wtedy Jan Paweł II spotkał się z robotnikami w miejscu ich pracy, z robotnikami, których większość stanowiły kobiety. I to było spotkanie bardzo takie przejmujące. Ja dzisiaj nawet przeczytałem sobie, przed naszą audycją, przeczytałem sobie jeszcze raz tekst tego przemówienia. No to po prostu jest niesamowite, co on tam mówi. To wszystko jest aktualne do dziś. Nie człowiek dla pracy, ale praca dla człowieka.
2: Wszystkie te trzy pierwsze pielgrzymki Jana Pawła II do Polski były za mojego życia, ale byłam dzieckiem. Pierwszą, z której coś pamiętam, z czerwca 87 roku, ogromny tłum w podziemiach przy Rotundzie, idąc na plac Defilad, no i spanikowaną moją mamę przez ten wielki tłum. Dopiero następne pielgrzymki pamiętam już jakby w szerszym kontekście. No właśnie, a ty, Wiesiu, jak zapamiętałeś te trzy pielgrzymki pierwsze?
3: Dla mnie wtedy, jak Jan Paweł II powiedział te słynne słowa, które zostały i zostaną dla nas do końca świata. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
4: No, czyli pierwsza pielgrzymka.
3: Pierwsza pielgrzymka.
2: No właśnie, a dla pana?
4: Obserwowałem z bliska.
3: I tak patrzyliśmy wtedy, ale tak patrzyliśmy tak na tę pierwszą pielgrzymkę i tak sobie niektórzy zdawali, co ten człowiek mówi. To był 79 rok. To jeszcze lata przed tym, jak ta wolność już była na wyciągnięcie ręki. Wtedy nie myśleliśmy nawet o Solidarności, nie myśleliśmy o stanie wojennym, nie myśleliśmy o tym, że w ogóle może przestać istnieć Układ Warszawski, że możemy być w jakiś sposób wolnymi ludźmi.
4: Ja myślę w ogóle, że za blisko ciągle jesteśmy
3: tych zdarzeń, tej historii.
2: Żeby o nich opowiadać.
4: Opowiadać możemy. Można. Natomiast, żeby uchwycić rozmaite czynniki, które się jakby tutaj zazębiły. Nawiążę do tego, co pani przed chwilką powiedziała, że te pielgrzymki to były setki tysięcy ludzi, ale był spokój.
2: Tak.
4: Nie było
2: rozrób,
4: nie było petard, nie było krzyków. Przede wszystkim nikt nikomu nie odmawiał prawa bycia razem, prawda? Można by powiedzieć, że takim przeciwstawnym modelem bycia na jakimś takim społecznym, dużym wydarzeniu, to jest to, co się dzieje czasami na rozmaitych marszach, na przykład organizowanych 11 listopada, czyli jest dużo, dużo agresji, jest dużo oznak manifestowania jakiejś tam siły, przemocy i tak dalej. Tego nie było, prawda? Oczywiście siły porządkowe, te oficjalne były, ale też było dużo spontanicznie zorganizowanych takich służb, które pomagały, jak była tam matka z małą dziewczynką, prawda? I ta dziewczynka na przykład chciała się napić czy zrobić siusiu, to zawsze bardzo szybko można było uzyskać pomoc.

0: Więc ja bym powiedział, że te pielgrzymki, one były ciekawe również jako taki przejaw samopomocy społecznej i takiego bycia razem, w którym nie było wzajemnego wykluczania się, wzajemnego dyskredytowania, ubliżania sobie i tak dalej. I to jest jeden wątek. A drugi, to nawiązując do tego, co pan redaktor powiedział, to bardzo to jest ciekawe, no, że ta postać papieża i te pielgrzymki, one jakoś oddziaływały na nasze, nie wiem, nastroje, postawy. Do jakiegoś stopnia, po pierwsze, moderowały nastroje. Pielgrzymka trzecia, ona była no, taką zapowiedzią, że coś się tutaj może w Polsce zdarzyć, przy czym my ciągle jesteśmy w tym stanie, o którym pan powiedział. Czyli taki pomysł, że przestanie istnieć Związek Radziecki, no, to był pomysł z dowcipów.
1: No, polityczny, tak. Prawda?
0: No, byliśmy jakby świadkami po pierwsze tej pokojowo prowadzonej zmiany systemowej, a po drugie na obszarach Polski zachodniej, północnej, no to było kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy rosyjskich. Byliśmy świadkami no takiego cudu nad Wisłą, że Rosjanie dobrowolnie, bez strzału, opuszczają terytorium, na którym byli, fizycznie byli i politycznie byli. I to, że nie było to wcale takie łatwe i oczywiste, to my to wiemy dzisiaj, w momencie, kiedy Rosja już przez wiele lat to swoje imperium próbuje odbudowywać, prawda? W różny sposób widzimy, że w Ukrainie no, toczy się straszna wojna, więc patrząc na to wszystko, no to można by powiedzieć, że te pielgrzymki, one jakoś tam korelowały z ważnymi wydarzeniami.
2: Przypomnę to słynne zdanie, które przeszło do historii, oczywiście na Zaspie. To chyba było najważniejsze spotkanie. Władze się tego bardzo obawiały, kiedy powiedział: chcę mówić o was, ale w pewnym sensie za was. Czyli wyraźnie tutaj stał się głosem ludzi, wyraził solidarność z robotnikami i dał wyraz temu, że nie mogą sami swobodnie się wypowiedzieć, dlatego uczynił to jakby za nich. Bardzo często w czasie tej pielgrzymki wspominał poległych stoczniowców w 1970, no i również kapelana Solidarności Jerzego Popiełuszkę Błogosławionego, który przecież kilka lat przed tą pielgrzymką, jak wiadomo, został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
3: Ja w tym czasie, kiedy była ta pielgrzymka w 1987 roku, miałam jedynie 12 lat, więc mało pamiętam, ale jak już jako dorosła osoba studiowałam te homilie Jana Pawła II z tych wszystkich pielgrzymek, które odbył, to najbardziej zapamiętałam właśnie tę z 1987 roku, słowa: przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. Co dziś pamiętamy z nauczania Jana Pawła II?
4: Ktoś klika jeszcze w te zbiory, bo przecież tych zbiorów jest mnóstwo. No i znaczy, pokolenie JP2.
2: Tak, no pokolenie JP2 to właśnie my jesteśmy i to są właśnie ci, którzy wciąż czują się młodzi duchem, tak mi się wydaje, i pielęgnują te wspaniałe ideały, do których zapalał nas Jan Paweł II, że rzeczywiście byliśmy no, wyjątkowym pokoleniem. Jesteśmy jeszcze, bo przecież jeszcze chodzimy po tym świecie, że żyliśmy w czasach takiego wspaniałego człowieka. Bez niego inna byłaby Polska, Europa i świat. Trzeba to zauważyć, trzeba to docenić, tak? Bo wydaje mi się, że dzisiaj mało o tym pamiętamy, uznajemy to za coś oczywistego, no i bym powiedział, w tym pędzie codziennym gubimy się troszkę i zamiast właśnie wsłuchiwać się w jego przesłanie, to słuchamy różnych takich pseudoproroków nieszczęścia, którzy zakwaszają nasze dusze i ciągle narzekają i są niezadowoleni. Więc mnie się wydaje, że Jan Paweł II to był człowiek, który żył w trudnych czasach, ale rzeczywiście no, mocą swojego ducha, można powiedzieć, świat zmienił w ciągu 27 lat. Nie tylko Polskę, ale przecież ile reżimów upadło wtedy. chociażby w Ameryce Południowej.

0: Nowej, tam gdzie jeździł. Niektórzy mieli to za złe, że się wita z tymi dyktatorami, a to wszystko potem się okazało, że te wszystkie reżimy upadły i to bardzo szybko i bardzo się zmienił świat. Myślę, że autorytet to jest autentyczność życia, czyli człowiek, który mówi rzeczy, w które wierzy i robi to wszystko według słów, które wypowiada, czyli jest spójnie wewnętrzny. Myślę, że to jest tajemnica tego człowieka, tak?
1: Panie profesorze, mówimy o autorytetach. Przecież teraz umniejsza się autorytet Jana Pawła II.
2: Umniejsza się.
1: Mówi się chociażby o tym, że pedofilstwo w kościele katolickim, czy wiedział, czy nie wiedział i tak dalej, i tak dalej.
2: Czy wiedział, czy nie wiedział. Ja bym powiedział tak, słuchajcie, czas jest nieubłagany. Rozmaite postaci z przeszłości, nawet te wielkie, one należą do czasu minionego. W związku z tym to jest zupełnie naturalne, że ludzie żyją teraźniejszością i sprawami teraźniejszymi. I teraz jak popatrzymy sobie na upływ czasu, no to trzeba powiedzieć, że mamy tutaj kilka różnych zjawisk związanych z Janem Pawłem II i jego autorytetem. Pierwszy to rozwój kultu. No, czyli taka dosyć szybka beatyfikacja i kanonizacja. No, tysiące rozmaitych, nazwijmy to nośników pamięci, czyli pomników, tablic, obiektów imienia Jana Pawła II, ulic i tak dalej. No i taki kult, on oczywiście zawsze sprawia, że ta postać z jednej strony ona ulega jakiemuś, no, takiemu utrwaleniu, ale z drugiej strony kostnieje. Drugi nurt to jest taki nurt, który właściwie ze życia Jana Pawła II ledwo się rysował. To jest ten problem związany z nadużyciami seksualnymi w kościele. Myślę, że poprzednie pokolenia były mniej jakby na tę problematykę wyczulone. Ten temat stał się ważniejszy we współczesnej kulturze europejskiej niż był kiedyś. Nieszczęście w dużym stopniu polega na tym, że reguły, którymi kierował się do niedawna Kościół katolicki, one były bardzo tradycyjne. I właściwie można by powiedzieć, że biskup, który dobrze robił, to był taki, który tego, prawda, księdza podejrzanego przenosił, poddawał rozmaitym działaniom, takim restrykcjom i tak dalej. Ale ten biskup nie miał potrzeby, obowiązku zgłaszania tego władzom państwowym. Prawda? Więc tutaj się tutaj bardzo dużo się działo w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii, no w rozmaitych krajach, ale też zaczęło się właśnie dziać w Polsce. No i trzeba powiedzieć, że takim pierwszym publicznym zdarzeniem w tym zakresie to był początek naszego tysiąclecia i to był ksiądz proboszcz z Tylawy, który był pierwszym takim przedmiotem dyskusji. W tę dyskusję włączył się niefortunnie bardzo konserwatywny, zmarły niedawno ksiądz arcybiskup Michalik. No krótko mówiąc, ta problematyka stała się ważna. No i w tym kontekście pojawiło się pytanie, a jak biskup krakowski Karol Wojtyła, a później jak Jan Paweł II ustosunkowywał się do tego tak ważnego dzisiaj zagadnienia. No i w tym obszarze trwa debata.
1: Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. Panie profesorze, czy te słowa obowiązują w 2026 roku?
2: Myślę, że te słowa, one przed rokiem 89 były takim wołaniem o konieczność ustanowienia demokracji. Ja bym powiedział, że to są takie słowa, które trzeba przypominać, bo one zachęcają do podmiotowości, do działania, ale też brania odpowiedzialności za cały kraj. I myślę, że te słowa, one za rzadko są nawet przytaczane. One teraz brzmią bardzo dramatycznie, bo sytuacja w Europie bardzo się w ciągu tych dekad zmieniła. No, niestety zmieniła się na gorsze i musimy się tutaj z bardzo wieloma napięciami i w skali międzynarodowej i w skali kraju borykać.
3: Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Naszymi gośćmi byli pan profesor Piotr Kwiatkowski, socjolog z SWPS-u. Dziękuję i dobranoc.
2: Dziękuję bardzo, dobranoc.
3: A w Łodzi natomiast ksiądz Krzysztof Ołdakowski, jezuita. Dziękujemy.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: Miło było się spotkać. Dzięki.
1: Do usłyszenia, mówią Państwu
2: Dorota Boniecka-Górny
1: i Wiesław Molak. Kłaniamy się.
2: I dobranoc.
1: No i wierzmy w te słowa. Przyszłość Polski zależy od Was i musi od Was zależeć.
3: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
4: Co jest na tej taśmie?
5: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda?
5: No.
6: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
11: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17:05. Małgorzata Żuchowska.
9: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest sobota, 13 czerwca, minęła godzina 23. Co przed nami? Patomorfolożka z Podkarpacia trafi do aresztu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Kobieta miała zakopywać płody i odpady medyczne. Karol Nawrocki wśród gości Donalda Trumpa. Jutro poleci do Waszyngtonu na uroczystości urodzinowe amerykańskiego prezydenta. Ponad 650 eksperymentów na PGE Narodowym. 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zakończony. Nauka i zabawa przyciągnęły tysiące uczestników. Czas na szczegóły. Kamil Olak, dobry wieczór. Zaczynamy.
0: Sumę wydarzeń.
1: Jest tymczasowy areszt dla patomorfolożki Magdaleny H., która zakopywała ludzkie płody i odpady medyczne na działce w Lutoryżu na Podkarpaciu. Sąd rejonowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
2: Sąd zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do 10 września bieżącego roku. W swoich wyjaśnieniach

0: Podejrzana kazała, że sama zakopała na terenie swojej posesji ujawnione płody ludzkie oraz inne odpady medyczne. Wskazała również źródło pochodzenia odnalezionych płodów. Chociaż podejrzana jest mieszkanką Rzeszowa, to pracowała, miała umowę z szpitalem położonym w Zamościu, gdzie wykonywała swoją praktykę jako lekarz patomorfolog.
1: Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące

0: 30 ludzkich płodów. Na miejscu wciąż pracują śledczy, którzy zabezpieczają materiał dowodowy i szczegółowo wyjaśniają okoliczności sprawy. Jak informuje prokuratura, prace w Lutoryżu potrwają co najmniej do poniedziałku. Prezydent Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych. Został zaproszony na niedzielne uroczystości urodzinowe Donalda Trumpa w Białym Domu. Szef rządu wyraził nadzieję, że podczas wizyty w USA prezydent Karol Nawrocki przypomni Donaldowi Trumpowi o obietnicy zwiększenia amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju. Rząd przygotuje infrastrukturę i środki finansowe na przyjęcie dodatkowych żołnierzy amerykańskich, deklaruje premier Donald Tusk.
1: Bardzo chcemy, żeby Polska była konkretnie, precyzyjnie przygotowana do tej zapowiedzi, jaką usłyszeliśmy od prezydenta Trumpa. Liczę na to, że prezydent Nawrocki znajdzie okazję. No, to są urodziny, to są zawody, jakieś walki, więc nie wiem, czy będzie miał okazję, ale jeśli tak, to mam nadzieję, że przypomni prezydentowi Trumpowi tę obietnicę. My tutaj w Polsce, rząd, przygotowujemy jak najlepsze warunki, aby ta obietnica mogła być zrealizowana.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński powiedział, że powinna to być okazja do rozmów przywódców obu państw, między innymi o bezpieczeństwie.
2: Bardzo dobrze, że mamy pana prezydenta, który ma dziś chyba najlepsze w historii relacje, jakikolwiek polski prezydent, z prezydentem USA. I to będzie okazja, żeby wykorzystać to do rozmowy o bezpieczeństwie, o współpracy międzynarodowej, także gospodarczej, w dziedzinie nowych technologii. Myślę, że pan prezydent Nawrocki świetnie wie, jak rozmawiać z Donaldem Trumpem.
0: Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na 80. urodziny Donalda Trumpa już kilka miesięcy temu przy okazji konferencji w Davos. Jednym z głównych punktów uroczystości w Białym Domu będzie gala mieszanych sztuk walki UFC zorganizowana przy rezydencji amerykańskiego prezydenta. Szczegóły dotyczące zintegrowanej sieci kolejowej zaprezentowane zostaną w poniedziałek na konferencji dotyczącej inwestycji Port Polska, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnił, że mieszkańcy, którzy czują się poszkodowani z powodu nowej inwestycji, dostaną odpowiednie wsparcie.
1: Mówię o stratach takich też emocjonalnych, tam gdzie musiało dojść do przejęcia gruntów, terenów pod te inwestycje, ale staraliśmy się robić to w taki sposób, żeby właśnie minimalizować te negatywne emocje i poczucie jakiejkolwiek krzywdy. Ja jeszcze osobiście tego dopilnuję. Wszędzie tam, gdzie pojawią się jeszcze sygnały, że ktoś czuje się pokrzywdzony, żeby nikogo samego w tym nie zostawić.
0: Nad projektem zintegrowanej sieci kolejowej, który zakłada plan długoterminowego rozwoju kolei po 2035 roku, pracują m.in. eksperci PKP PLK i Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tym roku ma rozpocząć się budowa zlokalizowanego 37 km od Warszawy centralnego lotniska. Ma być gotowe w 2032 roku. Po 33 latach do Łomży wrócił pociąg pasażerski. Dzień przed uruchomieniem regularnych połączeń do miasta przyjechał specjalny skład z Ostrołęki z premierem Donaldem Tuskiem na pokładzie. Na dworcu podróżnych i przedstawicieli rządu witały władze miasta oraz mieszkańcy. Był tam też nasz reporter Jan Olencki.
3: Premier Donald Tusk podkreślał, że powrót kolei do Łomży nie jest odosobnioną inwestycją.
1: Przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach, nie tylko dużych miastach, ale też mniejszych miejscowościach. I w naszych planach jest, i to już realizujemy, włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich bez wyjątku powiatów.
3: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zwracał uwagę na rozwój oferty przewozowej i inwestycje realizowane przez rząd.
4: Zwiększyliśmy ofertę przewozową o 30%. To jest 129 połączeń dobowo więcej. To są lepsze pociągi, bardziej punktualne, szybsze.
3: Od jutra mieszkańcy Łomży będą mogli korzystać z regularnych połączeń Polregio i PKP Intercity, m.in. do Białegostoku, Olsztyna i Ostrołęki. Powrót pociągów pasażerskich kończy trwającą ponad 3 dekady przerwę w kolejowej obsłudze miasta. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: A jutro wejdzie w życie letnia korekta rocznego rozkładu jazdy na kolei. Związana jest ona z trwającą w wielu miejscach modernizacją linii kolejowych. Dla pasażerów z Małopolski oznacza to przede wszystkim większą liczbę kursów do miejscowości wypoczynkowych nad morzem i w górach. Przykładem są sezonowe połączenia do Łeby, Helu czy Świnoujścia. Pojawi się też dodatkowy pociąg z Krakowa do Pragi. Wydłużona będzie też trasa składów Pendolino w relacji Zakopane-Gdynia. Od jutra pojadą one aż do Kołobrzegu. Wakacyjna korekta rozkładu jazdy to nie tylko udogodnienia, ale także zmiany związane z prowadzonymi remontami, nie ukrywa Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych.
5: Kontynuacja.

0: modernizacji linii kolejowej numer 8 na odcinku Kraków Główny Tunel. Modernizujemy system sterowania ruchem pociągów, budujemy dodatkowe perony i podnosimy prędkość pociągów. Część pociągów będzie jechać ze zmienionymi trasami. Mówię tutaj na przykład o pociągach dalekobieżnych.
1: Jeszcze jedną bardzo ważną zmianą dla pasażerów w Małopolsce jest przywrócenie ruchu na wyremontowanym odcinku między Nowym Sączem i Marcinkowicami. Regularne kursy pociągów podmiejskich wrócą tam po kilkudziesięciu latach przerwy. Uruchomione połączenie to fragment linii Nowy Sącz-Chabówka. O wznowienie prac nad listą zawodów deficytowych i umieszczenie na niej kierowców ciężarówek apeluje do rządu branża transportowa. Według szacunków na rynku brakuje nawet 150 tysięcy kierowców tirów. Stworzenie takiej listy skróciłoby drogę kierowców spoza Unii Europejskiej do uzyskania zezwolenia na pracę. Teraz na dokumenty czekają nawet rok, a to pogarsza sytuację firm transportowych. O szczegółach Aneta Łuszkowska.
2: Kierowców tirów trzeba szukać coraz dalej, często w Azji lub w Afryce. Tymczasem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zarzuciło przygotowanie rozporządzenia ułatwiającego legalizację pobytu poszukiwanym specjalistom, tłumacząc to wzrostem bezrobocia. Nie zgadzamy się z tym wyjaśnieniem, mówi Jerzy Gębski, ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
3: Wzrost bezrobocia pracowników zupełnie innych branż nie ma się nijak do niedoboru kierowców. Co więcej, coraz mniej ludzi, zwłaszcza młodych, garnie się do wykonywania tego zawodu.
2: Obecnie kierowca spoza Unii Europejskiej na możliwość rozpoczęcia pracy czeka kilkanaście miesięcy.
3: Jest to sytuacja nie do zaakceptowania i przewoźnicy nie są zwyczajnie w stanie obsadzić ciężarówek.
2: Brak pracowników to jeden z powodów kryzysu w branży. Z danych Związku Transport i Logistyka Polska wynika, że od początku roku z rynku zniknęło blisko 500 firm przewozowych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Jutro o 8 rano z centrum Zakopanego wystartuje wyścig kolarski L'Étape Poland by Tour de France. Kolarze pojadą Zakopianką do Poronina. Następnie górskimi drogami dotrą w rejon Nowego Targu, skąd wrócą na Gubałówkę. Tam będzie bowiem meta. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach całego Podhala, mówi dyrektor sportowy wydarzenia Jakub Kliszcz.
4: Staraliśmy się to zrobić w jak najbardziej delikatny sposób. Będą delikatne utrudnienia w niedzielę rano, ale też termin czy godzinę poranną wybraliśmy dlatego, żeby je jak najbardziej ograniczać. Na całej trasie już są rozstawione, a jeszcze dołożymy troszeczkę więcej znaków, które informują o poszczególnych godzinach. One tam są z lekkim zapasem, żeby po prostu każdy gdzieś miał ten zakres, gdzie może być trudność z wjechaniem w danym miejsce.
1: Pierwsi zawodnicy na Gubałówce spodziewani są około godziny 11. Wioska kolarska na Górnej Równi Klupowej jest otwarta przez cały weekend.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Porozumienie z Iranem ma zostać podpisane jutro, napisał Donald Trump na platformie Truth Social. Amerykański prezydent dodał, że po podpisaniu porozumienia od razu zostanie otwarta cieśnina Ormus. Donald Trump podkreślił w mediach społecznościowych, że jego porozumienie z Iranem jest murem dla broni nuklearnej. Zapowiedź prezydenta Trumpa oceniła na naszej antenie Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce.
6: Pamiętajmy, że tutaj Donaldowi Trumpowi dużo bardziej zależy na tym porozumieniu niż Iranowi. W tym sensie, że Iran ma czas. Iran może grać na czas z Donaldem Trumpem. Donald Trump ze względu na zbliżające się wybory nie ma tego komfortu. On musi zakończyć tę wojnę w Iranie, bo Amerykanie po prostu się tego domagają ze względu na rosnące ceny benzyny, ale też ze względu na to, że uważają, że on po prostu nieefektywnie negocjuje z Iranem. 2/3 Amerykanów według sondażu YouGov uważa, że Donald Trump nieefektywnie, źle negocjuje z Iranem, nie jest w stanie wynegocjować tego, co przyniesie Amerykanom korzyści. Więc to pokazuje, jak bardzo źle jest Donald Trump postrzegany jako słaby przywódca, jako wcale nie mistrz negocjacji. A on przecież wywodzi się z tego z biznesu, gdzie uważa, że jest mistrzem, arcymistrzem negocjacji. I to się nie znajduje odzwierciedlenia w opinii publicznej. Dlatego jemu się dużo bardziej spieszy, żeby odnieść sukces, żeby móc ten sukces ogłosić.
1: Mówiła na naszej antenie Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Czy ewentualne porozumienie USA-Iran rzeczywiście wprowadzi pokój również w Libanie? W irańskiej telewizji minister spraw zagranicznych mówił, że pierwszy etap ma objąć wstrzymanie walk na wszystkich frontach, łącznie z ofensywą Izraela w Libanie. Libańczycy z Hezbollahu walczyli u boku Iranu od początku tej wojny i nigdy nie zostawimy Libanu, podkreślał Abbas Araghchi. Według niego Izrael miał się zobowiązać do zaprzestania ataków na Liban. O szczegółach Milena Rashid-Szechab.
7: Media w Izraelu podkreślają,

0: że kraj ma prawo do samoobrony. Dla Libańczyków to sygnał, że nie będzie zaprzestania walk, ani tym bardziej wycofania się izraelskiej armii. Obecna inwazja, okupacja i niszczenie południowego Libanu oficjalnie uzasadniane są przez Izrael właśnie samoobroną przed Hezbollahem. Choć wojnę zaczęły Stany Zjednoczone i Izrael, Izraelczycy nie biorą udziału w rozmowach z Teheranem o jej zakończeniu, co może wpłynąć na trwałość porozumienia. W ostatnich dniach premier Netanyahu dystansował się publicznie od negocjacji pokojowych. Dopóki będę premierem Izraela, Iran nie będzie posiadał broni jądrowej, oświadczył w piątek. W południowym Libanie mimo teoretycznego zawieszenia broni walki nie ustają, a w ostatnich tygodniach Izrael jeszcze zintensyfikował inwazję. Jego wojska docierają już do rzeki Zahrani, a w najbliższych dniach mogą zdobyć największe miasto na południu, Nabatije. Od początku wojny zginęło już ponad 3700 osób, w tym ponad 1300 od czasu teoretycznego zawieszenia broni. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Jak dowiedziało się Polskie Radio, w odsłanianej przez badaczy zbiorowej mogile w Hucie Pieniackiej mogą znajdować się szczątki od kilkudziesięciu do nawet kilkuset ofiar. W nieistniejącej wsi w obwodzie lwowskim prowadzone są prace poszukiwawcze szczątków Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Badaczom w Hucie Pieniackiej udało się odsłonić około 40 metrów kwadratowych jamy grobowej. Jak wyjaśnia mi pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, choć na razie trudno o dokładne szacunki liczby ofiar w mogile, to...
3: Jeśli by się okazało, że te szczątki spoczywają na całej powierzchni tej jamy, no to mówimy tutaj o dziesiątkach, setkach.
2: Badacze są jednak pewni tego, że odnalezione szczątki to ofiary zbrodni sprzed ponad 80 lat.
3: Widać, że te ciała były zrzucane czy ściągane, układane jedne na drugich. Widzimy też na tych kościach ślady spalenia, co nam też potwierdza, że to są ofiary zbrodni z 1944.
2: Prace badawcze potrwają do 18 czerwca. Szacuje się, że w Hucie Pieniackiej w lutym 1944 roku z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 800 Polaków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Według dokumentów ujawnionych przez węgierskiego premiera Petera Modziora rząd jego poprzednika Viktora Orbana chciał otworzyć duży ośrodek dla migrantów. Będący aktualnie w opozycji, Orban nie zaprzecza, ale swoje postępowanie nazywa taktyką. Piotr Piętka.
4: Peter Modzior ujawnił, że według stenogramu z posiedzenia rządu sprzed dwóch lat podjęto wtedy decyzję o pilnych przygotowaniach do otwarcia ośrodka dla migrantów w miejscowości Vietnit. Stało się to w czasie, gdy Unia Europejska nałożyła karę 200 milionów euro plus miliona euro dziennie za niezastosowanie się do wyroków dotyczących polityki migracyjnej przez Węgry. Premier Modzior zarzucił Fideszowi hipokryzję. Od 2015 roku, kiedy wybuchł kryzys migracyjny, była to najważniejsza kwestia rządu Orbana, a on sam starał się kreować na żandarma walki z nielegalną migracją, zarówno na Węgrzech, jak i w Europie, powiedział węgierski premier. On i jego partia w tej sprawie wprost zarzuca poprzednikom oszukiwanie wyborców. Nie używajmy słowa oszukać, nazwijmy to taktyką. Na Węgrzech nie ma dziś ani jednego migranta, bo ich nie wpuściłem, powiedział po kongresie Fideszu Viktor Orban. Partia powierzyła mu stanowisko szefa na kolejny rok, mimo dotkliwej porażki wyborczej i utraty władzy po 16 latach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Polska ma być wschodnioeuropejskim centrum dystrybucji aut jednego z południowo-koreańskich koncernów. Informuje o tym dziennik Chosun, zwracając uwagę na imponujące tempo wzrostu polskiego rynku motoryzacyjnego. Szczegóły zna Tomasz Sajewicz.
5: Autor artykułu zwraca uwagę, że z 600 tysiącami nowych pojazdów sprzedawanych rocznie nasz kraj jest największym rynkiem motoryzacyjnym Europy Wschodniej. Chosun przypomina, że tempo wzrostu sprzedaży elektryków w Polsce jest największe w całej Europie w ubiegłym roku. Nasz kraj przez południowo-koreańskiego producenta aut uznawany jest za jeden z najważniejszych rynków w Europie. W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano rekordową liczbę prawie 600 tysięcy samochodów osobowych. 10% z nich to auta produkcji południowo-koreańskiej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: W którym wracamy do kraju. 20 platform, kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. Jubileuszowy, organizowany po raz 25 marsz, był manifestem środowiska LGBTQ oraz wszystkich, którym zależy na równym traktowaniu tych, którzy bez względu na poglądy, wybory życiowe czy orientację seksualną. Z uczestnikami marszu rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz.
7: Nie jesteśmy jeszcze tam, gdzie by należało, ale idziemy. idę, ponieważ w moim mieście Lublinie od 2 lat już nie ma marszu. Idę, żeby poczuć moc wspólnoty i dlatego dreszczu, jak widzę, że

0: Na przykład jakaś starsza pani na balkonie nam odmacha. To jest miłość, po prostu miłość.
1: Myślę, że każdy tutaj ma własny powód, dla którego bierze udział w marszu. Ja osobiście idę tutaj, żeby poczuć ducha wspólnoty, jako osoba właśnie nieheteronormatywna.
2: I czuje się rzeczywiście takiego ducha tutaj?
1: Tak, ja bardzo tutaj się czuję dobrze.
3: Idę pierwszy raz w życiu i teraz wiem, dlaczego warto być na takiej paradzie. Przyznałem sobie prawo do bycia, kim jestem, bycia pełnowartościowym.
4: Nauka, spora dawka wiedzy o otaczającym nas świecie oraz przede wszystkim dobra zabawa. Na PGE Narodowym w Warszawie dobiegł końca 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku hasło wydarzenia brzmiało z życia wzięte. Na miejscu przygotowano ponad 650 eksperymentów z różnych dziedzin. Odwiedzający w rozmowie z reporterem Polskiego Radia mówili, że bawili się bardzo dobrze.
5: Bardzo, bardzo, bardzo dużo atrakcji, bardzo różnorodnych, dużo wiedzy, w bardzo przystępnej formie podanych. Naprawdę jest świetnie.
6: Oglądaliśmy sobie druki 3D, co jest jak gdyby takim nowym dla nas i taką interesującą sprawą, także, ale dalej szukamy.
7: Głównie my jesteśmy tutaj z uwagi na atrakcje dla dzieci, więc dowiedzieliśmy się, jak zrobić zabawkę z siana.
8: Tak, zabawkę z siana.
4: Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik od tego roku nosi imię fizyka profesora Łukasza Turskiego, który w 1993 roku zainicjował tę naukową imprezę i był jej pomysłodawcą. W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Justyna Błońska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Kamil Olak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
9: To była suma wydarzeń. Reklama.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
14: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
15: Mikrofon,
16: kamera,
15: radiowe studio,
16: scena.
17: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
13: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Po reklamie.
18: Wieczór w Polskim Radiu 24.
19: No my powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wieczornego spotkania, a nad całością czuwały Justyna Błońska i Agnieszka Wieczorek. Zrealizowało audycję dwóch Pawłów, Chodyna i Szymankiewicz, a Paweł III, czyli Paweł Wojewódka, wszystko państwu opowiadał. Zostańcie z Polskim Radiem 24.
9: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, dzień dobry. Choć to weekendowe wydanie naszej audycji, to wybierzemy się na początek do szkoły, a w zasadzie przed szkoły, żeby zobaczyć, jak wygląda ich otoczenie. Betonowe boiska czy uliczny hałas nie sprzyjają na pewno nauce i rozwojowi. Dlatego tak ważne jest tworzenie zielono-błękitnej infrastruktury wokół placówek edukacyjnych. Temu poświęcone było seminarium, które zorganizowała niedawno Fundacja Banku Ochrony Środowiska. O tym, co można zrobić, by tworzyć przyjaźniejszą przestrzeń uczniom i nauczycielom wokół szkół, Marta Hoppe rozmawia z Przemysławem Radwanem z Fundacji Banku Ochrony Środowiska.
4: Mówiliśmy o zieleni, trochę o wodzie, bo mamy takie poczucie, że po pierwsze w ten sposób możemy chłodzić, chronić przed pyłem, hałasem i tworzyć jeszcze dodatkowe klasy na te upalne dni, gdzie będzie można wyjść i w cieniu być. Jak zaczynałem to wydarzenie, to powiedziałem o tym, że tak naprawdę tradycja sadzenia drzew to nie jest nic nowego. To już starożytne Chiny, gdzie zresztą w XIII wieku obowiązywały

0: nazywa kara śmierci za niszczenie drzew. Ale my często jeżdżąc na przykład po Warmii i Mazurach zachwycamy się drzewami wzdłuż dróg, a to była świadoma polityka Fryderyka Wilhelma I i II, żeby sadzić drzewa. Po co? Żeby chronić przed pyłem, w zimie przed zamiecią i przed upałem. Dlaczego przed upałem?
1: No bo jak
0: jedziemy... wojska się przemieszczały, to żeby nie szły w słońcu. Więc tak naprawdę to sadzenie drzew po to, żeby nas ochronić przed upałem, oczywiście być może mniejszym, przed pyłem, hałasem, to już stara tradycja, a teraz chyba potrzebujemy takiego zrywu, zwłaszcza, że tych dni upalnych w ciągu roku szkolnego zrobiło nam się coraz więcej.
1: No chociaż to najgorsze, najbardziej upalne miesiące, szkoła zamknięta. Chyba, że też
0: ale
1: są wrzesień, czasami...
0: Ale i w kwietniu już też było słonecznie.
1: A poza tym są czasami takie zajęcia jak lato w mieście, kiedy
0: dokładnie
1: właśnie dzieci te z młodszych klas przychodzą normalnie
0: coraz
1: do szkoły.
0: Coraz więcej ruchu wokół szkół. No i to jest taka szansa, ta zieleń wokół szkół to jest szansa na to, żeby było właśnie ciszej, bez pyłu, chłodniej, z przestrzenią do odpoczynku, ale też coś, co jest związane z jednym z naszych projektów, gdzie zachęcamy szkoły do tworzenia ogrodów szkolnych, projekt, nasz projekt Tradycyjny Sad, to żeby było takie poletko, gdzie dzieci same mogą sadzić, eksperymentować, kopać w ziemi i trochę symbolicznie mówiąc wiedzieć, że rzodkiewka nie rośnie w pęczkach
1: i
0: skąd się biorą czereśnie i jabłka.
1: To prawda, to taka biologia czy przyroda w praktyce, nie tylko
0: dokładnie
1: w tej teorii, którą czytamy z książek. A w ogóle o jakich szkołach my mówimy i problemach wokół szkół? No bo mamy szkoły w dużych miastach, mamy szkoły w mniejszych miastach, mamy szkoły na wsiach. No szkoły są wszędzie, w całej Polsce.
0: I tak naprawdę ten problem zielonego otoczenia jest już wszędzie, tak? Znaczy oczywiście czasem mamy szkoły, które nie mają terenów i ten problem jest jeszcze większy. Często jest tak, że te tereny są wybrukowane, jest parking przyszkolny, ale właśnie nie ma trawnika, jest boisko, ale nie ma takiej części zielonej. Dla nas szkoła oczywiście jest symbolem w ogóle budynku użyteczności publicznej, bo tak samo ten problem zielonego otoczenia dotyczy szpitali, bibliotek, domów kultury i wszędzie tam, gdzie ten teren wokół budynków użyteczności publicznej jest, można sadzić. Sadzić, żeby robić po pierwsze chronić właśnie użytkowników tych instytucji, ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, zyskujemy zielone wyspy w naszych miastach, małych, dużych, a mówimy tutaj o dzieciach i młodzieży, która jest w tych szkołach na co dzień, ale tak naprawdę kiedyś być może będą to miejsca, do których po południu będą mogli przychodzić seniorzy, żeby posiedzieć w cieniu, rodzice z dziećmi, tak jak mamy otwarte boiska dla mieszkańców, tak też mogą być otwarte te zieleńce. Kluczowe jest to, żebyśmy zmobilizowali siły, środki i sadzili. I o tym było to seminarium. Też co można zrobić, żeby tej zieleni przybywało szybciej.
2: Eksperci rekomendują szereg działań, które można stosować przy zmianach otoczenia szkół. O tym ponownie Przemysław Radwan.
0: Jedna rzecz to jest kwestia po prostu standardu, jak taka zieleń może wyglądać. Druga rzecz, żeby pokazywać modelowe rozwiązania, bo już w wielu miastach pilotażowo w Warszawie, w Bydgoszczy, w Poznaniu. To się udało, Łodzi, przy iluś szkołach. A żeby dodać wymóg przy różnych remontach szkolnych, przy termomodernizacji, jeżeli szkoła otrzymuje środki na termomodernizację, niech tam będą dodatkowe punkty w konkursie za stworzenie przy okazji terenu zielonego. A żeby łączyć inwestycje, boisko, super, ale z terenem zielonym wokół. I dzięki temu mamy szansę, żeby po prostu trochę przyspieszyć, żeby jednak tej zieleni było szybciej i więcej.
1: A na przykład nie byłoby problemem, jeżeli mamy boisko i ogrodzone jest to boisko płotem, siatką, a wzdłuż tej siatki rośnie żywopłot.
0: Dokładnie.
1: Chociaż może to nie jest najlepsza roślinność, jeśli chodzi o bioróżnorodność, bo znowu też są tacy, którzy podniosą głos, że żywopłot nie jest szczególnie
0: ale nie
1: ważny.
0: Mówimy, żeby
1: ale
0: sadzić
1: chodzi...
0: żywopłoty stój, można posadzić z czegoś, co jest gatunkiem rodzimym i nie będzie problemu z bioróżnorodnością.
1: No też prawda, natomiast właśnie przynajmniej ten hałas od ulicy i to zanieczyszczenie już zatrzyma.
0: Dokładnie.
1: Z czegokolwiek by nie był, z jakichkolwiek roślin.
0: Tak, znaczy powiem tak, wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie rozgrzanych tych przestrzeni wokół szkolnych, że cokolwiek to będzie, oczywiście nie zachęcamy do sadzenia roślin
1: inwazyjnych
0: i obcych gatunków. My w naszym projekcie zachęcamy do sadzenia tradycyjnych odmian drzew owocowych. Ale kluczowe jest to, żeby faktycznie podejmować ten wysiłek i tam, gdzie tylko można, to po prostu sadzić. A to, co apelujemy i o co będziemy apelować wspólnie z uczestnikami tego seminarium, to faktycznie, żeby w różnego typu konkursach, czy to na termomodernizację, czy na remonty boisk, czy remonty w ogóle otoczenia szkół, Można było dostać dodatkowe punkty za to, że będzie zadbana

0: zadbane będą tereny zielone, że one powstaną, bo to jest taka szansa, żeby to wymusić, żeby to się działo. Poza tym, jeżeli będziemy mieli teren zielony, to będziemy mieli chłodniej też wokół tej szkoły, tak? Bo to w naszym, jednym z naszych projektów dzieci robią taki eksperyment, że termometrem mierzą temperaturę chodnika i trawnika. No, jest
1: różnica
0: chłodniej.
1: Ogromna.
0: No wiadomo, że jeżeli mamy nie asfaltowe alejki, tylko grunt z trawą, to to jednak o te kilkanaście stopni będzie chłodniejsze niż czarny asfalt.
2: Fundacja Banku Ochrony Środowiska zachęca do udziału w projekcie Tradycyjny Sad. Szkoły mogą uzyskać dofinansowanie na tworzenie ogrodów owocowych i warzywnych na swoich terenach. Szczegóły na stronie fundacji. Można powiedzieć, że drzewa i krzewy mogą być zieloną tarczą przed hałasem i gorącem w szkołach. Przyroda może być też tarczą, która zwiększy nasze bezpieczeństwo militarne. Tego właśnie dotyczy zielony komponent Tarczy Wschód. To projekt, który zakłada budowę systemu fortyfikacji, umocnień i dodatkowego dozbrojenia wzdłuż polskiej wschodniej granicy. Ważnym elementem tego systemu mają być naturalne lasy, mokradła i rzeki. Działania na ich rzecz mają oczywiście podwójną korzyść, bo służą też odbudowie ekosystemów i wzmacnianiu bioróżnorodności. O tym rozmawiam z Szymonem Święcickim z Centrum Ochrony Mokradeł.
3: My jako przyrodnicy ogólnie staramy się promować te lasy naturalne, które nie są użytkowane gospodarczo, czy też nie są tak intensywnie użytkowane gospodarczo. No i właśnie takie lasy mogą stanowić tą linię obrony. Na czym polega przede wszystkim różnica? Ona opiera się na takich trzech głównych aspektach. Po pierwsze, chodzi o to, żeby w lesie zostawiać martwe drewno. Kiedy pojedzie się do Puszczy Białowieskiej, może część słuchaczy była tam w rezerwacie ścisłym, tam jest wielokrotnie więcej martwego drewna niż w lesie gospodarczym. Gdziekolwiek się nie pójdzie, to wszędzie leżą takie powalone drzewa. No i tutaj, gdybyśmy zostawiali takie drzewa powalone na większym obszarze, to po prostu one stanowią taką naturalną barierę. Trudno jest przez nie przejechać ciężkim sprzętem, trudno jest przez nie przejść, co też swoją drogą już gdzieś tam w Puszczy Białowieskiej było odczuwane przy okazji tego takiego wzmożenia na granicy polsko-białoruskiej. Druga rzecz to jest zadbanie jakoś o kwestię dróg w środku lasu. Tutaj znowu sprawa jest dosyć prosta, chodzi o to, żeby nie było ich zbyt wiele, takich dróg prowadzących prostopadle do granicy, które mogłyby wykorzystać obce wojska. Jeśli byśmy ograniczyli liczbę takich dróg, bo nie chodzi o to, żeby w ogóle je zlikwidować, to po prostu wtedy możemy lepiej wiedzieć, gdzie obce wojska mogłyby się potencjalnie przemieszczać i wykorzystać takie korytarze jako jakieś takie punkty obrony. No a trzecia kwestia to są inne elementy infrastruktury liniowej, jak to się ładnie mówi, czyli na przykład linie elektryczne. Często, kiedy przecinamy taką linię wysokiego napięcia w lesie, to widać, że to jest taki długi, pusty pas, który jest koszony, żeby to wszystko nie zarosło. No i oczywiście takie linie wymagają jakiegoś nadzoru, jakiegoś utrzymania, dlatego one muszą być w jakiś sposób dostępne, no ale znowu można by tam zostawić jakieś zakrzaczenia czy tego rodzaju elementy, które przeszkodziłyby potencjalnemu najeźdźcy jakoś przemieszczać się wzdłuż właśnie takich korytarzy.
2: Drugi aspekt, na który zwraca się uwagę, no to jest odtwarzanie mokradeł. Coś z pana działki w szczególności. No i na początek trzeba powiedzieć, że w ostatnich dekadach generalnie osuszyliśmy Polskę jak tylko się dało.
3: Tak jest. To jest coś, co dla nas w Centrum Ochrony Mokradeł jest oczywiście najważniejszym tematem. No i niestety fakty są takie, że torfowisk naturalnych, zachowanych, dobrze uwodnionych w Polsce jest już bardzo, bardzo niewiele. Osuszyliśmy ich w ostatnim, można nawet powiedzieć już stuleciu, około 85%. No a dlaczego takie mokradło mogłoby być barierą, to chyba nie trzeba tego tak bardzo tłumaczyć. Tutaj może warto odnieść się tylko do takiej historii sprzed kilku lat z Litwy, gdzie zatonął amerykański taki ciężki sprzęt wojskowy Herkules. Zatonął na bagnie w czasie ćwiczeń i tam nawet zginęło kilku amerykańskich żołnierzy. No i o ile ta historia jest oczywiście tragiczna i w takich przypadkach nie chcemy, żeby dochodziło do powtórek takich spraw, no to pokazuje to jasno, że nawet takiemu ciężkiemu sprzętowi wojskowemu trudno jest przedostać się przez dobrze uwodnione mokradło. Dlatego powinniśmy robić wszystko, żeby było ich wzdłuż naszej granicy jak najwięcej. No i tutaj też oczywiście możemy odnieść się do wszystkich tych korzyści, które z tego płyną. To znaczy mokradła są nam potrzebne jako magazyny węgla, które przeciwdziałają zmianom klimatu. Są nam potrzebne jako magazyny wody w Polsce. Teraz susza zresztą jest głośnym dosyć tematem. Na pewno państwo słyszeli o tym, że w tej chwili w Polsce sytuacja z wodą jest coraz gorsza z roku na rok. I dlatego

0: Potrzebujemy takich naturalnych magazynów wody, jakimi są mokradła, no a tylko te dobrze zachowane, prawidłowo funkcjonujące mokradła mogą tej wody magazynować tak dużą ilość.
1: To jeszcze jeden aspekt, na który zwraca się uwagę przy projekcie Zielonej Tarczy Wschód. Konieczność renaturyzacji rzek. Jakie działania są potrzebne w tym zakresie? No bo że rzeka jest taką naturalną barierą, to nikogo nie trzeba przekonywać.
0: Tak jest. Z tym, że rzeki mogą różnie wyglądać. No i mamy rzeki naturalne, które będą miały obszary zalewowe właśnie ze starożyczami, znowu z mokradłami. Taka rzeka będzie meandrowała, więc jej dolina będzie dużo szersza, co za tym idzie trudniejsza na przykład do tego, żeby zbudować na niej jakiś most pontonowy czy jakąś budowlę tego typu. Tymczasem rzeka uregulowana często przypomina bardziej kanał, jest wąska, często ma jakieś utwardzone brzegi, niezarośnięte roślinnością. No i w związku z tym, mimo że ona też stanowi oczywiście barierę, no to stanowi po prostu tą barierę dużo słabszą, dużo łatwiejszą do pokonania. Także tutaj te działania renaturyzacyjne polegałyby na tym, żeby pozwolić rzekom płynąć w sposób nieskrępowany, tak żeby one rozlewały się, żeby ich dolina była szeroka, żeby mogły meandrować.
1: Czy na to wszystko potrzeba dużo pieniędzy? Czy takie inwestycje są, czy będą drogie?
0: Takie inwestycje nie muszą być drogie. I to jest kolejna dobra wiadomość, kolejny sygnał, że jest to program, który naprawdę warto wykorzystać. Dlatego, że tak jak powiedziałem, wiele z tych działań może być nawet bezkosztowych, jeśli chodzi po prostu o to, żeby zostawić przyrodę samą sobie. Dla przyrody stan taki dziki jest stanem naturalnym i to, że ona jest jakoś okiełznana, wymaga od nas ciągłego wysiłku. Przykładowo w lesie drzewo nie decyduje sobie o tym, gdzie się wywróci. Często drzewa po prostu spadają na te drogi leśne, które są wykorzystywane właśnie na przykład przy wycinkach. No i w tej chwili w takiej sytuacji lasu gospodarczego musi tam pojechać jakiś ciągnik, trzeba to wyciąć i wywieźć. No tymczasem moglibyśmy to zostawić samo sobie, przynajmniej na tych niektórych drogach, które nie są nam kluczowo potrzebne do prowadzenia jakichś działań w tym lesie. No i w ten sposób oszczędzamy na tych działaniach utrzymaniowych, a droga sama staje się trudniejsza do pokonania. Tak samo w przypadku tych rowów, o których mówiłem. One zarastają same, bobry się nimi same zajmą bez naszej ingerencji. Oczywiście nie jest tak, że te działania nie będą generowały żadnych kosztów, bo na przykład w przypadku mokradeł na terenach rolniczych potrzebujemy jakiegoś systemu wsparcia, zachęt dla rolników, żeby oni nawadniali te swoje tereny. No i tutaj już potrzebne są jakieś wydatki, ale w takich przypadkach, gdzie te działania wymagają jednak jakiegoś nakładu finansowego, często okazuje się, że nakłady finansowe są nieporównanie mniejsze od osiąganych korzyści.
1: To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Powtórka programu. Turbo Historia.
3: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Po drugiej stronie, bo w Olsztynie, pani profesor Bernadetta Darska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Literaturoznawczyni, krytyczka literacka, no i co najważniejsze, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą rozmowę, autorka książki Republika Ludzi Młodych, opowieść o nowym człowieku. No i brzmi to trochę jak taka zapowiedź filmu, książki, opowieści z czasów głębokiego PRL-u, a właściwie inaczej, z czasów socrealizmu. No i możemy zdradzić, że to skojarzenie jest chyba jak najbardziej na miejscu.
4: Jest na miejscu, ponieważ ta opowieść zaczyna się tuż po zakończeniu II wojny światowej. A właściwie ma kilka swoich początków, bo część tej historii już gdzieś ma swoje zalążki właśnie w tym okresie, kiedy wojna jeszcze trwa. Ale ten tytuł, który wymyśliłam w kontekście właśnie tej książki, faktycznie może się tak kojarzyć, ale też chciałabym, żeby się kojarzył nie tylko z tymi czasami, ale też z nadzieją, też z takim poczuciem, że coś się udało, z takim poczuciem, że wtedy powstawały rzeczy niezwykłe, humanistycznie bardzo istotne i rzeczy, które inwestowały w drugiego człowieka. Nie w sensie ideologicznym, ale w sensie odzyskiwania tego człowieka, który był zniszczony tymi doświadczeniami II wojny światowej. I to odzyskiwanie dotyczyło tego człowieka właśnie młodego, bardzo młodego, bo chodzi o dzieci osierocone.

0: dzieci, które widziały rzeczy straszne, dzieci, które wydawało się, że nie mają żadnej przyszłości, a jednak tę przyszłość im zaoferowano.
1: No i można powiedzieć, że to jest opowieść bardzo niejednoznaczna, no bo jeżeli na kartach tej książki, symbolicznie oczywiście, ale obok siebie, pojawiają się takie postacie jak przyszły premier Arciszewski, jak Janusz Korczak, a po drugiej stronie Bolesław Bierut, czy też Makarenko, znany pedagog radziecki, no to rzeczywiście ciężko tu mówić o jednej stronie tej opowieści.
0: Tak, i cieszę się, że pan redaktor to zauważył i zaakcentował, bo faktycznie te wątki, które pojawiają się w kontekście opowiedzianej przeze mnie historii, mają w sobie wiele odsłon, mają w sobie właśnie i taki potencjał bardzo pozytywny i taki potencjał, który no, można interpretować mocno niejednoznacznie, ale powiedzmy może o co chodzi.
1: Czyli to, co najważniejsze.
0: Tak, ponieważ jak państwo zapewne zauważyli, my tutaj wprowadzamy państwa w opowieść troszeczkę gdzieś dawkując napięcie.
1: No, krążymy wokół.
0: Prawda? Nie mówiąc konkretnie o czym tak naprawdę ta książka opowiada. Jest to historia niezwykłego projektu, który powstał w poniemieckim miasteczku Bartenstein w Prusach Wschodnim. To miasteczko po wojnie stało się miasteczkiem polskim i zyskało nazwę Bartoszyce. To właśnie w Bartoszycach zdecydowano, że powstanie tam Centralny Ośrodek Wychowawczy Szkoleniowy imienia Janusza Korczaka. To był projekt, który był pilotowany i który był pomysłem Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zdecydowano, że od 1947 roku właśnie powstanie taki centralny ośrodek, który będzie pewnego rodzaju takim miejscem właśnie ratowania młodych ludzi, ratowania dzieci, ale i też budowania z tych młodych ludzi, właśnie tych ludzi przyszłości, tego nowego człowieka. W tym centralnym ośrodku wychowawczo-szkoleniowym powstał dom dziecka. Ten dom dziecka z założenia docelowo miał przyjąć aż 3000 dzieci. Ten dom dziecka przez kilkadziesiąt lat był w ogóle największym domem dziecka w Polsce, ale obok tego domu dziecka powstało też liceum pedagogiczne, potem też drugie liceum pedagogiczne z klasami ukraińskimi, z językiem ukraińskim. Powstała też szkoła dla wychowawczyń przedszkoli, powstała też tak zwana ćwiczeniówka, czyli szkoła podstawowa. I co jest tutaj bardzo ważne, wspomniał pan właśnie z jednej strony o pedagogice Korczaka, a z drugiej strony właśnie o pedagogice radzieckiego pedagoga Makarenki. Aleksander Lewin, który był bardzo mocno zaangażowany w powstanie tego ośrodka, dowiedział się o Makarence od Korczaka. I to jest też bardzo ciekawy wątek.
1: Ale to przepraszam, to zatrzymajmy się tu, bo już tu, w samym wstępie jest kilka bardzo ciekawych momentów i właśnie bardzo niejednoznacznych. No bo pierwsza kwestia, gdy słyszymy o czymś, co będzie się nazywało Centralny Ośrodek Wychowawczo-Szkoleniowy, który ma docelowo przyjąć 3000 dzieci, to trudno tu uciec od takich skojarzeń z takimi pomysłami właśnie z państw totalitarnych, gdzie wszystko jest ogromne, gdzie wszystko jest wielkie, największe, kompleksowe i ma być samowystarczalne. I myślę zarówno o Związku Radzieckim, jak i o III Rzeszy. Trudno uciec od takich skojarzeń. Do tego dorzucamy jeszcze Makarenkę. No, ale jednocześnie te pomysły, które są rozwijane, to nie są wcale pomysły z roku 46, 7 czy 8, tylko to są idee, które w Polsce pojawiały się już w okresie międzywojennym i na mniejszą skalę już w tym okresie międzywojennym przez stowarzyszenia związane z PPS-em próbowały być wdrażane.
0: Tak, cieszę się też, że pan wspomniał o tym skojarzeniu, bo to skojarzenie, które faktycznie może się pojawić w momencie, kiedy właśnie zaczniemy czytać tę książkę, może się wiązać z dużym zaskoczeniem, ponieważ ta idea, która była realizowana w Bartoszycach, niewiele miała wspólnego właśnie z takimi pomysłami. Ta centralność wynikała i ten rozmach zarówno ideowy, jak i liczbowy, personalny, to wszystko

0: się wiązało z tym, że w Polsce po II wojnie światowej było 1 700 000 sierot.
1: I to jest coś, co jest informacją szokującą w pani książce. Tak. Myślę, że nawet jest, dla tych, którzy się interesują historią, 1 700 000 sierot.
0: Tak, i to jest ten punkt wyjścia. Ta centralność wynikała też z tego, że Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jeszcze właśnie w tym okresie przedwojennym bardzo mocno miało na uwadze dobro dziecka, ale też bardzo mocno miało na uwadze to, aby to dziecko funkcjonowało w takim trybie równości, takiego samego dostępu do pewnych przywilejów, wyrównywania różnych właśnie tych nierówności, które funkcjonowały, no zwłaszcza w kontekście tych różnic klasowych. I tutaj też to było widać, bo te dzieci, które pojawiły się w tym ośrodku, w tym domu dziecka, to były dzieci, które reprezentowały bardzo różne grupy. Grupy, które potencjalnie nie mogły przetrwać razem, ale okazało się, że ci młodzi ludzie, którzy byli wychowawcami, bo ci wychowawcy też byli bardzo młodzi, w jakiś sposób zbudowali drogę do serc czy umysłów tych dzieci i okazało się, że dzieci autochtonów, dzieci Mazurów czy po prostu Niemców, które mówiły tylko po niemiecku na początku. Dzieci, które przyjechały z Powstania Warszawskiego, które z kolei słysząc ten język niemiecki, czuły, że raptem znalazły się znowu obok wroga. Dzieci z ośrodka Boduena z Warszawy, które też miały różnego rodzaju dysfunkcje, a więc wymagały takiej większej opieki. No dzieci w ogóle osierocone z różnych miejsc. One raptem znalazły się właśnie w tym ośrodku.
1: Ale to
0: były,
1: przepraszam,
0: razem,
1: żeby jeszcze bardziej ten tygiel rozszerzyć albo pokazać, jaka to była wieża Babel. Zresztą to określenie się w pani książce pojawia. To mamy jeszcze w pewnym momencie całkiem sporo dzieci ukraińskich, które na przykład pojawiają się w ośrodku między innymi po akcji Wisła. Stąd te klasy z językiem ukraińskim. Mamy polskie dzieci, które przyjeżdżają z Francji i które sobie lepiej radzą z językiem francuskim niż z językiem polskim. To jest niesamowity tygiel, znaczy mieszanka wybuchowa.
0: Tak, i przyjeżdżają też dzieci, które były wychowankami domu dziecka w Monetnej na Uralu. To jest dom dziecka założony właśnie przez Aleksandra Lewina. Te dzieci, które wróciły do Polski i które...
1: Zresztą też z niezłymi przygodami po drodze.
0: Tak, i które dostały od Lewina taką propozycję, żeby właśnie przyjechać do Bartoszyc i w pewnym sensie pomóc w tworzeniu tego domu dziecka. To były dzieci, które Lewin oceniał jako bardzo dojrzałe, bardzo uporządkowane, bardzo lojalne, bardzo takie obowiązkowe i faktycznie te dzieci potem okazały się nie tylko fundamentem tego ośrodka, w sensie jakby budowania tej wspólnoty i gdzieś takiego pomagania w likwidowaniu różnych konfliktów, różnych animozji, które się pojawiały, ale potem te dzieci, kiedy dorosły, były właśnie wychowawcami czy wychowawczyniami, a Józef Małecki, który też właśnie był jednym z tak zwanych monetniaków, potem został wieloletnim dyrektorem tego domu dziecka i do dzisiaj jest wspominany jako człowiek, który niezwykle pozytywnie wpłynął na życie wielu wychowanków, wspierając ich właściwie nie tylko w tym trybie bycia dzieckiem, ale też później, kiedy właśnie te dzieci już stawały się dorosłymi.
2: Turbo Historia.
1: Ta liczba, 1 700 000 sierot po II wojnie światowej, liczba absolutnie szokująca, niewyobrażalna, jeżeli chodzi o dzisiejsze realia, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze możliwości zrozumienia ogromu tego wyzwania. I zastanawiam się, na ile pani książka to jest też dowód na to, że my w niewłaściwy albo inaczej, w bardzo niepełny sposób patrzymy i myślimy o II wojnie światowej. Bo oczywiście w tej polskiej świadomości jest ten fakt, że w maju 1945 roku, owszem, skończyła się wojna z Niemcami, ale nie skończył się konflikt. Mieliśmy przecież żołnierzy wyklętych, mieliśmy radziecką armię, która stacjonowała w Polsce. Mieliśmy jeszcze wiele lat niepokoju, prześladowań, AK-owców w więzieniach. Ale to jest ten aspekt, no, powiedzmy, polityczno-militarny. Natomiast po drugiej stronie, po tym 1945 roku, mieliśmy gigantyczną traumę.
0: Tak, tutaj ta kwestia dzieci i to, że właściwie bohaterami tej książki są dzieci albo ludzie faktycznie bardzo młodzi, stąd też ta nazwa i ta metafora tytułowa, to jest nie tylko jakby przypomnienie tego, co zostaje po wojnie, co zostało po wojnie, ale też mam takie wrażenie, że

0: że kiedy właśnie pracowałam nad tą książką, kiedy na początku miałam takie poczucie, że pracuję z przeszłością i próbuję ocalić to, co jeszcze da się ocalić, po to, żeby tę historię przypomnieć, po to, żeby ona nie została zapomniana, bo faktycznie w tym momencie, kiedy właśnie ten Centralny Ośrodek Wychowawczy Szkoleniowy w Bartoszycach powstawał, to mówiła o tym projekcie cała Polska, bo to miał być właśnie taki ośrodek, który miał kształtować pewne modelowe wzorce wychowania dla całego kraju, także modelowe wzorce dotyczące repolonizacji. Ale w trakcie właśnie pracy nad tą książką uświadomiłam sobie, że to nie jest tylko obcowanie z historią. To nie jest tylko obcowanie częściowo z ludźmi, których pamiętałam, bo część bohaterów tej książki to są sąsiedzi mojej babci i mojego dziadka, ponieważ Bartoszyce to moja rodzinna miejscowość. Ale uświadomiłam sobie właśnie, że to jest też historia, która w jakimś sensie cały czas się powtarza. To dorośli niszczą swoimi konfliktami przyszłość dzieci. To, co dzieje się podczas różnego rodzaju konfliktów zbrojnych, podczas wojen, podczas właśnie tych sytuacji, kiedy dorośli wchodzą w pewne spory, dorośli toczą walki, dorośli siebie niszczą. Tak naprawdę tymi ofiarami chyba, które najtrudniej to doświadczenie przechodzą, są dzieci. Bo to te dzieci potem nie pamiętają innego świata. To te dzieci pamiętają początek swojego życia, albo ten ważny ten moment swojego życia, czyli właśnie ten okres dzieciństwa czy dorastania, jako właśnie okres wojny. I to kształtuje ich na całe życie. Więc mam też takie poczucie, że z tej książki wyłania się taki obraz troszeczkę ostrzeżenia, że z jednej strony oczywiście udaje się tutaj tych ludzi w jakiś sposób odzyskać, ocalić. Oni angażują się bardzo mocno w przyszłość, oni budują tę przyszłość i robią to we wspaniały sposób, ponieważ w pewnym sensie odwracają się od tych swoich traum i starają się pomagać innym młodym ludziom właśnie, chociażby pracując w domu dziecka z właśnie tymi dziećmi, które mają różne doświadczenia trudne na swoim koncie. Ale jednocześnie to są ludzie, którzy mają w sobie tę rysę, ten gen tego czegoś, co zostało utracone, tego początku, tych obrazów, które czasami są takimi powidokami tylko i wyłącznie, bo widzieli na przykład rodziców, którzy byli mordowani, czy umierali z głodu.
1: Bo tu jest jedno wspomnienie, które przynajmniej na mnie zrobiło największe wrażenie, bo pisze pani o dziewczynce, która, jeżeli dobrze pamiętam, ona chyba ciągle wspomina, czy też ciągle rysuje, grubą linę, gruby sznur, na którym Niemcy powiesili jej matkę na jej oczach.
0: Tak, to jest wspomnienie jednej z pionierek właśnie Bartoszyc, która opowiadała o dziewczynce, o wychowance, która właśnie wracała do tego strasznego wspomnienia. W pewnym sensie wracała też nieświadomie trochę. Ona nie była do końca świadoma tego, że właśnie wydarzyła się ta rzecz straszna i to powtarzanie właśnie tego, że ten gruby sznur właśnie ten koniec osoby ukochanej są ze sobą powiązane. Faktycznie wywiera ogromne wrażenie, zwłaszcza, że co zaznaczają też właśnie nauczyciele, wychowawcy, takich wspomnień było mnóstwo. Trzeba też pamiętać, że to są często też wspomnienia, które były niewypowiadane, wspomnienia, dla których trudno było znaleźć słowa, wspomnienia, które właśnie gdzieś powracały w formie jakichś takich nie do końca jasnych obrazów, bo to były dzieci bardzo małe właśnie w domu dziecka, które kilkuletnie, które mogły zapamiętać szczegół, ale mogły też zapamiętać właśnie coś, co było rodzajem takiego jakby sennego niemalże obrazu, ale właśnie to coś w nich zostawało na całe życie. Czy też obrazy na przykład, które przyniosły ze sobą niektóre osoby, które przyjechały właśnie z Monetnej na Uralu, czyli na przykład wspomnienia rodziców, którzy umierali z głodu i tych puchnących ciał, które były tym ostatnim, można powiedzieć, widokiem tej osoby ukochanej. To są takie rzeczy, których my właściwie dzisiaj, mimo że wiadomo, czytamy różne książki, czytamy różne artykuły, my tę wiedzę nabytą, można powiedzieć, że często mamy, ale kiedy zaczniemy o tym myśleć właśnie w kontekście tej konkretnej osoby, która tego doświadczyła, to faktycznie jest niewyobrażalne.
1: No i kilkuletnie dziecko.
0: Tak, no i i miejmy nadzieję, że no jakby my nigdy nie będziemy musieli

0: gdzieś przeżywać takich sytuacji, ani właśnie nasze dzieci. Ale faktycznie to jest niezwykłe też w tej historii, że tak jak mówię, ci ludzie, którzy doświadczyli tak wiele złego, potrafili oddać tak wiele dobra.
1: Ale to pani profesor, to w takim razie jeszcze jeden powrót. Ja myślę, że będziemy trochę skakać tutaj pomiędzy różnymi wątkami, ale na ile to jest dla pani książka osobista? Bo wspomniała pani o tym, że część tych ludzi, którzy pojawiają się na łamach tej książki, pani znała, widziała osobiście, to byli sąsiedzi pani dziadków, sama pani pochodzi z Bartoszyc. To jest, nie wiem, oddanie jakiegoś rodzinnego długu? To jest oddanie jakiegoś regionalnego długu?
0: Powiedziałabym tak. Ja w pewnym sensie uświadomiłam sobie, pisząc tę książkę, że do niektórych tematów trzeba dorosnąć i niektóre tematy trzeba zauważyć, pomimo tego, że te tematy były blisko nas i były wcześniej, ale na przykład mogło się ich w ogóle nie dostrzegać. Tak było chyba ze mną. To znaczy ja na terenie tego ośrodka bywałam właściwie co tydzień albo nawet i częściej, ponieważ w domach pooficerskich, w których mieszkali właśnie pracownicy ośrodka, mieszkali moi dziadkowie. Ja odwiedzałam babci i dziadka. Ja wiedziałam, że na terenie tych byłych koszar Ludendorfa jest dom dziecka. Wiedziałam, że jest szkoła podstawowa, bo oczywiście tutaj też jest ważne to, że ten fundament, który powstał na samym początku, kiedy właśnie powstawał centralny ośrodek, no w pewnym sensie został zachowany do dzisiaj, ponieważ do dzisiaj są tam na terenie właśnie tego byłego ośrodka instytucje, które zajmują się edukacją.
1: Więc czyli ta historia oczywiście w symboliczny sposób wciąż trwa.
0: Tak, tak, tak. Więc ja oczywiście nie byłam świadkiem tamtego momentu założycielskiego, ale można powiedzieć, że gdzieś te konsekwencje no, były gdzieś cały czas przed moimi oczyma. Ja tych bohaterów właśnie niektórych tej książki znałam, bo to byli sąsiedzi mojej babci i dziadka. Ale ja nie wiedziałam, że taka historia jest częścią ich biografii. Ja właściwie teraz, dopiero pracując nad tą książką, dowiedziałam się tego wszystkiego. Dowiedziałam się też no, oczywiście tych różnych informacji, które zdobyłam poprzez poszukiwanie różnych dokumentów, do których na przykład nikt nie zaglądał przez kilkadziesiąt lat, więc też to była taka wiedza z jednej strony faktograficzna, docieranie właśnie do dokumentów, a z drugiej strony to faktycznie było takie wzruszające, kiedy raptem odkrywałam, że na jakimś starym zdjęciu ja widzę jedną czy drugą osobę właśnie z ulicy Limanowskiego z tego okresu młodości i ja rozpoznaję te osoby, które widziałam już później oczywiście w tym wieku no, bardziej dojrzałym, wieku no, blisko emerytalnym, ale nie wiem, ten sam uśmiech, ten sam błysk oka, podobieństwo. I to było faktycznie wzruszające, bo raptem właśnie gdzieś uświadamiałam sobie, że ta wielka historia jest tak blisko. Ta wielka historia może być taką właśnie też mikroopowieścią w pewnym sensie. Moi dziadkowie też krótko pracowali w tym ośrodku. Zresztą w pewnym sensie historia mojej rodziny w Bartoszycach zaczyna się właśnie dzięki temu ośrodkowi, ponieważ dyrektorem liceum pedagogicznego był Włodzimierz Obłamski, reemigrant z Francji, który był krewnym mojej babci. No i właśnie babcia przeczytała w jednej z gazet olsztyńskich tę informację, no bo wtedy oczywiście wiadomo, te informacje docierały do ludzi zupełnie inaczej niż dzisiaj. Wysłała dziadka do właśnie Bartoszyc, żeby się zapytał, czy nie znalazłaby się praca, czy właśnie nie znalazłoby się mieszkanie, no bo wiadomo, to był ten okres powojenny, gdzie ludzie się tułali w różnych miejscach i ten okres stabilizacji był takim okresem no, mocno chwilowym. No i okazało się faktycznie, że dziadek otrzymał pracę w ośrodku. Po roku też właśnie otrzymali mieszkanie na ulicy Limanowskiego. No i żyli tam do końca swoich dni, a w tym mieszkaniu do tej pory mieszka moja rodzina, mój wujek i ciocia, czyli to są dzieci mojej babci, mojego dziadka, czyli rodzeństwo mojego taty. Mój tato tam się wychował i to też było dla mnie takim właśnie wzruszającym odkryciem, bo w pewnym sensie pracując nad tą książką, ja również dowiedziałam się bardzo dużo o losach mojej babci, mojego dziadka właśnie z tego okresu sprzed dotarcia do Bartoszyc. Ja o tym zresztą piszę w

0: posłowie. To dla mnie też było bardzo ważne, odkrywanie konkretnych dokumentów, natknięcie się na przykład na życiorys spisany ręką babci, który przetrwał no, kilkadziesiąt lat i którego nikt nie dotykał przez te kilkadziesiąt lat, bo to gdzieś było złożone w archiwum drukarni olsztyńskiej. Więc też dużo takich faktycznie wzruszeń, można powiedzieć, na marginesie pisania tych historii, wzruszeń takich autobiograficznych.
1: To pani profesor, to tu w takim razie musimy się zatrzymać. To była pierwsza część naszej rozmowy. Na ciąg dalszy zapraszam do podcastu Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Przy kawie w niedzielny poranek o 8.30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8.30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kujawsko-Pomorskie sprząta po nawałnicach. Strażacy interweniowali prawie 100 razy. Wirusowe zapalenie wątroby typu A w Natarciu. Sanepid ostrzega, zakażeń przybywa. Najlepsi pisarze docenieni przyznano Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy. Minęła północ, Kamil Olak, zapraszam. Prawie 100 razy interweniowali strażacy w województwie kujawsko-pomorskim z powodu burz przechodzących przez region. Jedna osoba została ranna. O szczegółach reporterka Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Monika Kaczyńska.
2: Działania strażaków koncentrowały się na usuwaniu połamanych konarów i powalonych drzew. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie powiatów bydgoskiego 35 i toruńskiego 22. W Bydgoszczy na ulicy Mazurskiej kobieta została przygnieciona przez drzewo. Ranną zabrano do szpitala. Z kolei w Toruniu drzewo runęło na restaurację. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Złotorii na ulicy Pomorskiej została uszkodzona i porwana przez wiatr w pole wiata przystankowa. Z Torunia Monika Kaczyńska.
1: Niedziela będzie mokra, wietrzna i burzowa. W ciągu dnia dotrą burze do większości regionów kraju. Szczegóły prognozy pogody po informacjach. 3 miesiące spędzi w areszcie patomorfolożka. Była właścicielka działki w Lutoryżu koło Rzeszowa, na której znaleziono szczątki płodów i odpady medyczne. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i podzielił ich argumentację dotyczącą konieczności izolowania kobiety. Tłumaczy Polskiemu Radiu Wojciech Przybyło z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
3: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
1: Dotychczas na posesji w Lutoryżu

Paryżu śledczy ujawnili ponad 30 ludzkich płodów. Z roku na rok przybywa przypadków WZWA. Higiena i mycie rąk są natomiast podstawą zapobiegania zakażeniu wirusowym zapaleniom wątroby typu A, przypomina sanepid. Choroba daje objawy z opóźnieniem, choć nosiciel wirusa cały czas zaraża. Co więcej, na początku objawy nie

0: sposób i dopiero wykonanie właściwych badań biochemicznych albo objaw żółtaczki naprowadza na właściwe rozpoznanie.
1: Tylko w zachodniopomorskim od początku roku zachorowało już tyle osób, co przez cały zeszły rok. W Izraelu tysiące ludzi wzięły udział w protestach przeciwko rządowi Benjamina Netanyahu. 5 osób zostało aresztowanych. Szczegóły z nami Lena Rashid-Szehab.
2: W Jerozolimie, gdzie przemawiał były minister obrony Moshe Yalon, policja skonfiskowała megafony i urządzenia do robienia hałasu. Twierdziła, że ich używanie jest zabronione przed końcem szabatu, choć taki przepis nie istnieje. W mieście Bet Shean na północy Izraela zorganizowano wspólną demonstrację wierzących i świeckich Izraelczyków. Dzień wcześniej w Tel Awiwie odbyła się Parada Równości, w której wzięło udział ponad 100 tysięcy ludzi. Policja blokowała dostęp do wydarzenia tym, którzy mieli antyrządowe hasła wypisane na transparentach lub koszulkach. Konfiskowała te wymierzone w ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben-Gwira. Skrajnie prawicowy polityk cieszy się dużym poparciem premiera Benjamina Netanyahu, które pozwala mu na wiele, zwłaszcza w obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych, gdzie kluczowe będzie poparcie dla niego skrajnej prawicy. Data tych wyborów nie została jeszcze ustalona, ale przewiduje się, że odbędą się one w połowie października. Z Bejrutu dla Polskiego Radia, Milena Rashid-Szehab.
1: Najlepsze książki zeszłego roku i ich autorów wyróżniono podczas gali 19. Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Do tegorocznej edycji zgłoszono 722 publikacje, a laureatów wyłoniono w 5 kategoriach. Tytuł warszawskiej twórczyni za całokształt otrzymała reporterka Małgorzata Szejmert.
3: Podczas gali wielokrotnie powracało pytanie o miejsce literatury we współczesnym świecie i o warunki, w jakich powstają książki. Organizatorzy przypominali, że za każdą książką stoją miesiące, a często lata pracy, które nie zawsze widać z perspektywy czytelnika.
4: Chcemy nagradzać tych, którzy być może dzięki tej nagrodzie mogą osiągać następne sukcesy.
3: Mówiła zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Jurorzy zwracali uwagę, że tegoroczne nominacje łączyły odwaga formalna, różnorodność tematów oraz opowieści o pamięci, przemianach i historii. Odbierając wyróżnienie za całokształt twórczości, Małgorzata Szejnert wspominała Warszawę jako bohaterkę wielu jej reportaży.
5: To się wiązało z tym miejscem, z walką Warszawy o przetrwanie, o godność, o życie.
3: Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy należy do najważniejszych samorządowych wyróżnień literackich w Polsce.
1: A galę obserwował i relacjonował Jan Olecki.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy zachmurzenia umiarkowane i duże, niemal w całym kraju możliwy przelotny deszcz od 8 do 13 stopni. W ciągu dnia wciąż pochmurno i prawie wszędzie przydadzą się parasole. Na termometrach od 13 stopni na północnym wschodzie, przez 17 w centrum, do 19 miejscami na południu Polski. Prawie 6 minut po północy.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
7: No to teraz, proszę Państwa, o tym, jak żyć aktywnie. Co to oznacza? Jakie mogą być z tego korzyści? Albo inaczej, co nas czeka, jeśli tak głęboko usiądziemy w kanapie, na kanapie, przepraszam, albo w fotelu i nie będziemy mieli ochoty z niego wstać. Gabriela Helak, prezeska Fundacji Żyj Aktywnie po 50. Dzień dobry, pani Gabrielo.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: I pani Małgorzata Wróblicka, która postanowiła żyć aktywnie i jest już po 50. Dzień dobry, pani Małgorzato.
8: Dzień dobry, jestem już po 50 i próbuję żyć aktywnie.
7: Bardzo się cieszę. Pani Małgorzato, czy to będzie nie tak tym, jak zapytam panią o wiek?
8: Oj, proszę pani, 67 już, ale dalej jestem po 50, więc
7: no fantastycznie,
8: mogę...
7: w sumie tak. Pani Gabrielo...
8: Ja tym aktywnie próbuję żyć, tak.
7: Pani Gabriela, a pani?
9: Ja mam 51, więc ja występuję tutaj w roli prezesa, inicjatora i jako zachęta. No i nie ukrywam, że czerpię z tego wszystkiego, co się tu dzieje, ogromną energię i nadzieję, że jak za te 9 lat przekroczę 60 i stanę się oficjalnym seniorem, nareszcie będę mogła tutaj razem z nimi uczestniczyć w tych wszystkich zawodach i że to, co czeka przede mną, będzie przede mną za te parę lat, czyli ten wiek senioralny,

0: No to będzie naprawdę fascynująca, piękna przygoda. Tak to widzę, patrząc tutaj na tych, na te osoby, które są wkoło mnie.
1: Wiecie panie, trochę wspomnienia, chwila wspomnienia mojej rozmowy z jednym z ekspertów Polskiego Radia 24. To jest profesor Marek Góra, który zajmuje się tym, jak zmienia się nasze społeczeństwo, najogólniej rzecz biorąc. I przypominam sobie, to była rozmowa, ona się odbyła kilka miesięcy temu. I pan profesor mówił, że właściwie bardzo trudno jest dziś określić, kto jest seniorem, bo ta granica się w niektórych aspektach naszego życia przesuwa w górę, w innych w dół. To ja zapytam panie, pani Małgorzato, kiedy poczuła się pani seniorką i co to w ogóle dla pani oznacza?
2: Seniorem, ja w ogóle nie lubię tego słowa senior, bo ja się w ogóle nie czuję staro, tak? Bo senior to mi się zawsze kojarzył ze starością. Jak to myślę, że ja nie jestem jeszcze seniorem fizycznie i mentalnie. No wiekowo jestem, bo tak mnie zakwalifikowali. Ale ponieważ to właśnie staram się aktywnie żyć nie tylko w sporcie, ale i w innych, biorę udział w innych aktywnościach, to czuję się chyba szczęśliwa i nie czuję się staro.
1: A może to nie jest kwestia wieku? Inaczej, nie kwestia ochoty na życie, tylko właśnie jakaś cezura, jakaś granica wiekowa. No nie wiem, mamy 60 lat, idziemy na emeryturę, no to stajemy się seniorami, seniorkami. Ale to, czy nam się chce żyć i co nam się chce robić, to jest zupełnie inna sprawa.
2: No chyba tak, bo mamy, ja wokół siebie mam bardzo dużo ludzi, którzy podobnie jak ja, bo mam koleżanki w moim wieku. Chodzimy na zajęcia dla seniorów, ale bawimy się trochę jak dzieci. Bawię, cieszą nas, trochę to jest tak, że cieszą nas, nie musimy już nic i to jest super, a z drugiej strony mamy wielkie możliwości samorealizacji.
1: Śmiejecie się?
2: Bardzo dużo.
1: Bawicie się?
2: Bawimy się, tańczymy.
1: Żartujecie?
2: Żartujemy, chodzimy na spacery, spotykamy się, bo to jest bardzo ważne. A sport, który uprawiamy, no właśnie dzięki Fundacji Żyje Aktywnie po 50, daje nam taki kop adrenaliny, takie jakieś endorfiny to z nas wywołuje. Co sobota się spotykamy na kijki, na nordzie, w różnych miejscach, piaseczna lub podpiasecznym i tam nie chce nam się wychodzić, bo to na dziewiątą niestety chodzimy, a potem na koniec, bo po prostu buzie nam się nie zamykają, uśmiechnięte jesteśmy, właściwie nie tylko kobiety, bo już coraz więcej panów też do nas dołącza.
1: Pani miała taki plan na siebie, pani Małgorzato, że w momencie, kiedy kończy pani aktywność zawodową, bo nie wiem, pracuje pani zawodowo jeszcze?
2: Nie, ja już nie pracuję od dosyć dawna, okay. Właściwie od 60 lat, tak.
1: Taki miała pani pomysł na siebie, żeby się nie dać tej kanapie i temu fotelowi i wstać z nich i ruszyć przed siebie w taki trochę inny sposób, wolna, niezmuszana do niczego, wolna od obowiązków, ciesząca się życiem.
2: Znaczy, pierwsze takie przejście na emeryturę było dziwne, bo tak byłam dosyć, prowadziłam własną firmę i byłam mocno w to zaangażowana i szukałam na siebie pomysłu, ponieważ jestem osobą w ogóle taką raczej energiczną, to szukałam pomysłu, chodziłam tu, tam różnie i różnych rzeczy próbowałam, no i znalazłam grono ludzi, z którymi chętnie spędzam czas i naprawdę tak zawsze mówimy, my nie mamy czasu, bo my jesteśmy na emeryturze, więc trzeba wyjechać, trzeba pójść, nie wiem, spotkać się z kimś, trzeba, mamy obowiązek, o tak jak dzisiaj senioralia, trzeba się do tych senioraliów przygotować, no więc naprawdę nie mamy czasu. Moja rodzina, jak mam się zająć wnukiem, to pyta się, czy ja będę bardzo zajęta we wtorek po południu. No i czasem jestem, czasem nie.
1: Pani, pani Gabrielo, dlaczego postanowiła pani zająć się aktywnością? Ludzi, którzy, nie wiem, jakbym próbowała zastąpić słowo senior, seniorka, to przychodzi mi do głowy określenie aktywność ludzi, którzy już niczego nie muszą.
3: To bardzo ładne określenie, ale to, że czegoś nie musimy, może wywoływać u nas taką pokusę troszeczkę właśnie tego lenistwa i siadania na kanapie. Tym bardziej, że to takie w cudzysłowie lenistwo i posiadywanie na kanapie, no towarzyszy nam chyba przez całe życie, bo to i

0: Młodzież i ludzie w wieku tym produktywnym również mają chęć gdzieś tam po leniu chować. A wtedy, kiedy nie mamy tych obowiązków, szczególnie ta pokusa może być bardzo łatwa do zrealizowania. Ja z zawodu jestem fizjoterapeutą i obserwowałam swoich pacjentów, obserwowałam ludzi, którzy żyli wokół mnie. Widziałam ludzi bardzo aktywnych i świetnie realizujących się w tym wieku po 60. I widziałam, wiem, jakie to przynosi efekty, że człowiek jest cały czas sprawny, sprawny dłużej jest umysłowo, fizycznie, nie jest zamknięty w klatce swojego ciała, którego by miało ograniczać. I ta aktywność fizyczna, połączona też z dużą dawką śmiechu, dystansem do siebie, pomaga osobom po 60, szczególnie tym, które myślą, że ta 60 to jest taki magiczny moment, że coś się już kończy, że to nasze fascynujące, piękne życie już się zakończyło. Tymczasem to nieprawda, bo życie trwa dalej i każdy etap życia ma swoje blaski i cienie. I tak samo jest z wiekiem senioralnym. Ja jako fizjoterapeuta, obserwując swoich pacjentów, obserwując osoby wokół siebie, widziałam, że ta aktywność fizyczna wnosi bardzo wiele i pozwala nam bardzo długo wydłużyć ten i pozwala cieszyć tą aktywność i pozwala cieszyć się tym wiekiem senioralnym i wszystkim tym, co nas otacza. Stąd był pomysł założenia w ogóle zajęć z gimnastyki, zajęć Nordic Walking, czyli aktywności, które będą poprawiały sprawność, utrzymywały ciało w sprawności i pozwalały ludziom po prostu realizować się w dalszych innych takich rejonach życia, czy nie wiem, podróże, inne aktywności.
1: Pani
0: A za to
1: Gabrielo,
0: poszła rekomendacja.
1: Jasne. Pani Gabrielo, bo myślę sobie, że moment przejścia na emeryturę jest dla bardzo wielu osób trudny psychicznie do przejścia, bo pojawia się poczucie
0: bezużyteczności.
1: Bezużyteczności, tak pani to nazwała bardzo precyzyjnie. Tego, że mamy za dużo czasu, z którym nie wiemy, co zrobić, zwłaszcza jak ktoś był taki aktywny, na przykład jak pani Małgorzata, bycia niepotrzebnym, no i przepraszam za określenie, ale najprościej mówiąc, siada głowa. No i sport jest, czy taka aktywność, ale też bycie w zespole, w grupie, nawiązywanie nowych znajomości, to jest po prostu ratunek.
0: To jest ratunek, to jest, wie pani co, to wygląda tak, że my często myślimy właśnie, że jesteśmy właśnie bezużyteczni, że coś się już nam w życiu zakończyło. Tak to obserwuję wśród swoich otaczających mnie ludzi, którzy przechodzą na tą emeryturę. I tutaj każdy impuls, który sprawi, że to myślenie się zmieni, czy to będzie dbałość o zdrowie, czy to będzie aktywność fizyczna, czy to chęć na przykład utrzymywania siebie gdzieś tam z aktywności w podróżach, czy to będzie aktywność intelektualna, czy tak bardziej bycie ze sobą, po prostu bycie ze sobą, wychodzenie. Każdy z tych impulsów jest równie ważny, bo na każdego z nas co innego działa i trzeba do ludzi docierać w różny sposób. I czasami będzie to ten sport, czasami będzie aktywność fizyczna, czasami będzie po prostu uśmiech, potrzymanie za rękę i powiedzenie chodź ze mną na spacer, wyjdźmy razem na ulicę, zobaczmy jak świeci słońce. A czasami coś takiego jak dzisiaj, czyli na przykład rywalizacja na senioraliach, tak? Bo są osoby, które gdzieś mają w sobie tego ducha walki, ducha sportu i nie czują się osobami, które by chciały rezygnować z tego. I tutaj te senioralia mogą też być pretekstem do tego, że taka osoba nie czuje się bezużyteczna, nie czuje się, że już wszystko jest poza nią, tylko nadal może wychodzić, nadal może się realizować, nadal może radować się życiem, mieć smak, apetyt na życie.
1: Pani Małgorzato, znajomości i przyjaźnie, tak?
2: Bardzo dużo znajomych. Zawsze byłam osobą towarzyską, ale teraz Piaseczno, bo odkryłam to moje miasto na emeryturze, przedtem nie miałam czasu, odkryłam miasto i odkryłam bardzo wiele ludzi o bardzo podobnych poczuciu humoru, chęci życia. Tak, przyjaźnie są niezwykle ważne. Niezwykle ważni są nie tylko ruch fizyczny, ale stosunki z innymi ludźmi, takie ciepło, przyjaźń. My możemy, jest duża grupa osób, możemy na siebie liczyć. Ktoś jest chory, to mu pomożemy. Ktoś ma doła, trzeba

0: rozmawiać. A czasem trzeba po prostu pójść do kina, poplotkować. No nie wiem,
1: jasne,
0: ale
1: a pokłócić się, pani Małgorzato, pokłócić się, pospierać?
0: Też,
1: trochę pewnie
0: oczywiście,
1: też.
0: Bo to jest normalnie, my jesteśmy normalni nadal.
1: No dobrze, to muszę o to zapytać. Pani Małgorzato, flirty i nowe znajomości?
0: Nie ma panów. Także nie. Z mojej strony panowie mało uczestniczą w życiu senioralnym. Tak można to powiedzieć. I jesteśmy właściwie otoczeni kobietami, więc mamy damskie towarzystwo.
1: Jasne. A fundacja znalazła panią, czy pani znalazła fundację, pani Małgorzato?
0: Ja znalazłam fundację, tylko fundacja się ładnie reklamowała. Także to... Nie wiem, no fundacja wysyłała znaki, że możesz do nas dołączyć, więc ja poszłam do fundacji.
1: Tak? No tak, patrzę na stronę na Facebooku fundacji i jest tak, czerwiec Nordic Walking dla seniorów, ruch, energia, uśmiech, wiek to tylko liczba, chodź z nami po zdrowie. Nordic Walkinguje pani, pani Małgorzato?
0: Tak, tak, co sobota, staramy się nawet jeżeli już... Nie ma pani Gabriela pieniędzy na nordiki, to trudno, to my i tak chodzimy i ją ze sobą zabieramy wtedy, jak gmina nie da pieniędzy na... Ale żartuję, no bo to są przerwy zimowe. Staramy się, co sobotę mamy grupę, pani Gabriela stworzyła, czyli Gabrysia stworzyła taką miejsce, gdzie możemy się... jak to się nazywa, spotykać, ale nie, chodzi o to, że mamy, możemy się porozumiewać na WhatsAppie.
2: Mamy grupę WhatsAppową, tak.
0: Tak, nordikową i tylko się tam
1: przepraszam, ja się uśmiecham, bo widzę tu filmik, na którym panie z łyżkami i z jajkami ścigają się po jakiejś uliczce. Proszę?
2: To było spotkanie w sobotę wielkanocną.
1: Tak.
2: Przed święceniem koszyczków postanowiliśmy się spotkać, uczcić to Wielkanoc, więc tak, były wyścigi z jajkiem na łyżce, było nordikowanie, oddzieliliśmy się jajkiem, był konkurs na najpiękniejszą pisankę, stukaliśmy się jajkami, był konkurs na czyja pisanka najdłużej wytrzyma, więc tak, tak, staramy się celebrować te wszystkie rzeczy, a ja powiem pani tak, że to jest niesamowite, bo ja ze swoich obserwacji postanowiłam założyć fundację, byłam jakby tym inicjatorem, a teraz to po prostu toczy się samo, to czasami tak jak pani, jak Małgosia powiedziała, ja gdzieś wyjeżdżam, a to żyje dalej, to żyje dalej, dziewczyny się łapią, chłopaków mamy mało, tak jak Gosia powiedziała, ale czasami też wpadają. Łapią się, spotykają, na koniec mały poczęstuneczek, zawsze ktoś coś przyniesie, a to herbatka, a to ciasteczko, małe ploteczki, ciężko się rozstawać i nie ma dla nich złej pogody. Proszę mi wierzyć, czasami są takie dni, że ja przyjeżdżam na ten Nordic, leje deszcz i mówię, Boże, mogłoby dzisiaj nikt nie przyjść, bo tak kleje. I chyba nie mam ochoty zmoknąć.
1: A przychodzą,
2: patrzę,
1: prawda?
2: Są.
1: Czytam.
2: Szóstka moknie, kolejni dochodzą i lecimy. Słuchajcie, mówię do wszystkich słuchaczy. Nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. I czasami, już nie wiem, kto jest tutaj inicjatorem, bo na początku to ja byłam. A teraz czasami mówię, to oni mówią, ale no nie, no jak? No nie,
1: to prawda, że można pożyczyć kije?
2: Nie
1: trzeba mieć własnych, można pożyczyć kije?
2: Nie. Można, zawsze mamy ze sobą kije, zawsze mamy, oczywiście pewnie, że jak przyjdzie 50 osób, no może zabraknąć, tak? Ale fajnie by było, jakby tak kiedyś przyszli. To by było fajne doświadczenie.
1: To ja bardzo lubię w takich sytuacjach czytać komentarze pod wpisami, na przykład na stronie Fundacja Żyj Aktywnie po 50. A ja słyszałam, pani Jolanta pisze tak, a ja słyszałam, że na wszystkie zajęcia Fundacja Żyj Aktywnie po 50 trzeba obowiązkowo przychodzić w kaskach, ponieważ uczestnicy są bardzo aktywni, a po zajęciach mają taki przepływ energii, że jest niebezpiecznie. No proszę nam to wytłumaczyć. Pani Małgorzata, znaczy, może panią Małgorzatę poprosimy.
0: Znaczy, nie wiem, co ta osoba, pani Jolanta, miała na myśli, że jest
1: ale
0: niebezpiecznie.
1: To jest uśmiechem, to jest uśmiechem.
0: Ja rozumiem, że na pewno jest uśmiechem, jest spontanicznie, czasem wychodzą z tego tańce i hulanki czasem...
1: No tak, tańce, hulanki, swawole, ledwie karczmy nie rozwalą, no tak, to stąd te kaski.
0: Tak, i stąd te kaski, może o to jej szło.
2: A ja myślę, że to jest po prostu, bo to jest troszeczkę jak taka elektrownia atomowa. Przychodzi jedna osoba, druga osoba, ktoś rzuci hasło, ktoś coś powie, ktoś tutaj, te emocje, te pomysły odbijają się od jednej do drugiej osoby.

0: Co by? I nagle okazuje się, że parę dni później spotykamy się wszyscy w jednym pociągu, na przykład do Kielc, i robimy wypad na Kielc na jeden dzień. To jest fenomenalne, że trzeba dać tą iskrę na początku, a potem pozwolić, żeby to się roznosiło dalej i dalej i dalej.
1: Gabriela Helak, prezeska Fundacji Żyj Aktywnie po 50 i żyjąca aktywnie po 50. Małgorzata Wróblicka. Dziękuję panią bardzo.
0: Dziękujemy serdecznie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: I to, proszę państwa, komentarz międzynarodowy, a właściwie komentarz amerykański. Połączyliśmy się z panią Magdaleną Górnicką-Partyką, autorką podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dobry wieczór pani.
4: Dobry wieczór.
3: Tak sobie myślę, że może byśmy zaczęli troszkę o Ameryce, ale też troszkę o Europie, bo mi szkoda flamingów w Albanii. No, okazuje się, że to już od dłuższego czasu trwają ogromne protesty w Tiranie, stolicy Albanii, no, wzywające do wstrzymania budowy luksusowego kurortu powiązanego z Iwanką Trump i Jaredem Kushnerem. Przypomnijmy, to córka i zięć obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście te protesty są ogromne. Ten kurort ma powstać w miejscu szczególnie ważnym dla Albańczyków, bo jest to i rezerwat przyrody, i miejsce przepiękne. A biorąc pod uwagę gust lokatora Białego Domu, to będzie amerykański koszmar. Czyli takie kasyna, takie gigantyczne hotele i tak dalej, i tak dalej. I Albańczycy nic z tego nie będą mieli.
4: To prawda. No, pamiętajmy, że ta wyspa też jest domem do około 3000 flamingów. Żyją tam też foki, żółwie morskie, więc piękna przyroda. Natomiast cała sprawa jest bardzo kontrowersyjna też z tego względu, że ta inwestycja w ogóle mogłaby być możliwa. Wcześniej odbyły się zmiany w prawie. Albański rząd faktycznie przeprowadził takie zmiany, które umożliwiły budowę kompleksu wypoczynkowego właśnie w tym miejscu. I to też budzi ogromne kontrowersje, bo to jest taki bardzo typowy zabieg, który podejmuje przez zagraniczne różne rządy, żeby do Donalda Trumpa dostać się trochę takimi bocznymi drzwiami, trochę tak obejść i zbudować relacje z jego rodziną, z jego najbliższymi.
3: No tak, bo to dla Albanii może być korzystne, bo wtedy Trump będzie namawiał swoich przyjaciół, biznesmenów, żeby inwestowali w Albanii, no bo Albania, powiedzmy sobie wprost, no jest jednym z najuboższych obecnie krajów europejskich. Przez lata zdominowana przez no strasznie zamordystyczny system komunistyczny, taki w rodzaju stalinowskiego. Hodża jednak trzymał Albańczyków w strasznym reżimie. No i Albańczycy być może chcą troszkę nabrać tlenu w płuca i tym tlenem być może te amerykańskie, trumpowskie dolary byłyby.
4: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy też, że Albania trochę chce zmienić swój wizerunek takiego taniego miejsca na wakacje. Chce uderzyć w takiego bardziej zasobnego w pieniądze klienta i być może właśnie to ma temu służyć. To jest oczywiście darmowa reklama dla tego kurortu i wakacji w Albanii właśnie dzięki Iwance Trump, która pochwaliła się w ogóle tą inwestycją w amerykańskim podcaście i zaczęła o tym pisać wszystkie media na całym świecie. Pamiętajmy też, że Albania stara się o przyjęcie do Unii Europejskiej i to zacieśnienie relacji z Waszyngtonem mogłoby być jakimś takim elementem tych negocjacji z Brukselą i pokazania, że nie jest wcale tak graczem, który trzymając się terminologii Donalda Trumpa nie ma żadnych kart, tylko ma właśnie bliskie relacje z Waszyngtonem.
3: No ja się obawiam, że czasy kolonialne troszkę mogą wrócić w Albanii, dlatego że powstanie takiego kurortu, ja czytałem, że to ma być kurort dla bardzo zamożnych turystów, czytaj amerykańskich turystów, to eksterytorialny notabene, więc no to może być duży kłopot dla Albańczyków. No zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Dobrze, to wobec tego, jak jesteśmy przy sprawach obyczajowych, no bo to jest w pewien sposób sprawa obyczajowa, jutro impreza urodzinowa Donalda Trumpa. No mnie fascynuje jedna rzecz. Program tej imprezy, ja rozumiem, że byłoby rodeo. Ja rozumiem, że byłoby

0: pokazy rewolwerowców, jak na westernach. No ale klatka, oktagon i dwóch facetów bijących się, brutalnie się bijących, to chyba nie jest najlepszy pomysł na fetowanie 80. urodzin prezydenta największego mocarstwa światowego, jakim są Stany Zjednoczone.
1: Pamiętajmy, że oprócz urodzin prezydenta jest to oficjalnie przynajmniej świętowanie urodzin Stanów Zjednoczonych. 250 lat w tym roku, więc są te dwie bardzo ważne okazje. Sam Donald Trump tłumaczy to, że to ma świętować taki etos amerykańskiego wojownika. Dlatego spośród zaproszonych gości, aż ponad 1000, to będą amerykańscy żołnierze, którzy mieli się wcześniej wykazać taką tężyzną fizyczną, żeby w ogóle zostać zaproszeni na tą uroczystość. Więc to najlepsi z najlepszych. I to ma pokazać taki właśnie, że Amerykanie to wojownicy, Amerykanie przed nikim się nie będą klękać. To są Amerykanie, którzy dzierżą tą potężną moc na arenie międzynarodowej, ale właśnie też na arenie bardzo konkretnej tutaj przed Białym Domem sztuk walki. Więc to jest bardzo mocne takie nawiązanie do tego, jak Donald Trump chce, żeby Stany Zjednoczone były postrzegane na świecie. Takiego osiłka, którego no, walczy tam, gdzie mu więcej zapłacą, ale z drugiej strony pamiętajmy też, że jak to u Donalda Trumpa, musi to wszystko wyglądać bardzo spektakularnie w telewizji, a nie ukrywajmy, MMA to jest bardzo spektakularny sport, gdy się go ogląda. No i oczywiście jest też takie powiązanie biznesowo osobiste. Dana White, szef UFC, jest bardzo bliskim sojusznikiem Donalda Trumpa. On występował na konwencji Partii Republikańskiej i oni mają bardzo wiele powiązań biznesowo-towarzyskich z przeszłości, które teraz przekładają się na oficjalne obchody no, urodzin Ameryki, ale też oczywiście urodzin samego prezydenta.
0: No tak, ale biorąc pod uwagę, jeszcze zostańmy chwilę przy sprawach obyczajowych amerykańskich, biorąc pod uwagę, jak ozdobił Donald Trump Biały Dom tymi różnymi złoceniami, których nagle przybyło we wszystkich możliwych miejscach naprawdę dużo. Biały Dom nigdy tak złoty od środka nie był. Trochę czasami mi przypomina te rezydencje oligarchów rosyjskich czy białoruskich. No ten gust, no ja wiem, o gustach się nie powinno dyskutować. Każdy ma jaki sobie wypracuje. Nie uważa pani?
1: Donald Trump przynosi takie rozwiązanie, które ma dobrze już opatrzone czy w Mar-a-Lago, w swojej siedzibie na Florydzie, czy w Trump Tower. Do Trump Tower, gdy się wchodzi, to te różowe marmury bardzo przytłaczają każdego wchodzącego tylko po prostu do budynku. Złoto się leje od góry do dołu. I to jest coś, co Donald Trump lubi, bo to on ma obrazować jego wielkość, jego potęgę i bogactwo, nie tylko takie dosłowne, ale bogactwo samych Stanów Zjednoczonych. Im bardziej Stany Zjednoczone będą wchodzić dosłownie w tę złotą erę, którą obiecał w mowie inauguracyjnej, no to tym bardziej złoty będzie gabinetowalny. Nawet jeśli te Amerykanie nie odczuwają w swoich portfelach jeszcze, że ta złota era nadeszła, no to przynajmniej patrząc w telewizję, oglądając, jak się złoci gabinet owalny, no to zdecydowanie mogą poczuć, że w tej złotej erze się znaleźli, a pamiętajmy, że zbliżają się wybory do kongresu połówkowy już w listopadzie. No tym bardziej ta złota era musi nadejść w taki czy inny sposób, żeby Amerykanie jednak zdecydowali się poprzeć Partię Republikańską, a Donald Trump mógł przez kolejne 2 lata dzierżyć pełnię władzy i robić właściwie wszystko, co tylko chce.
0: Trochę mi się PRL przypomina i określenie, co to jest szampan. Szampan to jest gazowany napój alkoholowy, luksusowy, spijany ustami naszych przywódców. Tu naszego przywódcy na przykład, biorąc pod uwagę to złoto. Ale nie wszystko Donaldowi Trumpowi wychodzi, bo sąd jednak nakazał zdjęcie części napisu z Centrum Kennedy'ego. Ma zostać Centrum Kennedy'ego, a nie Donalda Trumpa.
1: To prawda, to jest bardzo, bardzo osobisty cios w Donalda Trumpa i w to, jak on bardzo chce odnieść taki swój, czy sprawić, żeby stolica już po jego kadencji nosiła takie piętno Donalda Trumpa, bo mamy zezłocony gabinet owalny, mamy ten łuk triumfalny, który ma powstać w Waszyngtonie, mamy wymianę tego stawu przed mauzoleum Lincolna, mamy park, który ma powstać, ogród bohaterów z 250 statuami z historii Ameryki, wśród nich ma być Tadeusz Kościuszko, więc pokazuje to, jak bardzo Donald Trump chce przebudować amerykańską stolicę tak, żeby przypominała ona coś, co mu się przede wszystkim podoba, żeby to było wielkie, gigantyczne, ogromne, budzące, zapierające dech w piersiach, no i pokazywało wielkość Stanów Zjednoczonych, no i jak wielkim prezydentem był sam Donald Trump.
0: No dobrze, a prezydent Nawrocki właśnie jest w drodze do do Waszyngtonu, przepraszam.

0: Waszyngtonu został zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. No, mam nadzieję, że prezydent Trump nie zaproponuje prezydentowi Nawrockiemu udziału w tych pojedynkach. No, na pewno wie, że Karol Nawrocki przed prezydenturą, no jednak wielkim admiratorem boksu i to czynnym był.
1: No, Donaldowi Trumpowi wydaje się, że to może imponować w Karolu Nawrockim, że on bardzo używał wobec niego takiego określenia fighter, więc tak dość dosłownie to interpretuje. Być może stąd też to zaproszenie zostało wystosowane. No, pamiętajmy też, że Donald Trump bardzo ceni sobie takie rozmowy zakulisowe. On już jako urzędujący prezydent wybierał się na galę UFC, na galę MMA w takim otoczeniu swoich najbliższych współpracowników. Tam często z nim był Marco Rubio, Elon Musk i oni też tak zakulisowo sobie dyskutowali o bardzo wielu różnych rzeczach, więc pytanie, czy zobaczymy w takim towarzystwie też Karola Nawrockiego i o jakich zakulisowych tematach będą obaj przywódcy dyskutować.
0: No dobrze, odejdźmy od tych rzeczy obyczajowo, no, kulturowo, no, najróżniejszych, no troszkę jak taka prasa, no, drugiej kategorii, a czasami trzeciej. Dobrze, to wobec tego teraz tematy poważne. Właśnie zeszła informacja, że jutro wieczorem może dojść do podpisania pewnych ustaleń pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, no i że zostanie odblokowana cieśnina Ormus. Takie informacje spłynęły dosłownie kilkanaście minut temu.
1: No, z Donaldem Trumpem wszystko jest możliwe, jak to z nim. Generalnie oczywiście już mieliśmy wiele razy powiedziane, że już jest o krok od podpisania tego porozumienia.
0: Ktoś policzył, ile razy właśnie któryś z dziennikarzy, ile razy to już Donald Trump zapowiadał, że to już na pewno w tej chwili i natychmiast.
1: Tak, tam było około 39 razy chyba z tych ostatnich wyliczeń, więc jest to dość sporo. No, pamiętajmy, że tutaj Donaldowi Trumpowi dużo bardziej zależy na tym porozumieniu niż Iranowi, w tym sensie, że Iran ma czas. Iran może grać na czas z Donaldem Trumpem. Donald Trump ze względu na zbliżające się wybory nie ma tego komfortu. On musi zakończyć tę wojnę w Iranie, bo Amerykanie po prostu się tego domagają ze względu na rosnące ceny benzyny, ale też ze względu na to, że uważają, że on po prostu nieefektywnie negocjuje z Iranem. 2/3 Amerykanów według sondażu YouGov uważa, że Donald Trump nieefektywnie, źle negocjuje z Iranem, nie jest w stanie wynegocjować tego, co przyniesie Amerykanom korzyści. Więc to pokazuje, jak bardzo źle jest Donald Trump postrzegany jako słaby przywódca, jako wcale nie mistrz negocjacji, a on przecież wywodzi się z tego z biznesu, gdzie uważa, że jest mistrzem, arcymistrzem negocjacji. I to się nie znajduje odzwierciedlenia w opinii publicznej, dlatego jemu się dużo bardziej spieszy, żeby odnieść sukces, żeby móc ten sukces ogłosić. Ale pamiętajmy, że to porozumienie nie będzie jakimś bardzo złożonym traktatem pokojowym, który jednym pociągnięciem długopisu zaprowadzi pokój na Bliskim Wschodzie. To będzie taki wstęp do dalszych rozmów, do dalszych trudniejszych rozmów, do dogadywania się w sprawie programu jądrowego, który już miał być zniszczony przecież w zeszłym roku po operacji Midnight Hammer przeprowadzonej z Izraelem. Więc to będzie bardzo dużo kwestii, co do których Iran i Stany Zjednoczone mają zupełnie inne stanowiska i jeszcze są dość daleko, jeśli chodzi o ustalenie. Ale ten pierwszy krok powinien zostać zrobiony po to, żeby Donald Trump mógł powiedzieć, że to już sprawa załatwiona i teraz można się zająć innymi rzeczami. Amerykanie mogą przestać się interesować wojną w Iranie. Prawdopodobnie ceny benzyny faktycznie wtedy spadną, jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, bo to jest ten główny cel, który w tym temu porozumieniu przyświeca ze strony amerykańskiej, żeby odblokować cieśninę Ormus, żeby cena ropy i benzyny spadła, no i żeby Amerykanie zaczęli czuć, że zbliżają się do tej złotej ery obiecanej w mowie inauguracyjnej. No, dla Donalda przed wyborami, Donalda Trumpa przed wyborami połówkowymi to jest być albo nie być, no bo jeśli Republikanie przegrają te wybory, no to on będzie bardzo mocno ograniczony w swojej władzy. Kongres znowu podejmie rolę kontrolną, której się pozbawił w drugiej kadencji Donalda Trumpa. No i będzie mógł na przykład wzywać poszczególnych szefów departamentów przed komisje kongresowe, gdzie pod przysięgą będą musieli odpowiadać na bardzo trudne pytania. Więc Donald Trump tego nie chce. On chce mieć pełnię władzy przez kolejne 2 lata, więc jemu bardzo zależy na tym, żeby Amerykanie odczuli, że ta wojna faktycznie się zakończyła, że Stany Zjednoczone osiągnęły to, co chciały. No i teraz wszystko już będzie szło w dobrym kierunku pod przewodnictwem Donalda Trumpa. Więc jemu się spieszy.
0: No tak, ale tutaj jeszcze jest ten trzeci uczestnik tej wojny, czyli Izrael. Nie wiadomo, co zrobi Izrael, bo ostatnio zaiskrzyło pomiędzy Izraelem, a mianowicie premierem Netanyahu, a Donaldem Trumpem.
1: Tak, to jest kolejna kwestia, bo pamiętajmy, że Benjamin Netanyahu próbował namówić każdego amerykańskiego prezydenta od czasów George'a Busha juniora do zaatakowania

0: Iranu. Udało mu się dopiero z Donaldem Trumpem. I Donald Trump myślał, że on Benjamin Netanyahu kontroluje w 100%. Natomiast okazało się, że wcale nie, że Netanyahu będzie realizował przede wszystkim własne interesy, interesy Izraela, albo przynajmniej tak jak on je rozumie, a niekoniecznie te amerykańskie. I może się okazać, że przez to, że Donald Trump nie ma w 100% wpływu na Netanyahu i Netanyahu może postępować zupełnie niezgodnie z interesami amerykańskimi, no to to porozumienie albo będzie krótkotrwałe, albo w ogóle jeszcze do niego nie dojdzie. Więc dla Donalda Trumpa jest to bardzo duże wyzwanie, kontrolowanie teraz Benjamina Netanyahu. Pamiętajmy też, że jest duży rozłam w samym ruchu MAGA, w samej amerykańskiej prawicy, która przez wiele lat była jednoznacznie proizraelska. Teraz pojawiła się tam taka bardzo znacząca frakcja antyizraelska, która uważa, że Stany Zjednoczone za mocno angażują się w bliską współpracę z Izraelem, w pomoc Izraelowi, w przekazywanie pieniędzy i broni Izraelowi, więc uważają, że Benjamin Netanyahu ma zbyt duży wpływ na Donalda Trumpa, więc oni domagają się takiej wybicia się na niezależność, jeśli chodzi o Izrael. I Donald Trump też musi z tymi wyborcami się liczyć, no bo to są ci ważni wyborcy, którzy mogą albo nie pójść do wyborów, albo nie oddać głos na kandydata republikańskiego w wyborach do kongresu. I Donald Trump jest trochę bardzo takim potrzasku politycznym, bo z jednej strony właśnie musi zakończyć wojnę w Iranie, z drugiej strony musi jakoś zapanować nad Benjaminem Netanyahu i jeszcze przedstawić to swoim wyborcom, że to jest on tą stroną dominującą, że to on nie daje sobą rządzić Netanyahu, mimo że fakty czasami mówią coś zupełnie innego.
1: No tak, i te oceny Donalda Trumpa, jego prezydentury są naprawdę dla prezydenta dość druzgoczące, bo to jest permanentny spadek poparcia.
0: To prawda. Donald Trump miał około 36% poparcia w ostatnich sondażach i właściwie spada mu poparcie w tych kategoriach, których był jeszcze w zeszłym roku bardzo dobrze oceniona, na przykład polityka imigracyjna. Była przez długi czas bardzo mocnym takim polityką samego amerykańskiego prezydenta, ponad 50% poparcia. Po tym, jak w Minneapolis zginęło dwoje amerykańskich obywateli zastrzelonych przez służby migracyjne, poparcie dla tej polityki spadło. W ostatnim czasie przy okazji mundialu pojawiły się znowu protesty przeciwko takiej ostrej polityce migracyjnej, przeciwko działaniom ICE.
1: No tak, chociażby, jeżeli pani pozwoli, chociażby nie wpuszczenie do Stanów Zjednoczonych sędziego piłkarskiego, jednego z najlepszych sędziów na świecie, z pochodzenia Somalijczyka.
0: Dokładnie tak. Jeszcze napastnik drużyny Iraku był przetrzymywany przez kilka godzin podczas wjazdu na mundial do Stanów Zjednoczonych, więc to pokazuje, że Donald Trump jest trochę w takiej trudnej sytuacji, bo ten mundial ma być ukoronowaniem pokazania, że Stany Zjednoczone są bardzo otwarte, że są świetnym krajem, do którego można przyjechać jako turyści, żeby zwiedzić, zapoznać się z amerykańską kulturą, zwłaszcza na 250 lat tego kraju. Natomiast ta polityka migracyjna bardzo twarda, która zniknęła wprawdzie z ekranów telewizorów, nie widzieliśmy jej przez wiele miesięcy, nie widzieliśmy tego zakuwania migrantów w kajdany i odsyłania ich samolotami wojskowymi. Natomiast to się wszystko działo. Cały czas ta polityka była bardzo ostro prowadzona i ona znowu wróciła teraz właśnie przy okazji mundialu i przy okazji tego, że faktycznie część osób zrezygnowało z przyjazdu do Stanów Zjednoczonych właśnie obawiając się kłopotów na wjeździe, czy po prostu nie chcąc ryzykować jakichś nieprzyjemności podczas pobytu. Sami hotelarze w tych miastach, gospodarzach narzekają, że no, nie ma tego pełnego obłożenia, którego się spodziewali, że 80% hoteli w tych miastach goszczących imprezy powiedziało, że te rezerwacje są poniżej tego, co zakładano. Więc to pokazuje, że no, dużo osób zrezygnowało z przyjazdu do Stanów Zjednoczonych i dla Donalda Trumpa też to jest pewien prestiżowy cios.
1: No ja jeszcze czytałem, że Amerykanie zaczynają narzekać, że mają problemy z usługami, dlatego że bardzo duży odsetek emigrantów zajmował się najróżniejszymi usługami, sprzątaniem, pilnowaniem dzieci. No to podobnie troszkę jak w Polsce obywatele Ukrainy i nagle takich osób zaczyna brakować, no i zaczyna być z tym problem.
0: To prawda. Pamiętajmy jeszcze o rolnictwie, o tym sektorze zbioru żywności. To też ma bardzo, bardzo dużo osób. Brakuje po prostu, brakuje rąk do pracy właśnie z tego względu zaostrzenia polityki migracyjnej. I to się może przełożyć oczywiście w dłuższej jakiejś perspektywie na jakiś kryzys żywnościowy w Stanach Zjednoczonych, gdzie te pewne łańcuchy dostaw nie będą działały tak, jak powinny. Albo na wzrost cen żywności, co też Amerykanom utrudni.
1: No miało być taniej. Miało być taniej.
0: Natomiast Amerykanie, póki nie odczują tego w swoich portfelach, pomimo wzrostu takich statystyk makroekonomicznych, no to póki oni nie odczują tego w swoich portfelach, że im żyje się łatwiej, no nie będą zadowoleni z tego, jak wygląda gospodarka pod

0: rządami Donalda Trumpa.
1: No i na koniec znowu sprawa obyczajowa. Podobno odbył się jakieś specjalne spotkanie w Białym Domu, w tej części bardzo tajnej, gdzie nie można podsłuchiwać. Najbliższych współpracowników Donalda Trumpa z Donaldem Trumpem i chodziło tutaj o znaną aferę pedofilską i powiązania, ewentualne powiązania z nią do Donalda Trumpa. Niektóre agencje i część gazet o tym dość głośno pisały.
0: Tak, New York Times miał bardzo duży artykuł na ten temat, że sprawa Epsteina była dużo poważniej rozpatrywana przez Biały Dom czy przez bliskich współpracowników Donalda Trumpa jako właściwie sprawa zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego. To, że mogło to się skończyć takim kryzysem wobec samego prezydenta, że mogłoby dojść do jakichś wewnętrznych, bardzo silnych niepokojów czy wzrostu takiego napięcia politycznego, które mogłoby zakończyć się politycznym kryzysem. Więc to pokazuje, że ta sprawa będzie jeszcze nad Donaldem Trumpem wisieć jak taki cień. I dopóki nie zapanuje pełna transparentność, której domagają się zresztą sami wyborcy Donalda Trumpa, no to ona będzie wracać falami. Prawdopodobnie jeśli zmieniłby się kongres, no to być może część osób musiałaby stawić się przed komisjami i zeznawać pod przysięgą. Także być może jeszcze dowiemy się więcej w najbliższych miesiącach.
1: Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów. A na pani nos amerykanistki to może się zmienić rzeczywiście?
0: Wydaje się, że tak, że demokraci faktycznie mają szansę odbicia przynajmniej Izby Reprezentantów niższej Izby Kongresu, natomiast Donaldem Trumpem i z wyborami amerykańskimi myślę, że wszystko jest możliwe do ostatniego momentu, także zobaczymy, jak mu pójdzie z Iranem. Być może jeśli tutaj nastanie szybko złoty wiek Ameryki, to Donald Trump utrzyma i Republikanie utrzymają większość w obu Izbach.
1: A trzecia kadencja?
0: No trzecia kadencja to jest taki sposób Donalda Trumpa, bardzo zmyślny i bardzo taki ciekawy publicystycznie, żeby pokazać, że on jest do końca tym, który rozdaje karty. No bo prezydent w drugiej kadencji, kiedy już nie może dalej kandydować, jest taki lame duck, czyli takim kulawym kaczorem, tłumacząc, który no, nie ma już władzy, nikt się z nim nie liczy, nikt do niego nie przychodzi z jakimiś ustaleniami, tylko chodzą już do tych, którzy są jakby takimi następcami politycznymi Donalda Trumpa. On nie chce póki co mianować swojego następcę, on chce pokazać, że to on trzyma pełnię władzy. Stąd cały czas mówię o tej trzeciej kadencji, żeby nikt przypadkiem nie myślał, że on straci na ważności w amerykańskiej polityce.
1: Dziękuję serdecznie. Pani Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dziękuję
0: bardzo
1: pani serdecznie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Połączyliśmy się z panią redaktor Janną Solską, tygodnik Polityka.
3: Dzień dobry.
1: 25. Parada Równości. Niektórzy mówią, że Parada Równości robi sobie wbrew, że zbyt jest to emocjonalne, zbyt kolorowe i zbyt niektórych z nas szokujące wydarzenie.
3: Ja nie mam wrażenia, że ono jest szokujące. Wręcz odwrotnie, kiedy porównuję dzisiejszą paradę, 25., z wieloma poprzednimi, to mam wrażenie, że ona jest najbardziej poważna. Bo na poprzednich było różnie, były wygłupy, były nawet obscena. Nie wszystkim się to podobało. Natomiast tu mamy manifestację poważnych ludzi w poważnych sprawach. Ludzie, którzy są zebrani, którzy byli zebrani, domagają się równości dla wszystkich, domagają się czegoś, co jest oczywiste. A ja mam wrażenie, i oni tak 25 lat chodzą, i ja mam wrażenie, że myśmy się przez te 25 lat, jeśli chodzi o prawa kobiet, jeśli chodzi o prawa osób homoseksualnych, że myśmy się cofnęli, nie idziemy do przodu, nie zachowujemy się tak jak inne narody, nie tylko europejskie, ale kobiety, gejów, prawica usiłuje wziąć pod but. I ludzie mają tego dość i dają temu wyraz. Jakby ulało się dzięki wyrokom prawa europejskiego, które mówią, że małżeństwa homoseksualne mają te same prawa, co małżeństwa nie hetero, znaczy
1: heteroseksualne,
3: ale pod warunkiem mówimy tylko o małżeństwach, które zostały zawarte za granicą. To jest takie

0: strasznie gorzkie, bo z jednej strony otwarto jakąś furteczkę, która daje nadzieję, że to będzie prawo obowiązywało wszystkich, a z drugiej, mój Boże, trzeba wyjechać za granicę, trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć kontakty, żeby tam zawrzeć małżeństwo i żeby tu w Polsce domagać się praw, które mają małżeństwa heteroseksualne. To jest kpina z człowieka.
1: No tak, ale politycy to wykorzystują, dlatego że jak nie imigranci, to małżeństwa homoseksualne, to opowiadania o ewentualnej adopcji dzieci i o tym, że homoseksualizmem można się zarazić.
0: Tak, jak powiedział pan prezes Kaczyński, państwu homoseksualiści nie są potrzebni. To jest pierwszy krok. Zastanówmy się, w jaką stronę, dokąd my idziemy. Ja po tych awanturach ostatnich w Sejmie to zaczynam się zastanawiać. Wróci getto ławkowe, będziemy szukać imigrantów, będziemy szukać Ukraińców. Wracają lata najgorsze, które wydawało się po II wojnie światowej, która była tak straszna, że ludzie się czegoś nauczyli, że przeżyli takie straszne rzeczy, że one nigdy nie mają prawa się powtórzyć. A się okazuje, że my jak dzieci nieświadome tego, co robimy, znów podpalamy ląty. Podpalamy ląty, to się nie ma prawa dobrze skończyć. Ale prawica chwyci się wszystkiego, żeby właśnie podpalić, spowodować nienawiść. No i zobaczymy, co będzie dalej.
1: W 68 roku byłem nastolatkiem, ale pamiętam, że nagle na moim podwórku i wśród grona znajomych moich rodziców, z którymi się spotykaliśmy, i dzieci tych znajomych, nagle zrobiło się pusto. Nagle nie było tych osób. Wiedziałem, co się stało, bo mówię, byłem nastolatkiem. Inaczej to oczywiście w tamtych czasach przyjmowałem, bo pewna świadomość była zupełnie inna niż dzisiaj. I myślę sobie tak, czy nie dojdziemy do czasów, w których, tak jak krzyczało tych dwóch posłów z trybuny sejmowej, nie będziemy próbowali zaglądać komuś do spodni.
0: Jeden z tych posłów ma ogromny interes, żeby tak krzyczeć, ponieważ się wokół niego zrobiło gorąco przy okazji sprawy Zonda Krypto. Jest w nią jakoś uwikłany, w każdym razie no tak sądził prezes Kaczyński, to dlatego on odszedł z klubu. I ja myślę, że dla odwrócenia uwagi jest gotów zrobić wszystko. I takich osób, które moim zdaniem są uwikłane w tę aferę, i jest to afera, która jeszcze kilka lat temu, może może kilkanaście, to przecież narusza wszelkie standardy. A my się tak powoli z nią oswajamy, że można brać pieniądze, można być na najwyższych, na szczytach władzy i jakoś to spłynie jak po kaczce. Także jedne podpala się, jedne emocje, żeby przygłuszyć fakty.
1: No właśnie,
0: ludzie jedni nie widzą, ale wielu widzi.
1: No właśnie, prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach. To już 37. ustawa, chyba dobrze pamiętam. 37. ustawa zawetowana. Zawetował też ustawę dotyczącą leczenia HIV, bo tam znajdował się pasus dotyczący funkcjonowania lekarzy spoza Unii Europejskiej. Tu chodziło o znajomość języka polskiego. No i zawetował również ustawę dotyczącą przedawnienia zobowiązań podatkowych. Ale może słowo o po raz trzeci zawetowanej ustawie o kryptowalutach. Rząd zapowiedział, że będzie składał po raz czwarty, a pan prezydent raczył stwierdzić, że, cytuję, z uporem maniaka rząd, prawda, przedstawia do Sejmu taką ustawę i z uporem maniaka ten Sejm to uchwala.
0: To jest zdumiewające, jak zachowuje się pan prezydent, chociaż ja pamiętam nie tak dawno temu pan profesor Antoni Dudek przewidział, że on się tak zachowa, chociaż wydawało się to kompletnie nieracjonalne. Prawica

0: czym wiemy, brała pieniądze od giełd kryptowalut na organizowanie swoich wielu imprez. To jest oficjalne, więc to nie są żadne podejrzenia. Wiadomo, że ludzie związani z kryptowalutami doradzali, dyktowali, nie wiem jak to nazwać. Wiadomo też, bo to jest oficjalne, że pan prezydent jeszcze jako kandydat był lobbowany publicznie przez pana Mentzena w sprawie kryptowalut, że będzie się obiecał, że będzie się spotykał, będzie otwarty na argumenty kryptowalut.
1: I tu należy pani redaktor dodać.
0: To wszystko my wiemy. I oni się nie wstydzą. Bo ja chciałabym się dowiedzieć, dlaczego ta ustawa rządowa jest zła i jaka jest propozycja prawicy. Bo proszę słuchać, po tym drugim projekcie, po tym drugim wecie, PiS, który najpierw weto prezydenta podtrzymał, PiS składa projekt, który w ogóle zakazuje kryptowalut w Polsce.
1: No tak, ja pan prezes powiedział. Tak pan prezes powiedział, że jego zdaniem w ogóle tak, kryptowaluty w Polsce
0: powinny być zakazane. A z kolei słyszę pana posła tegoż PiSu, Horałę, któremu się nie podoba rządowa ustawa, dlatego że ona powinna jego zdaniem bardziej chronić interesy Polaków, to znaczy jak Polacy inwestujący w kryptowaluty stracą, to powinna ta ustawa przewidywać jakieś odszkodowanie dla niego. Ja słucham i własnym uszom nie wierzę. Proszę pana, jeżeli Polak inwestuje w jednostki funduszy inwestycyjnych, które są lokowane w akcjach spółek giełdowych i może na nich stracić, może więcej zyskać niż w banku, ale też może stracić, to żadnego odszkodowania nie dostanie. A ktoś, kto będzie inwestował w kryptowaluty, o których wiemy jeszcze mniej i o których nie wiemy, od czego zależy, czy one będą, ich wartość będzie rosła, czy malała, ma dostawać od państwa odszkodowanie? To są postulaty, które wzajemnie się wykluczają, które są niepoważne, nie wiem czemu służą, natomiast wiem jedno, prawica czuje się w obowiązku reprezentować interesy, bardzo niewyraźne interesy kryptowalut. I to mi się nie podoba, dlatego że ciągle jest dużo naiwnych ludzi w Polsce, którzy sądzą, że lokując w kryptowaluty dorobią się szybko łatwych pieniędzy. I na tych frajerach dorabiają się ci, którzy wiedzą, jak to działa i którzy liczą właśnie, że na tym zarobią. I pan prezydent, wetując trzy, a zapowiadając, że zawetuje kolejną ustawę, spowoduje to, że tych naiwniaków kryptowaluty dalej będą nacinać, a cwaniacy będą dalej zarabiać. I być może o to właśnie chodzi.
1: No ale w Sejmie udało się przegłosować zakaz patostreamu. To rzeczywiście bardzo duży problem w polskim internecie, czy w światowym internecie, a w polskim też. Te filmiki nagrywane, obrzydliwe, te inscenizowane sceny, no po prostu bardzo rzecz obrzydliwa. No udało się to...
0: Ale okrutna też.
1: I okrutna, tak.
0: To oglądają młodzi ludzie, w których takie sceny podsycają chęć, nie wiem, okrucieństwa, obniżają standardy moralne. Tylko ja się bardzo cieszę, że ta ustawa przeszła. No ale też nie wiemy, jakie będą jej losy teraz u pana prezydenta.
1: No nie wiemy, jakie będą losy, ale miejmy nadzieję, że losy będą pozytywne dla tej ustawy, bo ta ustawa też chroni młodych ludzi przed tym, co jest pokazywane, na przykład namawianie do samobójstw.
0: A jest pan pewien, że pan prezydent nie powie, że broni wolności słowa? Bo ja nie.
1: No właśnie.
0: Można mówić i prawica mówiła, że nikt nam nie będzie mówił, że białe jest białe.
1: No biorąc pod uwagę to, że pan prezydent zawetował ustawę cyfrową, no, która miała chronić też młodych ludzi przed...

0: negatywnymi skutkami pokazywanych treści internetowych, no i zawetował ową ustawę, więc no, musimy poczekać 30 dni. Okaże się.
1: No będziemy czekać, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale ja wiem, że panu prezydentowi wszystko to, co on robi, pokazuje, że jemu zależy na tym, żeby podsycać chaos, żeby w Polsce było coraz gorzej. Nie widzę, żeby on reprezentował interesy Polaków, interesy Polski, nawet wtedy, kiedy Polskę woli ośmieszać, mając nadzieję, że ośmieszy rząd, też się zachowuje nie fair wobec własnego kraju. Nie podoba mi się to.
0: Joanna Solska, dziennikarka tygodnika Polityka, była państwa i moją gościnią. Bardzo pani redaktor dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W zbiorowej mogile w Hucie Pieniackiej mogą znajdować się szczątki od kilkudziesięciu do nawet kilkuset ofiar, dowiedziało się Polskie Radio. W nieistniejącej wsi w obwodzie lwowskim prowadzone są prace poszukiwawcze szczątków Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
1: Badaczom w Hucie Pieniackiej udało się odsłonić około 40 metrów kwadratowych jamy grobowej. Jak wyjaśnia mi pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, choć na razie trudno o dokładne szacunki liczby ofiar w mogile, to...
2: Jeśli by się okazało, że te szczątki spoczywają na całej powierzchni tej jamy, no to mówimy tutaj o dziesiątkach, setkach.
1: Badacze są jednak pewni tego, że odnalezione szczątki to ofiary zbrodni sprzed ponad 80 lat.
2: Tu widać, że te ciała były zrzucane czy ściągane, układane jedne na drugich. Widzimy też na tych kościach ślady spalenia, co nam też potwierdza, że to są ofiary zbrodni z 1944.
1: Prace badawcze potrwają do 18 czerwca. Szacuje się, że w Hucie Pieniackiej w lutym 1944 roku z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 800 Polaków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w dzisiejszych uroczystościach urodzinowych Donalda Trumpa w Białym Domu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński powiedział, że powinna to być okazja do rozmów przywódców obu państw, między innymi o bezpieczeństwie.
3: Bardzo dobrze, że mamy pana prezydenta, który ma dziś chyba najlepsze w historii relacje, jakikolwiek polski prezydent, z prezydentem USA. I to będzie okazja, żeby wykorzystać to do rozmowy o bezpieczeństwie, o współpracy międzynarodowej, także gospodarczej, w dziedzinie nowych technologii. Myślę, że pan prezydent Nawrocki świetnie wie, jak rozmawiać z Donaldem Trumpem.
0: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ma nadzieję na konkretne rozmowy o dodatkowej liczbie żołnierzy amerykańskich w Polsce.
4: Więc ja liczę, że to nie będą tylko small talki, ale konkretne rozmowy o tym, jak doprowadzić do tego, żeby powstała stała baza wojsk amerykańskich, jak doprowadzić do tego, żeby zrealizować wpis Donalda Trumpa dotyczący dodatkowej liczby 5000 żołnierzy amerykańskich, bo konkretów brakuje. No mam nadzieję też, że prezydent Nawrocki nie będzie marnował swojego prezydenckiego czasu na to, żeby dalej wspierać Zbigniewa Ziobrę.
0: Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie już kilka miesięcy temu przy okazji konferencji w Davos. Donald Trump obchodzi dziś 80. urodziny. Prawie 100 razy interweniowali strażacy w województwie kujawsko-pomorskim z powodu burz przechodzących przez region.

0: Jedna osoba została ranna. O szczegółach Monika Kaczyńska.
1: Działania strażaków koncentrowały się na usuwaniu połamanych konarów i powalonych drzew. Najwięcej zdarzeń odnotowano

0: Wczoraj w rejonie miejscowości Nowa Różanka na Warmii i Mazurach. Niedziela też będzie mokra i wietrzna i burzowa. Pierwsze burze pojawią się na północy Polski, a w ciągu dnia dotrą do większości regionów kraju. 20 platform, kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. Jubileuszowy manifest był organizowany po raz 25.
1: Nie jesteśmy jeszcze tam, gdzie by należało, ale idziemy.
2: Idę, ponieważ w moim mieście Lublinie od 2 lat już nie ma marszu. Idę, żeby poczuć moc wspólnoty i dlatego dreszczu, jak widzę, że na przykład jakaś starsza pani na balkonie nam odmacha. To jest miłość, po prostu miłość.
3: Myślę, że każdy tutaj ma własny powód, dla którego bierze udział w marszu. Ja osobiście idę tutaj, żeby poczuć ducha wspólnoty jako osoba właśnie nieheteronormatywna.
4: I czuje się rzeczywiście takiego ducha tutaj?
3: Tak, ja bardzo tutaj się czuję dobrze.
5: Idę pierwszy raz w życiu i teraz wiem, dlaczego warto być na takiej paradzie. Przyznałem sobie prawo do bycia, kim jestem, bycia pełnowartościowym.
0: Z uczestnikami marszu rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami dla północnej części województwa zachodniopomorskiego i północnego wschodu pomorskiego. Lokalnie spadnie tam do 45 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy przeważnie od 8 do 13 stopni, w niedzielę przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie też grad. Temperatura w dzień od 13 stopni na północnym wschodzie, 17 w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 na południu kraju.
6: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
7: Dzień dobry Państwu. Jarosław Kałucki, to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj, proszę Państwa, wybierzemy się do Austrii. Austrii, która wielu osobom kojarzy się z zimą, nartami, a tymczasem 3 na 10 polskich turystów odwiedza Austrię latem. Co tam jest takiego ciekawego? O tym opowie nam pani Ewa Nasiłowska z Austriackiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Warszawie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Co takiego jest w Austrii letniej, co powoduje, że 3 na 10 polskich turystów postanawia właśnie spędzić tam wakacje?
8: Mnóstwo turystów to są osoby, które znają już Austrię zimą, znają właśnie te ośnieżone stoki, znają Alpy i przyszedł czas na odkrywanie Austrii latem.
7: A po drodze jak jadą do domu, to mijają przepiękne jeziora, bo się okazuje, że Austria, kraj bez dostępu do morza, jednak może poszczycić się taką infrastrukturą wodną, że rzeczywiście dech zapiera. No pięknie, ale takie górskie jezioro zimne w lecie.
8: A no właśnie i tu mogę Państwa zaskoczyć. Bo oczywiście, jeśli mówimy o jeziorach położonych wysoko w Alpach, w kraju związkowym Tyrol, na przykład jezioro Achensee, to są jeziora, które idealnie nadają się dla wszystkich, którzy szukają coolcation, którzy jednak w gorących letnich miesiącach chcieliby zażyć chłodu. Ale wystarczy
7: to
8: udać się...
7: To chłodu to jaka tam przeciętna? Bałtyk czy trochę jednak lepiej niż
8: Myślę,
7: Bałtyk?
8: Myślę, że czasami bywa lepiej niż w Bałtyku, więc dla nas, dla Polaków nie jest to żadne zaskoczenie.
7: Przypomnijmy, średnia w Bałtyku to jest 18 stopni w lecie.
8: Tak. A jeziora bardziej południowe, czyli skierujmy się w stronę Karyntii, to są jeziora nie dość, że o jakości wody pitnej, przejrzyste, przepiękne,
7: no
8: to
7: właśnie.
8: Jeszcze z temperaturą 25 stopni.
7: No bo tam rzeczywiście są jeziora, gdzie człowiek jak włoży nogę do wody, to myśli sobie, no nie, ktoś to musi podgrzewać.
8: Otóż nie. Otóż podgrzewa to ten podstawowy grzejnik na całym świecie, czyli słońce. Oczywiście położenie Karyntii jest też bardzo specyficzne. Tam już mówimy o tym, że jednak mamy trochę tego wpływu śródziemnomorskiego. Mamy tą południową stronę Alp, bo Karyntia, to przypomnijmy, jest trochę na styku Włoch, Słowenii i Austrii. Więc mają to, co najlepsze i jest to jeden z landów...
7: Łącznie z kuchnią, o czym jeszcze porozmawiamy.

0: I jest to kraj, który ma jedną z największych liczbę dni słonecznych w całym roku, więc nie ma możliwości, żeby te przepiękne jeziora nie były po prostu nagrzane.
1: Jakie te jeziora karyńskie są takie, że poleciłaby pani must see, ale nawet must swim, czyli że koniecznie trzeba w nich popływać.
0: To jest właśnie super, że te jeziora są jeziorami kąpielowymi w większości. Jeżeli chcielibyśmy połączyć miasto i jezioro, no to wybierzmy się nad Wörthersee, otoczone przepięknymi miejscowościami. Klagenfurt, stolica landu Karyntia, położona jest bezpośrednio nad jeziorem, z dostępem do pięknej plaży, z dostępem do możliwości uprawiania sportów wodnych. Od SUPów, bardzo popularnych w tej chwili kajaków, po łódki, żaglówki, stateczki. Dla każdego coś dobrego, a także sporty wodno-powietrzne, czyli wszystkie kajty, wszystkie żagle. Z wielką przyjemnością można sobie tam tego spróbować. A też zobaczycie to Państwo, spacerując nawet nad jeziorem, ile osób uprawia sporty wodne. Ale też, jeżeli szukają Państwo czegoś bardziej naturalnego, wybierzmy się do regionu w Villach, gdzie mamy jeziora Fakeazie, Ozachezie. Wybierzmy się do Milsztete, nad Milsztetezie i jeszcze inne krajobrazy. A to, co jest przepiękne, wchodzicie Państwo do wody, rozglądacie się dookoła i dalej widzicie piękne Alpy. Więc
1: tak, to prawda. Zdaje się, że mamy sporo tych jezior. Rzeczywiście można na nich pływać nawet statkiem takim spacerowym od miejsca do miejsca. Oprócz tego nie zapominajmy jednak o tym, że są fantastyczne rzeki w Austrii, które pozwalają uprawiać też różnego rodzaju aktywności. Od Dunaju, tutaj to może raczej bym poprzestał na pływaniu takim właśnie statkiem wycieczkowym przez przepiękną Dolinę Wachau, ale mamy też takie rzeki i w Salzburgerlandzie, i w Karyntii, Drawa, Zalach, Zalcach, gdzie można uprawiać różnego rodzaju inne sporty, prawda?
0: A do tego dołączają jeszcze wszystkie rzeki, mniejsze rzeki górskie, potoki, które są idealne do uprawiania raftingu, do uprawiania...
1: Co to jest ten rafting, powiedzmy?
0: A rafting to siadamy na pontony i płyniemy, dajmy się ponieść z nurtem rzeki. Ubieramy się w pianki, jesteśmy zabezpieczeni, mamy instruktorów, są też szlaki, które są dostępne dla rodzin z dziećmi, czyli znacznie spokojniejsze, łagodniejsze. Są też dla wytrawnych amatorów adrenaliny i ekstremalnych sportów.
1: Na rzece Zalach zdaje się, że tam w ogóle kadry narodowe trenują do kajakarstwa górskiego. Ale mamy też w Kaiserwinkel bardzo, bardzo spokojną wersję raftingu. Także to jest i dla tych, którzy chcą mieć strzał adrenaliny, i tacy, którzy chcą po prostu obujać się w pontonie na wodzie.
0: Natomiast kanoning to jest troszkę większe wyzwanie, bo tu łączymy wodę, łączymy wodospady, łączymy wspinaczki i wąwozy.
1: Spacer,
0: wędrówki, bo najpierw trzeba dojść, żeby potem zejść w dół.
1: Tak, tak. Powiedzmy, co to jest. To jest po prostu taki spacer połączony albo ze wspinaniem się, albo zjeżdżaniem. Idziemy wąwozami, potokami. Czasami trzeba zejść pod ziemię,
0: czasami trzeba się wspiąć, korzystając z lin. I tu też szlaki znajdziecie Państwo w Austrii o bardzo zróżnicowanym poziomie trudności. Dla początkujących z wielką przyjemnością oczywiście te łagodniejsze, te niższe.
1: Gdzie ich szukać? W której części?
0: Proponujemy wtedy Styrię, proponujemy Górną Austrię i Salzkammergut, proponujemy Karyntię.
1: Wróćmy na chwilę do tych jezior, bo jeśli chcecie Państwo zobaczyć nagromadzenie przepięknych miejsc i jezior, i cukierkowych, bomborniarkowych miasteczek i wiosek, to chyba nie ma piękniejszego miejsca niż region Salzkammergut.
0: Salzkammergut to jest, powiedziałabym, perła wśród pereł. Znajdujecie się Państwo w regionie, który jest pojezierzem ukrytym wśród gór i otoczonym przez rzeczywiście klejnotowe, butikowe miejscowości, z tą najsłynniejszą, którą nawet Chińczycy skopiowali, czyli Hallstatt.
1: Pewna epoka brązu, to dla zainteresowanych prehistorią, jest nawet nazwana okresem hallsztackim. Wróćmy do współczesności, bo Hallstatt to jest jedno, ale na Hallstatt nie kończy się Salzkammergut, prawda?
0: Ja bym powiedziała, że jednym z takich moich ulubionych miejsc, w ogóle to jest Mondsee, czyli księżycowe jezioro. Odbijają się w nim góry, odbija się słońce, ale mamy tam taką świeżość, tą alpejską świeżość. to jest taka trochę brama do Zalcka Mergut.

0: To jest program Spakowani. Naszym gościem jest pani Ewa Nasiłowska z Austriackiego Ośrodka Informacji Turystycznej. Wyjdźmy teraz z wody i wskoczmy na rowerowe siodełko, bo to też jest coś, z czego Austria słynie i coś, co nie jest wcale takie oczywiste, bo ludzie sobie pomyślą, no nie, no takie wielkie góry, to tam muszą być stromizny, ja nie dam rady. A tymczasem okazuje się, że Austria jest wręcz poprzecinana przepięknymi trasami rowerowymi, a oferuje takie rozwiązania, które naprawdę ciężko spotkać na przykład ze skojarzonej z taką turystyką rowerową Holandii.
1: Możecie państwo wybrać się na wyjazd rowerowy, spędzać cały dzień na rowerze, a państwa bagaże będą przewożone od jednego miejsca noclegowego do drugiego.
0: I codziennie śpimy w innym miejscu.
1: Mamy całą trasę opracowaną. To też nie są bardzo długie odcinki, więc każdego dnia jest też szansa zwiedzania okolicy, zobaczenia
0: tego
1: wszystkiego.
0: Chyba na tym to polega, żeby trochę pojechać rowerem, ale trochę też zobaczyć.
1: Bo wyobraźcie sobie państwo jedną z piękniejszych tras prowadzących wzdłuż Dunaju w Dolinie Wachau, między Krems a Melk, gdzie macie państwo po jednej stronie Dunaj, po drugiej stronie Winnice i góry, ruiny opactw albo kościoły, ruiny dawnych
0: jest
1: zamków.
0: Jest taka miejscowość Dürnstein, gdzie więziono Ryszarda Lwie Serce. Melk to jest ta słynna miejscowość, które weszło do takiej wręcz popkultury za sprawą Umberto Eco i imienia Róży. Ale powiedzmy jeszcze o tej Dolinie Wachau, bo Krems na pewno kojarzy się z musztardą kremską. I to jest dobre skojarzenie.
1: Bardzo dobre skojarzenie. I to są właśnie te smaczki, nomen omen, które warto odkrywać w trakcie takich podróży, gdzie szczególnie wyjazdy rowerowe można połączyć z kulturą, z naturą i jeszcze z kulinariami.
0: Które takie trasy by pani poleciła? Przede wszystkim na rodzinny, taki spokojny wyjazd rowerowy, gdzie każdy przeciętnie aktywny człowiek będzie wiedział, że po prostu da radę. To nie musi od razu być z górki na pazurki, bo mamy też takie miejsca. Najlepszy tor downhillowy i najdłuższy tor downhillowy na świecie w Leogang. Ale powiedzmy o tych takich przeciętniaków.
1: Choćby ta trasa naddunajska przez Wachau, czy trasa w kraju związkowym Burgenland wokół jeziora Neusiedlersee. Płaska, delikatna i znowu wśród winnic z małymi miasteczkami, idealna na przystanki. Możemy pojechać w okolicach Gracu trasą wzdłuż rzeki Mur. Znowu nie jest zbyt wymagające, ale z każdej z tych tras, o których mówimy, są szanse wjechania sobie troszkę w bok, wybrania tras bardziej wymagających i znowu możemy połączyć rowery górskie, możemy połączyć rowery rekreacyjne, a czasami nawet gravele, czy tak jak pan mówił, wszelkie szalone zjazdy downhille. W wielu miejscach Austrii są wypożyczalnie rowerów. Nawet przy tych trasach, o których mówiliśmy, że można sobie podróżować z miejsca do miejsca, tam też nie trzeba mieć własnego roweru. Można te rowery wypożyczać, oddawać w kolejnym miejscu.
0: Jest takie miejsce w Austrii, że można być i na jeziorze, i popływać, i pojeździć na rowerze.
1: I jeszcze
0: a jak
1: na
0: się
1: narty.
0: Komuś zachce, to pojechać na narty. To jest Zee Kaprun.
1: I to też polecamy Zee Kaprun nad jeziorem Zeleazie. Niedaleko mamy lodowiec Kitzsteinhorn, więc i wędrówki, i rowery. Przepiękne jezioro, sporo kultury, mnóstwo natury, bo warto się wybrać na takie wędrówki na przykład z tak zwanymi rangerami, czyli przewodnikami, którzy w naturę z nami pójdą i pokażą na przykład jak się robi ciasto z kwiatów zebranych na łące.
0: Oj, zanim zaraz dojdziemy do tych różnych smacznych rzeczy, jeszcze tylko jako zapalony narciarz przypomnę, że w Austrii mamy oprócz lodowca Kitzsteinhorn jeszcze dwa miejsca, gdzie w lecie możemy jeździć na nartach. To jest lodowiec Molthaler
1: w Karin
0: Lodowiec Hintertux w Tyrolu. Ale wróćmy teraz, zeskakujemy z siodełka, bo trzeba coś przegryźć. Mówiliśmy o tych ciastach z ziół, wcześniej mówiliśmy o musztardzie kremskiej. No ale co takiego przegryźć?
1: Patrząc na każdy z krajów związkowych Austrii, wszędzie znajdziemy coś pysznego. Tak jak Styria słynie z wszystkiego, co jest związane z dynią. Olej z pestek dyni, zupa dyniowa, ciasto dyniowe.
0: Uwaga na ten olej, bo jak kapnie na ubranie, niczym już tego człowiek nie spierze.
1: Dlatego trzeba to po prostu przepysznie wyjadać.
0: Tak, rzeczywiście, ale no, mamy takie klasyki typu Kaiserschmarrn, palaczynki. Co by pani zaproponowała jednak takiego troszeczkę innego, takiego właśnie na lato? Mówiliśmy na początku Karyntia na pograniczu z Włochami.

0: nami, jeśli trafimy na przykład do takiego urokliwego miasteczka Lienz, będziemy zaskoczeni, jak bogate są menu w restauracjach i jak dużo jest takich bardziej nawet śródziemnomorskich niż alpejskich potraw.
1: To prawda, bo Austria, ta południowa Austria w szczególności, ma taką fantastyczną umiejętność łączenia kuchni austriackiej, która jest troszkę podobna do kuchni polskiej. Natomiast w Karyntia no to mamy też te mączne potrawy różnego rodzaju. Karynckie pierogi zwane knedlami, które mogą być albo z serem, albo z mięsem. I na przykład do tego kiszona kapusta na ciepło. Wracając choćby do tej dyni, kwiaty dyni smażone w cieście, przepyszne.
0: Robię wielkie oczy, bo znam Austrię, ale tego jeszcze nie znałem.
1: To jest troszkę takie ciasto naleśnikowe. One są maczane w tym cieście naleśnikowym i smażone na głębokim oleju albo pieczone w piekarniku. Przepyszne rzeczy. Znowu w Karyntii wszelkie ciasta typu pizza, no bo te włoskie wpływy są wszędzie, ale z dodatkami lokalnymi, z kwiatami jadalnymi.
0: Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem była pani Ewa Nasiłowska z Austriackiego Ośrodka Informacji Turystycznej, która zaprasza do Austrii na Coolcation. Będzie cool?
1: Zawsze. Czy jest bardziej ciepło, czy jest bardziej zimno, to Austria jest zawsze cool.

0: Powtórka programu. Kierunek Kino.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Program wydaje Paulina Olak, a przed mikrofonem Andrzej Sołtysik oraz gość naszego programu, pan Robert Wichrowski, reżyser. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry Andrzeju.
1: Fabuła, serial, dokument, a także jesteś wykładowcą Warszawskiej Szkoły Filmowej. Poza tym ostatnio zrobiłeś film dokumentalny Palm Olbrychski, bardzo dobrze przyjęty. Aczkolwiek Daniel Olbrychski bywa postacią kontrowersyjną, co mnie bardzo dziwi. Jeśli pozwolisz, to do tego wątku jeszcze wrócimy. Poza tym na twoim koncie m.in. filmy Kobieta Sukcesu, Dzisiaj śpisz ze mną, czy Negatyw z 2022 roku, no i seriale. Leśniczówka, Komisarz Alex, kilka odcinków Śladu, Archiwisty, a także dawno temu Brzydula i Na Wspólnej. Widzę, że Na Wspólnej to jest taki serial, z którym jesteś związany od samego początku i przez długi czas.
2: Tak, bo to rodzaj domu, że tak powiem, do którego zawsze się przyjemnie wraca. Zaczęło się wiele lat temu. Zaczęło się to propozycją w telewizji TVN, konkretnie Piotra Waltera. Wiele, wiele lat temu trafiłem do Fremantla i zacząłem jeszcze na Chełmskiej w studiu reżyserować serial Na Wspólnej.
1: Do Fremantla, czyli producenta i właściciela praw. Czy
2: tak, tak. Też, producenta, który przygotowuje odcinki serialu od wielu, wielu lat dla stacji TVN. Właściwie teraz dla Warner.
1: Tak.
2: No i wówczas w gronie kilku znakomitych reżyserów tworzyliśmy rzeczywiście serial Na Wspólnej.
1: Trzeba było ruszyć tę lokomotywę z posad, prawda? Bo to było bardzo istotne. Ja pamiętam też, że to było spore wydarzenie, rodzaj przełomu, prawda? Można powiedzieć, bo dla stacji takiej komercyjnej jak TVN to było wielkie wydarzenie i bardzo ważny projekt.
2: Ważny projekt, a myślę, że on jest ważny też dlatego, że przetrwał tyle lat. To jest dowód na to, że jednak widzowie cały czas chcą oglądać ten serial. To jest dowód na to, że ten serial, mimo tego, że wokół nas wiele się zmienia, ciągle nowe wyzwania nas, że tak powiem, wołają do działań, to wspólna ma to swoje stałe miejsce, stałych odbiorców, ale też nowych odbiorców, bo ja niekiedy jestem zaskoczony, jak gdzieś tam się spotykam z młodymi ludźmi, że oni też oglądają ten serial i interesują się losami bohaterów tego serialu.
1: Tak jest. A serial ma ten przywilej, że tak jak powiedziałeś, istnieje, a z drugiej strony jest zawsze i zawsze tam można zajrzeć na tą wspólną do stałych bohaterów, aczkolwiek wielu młodych też się pojawia. Jaki jest ten nowy narybek aktorski?
2: No, zmieniają się pokolenia, zmieniają się aktorzy, pojawiają się nowe wątki i rzeczywiście pojawia się w serialu wielu, wielu utalentowanych młodych aktorów. To jest dla mnie niesamowite i zawsze to podkreślałem, że

0: praca w serialu na wspólnej z takim przeglądem tego, co dzieje się wśród aktorek, aktorów. Jacy się nowi ludzie pojawiają, nowe talenty. I rzeczywiście niekiedy sobie myślę, że właściwie przez ten serial przewinęli się prawie wszyscy. I to jest niesamowite, że te spotkania są niezwykle inspirujące, że ta ekipa, która pracuje tam już od wielu, wielu lat, choć oczywiście tam też się w tych ekipach coś zmienia, może pracować z tak naprawdę co chwilę kimś nowym, kimś, kto się pojawia, kto wprowadza nową energię i wydaje mi się, że to jest niezwykle interesujące doświadczenie, kiedy zaczynają pojawiać się dzieci aktorów, którzy grali na początku serialu.
1: No tak, posłuchaj, bo jakbyśmy tego nie liczyli, drogi Robercie, to jest tak, mamy 2026, a to wspólna wystartowała w 2003, 23 lata, to rzeczywiście nowe pokolenie już się może pojawiać i dzieci też mogą się pojawić tych różnych związków filmowych lub nie.
0: Oczywiście. Też mamy taki ukuty dowcip, że właściwie serial nas wspólnej każdy był z każdym już w związku. Ale to oczywiście jest lekka przesada. Tak aż nie jest. Natomiast 23 lata to jest świetny wynik, choć biorąc pod uwagę niektóre seriale europejskie, choćby niemieckie czy amerykańskie, to też nie jest rekord, no bo trzeba wspomnieć o tym, że tam niektóre produkcje trwają już po 40-50 lat nawet, także to są już swoiste rekordy.
1: A dlaczego wspólna się udała? Dlaczego istnieje? Dlaczego ma taki dorobek i tyle wątków poruszonych i ciągle istnieje i ma dobrą, niezachwianą pozycję, jeśli chodzi o oglądalność i ramówkę?
0: Ja myślę, że porusza codzienne problemy i codzienne dylematy Polaków i że cały czas aktualizuje swoje fabuły o to, co dzieje się u nas w kraju, co jest ważne. Oczywiście to nie jest przełożenie 1:1. To nie jest tak, że w danym momencie coś się dzieje i już wspólna na to odpowiada. Natomiast te problemy w takiej szerszej skali i takim dłuższym czasie się pojawiają w serialu i one są, myślę, takie dla każdego Polaka, czy mogą być dla każdego Polaka jego problemami. To są problemy, które są mu bliskie, które dotyczą jego rodziny, często jego bliskich, sąsiadów i tak dalej, dlatego to się dobrze ogląda. Poza tym na wspólnej rzeczywiście ten przekrój wiekowy tych wątków, są wątki bardzo młodych ludzi, czyli
1: tak,
0: uczniów
1: prawda.
0: Szkoły podstawowej, średniej, studentów i też wątki ludzi starszych, czyli te tematy podejmowane są różnorodne. Są wątki kryminalne, są wątki stricte obyczajowe.
1: Tak.
0: Nie brakuje też wątków komediowych.
1: No tak.
0: Czyli ta różnorodność jest duża.
1: A poza tym, czy to jest tak, że można wprowadzić każdego i zawsze, znaczy każdego wybranego aktora albo postać i pociągnąć wątek przez ileś odcinków?
0: Oczywiście tak. Oczywiście są wątki, które rozgrywają się przez kilkadziesiąt odcinków. Są wątki, które trwają kilka odcinków. W zależności od tego, jak to planowanie przebiega, czy też jak myślenie o tym, jaka jest otaczająca nas rzeczywistość, co ona przynosi i na ile te problemy są istotne.
1: Wspomniałeś, że na początku była to Chełmska, czyli wytwórnia na Chełmskiej w Warszawie, gdzie realizowano pierwsze odcinki. Dzisiaj od wielu, wielu lat to baza na wspólnej istnieje w Sękocinie, też pod Warszawą i to są już własne studia. Ale na tej Chełmskiej, no to musiało być jakieś wielkie poruszenie, pospolite zamieszanie, może trochę chaosu i dużo strachu. Pamiętasz te momenty?
0: Tak, zupełnie inaczej wyglądała realizacja serialu na ulicy Chełmskiej. Realizowaliśmy na trzy kamery sceny. Z użyciem trzech kamer. Mieliśmy wstępny montaż w trakcie realizacji scen już tak naprawdę, czyli który troszeczkę przypominał realizację telewizyjną, tak? Bo na bieżąco reagowaliśmy na to, co się dzieje. Czyli reagowaliśmy na to, że na przykład czegoś brakuje w ujęciu, trzeba coś powtórzyć, a może tylko z jednej kamery i tak dalej, i tak dalej. Często powtarzaliśmy sobie, że ten serial jest niesamowity, bo jest taki blisko domu. Wysiada się z autobusu, tramwaju, idzie do roboty, a potem się wraca. I to było niezwykle urocze. Teraz, tak jak powiedziałeś, technologia się bardzo zmienia. Zmienia się, coraz bardziej staje się nowoczesna, czyli z jednej strony cały czas realizowane są zdjęcia plenerowe.

0: Cały czas jest zbudowana scenografia w Sękocinie, ale też są ściany LED-owe i wykorzystujemy nowe technologie.
1: Ściana LED-owa, czyli taki rodzaj ekranu, obrazu, który co pozwala w
0: umieścić na stworzenie ciekawego tła, drugiego, trzeciego planu i tak
1: umieścić
0: dalej.
1: Umieścić bohaterów w środku miasta, tak?
0: W środku miasta, albo nawet nie wyjeżdżając za granicę, gdzieś za granicą, prawda?
1: Co jakaś jest, plaża nadmorska.
0: Na przykład, co jest akurat bardzo często stosowane już w różnorodnych produkcjach, bo przecież na świecie powstają już seriale, które są realizowane wyłącznie w studiu z użyciem ekranów, czyli mamy przykłady takich seriali, które właściwie w ogóle poza studio nie wychodzą.
1: I to jest kwestia szybkości realizacji, możliwości, ale też finansów, prawda? To wszystko jest tańsze.
0: Może być tańsze. Nie musi, ale może być tańsze, bo jednak inwestycja w tę technologię jest wysokim kosztem. Aha. Natomiast myślę, że w ciągu lat, one oczywiście te koszty maleją. A szukanie nowych obiektów, ciągle nowych obiektów, nowych miejsc, przerzuty w trakcie zdjęć, no są równie kosztowne, bo można mniej scen zrealizować w ciągu dnia, mówiąc tak już totalnie banalnie.
1: Czy z planów filmowego serialu na wspólnej droga była prosta i łatwa do brzyduli, bo też zrealizowałeś jako reżyser kilkanaście odcinków tego, co by nie powiedzieć, niezłego, może nawet momentami można by użyć sformułowania kultowego dla niektórych serialu, brzydula.
0: No tak, to
1: 2008-2009.
0: To jakby była konsekwencja tak naprawdę pracy w serialu na wspólnej, bowiem producentem zewnętrznym tak zwanym serialu na wspólnej również była firma Fremantle.
1: Aha, okej. Okay.
0: I jakby to firma Fremantle skazała trzech reżyserów, którzy rozpoczęli pracę nad serialem Brzydula, nad jego pierwszym i kolejnymi też sezonami, ale tym pierwszym wydaniem Brzyduli, która, tak jak powiedziałeś, zdobyła dużą popularność i stała się dla niektórych osób bardzo ważnym serialem, wręcz kultowym. No i w ramach tej trójki realizowaliśmy pierwszych 30, jeśli pamiętam dobrze, odcinków serialu. No a później już z doskoku pracowaliśmy również, ale także pojawiali się nowi reżyserzy, którzy kontynuowali pracę nad tym serialem. No to było bardzo interesujące doświadczenie i myślę, że jak na tamten czas, kiedy ten serial powstawał, dość nowatorskie.
1: No tak, to prawda. I przy tej okazji chciałem cię zapytać o fenomen Małgosi Sochy i Jacka Braciaka, bo oni się tam pojawili, poza oczywiście Julią Kamińską w roli głównej, tytułowej i tak dalej, i tak dalej, szacunek i szapoba, ale ta Socha i ten Braciak, co oni tam aktorsko wykonali? Jak byś to nazwał? Co się stało takiego, że oni stali się troszkę, ich postacie i role stały się większe niż sam serial?
0: Tak naprawdę wykreowali postaci i to wykreowali je w sposób bardzo autorski, indywidualny. Bo pewien zarys, który my mieliśmy jako reżyserzy tych postaci oczywiście był, ale oni dali taki bonus. Wprowadzili coś, co było takim naddatkiem do tego, co było napisane. No tu też nie trzeba wiele mówić, bo zarówno Małgosia Socha, jak i Jacek Braciak są znakomitymi aktorami.
1: Prawda? No właśnie.
0: I Jacek stworzył tyle kreacji w swojej karierze, że tylko go oglądać i jeść łyżkami, jak to mówią. Jest to wyjątkowy
1: aktor. No co wtedy
0: aktor.
1: Robi reżyser? Tylko klaszce i zaciera ręce? Czy pomaga, czy podpala, dopala?
0: Myślę, że pobudza do dalszego działania, że absolutnie nie może hamować tych, nazwijmy to, dobrych zapędów.
1: Musi
0: wspierać. I to jest bardzo, bardzo ważne. Poza tym reżyser ma jedną przewagę nad aktorem. On widzi efekt od razu na ekranie. I w podglądzie może zobaczyć, co się dzieje. W związku z tym, jeśli chce dokonać drobnej korekty, to może powiedzieć, wiesz, tutaj należy zrobić to nieco inaczej. Zróbmy wariant, który będzie chyba lepszy dla tej sceny. Natomiast absolutnie nie należy powstrzymywać aktorów, bo tak świadomi aktorzy, o których mówimy, wiedzą, co robić przed kamerą.
1: Tak jest. I powiedziałeś właśnie, że ta autorskość w tej kreacji, tak, ich własna, są jakieś ramy określone, no ale potem musisz tylko przypilnować, żeby tych ram nie rozsadzić, ale jednocześnie, żeby ten błysk był.
0: No, żeby dać coś więcej. I oni dali. No, nie ma co tu wiele mówić.

0: zarówno Małgosia, jak i Jacek no, skradli ten ekran.
1: Prawda?
0: I tak
1: no
0: naprawdę
1: właśnie,
0: przywłaszczyli
1: tak,
0: sobie aktorsko ten serial. No, to jakby w ogóle...
1: Z całym szacunkiem dla innych, dla
0: wszystkich
1: innych.
0: Oczywiście, no ale tutaj ten wkład był tak ogromny, że ja myślę, że przed serialem, myśląc tak, o roli Małgosi Sochy, nikt nie myślał, że to będzie tak wielka postać.
1: Nie. A rola Jacka Braciaka z kolei, czyli tego Przemka, Przemko, dobrze mówię,
0: tak,
1: Przemko?
0: Tak.
1: Też była schowana i była kolorowa, ale drugoplanowa, bardzo drugoplanowa, prawda? A się okazało, że to był koń pociągowy.
0: Rzadko zdarza się nie tylko w serialu polskim, ale w serialu, ale też w kinie polskim w ogóle, żeby postać drugoplanowa stała się tak ważną postacią.
1: Jedna i druga, no właśnie, bo rzeczywiście to może stanowić też o kultowości tego serialu. Twoje wykształcenie mnie zaskoczyło, że jest takie duże, że studiowałeś historię i potem politologię, potem dopiero trafiłeś do łódzkiej filmówki. Dlaczego takie pokrętne losy były twoje, ta twoja droga do reżyserii?
0: Trudno to jednoznacznie określić. Może wydawało mi się, że nie jestem na tyle dobry, by być reżyserem.
1: Okay.
0: I to jest taki... Nie miałem też w sobie chyba na tyle, nazwijmy to, bezczelności, by od razu sięgać po najwyższe cele. I wydawało mi się, że jeszcze muszę przeczytać trochę książek, że jeszcze się dokształcić, że jeszcze wiedzieć więcej, by móc później pracować w zawodzie, który był zawodem moich marzeń, czyli zawodzie, który nie tylko jest zawodem kreatywnym, ale też zawodem, który wymaga umiejętności kierowania ekipą.
1: Organizacyjnym
0: bardzo, tak. No bo jednak nieczęsto zdajemy sobie sprawę z tego, że reżyser pojawiając się na planie, mimo obecności kierownika produkcji, kierownika planu, tak naprawdę jest odpowiedzialny za tą kilkudziesięcioosobową ekipę. Nie tylko za aktorów. Aktorzy oczywiście stanowią ten szczególny tą szczególną część ekipy, no bo to oni swoimi twarzami, oni swoimi osobowościami pokazują to, co my chcemy przekazać widzom. Natomiast jest to dość odpowiedzialna rola. Dlatego pomyślałem sobie, że jak czegoś się tam jeszcze więcej nauczę i trochę poczytam, to potem będę mógł lepiej wykonywać pracę reżysera, bo moja wiedza będzie troszkę bardziej rozległa i nie tylko na temat tego, gdzie postawić kamerę.
1: Tak jest i udało się, tak? Wyszło na twoje. To był dobry plan. Ta historia i politologia to był Uniwersytet Gdański, tak?
0: Tak, ja nie wiem, czy to cokolwiek mi dało, tak szczerze mówiąc, ale oczywiście dzisiaj ewentualnie cały czas ten kontekst jednak, bo wiesz, kontekst ten historyczny, filozoficzny, psychologiczny jest niezwykle istotny w kinie. Tak. I na przykład jak często oglądamy na festiwalach filmy, produkcji różnych krajów, od Korei przez Japonię, Iran,
1: Rumunię. Iran, bardzo interesujące kino.
0: No właśnie.
1: Rumunia.
0: Doskonałe kino.
1: Tak jest,
0: w związku z tym musimy mieć jakąś wiedzę, dlaczego te filmy tam akurat powstały. Tak, i co sprawia, że one mają tak niesamowitą, uniwersalną wartość. No bo jeśli zdamy sobie sprawę o pewnych traumach, no Europa przeżyła traumę II wojny światowej, wojny w Jugosławii, wielu wydarzeń. Ale jak z kolei pomyślimy o kinematografii chińskiej, japońskiej i pomyślimy sobie o tym, co wydarzyło się tam w trakcie II wojny światowej, po II wojnie światowej, to zdajemy sobie sprawę, skąd wzięła się literatura japońska i kinematografia japońska na przykład. Taka akurat, a nie inna. Skąd byli ci twórcy? Tacy jak Ozu, jak Kurosawa, jak Mizoguchi, jak Oshima, czy wielu pisarzy, wielu, którzy tragicznie skończyli, no bo wielu z nich popełniło samobójstwo, prawda?
1: Tak,
0: czyli ten smutek. I tak moglibyśmy przez te wszystkie rzeczy iść, także może przesadziłem, do czegoś się to jednak przydało, ta znajomość historii.
1: No właśnie, a jeśli mogę cię zapytać, bo jesteś też wykładowcą i masz tytuł doktora. Jaki był temat twojego doktoratu? W Łodzi, tak?
0: Tak, rzeczywiście robiłem doktorat na Wydziale Reżyserii. Oczywiście, jak to w szkole filmowej, czy każdej szkole artystycznej, bardzo ważny jest dorobek dotychczasowy, prawda? I on stanowi taką jedną część, bardzo ważną część, kto wie, czy nie najważniejszą, tego, żeby przystąpić do tych egzaminów. Natomiast teoretycznie zajmowałem się kinematografią XXI wieku, kinem autorskim, czyli czyli interesowało mnie przede wszystkim jakby tą moją pracą teoretyczną była analiza tego, co się w tej kinematografii wydarzyło.

0: autorskim kinie. Autorskim kinie na przykładach wielu filmów, ale też kilku znakomitych reżyserów, no takich jak Bruno Dumont, jak Michael Haneke, jak Carlos Rey Gadas, jak Bellatar. Czyli to kino, które możemy nazwać arthouse'owym, ale ja bardziej bym powiedział autorskim, czyli kinem, w którym reżyser często jest autorem scenariusza, niekiedy jest producentem i tak dalej, i tak dalej. Czyli idzie coś więcej niż wielkie studio i wynajęcie reżysera jako, jak ja to nazywam, realizatora tak naprawdę filmu.
1: Okej. Bardzo skromne podejście, ale właściwe i takie rozróżnienie. Dobrze, że wspomniałeś o tym kinie autorskim, bo mam tutaj taki wątek z tobą związany. Jeden, ale najpierw tylko powiem, że w 2006 roku doszło do twojego debiutu fabularnego i był to francuski numer, całkiem niezła historyjka. Tak. Musimy powiedzieć, drodzy państwo, francuski numer do dzisiaj dosyć urocza opowieść. Karolina Gruszka, Jan Frycz, tak. Jakub Tolak, a także
0: Robert Więckiewicz i Maciek Szczur.
1: Szczur obsadzeni w rolach drugoplanowych dwóch takich gangsterów filozofujących między sobą i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale kino autorskie, Negatyw z roku 2022, to jest próba twojego autorskiego, autobiograficznego wręcz podejścia do filmu i przedstawienia takich losów i bohatera?
0: Tak, wcześniej Karuzela, później Negatyw, gdzieś taka próba podejścia autorskiego. No, z Negatywem mógłbym dużo opowiedzieć, bo tu miałem bardzo dużo, że tak powiem, nieprzyjemnych sytuacji produkcyjnych związanych z tym filmem. Był to film, do którego zdjęcia realizował nieodżałowany operator, autor zdjęć Arkadiusz Tomiak.
1: Tak jest.
0: Wielki facet, mówię o nim jako wielkim facecie z wielkim sercem i z wielkim talentem.
1: Zwany przez członków ekipy tatą, tak?
0: Nazywany przez, tak, tatą. I
1: Arek Tomiak.
0: I warto o nim pamiętać, warto jego nazwisko przypominać, bo to wybitna postać polskiej kinematografii i mogę sobie uzurpować prawo do tego, żeby powiedzieć, że jakoś tam blisko byliśmy z Arkiem.
1: I to był przywilej z nim zrobić ten film. No tak.
0: Ogromny.
1: Ale Negatyw.
0: Ale też między innymi dlatego, że był to przywilej, bowiem z tym filmem mieliśmy bardzo duże nieprzyjemności produkcyjne związane z tym, że on miał być bardzo kameralny, miałby zostać zrealizowany w niespełna 14 dni zdjęciowych tak naprawdę, a ostatecznie zrealizowaliśmy go w nieprawdopodobnym tempie 9 dni zdjęciowych. Musiałem zrezygnować z wielu scen z uwagi na brak...
1: Tego nie wiedziałem.
0: To właśnie, ze względu na brak pieniędzy. Aha. A ten brak pieniędzy wynikał z tego, że ówczesny dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, bo nasz film przeszedł pierwszą fazę, nazwijmy to, tych eliminacji. W ogóle nie lubię tego systemu bardzo. I dostał dobrą rekomendację Lecha Majewskiego. Potem to podczas drugiej tury padło wiele różnych pytań, nie padła żadna decyzja w sprawie filmu, a na końcu okazało się, że jednym z dwóch filmów, które weszły do finału, które nie dostało finansowania, marnego bardzo, bo to był poziom, najniższy poziom, o jaki można było się tak naprawdę starać, ten film najmniej, że zostaliśmy odrzuceni. Próbowałem wówczas się odwoływać, bo byliśmy już w trakcie zdjęć. Próbowałem spotkać się z ówczesnym dyrektorem, od którego z sekretariatu dostałem informację, że nie ma ochoty się ze mną spotkać.
1: Radosław Śmigielski?
0: Dokładnie tak.
1: Ulala. Tak.
0: I to była taka sytuacja, która była dla nas bardzo nieprzyjemna, bo stanęliśmy przed decyzją, czy w ogóle zarzucić dalsze działania, czy nie. Ale wtedy ekipa zachowała się bardzo pięknie i wszyscy powiedzieli, musimy ten film dokończyć, jakkolwiek. Czy jesteś w stanie, żeby ten scenariusz tam, powiedzmy, skrócić, co zrobić? A my, no dobrze, no. Będziemy działać. No i tak powstał ten film, który został kompletnie pominięty u nas w kraju.
1: Ale ta opowieść pokazuje, jak wiele siły trzeba, żeby wykonać to swoje dzieło autorskie, prawda? Bo ty byłeś i autorem scenariusza, i reżyserem, i pomysłodawcą, i producentem, etc., etc. Ile wysiłku kosztuje kino autorskie? Powiedzmy tylko, że w roli głównej Michał Gadomski. Powiedzmy tylko, że w roli głównej Michał Gadomski. Dziękuję ci zresztą za tą obsadę, bo mi ta postać i ten aktor pasuje. I że historia dotyczy prawie 50-letniego fotografa, jego różne perypetie życiowe, ale także rodzaj podróży, umiera ojciec i bohater musi wrócić, żeby pochować tego ojca i w trakcie tej podróży doznaje różnych wrażeń, olśnień, odkryć, coś się tam z nim dzieje, więc to

0: To jest taka podróż w głąb także, w głąb samego siebie.
1: Ja tylko, Andrzeju, dodam to, że Michał Gadomski dostał nagrodę na całkiem prestiżowym festiwalu Sanlento International Film Festival na południu Włoch dla najlepszej roli męskiej, a sam film dostał kilkanaście nagród na festiwalach zagranicznych kina niezależnego. No, między innymi w Paryżu ja dostałem nagrodę za reżyserię. W Barcelonie został uznany najlepszym filmem niezależnym tamtego festiwalu. W Madrasie dostał dwie nagrody dla najlepszego filmu i roli. Także okazało się, że na różnych kontynentach, w różnych miejscach, nie na wielkich festiwalach, powiedzmy sobie otwarcie, ale na małych festiwalach kina niezależnego bardzo często był wyróżniany, nagradzany zarówno jako film, za reżyserię i za rolę męską.
0: I czy to jakoś dowartościowuje ciebie jako autora, jako twórcę, jako tego, który musiał wnieść krzyż tej produkcji?
1: Dało mi to drobną satysfakcję i dało mi też szansę umieszczenia filmu w Netflixie, co niejako zamknęło kwestię problemów dystrybucyjnych i też finansowych tego filmu. Także finał był dobry i tutaj w tym miejscu właśnie chcę tym wszystkim, którzy brali udział w dystrybucji i produkcji tego filmu, podziękować.
0: Negatyw, drodzy państwo. Całkiem świeża produkcja, bo sprzed 4 lat jest dostępny, tak jak powiedział Robert, na Netflixie. Ja też również z całego swojego krytycznego, filmoznawczego serca polecam, a także polecamy pana Olbrychskiego, który jest dostępny z kolei na VOD Telewizji Polskiej. To też jest zacna rzecz. Na koniec, drogi Robercie, jeszcze takie pytanie, wiesz, dyżurne, pozwól, że ci zadam. A co teraz? Jaki plan? Nad czym teraz siedzisz i pracujesz?
1: Chciałoby się powiedzieć, i co dalej, maturzysto, ale to już nie te czasy. Już tych wyborów dokonywać nie możemy. No, co planuję? No, przede wszystkim staram się jako ten niezależny producent robić różne wartościowe rzeczy. I tu chciałbym wspomnieć, że wspomogłem swoją małżonkę Ewę Abart, która na co dzień jest lektorką, w takiej społecznej akcji Hejt nie jest okej. I przygotowaliśmy film, którym chciałbym się pochwalić, bo to jest 25-minutowy film edukacyjny o tym, czym jest hejt. I Andrzeju, przez 10-11 dni ten film w YouTubie obejrzał już 10 tysięcy osób.
0: Okay.
1: Poza tym ten film ma wsparcie poważnych organizacji, takich jak Amnesty International, jak Rzeczniczka Praw Dziecka i tak dalej, i tak dalej. Świetnym narzędziem dla nauczycieli, uczniów i rodziców do tego, żeby zrozumieć bardziej hejt i żeby jemu przeciwdziałać i żeby wiedzieć, jak przed nim się ratować. I z tego jestem bardzo dumny. Jestem dumny z tego, że moja żona Ewa Abart ten film zrobiła, że ja mogłem go wyprodukować. Produkcja jest drogą przez mękę generalnie i ja się już boję troszeczkę produkować, że tak powiem, mimo że to kino autorskie cały czas siedzi mi w głowie i gdzieś po dokumencie o Danielu Olbrychskim, który był wspierany przez Telewizję Polską, przez Filmotekę Narodową i WFDF, chciałbym zrobić jeszcze dwa kolejne filmy dokumentalne, filmy biograficzne na temat postaci już nieżyjących i obie te postaci związane są z literaturą, bo ta literatura dla mnie zawsze punktem wyjścia dla kina. Tak. Zobaczmy, ile wspaniałych filmów powstało na podstawie literatury, powstaje do dziś. No,
0: szacunkiem dla kina na początku było słowo.
1: Tak, i zobaczmy, czekamy na Odyseę Nolana, czekamy na Dune kolejną Villeneuve'a.
0: I na polską lalkę.
1: Na lalkę, na dwie lalki nawet. A gdyby tak spojrzeć, to wiele, wiele, wiele tej literatury. No i mam projekt filmu fabularnego.
0: Poczekaj, ale zdradzisz te nazwiska?
1: Wolałbym nie, jeszcze szkoda, nie. Może dobra. Andrzej, no, będzie pretekst do tego, żebyś mnie zaprosił jeszcze raz. Natomiast jeszcze też jeden film fabularny, który jest w tak zwanym developmencie. Jest to film o takim szerokim, bym powiedział, dla szerokiego widza, kino familijne, ale kino familijne na temat bardzo poważny, bo na temat oswajania śmierci i troszeczkę zjawisk nadprzyrodzonych na podstawie książki norweskiej, bardzo popularnej autorki. Powiem tylko, że dwie części już w Polsce się pojawiły, zatytułowane Stacja Straszydło.
0: Aha, okay.
1: I tu ten projekt rozwijamy. Z jakim efektem zobaczymy? Na razie rozmowy z partnerami trwają.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie i te wyznania i zdradę planów. Życzę powodzenia. Robert Wichrowski był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję ci, Robert, za spotkanie.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Andrzeju.
0: Kierunek Kino wraca za tydzień.

0: Do usłyszenia.
1: Kierunek kino.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A już teraz na naszej antenie pan inżynier Piotr Jarosz, prezes zarządu Holtford SA. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie prezesie, w ostatnim czasie dużo mówiło się o kwestiach obrony cywilnej, ochrony cywili, o kwestiach przygotowania naszych miast na wypadek różnych zdarzeń. Mam wrażenie, że padło wiele słów, padło sporo zapowiedzi. Pojawiły się również informacje mówiące o tym, że w końcu pojawiły się także przepisy, na które czekaliśmy w Polsce od wielu, wielu lat. Ale jak się okazuje, temat nie jest wcale zamknięty czy też domknięty, bo nadal jest także sporo dziur, sporo niedopowiedzeń, no i sporo takich drobnych, wydawałoby się, mankamentów, które jednak mogą być skuteczną przeszkodą przed wprowadzaniem tych nowych rozwiązań.
4: Tak, faktycznie mamy całkiem niezłe prawo, przepis, jeżeli chodzi o kwestie wymagań technicznych wobec czy to tak zwanych budowli ochronnych, czy tak zwanych NDS-ów. Natomiast jest pewna luka w tych przepisach i tutaj może bym w kilku zdaniach króciutko o tym opowiedział. Nasze prawo świetnie opisuje, jak zbudować właśnie każdą kategorię budowli ochronnej. One dzielą się na 6 typów. To są tak zwane ukrycia i schrony. Ukrycia dzielą się na 3 kategorie, od U1 do U3 i później schrony od S1 do S3. Ale nasze prawo nie mówi, jaką kategorię wybrać w danej sytuacji lub dla konkretnej liczby ludzi. I to jest pierwsza luka, która pojawia się w naszym prawie.
3: Czyli absolutna dowolność?
4: W zasadzie absolutna dowolność. Tak naprawdę decyduje, nie wiem, wybrany samorządowiec, projektant, ktokolwiek. Ponieważ, tak jak już wspomniałem, prawo nie definiuje tego, ani nie wiąże kategorii budowli ochronnej z liczbą chronionych osób, ani z konkretną sytuacją.
3: Chciałbym dopytać, czy to oznacza, bo wiadomo, że przeważnie jest tak, że patrzymy na pieniądze, że księgowa czy też księgowy od razu podpowie, które rozwiązanie dla budżetu danej gminy, danego miasta będzie mniej obciążające. Czyli rozumiem, że jeżeli będziemy myśleli w tych kategoriach, o których teraz wspomniałem, mając takie przepisy, no to skończy się na tym, że jeżeli te budowle będą powstawać, to będą to małe, najtańsze rozwiązania.
4: No gdyby były jeszcze małe, to byłoby pół biedy. Tak, tutaj jeżeli chodzi o pieniądze, to zawsze można powiedzieć przecież, że z program finansowania ochrony ludności, obrony cywilnej pójdą miliardy na właśnie te budowle ochronne. Przepraszam. Natomiast trzeba pamiętać, że gmina potem będzie musiała utrzymywać taki obiekt i schron oczywiście ma znacznie większe koszty utrzymania. Ale żeby tutaj dosyć precyzyjnie jeszcze odpowiedzieć na pana pytanie, bo to jest właśnie sedno problemu. Prawo nakłada obowiązek budowy budowli ochronnej, nie schronu. A najtańszą budowlą ochronną jest ukrycie. I skoro nie można wymusić wyższej kategorii i nie ma z kolei pewnych ograniczeń związanych z objętością tego typu obiektu, więc to niekoniecznie będą małe ukrycia, tylko tak jak teraz właśnie słyszeliśmy przed kilkoma dniami, w Sandomierzu planuje się zmodernizować piwnicę pod szpitalem na 4,5 tysiąca osób.
3: To panie prezesie, to wróćmy w takim razie właśnie do tego problemu, o którym pan zaczął mówić, czy też zaczął pan go naświetlać. Mamy sytuację, w której rzeczywiście jest tych 6 kategorii, natomiast nie jest sprecyzowany, jaką kategorię, w jakiej sytuacji należy zastosować. Wspomniał pan o tych piwnicach szpitalnych, które mają być właśnie dostosowane do takich potrzeb. Chciałoby się powiedzieć, że krok w dobrą stronę. Jeżeli mamy takie możliwości, to rzeczywiście remontujmy, zmieniajmy i dostosowujmy.
4: Faktycznie jest tak, że biorąc pod uwagę naszą obecną sytuację, każde miejsce, gdzie można się schronić, tak zwane punkty schronienia, miejsca doraźnego schronienia, ukrycia, schrony są jak najbardziej potrzebne. Tak? W sytuacji totalnego niedoboru jakiekolwiek miejsce, które chroni przed odłamkami czy ostrzałem jest jak najbardziej wskazane.
3: Ale zgaduję, że jest ale.
4: No właśnie jest ale. Chodzi o tą liczbę osób. Ja właśnie teraz wróciłem z podróży ze Szwajcarii, gdzie w latach 70. wybudowano największy schron cywilny w historii. Tak zwany Sonnenberg w Lucernie. I to był schron, który miał wytrzymać wybuch bomby atomowej o mocy 1 megatony. Na papierze szczyt bezpieczeństwa. Ale Szwajcarzy zrobili w 1987 roku test, realny test, 5-dniowe ćwiczenie o kryptonimie Ameise, czyli po polsku mrówka. I to się okazało być piękną katastrofą. Nie udało się zamknąć szczelnych drzwi. Zamiast kilka minut zamykały się przez całą dobę. Nie dało się rozstawić łóżek. Generalnie nie można

0: było obsłużyć tej całej masy ludzi. Schron idealny na papierze dla 20 tysięcy osób okazał się w praktyce niezarządzalny.
1: Był zbyt wielki, zbyt potężny?
0: No to teraz właśnie jest puenta. Szwajcarzy wyciągnęli wniosek i mieli odwagę się wycofać i z czasem, po kilku latach, doszli do wniosku, że te 20 tysięcy to jest gruba przesada i dzisiaj ten schron jest przewidziany, uwaga, dla 2000 osób. Mhm. Schron przeciwatomowy, który wytrzymuje 1 megatonę dla 2000 osób, a nie ukrycie, które zabezpiecza tylko przed odłamkami i tak zwanym zagruzowaniem, czyli zawaleniem się wyższych kondygnacji, a nie chroni ani przed skażeniem, ani przed trującymi gazami pobliskiego pożaru, ani przed podmuchem fali uderzeniowej. A tutaj proszę sobie uwzględnić jeszcze jedną rzecz, bo często skupiamy się na odłamkach, na oszale z broni i tak dalej. Natomiast sama fala uderzeniowa, jeżeli człowiek nie jest w chronionym, hermetycznym pomieszczeniu, też potrafi zabić. To jest tak, że jeżeli uderzy pocisk, na przykład taki Iskander. Iskandery potrafią przenieść ładunek nawet do 700 kg trotylu. To jest porównywalne jak gdyby moc tego ładunku. Jeżeli taki Iskander spadnie w pobliżu takiego ukrycia, które jest niehermetyczne, nie izoluje od zewnątrz i do środka wedrze się ta fala tego wybuchu, to organy wewnętrzne ludzi, którzy są w środku, są narażone na to nadciśnienie. Zaczyna się od 35 kilopaskali, gdzie pękają błony bębenkowe, a później dochodzi do uszkodzeń pęcherzyków płucnych i do zatorów w krwiobiegu. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, żeby nie opowiadać zbyt drastycznie.
1: No tak, mamy sobotni poranek, to fakt, no, ale to panie prezesie, to muszę w takim razie dopytać, jakie jest rozwiązanie, jednak pewne uszczegółowienie tych przepisów, narzucenie pewnych rozwiązań, określenie pewnych norm, pewnych proporcji?
0: Tak, zdecydowanie, przy czym zanim jeszcze nie dopowiem wszystkiego, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, to jeszcze jedna dygresja. Oprócz tego, że mamy świetnie zdefiniowane te ukrycia i schrony, to się okazuje, że nasz najtańszy schron, tak zwany S1, jest znacznie droższy od schronów w Finlandii czy w Szwajcarii.
1: A to przepraszam, jakim cudem?
0: No tak go sobie wymyśliliśmy, że on ma chronić przed promieniowaniem gamma i redukować je 1000-krotnie, co wymusza, że ściany, strop muszą mieć 60 cm zbrojonego betonu, że on musi mieć mnóstwo dodatkowych pomieszczeń, funkcjonalności, bardzo dużo powietrza i tak dalej, i tak dalej.
1: No ale przepraszam, no to teraz patrząc z drugiej strony, można by było powiedzieć, to może dobrze, że stawiamy sobie tak wygórowane wymagania, bo przynajmniej to, co powstanie, będzie porządne, będzie bezpieczne i będzie rzeczywiście czymś, co da nam prawdziwe schronienie.
0: No tak, ale skoro wymyśliliśmy 3 kategorie schronów, od S1 do S3, to prosi się aż o to, żeby te schrony miały różną gradację, jeżeli chodzi o wymagania i z tym powiązaną też z kolei pojemność, tak? To jest podobna logika jak w Finlandii. Finowie mają 2 kategorie schronów, plus tak zwane schrony skalne. I ten najprostszy, najtańszy schron, który może być nawet o połowę tańszy od polskiego najtańszego, on jest przewidziany, proszę sobie wyobrazić, maksymalnie dla 180 osób. Schron S2, już kolejna kategoria wyższa, może być maksymalnie do 1200 osób. Więc Finowie bardzo mocno powiązali tą kategorię wytrzymałości i konsekwencji zniszczenia takiego schronu w postaci, no na przykład śmierci osób, które się chronią w środku, z tą kategorią i z pojemnością. To są bardzo ścisłe powiązania, które zresztą wynikają z badań, z norm, które stosujemy na co dzień w budownictwie.
1: No to nie sposób nie zapytać, dlaczego w takim razie, skoro rzeczywiście mamy w Europie państwa, które przeszły tę drogę, mają doświadczenia, czasami mają doświadczenia negatywne, z których potrafiły wyciągnąć wnioski, no to dlaczego w takim razie w jakiejś mierze nie skopiowaliśmy tych dobrych, sprawdzonych rozwiązań?
0: No, muszę przyznać, że sam tego nie rozumiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. Ten schron w Lucernie, Sonnenberg, został wybudowany 50 lat temu. 40 lat temu przeprowadzono test, który wykazał, że nie da rady zarządzać tak dużą budowlą ochronną. I Szwajcarzy wycofali się z tego, zredukowali do 2000 schron przeciwatomowy. Finowie mają też bardzo ostre ograniczenia. Tak jak już wspomniałem, ten podstawowy schron 180 osób, schron już znacznie wyższych parametrów 1200. U nas nie ma w zasadzie żadnych ograniczeń. Są ograniczenia, ale uwaga, tylko jeżeli chodzi o tak zwaną strefę PPOSZ, czyli na przykład w takim ukryciu 1, tak zwana strefa ochrony przeciwpożarowej,

0: ma być maksymalnie na 300 osób, ale w całym obiekcie tym chroniącym można upakować tysiące osób, czyli na przykład 4,5 tysiąca jak w Sandomierzu.
1: Pan inżynier Piotr Jarosz, prezes zarządu Holtford SA, bardzo panu dziękuję.
0: Ja również dziękuję, pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Bezpieczeństwa energetycznego Polski nie uda się zbudować bez energetyki jądrowej, mówi minister energii Miłosz Motyka. Za 2 lata ma być znana lokalizacja 2. polskiej elektrowni jądrowej. Zakłada to zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej.
1: Szef resortu energii Miłosz Motyka podkreślił, że udział polskich wykonawców i rodzimych kadr w rozwoju tego przedsięwzięcia będzie się zwiększał.
2: To, co się udało przez lata zbudować w sektorze także odnawialnych źródeł energii, powinno być dla nas absolutnym fundamentem w sektorze energetyki jądrowej. Stąd w pierwszym bloku ten udział komponentu krajowego, czyli udziału polskich firm, to powinien być minimum 40%, w kolejnych blokach to powinno być minimum 70%.
1: Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zwrócił uwagę na rolę energetyki jądrowej dla gospodarki.
3: Elektrownia jądrowa to nie tylko bezpieczeństwo, o którym myślimy, ale to mają być przede wszystkim stabilne i niskie ceny dla polskich przedsiębiorców.
1: Potencjalne lokalizacje 2. elektrowni atomowej to Bełchatów i Konin, a pozostałe to Kozienice i Połaniec. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
0: 3 miesiące spędzi w areszcie patomorfolożka, była właścicielka działki w Lutoryżu koło Rzeszowa. Na działce znaleziono szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Pełnomocniczka podejrzanej, mecenas Patrycja Hobel, zaskarży decyzję sądu rejonowego.
4: Obrona zaproponowała środki o charakterze wolnościowym, zakaz opuszczania kraju i dozór policji w wymiarze 5 dni w tygodniu. Tym bardziej, że moja klientka jest osobą z 30-letnim stażem zawodowym, o nieposzlakowanej opinii.
0: Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem podczas prac budowlanych. Nowi właściciele domu powiadomili policję. Za zbezczeszczenie zwłok oraz nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych lekarce grozi do 12 lat więzienia. Władze Iranu podały szczegóły pogrzebu Ajatollaha Alego Chameneiego, zabitego przez siły izraelsko-amerykańskie w pierwszym dniu wojny 28 lutego. Uroczystości rozpoczną się 4 lipca w dniu amerykańskiego Święta Niepodległości.
5: Przez pierwsze 3 dni uroczystości odbywać się będą w Teheranie, potem przeniosą się do świętego dla szyitów miasta Kom, a zakończą 9 lipca pochówkiem w Meszhedzie, rodzinnym mieście Chameneiego. Ajatollah Ali Chamenei rządził Iranem od 1981 roku. Najpierw jako prezydent, a od 1989 roku jako najwyższy przywódca. Został zabity w Teheranie 28 lutego w wieku 86 lat, razem z kilkorgiem członków rodziny. Jego syn Mojtaba został ranny, ale przeżył. W marcu mianowano go nowym przywódcą Iranu. Od tego czasu ani razu nie pojawił się publicznie. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shehab.
0: Dziś ma dojść do podpisania porozumienia USA z Iranem, napisał w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca dodał, że od razu zostanie otwarta cieśnina Ormus. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2 zarejestrowano w rejonie Guerrero w Meksyku. Wstrząsy wystąpiły na głębokości 10 kilometrów. Guerrero to